Potwierdź nadpisanie, dajemy klawisz OK. W tym momencie pliki z jednego katalogu są kopiowane do drugiego, a z drugiego katalogu kopiowane są do katalogu pierwszego. W tym momencie program już zakończył swoją pracę. Naciskam Escape, aby zamknąć ten kreator synchronizacji i porównajmy zawartość obu katalogów. Pliki 1, 2 i tak dalej, ale zaraz po nich są nazwy plików, które były wcześniej w drugim katalogu. Przełączam się do drugiego okna i tutaj analogicznie cztery pliki ponumerowane i w dalszej kolejności pliki ponazwane wraz z rozszerzeniami. Kolejną niezwykle interesującą funkcją jest tworzenie i korzystanie z połączenia FTP. Total Commander po prostu może być doskonałym klientem połączeń FTP, ponieważ coraz więcej ludzi posiada własne serwery FTP, czy gdzieś mamy dostęp do różnych zbiorów FTP, czy na przykład różni producenci umieszczają jakieś swoje sterowniki na serwerach FTP. Dobry klient FTP, który jest obsługiwany przez screen readery, zawsze się przyda, więc chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak można korzystać z połączeń FTP przy pomocy Total Commandera. Jak przede wszystkim stworzyć sobie połączenie FTP? Aby stworzyć połączenie FTP, przede wszystkim musimy posiadać adres jakiś FTP. Ja tutaj mam przygotowany adres FTP. W pliku tekstowym mam adres do serwera firmy Mastek, na którym właśnie znajdują się sterowniki. Ja sobie skopiowałem ten adres do schowka, żeby był pod ręką. Jeśli chcemy otworzyć połączenie FTP, naciskamy skrót klawiszowy Ctrl+F. W tym momencie znajdujemy się na liście połączeń, na której aktualnie jeszcze nie ma żadnego połączenia, bo dopiero połączenie musimy utworzyć. Aby utworzyć nowe połączenie, poruszamy się tabulatorem. Połącz i nowe połączenie. Tutaj dajemy spację lub Enter i otwiera się nam kreator nowego połączenia. Najpierw mamy pierwsze okienko sesja. Tutaj możemy wpisać nazwę dowolną, ponieważ my będziemy łączyć się z serwerem Masteka. Wpisujemy Mastek. Nazwa hosta. W tym miejscu powinniśmy wpisać adres do naszego serwera. My go sobie wkleimy z lenistwa. Jest tutaj przedrostek FTP w adresie, ale Total Commander nie wymaga danego przedrostka, tak jak większość przeglądarek go wymaga, tak Total Commander nie, więc my go sobie usuniemy. W tym momencie, jak przyjdzie na ścisłość, wystarczy, że damy klawisz Enter i z powrotem wracamy na listę, na której jest już połączenie Mastek utworzone. Generalnie więcej nam do utworzenia połączenia nie trzeba, bo login i hasło możemy podać, że tak powiem, z palca, wpisując je z klawiatury. Sprawdźmy najpierw, czy to połączenie działa. Jak widzimy, od razu po nawiązaniu połączenia prosi nas Total Commander o podanie nazwy użytkownika. Wpiszmy sobie nazwę Anonymous, dajemy Enter. Prosi nas o wpisanie hasła. Hasło jest takie same w tym przypadku. I kolejny raz Enter. I jak widzimy, od razu jesteśmy połączeni z serwerem FTP Masteka, na którym możemy wyszukać sobie sterowników. Aby rozłączyć się, ponownie naciskamy Ctrl+F. Program pyta nas, czy chcemy zamknąć połączenie. Dajemy Enter, aby potwierdzić naszą decyzję. Z powrotem znaleźliśmy się na liście. I teraz po to, aby nie wpisywać za każdym razem danego loginu i hasła do akurat tego serwera, czy tam każdego innego przy tworzeniu nowego połączenia, możemy sobie tabulatorem, cofam się Shift Tab do pozycji edycja, naciskam ten przycisk i mam to samo okno, które miałem przy kreowaniu nowego połączenia, czyli jestem tutaj na okienku sesja Mastek, ale idę dalej tabulatorem do pozycji użytkownik. W tym miejscu wpisuję tą nazwę użytkownika.

0: użytkownika, którą wcześniej wpisywałem przy logowaniu. Idę dalej tabulatorem na okno edycyjne, pole edycyjne, gdzie wpisuję hasło. I w tym miejscu wystarczy, że nacisnę klawisz Enter, tak aby wszystkie dane się zapisały. I gdy teraz na liście połączeń nacisnę klawisz Enter, powinienem zostać automatycznie połączony z serwerem, nie będąc pytany o hasło i login. Sprawdźmy, czy jest, jak mówię, i czy Was nie kłamie. Automatycznie, jak widzicie, zostaliśmy połączeni. Rozłączamy się z serwerem poprzez Ctrl F i naciśnięcie klawisza Enter. Aby zamknąć listę połączeń, wystarczy nacisnąć klawisz Escape. Jak więc sami widzicie, Total Commander zasługuje na swoją nazwę Total, ponieważ możliwości ma mnóstwo i stanowi jeden wielki kombajn programistyczny. Ja Wam dzisiaj oczywiście pokazałem tylko ułamek możliwości i funkcji, jakie w sobie gromadzi Total Commander. Dzisiaj demonstrację przeprowadzałem na wersji programu 7.40. Od wersji 7.3 Total Commander jest obsługiwany przez darmowy screen reader NVDA. Można go używać tutaj z powodzeniem. Jest to doskonałe narzędzie. Szczególnie jeśli ktoś chciałby wykorzystać sobie wersję portable, czyli wersję przenośną na pendrive'a, razem z NVDA stanowią narzędzie podstawowe, jeśli chcielibyśmy korzystać gdzieś poza domem z nie naszego komputera. Total Commander ma ogromną rzeszę swoich miłośników i wielbicieli. Oczywiście jest także polska strona programu, na której przede wszystkim znajduje się mnóstwo wtyczek. Wtyczek, pluginów, czyli dodatkowych elementów, które rozwijają dodatkowo funkcjonalność Total Commandera. Wszystkich zainteresowanych mogę zaprosić na stronę polską Total Commandera, czyli www.totalcmd.pl. Każdy, myślę, znajdzie tam nie tylko najnowszą wersję spolszczonej aplikacji, ale tak jak mówię, mnóstwo pytań, mnóstwo odpowiedzi udzielanych przez użytkowników. Także jeśli chcemy poznać lepiej Total Commandera, jeśli spróbujecie, pobawicie się tym narzędziem, jestem pewny, że bardzo szybko się do niego przekonacie. A gdyby pojawił się jakiś aspekt, w którym Total Commander wydałby się Wam mało satysfakcjonujący, wystarczy wejść na stronę www.totalcmd.pl i tam na pewno znajdziecie jakieś rozwiązanie Waszego problemu. W tym odcinku Tyflo Podcastu to już wszystko. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania, możecie do mnie pisać na adres e-mail witek.piotr@wp.pl albo możecie trafić do mnie przez stronę internetową www.piotr-witek.neostrada.pl. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kalendarzu dziś mamy czwartek, to 17 dzień lipca 2014 roku. Zwykle o tej porze na antenie Tyfloradia pojawia się Ala Witek i jej Babie Lato, ale dziś wyjątkowo w czwartek zajmować się będziemy tematami, no, o których Ala raczej nie mówi. I zresztą od razu chciałbym zaznaczyć, że dzisiejsza audycja będzie bardzo, ale to bardzo specyficzna i techniczna, dlatego no, nie oczekujcie wyjaśniania podstaw, moi drodzy, ale miejmy nadzieję, że komuś z obecnych tu słuchaczy, bądź też tych słuchaczy, którzy będą tego później odsłuchiwać w serwisie www.tyflopodcast.net, opisywane dziś rzeczy się po prostu przydadzą. Przy mikrofonie i za konsoletą Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a moim dzisiejszym gościem jest również Michał Zegan. Witam cię, Michale, bardzo serdecznie.
4: Witam serdecznie.
3: Na dobry początek proponuję, żebyś naszym słuchaczom może kilka słów o sobie powiedział. Czym się właściwie zajmujesz? Bo to będzie bezpośrednio prowadziło do tego, o czym dziś będziemy mówić na antenie Tyfloradia.
4: To znaczy, może ja się najpierw oficjalnie przedstawię. Ja nazywam się Michał Zegan, jestem z Krakowa i mam 20 lat. A jestem zainteresowany informatyką, szczególnie programowaniem i administracją, systemami operacyjnymi, serwerami, szczególnie Linux, ale czasami także zajmuję się Windowsami, chociaż o wiele mniej mam z tym doświadczenia.
3: Dziś nie będziemy mówić o programowaniu, natomiast o tej drugiej kwestii, która cię interesuje jak najbardziej, będziemy dziś rozmawiać o administracji serwerami, o konfiguracji tych urządzeń oraz o tym, jak sobie radzić w różnych nietypowych sytuacjach, albo po prostu jak sobie poradzić w sytuacji, kiedy jesteśmy niewidomi i kiedy, no, co tu dużo kryć, musimy czasem wykazać się nieco większą wiedzą niż nasi widzący koledzy po fachu, którzy sobie część rzeczy, a szczególnie w tych nowszych dystrybucjach systemów, nawet i serwerowych, są w stanie bardzo łatwo wyklikać. No my czasem musimy podziałać trochę więcej.
4: Czasem.
3: Oczywiście, że tak. Dobry administrator wiersza komend się nie boi. No myślę, że się ze mną zgodzisz.
4: Na Linuxie dobry administrator nie używa niczego innego.
3: Okej, okay. No a z Windowsem to wiadomo, różnie bywa. Jeżeli ktoś miałby ochotę do nas zadzwonić i o coś zapytać, to oczywiście jak najbardziej jest taka możliwość, jesteśmy do waszej dyspozycji. Można dzwonić do nas za pomocą telefonu antenowego z krakowskiej strefy numeracyjnej. Nasz numer to, przypomnę, 123 834 835, 123 834 835. Jesteśmy także do waszej dyspozycji na Skype'ie, już Skype jest dostępny. Nasz login to tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. No to Michale, zacznijmy od może samego początku, czyli tak naprawdę jak to jest z tą instalacją serwerów, bo ja już wspominałem o tym, że będzie to audycja raczej techniczna, ale powiedzmy sobie jedną rzecz na samym początku. My dziś nie rozmawiamy o serwerach jako aplikacjach obsługujących różne usługi, tylko serwerach w takim klasycznym znaczeniu tego słowa. Stoi sobie maszyna gdzieś tam w jakiejś szafie serwerowni, gdziekolwiek są tacy, co...
4: Na upartego może być i domowa. Prawda?
3: Oczywiście, są tacy, co w piwnicy trzymają serwery, bo dobry klimat. Ale będziemy mówić właśnie dziś o konfiguracji tych komputerów pod serwery różnych usług, tak? No więc zacznijmy naszą tą audycję może od systemu, o którym wspominałeś, że no jest twoim preferowanym systemem, czyli od Linuxa. Na razie założenie jest takie. Komputer, który jest tym serwerem i który będzie nam służyć jako serwer, jest z nami fizycznie. Mamy do niego fizyczny dostęp. To co my możemy zrobić, żeby sobie ułatwić życie? Jak w ogóle zacząć? Co zrobić, jak żyć?
4: To znaczy, czy przyjmujemy, że system operacyjny jest, czy nie jest jeszcze zainstalowany?
3: No przyjmujemy, że nie jest, no bo musimy od czegoś zacząć.
4: Rozumiem, że dostajemy czysty serwer, który nie ma nic, ma dyski tylko puste. Możemy bezpiecznie ściągnąć obraz systemu Linux i możemy go zainstalować. Oczywiście możemy zrobić to normalnie, czyli używając oka, prawda, czyli osoby widzącej, która nam by pomagała. Oczywiście niektóre dystrybucje mówią, możliwe, że niektóre serwery, bo nie jestem tego pewny, mają kartę dźwiękową, więc prawdopodobnie tak też się da. Niemniej serwery mogą mieć też inne udogodnienia, na przykład port szeregowy wbudowany. Serwery jeszcze to mają. Zdaje się, że komputery zwykłe już nie. Niemniej jest to bardzo, bardzo przydatna rzecz, ponieważ Linux często potrafi działać w takim trybie, że całe wszystko jest przesyłane na konsoli szeregowej i można także z niej wpisywać polecenia, przez co widzimy wszystko, ale tylko w trybie tekstowym systemu. Zwykle jest to dostępne bez problemu w przypadku, kiedy nasz port szeregowy jest fizyczny, wbudowany, kiedy nie jest to przejściówka. Linux obsługuje też wykorzystywanie przejściówek USB.
3: Ale czy to jest tak, że on obsługuje każdy typ przejściówek, czy bezpiecznie jest korzystać z kontrolerów jakiejś konkretnej firmy?
4: Ja korzystam z kontrolera PL2303, niemniej obsługuje Linux, jeśli w znaczeniu jądro systemu, obsługuje raczej każdy typ takiego kontrolera. Natomiast ja nie potrzebuję czegoś takiego, ponieważ posiadam komputer z portem fizycznym. Wprawdzie nie jest to serwer, jednak mam możliwość bawienia się tym sposobem instalacji. Płytę systemu możemy spokojnie włożyć. I teraz oczywiście wszystko zależy od systemu, ponieważ jeśli instalowalibyśmy system posiadający środowisko graficzne domyślnie na instalacji, to nic nam to nie pomoże, chociaż konsolę szeregową zdaje się i tak można przekierować. Niemniej jeśli instalujemy system, który domyślnie albo w ogóle uruchamia się w trybie tekstowym i uruchamia instalator, a czasami go nie uruchamia, jak na przykład Gentoo, i lądujemy prosto w powłoce systemowej, to wtedy można bezpiecznie przekierować za pomocą odpowiedniego parametru jądra systemu. Ale do wpisania tego parametru też trzeba często osoby widzącej, ze względu na to, że ten parametr jest podawany przed startem jądra w bootloaderze, który domyślnie często nie jest ustawiony tak, aby działał przez port szeregowy. Niemniej można to zrobić także.
3: A czy możliwe jest na przykład, no bo wiadomo, Linuxy to są systemy o otwartym źródle, o otwartym kodzie, ściągamy sobie taką płytkę z obrazem systemu, czy możliwe byłoby na przykład przestawienie tego bootloadera na to, żeby pracował z portem szeregowym, czy to nie zawsze by się
4: polecałbym
3: udało?
4: Najpierw grać tą płytę na, polecałbym najpierw grać tą płytę na pendrive, zawartość tej płyty na pendrive'a, tak żeby z pendrive'a się uruchamiało. I to już jakby nie chodzi o to, że się nie da inaczej, tylko raczej o wymogi techniczne. ISO 9660, czyli system plików obecny na płytach, raczej jego format nawet trochę nie sprzyja temu, żeby ktoś go modyfikował po stworzeniu, chyba że ktoś jest gotowy utworzyć go ponownie. Dlatego lepiej mi, jeżeli ma się możliwość z USB, to tam sobie można robić co się chce. Znam jeden system, który nazywa się Arch Linux, który ma domyślnie ustawiony bootloader tak, że widać go i na karcie, na monitorze, i na konsoli szeregowej pierwszej, przy czym wysyła z prędkością 38400. A to jest ważne, bo jeśli prędkości się nie zgadzają, to prawda, widzimy bardzo dziwne krzaczki.
3: A czy miałbyś jakieś sugestie, może niekoniecznie taki od razu gotowy przepis, ale sugestie przynajmniej dla naszych słuchaczy, którzy no, mają taką sytuację, że nie mają gdzieś pod ręką osoby widzącej, która mogłaby im pomóc. Gdzie w ogóle szukać tych informacji w bootloaderze? Gdzie to w ogóle przeedytować? Gdzie można by czegoś próbować, żeby inną dystrybucję Linuxa w ten sposób zmusić do startu i do tego, żeby wyświetlał na konsoli szeregowej?
4: Zawsze należy przeczytać dokumentację systemu, ponieważ dystrybucja zwykle wprost wspiera takie wykorzystanie swojego instalatora, przynajmniej w przypadku dystrybucji tekstowych lub serwerowych. Z tego względu często może być tak, że w instalatorze będzie prosto pisać, jak to zrobić. Niemniej i często można poradzić sobie bez przekierowywania bootloadera na poziomie płyty CD, bez przekierowywania go na port szeregowy, ze względu na to, że często wymaga to na przykład poczekania, aż bootloader się załaduje. Jesteśmy na pierwszym elemencie, który zwykle oznacza uruchomienie systemu, wciskamy tab, wpisujemy odpowiednią rzecz, najlepiej ze spacją na początku, wciskamy enter, po chwili widzimy nasz system przesyłający nam dane do konsoli, widzimy wszystkie komunikaty startu jądra systemu, a potem dalej. Bo nie wszystkie zależy od konfiguracji.
3: No dobrze, ale to wspomniałeś na razie o jednym końcu łańcucha, czyli o systemie, który wysyła te dane. No ale teraz może powiedzmy słów kilka o tym, jak te dane odebrać, bo konsola szeregowa wszystko fajnie, ale gdzie te dane mogłyby wylądować, żebyśmy byli w stanie z nich skorzystać? Jak się do tej konsoli podpiąć?
4: Tak, te dane mogłyby spokojnie wylądować w naszym, jeśli mamy oczywiście drugi komputer, najlepiej laptop, to oczywiście w laptopie. Laptopy nie posiadają oczywiście fizycznych portów szeregowych, niemniej tutaj przejściówka jakakolwiek problemu nie stanowi. W systemie Windows możemy użyć programu Putty, który normalnie znany jest jako program służący do logowania się na system operacyjny, zwykle Linux czy inne Unixy przez protokół SSH, niemniej potrafi też uzyskiwać dostęp do portów szeregowych, a nawet do nazwanych potoków, które maszyny wirtualne często używają w zastępstwie portów szeregowych. I można wpisać na przykład COM1, wpisać odpowiednie parametry i połączyć się. Niemniej do tego też potrzebujemy specjalnego kabla, który nazywa się kablem Null Modem, który możemy kupić. Ja taki kabel posiadam i taki kabel można podłączyć z jednej strony do naszej przejściówki lub jeśli jakimś cudem mamy fizycznego portu szeregowego, a z drugiej do portu szeregowego znajdującego się na naszym komputerze, na którym będziemy instalować system, czyli zwykle serwerze.
3: No i okej, mamy to wszystko podpięte, to co możemy zrobić dalej? Załóżmy, że komunikaty nam się pojawiły, już wszystko działa, wszystko jest ładnie, pięknie i teraz jakie są kolejne kroki? Oczywiście nie będziemy tu przeprowadzać użytkownika za rękę przez proces całej instalacji systemu, no bo myślę, że właśnie Linuxów jest wiele i tu, prawda, każdy system rządzi się trochę innymi prawami, ale może przynajmniej, Michale, opowiedziałbyś tak z grubsza ogólnie, na co warto zwracać uwagę i jakich rzeczy pewnych się trzymać.
4: To zależy wszystko, tak jak było powiedziane, to wszystko zależy od dystrybucji systemu, ponieważ niektóre dystrybucje posiadają instalator, niektóre go nie posiadają. Przy tych, które go nie posiadają, tak czy tak, niezależnie od tego, czy patrzymy przez monitor, czy używamy monitora, czy przez konsolę szeregową, będziemy widzieć powłokę systemu. Jeśli go posiadają, zazwyczaj, bo jeśli nie, to mamy problem, uruchomi się normalny instalator w trybie tekstowym i będziemy mogli instalować tak, jak robilibyśmy to normalnie. Jedyne, na co należy ogólnie zwrócić uwagę podczas łączenia się, to żeby wszystkie parametry się zgadzały. Prędkość, parzystość, bity stopu i tak dalej. To wszystko musi się zgadzać, żeby ta komunikacja przebiegała poprawnie. Ponadto mam nawet doświadczenia, że laptop z odpowiednio wolnym procesorem może nie nadążać, na przykład netbook z Intel Atom może nie nadążać przy odbieraniu danych i można mieć potem dziwne rzeczy, niemniej nadal to działa jakoś.
3: Michale, a jak zwykle wygląda taki instalator w systemie? Czy to polega na tym, że wybieramy sobie różne rzeczy z menu, czy to jest raczej wpisywanie konkretnych komend, które powodują nam przejście do kolejnych kroków?
4: Wpisywanie komend jest tylko wtedy, kiedy rzeczywiście lądujemy w shellu. W innym przypadku instalator zwykle, właściwie zawsze polega na tym, że wybieramy z menu. Najwyżej albo wybieramy strzałkami, bo jak najbardziej nawet przez konsolę szeregową da się to zrobić. Albo wybieramy przez wciskanie odpowiednich cyferek. Wydaje mi się, że instalator systemu Fedora tak ma, niemniej jego instalator tekstowy jest ubogi, ale na przykład instalator Debiana jest normalnym menu.
3: No właśnie, ale tu poruszyłeś bardzo ciekawą kwestię, która szczerze mówiąc mnie zafrapowała. Wspomniałeś o tym, że jeżeli mamy jakiś instalator, który jest sterowany za pomocą strzałek, to da się to zrobić. No ale w jaki sposób zauważymy, jako użytkownik niewidomy i to jeszcze użytkownik, który dostaje informacje na konsolę szeregową, gdzieś tam w postaci czystego tekstu, czy dana rzecz jest poświetlona? Czy to jest tak, że w momencie naciśnięcia strzałek to wysyłana jest informacja tylko o elemencie podświetlonym? Czy ten element podświetlony jest jakoś oznaczony? Czy jak to jest inaczej?
4: To znaczy w przypadku konsol szeregowych teoretycznie wysyłane są znaki, ale też kody kontrolne. Jest to, prawda, różne protokoły dotyczące różnych sprzętów terminalowych, które kiedyś istniały. I teraz jakby tych specyfikacji nadal się trzymamy, więc jak najbardziej to nie tylko to potrafi, to potrafi o wiele więcej. Potrafi wyświetlać menu, wysyłać dane w różne miejsca ekranu, dokładnie tak samo jak fizyczny ekran, tylko czasem może używać innych sposobów na to. Niemniej z grubsza wygląda to właściwie tak samo. W przypadku screen readeru, jeśli screen reader po naciśnięciu strzałki się gubi, można nacisnąć na przykład polecenie przeczytaj bieżącą linię albo bieżące słowo i na pewno będziemy wiedzieć. Aż do tego stopnia jest to podobne.
3: Rozumiem. No
4: strzałka
3: to
4: normalnie idzie.
3: No to rzeczywiście jest tak. jest to fajna sprawa. A powiedz mi, jak to jest w przypadku systemów, o których wspomniałeś, że no wtedy mamy problem. No okej. Okay. Ale jak to jest z tymi systemami, które nie posiadają instalatorów? Rzeczywiście są takie systemy? Jakie to są systemy? Jakiś przykład mógłbyś dać?
4: Arch Linux Gentoo nie posiada instalatora.
3: Ale nie posiada żadnego, czy tylko tekstowego nie posiada?
4: Nie. Znaczy inaczej. Gentoo chyba w wersji Live CD, chociaż ja nawet nie wiem, czy taka wersja jeszcze istnieje, instalator posiadał. Niemniej uruchamialiśmy się nadal w trybie tekstowym w powłoce. Arch Linux także uruchamiamy się w trybie tekstowym w powłoce. Jeśli chodzi o systemy, które posiadają instalator, ale graficzny, to teoretycznie wszystko możemy zrobić, niemniej procedura jakby musi być przez nas odkryta, ponieważ no, sami tak łatwo tego jakby nie jest to udokumentowane, nikt tego nie przewidział. Natomiast w systemach, w których i tak nie ma instalatora, to cała instrukcja się na tym opiera, prawda?
3: I
4: cała
3: to polega...
4: instrukcja dotyczy tego, że nie ma instalatora i polega to na tym, że ręcznie tworzymy partycje, ręcznie je montujemy, udostępniamy i ręcznie wykonujemy wszystkie operacje, prawda? Pierwsze uruchomienie menedżera pakietów, żeby zainstalować system i tak dalej. Wszystko robimy ręcznie, ustawiamy bootloader, ręcznie restartujemy komputer, po czym ręcznie płaczemy, jak coś nam nie wyjdzie, prawda? Ale to już wszystko zależy od tego, jak to zrobimy.
3: No dobrze, ale załóżmy, że udało nam się zainstalować nasz pierwszy system po którejś tam próbie, albo nawet może po pierwszej. Pociągnijmy może trochę temat samego użytkowania tego systemu, skoro już jesteśmy przy tym. Do Windowsa myślę przejdziemy sobie za chwileczkę, żeby jakby jeden temat wyczerpać. Powiedz mi, a co w przypadku, kiedy już ten system mamy postawiony, załóżmy, serwer się restartuje, no i teraz jak tym administrować? Czy już możemy w tym momencie, mamy dostępne na przykład połączenie poprzez SSH, czy jeszcze z reguły musimy coś zrobić, żeby tam się dostać?
4: To też może zależeć od dystrybucji. Na niektórych serwer SSH jest już zainstalowany, ale nie jest uruchomiony. Na niektórych może już być uruchomiony, a na niektórych może go w ogóle nie być i trzeba go doinstalować. Często, jeżeli instalujemy systemy instalatorem, bo jeśli nie, i tak sami musieliśmy to zrobić, ustawić. Jeśli instalujemy je instalatorem, często system ustawia się tak, że przy restarcie natychmiast działa znowu konsola szeregowa i możemy przez nią wykonywać wszystkie normalne operacje, na przykład uruchomić serwer SSH. Niemniej, jeśli mamy wybór i mamy dostęp do serwera SSH, lepiej go używać, ponieważ jest on, prawda, jednak bardziej przystępny, a w chwilach, kiedy nie możemy go używać, to konsola szeregowa jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
3: A czy taka konsola szeregowa, kiedy zainstalujemy już nasz system serwerowy, jest dostępna z automatu, jeżeli była dostępna w momencie instalacji? Czy to też
4: często
3: jest
4: tak.
3: coś, o co musimy często zadbać tak. sami?
4: Często jest to dostępna. Oczywiście nie mówimy o przypadku instalacji ręcznej bez instalatora, bo wtedy wszystko my ręcznie robimy, prawda? Nie przenosi się nic magicznie, nie wiadomo skąd, bo wszystko zrobiliśmy sami. W takim przypadku my musieliśmy to ustawić. Ale w przypadku dystrybucji instalowanych normalnie, to rzeczywiście często te ustawienia są przenoszone do systemu. Nie tylko te.
3: A jakie jeszcze? O jakich warto pamiętać?
4: Spotkałem się, ja wyłączałem kiedyś na instalując Debiana, wyłączałem zarządzanie zasilaniem. Nie żeby mój komputer miał problem, ale ja miałem jakieś dziwne uprzedzenia. I instalator zapamiętał to po następnym restarcie komputera, nadal było wyłączone, więc A to się podaje w tym samym miejscu, gdzie konfiguracje konsoli szeregowej, prawda, w linii poleceń jądra przy bootloaderze.
3: Rozumiem. To teraz może już zostawmy tego Linuxa, skoro on już jest zainstalowany. Załóżmy, że serwer działa. Zaraz go popsujemy i spróbujemy porozmawiać na temat tego, co się stanie, kiedy coś nam nie zagra już po jakiejś dłuższej współpracy z serwerem w systemie Linux. A teraz przejdźmy może na trochę do Windowsa. Założenie identyczne. Serwer przyszedł do nas, jest w naszym fizycznym zasięgu, stoi gdzieś tam w szafie albo na razie jeszcze gdzieś pod biurkiem, konfigurujemy go, no i chcemy zainstalować Windowsa, jakiegoś z rodziny serwerowych oczywiście, 2003, 2008, 2008 R2 czy 2012 już chyba teraz jest, tak?
4: Albo 2012 R2 też jest.
3: Aha, nawet już
4: choć
3: tak.
4: Nigdy go nie widziałem. No, w tym przypadku sprawa jest trudniejsza, ponieważ Windows nie jest domyślnie tekstowy z nakładką graficzną, tylko właściwie nawet nie można powiedzieć, że jest odwrotnie. Niemniej nie jest tak łatwo. Musimy, żeby zainstalować system, możemy do jakiegoś stopnia wykorzystać konsolę szeregową. Niemniej nie jest to już, tak jak powiedziałem, nie jest to już takie proste.
3: Więc jak do tego się zabrać?
4: Musimy ściągnąć i zainstalować. Mówię o najnowszych systemach, ponieważ starsze to potrafią, ale mają inne narzędzia do tego troszeczkę. Mówię o najnowszych systemach, czyli Windows tam 7, 8 i serwery odpowiednie, ponieważ procedura właściwie jest podobna. Ściągamy Microsoft Windows ADK. Instalujemy go. Tam dostajemy możliwość stworzenia obrazu na pendrive'ie lub na płycie czegoś, co nazywa się WinPE, czyli Windows Pre-Installation Environment, czyli takiego małego podręcznego systemu, który nawet nie ma za dużo funkcjonalności, ale wystarczająco, żeby przepartycjonować dysk, wystarczająco, żeby robić pewne rzeczy, wystarczająco, żeby uruchomić instalator. Właściwie to płyty instalacyjne systemu, takie zwykłe, mają właśnie WinPE i w odpowiednim miejscu instalator. Nic więcej. Po prostu WinPE po przystarcie uruchamia instalator, jeśli go znajdzie, i robi to zawsze, a jeśli go nie znajdzie, lądujemy w linii poleceń. Jest to bardzo przydatna, w tym momencie bardzo przydatna rzecz, aby takiego WinPE samego nawet posiadać, ponieważ możemy dzięki temu nie tylko system zainstalować, ale do pewnego stopnia wykonywać niektóre naprawy, pod warunkiem, że możemy korzystać z opcji konsoli szeregowej, ponieważ innej nie widzimy. Instalator systemu możemy mieć osobno, na pendrive'ie, na drugiej płycie, nawet pełnej płycie, bo Windows PE jako sam jest darmowy, więc można go sobie ściągnąć i zrobić, stworzyć taki obraz. Ta procedura jest trochę skomplikowana, a płytę systemu mieć gdzieś indziej albo zwyczajnie przenieść po prostu pliki instalatora na pendrive'a, nawet bym to polecał, w dowolne miejsce, byle bez naruszania ich. I niestety nie mamy dostępu do okienek instalatora, ponieważ jest to konsola szeregowa, a Windows nie jest taki inteligentny. Windows XP był, ponieważ miał instalator w trybie konsolowym i tam się dało. Tutaj niestety w nowszych Windowsach nie da się już tak łatwo.
3: Ale jak tę konsolę szeregową, Michale, uzyskać? Czy my musimy w tym WinPE podczas jego tworzenia coś zrobić, czy to później?
4: To znaczy tak, niestety, ponieważ podczas tworzenia WinPE trzeba zrobić coś, co nie jest udokumentowane w samym WinPE, wyedytować bazę BCD, która odpowiada za rozruch systemu. To jest taka sama baza, jak znajduje się w normalnych systemach Windows 7 i 8. Dokładnie taka sama baza.
3: Czy to jest jakiś plik tekstowy, czy to jest jakiś...
4: To jest
3: jakiś
4: plik, niemniej
3: coś?
4: Plik ten nie edytuje się go ręcznie. Ten plik edytuje się za pomocą komendy bcdedit, która jest komendą dość skomplikowaną. Niemniej ta komenda zawiera opcję do włączenia czegoś, co nosi nazwę EMS, czyli Emergency Management Services. Nazwa wcale nie wskazuje na to, że to może służyć do instalacji, raczej do obsługi systemów w czasie awarii i do tego też się przydaje. I możemy włączyć tą funkcję i ustawić inne parametry tak, żeby skonfigurować port szeregowy, ale tym razem uwaga, wymagany jest port fizyczny, tym razem już w ogóle nie ma obsługi przejściówek jakichkolwiek, ani prawdopodobnie nawet obsługi portów, które są kartami PCI. Chociaż tego ostatniego nie jestem w stanie zweryfikować. Więc jeśli stworzymy już obraz Windows PE i zmodyfikujemy go w taki sposób, to nasza płyta, czy też pendrive z Windows PE będzie także przesyłać dane przez konsolę szeregową. Wygląda to jednak zupełnie inaczej niż w przypadku systemu Linux, ponieważ to, co dostajemy przez konsolę szeregową, nosi nazwę SAC, czyli Special Administration Console, która nie jest linią poleceń Windowsa. Z niej można ją uruchomić, jest to jedna z funkcji, i można z linii poleceń wywoływać dowolne programy, w tym Setup.exe. A jak ominąć fakt, że nie widzimy okienek, powiem za chwilę. Niemniej można też z niej robić inne rzeczy, jak na przykład wyłączyć komputer, zrestartować komputer lub wywołać blue screena, albo widzieć postęp instalacji. Nie mam na myśli paska postępu, tylko cały dziennik instalatora, dokładnie co robi, o wiele więcej szczegółów niż kiedykolwiek zobaczyłby zwykły użytkownik. Przy czym mała uwaga, kiedy mówiłem o wyłączaniu komputera, nie miałem na myśli zamknięcia systemu, tylko raczej efekt podobny do po prostu odłączenia wtyczki od zasilania. Niemniej w tym przypadku chcemy zainstalować system i możemy uruchomić cmd.exe. Po uruchomieniu go, kiedy już widzimy naszą linię komend, możemy uruchomić setup.exe, niemniej setup.exe wywoła okienka, których nawet jeśli zostaną uruchomione przez konsolę szeregową, to nawet na monitorze nie będzie ich widać, więc nie ma z tego żadnego pożytku. Można jednak zrobić to inaczej, tworząc plik odpowiedzi. Plik odpowiedzi to jest taki plik, który zawiera instrukcje dla instalatora. Zamiast podawać te dane ręcznie z interfejsu graficznego, można wszystko wpisać w plik odpowiedzi. Instalator zrobi wszystko sam. Na tej zasadzie działają dyski czy też partycje recovery w laptopach. Na tej zasadzie działają właśnie podobne rzeczy. Natomiast można tego też użyć do bezwzrokowej instalacji. Nawet bez konsoli szeregowej, ponieważ umieszczony w odpowiednim miejscu plik odpowiedzi zostanie automatycznie wykryty, ale w przypadku użycia konsoli szeregowej mamy jedną przewagę. Widzimy dziennik instalacji, widzimy co się dzieje i na dodatek wybieramy sposób uruchomienia instalatora, plik odpowiedzi i w ogóle ścieżkę do instalatora, więc mamy pełny wybór. Nawet wybieramy obraz systemu, bo możemy je mieć jeszcze osobno od instalatora. Wszystko mamy większą swobodę, mimo że nie taką, jak moglibyśmy chcieć. Nie widzimy tych okienek. W pliku odpowiedzi można ustawić wszystko, jak na jakich partycjach ma się zainstalować, a nawet, że ma je stworzyć, jakie jest hasło administratora. Mimo tego, że to akurat jest część, którą normalnie wykonuje się dopiero po instalacji, można ustalić chyba nawet konta użytkowników, jakie mają zostać stworzone, że ma być wyłączona domyślnie zapora, firewall i wiele, wiele, wiele innych opcji, których jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i o wiele więcej niż ma instalator w trybie graficznym. Przy czym trzeba uważać, żeby podczas tworzenia takiego pliku zaznaczyć, że akceptujemy licencję. A może nawet jeszcze będzie trzeba wpisać klucz produktu w ten plik odpowiedzi. Niemniej, kiedy już go stworzymy i dostarczymy, można go wykorzystać przy uruchamianiu instalatora i w logach zobaczymy, co się dzieje, potem system się zrestartuje. W zależności od tego, co zrobiliśmy dalej, wylądujemy albo w oknie logowania, jeśli aż tak dokładnie skonfigurowaliśmy ten plik odpowiedzi, a jeśli tylko część instalacyjną skonfigurowaliśmy, to w przypadku serwerów nie ma konfiguracji takiej jak w przypadku systemów desktopowych. Jest jedynie pytanie o... tak naprawdę jesteśmy po prostu logowani na hasło, na konto administratora, przy czym konto to nie ma hasła i jest wymuszenie zmiany tego hasła i po prostu musimy je zmienić, zanim tam wejdziemy.
3: I jak sobie z tym poradzić w momencie, kiedy nic nie widzimy? Czy nie lepiej to hasło od razu zdefiniować w pliku odpowiedzi instalacji nienadzorowanej?
4: Można i tak. Można i tak. Ja sobie tak robiłem czasami. Wydaje mi się, że nawet były chwile, kiedy tak nie robiłem, bo ja się bawiłem, kombinowałem. Można je zdefiniować. Myślę, że tak lepiej, mimo że je wszyscy zobaczą, chociaż nie jestem pewny, czy ona aby nie jest ukrywane potem. Można też oczywiście je wpisać potem. Oczywiście... Wiadomo, nie widzimy tego. Z drugiej strony prawdopodobnie nie jest to takie trudne. Widzimy okienko, w którym, o ile dobrze pamiętam, pod klawiszem Tab jest OK, jak to naciśniemy, wpisujemy hasło, nowe hasło i wciskamy Enter. Niemniej należy uważać na jeszcze jedną rzecz. Czy instalujemy pełny serwer z GUI, czy bez, bo nowe serwery mogą być instalowane bez mimo wszystko i wylądujemy w linii poleceń i bez dźwięku. Tak naprawdę żaden serwer domyślnie dźwięku nie ma włączonego, ale serwer bez GUI nie ma go nawet zainstalowanego.
3: Więc co dalej należałoby zrobić? Bo tak naprawdę no, po uruchomieniu tego systemu jesteśmy chyba w dalszym ciągu średnio w komfortowej sytuacji, bo w edycjach takich użytkownika końcowego, domowego, takich na przykład jak Windows 7, no to mamy już od razu dźwięk przeważnie, bo są rozpoznawane te karty. A tak jak wspomniałeś, serwer nawet niekiedy nie ma zintegrowanej karty dźwiękowej. Oczywiście moglibyśmy się spróbować gdzieś tu wpiąć z jakąś zewnętrzną kartą, która zostanie automatycznie rozpoznana przez system, ale mówisz, nie ma dźwięku włączonego, więc jak należy go włączyć? Czy
4: nie
3: jest
4: ma.
3: Jakaś
4: albo
3: ścieżka,
4: to znaczy,
3: żeby to zrobić na czuja?
4: Jeżeli już instalowaliśmy konsolą szeregową, to nawet nie trzeba. Wystarczy tak naprawdę, że po instalacji systemu, bo mamy taką kontrolę, że możemy też wywołać instalator w taki sposób, że po instalacji systemu nie wykona restartu. Więc możemy dalej się bawić i pobawimy się na przykład w ten sposób, że też wyedytujemy bazę w BCD. Mniej więcej w podobny sposób, jaki robiliśmy to przy obrazie Windows PE i ustawimy te same parametry. W tym momencie też będziemy mieć konsolę SAC, przy czym uwaga, bo na systemach desktopowych konsola ta prawdopodobnie, bo nie jestem tego pewny, działa, ale na pewno nie można wywołać linii poleceń. Natomiast jak najbardziej jest to możliwe w przypadku serwerów, więc można uruchomić usługę za pomocą komendy SC, o ile dobrze pamiętam, usługa nazywa się WinAudio SRV, ale nie jestem tego pewny. Oczywiście jeśli ktoś pamięta tą komendę, a można ją pewnie podejrzeć na przykład w Windowsie 7 czy 8, można tą komendę, jeśli wiemy, że jesteśmy w linii poleceń, albo nawet i w graficznym interfejsie, można ją bezpiecznie wywołać i także zadziała, bo logujemy się na konto administrator, więc UAC nie będzie działać, bo nie dotyczy ono tego konta. A UAC jest w Windowsie serwer włączony.
3: I kiedy już mamy dźwięk, to możemy uruchomić sobie na przykład z pendrive'a, czy też z jakiegoś innego zasobu sieciowego, chociażby NFD, tak?
4: Jeśli mamy dźwięk, możemy to zrobić. Jeśli nie mamy dźwięku zainstalowanego, bo nie mamy niestety interfejsu graficznego, czyli na przykład pulpitu, bo niestety jednym ze skutków ubocznych jest też brak dźwięku, to wtedy nie możemy ani go włączyć, ani w takim razie uruchomić NVDA, ani niczego. Niemniej, prawda, jeśli mamy dostęp do tej konsoli szeregowej, możemy zainstalować środowisko graficzne za pomocą narzędzia w nowych systemach DISM lub PowerShell.
3: A jak się, Michale, w ogóle sprawdza NVDA w tych systemach serwerowych? Czy ona sobie radzi bez większych problemów? Czy są jakieś takie problemy typowe dla serwerów, dla Windows serwerów?
4: Nie, to się za bardzo nie różni od NVDA na systemach desktopowych. Bo serwery mają po prostu inny zestaw funkcji. Poza tym raczej niczym się nie różnią. Nawet narrator istnieje od serwera. Normalnie, jeżeli mamy środowisko graficzne, gwarantuję, że mamy też narratora.
3: Rozumiem. Czyli można w ten sposób sobie gdzieś tam radzić, odpalić można. NVDA. To jeszcze zapytam o taką rzecz. A co z RDP? No bo wiadomo, serwer to jest serwer, zazwyczaj i tak prędzej czy później ląduje on w jakiejś szafie, nawet jeżeli fizycznie mamy do niego dostęp w trakcie instalacji, no to raczej nie będziemy chcieli takiej maszynki trzymać u siebie w pokoju, więc gdzieś go tam zaniesiemy.
4: A ten kabel modem wcale nie jest taki długi.
3: Dokładnie.
4: Pomijając, że nie ma tyle funkcji.
3: Zgadza się. No i teraz sytuacja jest taka, no, że trzeba tym serwerem jakoś zarządzać. Prawdopodobnie będziemy chcieli wykorzystać RDP, czyli usługi terminalowe Microsoftu, logując się jako użytkownik zdalny. O czym trzeba pamiętać, kiedy no, jesteśmy zdani tylko na dźwięk i na to, co będzie oferować nasz czytnik ekranu?
4: Po pierwsze, trzeba pamiętać, jeśli już zainstalowaliśmy system, trzeba pamiętać, że o ile ja dobrze wiem, RDP nie jest domyślnie włączony i należy go włączyć albo z linii poleceń, czy przez konsolę, czy bez niej, albo jeśli mamy interfejs graficzny, to włączyć go normalnie. Jeśli już jest włączony w Windowsie Server 2008, czy tam 2008 R2, domyślnie polityka systemu zabrania przekierowywania dźwięku, co jest niestety dla nas wielkim problemem, bo tego na ślepo bez wzroku nikt nie zrobi. Trzeba już albo mieć screen reader, albo skorzystać w tym przypadku z pomocy, bo nawet nasza konsola szeregowa nie będzie w stanie nam tutaj pomóc. W systemie Windows Server 2012 zniknęło zarówno narzędzie służące do administracji tymi ustawieniami, jak i zdaje się samo ustawienie. Dlatego nie ma już w ogóle tego problemu i dźwięk jest domyślnie włączony. Ja bawiłem się jednak dłużej tym nowszym i dlatego mam takie doświadczenie. A kiedy już należy też zauważyć, że jeśli włączymy RDP, ale nie mamy środowiska graficznego, to w RDP także go nie będziemy mieli i także nie będziemy NVDA mogli włączyć, ponieważ to nadal wymaga usług audio, a wydaje mi się, że także, prawda, pulpitu. Więc ale trzeba zainstalować samym to środowisko. Mm-hmm.
3: Ale nie samym NVDA człowiek żyje. I teraz chciałbym zapytać cię z takiego twojego punktu widzenia, bo są przecież też komercyjne czytniki ekranu. Jest JAWS, jest Windowise, zarówno jeden jak i drugi posiada tak zwany wirtualny kanał RDP, który umożliwia komunikację naszego czytnika ekranu z syntezatorem mowy zainstalowanym na naszym komputerze, czy to fizycznym, czy programowym, oraz linijką brajlowską.
4: Natomiast nadal jakoś to trzeba zainstalować.
3: Tak, oczywiście. No to każdy program odczytu ekranu ma tam jakąś swoją dokumentację, jest to w miarę opisane. Ja kiedyś instalowałem Windowise'a na serwerze i to jakieś tam mocno skomplikowane nie było. Trzeba było wyedytować właśnie kilka rzeczy, między innymi zezwolić na korzystanie z portu szeregowego, bo ja akurat używałem Apolla. Natomiast pytanie moje jest takie, czy będąc takim administratorem serwera, jest w ogóle sens pchać się w oprogramowanie komercyjne? Czy jest miejsce w tych Windowsach serwerowych, gdzie NVDA sobie nie radzi, a jest szansa, że jakieś inne oprogramowanie mogłoby sobie poradzić? Może robiłeś jakieś takie porównania?
4: W Windowsach serwerowych, ja nie używam sam żadnego oprogramowania komercyjnego. Szczególnie w przypadku takich jestem właściwie przeciwnikiem, ponieważ są dla mnie za drogie. Nie robiłem takich porównań. Niemniej sądzę, że NVDA raczej sobie radzi z Windowsem Server bez żadnego problemu. Jeśli chodzi o wirtualny kanał RDP, wiadomo, że działa to całkiem inaczej niż przekierowywanie dźwięku i wymaga mniej łącza. Niemniej jednak preferuję jednak przekierowywanie dźwięku. Bo nawet posiadam serwer Windows Server 2008 R2 w Poznaniu i jestem sam w Krakowie i jakoś to działa i wcale nie aż tak źle, więc myślę, że nie ma takiego wielkiego problemu, mimo że więcej łącza obciąża. Chyba że serwer jest obciążony, to wtedy zdaje się, że problem będzie.
3: Szczególnie jeżeli do serwera zalogowanych jest wielu użytkowników, a serwer stoi na niezbyt dobrym łączu, bo to raczej chyba nie jest kwestią obciążenia jakiegoś tam, powiedzmy, procesora czy czegoś. Bardziej tego, czy mamy odpowiednie pasmo.
4: Może być. Niestety może być. Poza tym problem jest jeszcze taki, że to znaczy, tak już nawiasem mówiąc, a propos samego RDP, domyślnie RDP znajduje się w trybie administracyjnym i na RDP taki po instalacji systemu Windows Server może zalogować się, o ile dobrze pamiętam, maksymalnie 3 administratorów systemu. Więc dużo użytkowników na RDP nie będzie, a to by pewnie najbardziej obciążało wszystko, a przynajmniej najszybciej, natomiast na pozostałe usługi wszystko zależy. Bo ja mam takie doświadczenie, że niestety może wpływać to, co komputer robi, nie tylko to, ile ludzi na nim jest.
3: No tak, ale później kwestia RDP i tego, ile tam osób może się zalogować na te zdalne pulpity, to jest także jeszcze kwestia licencji, bo do
4: potem
3: tego nam
4: tak,
3: są potrzebne
4: ale to też
3: te licencje CON.
4: Tak, to jest prawda. Przy czym w ogóle taki serwer RDP doinstalowuje się osobno trochę. Prawdopodobnie częściowo zastępuje on ten, który jest wbudowany. Niemniej instaluje się go osobno i rzeczywiście wymagane, jest to jedyny chyba przypadek, gdzie wymagane są licencje, które sam serwer bezpośrednio sprawdza. Jedna na użytkownika, albo zdaje się jedna na urządzenie.
3: Tak, to jest jakoś
4: jak
3: tak.
4: Jak mamy to ustawione.
3: Ja szczerze mówiąc nie wiem, bo polityka Microsoftu, jeżeli chodzi o licencje, to jest... Są specjalne firmy, które się na tym znają i są w stanie nam coś doradzić, bo i się w tym specjalizują. To chyba wiele wyjaśnia, jaka jest ta polityka i jakie
4: wiele.
3: Są jej zawiłości związane
4: bardzo
3: z licencjonowaniem.
4: Bardzo wiele, a szkoda, że tam tak jest.
3: Dokładnie, bo można by to było zrobić prościej. Ja się ostatnio próbowałem dowiedzieć kilku rzeczy. To jako taką dygresję i ciekawostkę powiem. Dzwoniłem sobie do kilku serwerowni, bo interesowało mnie jeszcze dodatkowo licencjonowanie związane z wirtualizacją. No i to już w ogóle było bardzo ciekawie, bo okazało się, że potrzebuję jednej licencji na to, jednej na to i jeszcze jednej na coś innego. A te licencje są w cyklu abonamentowym, przynajmniej część z nich. Więc no ale nie oszukujmy się, już takie serwery...
4: Więc używajmy Linuxa.
3: Tak, już takie serwery, które mamy, no to Microsoft na tym zarabia całkiem sporo, szczególnie jeżeli to jest dużo tego typu urządzeń i tam się loguje dużo użytkowników, no bo raczej nikt sobie nie stawia serwera po to, żeby sobie tak był, żeby tam, nie wiem, był zdalny komputer gdzieś, na który się można zalogować. Te serwery zwykle są
4: tak,
3: po
4: tak
3: coś.
4: Tak też można, prawda, ale
3: oczywiście.
4: Wiadomo, że wtedy raczej się tyle nie chce płacić.
3: Tak, oczywiście. Są dostępne w różnych serwerowniach, na przykład w OVH, takie oferty, gdzie jest na przykład Windows, chyba najtańszy VPS, nie fizyczny serwer, ale serwer wirtualny z Windowsem, to jest około 50 zł miesięcznie, jak dobrze pamiętam. Tak mniej więcej, teraz nie podam dokładnej ceny. No ale tak, 50 albo 60 zł. Jakoś tak, w każdym razie...
4: Z drugiej strony sam fakt, że można tak tanio mieć mimo wszystko pełny system Windows, nawet na wirtualnym serwerze, jednak trochę też jest ciekawy.
3: Dokładnie.
4: Ostatnio... Bo jednak jest to tanio w porównaniu do ceny Windowsa ogólnie serwerowego, który kosztuje kilka tysięcy złotych.
3: Zgadza się.
4: O ile dobrze pamiętam.
3: Natomiast fakt też jest faktem, że jeszcze jakiś czas temu to była w ogóle taka moda na tworzenie takich wirtualnych biurek dla użytkowników, gdzie całą jakby infrastrukturę przenosiło się do sieci i stawiało się systemy i użytkownik sobie pracował jakby zdalnie nad całym swoim oprogramowaniem na tych serwerach. No ale to tak zupełnie nawiasem, to jako taką ciekawostkę tylko podaję. A teraz wróćmy, Michale, może znowu do Linuxa. I jak już powiedziałem, popsujmy trochę ten system, bez względu na to, co tam się stało.
4: Właśnie mi się spalił, oczywiście żartowałem.
3: Bez względu na to, co tam się stało, system w pewnym momencie może nam odmówić.
4: No byle się nie spalił.
3: No właśnie, no byle się nie spalił, no bo wtedy
4: nie mamy problem.
3: Bez fizycznej ingerencji to już się wtedy na pewno nie obejdzie. Ale załóżmy,
4: Można próbować uruchomić stopioną płytę główną w trybie awaryjnym. Będzie bardzo ciekawie.
3: Dokładnie. Ale załóżmy, że mamy w dalszym ciągu dostęp fizyczny do tej maszyny, no ale ona nam nie chce wystartować. Po prostu, no w pewnym momencie, nie wiem, system się zresetował i nie wstaje. I co teraz?
4: Coś tam jest, jakiś błąd w trakcie działania, prawda, robi bardzo dziwne rzeczy. Właściwie nie wiadomo co, ponieważ tak naprawdę wszystko zależy od tego, co się zepsuło. Ale przyjmujemy, że mamy dostęp do konsoli szeregowej, ponieważ bez tego tak łatwo nam wcale nie będzie. Zwykle systemy operacyjne Linux mają kilka możliwości uruchamiania ich w trybie ratunkowym. Mogę się posłużyć przykładem systemów Linux, które wykorzystują oprogramowanie, które nazywa się System D, które uruchamia się jako pierwsze po jądrze systemu, zastępuje init'a i kontroluje system i rozpoczyna jakby jego start. Można za pomocą odpowiednich parametrów w linii poleceń jądra, które system D odczyta, czy też zwykły init także to potrafi, można uruchomić system w kilku trybach. Pierwszym trybem jest tryb, który kiedyś zwał się trybem pojedynczego użytkownika, natomiast system D zwie się trybem ratunkowym, gdzie system uruchamia się częściowo, w większej części właściwie. Dyski są montowane, uruchamia się część najważniejszych usług i w tym momencie zamiast kończyć uruchamianie systemu przez włączenie tych normalnych rzeczy, które zwykle są na serwerze, lądujemy w shellu, ale musimy podać hasło roota, czyli prawda, super użytkownika systemu. Po jego podaniu otrzymujemy powłokę i możemy robić co chcemy, bo oczywiście nie wiadomo co się zepsuło. Niekoniecznie musiało się zepsuć coś na tyle daleko, żeby to był problem, żeby uruchomić w trybie ratunkowym. Ale może to być problem. Może być tak, że coś się na przykład nie chce zamontować na tyle ważnego, że w tym momencie system uznaje, że on się zawiesi. No trudno wymyślić jakieś przyczyny awarii, skoro prawda, nie widzimy tego w tej chwili. Niemniej istnieje możliwość, że tak się nie da. Jest drugi tryb, który nazywa się Emergency. Tak się nawet wpisuje w linię poleceń jądra. Parametr nazywa się Emergency. W tym trybie, właściwie ten tryb wygląda identycznie, z jednym wyjątkiem. W tym momencie program init, czy też system D uruchamia się i natychmiast, od razu, bez jakichkolwiek wcześniejszych działań, lądujemy także możemy wpisać hasło. I w tym momencie jakby nic, co się dzieje po system D, nie wystartuje, więc a zwykle problemy, jeśli już są, to są tak późno. I możemy też możemy wykonywać różne operacje dowolne, z tym, że należy uważać na to, że wtedy zwykle dysk jest zamontowany w trybie tylko do odczytu, że jest zamontowana tylko główna partycja, nie ma zamontowane nic innego, prawie nic, poza prawdopodobnie systemami plików jądra systemu, więc trzeba uważać, przemontować, a jeszcze może czasami wrócić do poprzedniego stanu, czasami może i zrestartować, to wszystko zależy od tego, co usiłujemy naprawić. Można też, chociaż to już jest bardzo dziwne, niemniej czasem przydatne, zastąpić program init. Nie chodzi o zamianę samego pliku programu, jednak można do jądra systemu wpisać taki parametr, żeby zamiast programu, który normalnie uruchamia, uruchomił na przykład bezpośrednio powłokę. A ponieważ uruchamia powłokę, to mamy tym razem dostęp bez hasła jakiegokolwiek. lądujemy prosto z jądra systemu w powłokę, która jest pierwszym i jedynym procesem w systemie. I w tym momencie mamy właściwie te same możliwości, ale bez żadnego hasła. Co oznacza, że możemy na przykład w ten sposób zresetować hasło administratora, ale należy uważać, ponieważ ta powłoka zastępuje init, a init jest szczególnym procesem. No system D także, jako że uruchamia się jako pierwszy proces. Jest to bardzo szczególny proces, bo jeśli się go zamknie, cały system natychmiast się zawiesza, niezależnie od tego, ile innych procesów by było uruchomionych. On jest tak ważny, więc w momencie, gdybyśmy wpisali przez przypadek exit, jądro systemu wyświetli kernel panic, mamy problem, albo raczej właściwie pewnie go nie mamy, bo

0: LVM-a, znaczy menedżera woluminów logicznych, które system bezpośrednio nie wykryje. Niemniej one też często mają możliwość zatrzymania się w jakimś momencie startu swojego, ponieważ one, ponieważ sterownika dysku nie ma jeszcze, to one startują zamiast niego, ładują wszystkie sterowniki, wszystko montują i dopiero uruchamia się nasz system, więc też można je wykorzystać, żeby przerwać w jakimś momencie uruchamianie. Czasem się da wybrać jeden punkt, w którym można przerwać, czasem kilka, czasem pewnie się w ogóle nie da, ale jeśli się da, można też zatrzymać. I można też wykorzystać, bo tam też mogą być często problemy, na przykład, że nie można dostać się do partycji szyfrowanej. W tym przypadku, jeśli są problemy, zostaniemy może nawet automatycznie wyrzuceni do powłoki. Bez naszej ingerencji.
1: I za pomocą tych trybów, o których powiedziałeś, można próbować ratować system, tak? Można próbować wyszukiwać błędy jakieś w działaniu.
0: Tak, znaczy zwykle robimy to, ponieważ właśnie same się znalazły, prawda? I czasami w przypadku Initrans wyrzuci nas od razu do powłoki, czasami ręcznie to wywołujemy, żeby nas wyrzuciło, nawet jako bezpieczną alternatywę dla zamiany Inita, o której wcześniej mówiłem, ponieważ Initrans uruchamia się najpierw, a potem uruchamia Inita, zastępując się nim. Mhm. Więc można w ten sposób uzyskać dostęp do dysku bez potrzeby uruchamiania Inita w ten sposób, bo wtedy jak naciśniemy exit, to jakby jesteśmy bezpieczni, nie wywali nam nagle systemu. I na dodatek jeszcze się start kontynuuje sam, więc mamy może trochę lepiej. No i możemy też bardzo dziwne problemy w stylu właśnie niemożności zamontowania dysku. Są to bardzo zaawansowane rzeczy. Ta ostatnia jest zależna od rodzaju Initramsa, ponieważ są różne narzędzia do ich tworzenia, ale da się to zrobić.
1: Ale przede wszystkim dziś właśnie rozmawiamy z tego punktu widzenia dostępności. Jak to jest? Jak rozumiem, w tym momencie znowu posługujemy się konsolą szeregową, tak? Tak jak było wcześniej.
0: Tak. Ustawienia są identyczne, bo my sobie na przykład dopisujemy parametry do już istniejących. A że w naszych parametrach są... Poza tym tryb ratunkowy, czy też pojedynczego użytkownika, zwykle nawet znajduje się w menu bootloadera.
1: Rozumiem.
0: Nie trzeba go nawet dopisywać.
1: Rozumiem. I one również zawierają, jeżeli ten główny tryb zawiera konsolę szeregową, tak, to pozostałe też
0: podejrzewam,
1: będą...
0: Podejrzewam, chociaż nie mogę być tego pewny, ponieważ ja często ustawiam sobie sam swój bootloader.
1: Rozumiem. A to jest jakaś bardzo skomplikowana rzecz? Co trzeba by było zrobić, żeby sobie coś takiego ustawić? Wyedytować jakiś plik, czy to jest coś więcej?
0: Człowiek, tak, to się edytuje plik jeszcze wcześniej albo później, trzeba zainstalować go na dysku, czy tam na dysku twardym, czy czasem rzadziej na partycji. A ten bootloader, a potem edytuje się po prostu plik konfiguracyjny. W przypadku bootloadera grub są różne komendy, które tam się wpisuje, ponieważ ten plik konfiguracyjny wygląda trochę jak skrypt. I można mu wpisywać różne bardzo, bardzo dziwne i nieco niestandardowe rzeczy. Niemniej służy nadal do uruchomienia systemu, więc można to robić w dowolny sposób, jaki nam się podoba.
1: A jeszcze o taką jedną rzecz chcę zapytać, bo to mi w sumie nie przyszło wcześniej do głowy, a może ktoś tak ma. Wspomniałeś o programie PuTTY pod Windowsa do odczytywania informacji, tak, z portu szeregowego. A jeżeli są dwa Linuxy? Mamy serwer z Linuxem i laptopa z Linuxem. I co wtedy?
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, jakim cudem nawet zapomniałem o tym powiedzieć, bo pomyślałem o tym. W przypadku Linuxów mamy właściwie w wielu przypadkach gotowe rozwiązanie. To znaczy, na przykład program Screen, który jest często znany na przykład w taki sposób, że można nim uruchomić sesję IRC. Można go też wykorzystać w ten sposób, że w parametrze programu Screen wpisujemy urządzenie naszego portu i koniec. I zrobione. Oczywiście wiadomo, że prawdopodobnie będziemy musieli wcześniej ten port skonfigurować, odpowiednie te prędkości i tak dalej. Albo Screen to potrafi, bo tego nie jestem pewny, niemniej chyba nie. A po skonfigurowaniu portu, za pomocą prawdopodobnie komendy set serial, nie robiłem tego nigdy, można uruchomić screena z portem szeregowym i screen będzie działać. Jest też inny program, który już ma więcej chyba opcji bezpośrednio konfiguracyjnych i bardziej jakby jest do tego przystosowany, który nosi nazwę Minicom.

0: który ma dużo ustawień dotyczących portu szeregowego i też może być w ten sposób wykorzystany.
1: Okej, okay. Czyli tak naprawdę kwestie Linuxa mamy za sobą, pozostaje już później tylko po prostu grzebać w tym systemie i szukać jakichś
0: problemów. I tak trzeba
1: problemów.
0: Grzebać, prawda?
1: No tak, no tak, i tak trzeba grzebać. A jak nam się Windows wywali, to co wtedy?
0: Mamy większy problem, ponieważ niestety w Windowsie jest menu trybu awaryjnego, prawda? Wiadomo, znaczy jak się uruchomi tryb awaryjny, to w Windowsie widzimy normalny system. Konsola SAC działa, no ale właściwie to, prawda, więcej zrobimy z normalnego systemu, a sieć nam nie działa, RDP nam nie działa. Tak średnio, niewiele zrobimy. Możemy włączyć z obsługą sieci, ale to też tak, prawda, dźwięku na pewno mieć nie będziemy. A w przypadku innych opcji w stylu naprawa systemu, lądujemy w menu i tego menu nie widzimy przez konsolę specjalną, niestety. Mamy o wiele więcej problemów. Niestety nie widzimy tego menu, szkoda.
1: A czy udało ci się jakoś te problemy rozwiązać, czy to są raczej, przynajmniej na razie, na twoją wiedzę, problemy z gatunku nierozwiązywalnych?
0: To są raczej problemy z gatunku, nie potrzebowałem ich rozwiązywać, niemniej testowałem, co się stanie. Może tak.
1: Rozumiem, czyli jeżeli... Na chwilę obecną konkluzja jest taka, jeżeli nam się Windows wysypie, no to rzeczywiście mamy problem, bo nie jesteśmy w stanie...
0: Można zrobić tyle, ile normalnie mogliśmy zrobić z linii poleceń, bo SAC zawsze działa. Mhm. Nawet chyba z trybu naprawy. A niemniej, właściwie do końca nie pamiętam, czy tryb naprawy nie miał osobnego elementu w Boot Managerze i nie trzeba mu było osobno włączyć tej usługi, ale da się, prawda? Prawdopodobnie będzie działać. Nie pamiętam, bo chyba to testowałem.
1: I wtedy po prostu, no nie wiem, możemy jakoś, posługując się systemem, jakoś ewentualnie naprawić, obrazem systemu, naprawić jakoś ten system, tak jak w tych Windowsach takich tradycyjnych, ale to też wymagałoby pewnie jakiejś instalacji nienadzorowanej. Ja pytanie, czy ktoś to przewidział?
0: Wszystko zależy od tego, co chcemy naprawić. Niektóre rzeczy wymagają zmian w rejestrze, niektóre, ale prawda, nie mamy dostępu do tych automatycznych narzędzi systemu. Do tego dostępu nie mamy, chyba że są takie, bo niektóre są, daje się dostępne z linii poleceń, a podejrzewam, że nawet są. Przynajmniej część z nich jest, bo jest możliwość z menu naprawy wejść także do menu, do wiersza poleceń i podejrzewam, że tam też da się te programy wywołać i mamy do nich też dostęp z poziomu konsoli, więc myślę, że jednak coś by się dało naprawić.
1: Rozumiem. No to miejmy nadzieję, że to jeżeli komuś by tak się stało nieszczęśliwie, to że będą to sytuacje, z których da się wyjść obronną ręką i że nie będą
0: zawsze
1: takie...
0: Zawsze można jednak poprosić o pomoc osobę widzącą.
1: No, oczywiście, prawda? Że tak, no, jeżeli mamy taką możliwość. Bo...
0: W przypadkach serwerów często mamy, na szczęście.
1: Dokładnie, dokładnie. Chociażby byleby była to osoba, która jest w stanie po prostu czytać z monitora i mówić nam, co tam w zasadzie jest napisane, bez konieczności, by rozumiała z tego cokolwiek.
0: No tak, chociaż jeszcze jak mamy osobę, która jeszcze do tego rozumie i wie, o co
1: chodzi. To już jest lepiej.
0: To już jest w ogóle bardzo
1: dobre. Jak mamy na przykład serwerownię, to pana portiera możemy poprosić, żeby przyszedł i przeczytał.
0: Oczywiście, ale podejrzewam, że i tak mamy więcej ludzi, którzy się tym zajmują, więc może nie będzie tak źle.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Ale nic nie zmienia faktu, że z Linuxem jest i tak lepiej.
1: No tak. To teraz przejdźmy do takiego... ostatniego jakby naszego poddziału dzisiejszej audycji, a właściwie do działu drugiego i zarazem ostatniego, chociaż myślę, że jeszcze na koniec też sobie porozmawiamy o takich różnych innych rzeczach, ale jak na razie ja celowo podkreślałem i mówiłem zawsze to, że zakładamy, że serwer, którym się opiekujemy, który stawiamy, który konfigurujemy, jest w naszym fizycznym zasięgu. Teraz coraz więcej usług to są usługi w tak zwanych chmurach obliczeniowych, do których mamy dostęp zdalny, albo po prostu, no jeżeli jesteśmy jakąś taką, powiedzmy, instytucją, która nie ma swojej własnej serwerowni, to korzystamy z tak zwanej kolokacji, czyli po prostu umieszczamy sobie nasz serwer w jakimś pomieszczeniu bardziej do tego przystosowanym, lepiej do tego przystosowanym, płacimy odpowiednie miesięczne opłaty za prąd i miejsce oraz pasmo.
0: Zwykle, choć nie zawsze, dość duże. Chociaż w porównaniu do ceny serwera to małe. Mimo, że
1: no to jest kilkaset, to jest kilkaset złotych miesięcznie. Tak. Zależy od tego na przykład
0: od hostingu, od
1: parametrów łącza, od tego, czy na przykład sobie życzymy być podłączeni do dwóch niezależnych agregatów, jak dobrze pamiętam. Też tak czasem jest, jak mamy na przykład dwa zasilacze. Bo w serwerach to jest jednak dobra praktyka, żeby tak było.
0: Aby na pewno chcemy serwer, czy aby na pewno chcemy pełny fizyczny serwer, który jest gdzieś, czy jednak wirtualny, bo niekoniecznie są one w chmurze, czasem są one także w zwykłych data centerach, które są tańsze. Niemniej...
1: Oczywiście, możemy sobie także wynająć po prostu serwer, nie musimy mieć własnej fizycznej maszyny, też są instytucje, firmy, które się zajmują czymś takim, wspomniany już OVH chociażby ma takie oferty, można sobie fizyczną maszynę na własny użytek wynająć za tam kilka...
0: Tak, od kilkudziesięciu fizycznego ekranu.
1: Dokładnie, od kilkudziesięciu złotych miesięcznie.
0: Kilkadziesiąt to rzadkość w przypadku maszyn fizycznych, jednak właśnie OVH w swojej jednej branży zwanej Kimsów oferuje takie coś. Tak. Da się takie coś zrobić.
1: Tak. No i teraz zakładamy, że właśnie jest taka sytuacja. Nie mamy serwera pod ręką. To najpierw może instalacja systemów.
0: Instalacja systemów. To znaczy... Zwykle, bo nie zawsze, kiedy dostajemy serwer, to znaczy inaczej, zaczniemy inaczej. Jeśli jeszcze jest jeden nieomówiony przypadek, kiedy mamy maszynę wirtualną, ale maszyna wirtualna znajduje się u nas, nawet na już zainstalowanym serwerze. Jest to przypadek nieco podobny, jednak nadal mamy pełną kontrolę nad tą maszyną. W takim przypadku... W takiej maszynie możemy stworzyć konsolę szeregową. Oczywiście nie potrzebujemy do tego kabli. Przy tworzeniu takiej konsoli zwykle wybierana jest nazwa tak zwanego potoku i można putty podłączyć do tego potoku, wpisując jego ścieżkę w miejsce urządzenia portu szeregowego. Parametry urządzenia myślę, że nadal powinny się zgadzać, ale chyba nie grają już takiej roli i możemy wykorzystać ten wirtualny port tak, jak wykorzystywaliśmy port fizyczny. W przypadku serwerów wirtualnych, serwerów dedykowanych, często otrzymujemy... Po pierwsze, często system jest już zainstalowany. Albo możemy z panelu wybrać system do zainstalowania. Rzadko kiedy zdarza się, że systemu nie ma, o ile w ogóle tak się zdarza. A nie wiem ile procent usługodawców oferuje możliwość instalacji ręcznej. Jeśli uparliśmy się na instalację ręczną, to wszystko już zależy od tego, co właściwie pragniemy zrobić i jakie, co to jest. Zwykle serwery wirtualne posiadają coś, co nosi nazwę VNC. Można przez, to jest taki protokół do komunikacji, używany bardziej przez Linuxy, używany do przesyłania obrazu i klawiszy, tak jak RDP, ale ma mniej funkcji i nie jest dostępny, ponieważ nie ma tam przekierowania dźwięku. W przypadku maszyn wirtualnych, jeśli musimy lub chcemy koniecznie instalować system ręcznie i mamy dostęp do VNC i jest to jedyna rzecz, do jakiej dostęp mamy, nie mamy innego wyjścia. Tak naprawdę myślę, że nawet jeśli mamy możliwość uruchomienia, to znaczy jeśli mamy możliwość uruchomienia systemu w innym trybie, na przykład ratunkowym czy jakimś innym, tak żebyśmy wylądowali w powłoce i dostali dostęp SSH na przykład do tej powłoki, takie coś czasem jest także w serwerach dedykowanych. Wtedy możemy, ponieważ jest to zwykle Linux, możemy po prostu wejść przez to SSH i wykonywać instalację ręczną na zasadach takich, na jakich wykonywalibyśmy ją, gdyby dana dystrybucja była, jakby miała być ręcznie instalowana na serwerze fizycznym, tylko bez uruchamiania płyty tej dystrybucji. ze względu na to, że tak naprawdę każdą z tych dystrybucji Linuxa można ręcznie zainstalować. Każdą. Chociaż czasem jest to bardziej, czasem mniej udokumentowane. I właściwie często można zrobić to z dowolnej innej dystrybucji. Nie musi to być płyta tej dystrybucji. Może to być dowolna inna dystrybucja. Jeśli ściągniemy odpowiednie pliki lub odpowiedni program, który do tego służy, możemy to zrobić. W Debianie na przykład używany jest program Debootstrap, który w menedżerze pakietów, w pakietach w repozytorium Debiana istnieje. W Fedorze sam menedżer pakietów Yum posiada możliwość instalacji właściwie w innym miejscu, więc można sobie nowy system zainstalować i tak dalej. Jeśli instalujemy jedną dystrybucję na drugi całkiem, jedną dystrybucją instalujemy drugą całkowicie inną, wtedy możemy musieć skompilować ten program, którego będziemy używać i czasami niektóre zależności. I miejmy nadzieję, że się da. Jeśli się nie da, można czasem kombinować. Na przykład gdybyśmy mieli wszystko na jakimś systemie plików tylko do odczytu, znaczy ten system ratunkowy, część jego, to można próbować prawdopodobnie przekopiować to wszystko gdzie indziej, przemontować i zrobić różne inne dziwne rzeczy tak, żeby stał się zapisywalny w pamięci i wtedy można instalować pakiety. Albo właśnie zależności do kompilacji, no, cokolwiek. To wszystko zależy od systemu, który chcemy zainstalować, od systemu, na którym jesteśmy. Wiadomo, że nie zainstalujemy za bardzo FreeBSD używając Linuxa, ani odwrotnie, bo one już aż tak kompatybilne jak reszta dystrybucji jednak nie są. Niemniej możemy coś takiego zrobić. Na serwerach dedykowanych także mamy często lub czasami konsole ratunkowe i możemy zrobić to w dokładnie ten sam sposób. Jednak serwery dedykowane mają jeszcze jedną zaletę. Często ich procesory posiadają obsługę sprzętowej wirtualizacji, a to oznacza, że możemy skompilować lub zainstalować emulator zwany QEMU, który jest emulatorem wykorzystującym KVM, czyli sterowniki jądra obsługujące wirtualizację sprzętową. W przypadku, kiedy procesor obsługuje, bo jeśli nie, to będzie za wolno i po prostu nie damy rady, bo nie wytrzymamy tego tempa, ale jeśli mamy KVM, mamy wirtualizację sprzętową i mamy QEMU, możemy uruchomić go nawet tak, że będziemy widzieć, co nasz system robi. Mimo, że wyświetla on teoretycznie na wirtualnym monitorze, pod jednym warunkiem, a system ten nie może przełączyć karty graficznej w jakikolwiek tryb graficzny. Jeśli to zrobi, to nie widzimy nic, widzimy tylko, że karta jest w trybie graficznym.
1: A w jaki sposób możemy się do tego KVM-a dostać, kiedy już by nam się udało go uruchomić? Czy to jest też przez jakiś port szeregowy, czy to się łączymy po prostu Putin na jakiś port? Jak to wygląda?
0: To znaczy, jeśli mamy na myśli serwer dedykowany, gdzie mamy uruchomiony system ratunkowy i dostaniemy się do systemu ratunkowego, to wtedy możemy, jako QEMU jest zwykłym programem, instalujemy sobie go, ponieważ KVM już działa, prawda? Jest to tylko moduł jądra systemu. Możemy po prostu uruchomić QEMU w trybie NCurses, ponieważ QEMU posiada taki tryb, także zamiast otwierać okienka, którego i tak nie dałoby się w SSH otworzyć, okienka zawierającego obraz jakby monitora systemu wirtualnego, Można uruchomić go w takim trybie i wtedy, dopóki karta nie przełączy się w tryb graficzny, widzimy wszystko, co dzieje się na fizycznym, jakby, czy też właściwie wirtualnym monitorze systemu operacyjnego, bez potrzeby wykorzystywania wirtualnych konsol szeregowych, które oczywiście, jeśli nam wygodniej, także możemy wykorzystać, ale więcej widzimy. Ponadto, przepraszam, straciłem wątek.
1: Okej, okay, to ja w międzyczasie dodam, bo my tu tak sobie rozmawiamy, ale oczywiście, jeżeli wy również chcecie dołączyć się do dyskusji i chcielibyście o coś zapytać Michała, to dzwońcie. 123 834 835 to nasz numer telefonu. tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login. Zapraszam bardzo serdecznie. Na Skype'ie możecie też pisać. Jeżeli tylko coś przyjdzie, no to oczywiście przeczytam. No i mam nadzieję, że Michał będzie w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie. Jak tam? Znalazłeś, Michale, wątek?
0: Myślę, że go znalazłem i muszę go trzymać, aby okay. Nie uciekł. W każdym razie, jaki jest sens? Dlaczego ja mówię w ogóle o maszynach wirtualnych? Podobno mamy instalować fizyczny serwer, a jesteśmy w systemie ratunkowym, a nie na systemie z dysku. Ale właściwie to żaden problem. Ponieważ można uruchomić maszynę wirtualną. Ona jak najbardziej jest wirtualna, ale tak, żeby jej wirtualne dyski były podłączone i w tej samej kolejności do dysków fizycznych serwera. Wtedy na wirtualnym komputerze uruchamiamy fizyczny system operacyjny, wykonujemy na nim fizyczne zmiany i go wyłączamy maszynę wirtualną, a po restarcie fizyczny system działa fizycznie tak, jak powinien, ale dotyczy to tylko Linuxa. W przypadku Windowsa trzeba wykonać troszeczkę więcej, zdaje się, pracy, żeby takie coś zadziałało, niemniej Bo Windows ma zapisane w rejestrze, jakie sterowniki są wymagane, no a to nie będzie się zgadzać. Niemniej tak, że się da. Dokładniej mówiąc, po instalacji Windowsa i uruchomieniu go w maszynie, po instalacji i uruchomieniu Windowsa w maszynie wirtualnej, w momencie, kiedy chcemy go wyłączyć i włączyć w trybie fizycznym, musimy wykorzystać komendę sysprep z odpowiednimi przełącznikami, tak aby się system zdekonfigurował, a da się tak zrobić. I w tym momencie jakby pierwsze uruchomienie fizyczne będzie jego uruchomieniem konfiguracyjnym. Niemniej potem już raczej tego systemu nie należy ruszać, a Linuxa spokojnie można. Linuxa spokojnie można ruszać.
1: Natomiast tak czy inaczej, rzeczywiście to słusznie zauważyłeś, że jeżeli to są serwery od kogoś, w domyśle od jakiegoś dostawcy, to zwykle mamy tam już zainstalowany system operacyjny, albo mamy jakieś obrazy do wyboru. Ostatnio na przykład bawiłem się Amazonem, chmurą obliczeniową Amazona, to tam nawet mają, wyobraź sobie, tak stary system jak Windows 2003, w wersji 32-bitowej, jedyny 32-bitowy system, jaki mieli z Windowsów.
0: No cóż, no pięknie.
1: No, jeżeli komuś potrzebny, to oczywiście może sobie
0: zainstalować.
1: Chociaż
0: ze sposobów, w jaki to mówiłeś, to myślałem, że mieli Windows 3.1, ale...
1: No nie, no bo to nie był Windows serwerowy, to prędzej już jakieś NT4.0.
0: No tak, no ale wiadomo, że to tak prawda brzmi, jednak 2003 aż tak stary. Jeszcze może nie jest.
1: No nie, no bo znam instytucje, w których ten system dzielnie się sprawuje od lat jako system posadowiony na iluś tam terminalach, do których się logują użytkownicy i na których sobie szczęśliwie pracują. Natomiast tak, to w kwestii instalacji systemu, w kwestii naprawy, myślę, że też można by było zastosować tą sztuczkę, tak, o której mówiłeś.
0: Tylko w przypadku, kiedy używamy maszyn wirtualnych, znaczy inaczej, ponieważ jeśli uruchamiamy w trybie ratunkowym, to wiadomo, że jeśli mogliśmy zainstalować system, ponieważ mamy dostęp do wszystkich fizycznych lub tam wirtualnych, bo nie wiem, czy to jest VPS czy dedyk, dysków, można ten dostęp uzyskać i naprawiać co bądź. Jeżeli chcemy zobaczyć już, co dokładnie się dzieje, zobaczyć proces startu, zobaczyć te błędy i naprawiać go w taki sposób, w jaki robilibyśmy to z fizyczną maszyną z jakichś powodów, czyli uruchamiać w trybach awaryjnych i tak dalej, to wtedy musimy już mieć tą dedyka i maszynę wirtualną, bo inaczej to naprawdę się nie opłaca. Niemniej tak też się da i wtedy bardziej, prawda, można pewne rzeczy zrobić, których inaczej nie zrobimy. Chociaż tak naprawdę, jeśli chodzi o Linuxa, to właściwie wszystko zrobimy, tylko pewnych rzeczy możemy nie móc sprawdzić, przetestować.
1: A co z Windowsem?
0: No, z Windowsem, tak jak powiedziałem, nie ruszać. Jak chcemy się bawić w ręczne edytowanie rejestru Windowsa z Linuxa, to proszę bardzo. Ale ja bym nie radził jednak. Mimo wszystko, prawda, nie jestem takim człowiekiem, który chce zepsuć sobie wszystko, czego dotyka. A jak się przez przypadek zdarzy, to trudno. nie moja wina.
1: Natomiast, ale jak to jest w ogóle z naprawą takiego Windowsa, bo nawet bardziej o to mi chodziło.
0: No tak, natomiast tak jak mówię, nie można już użyć techniki maszyny wirtualnej, ponieważ już nie są kompatybilne sterowniki. Ponieważ no, już się nie da. A inne metody z tego systemu ratunkowego to prawda samobójstwo raczej.
1: Czyli w zasadzie, ale w zasadzie, czy użytkownik widzący, kiedy nie ma fizycznego dostępu do tegoż urządzenia...
0: Użytkownik widzący to, raczej ma to... dostęp do VNC, ale tak jak powiedziałem, nie ma on przekierowania dźwięku, więc użytkownik niewidomy już tego dostępu
1: już tego
0: nie ma.
1: Dostępu nie ma. No tak.
0: W przypadku serwerów dedykowanych, o ile ja dobrze pamiętam, często może być tak, chociaż trochę nie wiem dlaczego, że, bo chyba da się to inaczej zrobić, że w momencie, kiedy uruchamia się, to się chyba trzeba uruchomić specjalnie serwer w trybie VNC i on wtedy jest udostępniany przez VNC, ale tak naprawdę uruchamiany jest właśnie na maszynie wirtualnej. I dlatego ja wpadłem na taki pomysł, żeby wykorzystać to używając QEMU w trybie NCurses systemu ratunkowego, mimo że było trudniej, bo system plików na Kimsufi, którego ja używałem, był tylko do odczytu, trzeba się było, tak jak mówiłem, bawić, ale dało się to zrobić i to działało i mogłem zainstalować i tak dalej, a u innych dostawców nie wiem, tam niestety w Kimsufi VNC nie ma.
1: A z Windowsem nie można by było zrobić tego chociażby do tego trybu konsolowego, żeby wejść?
0: A niektóre, zdaje się, że OVH na przykład udostępnia coś, co nazywa się Serial Over LAN, więc myślę, że jakby się ustawiło ten system nawet po jego uruchomieniu, myślę, że można by było. Niemniej nie miałem dostępu do czegoś takiego, ale myślę, że dałoby się.
1: Okej.
0: Myślę, że byłoby to całkiem możliwe.
1: Więc tak sobie przeszliśmy przez chyba najczęstsze przypadki i najczęstsze sytuacje, w których możemy się znaleźć, kiedy opiekujemy się jakimiś serwerami, kiedy nimi się zajmujemy, już tak bardziej powiedzmy profesjonalnie. Czy coś, Michale, jeszcze warto tak nawiasem zupełnie i jakieś twoje przemyślenia związane z tym, że jednak używasz tych serwerów zarówno pod Windowsem, jak i pod Linuxem. Coś naszym słuchaczom, którzy być może tak jak ty są niewidomymi administratorami, mógłbyś podpowiedzieć, zasugerować, na co warto zwrócić, żeby sobie pracę ułatwić?
0: Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której zdaje się nie mówiliśmy. A zauważyliście, że ja kilka razy powiedziałem, że należy podać parametry w linii poleceń jądra, czyli w bootloaderze. Oczywiście opisywałem, że jak to można zrobić mając płytę systemu przy instalacji. Niemniej, jeśli chodzi już o tryby awaryjne, jeśli chodzi o inne rzeczy, jeśli chodzi przynajmniej o Linuxa, nie ma to zastosowania, ponieważ bootloader grub wygląda inaczej. Pomijam, że i tak dobrze by było mieć do tego bootloadera dostęp, ponieważ mógł się zepsuć system i tryb awaryjny wtedy jest dobrym pomysłem, ale co jeśli ktoś zepsuł konfigurację bootloadera, albo przynajmniej nawet nie. Co jeśli system został zepsuty, na przykład w ten sposób, że właśnie źle zainstalowało się jądro systemu i teraz mamy problem, ale mamy stare jądro. Jak to uruchomić bez osoby widzącej? Też trzeba mieć przekierować bootloadera na konsolę szeregową i jak najbardziej można takie coś zrobić. Bootloader posiada takie komendy, które to umożliwiają. Mało tego, co jest ciekawe, bootloader grub obsługuje niektóre przejściówki USB i można przekierować wszystko na konsolę, albo całkowicie, albo częściowo, przy czym osobno wyjście, osobno wejście. A całkowicie albo częściowo oznaczyło tylko tyle, że można przekierować jednocześnie na monitor i konsolę, albo tylko na konsolę szeregową, albo tylko na monitor i to samo z klawiaturą osobno, przy czym chyba z klawiaturą jest tak, że która pierwsza się odezwie, ta wygrywa. Niemniej można to zrobić i wtedy widzimy menu uruchamiania systemu, możemy edytować linię poleceń za pomocą klawisza E, widzimy tą edycję, widzimy co robimy, bo tam już tak łatwo nie dopiszemy sobie parametru bez oka. Możemy wejść w linię poleceń bootloadera, bo ten bootloader taką linię poleceń posiada i wpisywać dowolne komendy w dowolnej kolejności, widząc co się dzieje. i tak dalej. No i możemy uruchomić nasz system, który przejmie konsolę szeregową. W przypadku Windowsa, co ciekawe, tutaj lepiej niż w przypadku samego Windowsa, to znaczy z bootloaderem, czy właściwie boot managerem, ponieważ istnieje możliwość włączenia usługi EMS za pomocą parametru boot EMS dla usług uruchamiania systemu. Osobno dla boot managera, dla na przykład diagnostyki pamięci systemu Windows, na przykład dla właściwie dla systemu, dla wszystkiego. W takim przypadku boot manager wyświetli, jeśli oczywiście mamy na tyle systemu, albo go jakoś zatrzymamy, tak żeby wyświetlił jakikolwiek menu. Bootloader w takim przypadku naprawdę wyświetli pełne menu rozruchu systemu przez konsolę szeregową. Będziemy mogli wybrać, nacisnąć Enter. Mało tego, będziemy mogli nacisnąć F8 i wybrać tryb uruchomienia systemu, czyli tam tryb normalny, tryb awaryjny, naprawa i tak dalej. Tak jak powiedziałem, dalej już, prawda, trudniej, bo nie zobaczymy menu naprawy, ale to jednak możemy zrobić. Na dodatek, jeśli mamy dysk zaszyfrowany na przykład BitLockerem, który wyświetla hasło podczas uruchamiania systemu, to jeśli bootloader jest tak skonfigurowany, że wyświetla dane przez konsolę szeregową, zobaczymy też monitor hasło. To jest już bardzo fajną rzeczą.
1: No tak, bo przynajmniej w tym momencie wiemy, że coś się dzieje, że to jednak jest...
0: Wiemy, co się dzieje dokładnie, znamy dokładnie błąd bootloadera nawet, jeśli się pojawi.
1: No tak, a to już coś.
0: Wszystko. To jest dużo. To jest dużo, mimo że potem system już nie jest taki miły. W przeciwieństwie do Linuxa, który i w bootloaderze, i w jądrze systemu jest bardzo miły pod tym względem i można go wykorzystywać. Tak. Niemniej da się i... Tutaj ukłon w stronę Microsoftu, że coś takiego zrobili. Szkoda tylko, że
1: połowicznie.
0: Sam Windows nie umie czegoś takiego.
1: Tak? No właśnie, bo tego też byśmy sobie mogli życzyć. To jeszcze tak na koniec zapytam, bo mówiliśmy o systemach, mówiliśmy o tym, jak sobie radzić w różnych przypadkach, no ale jest jeszcze jeden taki bardzo podstawowy system, który także czasem zmusza nas, żeby w nim pogrzebać. Mam na myśli BIOS. Tu się jakoś da z tym, można sobie poradzić, oprócz uczenia się na pamięć, czy niestety nie bardzo?
0: O ile dobrze wiem, i to mówię teraz jedynie o niektórych serwerach, przy czym tak jak nie widziałem tego jeszcze, niektóre BIOSy, co dotyczy także innych firmware'ów, takich jak UEFI, mogą działać w trybie przekierowania do konsoli szeregowej. W takim razie, o ile dobrze wiem, wszystko co pisze na ekranie, pisze w konsoli szeregowej. To znaczy wszystko co używa do tego celu BIOS-u. To oznacza z kolei, że jeśli nasz bootloader używa BIOS-u do pisania, nie trzeba i nawet się chyba nie powinno konfigurować go do użycia konsoli szeregowej, ze względu na to, że już to robi BIOS. I tak zobaczymy. Niemniej większość komputerów nie posiada takiej opcji.
1: A szkoda.
0: ROM w komputerach jest... Szkoda. Niemniej ROM w takich komputerach... Znaczy, zauważ, że większość komputerów ogólnie nie posiada nawet portu szeregowego. Niemniej te, które posiadają, też nie mają zawsze takiej funkcji. A właściwie chyba zwykle jej nie mają. Poza tym ROM w BIOSach, znaczy firmware, jest zbyt mały, żeby pomieścić coś takiego jak screen reader używający nawet karty dźwiękowej albo czegoś. Niemniej myślę, że byłoby to bardziej możliwe w UEFI, który jest rozszerzalny, ale prawdopodobnie musielibyśmy coś na dysk instalować. Ale to chyba lepsze niż nic, skoro mamy dostęp do menu firmware'a.
1: No to się wszystko zgadza.
0: Na razie takiego dostępu w ogóle nie ma.
1: Ale fajnie by było mieć rzeczywiście do tego dostęp, no i miejmy nadzieję, że kiedyś tak będzie, że będzie można sobie na przykład zainstalować gdzieś tam w UEFI, albo przynajmniej jacyś niektórzy producenci na coś takiego pójdą, nawet i z sampli gdzieś, żeby to było zbudowane, bo czasem się to
0: nawet
1: też przydaje.
0: No bo z drugiej strony UEFI jest bardziej rozszerzalny, to mógłby być pełny screen reader nawet. Tam. W BIOSie może niekoniecznie, ale z drugiej strony, jeśli wziąć pod uwagę że mamy tutaj jeden sterownik karty dźwiękowej wbudowanej na przykład, tylko jeden, i przy tym, prawda, właściwie no, screen reader w trybie tekstowym nie jest taki trudny do zrobienia, więc możliwe, że jednak by się dało, skoro dało się zrobić screen readery działające pod... Ja wiem, używały syntezatorów sprzętowych, jednak były screen readery w systemie DOS, a przecież system DOS miał ograniczenia, jeśli chodzi o pamięć RAM programów. I to chyba niewiele, bardzo niewiele większe niż pamięć tego ROMu.
1: No to się zgadza, tam później pamiętam, że były jakieś kombinacje przenoszeniem z jednej pamięci do drugiej tych screen readerów, ale rzeczywiście to funkcjonowało. No i tych screen readerów pod DOS-em ileś było. Więc
0: może by się dało.
1: Więc może kiedyś. Ja jedynie kiedyś spotkałem się z BIOS-em, który miał rzeczywiście wszyty jeden sample, znaczy kilka sampli tam było, bo było, mówiła pani, power on self test. Później na przykład test completed. Nie zdarzyło mi się spotkać z sytuacją, żeby powiedziała, że jest coś failed, ale podejrzewam, że też by coś powiedziała na ten temat. Spotkałem się z jednym takim BIOSem w swoim życiu, jeden komputer.
0: To też jest całkiem ciekawe, mimo że nam nie pozwala na tyle, ale...
1: Ale jest zawsze jakaś informacja, tak.
0: Tak, ale BIOSy z drugiej strony w ogóle rzadko uzyskują dostęp do karty dźwiękowej. Ja spotkałem
1: bo
0: się z jednym takim...
1: Bo to nie było przez kartę dźwiękową, to było przez PC speakera chyba jakoś.
0: A nie wiem, no nie wyobrażam sobie tego.
1: Bo
0: to... Speaker raczej nie jest tak...
1: Bo to nie było przez kartę dźwiękową, bo ja wtedy nie miałem nic podłączonego do tej karty. Tylko tam był jakiś głośniczek, musiał być ewentualnie. Może po prostu na ten cel był jeszcze jakiś głośniczek, albo po prostu no, tak zmodyfikowany no, PC speaker.
0: Gdyby oni tak pomyśleli, nawet rzeczywiście robiąc syntezator taki specjalny, który zawsze gada po starcie komputera i irytuje wszystkich widzących.
1: Bo to był komputer, jeszcze dodam.
0: Nie byłoby to lepsze niż
1: nic. Jeszcze dodam, że to był komputer nie żaden specjalny. To był komputer po prostu używany przez jednego z moich klientów, który kiedyś przyszedł mi do serwisu i się bardzo pozytywnie zaskoczyłem, że do mnie przemówił.
0: To jest bardzo ciekawe. Ja z takim czymś się nie spotkałem. Jedyne, z czym się spotkałem, to komputer, który w miejsce PC speakera wydawał dziwny, wcale nie piszczący dźwięk z karty dźwiękowej. Laptopowy BIOS.
1: A to już tego jest
0: coraz więcej. Nawet wiem, że był to Sony Vaio.
1: Tego to już jest więcej. Tych komputerów.
0: Nie wiem, mnie się wydaje, że coraz więcej jest przypadków, w którym nikt nie wydaje dźwięku.
1: Też.
0: Nic mi go nie wydaje.
1: Też, ale często
0: nie spotkałem się już drugi raz.
1: Ale często PC speaker jest przerzucany na kartę dźwiękową.
0: Tak, ale to nie był dźwięk piszczący jak z PC speakera, bo
1: rozumiem.
0: To był normalny, innego typu dźwięk. Mhm. Dlatego to rozróżniłem.
1: Tak. Okej. Okay. No więc myślę, Michale, że naszą audycję możemy powolutku kończyć. Zastanawiałeś się, o czym my będziemy dziś mówić i czy będziemy długo. No i zobacz, ponad półtorej godziny nam wyszło dyskusji na temat serwerów i podobnych takich.
0: No, trochę jest. No.
1: Jest o czym mówić i temat myślę, że jest zdecydowanie wart tego, żeby go poszerzyć. Ale no, tu już przydałaby się dyskusja w większym gronie. Zatem jeżeli ktoś z naszych słuchaczy pracuje być może jako właśnie administrator systemów, administrator serwerów, gdzieś tam zajmuje się tym na co dzień zawodowo, to zapraszamy do pozostawiania swoich śladów pod tą audycją, do wpisywania się w komentarzach. No i może jeszcze kiedyś sobie porozmawiamy na ten temat. Może też będziecie chcieli się podzielić z nami jakimiś waszymi patentami na różne takie nieciekawe sytuacje i na radzenie sobie z nimi, albo może będziecie chcieli o coś zapytać, bo może was interesuje taka administracja systemami i na przykład chcielibyście związać z tym gdzieś tam powiedzmy swoją przyszłość, ale macie jeszcze pewne wątpliwości. No to myślę, Michale, że na miarę swoich sił i możliwości postarasz się odpowiadać na takie pytania.
0: No. Tak, myślę, że nie będzie problemu.
1: A zatem dziękuję Ci bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Gościem Waszym oraz moim był Michał Zegan, z którym to rozmawiałem na temat administracji serwerami, zarówno w systemach Windows, jak i Linux. Chociaż chyba powinienem odwrotnie powiedzieć Linux, jak i Windows, bo wyszło na to, że jednak Linuxem to się administruje lepiej.
0: 30 więcej możliwości.
1: Dobrze. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: Tu Radio N, jesteśmy z wami jak zawsze na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl. Tam możecie słuchać nas 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. No a dziś mamy kolejny poniedziałek w kalendarzu, to 14 dzień maja 2012 roku, minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. Tyflo Podcast jest to pierwszy polski podcast dla niewidomych, który znaleźć możecie na stronie internetowej www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Znajdziecie tam bardzo dużo, no, mam nadzieję, interesujących informacji i audycji dotyczących tego wszystkiego, co istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących. A Tyflo Podcast w Radiu N to jest taka audycja, która na antenie, no właśnie, Radia N, pojawia się co tydzień między godziną 19 a 21. I w tej audycji rozmawiamy o tym wszystkim, co może być istotne dla osób, które nie widzą lub widzą bardzo niewiele. Dzisiejszy temat to temat, który zdecydowanie nie jest tematem technologicznym, natomiast no, nie da się ukryć, że technologia może osobom, które tracą wzrok i które w konsekwencji nie widzą w ogóle, czyli tak zwanym osobom ociemniałym, pomóc dosyć dużo. Ja witam moich dzisiejszych gości, a gości dziś w naszym wirtualnym studio zebrało się kilkoro. Witam Dorotę Ziental, witaj Doroto.
1: Witam serdecznie wszystkich.
0: Naszym gościem jest także Sebastian Grzywacz. Witaj, Sebastianie.
2: Witam serdecznie.
0: Witamy także Mirosława Kalinowskiego. Cześć, Mirku.
3: Witam.
0: No i gościem naszym jest również Piotr Witek. Witaj, Piotrze.
4: Witam i dobry wieczór Państwu.
0: Te wszystkie osoby, które wymieniłem, łączy jedna istotna cecha, o której to sobie dziś porozmawiamy. Porozmawiamy mianowicie o utracie wzroku. Wszyscy moi dzisiejsi goście wzrok stracili, wszyscy kiedyś widzieli. No i właśnie, jak to wyglądało? Na dobry początek proponuję, abyśmy o tym porozmawiali, bo co człowiek to historia. Ja proponuję, żebyśmy zaczęli od kobiet, bo jeszcze a propos kobiet, to Basia Szymańska będzie gościem Tyflo Podcastu. Wprawdzie z taśmy, ale będzie również, ale na dobry początek kobiecy głos na żywo. Doroto, mogłabyś nam pokrótce przybliżyć swoją historię, jak to wyglądało u ciebie, jeżeli chodzi o utratę wzroku?
1: No jasne, u mnie generalnie jest powiedziane, że to jest retinitis pigmentosa, czyli na nasz język zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, ale odkąd coś tam z tymi moimi oczami zaczęło się dziać, co lekarz, to była inna diagnoza, wszystko się kręciło wokół siatkówki, jednak do dnia dzisiejszego ostatecznie ja naprawdę nie wiem, dlaczego nie widzę i chciałam się dowiedzieć. Zrobiłam sobie nawet szereg specjalistycznych badań już poza granicami Polski, właśnie w kierunku oka, dna oka, ale niestety nic te badania szczególnego nie wykryły. Pani genetyk mi powiedziała, że mogę bardziej jakieś szczegółowe te badania robić, ale że w sumie rezultatu one mogą też wcale nie przynieść, a to się łączy z jakimiś tam kosztami. No i w zasadzie no, mogę powiedzieć, że to jest jakaś zdegenerowana siatkówka i właśnie no, generalnie retinitis, ale czy to jest to też 100% pewności nie mam.
0: Jak rozumiem, nie widzisz nic, czy jakieś poczucie światła posiadasz?
1: Poczucie światła posiadam, co mnie niezmiernie cieszy.
0: A jak to było w twoim przypadku, jeżeli chodzi o utratę wzroku? To było tak po prostu z dnia na dzień, czy jednak stopniowo? Miałaś okazję się do tego jakoś przyzwyczaić, jakoś się z tym wszystkim oswoić?
1: No właśnie miałam okazję się przyzwyczaić. Jakieś tam oznaki mojego, można powiedzieć, niedowidzenia to się objawiły w jakimś, no nie wiem, początek szkoły podstawowej. Myślę, że to było coś takiego. No, wtedy rodzice mnie zaprowadzili do okulisty na jakieś tam standardowe badania, no, które specjalnie też nic na tamten czas nie wykryły, żadnych zmian. No ja sobie normalnie chodziłam do szkół masowych. Co jakiś czas do tego okulisty lądowałam, co i raz właśnie słyszałam inne opinie, inne diagnozy. Podróżowałam po świecie, uprawiałam sporty, a ten wzrok co i raz mi się bardziej psuł. No i w końcu na studiach zaczęło się to już tak bardzo skokowo. W ciągu, no nie wiem, myślę, że jakiegoś roku, półtora właśnie doszło do tego momentu, w którym jestem teraz i jeszcze do tego wszystkiego pojawiła się zaćma, co już w tym momencie jest i tak ciężko w ogóle cokolwiek diagnozować, no bo prawda, ta zaćma przysłania dno oka, więc okulista jakimiś tam narzędziami takimi podstawowymi nie jest w stanie nic zobaczyć. Żeby coś tam robić, no to musieliby tą zaćmę najpierw usunąć. Raz mi już nawet usuwali w Katowicach, ona odrosła ze strojoną siłą, więc to była jakby reanimacja trupa zupełnie bez sensu. No i teraz jeszcze się dowiedziałam ostatnio, że jakby mi tą zaćmę ewentualnie usuwali w celu jakiejś tam ingerencji w te oczy, to jeszcze mogę gałkę stracić, więc już powiedziałam co jak co, ale oko wolę mieć swoje. Więc generalnie to tak wygląda.
0: A Sebastianie, jak to było w twoim przypadku?
2: Mnie to było, jakby to światło zgasił praktycznie z dnia na dzień, można powiedzieć.
0: Jakbym mógł ciebie, Sebastianie, prosić, żebyś troszeczkę przysunął się do mikrofonu.
2: Oczywiście, oczywiście.
0: O, dziękuję ci bardzo.
2: Z dnia na dzień, proszę cię uprzejmie. U mnie to było z dnia na dzień, praktycznie jakby to światło zgasił. Zadziało się to po wypadku, odkleiły mi się siatkówki, zrobiły się wzrosty potworne i nie było szans na przyklejenie ponowne tych siatkówek ze względu na to, że każda próba oderwania tych siatkówek mogłaby się skończyć tym, że zostaną porwane i bym stracił poczucie światła, które mam. I a to też jest dla mnie bardzo ważne, nie ukrywam, móc wiedzieć, czy jest dzień, czy noc, po prostu taki swój zegar biologiczny też według tego ustawi. I takie chwile po niesamowita trauma. To było koszmarne przeżycie. No, myślę, że tego nie można tak opowiedzieć, ponieważ też już część wyparłem ze swojej pamięci rzeczy, jakie ja wtedy przeżywałem, ponieważ to była wielka beznadzieja, bezsens, jak tu żyć i no, tylko no, najlepiej to jakieś myśli o próbach samobójczych, prawda? I no, nie widziałem przyszłości dla siebie, nie wiedziałem nic o świecie, o tyflo świecie, że tak powiem, o możliwościach technologicznych, o no, co ja będę w ogóle robił, jak ja będę funkcjonował z ludźmi, jak ja się nauczę poruszać, co myślałem, że wcześniej widziałem niewidomych, ale dla mnie to był świat, no, na który ja nie zwracałem uwagi, no, idzie człowiek z białą laską, no pewnie on już od urodzenia nie widzi, on się nauczył z tą laską od urodzenia chodzić, prawda? I też pewnie stałe trasy tylko pokonuje, no bo jak może gdzie indziej się poruszać? No ja w ogóle nic nie wiedziałem o tym świecie. I tutaj tak 4 miesiące w takim marazmie, no nawet z pokoju do łazienki się poruszałem w czyimś towarzystwie. I po podawaniu ręcznika nawet pod prysznicem, taki brak zupełnej samodzielności i akceptacji tego, co się zadziało. Po 4 miesiącach zaczęło się to zmieniać. I to ze sprawą przyjaciół, którzy zaczęli ode mnie wymagać jakichś takich prostych czynności na początku. Zrób sobie sam kanapkę, sam sobie zrób kawę, przecież możesz herbatę, wcale nie musi ci ktoś robić. No bardzo mnie to irytowało, naprawdę ja byłem wściekły, że ktoś nie chce mi zrobić, przecież ja jestem inwalidą, ja nie widzę, prawda? I no to kurczę, no to najgorsze coś mogło mnie spotkać w życiu.
0: Zresztą jeszcze myślę o akceptacji tego swojego losu w innej sytuacji, to porozmawiamy sobie za chwileczkę, a teraz może przejdźmy do naszego kolejnego gościa. Mirku, jak to wyglądało w twoim przypadku? Jak z utratą wzroku było u ciebie? To stopniowo, od razu?
3: No więc ja mam też okazję mieć barwnikowe zwrotnienie siatkówki. I prawdopodobnie mam to od urodzenia, z tym, że do 30 roku życia jakoś nikt mi tego nie powiedział, że ja widzę inaczej niż powinienem widzieć.
0: A nie zdawałeś sobie z tego sprawy, że coś jest
3: troszeczkę,
0: nie tak?
3: Troszeczkę, wiesz co, zauważałem troszeczkę, że tak trochę mnie dziwiło, że jak byłem jeszcze młodszy czy coś, że czasami przy grze w piłkę ja dostawałem piłką, której nie widziałem, na przykład nie zauważałem piłki i ona mnie gdzieś tam z boku uderzała. Jak leciała na wprost mnie, to ją widziałem, a jak gdzieś troszkę z boku, to już tej piłki nie zauważałem. Wieczorem koledzy jeszcze tam się gdzieś gonili, grali w jakieś gry, a ja wieczorem już no, nie widziałem nic, musiałem iść do domu i to było tyle. No a jakoś tak nie docierało do mnie to, że to jest coś poważnego. I w sumie chodziłem tak jako normalna osoba widząca, skończyłem normalne szkoły, zrobiłem prawo jazdy, jeździłem samochodem, motorem. Zacząłem pracować, pracowałem nawet jako sztygar na kopalni, prowadziłem zmianę pod ziemią w chodnikach, no i właśnie tam też troszeczkę zacząłem już w wieku około 30 lat zacząłem zauważać że jednak coś tam coraz ciemniej mi się robi. Gdzieś jakoś tak dziwiłem się, bo ludzie się na mnie obrażali. Podobno gdzieś przechodziłem, tam ktoś do mnie rękę wyciągał czy coś, a ja przechodziłem nie zauważając. No ale cały czas byłem przekonany, że widzę normalnie, że no, może gdzieś tam się zamyśliłem, czy coś, tak sobie jakoś to tłumaczyłem. I tak to trwało, do momentu, kiedy pracy właśnie na tym, na nocce byłem wtedy. I załoga już po skończonej pracy poszła sobie do pod szyb. No a ja sam na końcu jakoś tam, jako ten sztygar, jeszcze musiałem pooglądać, podoglądać wszystkiego, sam szedłem na końcu. I na koniec zmiany na kopalni takimi kolejkami podwieszonymi pod stropem transportuje się materiał. Ja sobie przechodziłem akurat koło takiej baterii wentylatorów. Tam dostarcza ją powietrze takimi specjalnymi lutniami do wyrobisk. Także było dość głośno, ja nic nie słyszałem poza tym hukiem. I w pewnym momencie bardziej to było przeczucie niż cokolwiek innego. Miałem takie wrażenie, że coś mi zagraża i coś mi kazało jakby tak no, przytulić się do tego ociosu, jak to się mówi, do tej bocznej ściany. I wtedy poczułem tylko taki podmuch, jak ta kolejka z materiałem, taka wyładowana kolejka przemknęła koło mnie no, z taką dość dużą szybkością. Także to wtedy... No tak, teraz mi się tak przypomina, że to otarłem się prawie że o śmierć chyba. No i po wyjeździe powiedziałem, że jednak coś z tym moim wzrokiem jest nie tak, ja muszę iść do okulisty. Poszedłem do okulisty, powiedziałem pani doktor, u której notabene byłem kilkanaście dni wcześniej na badaniu okresowym i podpisałem niezdolność do pracy. Powiedziałem tej pani właśnie, że mam takie różne dziwne rzeczy. Początkowo nie dowierzając, zaczęła przeprowadzać jakieś badania, to, tamto. W końcu wyciągnęła przed siebie dłoń, pyta się, czy ja ją widzę. Ja mówię, że widzę, no, normalnie, nie? Do tej wyciągniętej dłoni przyłożyła drugą dłoń, czy widzę obie dłonie? Ja mówię, że widzę, no, tak trochę się zdziwiony pytam. Pani doktor zaczęła je rozsuwać. Jak troszkę te dłonie rozsunęła, tak one mi zniknęły. Mówię, że teraz tych dłoni nie widzę. No i pani doktor tak chwilę pomilczała, powiedziała, no to pan sobie już popracował. I to już był wtedy koniec, dostałem już w sumie L4, 6 miesięcy. Potem jeszcze były jakieś badania specjalistyczne w klinice w Katowicach, które potwierdziły diagnozę, że mam wronienie barwnikowe, siatkówki. No i potem już przyszła po prostu renta.
0: Ale jak rozumiem, jeszcze wtedy coś widziałeś, a w tym momencie
3: tak,
0: nie widzisz nic.
3: Wtedy jak mi zrobiono pole widzenia, to miałem w lewym oku niecałe 10% widzenia pola, a w prawym 8%. I to się przekładało, jakby to komuś zobrazować, patrząc się na stronę książki do czytania, to ja widziałem w dwóch liniach po jednym wyrazie. To jakby potrafiłem objąć wzrokiem dwie linie tekstu, jeden wyraz u góry, jeden wyraz na dole. Taki okrąg mniej więcej. Tyle widziałem. Ja nauczyłem się chyba jakoś podświadomie czy coś. Nawet mi ludzie powiedzieli, co ty się tak rozglądasz cały czas. Ja bardzo szybko poruszałem oczami, cały czas patrząc się na kogoś, czy idąc, czy cokolwiek robiąc. Cały czas kręciłem głową, omiatałem tym moim polem widzenia obszar, na który patrzyłem, także no, wydawało mi się, że widzę wszystko. Tylko, że w momencie, kiedy zatrzymałem wzrok nieruchomo, no to okazywało się, że mogę nie zauważyć przejeżdżającego obok mnie autobusu, bo ustawił się w polu widzenia. To też było właśnie przyczyną, że zrezygnowałem zupełnie z prowadzenia jakichkolwiek pojazdów. Bo też miałem taki przypadek, że jadąc kiedyś z żoną, żona powiedziała, ty czemu to tak blisko tego autobusu przejeżdżasz? Jakiego autobusu, nie? I wtedy już powiedziałem, o nie, coś jest nie tak.
0: I trzeba coś z tym zrobić.
3: No właśnie początkowo miałem nadzieję, że to jeszcze jakoś można leczyć. Nawet jedna pani doktor dała mi nadzieję, że może coś tam tego, jakieś miałem. Dostałam bardzo takie bolesne zastrzyki w gałkę oczną cuda. No ale okazało się jednak, że niestety no, nic się już polepszyć nie da. Jedynie co można zrobić, to odwlekać, opóźniać postęp choroby.
0: I długo udało się odwlekać?
3: Wiesz co, przez jakieś do 10 lat utrzymywało mi się takie, bo przypuszczam, że skok nastąpił właśnie skokowo. Około 30 roku życia właśnie nastąpiło takie pogorszenie skokowe, które potem przez następne 10 lat się utrzymywało. Ja już wtedy wiedząc, że widzę źle, ale widziałem jeszcze na tyle, że mogłem samodzielnie się poruszać, nawet mogłem trochę czytać, chociaż też potrzebowałem coraz silniejszą żarówkę. Miałem taki reflektorek, który mi świecił na książkę i czytałem, bo notabene uwielbiam czytać, to jest moja taka pasja. Musiałem coraz to silniejsze żarówki używać, potem jakieś szkła powiększające, lupy. No, w pewnym momencie, właśnie około 40 roku życia, zauważyłem, że no, mimo najsilniejszej żarówki, najlepszego szkła, ja tego tekstu nie widzę. Dla mnie ta strona była po prostu szara. Strona w książce zrobiła się szara i już nie byłem w stanie rozpoznać żadnego znaku. I od 40 roku życia dosyć mocno się to posypało, także w tym momencie dostało mi tylko takie poczucie światła, że przy bardzo dobrym oświetleniu, w jasny dzień, potrafię odróżnić przedmioty jaśniejsze od ciemniejszych.
0: No to teraz przejdźmy do Piotra. Piotrze, jak to u ciebie wyglądało?
4: U mnie przede wszystkim ja straciłem wzrok nieco wcześniej, to znaczy mając 14 lat. I poniekąd działo się to na raty, a poniekąd podobnie jak u Sebastiana. To znaczy w moim przypadku też kwestia dotyczy siatkówek w obu oczach. Tyle, że jak gdyby o pierwszy jak gdyby znak był taki, że któregoś dnia obudziłem się i wiedziałem, że coś jest nie tak, ale zupełnie nie wiedziałem co. W sensie takim wstałem z łóżka, wyszedłem do przedpokoju i nagle coś walnęło mnie w głowę i zostałem leżeć na podłodze. Okazało się, że po prostu polem widzenia nie ogarnąłem futryny. Uderzyłem po prostu głową w futrynę, nie widząc jej. Wtedy dopiero okazało się, że nie widzę na jedno oko. Zaczęły się badania, zaczęły się konsultacje i tak dalej. Okazało się, że w ciągu snu, w ciągu nocy skoczyło mi ciśnienie śródgałkowe w oczach, zrywając siatkówkę i zwijając ją w taką trąbkę, w taki rulonik, tak więc już jakakolwiek ingerencja tutaj, działania były niemożliwe. No i tak to trwało może z pół roku. Adaptowałem się do takiej sytuacji, jak kompensować sobie widzenie jednym okiem. Miałem lekką wadę wzroku, to znaczy miałem, jeśli dobrze pamiętam, zdaje się minus 3 dioptrie na obu oczach. Także jakoś tam bez problemu sobie radziłem, też jakieś tam uskuteczniałem sobie wcześniej sporty, typu granie w piłkę, typu judo, typu pływanie, bardzo lubiłem pływać. Jak gdyby zrezygnowałem z większości aktywności na rzecz pływania, bardzo lubiłem pływać i z tego nie chciałem rezygnować. Lekarze ostrzegali mnie, że powinienem się zacząć oszczędzać. Ale minęło może pół roku, gdy doszło do takiej sytuacji, splot takich niefortunnych wydarzeń. Miałem kilka dni takich bardzo

0: bieg, który miał spowodować, że siatkówka się już więcej nie odklei. Spędziłem w szpitalu parę tygodni, już w tym momencie nie pamiętam. I któregoś dnia obudziłem się nie widząc.
1: Tak doszło po prostu z dnia sytuacji. Na dzień to wyglądało.
0: Tak, tak. Po prostu znowu w nocy skoczyło mi ciśnienie śródgałkowe. Tyle, że tym razem już nie zwijając siatkówki, a po prostu rozrywając ją. Tak więc jakiekolwiek znowu umocowanie tej siatkówki nie było możliwe. Także w tym momencie nawet nie mam... Znaczy poczucie światła mam. Wiem, kiedy świeci światło. Mniej więcej z której strony, ale to może bardziej na zasadzie, że powiedzmy potrafię ocenić, gdzie jest okno na ścianie, a gdzie jest lita ściana, ale jakieś takie drobne, kierunkowe źródło światła to już nie w moim przypadku. No i w sumie tak to wygląda. Od kilkunastu lat, tak jak mówię, to było w czasie, gdy miałem 14 lat w wakacje, tyle co skończyłem 8 klasę. No i wtedy jakby diametralnie zmieniło się moje życie.
1: No właśnie, to teraz może przejdźmy do tego tematu, który już zapoczątkował Sebastian. Znowu kółeczko zaczynamy od Doroty. Doroto, jak u ciebie wyglądała kwestia związana z pogodzeniem się? No bo fakt stał się w pewnym momencie faktem, straciłaś ten wzrok dokumentnie. I co dalej? Jaka była reakcja twoja, a jaka była reakcja w ogóle też twojego otoczenia?
2: W sumie mam dość charakter taki, można powiedzieć, waleczny i czasami nawet drapieżny i bardzo jestem nerwowa, temperamentna, więc to było dla mnie naprawdę strasznym szokiem. Tak jak mówiłam, to już działo się skokowo, tak jak u Mirka, no z tym, że ja tak samo odpychałam to od siebie, oszukiwałam samą siebie, ludzi dookoła na studiach, że widzę lepiej niż to było w rzeczywistości. No i z tym pogodzeniem to nie było zbyt łatwo. Nie miałam jakichś takich sytuacji, żeby popadać w jakieś depresje, leżeć tygodniami, miesiącami w łóżku. Prędzej to było właśnie na zasadzie jakiejś tam agresji, ale też może bez jakichś tam wielkich burz, no po prostu co i raz jakieś tam, prawda, awantury wywołane, że czegoś tam nie mogę, z sytuacjami typu, że nie mogę czegoś gdzieś znaleźć, gdzieś tam trafić, to już chyba największą frustrację wywołała u mnie ta bezsilność, że kiedyś jak się na kogoś, mówiąc kolokwialnie, wkurzyłam, to trzaskałam drzwiami, łapałam i tyle mnie widzieli, a teraz już tak nie było, prawda, więc sobie co najwyżej mogłam potrzaskać drzwiami albo głową w ścianę. No, z akceptacją mojej najbliższej rodziny, no to tak jak pewnie każdy z nas to powtórzy, że rodzice, no to wiadomo, że ciężko takie coś znoszą i ja śmiem twierdzić, że moi rodzice zupełnie niedawno się z tą sytuacją pogodzili, jeśli w ogóle, bo sądzę, że tak w 100% to oni się nigdy nie pogodzą i ja już to zaakceptowałam, siebie widzącą pochowałam, bo już nie miałam, prawda, innego wyjścia, żeby iść do przodu, ale no oni ciągle wierzyli, ufali, ciągle mnie namawiali na jakieś nowe, prawda, super jakieś tam innowacyjne badania na chorów, na szczęście, tak jak już rozmawialiśmy, nie dało się uciec, ale generalnie trochę mnie tam przyciągnęli po tych różnych medykach. No a najgorzej to z babcią, która mimo, że jest kobietą światłą, no to do dzisiejszego ma takie przypadki, że zobaczysz, jeszcze będziesz widział, artykuły znosi, za co ja ją naprawdę bardzo szanuję jako babcia, ale jestem jej za to wdzięczna, że tak robi i że tak mówi, ale no mi wiadomo, już na tym aż tak nie zależy i jest mi po prostu, jej jest przykro, że ja nie widzę, a mi jest przykro, że ona tak do tego podchodzi, no bo wolałabym, żeby też się zaakceptowała ten stan, bo wówczas mi by było też lżej.
1: Bo ty, jak rozumiem, już się pogodziłaś z sytuacją,
2: tak, ja się
1: dla ciebie to nie jest problem.
2: Ale to działa tak w sumie, myślę, że oni na skutek tego, jak ja się zachowuję i że ja jestem ostatnio, przez ostatnie jakieś tam, nie wiem, lata, miesiące zadowolona z życia, więc to też im się udziela i myślę, że coraz łatwiej im przychodzi

0: zamknięcie tej gorzkiej piguły, z którą ja już sobie jakiś czas temu poradziłam, że tak działa. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i też usłyszałam od...
1: Oj, niestety mamy dosyć poważne problemy w tym momencie na łączu z Dorotą i niestety obawiam się, że będziemy mieć ten sam problem z Sebastianem, więc do Sebastiana przejdziemy za moment. To kółko na chwilę obecną troszeczkę zmienimy jego bieg. To teraz może, Mirku, ty może mógłbyś nam powiedzieć słów kilka na ten temat. Jak to wyglądało u ciebie, no i w twoim otoczeniu, kiedy okazało się, że już rzeczywiście nic nie widzisz? Był to dla ciebie jakiś duży szok, czy już miałeś jakąś okazję się z tym pogodzić wszystkim?
2: No właśnie, ponieważ u mnie to pogorszenie wzroku następowało skokowo, to początkowo jakoś tak nie bardzo sobie uświadamiałem, że coś się zmieni w moim życiu i wydawało mi się, że wszystko będzie normalnie, no tyle, że nie będę pracował na kopalni, no bo już nie będę mógł, może będę robił coś innego. I starałem się funkcjonować no, tak w miarę normalnie, ale zauważyłem właśnie, że znajomi, koledzy, z którymi pracowałem, początkowo jakoś tak troszkę jeszcze spotykaliśmy się, ale coraz rzadziej, no obecnie już żaden z tych byłych kolegów, współpracowników mnie chyba nie zna. Mnie jakoś tak przypuszczam, że czuli się nieswojo w mojej obecności, bo ja nie wiem dlaczego, może nie wiedzieli, jak się mają zachować, czy coś, także wolę mnie unikać. I zacząłem, mając już tą świadomość, że czeka mnie utrata wzroku, zacząłem no, wymyślać sobie różnego rodzaju sposoby, co mogę zrobić, żeby to sobie jakoś uprzyjemnić, tą utratę wzroku, żeby się jakoś przystosować, żeby nauczyć się takiego funkcjonowania bezwzrokowego. I zacząłem szukać no, jakiejś pomocy, kogoś, kto mógłby mi troszeczkę jakby pomóc poruszać się w tym świecie osób niewidomych. Oczywiście trafiłem tutaj do naszego koła, do Związku Niewidomych. Powiem tak szczerze, do tej pory koło jakoś tak no, nie wywiera na mnie zbyt sympatycznego wrażenia, w ogóle cały związek, no to może nie na dzisiaj. Zostałem skierowany na ten turnus dla osób nowo ociemniałych, tam pojechałem. Tam się zapoznałem właśnie już troszeczkę, co to jest te pismo Braille'a, jakieś przyrządy dla niewidomych, zegarki obrajlowione, jakieś innego rodzaju różne pomoce obrajlowione. Troszeczkę z pisaniem bezwzrokowym na maszynie czarnodrukowej się zapoznałem, co mi się bardzo przydaje przy komputerze teraz. I tam poznałem panią, która tak w pierwszych początkach tego mojego niewidzenia bardzo mi pomogła. Pani Nina Szef, ona wtedy była szefem koła w Zabrzu.
1: To znaczy, Mirku, ja myślę, że w ogóle o wsparciu jako takim gdzieś to porozmawiamy sobie za momencik, żebyśmy też po prostu nie rozmyli się z tym tematem, a powiedz jeszcze, jak twoje najbliższe otoczenie zareagowało na to, że nie będziesz nic widział? Dla nich to był duży szok, czy oni po prostu już też się przyzwyczajali w jakiś sposób?
2: No jakoś też się przyzwyczajali, no do tej pory się zresztą przyzwyczajają.
1: Czyli jeszcze się nie pogodzili?
2: Jeszcze się nie pogodzili, nie, jeszcze jak idę czasami z córką czy bo żona to nie, żona to mam już tam mniej więcej, chociaż z żoną też mi się udaje, bo ona zapomni, że ja nie widzę i nie powie mi, że są schody, ja wtedy zlatuję, ale to z żoną to rzadko, z córkami najczęściej właśnie, bo ona zapomniała, że ja nie widzę i wpakuje mnie na jakąś ławkę czy na jakiś stojący gdzieś kwietnik, bo ja zapomniałam. Bardzo często, chociaż ja też proszę i czasami nawet się awanturuję, żeby mi nie ruszano niczego, co moje, czy w kuchni, czy w łazience, czy u mnie, zwłaszcza w moim miejscu pracy na biurku, żeby niczego nie ruszać, bo ja potem tego nie znajdę. Do tej pory natrafiam na jakieś pozostawione gdzieś w miejscach nieprawidłowych kubeczki czy talerze, które czasami lądują na podłodze, albo córa, no, czy żona gdzieś tam coś weźmie, położy, No, dla mnie się to wydaje, że w miejscu sensownym i logicznym, ale dla mnie to jest miejsce nieznane i ja potem szukam na przykład noża i nie mogę go znaleźć.
1: No tak. Dobrze, Piotrze, a w twoim, a w twojej sytuacji jak to wyglądało z utratą wzroku? Pogodziłeś się szybko i co na to najbliższe otoczenie?
3: No ze mną było dość tak specyficznie. Myślę, że podobnie jak troszkę w przypadku też Sebastiana. Nie wiem, czy to taka specyfika akurat samych okoliczności utraty wzroku. Może tutaj doszło do głosu takie drobno miasteczkowe, jakieś zachowanie moich rodziców, ale jak gdyby nie było oparcia na to, żeby w ogóle kogokolwiek informować o tym, że ja na jedno oko nie widzę. Także jak gdyby u mnie cała rodzina i tak dalej, wszyscy byli przeświadczeni, że wszystko jest okej, okay, a nagle ciach i chłopak nie widzi. Jak gdyby dla nich stało się to od razu, tak? Czyli widzi, nie widzi i teraz co tu z takim począć? Rzeczywiście dla moich rodziców to była bardzo duża trauma. Pamiętam mojego ojca, który po prostu błyskawicznie osiwiał, co było dla mnie po prostu zdumiewającym odkryciem, gdzie po prostu sam się o tym dowiedziałem, nikt mi nie powiedział, po prostu dotykając kiedyś włosów mojego ojca, po prostu ze zdumieniem stwierdziłem, że są mają zupełnie inną fakturę niż normalne włosy. Nie mogłem wyjść ze zdumienia, okazało się, że po prostu z jakiegoś tam strapienia, zgryzot i tak dalej zupełnie osiwiał. Aktualnie oboje moi rodzice nie żyją, ale mam pełną świadomość, że do końca swojego życia się z tym nie pogodzili. A jak było ze mną? Ze mną było... nie wiem jak to nazwać. Na początku było ciężko w takim znaczeniu, że jak gdyby odwróciłem się od wszystkiego i od wszystkich z pełną taką świadomością, że skąd ci ludzie mają wiedzieć tak naprawdę, co ja czuję? Skąd oni mogą mieć blade pojęcie? Ludziom się wydaje często, że zamkną na chwilę oczy i będą w stanie sobie wyobrazić, co to znaczy stracić wzrok. Jak gdyby nawet przy ogromnych chęciach, myślę, nie są w stanie sobie wyobrazić, nie są w stanie docenić tego, co mają i ile ich to by kosztowało w momencie, gdyby stracili wzrok. Nie, po prostu zdrowy człowiek nie jest w stanie tego ogarnąć. Ja miałem bardzo duży problem z tym praktycznie kilka miesięcy. Mam wycięte z życiorysu. Już pomijam czas, który spędziłem w szpitalu, ale nawet będąc w domu, jak gdyby nie chciałem się kontaktować z moimi bliskimi. Zupełne, totalne odcięcie, tylko książki. Nic więcej. Ale paradoksalnie pomógł mi właśnie pobyt w szpitalu, gdzie przez przypadek chyba trafiłem jako 14-latek na oddział dla osób dorosłych w szpitalu w Katowicach i po prostu jak gdybym nagle sobie zdałem sprawę, że oczywiście nagle, to nie mówię, że w dniu przyjęcia, tak, tylko po spędzeniu tam paru miesięcy, nagle sobie zdałem sprawę, że tak naprawdę ja jeszcze niewiele w życiu straciłem w porównaniu do ludzi, którzy byli na tym oddziale, którzy mieli rodzinę na utrzymaniu, którzy mieli swoje dzieci, którzy po prostu no nie wiem jak to określić, po prostu zdałem sobie sprawę, że
1: którzy więcej mogli stracić, bo mieli więcej na głowie,
3: to może tak?
1: Tak,
3: a czy wiesz, bardziej tu chodzi mi o to, że jakby w pewnym momencie sobie uzmysłowiłem, że oni coś zdążyli w życiu osiągnąć, a gdy ja tylko tak będę leżał sobie i wegetował, to ja nic z tego nie będę miał, tak? I w pewnym momencie stwierdziłem, że koniec, że wystarczy tego. I jak gdyby to był taki bodziec, że coś muszę zacząć z sobą robić. No i jak gdyby to zapoczątkowało pewien tam łańcuch, tam zmian ku lepszemu.
1: O tych zmianach to powiemy, myślę, za momencik, bo teraz jeszcze spróbujmy na moment zapytać Sebastiana. Sebastianie, jak to wygląda w twoim przypadku? Bo ty już zacząłeś ten temat, więc może jeszcze coś uzupełnisz z własnego doświadczenia.
4: Tak, ja powiem o takiej, o własnej rodzinie, o właśnie przyjaciele, znajomi, no to się okazało, kto jest prawdziwym przyjacielem. Tak naprawdę jednego mam przyjaciela do tej pory, z którym się taka twarda, surowa przyjaźń męska jest. I szorstka. Bardzo się szanujemy, tak, tak, bardzo się szanujemy, mówimy sobie wprost wszystko, jest no fantastycznym człowiekiem i wiem, że zawsze mogę na niego liczyć od mnie i on mi też zaczął właśnie wymagać ode mnie przede wszystkim, wymagać, ale w taki mądry sposób, że nie wymagał ode mnie rzeczy, których ja nie mogę zrobić, tylko takie, które na zdrowy rozsądek mogę, no bo mogę wziąć nóż i sobie kanapkę posmarować albo zalać herbatę, prawda, wodę wstawić na gaz, takie rzeczy i od tego się tak zaczęło, moja taka akceptacja tego, ale... Myślę, że moja rodzina, najbliżsi, właśnie ojciec, mama, nie mogli się pogodzić. No ja czułem to, że nie wiedzą, jak się do końca zachować. Nie widzę mnie tam wesoło, że tu pojedziemy do lekarza, tam nie ma, że wszystko będzie dobrze, się...
1: No i niestety widać, że chyba dziś po prostu to jest jakaś złośliwość rzeczy martwych, bo nam z Sebastianem i z Dorotą nie jest pisane porozmawiać jakoś tak w większym gronie. No ale miejmy nadzieję, że jakoś jeszcze się uda. O, chyba się podniosło. Łączę. No, jesteśmy, Sebastianie, słyszymy się.
4: Można?
1: No, można. Miejmy nadzieję.
4: Zacząłem po prostu szukać pomocy uzdrowicieli, wskrzesicieli nawet z Afryki, u Bosza Bory, który no jakieś egzorcyzmy no, człowiek się chwyta wtedy wszystkich, prawda, jakieś nadziei takie, no cały czas żyłem nadzieją, że to a może to tylko zaćmam, prawda, może coś mi się stało, może ten lekarz się nie zna, tamten się nie zna, no wszystkich zwiedziłem.
1: Egzorcyści nie pomogli.
4: Nie pomogli i bardzo myślę, że tutaj też i na przykład mój ojciec przychodził do mnie, jak ja już pracowałem i się jakoś pogodziłem i też mówił, jakiś lekarz, jakiś miękki, no dowiedz się może jakąś operację, prawda, i ten, żeby z tymi oczami, wiesz, i z jednej strony to wyczuwało się, że jemu też jest ciężko, prawda, mojej matce i żeby to zaakceptować wszystko i mnie to wtedy też tak wracało to do mnie, prawda, ponieważ ja zajęty jakoś rozwojem, pracą i starając się odrzucić od siebie, też nie myśleć o tym, prawda? A tym bardziej, że no całe życie żyłem ambitnie i tak szybko, że tak powiem, prawda? I dla mnie to był koszmar, to nagle stanąłem w miejscu i nie no, żeby przełamać tą barierę, przeskoczyć, to potrzebowałem naprawdę takiej motywacji i no i to później mi pomogli właśnie ludzie, których spotkałem na swojej drodze, jak już osoba niewidoma. I pierwszą taką osobą było właśnie, żeby, właśnie to też a propos tej akceptacji, że bo nie wiedziałem, co ja mam robić w ogóle i poznałem Beatę Wiśniewską. Zapewne tutaj znacie ją jako Bewika, która pokazała mi tak naprawdę świat niewidomych informatyków, różne sprzęty, jako nagle, że sam w domu prasuje, mówię, kurczę, niesamowite. Mówię, kurczę, jak można samemu prasować?
1: No i o tych rzeczach to jeszcze sobie na pewno, Sebastianie, porozmawiamy już za chwileczkę, a teraz proponuję, abyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia, a w międzyczasie może odbierzemy jakiś telefon, jeżeli ktoś do nas oczywiście zadzwoni, bo już właśnie teraz uruchamiam naszego radiowego Skype'a i przy okazji telefon tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login, tyflopodcast.net, tak to piszemy. Jeżeli chodzi natomiast o telefon 223988027 wewnętrzny 938. Te namiary, te łącza nasze już teraz są do waszej dyspozycji. Jeżeli chcecie się podzielić jakąś swoją historią, bo także należycie do grupy osób ociemniałych, albo po prostu chcielibyście o coś zapytać naszych gości, to dzwońcie śmiało. My do was wracamy już za chwileczkę. Teraz odrobina muzycznego oddechu. Cały czas słuchacie Tyflo Podcastu na antenie Radia N i ja przypominam, że dziś rozmawiamy na temat utraty wzroku, a oprócz tego, że mam dziś całkiem pokaźną liczbę gości, to także można do nas dzwonić. 223988027 wewnętrzny 938 oraz Skype tyflopodcast.net. No i mamy telefon. Halo, kogo witamy?
5: Z tej strony Bystrooki, czyli Jarek Węglosz.
1: Cieszę
5: się, że się udało dodzwonić, bo audycja jest no, fajna, bardzo fajna. Ja też jestem osobą ociemniałą, podobnie jak Piotr, straciłem wzrok w wieku 14 lat. U mnie to dość szybko się posypało, bo w zasadzie było to prawdopodobnie zapalenie nerwu wzrokowego albo ucisk śródczaszkowy. No, fakt jest faktem, że ten nerw prawie że całkowicie siadł. On tam jeszcze ledwo zipie, no, ale nie na tyle, żeby przesyłać jakiekolwiek bodźce wzrokowe, więc od 20 lat już jestem osobą niewidomą. No i u mnie to było od normalnego widzenia w zasadzie po brak poczucia światła w ciągu 2 tygodni, tak? Czyli światłowstręt, rozmazane jakieś tam kolorowe plamy i jeszcze jak wytężyłem wzrok, to widziałem ostro. Potem już tej ostrości nie miałem, tylko takie właśnie plamy, potem czarno-białe cienie, poczucie światła, czyli jest światło, nie ma światła. No i na dzień dzisiejszy nie widzę nic. Z tym, że nie jest to jakaś czerń, taka absolutna, no to jest taki brązowy kolor ze złotymi kropkami. No kiedyś gdzieś w necie wyczytałem, że to jest właśnie uszkodzenie nerwu wzrokowego, w ten sposób się objawia. Tutaj rozmawialiście między innymi o akceptacji rodziny i tak dalej. Ja też myślę, że głównym takim hamulcem właśnie w tym wszystkim jest ta nadzieja na to, że będzie lepiej. Tak, bo z jednej strony człowiek chciałby i tej nadziei szuka, ale z drugiej strony ta nadzieja człowieka hamuje, jak straci wzrok. No bo jutro postęp medycyny będzie lepszy, za tydzień może coś tam w medycynie, więc po co ja się mam uczyć Braille'a, po co mam się przerzucać na jakieś tam tory niewidzenia, po co mam się rehabilitować, adoptować, to hamuje. W momencie, kiedy człowiek sobie, tak jak Dorota powie, nie ma, kurde, nie widzę, jestem ślepy, czy tak jak Piotrek, no nie, muszę coś z tym życiem zrobić, w tym momencie to życie się diametralnie zmienia. Ono przyspiesza tak naprawdę na plus dla tej osoby, bo ta osoba ociemniała wie, nie odzyskam wzroku, muszę albo strzelam sobie w łeb, albo żyję dalej. Z reguły ludzie żyją dalej i z tego życia potem biorą ile się jeszcze da, czerpiąc, tak, pełnymi garściami. W momencie, kiedy oni mają na nadzieję ciągle, że ten wzrok odzyskają, to nadzieją się karmią tą nadzieję ich bliscy, rodzina. A to czasami naprawdę była psychodeliczne, no nie? Bo głównie na rodzina. A syneczku, będziesz widział tam co ruch, no. To ci ludzie nie mają motywacji do dalszego życia. Nie mają motywacji, żeby coś w tym życiu zmienić.
1: No tak, bo po co się rozwijać, po co robić cokolwiek, skoro za jakiś czas wynajdą złoty środek na wszelkie choroby, łącznie z naprawieniem oczu.
5: No,
3: ja
5: i
3: muszę tutaj zabrać głos. Mój ojciec miał bardzo ciekawą taką metodę terapii i pobudzania mnie do działania. To znaczy zawsze po prostu obojętnie, co zrobiłem dobrze, źle i tak dalej, to stwierdzał, że i tak wylądujesz czapką pod kościołem. Więc po prostu to doprowadzało mnie do takiej furwi absolutnej, że mimo wszystko rzeczywiście działało mobilizująco. Oczywiście nigdy nie dawałem tego poznać po sobie, ale mam wrażenie, że właśnie wszelkimi moimi krokami, odkąd właśnie straciłem wzrok, przynajmniej przez pewien okres, tam paru miesięcy i tak dalej, to była absolutna po prostu wściekłość na to, co mi się stało i po prostu to, że nie zostawię tego w takiej postaci, jaka mnie gdzieś tam podstępnie dopadła.
1: Ale to taka była wściekłość, Piotrze, taka powiedziałbym, że konstruktywna, bo to nie było na zasadzie takiej, że zamknąłeś się w sobie i tą wściekłość w sobie dusiłeś, tylko tak po prostu no, coś starałeś się robić, żeby udowodnić wszystkim, a przede wszystkim sobie, że jednak na tym się życie nie skończyło.
3: Myślę, że generalnie tak, bo to wiesz, to tutaj pewnie będziemy o tym jeszcze rozmawiać, ale ja pamiętam, że w momencie jak mnie to złapało, to udało mi się w ciągu praktycznie 2 tygodni nauczyć Braille'a dzięki pani Ani z bytomskiego oddziału PZN. Pozdrawiamy panią Anię, jeśli mnie słucha. Dzięki praktycznie tej jedynej pomocy, jaką dostarczył mi PZN, bo niewiele więcej miałem niestety z tego związku, wyniosłem jak gdyby przeświadczenie, że skoro można się nauczyć Braille'a w tak krótkim czasie, a większość ludzi, czy większości ludzi się wydaje, że to jest jakaś czarna magia, tak, jakieś mróweczki, plamki, kropeczki rozbiegane na papierze, że tego człowiek normalny nie jest w stanie się nauczyć, że jeśli ja sobie poradziłem z czymś takim, to z innymi rzeczami też sobie poradzę i dalej jak gdyby już było z górki.
1: Jarku, tak, skoro jesteś jeszcze z nami na łączach i właśnie ten temat będziemy teraz poruszać, a propos instytucji, ty w momencie utraty wzroku korzystałeś w ogóle z pomocy jakichś instytucji właśnie typu PZN czy jakieś inne organizacje?
5: Tak, z tym, że ja akurat w przeciwieństwie do Mirka miałem dość pozytywne odczucia, bo ja straciłem wzrok, no wróciłem ze szpitala, no co z tym fantem zrobić, tak, więc na początek miałem indywidualny jakby tok nauczania, przychodził do mnie nauczyciel, którym zainteresował się tym wszystkim i skontaktował i moich rodziców, i mnie z Związkiem Niewidomych. Pierwsze książki na kasetach mi przyniósł, więc to w ogóle było wow, mogę czytać, no nie? I co? No i potem zostałem przekierowany z PZN-u, bo ja straciłem wzrok już tak całkowicie w ferie, tak, więc te pół roku miałem toku indywidualnego nauczania i z PZN-u zostałem przekierowany na taki właśnie kurs dla nowo ociemniałej młodzieży w Krakowie, no to tam już w ogóle pierwsze jakieś tam lekcje orientacji w terenie, pisanie na maszynie, zwykłej czarnodrukowej, tak, lekcje Braille'a, to tak właśnie, tak u Piotra, nie, no co, ja się nie nauczę, no nauczę się, tak, że wpróć to wprułem, no z czytaniem było potem gorzej, no bo co innego zapamiętać punkty, czy nawet się nauczyć pisać na maszynie brajlowskiej, a co innego to czytać, o, i z tym czytaniem to było kiepsko, tak, ale mnie ten kurs dużo dał. Tak samo ten PZN w Cieszynie na samym początku, no ja tam zostałem potraktowany na takiej zasadzie, no da się żyć i tak dalej. Tylko ja myślę, że to też troszeczkę inaczej wygląda u ludzi młodych, bo ja to początkowo traktowałem jako taką troszkę przygodę, gdyż ja straciłem wzrok, nie było wiadomo dlaczego, ciągle była nadzieja, że ten wzrok odzyskam dość szybko, no bo jestem młody, więc może raz, że się to cofnie, raz, że coś tam gdzieś się jeszcze uda zdiagnozować, więc ja czekałem sobie gdzieś tak na ten wzrok, aż odzyskam, a w międzyczasie no, przyglądałem się temu wszystkiemu, co też się wokół mnie dzieje w tej nowej, ciemnej perspektywie, tak? No bo niby świat ten sam, tylko jego postrzeganie nagle inne, bo wyłączony zmysł wzroku, więc ja to początkowo traktowałem jako przygodę, nie wściekałem się aż tak strasznie, kumple do mnie na początku przyjeżdżali, no bo trzeba odwiedzić kolegę, potem się to wykruszało, natomiast no jakoś ten rok tak właśnie przetrwałem, no a potem już od razu był desant na twardą wodę, tak, czyli wylądowałem właśnie w szkole z internatem, tam już nie było, że zmiłuj, poza tym no było mnóstwo takich jak ja, więc ja zobaczyłem z miejsca, że da się, no tylko trzeba być po prostu twardym, no i...
1: I nie można się poddawać, bo no w końcu utrata wzroku to nie jest koniec świata, chociaż niektórym się tak może wydawać. Dobrze, Jarku, bardzo ci serdecznie dziękuję za telefon. Pozdrawiam, do usłyszenia. Trzymaj się. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby zadzwonić, coś dopowiedzieć do tego, co chociażby powiedział Jarek, czy w ogóle do tego, o czym my tu rozmawiamy, a przypominam, że rozmawiamy dziś o utracie wzroku, to proszę śmiało dzwonić. 223988027 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. Potem jeszcze wstukujecie 938, numer wewnętrzny, oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. Ten login jest do waszej dyspozycji. Mirku, a jeszcze może wracając na chwileczkę do ciebie i do PZN-u, z którym tak miałeś no niekoniecznie pozytywne doświadczenia, jak powiedziałeś, PZN to była jedyna instytucja, która gdzieś tam cię wspierała, pomagała, czy jeszcze z czegoś korzystałeś?
2: Początkowo tylko tam, bo nie miałem więcej kontaktów. No, tutaj miałem te koło nasze ludzkie. Tam troszeczkę próbowałem coś robić, ale jakoś no, miałem wrażenie, że to koło istnieje po to, żeby tam pewna grupa ludzi o pewnej mentalności przychodziła, żeby sobie posiedzieć przy herbatce i pogadać. Mnie to nie interesowało, dlatego jakoś nie potrafiłem dogadać się tam z zarządem i z członkami, także bardzo szybko jakoś znudziło mnie to i przestałem odwiedzać koło, odwiedzam teraz regularnie raz do roku, żeby składki opłacić. I to tyle. Teraz też nawet zmienił nam się prezes. Już mamy takiego prezesa, który jest osobą widzącą, młodą. Też poszedłem raz, drugi, ale widzę, że no, robi się coś tylko, żeby wyglądało na to, że coś się robi, żeby przetrwać.
1: A po PZN-ie jeszcze były jakieś organizacje, czy to tylko
2: nie,
1: tam?
2: Nie, był PZN i potem długo nie miałem żadnego kontaktu z żadnymi organizacjami takimi zajmującymi się osobami niewidomymi. Zaczęło się zmieniać dopiero w roku 2009. Wtedy po raz pierwszy spotkałem się z takim stowarzyszeniem, trochę pochwalę, które się nazywało KEA, nazywa się KEA w dalszym ciągu, teraz gdzieś tam żeglują. I tam właśnie jedna z naszych takich koleżanek zorganizowała coś takiego, taki zlot nad Gdańsku, nad Bałtykiem, zlot żeglarski i no, umożliwiła osobom niewidomym popływanie na żaglówkach. Akurat mieliśmy takiego troszkę pecha, bo kiedy wypływaliśmy, to pogoda jeszcze była jakaś taka znośna. Na środku Zatoki Gdańskiej zaczęło wiać nam 7 z przechyłami do 8, także przeżycia miałem tam dosyć ciekawe. I właśnie może to ten rejs, ten pobyt, to spotkanie z żeglarzami, z takimi ludźmi, którzy no, tak jakoś dosyć dziwacznie podchodzą do pewnych spraw. Zdziwiłem się właśnie, rozmawiając, przebywając z żeglarzami, mówię, to są jacyś tacy inni ludzie, którzy robią rzeczy, których normalny człowiek nigdy by nie zrobił. I zauważyłem, że no jakoś tak bez większego trudu przychodzi mi też robienie takich różnych rzeczy dziwnych, których nie wiem, czy jako osoba widząca bym kiedykolwiek miał okazję robić. No i właśnie ten moment, taki te kilka dni spędzone na tym żeglowaniu, na tych łódkach, na tym morzu, spowodowało to, że jakoś tak dotarło do mnie, że ja mogę robić różne ciekawe rzeczy, nie tylko siedzieć w domu i tam słuchać, powiedzmy, kaset, tylko mogę zrobić jeszcze coś więcej. I od tego właśnie rejsu zaczęło się takie troszeczkę moje bardziej intensywne życie. Później zacząłem jeszcze właśnie z tą Keją. Troszkę byliśmy na kilku pływaniach, które, powiem szczerze, nie były już tak ciekawe jak to pierwsze. Potem zacząłem z innymi stowarzyszeniami, z fundacjami właśnie dla osób niewidomych. Zacząłem się kontaktować, zawsze coś tam wyniosłem, czegoś nowego się dowiedziałem, czegoś nowego się nauczyłem. Obecnie tak bardzo ścisły kontakt trzymam właśnie ze stowarzyszeniem De Facto z Płocka. To taki, nie wiem, może jest znany jako E-Kiosk. Robimy z nimi, mi się wydaje, też bardzo fajne rzeczy. Daje mi to no, taką takie pole do wyżycia się, do zrobienia czegoś, czego bez pomocy tych ludzi, no przypuszczam, bym nie zrobił, no bo nie wiem, czy spotykałbym się z redakcjami różnych gazet, z różnymi ciekawymi ludźmi, którzy opowiadają o wyprawach na w Himalaje czy tym podobne. Nie brałbym udziału w spektaklu teatralnym, nie grałbym na scenie w całkowitej ciemności.
1: Czyli dla ciebie, Mirku, przede wszystkim te instytucje takie pomocowe mają bardziej taki wydźwięk kulturalny, tak? Dla ciebie to jest ważne, że masz dostęp do jakiejś takiej, do takich rzeczy związanych z kulturą bardziej, nie nawet jakieś wsparcie pomocowe, no nie wiem, orientacja i rzeczy podobne, tylko bardziej no, tego typu sprawy,
2: orientację,
1: tak?
2: Orientację właśnie mówię, że po powrocie z tego rejsu po Bałtyku, ja sobie tak pomyślałem, że kurczę, gdzieś by coś tego pasowało, by coś załatwić. Popytałem się znajomych i powiedziano mi, że no jest możliwość załatwienia sobie kursu orientacji przestrzennej, bo ja do tego roku 2009 właściwie to nie wychodziłem z domu samodzielnie. Jeżeli wychodziłem, to zawsze z kimś, z córkami, czy z żoną.
1: I kto taki kurs zapewnił? Bo myślę, że o orientacji to jeszcze za chwileczkę sobie w ogóle porozmawiamy, ale kto taki kurs był w stanie ci zorganizować? PZN właśnie, czy jakiś inny?
2: Wiesz co, to PZN, tak. Jakoś udało się skontaktować z okręgiem. Okazało się, że jeszcze im tam gdzieś zostało jakieś 25 godzin, bo to już był pod koniec roku, w grudniu. jakieś 25 godzin im zostało, nie było chętnych, no, to, no to, to udało mi się załapać i zrobiłem sobie takie właśnie 25 godzin. Przyjechała do mnie bardzo miła pani z Sosnowca, która dała mi nieźle popalić, ale nauczyła mnie przede wszystkim troszkę, no, na pewno pokazała mi, co to jest laska i do czego służy i jak się nią posługiwać.
1: Dobrze, to o orientacji to porozmawiamy sobie, myślę, że za chwileczkę, bo to jest też dosyć interesujący i ciekawy temat. Teraz może przejdźmy do Doroty i do Sebastiana. Spróbujmy przynajmniej, miejmy nadzieję, że nam łącze na to pozwoli. Wykorzystaliście z jakiejś pomocy organizacji tego typu, jak właśnie PZN, czy jakichś innych, czy po prostu no, nie było wam to potrzebne albo nie było możliwości?
0: Zacznijmy, Michał, tak, czy w ogóle nas słychać?
1: Słychać. A, na razie.
0: Dobrze, bo trzy czwarte wypowiedzi Mirka niestety mieliśmy szarpane. Co do organizacji, to ja tam z PZN-em w sumie, no nie mówię, że jestem na bakier, ale jedyne to korzystałam z biblioteki do dnia dzisiejszego. Korzystam, pokrótce orientacji, to tam dostałam od nich też jakieś 30 godzin, to było wszystko. No jedyna z tego taka zasługa, że dziewczyna, która do mnie przyszła, w sumie przyznała się potem, że instruktorką nie jest zbyt dobrą, ale okazała się świetną przyjaciółką, a tak jak jeszcze zaczęłam wcześniej mówić, tylko łącze mi na to nie pozwoliło, właśnie część moich przyjaciół się wykruszyła, bo mnie pamiętali jako aktywną, wszystko mogącą, a nagle stałam się w ich oczach kaleką i chyba we własnych też. No więc takie osoby właśnie jak ta instruktorka Iza bardzo mi pomagały i były mi potrzebne i do dnia dzisiejszego jest moją przyjaciółką. No i myślę, że z tego PZN-u to by było na tyle, a potem zaczęłam te instruktorki usilnie szukać na własną rękę, a nie, bo Iza w ogóle była drugą instruktorką z PZN-u. Pierwsza w ogóle do wniosku, że mam świetną laskę, a ta laska się okazała, że jest dla dziecka 12-letniego, więc teraz pojęcia o fachu nie miała. No i potem się zerwałam, jak PZN już mi więcej godzin nie przyznał. Zaczęłam szukać instruktorki na własną rękę i wreszcie się udało. Potem jakoś tak trochę też chyba z rządzeniem losu, już nawet specjalnie nie pamiętam, jakim trafiłam do Fundacji Wismajor i właśnie tam prezes połączyła, wciągnęła po prostu tą moją instruktorkę, bo już ją wcześniej znała, na listę swoich tam, prawda, jakichś wolontariuszy, pomocników i mam to do dnia dzisiejszego jeszcze opłacane właśnie przez fundację, bo przez jakiś czas Marcie Kamińskiej płaciłam sama za te zajęcia, bo chciałam, prawda, już wiedziałam, że to jest inwestycja w moją przyszłość, że bez tego to ja do przodu nie pójdę. No i myślę, że z tymi organizacjami to by było na tyle. No i teraz czekam na psa przewodnika.
1: A Sebastianie, w twoim przypadku, jak to wyglądało?
4: To było tak. Właśnie tak jak mówię, była najważniejszą osobą taką, która mi pokazała, wyzwoliła mnie z tego świata ciemności, co jestem, będę jej długo nie wniosła. Tak jak mówię, pokazała mi wszystko. Świat osób nie widział, co mogę robić, z kim się kontaktować, w jaki sposób działać. No to wziąłem, skierowałem się do PZN-u, w PZN-ie otrzymałem właśnie na orientację, zacząłem uczyć się orientacji, pani Kozłowska Katarzyna, no, według mnie świetna specjalistka, no, bardzo szybko nauczyła mnie orientacji, w rok czasu nauczyłem się samodzielnie.
1: No i niestety znowu pojawia się problem, w którym po prostu jeszcze Dorotę, całe szczęście, udało się jakoś zrozumieć, natomiast niestety z Sebastianem znowu mamy problem na łączu. Ja myślę, że spróbujemy coś po prostu. No internet bezprzewodowy w momencie, kiedy testowaliśmy, wszystko działało. Niestety teraz okazało się, że jest z tym problem. Ja przypominam, że można do nas dzwonić 223988027 wewnętrzny 938 tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login. Piotrze, ty do tych instytucji pomocowych coś jeszcze mógłbyś dodać, czy to tak naprawdę już chyba, nie wiem, jeszcze
3: znaczy,
1: coś?
3: Ja mogę dodać ze swojej strony tyle, że u mnie to wyglądało dość przaśnie, może dlatego, że ja tak naprawdę szybko uciekłem z mojego miasta wybrałem się do szkoły do Krakowa i tam jak gdyby do ośrodka na Tyniecką, gdzie tam jakby kompleksowo, może to wielkie słowo, ale zostałem przygotowany do życia. Pokazano mi, szczególnie mam tutaj na myśli orientację. To jest jak gdyby jedna sprawa, że nauczono mnie tego, że nie ma się co bać. Jak się ma tą laskę, potrafi, człowiek się nie boi iść przed siebie, że laska nie gryzie. To było bardzo fajne. Pamiętam bardzo fajną rzecz, znaczy fajną, bardzo ciekawą rzecz. Nie wiem, jak tutaj inne osoby, z którymi mam przyjemność brać udział w audycji, czy też mieliście coś takiego. Słuchajcie, pamiętam u siebie ogromną blokadę psychiczną przed wyjściem z laską w miejscu zamieszkania. To znaczy, ja nie miałem problemu, żeby chodzić z laską po Krakowie, ale u mnie wyjście z bloku, pamiętam, to była po prostu walka. Zmagałem się z tym chyba rok, po prostu, żeby już, tak jak mówię, wcześniej po Krakowie nie miałem problemu, a żeby wyjść z domu, żeby sąsiedzi, znajomi zobaczyli mnie z laską, to było straszne. A któregoś dnia po prostu znowu chyba ta odrobina po prostu furii jak gdyby wzięła górę i po prostu stwierdziłem, że tak naprawdę co ten cały świat mnie obchodzi, co ci ludzie o mnie pomyślą. Wziąłem laskę w garść i jak gdyby od tamtej pory nie ma problemu. A wy też mieliście coś takiego, Mirek?
2: Tak. Ja przez w ogóle makabra. Ile razy sobie guzów nabiłem, ile okularów potrzaskałem na słupach różnych na tym, ale z laską nie wyszedłem. No, dopiero tak jak mówiłem, ta pani Jasia, ta sobie, która mnie uczyła orientacji, nauczyła mnie, że z laską nie tylko, że ja jestem bezpieczny, ale to dla mnie jest nawet lepiej, bo
3: jeszcze a propos, wiedzą, że ja mam problem. A propos okularów, to pamiętam, że rzeczą, której było mi najtrudniej się nauczyć po tym, jak straciłem wzrok, to było to, żeby się nie pochylać. Po prostu tyle par ciemnych okularów połamałem przy tym podstawowym ruchu. Zawsze gdzieś głową stuknąłem. Bo tu coś wystaje tam. Ale w ten sposób nauczyłem się przykucać, jeśli po coś sięgam. A oczywiście jestem w jakimś nieznanym terenie. No ale chyba najbardziej rzeczywiście ta blokada z laską to było coś, co najbardziej mi doskwierało. I tak mówię, jakby od jakichkolwiek innych organizacji ja pomocy żadnej nie miałem, poza tym, że właśnie tutaj na miejscu nauczono mnie Braille'a, udzielono mi dostępu do właśnie książki mówionej też na kasetach, a jak gdyby całą resztę później udało mi się jak gdyby odebrać z ośrodka szkolno-wychowawczego, ale tak pamiętam, dla mnie największą taką barierą to była ta biała laska w garści, która jak gdyby stygmatyzuje, tak? Jak tutaj rozmawialiśmy wcześniej przed audycją z Sebastianem i z Dorotą, gdy szli oboje na ulicy, to Dorota została zidentyfikowana jako ta niewidoma, bo miała białą laskę, a Sebastian nie, bo tylko szedł z psem. Także to na pewno stygmatyzuje i nie wiem jak u was, Dorota, Sebastian, wy też mieliście takie?
4: Co, ja miałem straszne właśnie, chciałem o tym powiedzieć, żeby się przełamać, wyjść do ludzi. Ja miałem też to szczęście, że już się skupiłem mieszkanie, bo mieszkałem w Ursusie.
1: Sebastian, bliżej mikrofonu troszeczkę bym prosił.
4: Nowe otoczenie było, jako że no, do nowego mieszkania się przeprowadziłem i wtedy no nowe otoczenie, ludzie mnie nie znali, ale mimo to ja się wstydziłem wyjść z laską, ponieważ jak ja będę chodził, taki nieporadny jestem, nie potrafię się poruszać i... Ale dzięki też tej instruktorce, bo pozwoliła mi o tym zapomnieć, żeby nie przejmować się ludźmi właśnie, a żeby iść przed siebie i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie no, powiedzieć, że a co mnie ludzie interesują, prawda? Najważniejsze jestem ja, moje bezpieczeństwo i moja samodzielność i tak naprawdę do tej pory tak mam. I teraz chciałbym jeszcze powiedzieć o tych organizacjach, bo wcześniej tam urwało, że właśnie z PZN-u te godziny otrzymałem, za co no sporo tych godzin, no przez rok czasu nauczyłem się orientacji. I później przeszedłem pozytywną weryfikację Fundacji Wismajor na właściciela psa przewodnika i otrzymałem tego psa. Rola właśnie, to jest mój kudłaty synek, leży obok mnie teraz. I to jest bardzo taka, to największa taka pomoc rehabilitacyjna, myślę, jak również, no bo To już kiedyś mówiłem też tutaj w audycji, że odkąd posiadam tego psa, no niewyobrażalnie zwiększyła się moja samoocena. Sporo też jak osoba widząca, laska, tak jak mówiliście, tutaj stygmatyzuje. Okulary też, jeżeli człowiek zakłada. Ja do tej pory nie noszę okularów przeciwsłonecznych, jako że po mnie nie widać. A jak założę okulary, to mam wrażenie, że ludzie zaczną na mnie znowu patrzeć z takiego, o jakim nieszczęśliwy, no nie? A tak to nie wiedzą, że ja nie widzę.
3: Znaczy, wiesz co, Sebastian, ja miałem dwa razy taką sytuację, że wiesz, dzięki tym okularom byłem brany za, wiesz, ochronę osoby, z którą byłem, więc jakoś tam...
1: Że te okulary to nawet nobilitują poniekąd.
4: Tak, ale no, w każdym razie miałem bardzo duży opór przed wzięciem tej ranki, tak jak właśnie, że parzy ta laska. I właśnie na długo się poruszałem i właśnie na początku taką laskę miałem do Nordic Walking, taką kolorową, żeby w ogóle nie zwracać na to uwagi.
0: Jeden problem,
4: żeby ludzie nie zwracali na mnie uwagi, nie patrzyli na mnie, nie mówili, jaki jestem nieszczęśliwy. Właśnie z tą laską, jak chodziłem, to też no, ja nie jestem, że tak powiem, do takich... Nie wyglądam też tak, żeby no, do jakichś łąków, jakichś osób, które sobie nie są w stanie poradzić, prawda? A ludzie do mnie podbiegali, próbowali mi ciągać, jak ja z tą laską szedłem. Ja zatrzymałem się na chwilę, żeby no, odebrać telefon, a już ludzie do mnie podbiegali i próbowali mnie po schodach ściągać na dół. Bo myśleli, że ja chcę zejść na dół albo przejść przez ulicę. Ja się tylko zatrzymałem na chwilę.
1: No
4: to bardzo, bardzo często mi się to zdarzało i no, nie wiem, no, zapałali chęcią poniesienia pomocy. I tutaj bardzo ważne, myślę, że dla mnie by właśnie to są, jednak no jestem wdzięczny, no z PZN-em kontaktów jako tako nie mam i no bo nie mam takiej potrzeby, prawda, ale jestem wdzięczny za tę orientację przestrzenną, jaką otrzymałem, to jestem bardzo wdzięczny Basie Wiśniewskiej za możliwość jakąś właśnie tego rozwoju własnego, nauki na komputerze, żeby pierwszą klasę mogła mi znaleźć. Bardzo mi w tym pomogła. Szczerze mówiąc, dzięki niej dostałem tą pracę, także...
1: I właśnie tak...
4: Nauczyła mnie żyć od nowa i myślę, że też jest tutaj ta akceptacja. Później zacząłem też sporty uprawiać właśnie, jako że wcześniej uprawiałem, później też teraz. I no, siłownia, jakiś czas temu judo, teraz muszę z powrotem wrócić do tego judo.
1: Właśnie tak powolutku już, Sebastianie, skoro zaczęliśmy ten temat, to może pokontynuujmy go i zapytajmy całą resztę dzisiejszych gości Tyflo Podcastów Radio N. A propos orientacji, to już wiemy, że ty chodzisz nie z białą laską, ale z psem, a ty, Doroto, z białą laską chodzisz, czy...
0: Ja tak, ja chodzę jeszcze z laską i jeszcze tylko powiem co do parzenia tej laski, to też na początku nienawidziłam jej, miałam taką dziadowską, no bo już w pewnym momencie wiedziałam, że muszę ją mieć w ramach tylko takiej sygnalizacyjnego atrybutu, no bo bynajmniej jeszcze wtedy nie umiałam się nią posługiwać, ale już no, wiedziałam, że to już jest ten moment, żeby po prostu no, sygnalizować otoczenie, że ja nie widzę, a nie jestem ani pijana, ani naćpana, jak niektórzy czasami sugerowali. No bo prawda, to pewnie Mirek dobrze wie, że to się właśnie zdarza, wpaść na kogoś, niby człowiek widzi normalnie, a jednak na kogoś wpadnie. No i na studiach to właśnie było takie też głupie, teraz na to patrzę z tego punktu, że to było głupie o tyle, że wolałam wyjść na, prawda, na tą jakąś, powiem, jakiś używek albo rozkojarzoną, poobijać się, niż prawda wziąć tego białego kija przysłowiowego do ręki. Teraz jak mam instruktorkę i naprawdę te zajęcia sprawiają mi wielką satysfakcję, dobrałyśmy się idealnie charakterami, świetnie się nawet podczas nich bawimy i bynajmniej nie chodzi mi o łażenie po jakichś tam pubach, tylko no, te zajęcia sprawiają nam obopólną satysfakcję i ja się w tym momencie z tą laską wręcz obnoszę, bo wszyscy zawsze, och, jaka piękna dziewczyna i z laską nie widzi. Dla mnie to jest powód do dumy, że jestem tak młoda, piękna, samodzielna i idę z tą laską i prawda, idę do przodu i się niczym nie przejmuję, wiatr we włosach.
1: A jeżeli chodzi o twoją orientację i naukę tej orientacji przestrzennej, długo zajęło ci to, żeby po prostu zacząć, żeby jakoś zacząć się samodzielnie poruszać?
0: Tak,
1: bo tu na przykład mówi się o 30 godzinach, że powiedzmy ktoś dostaje 30 godzin orientacji i to wystarczy.
0: No ja dostałam właśnie...
1: I to, co, to wystarczy.
0: No dostałam te 30 godzin, no bynajmniej to nie wystarczyło, bo rodzice też mi kupili mieszkanie. Tu w sumie, no to są Łomianki pod Warszawą, można powiedzieć przysłowiowy rzut beretem, to jest od domu rodzinnego kilometr. Ja przez te 30 godzin w zasadzie chodziłam w tej nazad, I to akurat wystarczyło na to, żeby opanować tą trasę, prawda, z jakimiś tam uliczkami, zakrętami i tak dalej. Mowy nie było o komunikacji miejskiej, jakichś tam innych zaawansowanych sprawach w tej kwestii. No z tym, że u mnie to była to orientacja o tyle ciężka, że właśnie pierwsza instruktorka była do niczego, druga już nieco lepsza, no a potem w ogóle zostałam znowu na lodzie, a zebranie się, tak jak się pyta, ile mi to czasu zajęło, żeby się w ogóle zebrać, no to myślę, że to były jakieś 2 lata, 1,5 roku, właśnie od momentu, kiedy zaczęło być ze mną naprawdę źle z tym wzrokiem, dałam sobie święty spokój ze snowboardem, co mnie bolało bardzo i w sumie no może już nie boli, ale jest jakimś tam, prawda, nostalgię czuję, jeśli o sobie o tym pomyślę albo słyszę, że gdzieś tam jakieś zawody są, no to mnie może jakoś tam najbardziej kłuje i rower górski, no ale rower to w zasadzie mam zrekompensowany, bo jeżdżę na tandemie. No i to mówię, to było jakieś 1,5 roku, żeby się zmobilizować i tą laskę postarać się jakoś spróbować wziąć do ręki. No właśnie potem o tyle miałam pod górę, że właśnie Sebastian Farciarz w Czepku urodzony od razu dostał świetną instruktorkę, a ja trochę musiałam, prawda, pochodzić, popytać i poeksperymentować, nim trafiłam na tą swoją wyśnioną, wymarzoną i to też mi dużo czasu zajęło i dużo czasu straciłam, no ale nie żałuję, bo lepiej się uczyć z kimś naprawdę, kto czuje do tego pasję, bo sądzę, że to nie mogą być ludzie, że to nie jest taki zwykły zawód. Śmiem twierdzić, że to jest nawet jakieś powołanie i właśnie Marta ciągle powtarza, że to jest jej pasja i ona to robi z pasją i to widać i widać efekty naszej pracy.
1: Mirku, a w twoim przypadku jak to wyglądało z orientacją? Ty korzystasz z laski czy także z psa przewodnika?
2: Z laski, tak, ja chodzę z laską. Jak już wcześniej wspominałem, też z PZN-u dostałem, no tak trafiło mi się bianko, że jakieś 25 godzin dostałem właśnie tego szkolenia i dostałem taką fajną panią Joasię właśnie z Sosnowca, która nauczyła mnie takiej odwagi chodzenia po prostu. Ja ty się nie bój, ty idź, nie? I to tyle. I jak faktycznie zobaczyłem, że jak trzymam laskę w taki sposób, jak ona mi pokazała, to raczej mało rzeczy może mi gdzieś tam zagrozić, może mi zrobić krzywdę. No, zacząłem dosyć odważnie się poruszać. Faktem, że te 25 godzin to jest po prostu śmiech. To jest taki żart z niewidomych, że niewidomym się przyznaje 25, 30 godzin czy 50 godzin orientacji przestrzennej. To jest taki żart. Ja bym to uważał raczej 50 godzin, nie wiem, miesięcznie, przez tak, aż do skutku, bo są osoby, które potrzebują mniej, niektóre potrzebują więcej. Także mnie jeszcze potem się udało właśnie dzięki tej pani Joasi załapać się na jeszcze jedną turę, taką 25-godzinną, bo miał przyznane te lekcje jakiś inny pan, który się rozchorował, no, żeby nie pieniądze nie przepadły, to pani Joasia zadzwoniła do mnie, czy ja bym pochodził. Ja mówię, no pewnie, no i tak za tego pana jeszcze następne 25 godzin pochodziłem, to wtedy już z tą panią, wykorzystałem tą panią do maksimum, bo latałem z nią po większych wszystkich miastach, między innymi po Dworcu, w Katowicach, po tych rondach, w Pęclach, po Katowicach, po Chorzowie. Także no, dużo mnie nauczyło, no i przede wszystkim właśnie odwagi, żeby się nie bać i żeby się nie wstydzić. Jeżeli w pewnej sytuacji znajdziesz się w takim momencie, że nie będziesz czuł, że nie dajesz sobie rady, to wstań i zawołaj, zapytaj kogoś albo poproś o pomoc. Nie wstydź się, nie bój się. Zawsze jakoś to będzie. No, faktycznie później, kiedy już zacząłem podróżować sam, korzystam z jej rad, z jej podpowiedzi i to działa. No, jakoś sobie daję radę. Czasami znajduję się w miejscach, w których jeszcze nigdy nie byłem i trafiam tam, gdzie chcę. No, z tym trafianiem to jeszcze jest zasługa właśnie Piotra, że sobie tak radzę.
1: Zresztą do Piotra przejdziemy za momencik i Piotra też zapytam o jego przygody z orientacją przestrzenną. Natomiast mam jeszcze telefon. Ala się do nas dodzwoniła. Witaj, Alu.
6: No, witam. Ja... Można już mówić?
1: Można, jesteś
6: ja
1: na antenie.
6: Ja was nie słucham od początku, ale jak tak słyszę o osoby, które mówią o białej lasce na przykład. Bo ja nie wiem, czy jestem na antenie, czy nie.
1: Jesteś na antenie.
6: Bo ja kogoś słyszę cały czas tutaj w tym.
1: Bo musisz po prostu radio wyłączyć.
6: Właśnie. Ja będę słyszał.
1: Tak jak w pewnym radio ojciec prowadzący mówił, że trzeba ściszyć radio przede wszystkim. Także tu też musisz. Słuchamy.
6: Jak osoby tutaj mówią o białej lasce, że się jej nie wstydzą, że właśnie jest to atrybut taki fajny. Ja znów odwrotnie. Ja właśnie laski nie lubię i chodzę z tą laską bambusze. Nie. No.
1: Halo? Na razie usłyszeliśmy, że chodzisz z laską, bo musisz. Jeszcze coś chciałabyś dodać?
6: Tak, chodzę z laską, bo muszę. Chodzę z laską, dlatego że ona im pomaga w orientacji przestrzennej. Dostałam również lekcję orientacji przestrzennej właśnie przez Polski Związek Niewidomych tutaj właśnie na Śląsku. I uczyła mnie ta sama pani, która uczyła Mirka właśnie. Jest to bardzo fajna osoba, która mi bardzo, bardzo pomogła. No i co? I to jest ważne, że ja mieszkam, przeniosłam się z innego miasta do całkiem nieznanego miasta i musiałam się nauczyć, prawda? I jednak dało rady i nie mogę powiedzieć, że ja się ślepoty nie wstydzę. Ja się wstydzę w dalszym ciągu ślepoty, chcę widzieć o i tyle. Nie będę ukrywała, nie będę robiła z siebie takiego człowieka, który będzie kłamał, mówił, ojej, bardzo dobrze, że ja nie widzę, to jest taki atrybut mój. Nieprawda, jestem niewidoma, chcę być widząca, całe życie chcę widzieć. Pamiętam, jak się widziało i ciągle marzę o tym, żebym mogła ten wzrok chociaż w części malutki odzyskać. No taka prawda.
1: No to dziękujemy ci bardzo, ale w takim razie za telefon, za głos w dyskusji. Prawda jest taka, że ilu ludzi tyle poglądów ma na różnego rodzaju sprawy. I każdy głos jest istotny i każdy głos jest tak samo ważny.
6: Ja zazdroszczę tym osobom,
2: ma rację, które właśnie ma rację.
6: Tak mają właśnie i że one właśnie się pogodziły z tym, czy...
2: Bo ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli nie możesz czegoś zmienić, to musisz to polubić. No ja zdaję sobie sprawę z tego.
6: Ja tam nie lubię.
2: Wzroku nie odzyskam, dlatego staram się jakoś sobie radzić.
1: Dobrze, Alu, dziękujemy ci bardzo za telefon, pozdrawiamy, do usłyszenia. Jeżeli ktoś chciałby również do nas zadzwonić, no to ja zapraszam. 223988027, wewnętrzny 938 oraz nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net jest do waszej dyspozycji. Piotrze, a jak w twojej sytuacji wyglądało to zagadnienie orientacji przestrzennej?
3: W moim przypadku sprawa była może troszkę łatwiejsza. Wydaje mi się właśnie przez to, że jak gdyby trafiłem do ośrodka szkolno-wychowawczego dla osób niewidomych, to ja spotykałem ludzi, którzy chodzą z białą laską na co dzień, więc zdałem sobie sprawę, że kurde, no to nie może być żadna filozofia, tak? Skoro ktoś to potrafi, dlaczego ja bym tego nie mógł zrobić? Jak się zaczęły lekcje orientacji, ja bardzo chętnie i skwapliwie z tego skorzystałem i jak gdyby nie było problemu. Podobne podejście mam jak Mirek, jeśli potrafimy korzystać z laski, to wszędzie dojdziemy, ale teraz jak gdyby chciałbym parę wątków połączyć, bo to jest to, co Ala mówiła, może to nie wynika z tego, o czym my tutaj rozmawiamy, ale założę się, że to nie ma tak, że my przez to, że akceptujemy to, że nie widzimy, to, że gdzieś tam w głębi duszy nie chcielibyśmy z powrotem widzieć. Wydaje mi się, że każdy z nas chciałby widzieć, bo zdaje sobie sprawę, o ile łatwiejsze wtedy jest życie. I przynajmniej ja tak to czuję i to, że nie widzę i że jakoś tam sobie radzę, czasami lepiej, czasami gorzej, no to fajnie, ale wolałbym zamiast gdzieś tam ostukiwać kijem trotuar, wystawać na mrozie na przystankach autobusowych, wolałbym wsiąść sobie do swojej bryki i po prostu spod domu po prostu z piskiem opon ruszyć do pracy, a nie musieć po prostu ciągle, nie wiem, zastanawiać się przy przechodzeniu przez ulicę, czy ktoś na luzie po prostu nie zjeżdża po prostu pędem z góry, tak że ja usłyszę go dopiero jak będę mu na masce siedział. Wolę tego nie sprawdzać i wolałbym o wiele bardziej komfortowe życie widząc. To jest jak gdyby jedna sprawa. Druga sprawa, może miałem trochę łatwiej chodząc do ośrodka, gdzie były osoby niewidome, które chodziły z białą laską, ale to mi też uzmysłowiło jedną rzecz. To, że były tam też osoby niewidome od dziecka, które o wiele lepiej radzą sobie z wyłapywaniem cieni akustycznych. O wiele lepszą mają orientację, jeśli chodzi o bezpośrednią bliskość, o bezpośrednie otoczenie. Problemy są, jeśli chodzi o dalsze odległości. To znaczy mają problem z perspektywą i chyba z wyobrażeniem sobie na przykład, jak dalej może wyglądać, nie wiem, korytarz, droga, ulica i tak dalej, ale znałem parę osób, które po prostu zdumiewały mnie tym, że nie widząc zupełnie nic, potrafiły po prostu przemierzać miasto bez białej laski, bo słyszały znaki drogowe, słyszały krawężniki, wiedziały, gdzie mają zejść z krawężnika, gdzie na krawężnik

0: osoby niewidome od dziecka lepiej sobie w takiej bezpośredniej przestrzeni dają radę, ale myślę, że na takie większe dystanse jednak chyba my mamy jakąś tam przewagę, którą daje nam właśnie to, że pamiętamy perspektywę, że potrafimy sobie wyobrazić, czy to bryłę budynku, czy konstrukcję, zdajemy sobie sprawę, jak to może być rozwiązane, to nam oczywiście często nas pewnie wprowadza w błąd, ale myślę, że bardzo często też pomaga nam zorientować się łatwo czy szybko w orientacji. Jeszcze jedna rzecz, która mnie zdumiewa, nie wiem, czy wykorzystacie z tego tak zwanego kląskania, albo ludzie niektórzy pstrykają palcami, żeby sobie stworzyć cienie akustyczne, czy stworzyć jakiś dźwięk, aby ułatwić sobie poruszanie, dowiedzieć się, co jest przed nimi, dookoła nich. Ja z tego nigdy nie korzystałem, aczkolwiek przyłapuję się na tym, że na przykład gdy idę ulicą i nie wiem, co jest dookoła, to na przykład szuram laską i dzięki po chodniku, dzięki temu wiem, bo zaczynam słyszeć to, co jest dookoła. Wy też korzystacie z takich rzeczy?
1: Ja czasami, jak jestem w mieszkaniu i idę, chociaż nie słyszę tak naprawdę tych cieni akustycznych, ale próbuję. Albo pstrykam palcami, albo sobie właśnie robię takie nietoperz. Właśnie też mam ksywkę Gacek, także...
2: Ja stukam laską, tak, to na ulicy, jak idziemy razem, to często tam gdzieś, jak się zatrzymamy, ja postukam i wiem, że to jakaś, brama. To są rzeczy takie oczywiste, ale no w sumie ja tam z żadnym kląskaniem...
3: Zresztą to kiedyś pamiętam, że nawet w jakimś filmie było, który pokazywał jakiegoś młodego chłopaka, nie wiem czy pamiętacie, który pokazywał swoje zdolności, miał takie właśnie zdolności bardzo rozwinięte, jeżeli chodzi o echolokację. Mirku, ty z tego korzystasz?
4: Nie, ja raczej nie. Ja aż tak dobrego słuchu nie mam, ale prawdę powiedziawszy, no czasami słyszę różnicę. Poruszając się po jakimś terenie, słyszę budynki, że jeden jest bliżej, drugi dalej, słyszę jakieś puste przestrzenie, jakieś drzewa. Właśnie to coś takiego da się wysłyszeć, ale żeby posługiwać się tą taką echolokacją, tym kląskaniem, to raczej nie. Znam taką osobę, Karolinę Perdek, może ją znacie. Tak. Miałem okazję być z nią kilka razy właśnie razem na takich różnych spotkaniach i ona chodząc wszędzie trafia bezbłędnie, drzwi porusza się wzdłuż korytarza, ona ma w ogóle ma brak gałek ocznych, także ona na pewno nic nie widzi. Ona porusza się bezbłędnie, prosto utrzymuje kierunek i w ogóle. I idąc właśnie cały czas na sobie, co jakiś czas posługuje się tym kląskaniem i porusza się no po prostu bezbłędnie.
3: Mamy telefon, odbierzmy, proponuję. Halo, kogo witamy?
5: Halo, witam serdecznie, Marta z tej strony. Ja chciałabym zabrać głos w dyskusji jakby z drugiej strony, ze strony tyflopedagoga, instruktora orientacji.
3: Słuchamy.
5: I powiem szczerze, jak przysłuchuję się tym wypowiedziom, szczególnie poruszyła mnie wypowiedź Ali, która powiedziała, że ona się wstydzi tego, że chodzi z laską. Z mojej perspektywy wygląda to trochę inaczej. Ja myślę, że laska jest pomocą i znacznie lepiej wygląda się idąc wyprostowanym, pewnym krokiem, wiedzieć dokąd się zmierza, umieć omijać przeszkody, przechodzić przez jezdnię i być w pełni samodzielnym, niż właśnie potrącać albo korzystać z pomocy osób trzecich. Bo wtedy ma się mimo wszystko takie poczucie zależności od innych osób, a laska może nie jest najlepszym rozwiązaniem. Myślę, że pies jest dużo wygodniejszy, ale nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, nie wszyscy mają predyspozycje do tego, a pies jest też narzędziem. Więc jeżeli nie nauczymy się chodzić z laską, nie będziemy umieli też korzystać z psa, to nie pies prowadzi, tylko właśnie człowiek, więc zanim człowiek otrzyma takiego psa, no musi niestety nauczyć się z tą laską poruszać bardzo dobrze. Więc wydaje mi się, że to nie jest do końca tak, że trzeba się tego wstydzić. To po prostu trzeba, te umiejętności trzeba posiąść. I wtedy starać się o psa i to na pewno będzie dużo wygodniejsze, więc z podejściem takim, ja nie lubię tego, nie podoba mi się to, ale jest to środek do celu. Więc myślę, że warto byłoby, żeby Ala jednak mimo wszystko postarała się na tyle dobrze chodzić i zdać egzamin.

0: psami i postarać się o takiego psa. One są dostępne, one są szkolone.
1: To znaczy, ala z tego, co ja przynajmniej kojarzę i my tu chyba wszyscy też właśnie ala korzysta z usług psa przewodnika, tylko po prostu właśnie wybrała psa przewodnika bardziej niż laskę, bo po prostu no, korzystanie z tej białej laski jej zwyczajnie przeszkadzało.
0: Przepraszam, bo widocznie nie zrozumiałam jej wypowiedzi do końca. Natomiast no mówię, no laska jest jakimś tam narzędziem, tak? Więc no jeżeli nie ma możliwości, no to osoby muszą chodzić z laską. Natomiast orientacja myślę, że jest bardzo potrzebna, a niestety wiele osób nie wiem czemu nie chce korzystać z tych zajęć. I to jest trudne, dlatego że osoby nie mają motywacji do tego, żeby pracować. I to jest jakby nasz ból jako instruktorów, którzy, no my jesteśmy gotowi do tego, żeby podjąć pracę często, ale osoby nie mają motywacji odpowiedniej do tego, żeby pracować.
1: Marto, ty jako instruktor, czy masz jakąś taką informację, chociażby z własnego doświadczenia, bo tu zadałem to pytanie także gościom, ale ty będziesz miała, podejrzewam, jakieś szersze spektrum na te kwestie. Ile tak naprawdę godzin, tak mniej więcej oczywiście, bo wiadomo, że każdy jest inny, ale ile tak naprawdę godzin potrzebne byłoby osobie niewidomej, żeby nauczyć się tej orientacji przestrzennej? Zgodzisz się z tym, że te 30, które zazwyczaj się dostaje, to jest mało?
0: To jest w ogóle stanowczo za mało. Wydaje mi się, że takie optymalna, przeciętna liczba godzin to byłoby około 100 godzin, ale to mówię, to w zależności od tego, jakie to jest miejsce, jak bardzo jest skomplikowane, czego dana osoba potrzebuje, czy wliczamy w to lotniska, dworce kolejowe i mnóstwo innych rzeczy, które są bardziej skomplikowane i wiadomo, że trzeba wtedy poświęcić na to wszystko trochę więcej czasu. Zależy od predyspozycji przede wszystkim tej osoby. Jak ona szybko się uczy, jak szybko przyswaja wiedzę i od tego, jak ten proces kształcenia w tym zakresie będzie przebiegał. Bo wiadomo, że no, skrzyżowania różne, skomplikowane i nie można porównywać tutaj jakiegoś małego miasteczka do na przykład Warszawy, tak, która jest bardzo, bardzo trudnym środowiskiem do pracy. Bo mamy tutaj mnóstwo skrzyżowań podziemi i ciągłych remontów i tego też trzeba nauczyć osobę, jak sobie radzić w takiej sytuacji, tak? Więc no to wszystko zależy od różnych czynników. Natomiast 100 godzin to myślę, że to jest taki optymalny czas na to, żeby te podstawowe jakieś rzeczy przyswoić, żeby nauczyć się w miarę bezpiecznie poruszać na mieście, bo takiej gwarancji, że się nic nie stanie, nigdy nie
1: ma. No nigdy nie ma, to wiadomo.
0: Zagwarantować, tak?
1: A to jeszcze takie jedno pytanie z twoich także obserwacji, bo mamy no, zazwyczaj dwa przypadki, kiedy ktoś się uczy orientacji przestrzennej, albo w sytuacji takiej, kiedy ktoś nie widzi zupełnie, albo kiedy ten wzrok traci. Jak myślisz, komu jest łatwiej się nauczyć takiej orientacji przestrzennej?
0: Wiesz co, powiem szczerze, że ciężko jest to stwierdzić. Wydaje mi się, że osoby słabowidzące, w zależności od tego, jak widzą, co widzą...
1: To znaczy nie, chodziło mi o coś innego, nie o osoby słabowidzące, o ociemniałe i niewidome od urodzenia, o takie rozgraniczenie. Czy można to w ogóle rozgraniczyć i z jakichś twoich doświadczeń to wynika?
0: Nie, to są dwa różne pojęcia, bo dziecko, jeżeli rodzi się z dysfunkcją wzrokową, bądź traci ten wzrok do 6 roku życia, to tak naprawdę uznajemy, że jest to osoba niewidoma od urodzenia i ona ma znacznie więcej czasu na to, żeby posiąść te umiejętności niż osoba dorosła, która już ma pewne nawyki, pewne przyzwyczajenia i ona musi po prostu odnaleźć się w tej sytuacji, a oprócz tego, że traci wzrok i ma ograniczenia takie typowe, tak nie umie sobie choćby przygotować prostego posiłku, nie potrafi samodzielnie wyjść do sklepu po zakupy, to ma jeszcze ten problem psychiczny, tak, z tym, że no tego wzroku zabrakło, że coś się... To jest naprawdę traumatyczne zdarzenie, tak? I tutaj jakby jak już dojrzeje do tego, no to... To jest w stanie się tego nauczyć i w miarę szybko. Na pewno mają pamięć wzrokową, tak? Potrafią sobie pewne rzeczy wyobrazić, pamiętają je, więc to też tym osobom zdecydowanie ułatwia poruszanie. Natomiast osoby niewidome od urodzenia, no mają... No znacznie więcej czasu na nauczenie się tych wszystkich rzeczy. One się po prostu tego uczą naturalnie, tak? W procesie wzrostu i nie można porównywać tego zupełnie, no bo jeżeli ktoś się uczy tego od urodzenia, mając 20 kilka lat, no potrafi wszystko zrobić, tak? Natomiast osoba, która traci wzrok w trochę późniejszym czasie, ma znacznie mniej czasu na opanowanie tych umiejętności. No to w ogóle nie do tego się nie da w żaden sposób porównać.
1: Dobrze, Marto, zatem dziękujemy Ci bardzo za głos w dyskusji, dziękujemy za telefon i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiam również, jeżeli ktoś również chciałby do nas zadzwonić, to oczywiście jeszcze można, 223-988-0027, wewnętrzny 938 oraz nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Piotrze, tak zapytam jeszcze a propos tej orientacji przestrzennej. Ty jesteś no, jednym z ludzi bardzo mocno propagującym GPS. Taki GPS dużo pomaga w porównaniu na przykład do białej laski właśnie?
2: Znaczy, przede wszystkim GPS nie jest zamiast białej laski. To jest pomoc w orientacji i to trzeba podkreślić. To trzeba podkreślić też, że GPS to nie jest urządzenie, które pozwoli nam pozbierać drobne z ulicy, jak nam się rozsypią. To jest urządzenie, które nam tylko wskaże kierunek i mniej więcej przybliżoną lokalizację.
1: Może być takim przedłużeniem białej laski, tak na dobrą sprawę, tak?
2: Tak, ale ja chciałem powiedzieć, bo to jest właśnie bardzo ciekawe. Ja jak gdyby jeździłem, chodziłem z białą laską codziennie do pracy, gdy jeździłem autobusami i tak dalej. Ja lubię pospać, tak? Jestem śpiochem i zawsze miałem wrażenie, że jechałem do pracy półprzytomny i pamiętam taką panikę, gdzie mi się zdarzyło zdrzemnąć w autobusie. Ja nie wiedziałem, gdzie jestem. Musiałem pytać się ludzi. Przez to właśnie bałem się dalszych podróży. Gdy miałem gdzieś sam jechać, bałem się tego, że zostanę gdzieś i nawet jak będę miał telefon, a nie będzie żywego ducha w pobliżu, nie będę miał się kogo zapytać, gdzie ja tak naprawdę jestem i po prostu nikt mnie nie znajdzie i w ogóle straszne rzeczy się będą działy. A jak gdyby w momencie, gdy pojawił się GPS, tam już ładnych parę lat temu, gdy pierwszy raz zacząłem z niego korzystać, właśnie z programem Lodestone, nagle się okazało, że jak gdyby ta obawa znikła. Ja teraz nie mam żadnego problemu. Często w ogóle jest tak, że ja nawet nie włączam GPS-a. Wystarczy mi ta świadomość, że go mam za sobą, że mam tą możliwość, że w momencie na przykład, nie wiem, gdy jadę pociągiem, chcę wiedzieć na przykład, jak daleko jestem od danej stacji, no to włączam go na chwilę tylko, żeby sprawdzić, czy jak, nie wiem, za długo jadę autobusem, włączam go na chwilę, żeby się upewnić, czy, nie wiem, jadę w dobrym kierunku, czy jestem na właściwym przystanku i tak dalej, i tak dalej. Także w tym momencie GPS dla mnie stanowi bardziej już pomoc, wskazówkę na terenie, który znam, za to doskonale się sprawdza w terenie, którego nie znam. Na przykład gdy jadę gdzieś, szczególnie jakieś wyjazdy, tak jak mówię, w miejsce, którego zupełnie nie znam. W zeszłym roku miałem taką sytuację, gdzie również z żoną bardzo słabowidzącą wybraliśmy się za granicę do miasta, którego w ogóle nie znaliśmy. Dzięki temu, że wcześniej sobie pozbierałem jakieś adresy, mogłem jak gdyby ich lokalizację wprowadzić sobie do nawigacji GPS i korzystając tylko z tego urządzenia, mogłem, jak się okazało, swobodnie przemieszczać się po mieście. Oczywiście to mi pozwoliło też jak gdyby sprawdzić sobie na przykład miejsca, które chcę zwiedzić. Pozwoliło mi zlokalizować sobie hotel, tak żebym był w pobliżu tych punktów, które chcę zwiedzać, żebym na przykład nie musiał w mieście, którego nie znam, korzystać z metra, z komunikacji miejskiej, tylko tak, żebym wszędzie miał blisko na piechotę. Dzięki właśnie GPS-owi mogłem sobie to wszystko posprawdzać i później na miejscu funkcjonować bez najmniejszego problemu, po prostu poruszając się na azymut. Ja myślę, że tutaj Mirek może powiedzieć parę słów też na ten temat, bo wydaje mi się, że Mirek jest jedną z osób, które skutecznie udało mi się wkręcić właśnie w nawigację GPS. Myślę, że Mirek używa...
1: No właśnie, Mirku, jak
2: może
1: to
2: nie
1: wygląda?
2: Codziennie, ale
3: tak,
2: dziś.
3: Ja teraz bez GPS-a sobie nie wyobrażam wyjścia z domu, bo kiedyś miałem taką sytuację, że byłem w miejscu, które wydawało mi się, że dobrze znam, dobrze pamiętam i w tym miejscu zabłądziłem. I w końcu stwierdziłem, że po prostu no, zupełnie nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, gdzie mam iść dalej, jak mam wrócić z powrotem, jak wyjść gdziekolwiek, żeby jakichś ludzi spotkać, czy kogoś, nie było nikogo. Błąkałem się chyba przez 2 godziny. W końcu jakoś usłyszałem gdzieś jakiś hałas, jakąś drogę. Udało mi się dojść do drogi, spotkać ludzi, którzy pokierowali mnie. Okazało się, że szedłem zupełnie w przeciwną stronę, niż powinienem iść. I w tym momencie właśnie, jak dotarłem już na miejsce z powrotem, zadzwoniłem do Piotra. Mówię, Piotrek, jak, co to jest ten Roadstone, jak się to robi? I następnego dnia już to miałem, już się uczyłem. I od tego momentu, no tak jak Piotrek mówił, czuję się po prostu bezpiecznie, gdziekolwiek jestem. Bo przyjeżdżając gdziekolwiek, czy wcześniej właśnie programując sobie trasę, czy przyjeżdżając do jakiegoś miejsca, pierwsze co robię, to staję w jakimś punkcie, zapisuję sobie ten punkt i już jestem, mam pewność, że w razie się gdzieś zabłądzę, gdzieś zgubię, wrócę w to samo miejsce, z którego wyszedłem, czy jakieś miejsce docelowe, czy jakiś właśnie hotel, czy coś, zapisuję sobie ten punkt. I mogę iść swobodnie w dowolnym kierunku. Mam pewność, że na pewno wrócę do tego miejsca, z którego wyszedłem, że no, się po prostu nie zgubię.
2: Pod warunkiem, jak ci się bateria nie wyczerpie.
1: A zdarzyło się? Bardzo...
3: Nie, to jeszcze mi się nie zdarzyło. Dlatego noszę 2 telefony, także wchodząc gdzieś na jakąś dłuższą trasę czy coś, mam zawsze 2 telefony w kieszeni i oba... Najczęściej są naładowane, bo to jednak człowiek dba o to, żeby to było.
1: Doroto, Sebastianie, a wy korzystacie z GPS-a?
4: No my właśnie nie korzystamy, ale ja chyba się coraz bardziej przekonuję i myślę, że wcześniej czy później to nastąpi.
5: Znaczy ja nie korzystam ze względu na to, że mam bardzo dobrą topografię całej Warszawy, prawda? Wszystkich miejsc w Warszawie i nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym zabłądził, tym bardziej, że jeżeli potrzebowałem, no, że myślę, że to by mi się sprzydało też, bo jak jechałem do Wódkowy Leśnej, to kolega właśnie na mapie Google mi wytłumaczył, że mam iść tutaj za łukiem dopiero tam 100-200 metrów i mam skręcić w lewo, prawda, i no to był mój GPS, żebym wcześniej powiedział, i ten także wiedziałem, jak tam trafić. Ale myślę, że też się bym musiał na tym zastanowić, ponieważ to z całą pewnością ułatwi.
1: Szczególnie kiedy jesteś w jakimś miejscu, którego nie znasz. Odbierzmy telefon, tak. Bo Ala się do nas dodzwoniła. Jeszcze chyba chciałaby coś dodać. Witaj, Alu.
6: Witam ponownie. Ja chciałam sprostować swoją wypowiedź, ponieważ ja jestem osobą prawie całkiem samodzielną. Mam faktycznie psa przewodnika. Tak, w nowym... to jest.
1: Alu, musisz wyłączyć radio i słuchać nas ze Skype'a.
6: Dobrze.
1: Bo masz radio włączone i słyszysz siebie z opóźnieniem pewnie.
6: No słyszę siebie
1: dużym.
6: I się
1: no właśnie,
6: cały czas,
1: no właśnie.
6: No i właśnie o tej białej lasce, co ja mówię. Ja... Tak jest.
1: Alu, musisz radio wyłączyć, bo inaczej to się nie porozumiemy. Słyszymy cię w radio, a ty nas słyszysz przez Skype'a, więc spokojnie możesz wyłączyć i możesz kontynuować wypowiedź.
6: O Boże, kochany, co...
1: No? Tak. Już wyłączone?
6: Tak, wyłączone.
1: Dobrze, no to słuchamy.
6: Więc ja chciałam sprostować tą moją wypowiedź, ponieważ ja jestem osobą samodzielną, poruszam się sama, jeżdżę sama po Warszawie i wszędzie, gdzie nie tylko. Posiadam, tak jak ty mówiłeś, psa przewodnika i mimo to, że laski nie lubię, a wręcz jej nienawidzę, i to jest prawda, ja codziennie ją używam. To nie jest to, że ja jej nie używam. Uważam, że bez laski, to jest moje zdanie, że bez laski osoba całkowicie niewidoma i jeszcze całkiem samodzielna musi chodzić z laską, poruszając się, jeżdżąc po Polsce, jeżdżąc pociągami, autobusami i tak dalej. Kierowca nie będzie wiedział, że ja nie widzę, prawda? Idzie jakaś sobie pani z pieskiem, tak? Co z tego, że jest napis? Ale są samochody, które stoją na chodnikach po lewej i po prawej stronie. Akurat ja chcę przejść tą ulicę i kierowca jadący z lewej strony, no choćby nie wiem jak chciał, nie będzie widział, że to jest pies przewodnik. Stoi kobieta z psem i a białą laskę zawsze zobaczę. Więc ja laski zawsze używam i mimo to, że się jej wstydzę, bez laski w tej chwili w nowym miejscu zamieszkania nie wyjdę, nawet na spacer z psem. Ja chciałam poruszyć jeszcze jeden taki temat, jeśli chodzi o mapy. Bo mapy dla osób może całkowicie niewidomych, czyli od urodzenia niewidomych, może są niepotrzebne, może się te osoby nie orientują, ale ja uważam, że osoby, które widziały, to dla mnie mapa na przykład mojego miejsca zamieszkania to była super sprawa. Ja bym już wtedy wiedziała, gdzie jestem, wzięłabym sobie mapkę i przy pomocy instruktorki orientacji przestrzennej jej by było łatwiej, a mnie jeszcze łatwiej. Poznawałabym to miasto. Mówiąc jeszcze o orientacji przestrzennej. Ja uważam, że osoba całkowicie niewidoma czy ociemniała, to przynajmniej raz na dwa lata powinna mieć tą orientację przestrzenną. No niestety, miasto się zmienia, są remonty, prawda? A my, nie widząc nic, o tym nie wiemy, nie znamy tego miejsca. Jeżeli moje skrzyżowanie ja poznałam, a za rok ono zostało przebudowane w tej chwili na przykład, to ja już tam nie pójdę, bo ono jest zupełnie inne niż było, bo to jest duże skrzyżowanie, dwie ulice, tramwaje i tak dalej. No i no to tyle chciałam powiedzieć, tak żeby mnie tutaj nie postrzegać, że jestem tutaj niesamodzielna i że laski nie używam. Używam i będę jej używała. Nie lubię jej.
1: Dobrze, Alu, dziękujemy Ci w takim razie za rozjaśnienie sprawy. Pozdrawiam, do usłyszenia, trzymaj się i przypominam o naszych namiarach 223988027, wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net i pamiętajcie, żeby wyłączyć radio, kiedy dzwonicie do nas tu na antenę, bo po prostu no jednak internet to internet, ma swoje opóźnienia. Teraz proponuję, abyśmy przeszli do czynności życia codziennego. Jeszcze tak szybciutko zahaczę o jedną kwestię, zanim te czynności, bo to też myślę jest takie dosyć istotne. O Piotrze już wiemy, że się Braille'a nauczył, a Doroto, Sebastianie, jak w waszym przypadku, jeżeli chodzi o naukę Braille'a, nauczyliście się, korzystacie na co dzień, czy tak raczej niekoniecznie? Oj, i chyba w tym momencie niestety przycięło, więc może Mirka zapytamy, a do Doroty i Sebastiana za moment przejdziemy. Mirku, jak u ciebie z Braille'em?
3: Niestety ja się Braille'a nie nauczyłem mimo najszerszych chęci jakoś, może dlatego, że nie miałem potrzeby używania Braille'a, jakoś tak, no, od początku jestem na syntezatorach mowy i posługuję się tym. Ja piszę samodzielnie, umiem pisać, także jeżeli chodzi o jakieś pisanie, o coś, to potrafię pisać. Nie jest to
1: pisać odręcznie, jak rozumiem, nie Braille'em, tylko po prostu czarnym drukiem.
3: Odręcznie, odręcznie. No a całą resztę załatwia mi komputer, no, jakieś pismo urzędowe czy coś, czy czytanie, to skaner, komputer.
1: No a na przykład leki?
3: Leki to ja mam tutaj taką panią aptekarkę i ona zawsze mi wszystko wyjaśni, co to za lek, jak go...
1: Aha, i po prostu potem rozpoznajesz, to znaczy nie, bardziej mi chodziło o to, żeby nie pomylić pudełek na przykład z lekami, bo teraz leki mamy zazwyczaj Braille'em opisane i bardziej w tym kontekście o tym myślałem.
3: Nie, no ja raczej
1: zapamiętujesz,
3: nie używam tych leków. Po prostu zapamiętuję. Nie używam tych leków aż tyle, żebym miał problem z zapamiętaniem kształtu opakowań i tak dalej, także no raczej w ten sposób.
1: Rozumiem. Może już teraz połączenie z Dorotą i z Sebastianem się nam ustabilizowało bardziej, więc jak to w waszym przypadku jest, Doroto?
4: Słychać nas?
1: Słychać.
4: To tak jak zaczęłam z tym Braille'em, w sumie panowałam jakieś tam podstawy, nauczyłam się dość szybko, znajomy na linii de Braille'owskiej pokazał wszystkie, cały alfabet, wszystkich się tam w 2 godziny nauczyłam, potem sobie tylko to utrwaliłam, no i faktycznie mi się to przydaje, tak jak mówisz, do rozpoznawania leków, chociaż niezmiernie dużo czasu mi to zajmuje i raczej też tak jak Mirek po prostu zapamiętuje po kształcie tych listków, takie nazwijmy, i pudełek. No, czasami jak nie jestem pewna, to sobie tam przeczytam, wycwaniłam się pierwszą i ostatnią, jak się zgadza, to już jestem pewna, że to i się nie męczę dalej.
1: A Sebastianie, jak u ciebie z znajomością Braille'a?
5: Nie znam.
1: I nie jest ci potrzebny?
5: Nie znam, ale...
1: Czy jest?
5: Myślę, że się nauczę. Jest potrzebny, że nawet w dobie cyfryzacji, prawda, i no wszystkich... Jednak jest to potrzebne, ponieważ no, zawsze można zostać analfabetą, prawda? Nie znając podstaw pisania Braille'a. Jest to samo potrzebne jak czarnodruk.
1: No to się też by zgadzało, aczkolwiek no ja akurat, tak szczerze powiedziawszy, też moje zdanie jest takie, że jeżeli chodzi o Braille, to do pewnego etapu życia to jest nam potrzebne, szczególnie no chociażby, aby przejść jakoś szkołę, a później no jak my już sobie będziemy radzić z tym tekstem czytanym i żeby nie stracić z nim kontaktu, no to już jest nasza sprawa i niekoniecznie musi to wynikać z Braille'a, tak chociażby jak ja mam, ale ile ludzi, tyle poglądów na ten temat, a to myślę, że możemy zostawić, a możemy przejść do takich czynności podstawowych życia codziennego. Piotrze, teraz od ciebie pozwolę sobie zacząć, bo straciłeś ten wzrok, no i co? Jak było ci się odnaleźć w ogóle w tym, chociażby w swoim domu, żeby jakieś podstawowe rzeczy wykonać, no chociażby sobie głupią wodę zagotować na herbatę?
2: No tu akurat nie miałem problemu, bo ja byłem też w takiej sytuacji, że moi rodzice mieli taką śmieszną pracę, że był taki czas, że przez tam x godzin w ciągu dnia byłem sam. No i po prostu jak byłem głodny, czy chciał mi się pić, no to sorry, no, ale musiałem sobie to zrobić. I szczerze mówiąc, ja nigdy się nad tym nawet nie zastanawiałem. Nigdy nawet mi do głowy nie przyszło, że mógłbym czegoś nie zrobić, w sensie często słyszę, że ktoś tam z czymś tam ma problem, takie rzeczy właśnie podstawowe, więc u mnie jak gdyby to działało, no tak mówię, no w ogóle się nie zastanawiam, jak potrzebowałem chleba, to na przykład szedłem, zacząłem kroić chleb i w tym momencie się dopiero okazywało, że kromka ma z jednej strony 0,5 centymetra, z drugiej 3 centymetry, tak? I dopiero sobie uświadamiałem, że o, coś jest chyba nie tak i musiałem kombinować, jak to przeskoczyć. I to raczej działało na takiej zasadzie, jeśli natrafiałem na coś, czym sobie nie dawałem rady, albo jak robiłem to, a to nie wychodziło tak, jak ja bym sobie życzył, no to szukałem zaraz jakichś rozwiązań, typu nie wiem, jak zorientowałem się, że nie mogę ukroić równo chleba, no to dawaj jakąś tam krajalnicę kupowałem. Dzisiaj jest luksusowo chlebek krojony, więc nie ma z tym najmniejszego problemu, tak? Ale jakieś rzeczy typu tam, nie wiem, smarowanie, czy tam, nie wiem, mówię o najprostszych rzeczach, typu tam jakieś tam upichcenie czegoś na zasadzie, tam nie wiem, parówki wrzucić do, czy kiełbaski jakieś do garnka, z takimi rzeczami nie mam problemu. Jak gdyby na szczęście, jeszcze nie musiałem tego robić, ponieważ moja żona nienawidzi, jak ja wchodzę do kuchni, zresztą ktokolwiek wchodzi do kuchni, to jest po prostu jej domena.
1: Jej terytorium.
2: Tak, przegania mnie stamtąd. Jedyne, na co mi pozwala, w sensie działać, to kawa, ponieważ bardzo lubię kawę różnie przyrządzaną, no to tutaj jak gdyby mam wolną rękę, a tak to po prostu przegania mnie stamtąd. Ale jak gdyby ja zawsze starałem się szukać jakichś rozwiązań i nie miałem problemów, żeby zabierać się za tego typu rzeczy. Co więcej, niektóre lubię. Na przykład, może absurdalna rzecz, ale lubię szyć. I na przykład to nie wiadomo na zasadzie, że tam sobie uszyję coś, tylko poszyć. Jak na przykład kiedyś pamiętam, nawet potrzebowałem na coś futerał i sobie uszyłem.
1: No proszę. No to rzeczywiście ciekawa pasja, ciekawe zainteresowanie z tym szyciem. Mirku, a w twoim przypadku jak to wyglądało?
3: Znaczy się, ja miałem czas, żeby się nauczyć wszystkiego i do tej pory to umiem. Tak, bo jakoś nie... Robienie pewnych rzeczy teraz no, stwarza pewne problemy, prawda, bo zagotowanie wody na herbatę to nie jest problem, bo mam czajnik albo na gaz, albo elektryczny. Nalanie już jej odpowiedniej ilości do naczynia to już jest problem, a to załatwia czujnik poziomu cieczy.
2: Poza tym takie palca, Mirku, nie używasz palca?
3: Nie, bo się poparzyłem już tyle razy, że kupiłem sobie czujnik i mam teraz dwa, jeden tam w zapasie, jeden używam. Bo jak się leje gorącą wodę, to można się poparzyć, także wolę jednak czujnik. Tak samo z tym krojeniem też mam sposób opanowany, także kromeczki wychodzą mi równiutkie. No, ziemniaki obrać, ugotować, mięso jakieś zrobić, usmażyć, sałatkę, serówkę. Nie ma z tym żadnego problemu. Do wszystkiego są sposoby. No. Jakoś trzeba znaleźć właśnie
2: No właśnie, ja, Mirku, chciałem cię zapytać, bo oczywiście z tym palcem trochę żartuję, bo wiadomo, dla siebie to można palec wtykać do naczynia, ale goście przyjść mają czy coś, wiadomo, wtedy takich rzeczy się nie robi. Ale właśnie chciałem cię zapytać, jak to jest? Długo szukasz sposobu, żeby coś zrobić po swojemu teraz w ciemności?
3: Do skutku. To trwa różnie, no bo czasami jest to weźmiesz...
2: Ale masz jeszcze 10 palców.
3: Tak, jeszcze mam. Jeszcze mam.
1: I obyś zawsze miał.
3: Nie, no ja jestem bardzo ostrożny. Raz tylko przy mieleniu kawy tym młynkiem takim udarowym, no zrobiłem sobie krzywdę, bo nie byłem pewny, czy młynek jest dobrze wyczyszczony, czy nie, i sprawdzałem palcem i zapomniałem, że on nie był wyłączony z gniazdka. Coś tam się zacięło, także on nie wirował. Ja poruszyłem, chciałem po prostu wyczyścić tam palcem dookoła ten pojemnik, i jak poruszyłem ten wiatraczek, to on mi ruszył. No i wtedy dostałem trochę, jak to się mówi, po palcach, ale to jeden był taki wypadek. Teraz już na zimne dmucham jakieś urządzenie elektryczne, zanim wezmę w ręce, to najpierw sprawdzam kabel, czy jest wyjęty z gniazdka. To też była taka nauczka na przyszłość.
1: Ale też mi się w ogóle wydaje, że nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, takie panuje też niekiedy wśród osób widzących przekonanie, że no tutaj jak się nie widzi, to można sobie naprawdę dużo krzywdy zrobić i tak dalej, i tak dalej. No pewnie, że można, ale tak naprawdę, no jeżeli myśli się nad tym, co się robi w danym momencie, no to nie jest to też znowu nie wiadomo co, żeby... Dokładnie. To już się trzeba naprawdę postarać, żeby po prostu sobie jakąś tam krzywdę zrobić. Wystarczy trochę pomyśleć.
5: To nie jest tak do końca. To się zgodnie, tak samo osoby widzące się kaleczą, no nie? Tak samo i my się kaleczymy, i to jest naturalne, i będziemy się kaleczyć, prawda? Jeżeli ktoś nie myśli w danym momencie o krojeniu tam warzyw czy chleba, tylko nie wiadomo o czym, to czy osoba będzie widząca się niewidoma, to i tak się zatnie. To nie ma w ogóle znaczenia. A potrzeba jest matką wynalazku i można wszystko stosować, wszystko. Nie ma rzeczy, której tak naprawdę osoba niewidoma nie może robić, prawda, w domu.
4: Ale myślę, że my się bardziej skupiamy i jesteśmy po prostu ostrożniejsi milion razy. I dlatego myślę, że tych kontuzji, jakichś kolizji nie ma aż tak dużo, no bo jak coś robisz, to jednak się koncentrujesz na tym w 95% albo i więcej. Przynajmniej takie jest moje zdanie.
1: No zgadza się, a właśnie, skoro już też włączyliście się w dyskusję, jak w waszym przypadku, jeżeli chodzi o te czynności dnia codziennego, były z tym problemy, czy raczej to, że widzieliście wcześniej, ułatwiło tylko sprawę?
4: My siedzimy cicho jak zające pod miedzą, bo nie wiemy, czy nas słychać, a skoro nas słychać, to ja szybko powiem, że też w sumie się jakoś tam, no miałam trochę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić, tak jak Mirek metodą prób i błędów, paluch oczywiście też lądował, tak jak u Piotrka w kubku, czy tam w jakiejś szklance ze wrzątkiem, to różnie bywało, ale też jakiś tam specjalnie poparzeń nie miałam, no a potem się dowiedziałam o jakichś czujnikach, innych bajerach i w sumie jest to sprzęt przydatny i nie ma dwóch zdań. Niektóre rzeczy mi idą lepiej, niektóre gorzej, ale to myślę, że to właśnie u ludzi normalnie widzących, sprawnych, to też tak jakoś działa. Jeden ma dryg do obierania ziemniaków, drugi nie. No i właśnie u mnie też to tak jakoś wygląda. Nie ma się co oszukiwać, że się jest heroesem we wszystkim, no bo po prostu się nie da. Nie da się wszystkiego opanować w 100%. No my tutaj się z Sebastianem super uzupełniamy. Ja coś tam opanowałam, on coś innego i gitara gra.
5: Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie ja bardzo dużo zawdzięczam, tak jak i Piotrek mówił, czy Irek, już nie pamiętam, o swoim ojcu, prawda? Ja też swoim ojcu właśnie zawdzięczam tą taką wściekłość, bo też jak mówił na przykład, mówi, dobra, przeprowadź się do mnie do domu, bo zawsze znajdziemy się jakąś pracę, najpierw będziesz kwerty składać na piłkę, no, jakąś domową, i długopisy skręcał, prawda? I ten, żeby coś robić, prawda? Jak jeszcze no, byłem taki niesamodzielny. I ten ja mówię, no co ja będę robił? Mówię, ja ci pokażę, że nie, prawda? I tak samo jest i z tą nauką właśnie takich czynności dnia codziennego, że najczęściej to się brało ze złości, na przykład z prasowaniem koszuli, prosiłem kogoś o wyprasowanie koszuli, nie mogłem się doczekać, że ja sam ją wyprasowałem. Okazało się, że mogę, prawda? Tak samo było z odkurzaniem, sprzątaniem, wszystko. I ja powiem szczerze, że mi satysfakcja Cydr sprawia, jak ja odkurzę, zamkuję, posprzątam i wiem, że dobrze to zrobiłem, prawda? I jestem wtedy, no sam się mam bardzo dużą satysfakcję. Ja to robię dla siebie. Ja nie robię tego dla kogoś na pokaz, tylko dla siebie. Tak samo jest ze sportem właśnie. Ja nie biegam po to, żeby komuś pokazać, że ja biegam, o, bo no tak, no niewidomy biegnie, no i ten. Ja biegnę po to, żeby sobie pokazać, coś udowodnić i przezwyciężyć siebie, prawda? I myślę, że to też właśnie tak o tym akceptacji, rehabilitacji, prawda? Że dlatego tak szybko się zrehabilitowałem, tak szybko wszystkiego się nauczyłem, ponieważ mam w sobie taką bardzo dużą wściekłość i złość, tak jak tutaj właśnie mówiłeś dobrze, że akceptacja jest akceptacją, oczywiście, że akceptujemy, no nie? Jednak byśmy chcieli widzieć, no nie? Czasami jest ten żal. Ja wiem, że to jest kwestia moich wyborów, że ja nie widzę i jakichś tam życiowych, bo to nie jest kwestia, no, choroby, że coś przyszło i się stało, tylko to było, no, też po części kwestia moich wyborów i ja sobie zdaję z tego sprawę, ale ja to zaakceptowałem w pełni. I akceptuję, tak samo szanuję, no, innych osoby, jako że, no, bardzo dużo znajomych mam i ja wiem, że osoby na przykład niewidome, jak i osoby widzące potrafią być niesamodzielne w życiu i to nie ma znaczenia, czy bo to rodzina, ojciec czy tam matka, prawda, nadgorliwa i nadopiekuńcza i że potrafią też zniewolić osobę widzącą, a osoby niewidome, no, są też, są osoby, które są zniewolone przez rodzinę, przez właśnie to, że nie widzą, czy przez nauki, tak samo osoby widzące są tak zniewolone i tutaj nie ma co uruniać, że jeden bardziej zrehabilitowany, drugi może, ale indywidualnie.
1: Każdy przypadek jest indywidualny, oczywiście, tak, na to nie ma reguły osoby, tak naprawdę.
5: I właśnie ja jestem szczęśliwy z życia. Ja tak naprawdę jestem szczęśliwy teraz, ponieważ ja teraz dostrzegam to, co mi umykało przez te wszystkie lata. Teraz potrafię iść, zatrzymać się. Ja jestem szczęśliwy, jak ja zmarznę i gdzieś dotrę ze swoim psem. Ja w przeciwieństwie do Alino nie używam białej laski. No też, no, kwestia moich wyborów, prawda? I ten, ale jestem szczęśliwy, że ja zmarznę, jak gdzieś dojdę, bo ja wtedy czuję, że kurczę, ja mogę żyjesz sam. Nie musi mnie ojciec zawozić, ani nikt na stacji, jak te mrozy były po 20 stopni, ręce miałem skostniałe, jechałem do pracy i na stacji stałem, przez skostniały byłem, ale wsiadałem do pociągu i byłem zadowolony, kurczę, dałem radę po raz kolejny, prawda? I ze swoim psem Rolem, i kurczę, i mówię, i to jest fajne właśnie, że...
1: No niestety robi nam się tu znowu coś niefajnego na łączu, więc myślę, że możemy przejść do następnego zagadnienia, bo już powolutku zresztą będziemy kończyć naszą dzisiejszą audycję, to znaczy kończyć. Jeszcze mamy mniej więcej półgodzinny materiał do wyemitowania, ale to za jakiś czas, rozmowa z Basią Szymańską. Natomiast jeszcze takie pytanie do was proponuję teraz, zacznijmy może znowu od Piotra. Piotrze, może tak na koniec dwa wątki. Chciałbym, żebyśmy jeszcze ujęli w tej naszej dzisiejszej rozmowie. Mianowicie chodzi mi o to, czy to, że straciłeś wzrok, dużo zmieniło w twoim życiu? No i co obecnie taka osoba, która straciła wzrok, no nie skręcasz długopisów, nie robisz szczotek, ani podobnie takiego podobnego zajęcia nie robisz, więc może także przybliżmy naszym słuchaczom, chociażby na twoim przykładzie i na przykładzie pozostałych naszych gości, co osoba niewidoma jest w stanie zrobić, co jest w stanie robić, jak jest w stanie pracować.
2: To może tak. Czy moje życie się zmieniło? No, generalnie zmieniło się o 180 stopni, tak? To znaczy... żyję w zupełnie inny sposób, w sensie taki, że zupełnie inaczej postrzegam świat i generalnie, paradoksalnie, może trochę tak jak Sebastian mówił, zmieniło to mój świat, moje życie diametralnie, przede wszystkim dlatego, że dzięki temu poznałem najwspanialszą kobietę na świecie, moją małżonkę. To myślę, gdybym nie stracił wzroku, bym jej nie poznał, bo nie wiem, czy gdzieś nasze drogi by się przecięły. To jest jakby jeden chyba największy i może nie jedyny, ale jeden z nielicznych plusów całej sytuacji, w jakiej straciłem całej tej sytuacji, kiedy straciłem wzrok. Zmieniło się o tyle, że miałem jakichś tam znajomych, z których 99,9% straciłem też mam jednego znajomego jeszcze z podstawówki, z którym utrzymuję kontakt przez lata. Kolega ten odwiedzał mnie nawet w Krakowie i tak dalej. Do dzisiaj wpada od czasu do czasu. Pokazało mi to, że ludzie właśnie postrzegają, może nawet nie to, że mnie zaczęli inaczej postrzegać, tylko zaczęli się źle czuć w moim towarzystwie. I tak było z jednymi ludźmi, a z kolei poznałem takich, którzy czują się dobrze w moim towarzystwie, znają mnie takiego, a nie innego, bo poznali mnie już po tym, jak straciłem wzrok. Także ja jakichś tam nowych ludzi poznałem, jakieś nowe przyjaźnie zostały nawiązane. To myślę bardzo zmieniło takie moje życie, postrzeganie przede wszystkim jakichś tam ludzkich charakterów. A jeśli chodzi o moje życie, powiedzmy zawodowe, to co robię, jak gdyby na pewnym etapie życia, ponieważ ja kiedyś bardzo mocno interesowałem się komputerami, jeszcze zanim straciłem wzrok, w momencie, gdy go straciłem, przez pewien czas jak gdyby nic się nie działo w tej materii dostępu do komputerów dla osób niewidomych, ale w końcu pojawiły się pewne możliwości, pojawiła się synteza mowy i tak dalej, i tak dalej. I zacząłem w tym widzieć ogromny potencjał, możliwość skanowania książek, pierwsze aplikacje, rekognita i tak dalej. Od tego się zaczęło, że ten świat komputerowy zaczął mnie wciągać i jak gdyby to była jak gdyby moja jedna pasja. Ale, że tak powiem, znowu życie potoczyło się tak, a nie inaczej i wybrałem szkołę masażu. Na pewnym etapie mojego życia poszedłem, skończyłem tą szkołę, pracowałem przez szereg lat w gabinecie jako masażysta i bardzo polubiłem ten zawód, bardzo polubiłem pomagać innym ludziom. Niestety warunki pracy, jakie panowały w służbie zdrowia, skutecznie mi go obrzydziły. Także obecnie nie pracuję już w zawodzie, to znaczy od czasu do czasu moich jakichś znajomych masuję, także żeby nie wyjść jak gdyby z wprawy, ponieważ tak jak mówiłem, bardzo to lubię, lubię widzieć efekty mojej pracy bezpośrednio takie, kiedy wiem, że ludzie nie używają żadnych leków i to tylko jest wpływ mojego oddziaływania, mojej pracy, więc od czasu do czasu jeszcze to lubię, ale jak gdyby zupełnie diametralnie zmieniłem swoje podejście, wyszły tutaj jak gdyby moje inne zainteresowania, moje hobby i pasje, czyli elektronika, pewne rzeczy z zakresu accessibility, takiej dostępności, przydatności urządzeń dla osób właśnie niewidomych, słabowidzących. Dzięki też właśnie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego zacząłem współpracować już z 4 czy 5 lat temu z fundacją, podsyłając najpierw jakieś artykuły, publikacje na temat różnego rodzaju rozwiązań, sprzętu, aplikacji czy urządzeń. Zacząłem zgłębiać tą tematykę i jak gdyby od pewnego czasu, od ponad roku mam przyjemność pracować w fundacji. Zajmuję się w tym momencie wieloma rzeczami. Między innymi mam okazję nagrywać od czasu do czasu jakieś podcasty dla tych podcastu. Mam okazję prowadzić szkolenia z różnymi ludźmi, którzy chcą budować strony internetowe albo chcą sprawić, aby ich strony internetowe były dostępne. Opowiadam im o tym, na co muszą zwracać uwagę, jak sobie radzić z tego typu zagadnieniami. Dużo bym tutaj musiał mówić, ponieważ fundacja zajmuje się różnymi rzeczami, a często jest tak, że jesteśmy rzucani na te fronty, gdzie akurat jesteśmy potrzebni, ale jak gdyby moim głównym zajęciem w tym momencie są zagadnienia dotyczące dostępności, czy to aplikacji dla osób niewidomych, czy urządzeń, czy też właśnie stron internetowych. Także to generalnie, że tak powiem, dostępność dla osób słabowidzących i niewidomych, to jest w tym momencie to, co mnie pasjonuje, czym się zajmuję na co dzień i co stanowi moją jakby pracę zawodową. Tutaj jeszcze muszę dodać, że jedni powiedzą, że to fajne, inni, że nie. Ja akurat średnio to lubię, w takim sensie, że muszę bardzo dużo w ostatnim czasie podróżować, jeździć tu i tam. Widzę, że jak gdyby ja nie mam z tym problemu, tylko to jest cały czas na takiej zasadzie. Tutaj Sebastian mówił, że on super, że dał radę, że przeszedł, że jest z tego zadowolony. Ja jestem obecnie na takim etapie, że przestało mi się podobać to, że muszę sobie dawać radę. To znaczy ja zdaję sobie sprawę, że już sobie radę dam i denerwuje mnie tylko to, że muszę jeszcze... Inaczej, że przestałem sobie narzucać to, o czym mówił Sebastian, czyli że ja muszę sobie udowodnić. Jeśli ja zdaję sobie sprawę, że dam radę coś osiągnąć, no to ja to osiągnę i nie muszę sobie tego udowadniać, tym bardziej komuś, że jestem w stanie coś zrobić. Mówię o tych podróżach, ponieważ ja akurat nie lubię wyjeżdżać z domu, jestem typem domownika. No ale troszkę jeżdżę tu i tam i to jak gdyby też stanowi element mojej pracy, a w kontekście tego, że rozmawialiśmy o orientacji dzisiaj, no to też o tym wspominam. Także na przykład w Warszawie to, o czym mówiła pani Marta, która się do nas dodzwoniła, dworzec jest rzeczywiście fatalny i w sumie to, co najbardziej mi się podoba na dworcu w Warszawie, to pociągi jadące na Górny Śląsk i tego się będę trzymał.
1: Odbierzmy telefon, bo mamy. Joanna do nas się dodzwoniła tym razem. Witaj.
7: Witam.
1: I słuchamy.
7: Ja bym się mogła właściwie w wielu wątkach wypowiedzieć. I tak na przykład, jeśli chodzi o czynności domowe, powiedzmy, nie mam jakichś tam większych problemów, a to, z czym mam problemy i wiem, że będę miała, to staram sobie jakoś tak brać bardziej na wesoło. Na przykład, jeżeli muszę bardzo powoli przenieść herbatę, bo muszę, to sobie mówię, że herbata idzie majestatycznie. A o ile to lepiej brzmi niż oj, ja muszę tak wolno, bo mogę rozlać, bo mogę przechylić kubek, na przykład nie wiedząc o tym.
1: A od jak dawna nie widzisz?
7: Znaczy, ja właściwie straciłam wzrok tak... Na koniec szkoły podstawowej, ale w ogóle bardzo mało widziałam. Także we wszelkich papierach mnie kwalifikowano jako osobę niewidomą z poczuciem światła. Ale ja jednak coś tam widziałam i dla mnie to było bardzo dużo. Bardzo mi ten wzrok pomagał, chociaż się nie uczyłam z niego korzystać. Jakoś tak, nie wiem, sama się nauczyłam i naprawdę mi wiele ten wzrok pomagał. A tak mówiły tutaj osoby, czy by chciały dobrze widzieć. I ja bym chciała widzieć tak, jak widziałam, ale takie całkowite dobre widzenie, to mi się wydaje, że to jest taki, nie wiem, jakiś straszny chaos informacyjny. Że jest tyle tych informacji, że człowiek sobie nie umie z tym, znaczy, że ja bym sobie nie umiała z tym poradzić. No ale tak... Generalnie jeszcze była mowa o GPS-ach. Ja mam GPS-a, ale rzadko korzystam. W ogóle poruszam się z psem, bez laski. Laskę tylko wykorzystuję, kiedy idę z psem na spacer. No i pies jest dla mnie wielką pomocą. A GPS po prostu jakoś nie mogę ogarnąć tego wszystkiego naraz. I pies, i GPS. I kabel od słuchawki, w który się kiedyś zaplątałam wsiadając do autobusu. Także no, dla mnie wiem, że byłaby to pomoc, ale jakoś jeszcze tego wszystkiego nie umiem zgrać razem.
1: No ale to zawsze jeszcze możesz na przykład skorzystać ze słuchawki bezprzewodowej chociażby, bo to też może w jakiś sposób ułatwić, no ale rzeczywiście, no...
7: Niby tak, ale mój GPS chyba... takiej możliwości nie ma.
1: Rozumiem. Dobrze, dziękujemy w takim razie bardzo również i tobie za wypowiedź.
7: Dziękuję i pozdrawiam.
1: Pozdrawiam, do usłyszenia. No i kolejny telefon mieliśmy. Jeszcze można do nas dzwonić. Przez chwileczkę 223988027, wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. Mirku, a jak to wygląda u ciebie? Mocno ci się życie zmieniło, od kiedy wzrok straciłeś?
3: Tak, na pewno mocno się zmieniło. Prawdopodobnie, gdyby nie problem ze wzrokiem, no, robiłbym coś, zupełnie coś innego. Nie poznałbym mnóstwa fajnych ludzi. No, przypuszczam, że widząc normalnie, nie zwróciłbym uwagi nawet na środowisko osób niewidomych, w którym teraz no, dość mocno, głęboko siedzę. Nie poznałbym wspaniałych ludzi, takich właśnie jak no, chociażby ty, czy Piotr, który mi otworzył świat, drogę do książek, czy tacy ludzie jak ja wiem, Rafał Kiwa, który nauczył mnie komputera i JOS-a, jak już tu wspominana Beata Wiśniewska, która nauczyła mnie dużo fajnych rzeczy, wiele, wiele innych wspaniałych ludzi, których bym na pewno nie poznał.
1: A jeżeli chodzi o to, czym się zajmujesz w chwili obecnej zawodowo?
3: Znaczy, w chwili obecnej zawodowo to pracuję w Mikrotechu, na pewno znasz tą firmę. Także nie wiem, czy to można nazwać pracą, jest to pewnego rodzaju...
1: No jest to praca, no, jest to praca. A w jakim charakterze? A w jakim charakterze pracujesz? W którym z działów, że tak powiem?
3: No jeżeli znasz, to na skrybie, czyli przepisuję teksty takie różne. Ze słuchu zamieniam to na druk, na pisane.
1: Na tekst, rozumiem.
3: Na tekst.
1: No to pytanie do pozostałej dwójki naszych gości, czyli do Doroty i Sebastiana. Doroto, no ty wspominałaś już kilkukrotnie, że tak przynajmniej wnioskuję z twoich wypowiedzi, że no, twoje życie to zmieniło się dosyć mocno. Ze snowboardu musiałaś zrezygnować między innymi i jeszcze z kilku innych rzeczy. Mylę się?
7: No tak, zgadza się. Żyłam bardzo aktywnie i szybko i to się w zasadzie, można powiedzieć, z miesiąca na miesiąc zmieniło. Musiałam zwolnić, ale no jest dobrze. Nie powiem, żebym jakoś tam specjalnie żałowała, bo tak jak Sebastian mówił, człowiek jak zwolni, to więcej rzeczy dookoła dostrzega. No tylko mówię, no ten snowboard jest tam jakąś moją tęsknotą, ale radzę sobie z tym. Pływam, podróżuję, jeżdżę na tandemie, więc ze sportu też całkiem nie zrezygnowałam. No generalnie to zaczęłam tracić wzrok, tak jak już mówiłam, na studiach. Skończyłam psychologię, jestem psychologiem. Z tą moją rehabilitacją też, jak już wspominałam, było różnie, więc na jakiś czas miałam przestój, się zatrzymałam. A jak moja instruktorka, która właśnie dzwoniła, Marta mówi, 5 wzrok za ogon łapać nie można, więc musiałam, żeby cokolwiek sensownego w życiu robić, zgodnego z moim wykształceniem, to najpierw musiałam się zrehabilitować, bo bez tego, no to wiadomo, z domu nie wyjdę. No psychologiem zdalnym niby można być, ale to też jeszcze jest raczej w powijakach i w sumie na dzień dzisiejszy jesteśmy z Sebastianem w momencie pisania biznesplanu, ale woleliśmy na razie nie zdradzać, cóż to będzie. Wcześniej czy później się pewnie wszyscy tutaj przekonacie, bo to jest właśnie oczywiście też nasza działka tyfu, no bo jest nam to bliskie i człowiek z autopsji, myślę, że jest w stanie bardziej ludziom pomagać niż jakiś tam ktoś, kto tylko o tym, prawda, czytał w mądrych księgach. Myślę, że to tyle z mojej strony.
1: Czy jak na razie jesteście na etapie tworzenia czegoś nowego, no to w takim razie pozostaje czekać na efekty, no i mam nadzieję, że się pochwalicie.
8: To jest tak, że
1: na antenie.
8: Tak, tylko że jest tak, że no, tworzenie czegoś nowego, mamy nadzieję, że to się uda, znaczy my wierzymy, że to się uda, prawda? No bo trzeba tak podchodzić, że to się uda. Już składałem 2 biznesplany, 2 odpadły. Ale no człowiek się uczy, jak ten odpadnie, złożę następny, spokojnie, mamy czas, prawda? Jeszcze się nie wybieramy no, na emeryturę. W każdym bądź razie też właśnie na początku, jak ja się zastanawiałem, co ja będę mógł robić w życiu, właśnie, że no to
5: co może robić niewidomy, śpiewać lub masować, prawda, no taki stereotyp. Śpiewać nie umiem, znaczy umiem, bo każdy umie śpiewać, tylko nie każdy by mnie chciał słuchać. Masować się nauczyłem, masować, poszedłem na kursy, przeszedłem kursy, no otrzymałem tam odpowiednie kwalifikacje i później właśnie dzięki babci, dzięki temu, co mnie nauczyła, jak również pomogła mi znaleźć tą pracę, to w Mistotechu też pracowałem, jednak już później mnie to bardzo męczyło, ponieważ tam pracowałem, no, wczoraj call center, także to już było trochę męczące. Poza tym ja chciałem wyjść z domu, ja nie mogłem siedzieć w domu, ja się czułem jak w więzieniu, już po prostu ja usychałem w tym domu, ja musiałem wyjść i zawsze coś robić. Zacząłem pracę właśnie w Fundacji Wismajor i no i pracuję tam jeszcze obecnie. I myślę jednak, że właśnie, że człowiek musi się rozwijać cały czas i szukać tego, co naprawdę chce robić, prawda? I mam nadzieję, że no, na ten czas wiem, co chcę robić i jak swoje życie zmienić, prawda? Mam nadzieję, że mi się uda. No jak mi się nie uda, to będę próbował ponownie, prawda? No całe życie mam do nauki. Człowiek uczy się całe życie, dokonuje pewnych wyborów. Czy są słuszne, czy niesłuszne, okaże się później, prawda? Nie można tkwić w marazmie i
4: po prostu tak,
5: kiedyś powiedziała Maria Grzegorzewska, powiedziała, że tak naprawdę nie ma kaleki, jest człowiek, prawda? I trzeba, ja się tego trzymam, że właśnie ja nie jestem niepełnosprawny, jestem, mogę wszystko robić, tylko wszystko zależy ode mnie. Nie od nikogo, bo tak naprawdę nikt nie zmieni mojego życia, jeżeli ja sam go nie zmienię.
4: No i też nikt nic za nas nie zrobi dokładnie, sam, prawda?
5: Dokładnie, staram się rozwijać, no. Oczywiście jest mi też czasami ciężko, jest też mnie do ogarnia taka niechęć i ten. Staram się to zwalczać właśnie jakimś działaniem, parciem do przodu, żeby coś z tego życia mieć, żeby też czuć, jakie to życie jest piękne, jak fajnie jest wyjść, przejść się, ptaki ćwierkają, właśnie jak ja nigdy nie zwracałem na to uwagi, prawda, zawsze rytm silnika, takie rzeczy mnie bardziej tak kręciły. Jak teraz słyszę ten śpiew ptaków, to jest naprawdę fajne. Wychodzę i słyszę tutaj, no jakiś świerdz za świerszczy. Przedawno ptaki słyszę i to jest fajne, no czuję się wtedy, że żyję, ale też idę ulicą i szczególnie wieczorem, to latem, gdy idę ulicą i słyszę samochód, jak jedzie i muzyka gra, prawda, i taki, kurczę, wtedy tak sobie myślę, kurczę, gdybym mógł tego zrobić, może teraz bym tak jeździł właśnie sobie, tak fajnie jest tak się przyjechać wieczorem po mieście, no kurczę,
4: bez celu.
5: Tak, bez celu, wsiąść, pojechać, zabrać dziewczynę i pojeździć, prawda, coś robić jako widzący, a wiem, że tego nie zrobię, no wtedy mi tak lekko ściska, prawda, i są takie momenty w życiu, ale no to jest chwilę, z drugiej strony też sobie, też zdaję sobie sprawę, że gdybym, powiedzmy, nie stracił wzroku, mogłoby mnie spotkać coś gorszego, prawda? I mogłoby mnie nie być też, nie miałbym tego, co mam, nie miałbym tych ludzi, których kocham i kochanej rodziny, tutaj dziewczyny, Roty, nie miałbym, no nic bym nie miał, prawda?
4: No właśnie, gdybym nie straciła wzroku, byśmy się nie poznali, dalej bym
5: się nie spotkali,
4: tkwiła ze swoim mężem. To już jest osobny rozdział, ale na szczęście się wyzwoliłam z tego, mam super faceta i jestem szczęśliwa.
5: Tak, ja myślę, że się nic nie dzieje bez przyczyny, prawda? I wszystko ma swój, każda droga ma swój kres też, no nie? I myślę, że no, na razie jestem na dobrej drodze i jesteśmy na dobrej drodze. Mam nadzieję, że tak do przodu, prawda? To pomlaskanie, co słychać, to rol kością brawie.
1: No to życzymy rolowi smacznego. A tak słuchając waszych wypowiedzi, jako osoba niewidząca od urodzenia i tak naprawdę no nie mająca w ogóle jakiegokolwiek porównania, jak to jest widzieć i jak to jest... No jak to jest nie widzieć, no to wiem, ale dla mnie to jest normalne. To nie jest... To ja sobie znowu nie wyobrażam, jak to jest widzieć. Ale... Tak, słuchając waszych wypowiedzi dochodzę do takiego wniosku i myślę, że to jako tak, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale jako takie podsumowanie tej naszej dzisiejszej audycji, nikt nie mówi, że utrata wzroku to jest coś prostego, że jeżeli ktoś zaczyna ten wzrok tracić albo jeżeli straci go z dnia na dzień, to że to jest proste, że to jest, a w zasadzie nic się nie stało. Bo owszem, stało się, ale to tak naprawdę nie oznacza tego, że jest to koniec naszego życia. No, to może być koniec naszego dotychczasowego życia, ale nie koniec życia w ogóle i tak naprawdę otwiera się przed nami coś nowego, dostajemy nową szansę i jak ją wykorzystamy, zależy tylko od nas.
5: Dokładnie i ja mówię też, że chciałbym tutaj powiedzieć wszystkim ludziom, których spotykam na swojej drodze, są to zazwyczaj życzliwi ludzie, tak jak właśnie wspomniana Beata Wiśniewska, jak moi współpracownicy, Asia Witkowska, Magda Raczyńska, Ania Miętus, Jola Kramarz,
8: a pani Agnieszka Boczula, która wyszkoliła mi mojego psa. I to jest no, niesamowite, co ta kobieta mi zrobiła. No, przewróciła moje życie do góry nogami dzięki niej. No, czuję, że żyję, prawda? No bo to ona wyszkoliła mi tak w taki sposób psa, no nie? Który jak dla mnie jest no, świetnym psem. I to mi też bardzo dużo dało. I tak jak mówię, to podwyższyło moją samoocenę. Pozwoliło mi na nowo spojrzeć na świat. I właśnie poznaję wspaniałych ludzi, gdzie kiedyś, jako osoba widząca, ja bym nie zwrócił uwagi na osobę niewidomą. Po prostu jest, bo jest gdzieś przeszła, prawda? I cały czas bym myślał, że ona, że taka osoba nie ma przed sobą przyszłości, że żyje w jakimś zamkniętym świecie. A teraz wiem po sobie, że tak nie jest, ponieważ żyjemy bardzo, bardzo, bardzo fajnie, prawda? I fantastycznych ludzi poznałem w tym środowisku. I myślę, że też zawarłem jakieś przyjaźnie takie długoletnie. I a w otoczeniu wcześniejszym, to tak jak mówię, jeden przyjaciel mi został, prawda? Tutaj masę ludzi poznałem też i no, jestem zadowolony, że po prostu jestem na dobrej drodze.
1: Nie od rzeczy się mówi, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Ja bardzo serdecznie dziękuję wam za udział w dzisiejszej audycji. Dorota Ziental, Sebastian Grzywacz, Mirosław Kalinowski oraz Piotr Witek. Dziękuję wam bardzo raz jeszcze.
8: Dziękuję.
2: Dzięki.
8: Dziękuję.
1: No i do usłyszenia następnym razem, bo myślę, że jeszcze kiedyś albo w takim gronie, albo w ogóle w jakiejkolwiek konfiguracji jeszcze na antenie Radia N, na antenie Tyflo Podcastu się spotkamy, żeby porozmawiać o tym, albo o jakimś innym temacie. Potraktuję to milczenie jako takie potwierdzenie. Dobrze. Dziękuję wam.
3: Znakiem zgody.
1: Dobrze.

0: Tak. I ja teraz bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania tej rozmowy, a ja dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Basiu, na dobry początek, gdybyś mogła naszym słuchaczom przybliżyć swoją historię związaną z utratą wzroku, jak to było w twoim przypadku?
1: U mnie to zaczęło się od 22 roku życia, kiedy po raz pierwszy dowiedziałam się, że tracę wzrok. Na takiej zasadzie, że poszłam do okulisty, ponieważ rozmywał mi się obraz, który widziałam, i u okulisty dowiedziałam się, że mam wylewy na dnie gałki ocznej. Były to objawy też pierwsze tego, że jestem w ciąży, gdyż testy nie wykazywały, a natomiast sam wzrok pokazał, że jest zbyt duże obciążenie dla organizmu i dlatego te naczynia krwionośne zaczęły pękać. Utrata wzroku postępowała, gdyż już po pół roku straciłam całkowicie poczucie światła i do tej pory nie widzę zupełnie. Czyli można powiedzieć od roku 98 nie mam zupełnie poczucia światła.
0: A jaka była twoja reakcja na to, że widzisz coraz gorzej, no w konsekwencji na to, że nie widzisz zupełnie nic?
1: Pierwsza reakcja na pewno nie była radosna, chociaż można powiedzieć, że teraz dużo rzeczy mnie cieszy. To niestety wtedy były też dni, w których, kiedy byłam sama, oczywiście nawet potrafiłam płakać, tak, że to jednak coś powodowało. To nie było takie łatwe i proste, jak się teraz to przyswoiło. Natomiast wtedy było to dosyć ciężkie, żeby to przejść. Potrzebowałam takiej ciszy, spokoju, żeby to wszystko sobie poukładać w głowie. Chociażby nawet samotność okazała się bardzo pomocna. Słuchanie muzyki i odcięcie się od świata zewnętrznego. Dużym wsparciem była także rodzina. Z pewnością ona w dużej mierze mi pomogła szybciej stanąć na nogi, bo jak wiadomo, nie każdy identycznie radzi sobie z takimi problemami traumatycznymi, jak chociażby pojawiająca się choroba albo utrata wzroku, która jest takim przeżyciem dosyć ciężkim dla człowieka. Niektórzy chodzą do psychologa, niektórzy potrafią dzięki chociażby właśnie wsparciu rodziny czy też silnej osobowości jakoś stanąć na nogi samodzielnie. Ja myślę, że u mnie kilka czynników się nałożyło i można powiedzieć po 2 latach, może nawet nie po 2, po roku udało mi się już zacząć tak funkcjonować sprawnie i wrócić do życia.
0: Wsparcie rodziny to na pewno bardzo istotny czynnik, ale nie tylko rodzina może wspierać osoby niewidome czy ociemniałe mogą także różne instytucje. Korzystałaś z jakichś?
1: Tak, korzystałam z instytucji, o których dowiedziałam się przypadkowo, ze względu na to, że to funkcjonowanie moje tuż po utracie wzroku dla mnie było oczywiste, że ja dalej żyję, więc mogę funkcjonować. Ja nie mam problemów z poruszaniem się po domu. Nie miałam czegoś takiego, że wpadałam na ściany, bo jednak orientacja w przestrzeni, którą się widziało, jest dużo lepsza, przynajmniej dla mnie. Kiedy widziałam, to zapamiętałam tą orientację przestrzenną wizualnie. Do tej pory taką posiadam i z niej korzystam, dlatego po domu poruszałam się dosyć sprawnie, nie było to problemem. Tak samo w samym domu funkcjonowanie, czyli chociażby nawet gotowanie obiadów, to nie było dalej problemem. Nie miałam czegoś takiego, że czegoś nie potrafię. Pranie także, bo pamiętałam kolory tych ubrań, nawet po dotyku, kiedy się kupuje nowe ubrania, to w stanie jest się rozpoznać chociażby fakturę tkaniny i skojarzyć ją z barwą, czyli wybrać do prania tkaniny jasne, ubrania jasne i na przykład ubrania ciemne. Więc z tym było dobrze. Podobnie chciałam wrócić do zawodu, lecz mi się nie udało chociażby z tego względu, że zapalił mi się nożyk, kiedy rozpuszczałam wosk, a byłam wcześniej wykształcona pod kątem pracy protetyka stomatologicznego. Niestety powrót do zawodu się nie udał. Po pewnym czasie, kiedy wyjechałam do sanatorium, spotkałam człowieka, który miał zegarek udźwiękowiony i bardzo mnie to zainteresowało, bo ten zegarek miał naręczny. Ja taki zegarek posiadałam z syntezą angielską i był to budzik, a bardzo mnie to zdziwiło, że ten zegarek jest naręczny i jeszcze dodatkowo z syntezą polską. Skorzystałam więc z tej możliwości, zapytałam się tego człowieka, gdzie go zakupił i w tym przypadku dowiedziałam się dopiero, że istnieje coś takiego jak Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych. Dowiedziałam się też, że w większych miastach takie placówki istnieją.

0: istnieją i że warto, żebym się właśnie dowiedziała, czy u mnie w mieście również coś takiego jest i mogę tam jeszcze dodatkowe inne rzeczy kupić. I rzeczywiście okazało się, że Polski Związek Niewidomych w moim mieście istniał. W Polskim Związku natomiast też udzielono mi wsparcia, szczególnie pani dyrektor Szumowska, której można powiedzieć bardzo dużo zawdzięczam ze względu na moje początki. To ona też skierowała mnie do Bydgoszczy na turnus rehabilitacyjny. Mogę powiedzieć, że nie każdy może też mieć takie szczęście, ale w moim przypadku rzeczywiście to szczęście po utracie wzroku miałam ze względu chociażby na pomoc ze strony ludzi. Dostałam się na tą orientację przestrzenną, na ten turnus dwutygodniowy, podczas którego zarówno nauczyłam się alfabetu Braille'a. Rzeczywiście wystarczyły mi 2 tygodnie, jeśli człowiek chce, to widać może. Podobnie nauczyłam się innych rzeczy, takich jak chociażby robienie lalek z sizalu. Nauczyłam się też chodzenia z laską. To było dla mnie szczególnie istotne, bo wcześniej, o ile mogłam funkcjonować sprawnie we własnym domu i wokół własnego domu, to już poza bramką niestety okazywało się, że potrzebuję wiecznie pomocy, że ktoś mi musi pomóc dojść do innego miejsca. W tym przypadku, kiedy się już nauczyłam chodzenia z laską, to okazało się, że to jest coś cudownego. To było tak, jakby człowiek nagle otrzymał z powrotem wolność, wyrastają skrzydła, można latać. Chodzenie z laską skończyło się jednak tym, że niezbyt mi się podobała reakcja obserwacji osób z zewnątrz, które patrzą na każdy mój krok, jak sobie radzę, czy w coś nie uderzę, czy w coś uderzę. Dlatego też zdecydowałam się na psa. W tym przypadku również okazał się pomocny Polski Związek Niewidomych, bo tam też złożyłam wniosek. Zostałam skierowana wówczas do Mławy. Jeszcze wtedy Mława funkcjonowała i szkoliła psy dla osób niewidomych. Przeszłam 2-tygodniowe szkolenie i otrzymałam psa. I tak zaczęło się bardzo szybko to wszystko dziać, z tego względu, że po tym też poszłam na studia w tym samym roku, w 2001. Przypomnę, że w 1998 straciłam wzrok zupełnie, natomiast już w 2001 zaczęłam też studia nowe, bo poznałam dodatkowo jeszcze jedną osobę, która na te same studia szła i tak przy okazji myślałam, że też na te studia również się zapiszę. Była to pedagogika i psychologia na Uniwersytecie w Białymstoku i z tego skorzystałam. Na te studia zaczęłam chodzić, a w PZN-ie, dzięki temu, że właśnie się nauczyłam robienia tych lalek, na początku byłam wolontariuszem, prowadziłam zajęcia z dziećmi, zajęcia biblioterapeutyczne, zajęcia plastyczne, natomiast kiedy po pewnym czasie chyba pani dyrektor zobaczyła efekty tej mojej pracy i zostałam zatrudniona już na cały etat. Założyłam też kółko teatralne z dziećmi i naprawdę, praca z dziećmi to było coś tak cudownego, że można powiedzieć, że gdybym się nie zastanawiała czasami, że nie widzę, no to można powiedzieć, że życie moje było szczęśliwe i bardzo radosne.
1: Wspomnieliśmy już o mówiącym zegarku, no ale wiadomo, nowoczesne technologie sięgają obecnie znacznie szerzej niż tylko taki mówiący zegarek. Technika bardzo ci pomogła?
0: Tak, technika mi, można powiedzieć, patrząc na to, co było, jak straciłam wzrok, że nie miałam dostępu do wielu urządzeń, takich chociażby jak komputer udźwiękowiony, jak BookSense, który odczytuje książki, to rzeczywiście technika bardzo pomaga w funkcjonowaniu. Co prawda o bibliotece książki mówionej dowiedziałam się tuż po utracie wzroku i to była chyba taka pierwsza instytucja, którą nawet poznałam i z której bardzo się ucieszyłam, bo rzeczywiście wtedy słuchałam non-stop, można powiedzieć, książek. Ja jeszcze dodatkowo straciłam, to znaczy nie tyle, co straciłam, ale w roku 99 nerki odmówiły mi współpracy i trafiłam na dializy, więc jeździłam jeszcze na dializy przy okazji, 3 razy w tygodniu. I powiem szczerze, że to było chyba gorsze od utraty wzroku, bo wtedy przestała się liczyć utrata wzroku, a moje całe życie pochłaniały dializy, więc jeszcze dodatkowo taki aspekt mi wszedł. I te książki rzeczywiście w dużej mierze mi pomagały przetrwać te wszystkie chwile, bo rzeczywiście jest taka funkcja książek też terapeutyczna, że one wypierają pewne myśli. Człowiek wchodzi w to, co dzieje się w książce. Były to książki też sensacyjne, chociażby nawet Dostojewskiego, Zbrodnia i kara. Człowiek potrafi się wchłonąć w te książki, które czyta, wejść w rolę bohatera, czy też nawet analizować zachowania bohatera i staje się to o tyle fajniejsze, że człowiek nie myśli non-stop, co się dzieje z nim. Na początku książki czytałam na odtwarzaczu, takim zwykłym Walkmanie. Książek cyfrowych jeszcze wówczas nawet nie było w tej bibliotece, z której korzystałam, więc każdą książkę słucham albo tutaj na przenośnym Walkmanie, lub też na odtwarzaczu stacjonarnym, ale kasetowym. Przed pracą w Polskim Związku Niewidomych dowiedziałam się o tym, że istnieje taki program Homer. Był to pierwsza tura tego programu i dzięki niej otrzymałam swój pierwszy komputer z udźwiękowieniem. To było naprawdę fascynujące, że można było usiąść i zacząć robić pewne rzeczy bezwzrokowo. Na początku uczyłam się klawiatury w ten sposób, że osoba, która mnie uczyła, nauczyła mnie poszczególnych literek Q, W i tak dalej, każdą linijkę oddzielnie, i po pewnym czasie dopiero zorientowałam się samodzielnie, że na klawiaturze jednak są punkty, które umożliwiają pisanie szybsze, i to 10 palcami.
1: A wcześniej tak... miałaś w ogóle jakiekolwiek doświadczenia z komputerem jeszcze widząc, czy to akurat zupełnie cię nie interesowało wtedy?
0: Ograniczał się do tego, że miałam zajęcia z informatyki w ogólniaku i chodziliśmy do Instytutu Matematyki, gdzie jeszcze te komputery to były takie z wpisywaniem komend z klawiatury, ale na klawiaturze ogólnie się nie pisało tekstów, wszystkie teksty były pisane ręcznie, więc mój kontakt był znikomy. Bardziej interesowały mnie też przedmioty humanistyczne, twórcze, czyli chociażby plastyka użytkowa, malowanie, z tym byłam bardziej związana na pewno niż z komputerem. Takie moje pierwsze przygody z komputerem to były właśnie dopiero po utracie wzroku, dlatego też wszystkiego, można powiedzieć, co robię obecnie na komputerze, uczyłam się już jako osoba niewidoma. Skorzystałam również ze szkoleń. Przyjechał do mnie instruktor z Altixu, o ile mogę wymienić tą firmę, ale byłam bardzo zadowolona. Co prawda były to podstawy i teraz wiem, że to było bardzo łatwe, żeby mnie tego nauczyć, ale jednak ten człowiek mnie tego nauczył i byłam mu bardzo za to wdzięczna i do tej pory jestem, bo bez tych podstaw prawdopodobnie byłoby mi ciężko. A dzięki temu bardzo łatwo poszło dalej. Wszystkiego się nauczyłam stopniowo, być może też z ciekawości szłam dalej. Instalacja programów, czytanie tego, co się znajduje w internecie, jest dostępne. Naprawdę w dużej mierze to pomaga. Podobnie kolejne urządzenia, skaner, drukarka też są pomocne, bo na przykład na skanerze można skanować książki, co też w dużej mierze ułatwia czytanie książek czarnodrukowych, do których zwyczajnie dostęp się traci, kiedy się traci wzrok. Urządzenia takie jak chociażby BookSense, czy też inne urządzenia odtwarzające książki, bo też korzystałam z autolektora jeszcze na studiach. Wówczas dostałam dofinansowanie, już nawet nie pamiętam skąd, ale na pewno nie z Fefronu, i kupiłam tego autolektora, bo wówczas był mi bardzo pomocny, ze względu na to, że osoba, z którą wówczas mieszkałam, korzystała czasami z komputera, więc nie miałam wtedy możliwości dostępu. Natomiast jak czytałam książki na autolektorze? Też mi to dużo dawało, bo książki mogłam zarówno skanować, ale w tym samym czasie je odczytywać. To było tyle dobre. Inne urządzenia, które mi pomagały, to też początkowo miałam czytaka. Warto pamiętać, że to był początek, czyli jeszcze BookSense'a nawet nie było. Teraz oczywiście te urządzenia się pozmieniały, ta technologia poszła w dużej mierze do przodu. Obecnie na przykład telefony, chociażby tak jak korzystałam wcześniej z takich programów dźwiękowiących jak Tox, czy też Mobile Speak, to teraz obecnie korzystam z iPhone'a, który ma voiceovera, i ta praca z komórką przypomina mi pracę osoby widzącej z telefonem. Ja nie mam takiego problemu, tak? Ja nie muszę znać żadnych skrótów klawiszowych. To jest po prostu coś cudownego, dzięki czemu ta praca z komórką i z tymi aplikacjami, które na tej komórce mogę zainstalować bez żadnych problemów, jest naprawdę dużą przyjemnością.
1: A wróćmy jeszcze może na moment do orientacji przestrzennej, bo tak zastanawia mnie to i myślę, że nie tylko mnie, ale generalnie wszystkie osoby, które są niewidome od urodzenia i które nie miały nigdy do czynienia z obrazem, z tym, co można uzyskać z otoczenia za pomocą wzroku. Czy w ogóle w jakikolwiek sposób można porównywać to wszystko, to co nas otacza i odbieramy to wizualnie, do tego, co otacza nas w momencie, kiedy tego wzroku nie mamy, kiedy odbieramy to za pomocą pozostałych zmysłów, takich jak chociażby słuch czy na przykład węch?
0: Porównanie jest bardzo ciężkie. Na pewno to, że ktoś widział, jest osobą ociemniałą, czyli widział wcześniej, nie jest niewidomą od urodzenia, w dużej mierze pomaga funkcjonować w przestrzeni. Posiada lepszą orientację przestrzenną. Zapamiętuje chociażby ulice, które widział i jak one prowadzą. Także tutaj na przykład był sklep, tu był kiosk, tu był przystanek i tak dalej, że tu był zakręt. Co prawda odległości już wtedy są inne, bo rzeczywiście po utracie wzroku mogę powiedzieć, że tych odległości dokładnie nie zapamiętałam, czyli te odległości jak gdyby mogą się okazywać dłuższe, niż sobie wyobrażam. Jednak wiedząc, że w którą stronę na przykład mam skręcić, bo to zapamiętałam, to jest duże ułatwienie w poruszaniu się, w orientacji przestrzennej. Po dłuższym czasie funkcjonowania bezwzrokowego jako osoba niewidoma też zaczynają się wyostrzać zmysły. Na początku to nie jest łatwe i tego się nie odczuwa tak mocno, jak dopiero właśnie po jakimś czasie, bo na skórze idąc potrafię odczuć, że mam zaparkowany samochód przed sobą, że mijam jakiś budynek po lewej, po prawej, bo jest blokada powietrza. Zwyczajnie tą blokadę powietrza się odczuwa. Gorzej jest z małymi słupami, jak się idziesz szybko, więc można go zahaczyć, ale ogólnie, jeśli na przykład ulica jest dosyć cicha, na przykład idąc wieczorem, zwyczajnie czuję się tą blokadę powietrza tego, który jest samochód przede mną, to ewidentnie 2 metry przed jestem w stanie, zanim laską do niego dotknę, jestem w stanie go wyczuć. Natomiast gorzej jest w hałasie, kiedy jest dużo ludzi, bo mieszkam przy szkole podstawowej, więc dzieci i hałas jest, można powiedzieć, rzeczą powszednią, oprócz niedziel i sobót, więc w tym przypadku już tak łatwo nie jest. Owszem, mogę to wyczuć na skórze, na przykład na twarzy i nawet, można powiedzieć, to też oddziaływuje przez ubranie, być może też przez dłonie. Tego nie jestem do końca w stanie samodzielnie zidentyfikować, ale na przykład dużo trudniej jest to odebrać, kiedy dzieje się szybko, bo za mało jest tej koncentracji, chociaż wiadomo, że ta koncentracja istnieje i to w dużej mierze. Myślę, że usztywnienia ręki, usztywnienia ciała. Wiem, że na przykład osoby niewidome od urodzenia tego nie mają, bo z nimi również o tym rozmawiałam, że u nich chodzenie wygląda dużo bardziej swobodnie i naturalnie, niżeli u osób, które tracą wzrok, bo jednak jest ta kontrola ruchowa już trochę inna i niestety to chodzenie z laską nie jest takie naturalne dla tych osób, które tracą wzrok. Być może łatwiej jest tym osobom, które czują się pewniej chodząc z laską, mają tą rehabilitację orientacji przestrzennej, którą przeszły w lepszym stopniu, niżeli tylko 2 tygodnie i to w innym miejscu pobytu, niżeli w miejscu zamieszkania. To dużo pewnie daje i dużo zmienia kolejne kroki w samej rehabilitacji i orientacji w przestrzeni.
1: Wróćmy może jeszcze na moment do tematu pracy, bo już wspomniałaś, że po utracie wzroku zawodowo aktywna byłaś. A co dalej się działo, jeżeli chodzi o to, czym się zajmowałaś?
0: Tak, jak wspominałam wcześniej, pracowałam w Polskim Związku Niewidomych, a następnie po 2 latach skończyłam studia, obroniłam pracę magisterską i postanowiłam też poszukać innej pracy. Poszłam na rozmowę kwalifikacyjną, dostałam się na stanowisko menadżera teatru. Praca, myślałam, że będzie ciekawsza. Niestety nie mam zamiłowania do handlu i do dzwonienia w sprawie różnych ofert. Było to o tyle fajne, że można było się kontaktować w różnych krajach z różnymi instytutami teatralnymi i te spektakle sprzedawać, jednak ten handel rzeczywiście do mnie nie przemówił, dlatego po roku z tego stanowiska zrezygnowałam. Być może też tak zastanawiałam się nad tym, czy nie była to chęć powrotu do obrazu, powrotu do tego, że kiedyś widziałam i tego mi nadal bardzo brakuje. Od niektórych osób słyszę nawet, że to, że iż obecnie i wcześniej też, bo od początku samego, zajmuję się audiodeskrypcją, czyli techniką przekładu obrazu na słowa, to właśnie jest fakt, że osobom, które widziały, to bardziej pomaga być może niż osobom niewidomym, chociaż myślę, że zdania też mogą być podzielone, bo znajdą się osoby niewidome od urodzenia, które mają zupełnie odmienne opinie i z takimi osobami też się spotkałam. Natomiast sama audiodeskrypcja jest o tyle ciekawa, jej początki to 2006 rok, to były same jej początki, pomagał mi przy tym Tomasz Strzymiński, rozpoczynaliśmy pierwsze wydarzenia z audiodeskrypcją, jednak chyba najbardziej przemówiła do mnie pierwsza wystawa, którą zrobiliśmy w roku 2009, była to sztuka współczesna i wystawa Marka Kijewskiego i ewidentnie obrazy, które widziałam. To było tak niesamowite i do tej pory czasami wprost, dla mnie jest to niewiarygodne, jak obraz może wymalować się w wyobraźni i można go tak zobaczyć, że później człowiek się zastanawia, czy to widział, czy nie widział. Że niektóre obrazy tak się mi wbiły w pamięć, że jestem w stanie na przykład opisać rzeczy, których nie widziałam, obrazy, których nigdy nie widziałam. Obraz Mona Lisa jako osoba widząca, owszem, widziałam, ale nigdy go nie zapamiętałam, bo człowiek, który widzi, patrzy szybko, nie się nie zastanawia, ocenia to bardzo powierzchownie, coś jest ładne, coś jest brzydkie i tyle. Natomiast kiedy obraz trzeba sobie wyobrazić, poświęcić na to pewien czas, to jest zupełnie inaczej. Ten obraz zostaje w pamięci bardzo mocno. Sam obraz i powrót do tego obrazu to też, można powiedzieć, powrót, kolejny krok w tą stronę, żeby życie było łatwiejsze, żeby okazało się, że ono nie jest wcale takie, że to nie jest niemożliwe, że dzięki dostępności, dzięki temu, że pojawiają się nowe technologie, nowe techniki, takie właśnie chociażby jak audiodeskrypcja, nowe urządzenia, z każdym, można powiedzieć, dniem coś się pojawia, czy też szanse medycyny, komórki macierzyste, że to nie jest tak, że ta droga już jest zamknięta. Myślę, że wiele można jeszcze osiągnąć w tym, by osoby niewidome również zaczęły, można powiedzieć, doceniły coś takiego jak obraz, bo tego bardzo żałuję, że często z osobami niewidomymi kiedyś jak zaczynałam rozmawiać, to nie potrafiłam się do końca z nimi skomunikować. Miałam po prostu jakąś blokadę, tak? Dla mnie coś było oczywiste, a dla tych osób nie. I myślę, po tym wszystkim, co już przeszłam, po tym moich doświadczeniach, które zdobyłam już nie widząc, jestem w stanie nawet stwierdzić, że chodzi też o wytłumaczenie, tak? Bo jeśli na przykład ktoś wytłumaczy w odpowiedni sposób, w sposób dostępny, to rzeczywiście zaczyna funkcjonować. Ta osoba to rozumie i jest w stanie odbierać inne wrażenia, tak? Chociażby tak jak wrażenie piękna. Bo owszem, możemy różne rzeczy odbierać dotykowo, ale dzięki temu, że coś jest zaadoptowane do naszych potrzeb, to zupełnie znika ten problem, znika taka bariera. Owszem, pozostają bariery mentalne w społeczeństwie i to jest chyba największa bariera, bo likwidujemy bariery architektoniczne, techniczne, a ta bariera mentalna, myślę, że chyba będzie najtrudniejsza do pokonania, chociaż nie wątpię, że ona się zmieni. Z tego względu, że jeśli widzimy chociażby konferencje, na które przychodzą ludzie widzący i uczą się o tym, jak funkcjonują osoby niewidome, dostrzegają, że te osoby potrafią funkcjonować, nie są odcięte od życia, no to chyba ta bariera będzie powoli, co prawda, znikała, ale mam nadzieję, że także zniknie.
1: Być może tej naszej dzisiejszej audycji albo jej wydania archiwalnego słuchać będą także osoby, które zaczynają ten wzrok tracić, niestety. Co mogłabyś powiedzieć takim osobom? Co mogłabyś im poradzić?
0: Na pewno to by się nie poddawały. By wierzyły w to, że to może jest banalne, ale prawdziwe, że po każdej nocy nadchodzi dzień, a po burzy spokój. I tak rzeczywiście jest, że życie nie stoi w miejscu i nie warto stać, nie warto się zatrzymać. Czasami, owszem, można stanąć i właśnie dla mnie przynajmniej utrata wzroku była takim zatrzymaniem się na pewien czas, ale zatrzymaniem się, które przyniosło mi wiele, wiele pożytecznego. Do tej pory z rozrzewnieniem wspominam tamten czas, bo to był czas dla mnie, czas bardzo głęboki na moje doznania duchowe i myślę, że też dużo wartościowych rzeczy i wartościowych przemyśleń w takim czasie powstaje. Owszem, nie jest to łatwe i wierzę, że nie ma ludzi, którzy powstają natychmiast, ale wierzę, że ludzie mogą sobie poradzić. Jeśli ktokolwiek będzie poszukiwał wsparcia, to warto szukać tego wsparcia. Wiem, że niektóre osoby chcą się odciąć, też tego potrzebują. Ja też się odcinałam. To jest, myślę, naturalna potrzeba i kierować się warto też swoimi potrzebami, ale jeśli zobaczymy nawet jeden promyk słońca, że ktoś do nas wyciąga rękę, to nie warto ją odrzucać, nie warto kąsać i kłuć, jak można powiedzieć, kaktus, żeby ta osoba odeszła, że jednak czasami wystarczy jedna rozmowa z drugim człowiekiem i w nas się coś przełamuje. Jesteśmy w stanie stanąć z powrotem na nogi i powrócić do tego życia. I warto próbować tych dróg, nie odchodzić, bo nic się nie kończy. Nie kończy się funkcjonowanie, nie kończą się nasze umiejętności, a tylko warto pomyśleć, jak możemy je przełożyć na to właśnie funkcjonowanie bezwzrokowe.
1: I tym bardzo pozytywnym stwierdzeniem myślę, że możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Gościem Tyflo Podcastu była Barbara Szymańska. Dziękuję Ci bardzo, Basiu, za rozmowę. Do usłyszenia.
0: Ja także pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: A skoro godzina 19 minęła, to oznaczać może tylko jedno, że rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia. Dziś w kalendarzu mamy 8 dzień grudnia 2015 roku. Jest to wtorek. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie. Tradycyjnie, jak co roku, będziemy przeprowadzać na antenie Tyflo Radia podsumowanie kolejnej konferencji Reha for the Blind in Poland, która jak co roku, już od jakiegoś czasu, jest organizowana w Warszawie przez Fundację Szansa dla Niewidomych. Moim gościem jest człowiek, któremu recha obcą bynajmniej nie jest, który na tej konferencji niejednokrotnie bywał i bywać będzie, jak się zadeklarował. Michał Kasperczak. Witaj, Michale.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Michale, jak zawsze my się spotykamy w składzie różnym, bo to różnie bywa, czasem w większym, czasem w mniejszym składzie na antenie Tyfloradia, ale no, z tobą spotykamy się w zasadzie zawsze i zawsze opowiadasz o swoich wrażeniach dotyczących rechy. Także biegasz tam między tymi stoiskami z mikrofonem, nagrywasz różnego rodzaju materiały. Dziś także mamy kilka dźwięków w naszej audycji, oprócz tego również jeszcze w osobnych audycjach pojawi się kilka materiałów z tegorocznej rechy. To już 13.
4: Tak, również
1: recha.
4: W serwisie AppTechnologie też będą jakieś niewielkie teksty i informacje na temat rechy, ale to za chwilę. Tak, 13. recha i od razu tutaj się muszę wytłumaczyć, że przez to, że z racji gdzieś tam mojej i pracy, i zainteresowań, i też obowiązków skupiam się na głównie na wystawie, na wystawcach, na technologiach i na nagrywaniu przedstawicieli firm. Nie wiem do końca, co się dzieje w innych salach. To znaczy, nie wiem, co się działo na panelach w głównej sali Skłodowskiej. Kto jeździ do Pałac Kultury, wie, o czym mówię, na rechę. I nie wiem też, co było w sali Rudniewa na tych panelach równoległych, które się odbywały. Znaczy, troszeczkę wiem, ale wiem na tyle mało, z racji, że głównie byłem na wystawie, że, no, że za dużo o tym niestety nie powiem. Natomiast o technologiach, o wystawie, o pewnych tendencjach bardzo chętnie porozmawiamy. Też mam nadzieję, że uczestnicy, ktoś kto był, do nas zadzwoni i dopowie to, czego ewentualnie nie słyszałem.
1: Tak, ja natomiast myślę, że uruchomimy nasze linie kontaktowe za momencik. Na razie jakieś takie może krótkie wprowadzenie. Proponuję, abyśmy zrobili do tegorocznej rechy 13. Pechowa była czy nie?
4: Tak.
1: Jeżeli chodzi o...
4: Nie, pechowa nie. Ludzi na pewno, nie wiem czy więcej czy mniej, ale nie odczułem ani więcej, ani mniej. Raczej myślę, że podobnie. Na pewno było, nie wiem czy każdy, to już tak jest taka tradycja, no, nie wiem czy to czy każdy punkt, oddział Fundacji Szansa w określonym mieście organizował grupowy wyjazd, ale te grupy ludzi, w sensie osoby niewidome, słabowidzące w jakiejś większej grupie z jakimś przewodnikiem, powiedzmy tej grupy jakoś tam pomagającym, pilnującym, no to się widziało. Czy stąd no można odnieść wrażenie, że takie zorganizowane wyjazdy miały miejsce i to To dobrze, bo to tak już fundacja tak chciała, żeby to nie była tylko wystawa technologiczna, żeby to nie tylko była debata ekspercka, tylko żeby to było największe w Polsce albo i największe w świecie spotkanie niewidomych. I to myślę, że to się udaje z roku na rok coraz bardziej, bo zdaje się, że po prostu no też trochę realia, potrzeby ludzi wymuszają coś takiego, bo no technologie technologiami, ale ludzie chcą po prostu się spotkać, chcą ze sobą pobyć, a też o czym zaraz będziemy mówić troszeczkę bardziej, na tym rynku technologicznym aż tyle się nie dzieje i tak samo się nie dzieje w Ameryce, tak samo się nie dzieje w Europie i tak samo się nie dzieje u nas w Polsce. To jest tak po prostu jest. Też trzeba jakoś ten czas, to bycie ludzi razem zagospodarować inaczej. Stąd występy jakichś artystów, stąd jakiś teatr, stąd piłka nożna, blind football, stąd jakiś tenis dźwiękowy, nie wiem, jeszcze jakieś inne atrakcje, o których pewnie nie mam pojęcia, nie wszystko jestem w stanie wymienić.
1: Ale tak, przy czym nie jest to żadne nowum, bo już od kilku lat w ten sposób tak, to wygląda.
4: Tak, ale mam wrażenie, że tych innych rzeczy jest po prostu coraz więcej i jest nimi chyba nawet coraz większe zainteresowanie, co w sumie dobrze, no bo no wystawa, no nic aż takiego na tej wystawie nie było, o czym też zaraz będziemy mówić, więc ludzie się koncentrują na rozrywce i to samo w sobie dla mnie dobrze, jest mniej ludzi na wystawie, mogę się skupić na swojej gdzieś tam pracy bardziej.
1: Zgadza się. Jedną z takich ważniejszych części, jednym z ważniejszych elementów Rechy jest wręczenie idoli, tak? Można te statuetki podzielić na różne kategorie. Są idole technologiczne, są też idole, które otrzymują osoby w różnych kategoriach. My się skupimy
4: tak,
1: dziś...
4: I zasłużone osoby dla środowiska, i instytucje, tak. I urzędy, i uczelnie. W czwartek to są właśnie takie bardziej osoby, instytucje publiczne, w piątek to są technologie. Nie udało mi się w tym roku znowu zagłosować, bo to jest trochę tak zrobione, że produkt i firmę głosujemy na formularzu podczas, gdzieś tam na stoisku Fundacji Szansa podczas konferencji, bo to jest taka idea, czego też długo nie rozumiałem, się dziwiłem, dlaczego wcześniej nie można zrobić tego głosowania przez internet albo w ogóle, a idea jest taka, że głosujemy na produkt i firmę konferencji, czyli założenie takie, że ktoś przychodzi na wystawę i nawet widzi jakąś super nowość, wow, jakieś coś, prototyp, w ogóle nie wiadomo, czy to wejdzie, czy nie wejdzie. Tak kiedyś było, pamiętasz, takie rosyjskie rozwiązanie, mówiące miasto z Petersburga czy z Moskwy. Było coś takiego kiedyś.
1: Zgadza się to chyba... i to zostało nagrodzone, tak, bo tak się ludziom spodobało.
4: I być może to weszło, może to w Rosji jest istotne, ale u nas nikt tego nie zaadaptował na polskie gdzieś tam warunki. I stąd po prostu to jest bardziej taka idea, że ludzie głosują na produkty i firmę wystawy, konferencji, a nie na konkretnie już działające, sprawdzone, przetestowane uprzednio rozwiązanie. Pewnym nowym było głosowanie przez internet na tych społeczników, powiedzmy instytucje i osoby wcześniej, bo był uruchomiony przez taki formularz na stronie internetowej i można było internetowo zagłosować, a wcześniej mailem bądź przez oddziały Fundacji Szansa, jak sądzę, bądź przez taki ogólny mail zbiorczy Idol Szansa dla Niewidomych org, chyba, taki był adres, jeżeli pamięć mnie nie myli, można było zaproponować również swoich jakichś kandydatów w różnych tych kategoriach, poza firmą i poza produktem. Z takich istotnych, które gdzieś tam zapamiętałem, tych społecznych, powiedzmy, kategorii, no to wymienię dwa pomysły. Znaczy, jedna instytucja, filia Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, która dba o niewidomych, ma tablice tyflograficzne, linie naprowadzające, udźwiękowane stanowiska komputerowe, przeszkolonych bibliotekarzy, bardzo profesjonalnie podchodzi do obsługi osób niepełnosprawnych wzrokowo. Także miło, Biblioteka Raczyńskich mocno się rozwija, największa biblioteka w Poznaniu z wieloma filiami, tutaj mówią właśnie ta specjalna filia dla niewidomych jest w takim nowym budynku, niedawno oddanym do użytku na Alejach Marcinkowskiego. To jest Biblioteka Raczyńskich, a i druga rzecz, przepraszam, druga instytucja, która zajęła, która dostała Idola, to jest Fundacja na rzecz audiodeskrypcji Katarynka z Wrocławia i uruchomiony przez nich portal adapter.pl. To jest portal z filmami z audiodeskrypcją. Obecnie jest na nim 60 filmów, nie trzeba się logować. Portal wystartował w lutym, wystarczy otworzyć stronę internetową adapter i wybrać stosowny film, oglądaj, tam jest jakiś taki mini player, wszystko jest dostępne i bez większych problemów te filmy można odtworzyć. Filmy są z audiodeskrypcją, z napisami. Klasyka głównie polskiego kina, ale bardzo szeroko rozumiana, bo i filmy takie znane i mniej znane, i nowe, i stare, i jakieś takie i klasyka, i dzieła bardziej takie społecznie gdzieś tam zaangażowane, ale bardzo ciekawa inicjatywa. Na ten temat jeszcze będzie relacja, bo nagrałem bardzo długi, ponad 20-minutowy materiał, 20-minutową rozmowę z prezesem Fundacji Mariuszem Trzeciakiewiczem, bardzo zresztą ciekawą rozmowę. I te filmy poza audiodeskrypcją, bo chyba o tym nie powiedziałem jeszcze, posiadają napisy w polskim języku migowym.
1: Tak, przy czym w ogóle jeszcze taką łyżkę dziegciu muszę dorzucić z rozmów z ludźmi z zagranicy. No niestety dowiedziałem się, że strona Katarynki to jest kolejny serwis, który jest niedostępny poza granicami naszego kraju. No ale to georestrykcje, geolokalizacje i problemy.
4: To znaczy, o tym też rozmawialiśmy w tym wywiadzie. No i nie wiem, czy wszystkie filmy, z tego co wiem, to tam część filmów można oglądać, ale z tego co Mariusz mówił, zrozumiałem to tak, że po prostu z każdym z wytwórców jest
1: to znaczy, z tego co ja zauważyłem, Michale, to od razu wyjaśnię, niestety problem jest taki, że w ogóle strona Katarynki poza granicami naszego kraju nie chce się otwierać.
4: Na przykład Katarynki czy Adapter?
1: Adapter.pl.
4: A to nie
1: chce się otwierać, pokazuje komunikat, że jest serwis niedostępny, że dostęp jest zabroniony.
4: A ktoś to monitorował? Ciekawy jestem, jaka właśnie co fundacja odpowiedziała, bo tam zachęcali do kontaktu, no to można do nich... Bo ja zrozumiałem to tak, że ten Mariusz mówił, że część, tak jakoś z kontekstu, że część filmów, na przykład do pana Tadeusza, musieli, otrzymali zgodę, ale tylko na kraj, z innymi filmami nie było takiego problemu, coś tam. Stąd zrozumiałem, że poza Polską jest to możliwe, ale znowu, być może to są jakieś, bo oni są chyba finansowani, nie pamiętam, pewnie w stron jest, czy Ministerstwo Kultury, czy PFRON, i być może jest takie obostrzenie jakieś tam, no to jest ten problem serwisów wideo i w ogóle...
1: Tak, geolokalizacje, georestrykcje, które gdzieś tam no takie, tak wyglądają prawa autorskie, a nie inaczej. Ja teraz Michale proponuję, bo mamy na linii człowieka od nas, że tak powiem, który...
4: Czyli druga strona będzie.
1: Tak, właśnie, który również na tegorocznej konferencji Recha for the Blind in Poland był i który niejedno widział i na pewno nam nie o jednym opowie. Damian Przybyła, witaj.
5: Witajcie, dobrzy ludzie, ja tak z doskoku trochę, bo tutaj, no że tak powiem, obowiązki rodzinne, no ale że tak powiem... Nie sposób przepuścić okazji, żeby się tutaj nie włączyć chociaż na chwilę. Powiem tak, no co zwróciło moją uwagę w czasie tej konferencji? Pierwsze, co w czasie konferencji Recha zwróciło moją uwagę, to to, że pierwszego dnia, jak było wręczenie Idoli, sala Kiri Skłodowskiej była pełna do tego stopnia, że ludzie stali. Zabrakło miejsc siedzących. No to widziałem to pierwszy raz, byłem zdziwiony, ale rzeczywiście ta nagroda zaczyna no, mieć jakieś znaczenie w środowisku po wielu latach chyba.
1: To znaczy, wiesz, ja myślę, że ona zawsze miała znaczenie jednak.
5: No może, a może po prostu więcej ludzi zaczyna przyjeżdżać na to wydarzenie, może tak.
4: To są te grupy zorganizowane, o których mówiłem, tak, że duże 20 osób z każdego oddziału niech będzie, to jest kilkaset osób
5: teraz,
4: już.
5: Drodzy panowie, trzeba odpowiedzieć na pytanie, dla kogo ta Recha jest? Bo moim zdaniem Recha jest przede wszystkim nie tyle dla speców od technologii takiej, jakiej, owakiej, ile dla tych tak zwanych końcowych użytkowników, którzy po pierwsze znajdują tam jakąś tam informację, po drugie mogą pewnych normalnie niedostępnych, drogich bardzo urządzeń po prostu dotknąć, co dla osób niewidomych ma duże znaczenie. I myślę, że wydarzenie Recha należy traktować nie tyle jako wydarzenie, na którym pokaże się coś nowego, coś nadzwyczajnego, ile jako wydarzenie swego rodzaju edukacyjne, które ma tym ludziom, którzy niejednokrotnie, dla których jest to poważny problem, żeby w ogóle do pewnych rzeczy dotrzeć, do pewnych informacji dotrzeć. Oni się mogą spotkać, oni mogą tego dotknąć, zobaczyć. Myślę, że tu jest rola tego wydarzenia i tej roli nigdy nie przecenimy. Ona jest niewątpliwie ważna. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która zwróciła moją uwagę i tym razem in minus, no to bardzo, bardzo cienki poziom merytoryczny tych różnych wystąpień. Na przykład wystąpienie Polskiego Radia na temat radio cyfrowe wykazało, że człowiek, który przyszedł niewidomym opowiadać o tym, że radio cyfrowe jest cenne i że oni będą mieć z tego jakieś korzyści, był kompletnie nieprzygotowany, jeśli chodzi o zagadnienia dostępności tegoż cyfrowego radia. On coś gdzieś słyszał. Ale otwórz się, chłopcy, mamie. A więc on coś gdzieś słyszał, coś gdzieś wie, ale generalnie wie mało i słyszał bardzo niewiele.
1: Co zresztą było też widać na wystawie, bo tam na wystawie były też odbiorniki do odtwarzania radia cyfrowego i o tym też będziemy mówić, bo z tego, co ty mi, Michale, wspominałeś, nie było odbiornika, który mógłby tam rzeczywiście nam się przydać, jednego mówiącego, jaki jest w ogóle.
5: O jakim też wspominaliśmy
1: gdzieś tam na antenie przy okazji audycji dotyczącej radia cyfrowego.
5: To jest jedna rzecz. Jeszcze kolejną rzecz z kolei in plus, co trzeba powiedzieć. Bardzo dobrze przygotowana, moim zdaniem, prezentacja nowego serwisu, czyli Daisy Online. Merytorycznie dobra, poprawna, kompetentnie i jednocześnie niezbyt technicznie zrobiona, tak żeby każdy, kto potrzebuje się dowiedzieć czegoś na temat tego serwisu, się dowiedział. Pan Złotowicz się świetnie przygotował. Niejako uprzedził wszystkie pytania i tutaj naprawdę muszę się wyrazić w samych superlatywach. Człowiek zrobił kawał dobrej roboty.
4: Pozwolę zadać pytanie. Była gdzieś mowa, bo wiadomo, że no, prezentacja głównie nakierowana na obsługę odtwarzaczami w rodzaju...
5: Była mowa o aplikacji.
4: O aplikacji, mam na myśli Android, iOS, Voice Dream i co z tej mowy wyniknęło?
5: Aplikacji. Pan Złotowicz powiedział, że sprawdził, że oglądał, że on jest przygotowany na pytanie, czy są aplikacje. Powiedział, że na razie żadna aplikacja tego protokołu nie obsługuje, jednak no, on twierdzi, że należy być optymistami, ponieważ protokół jest stosunkowo nowy i najprawdopodobniej, znaczy rozsądek nakazuje spodziewać się, że Voice Dream Reader będzie to obsługiwał. Prędzej czy później, a jeżeli nie Voice Dream Reader, to jakaś inna aplikacja, ponieważ no, biblioteki przymierzają się do wytwarzania własnych aplikacji, no ale to nie jest najlepsze rozwiązanie. Najlepiej byłoby, gdyby tam była jakaś uniwersalna platforma, która to będzie robić.
1: Bo powiedzmy może, o co chodzi. Chodzi o to, że biblioteka, która ma obecnie taką bardzo długą nazwę, tak, której nigdy nie pamiętam, ale w każdym razie dawniejsza biblioteka centralna PZN-u.
4: Czyli, tak, dział zbiorów dla niewidomych, biblioteki pracy i zabezpieczenia
1: społecznego.
5: Tak.
1: Będzie umożliwiała streamowanie książek, tak?
5: Tak. Nie tylko streamowanie, ale także pobieranie i korzystanie z nich, że tak powiem, w trybie offline, ale nas, można tak powiedzieć, zamkniętej platformie. Chodzi o kwestię wydawcy, ponieważ wydawcy audiobooków twierdzą, że tak jak to jest obecnie, to oni nie są z tego zadowoleni. Dlaczego? Dlatego, że to jest po prostu tak otwarte, że ktoś sobie ściągnie i te książki potem wędrują, a to na chomikuj.pl.
1: A to na jakieś fora internetowe czy inne torrenty, tak?
5: Dokładnie.
1: Zgadza się. Natomiast w chwili obecnej, co z tego wynika? Na jakie urządzenia będzie to dostępne? Czy na jakie oprogramowanie?
5: Obecnie to na Plex, na urządzenia Plextalk. Na
4: Plextalk Linear, tak? Ten drugi model, który był pokazany dwa lata temu, ten droższy, nie Pocket, tylko Pocket Linear.
5: Nie, na Pocket też, tylko...
4: Nie, na Pocket, znaczy jestem raczej pewny, że nie, bo zawsze Pocket odróżniał się tym od... Linear się zawsze odróżniał tym od Pocketa właśnie, że Linear ma więcej pamięci, ma akapelę i przede wszystkim ma Daisy Online. To jeszcze dwa lata temu ci Shinano Okenshi zawsze właśnie mówiło.
5: Obsługiwać, tylko że nie do końca poprawnie. Tam są jakieś problemy, że na przykład menu dynamiczne zdaje się nie są obsługiwane, tak jak powiedziałem.
4: Aha, czyli tak trochę rozumiem.
5: Tak, także rzeczywiście, jeżeli się chce mieć komfortowo, to rzeczywiście ten droższy, natomiast ten tańszy coś jakby tam to robił. I tak samo jest z Victor Readerem, który no tylko ten najnowszej generacji to obsługuje.
1: No i też jeszcze, jeżeli
4: Victor
1: chodzi o programy...
5: Bardzo istotne. Urządzenia typu BrailleSense i ta cała rodzina od Himsa też w najbliższym czasie, najprawdopodobniej do końca roku, zacznie to już obsługiwać, ponieważ prace trwają.
1: A na komputery zdaje się Dolphin Guide, tak? Będzie miał taką możliwość.
5: Tak.
1: Damianie, to w takim razie, czy coś jeszcze, o czymś jeszcze warto by było powiedzieć z twojej strony, z tego co widziałeś?
5: Należy zwrócić uwagę na BrainPort słynny, który dostał nagrodę. Miałem to urządzenie w ręku. Tak, miałem BrainPorta w ręku i powiem tyle, że to urządzenie, po pierwsze, jak dla mnie, jako użytkownika, nie spełnia wymogów estetycznych. Ono jest po prostu brzydkie. Ja bym tego nie nosił, bo to jest po prostu brzydkie. Za 10 tysięcy dolarów to się nosi coś, co ma walor estetyczny, biżuterii prawie. A to jest po prostu kanciaste i ordynarnie brzydkie. Ja czegoś takiego nie chcę. To, że jestem niewidomy, to nie znaczy, że ja mam nosić brzydkie rzeczy. A to urządzenie jest zewnętrznie brzydkie. To jest pierwszy mój zarzut. Druga rzecz. Mnie się wydaje, że to urządzenie ma raczej... Przepraszam na sekundę. To urządzenie ma raczej walor psychoterapeutyczny niż praktyczny. To znaczy osoba, która kiedyś widziała, dla niej najprawdopodobniej bardzo ważne będzie to, że pewne bodźce o charakterze wzrokowym mogą zostać jakby przetworzone na jakieś bodźce dotykowe i że ona w tym momencie będzie mogła jakoś tam funkcjonować tak jakby w tym dawnym świecie na jakichś innych zasadach. Natomiast nie sądzę, aby osoba całkowicie niewidoma, która nigdy nie widziała, mogła z tego jakoś skorzystać. Ja przy skomplikowanych rysunkach mam problem z dotykaniem, z odczytywaniem ich palcami, a cóż dopiero na języku.
1: Tak, bo dodajmy, że BrainPort to jest właśnie urządzenie, które ma za zadanie uruchomić nasz język jako taki mechanizm pozwalający na oglądanie różnych rzeczy. To jest kamera połączona z elektrodą, która stymuluje odpowiednio nasz język, wyświetlając, tak w cudzysłowie, na języku...
5: 400 pikseli, które mają być wyświetlane w postaci matrycy, takiej prostokątnej, mniej więcej wielkości etykietki do kluczy, żeby sobie mógł ktoś, kto tego nie dotykał, przybliżyć, jak to wygląda, to proszę sobie wyobrazić, że się wkłada taki breloczek do kluczy, do ust, taki prostokątny, małą taką etykietkę, jak właśnie przywieszkę do kluczy. O, to tak mniej więcej w dotyku wygląda.
6: Czy to można było przetestować jakoś na wystawie?
5: To znaczy, nie, dlatego że po pierwsze, żeby w ogóle cokolwiek z tego móc skorzystać, to trzeba przejść przez szkolenie, dość długie zresztą szkolenie. Normalnie jest to szkolenie trwające około 2 tygodni.
4: Czy to prawda, że to szkolenie kosztuje 2000 zł?
5: Nie, Brainport kosztuje $10,000.
4: Nie, przepraszam, że szkolenie samo kosztuje około 2000.
5: Nie, szkolenia są bezpłatne.
4: Aha, czyli to po jakieś pogłoski.
5: Nie, szkolenia są bezpłatne, rozmawiałem z organizatorami. I ostatnia rzecz chyba, o której chciałbym powiedzieć, a potem się z wami pożegnam, to mianowicie kwestia jedna, która jakby zwróciła moją uwagę. To już była prezentacja Altixu dotycząca dostępności przestrzeni publicznej, planów, budynków, etykietowania drzwi w budynkach i tak dalej, pewnych standardów. Co moją uwagę zwróciło? Ano uwagę moją zwróciło to, że tego typu prezentacje, znaczy, że fakt pojawienia się tych standardów jest rzeczą bardzo dobrą, ale wiedza w naszym środowisku nie weźmie się znikąd. I jeżeli ktoś nawet wymyślił najlepsze standardy, to my jako, powiedzmy, popularyzatorzy tego powinniśmy zrobić, nie wiem, podcasty o tym, napisać artykuły i tak dalej, ponieważ nie wydaje mi się, żeby ta wiedza wśród niewidomych była powszechna i żaden normalny niewidomy, taki przeciętny sobie gdzieś tam z Polski, który gdzieś tam nie został przeszkolony w tym, jak na przykład korzystać z tych różnych linii naprowadzających i gdzie i w jaki sposób znaleźć na przykład plan sytuacyjny budynku, który ma dzięki temu planowi być łatwiejszy do obsłużenia, no to bez takiej informacji to te standardy mogą sobie być super, ale myślę, że naszym zadaniem jako popularyzatorów tej wiedzy w środowisku jest przygotowanie stosownych materiałów informacyjnych, bo nie sądzę, żeby ta wiedza była w środowisku powszechna.
6: Tak, bo to jest tak samo jak z wypukłymi rysunkami. Jeżeli osoba niewidoma, która nie miała z nimi do czynienia nigdy wcześniej, dostanie pierwszy raz taki wypukły rysunek, to nawet nie wie, jak ten rysunek ma odczytać.
5: Tego się trzeba wszystkiego nauczyć i niestety, jeżeli nie zawalczymy tutaj po pierwsze o wiedzę taką czysto teoretyczną na temat tego, jakie te standardy są, innymi słowy, jeżeli niewidomy sobie nie przeczyta, że na przykład tabliczki informujące, że to jest pokój dyrektora czy toaleta, to będą się znajdowały gdzieś w okolicy wysokości klamki, to ten człowiek w życiu nie wpadnie, że należy tego tam szukać.
6: Co racja, to racja. To też jest dobre spostrzeżenie.
5: Ja się tego dowiedziałem, nie ukrywam, w czasie konferencji Recha. Wcześniej dla mnie to nie było w ogóle znane. A skoro ja, który ostatecznie nic innego nie robię, tylko czytam o sprawach dotyczących, prawda, tego, co dla niewidomych i tak dalej, o tym nie wiedziałem, to znaczy, że ta wiedza nie jest jakoś bardzo powszechna.
6: I że sporo osób też może o tym nie wiedzieć.
5: I że skoro my o tym wiemy tak tyle o ile, no to jaki jest poziom wiedzy na ten temat osób, które, no powiedzmy, są niewidome i im to uwiera ich, prawda, w życiu i tyle o tym wiedzą.
6: Zgadza się. No dobrze, Damianie, to w takim razie, tak podsumowując tę twoją wypowiedź, udana Recha twoim zdaniem tegoroczna?
5: Łączyłem się z wami, to myślałem, że powiem Recha z roku na rok coraz gorsza. W jakimś sensie tak, ale w innym nie. To znaczy w tym sensie gorsza, że oczywiście poziom tak zwanych prezentacji merytorycznych, że coraz mniej jest do pokazania w czasie tej Rechy, że tak powiem, niektóre spotkania i prezentacje upchnięte na siłę, żeby ludzi uszczęśliwić, a niektóre co najmniej kontrowersyjne. No ale z drugiej strony może właśnie to tak ma być i może ta Recha służy po prostu zupełnie czemu innemu niż się nam wydawało i zupełnie inny jest cel tego wszystkiego i dlatego jak tak teraz o tym wszystkim opowiedziałem, myślę, dobrze, że taka Recha jest, dobrze, że jest jakaś popularyzacja tej wiedzy, mogłaby być lepiej robiona. Owszem, niemniej jednak nie wróżę uwiądu tej imprezie, ze względu na to właśnie, że jakby widzę grupę docelową tego typu wydarzenia.
6: To się wszystko zgadza, przy czym to jest jakby taka ewolucja w stronę wydarzenia, może niekoniecznie stricte technologicznego, ale takiego integrującego środowisko niewidomych.
5: Nie, to w ogóle nie jest wydarzenie technologiczne i nie należy go traktować jako wydarzenia technologicznego, jakkolwiek by...
6: Sporo o technologiach tam jest.
5: Tak, i spotkałem tam kilka osób, z którymi odbyłem bardzo ciekawe rozmowy dotyczące technologii. Mam nadzieję, że jakiś artykuł dla Tyfloświata się z tego urodzi. Z pewnym panem z firmy Humanware sobie porozmawiałem i to, co mi ten człowiek powiedział, jeżeli nam to napisze, no to będziemy mieli taki artykuł, że palce lizać i że wszyscy będziemy się nim radośnie zaczytywać.
6: Więc pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście to się spełni i że artykuł się pojawi, i zresztą nie tylko ten jeden. Zachęcamy do lektury Tyfloświata, zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku i także do odwiedzania strony www.tyfloświat.pl, gdzie się teksty pojawiają i pojawiać będą różnorakie, dotyczące właśnie kwestii związanych z niewidomymi i słabowidzącymi, także w ujęciu technologicznym i w ujęciu tegorocznej Rechy. Damian Przybyła, redaktor czasopisma Tyfloświat, był naszym gościem na antenie Tyfloradia. Dziękuję, panie redaktorze.
5: No, dziękuję, do usłyszenia.
6: Do usłyszenia, trzymaj się. My oczywiście czekamy także na wasze głosy w dyskusji. Jeżeli chcielibyście o czymś powiedzieć, co wam się podobało, co wam się nie podobało, jakie są wasze refleksje, jeżeli chodzi o tegoroczną Rechę, można pisać, można także dzwonić. tyflopodcast.net i 123 834 835. Dane doskonale znane, ale dla porządku je przypomnę. Michale, to możemy, myślę, przejść dalej. Zatrzymaliśmy się na tych idolach technologicznych.
4: Tak, zatrzymaliśmy się na idolach na idolach takich bardziej społecznych i na portalu Adapter. Teraz powiem kilka słów o idolach technologicznych i potem odniosę się jeszcze do tego, co mówił Damian na temat jakości prezentacji, bo również nie byłem na żywo, ale potem odsłuchałem sobie nagrań z konferencji. I teraz tak. Idol, jeżeli chodzi o... Niestety nie potrafię wymienić firm, które dostały idola jako firma. Nie były to firmy, coś było mi nieznane, a inne to była biżuteria, która mnie aż tak nie interesowała, czyli coś zupełnie nietechnologicznego, co świadczy o tym, że te nietechnologiczne produkty się po prostu sporej grupie ludzi podobały. To miło skądinąd. Teraz produkty. Brainport, o którym sobie już trochę Damian mówił, no to jest takie urządzenie bardzo specyficzne. Myślę, że uda się pewnie za jakiś czas, mówię to trochę w twoim imieniu, ale myślę, że mogę, że uda się pewnie zrobić jakąś głębszą prezentację, podcast z osobami, które i były na szkoleniu i które próbują to urządzenie jakoś w Polsce wdrożyć. To taka przychodnia okulistyczna z Warszawy, pan Jacek Molicki, który prezentował to urządzenie. Też dysponuję takim 19-minutowym nagraniem, które się za czas jakiś pojawi w relacjach z wystawy. Urządzenie drogie, wydaje mi się, że bardzo niewielkiej grupie osób może pomóc, tak jak kiedyś, no może nawet jeszcze mniej niż kiedyś Optacon, chociaż nie wiem, bardzo specyficzne rozwiązanie, wydaje mi się niewygodne, ale no potrzeby ludzkie są naprawdę różne i Rafał Harmampowicz, który trochę tak pomagał im na tym stoisku w takim sensie, że jemu się to urządzenie już dawno podobało. No on jest tym, on mówi, że jemu by się to sprawdziło, więc no różne są opinie, różnie można na to patrzeć i to no, taka nowość, coś spektakularnego, co ma dać bardzo specyficzną i wąską namiastkę, nie wiem, widzenia powiedzmy, no coś takiego, takie rzeczy są nośne i nie trudno się dziwić, że idola to urządzenie zdobyło. Również idola zdobyła firma Transition Technologies, już znana firma, która od kilku lat pisze aplikacje GPS-owe i inne ułatwiające życie osobom niewidomym i słabowidzącym. Firma zawsze, tym razem bardzo jakaś taka aktywna, dwa lata temu też byli aktywni, w trzy osoby byli na stoisku, Adam Bancarewicz, Sławomir Strugarek i jakaś Asia chyba z promocji. I bardzo tak... U nich zawsze na stoisku jest bardzo miło. Oni z tego jakoś tak po samym podchodzą, pytają się, czy w czymś pomóc. Pomagali nawet tam ludziom jakieś aplikacje, instalowali pewnie te Seeing asystenty w telefonie. Gdzieś tam coś doradzali, bo też w ogóle promują oni teraz na Android, wypuścili swoje aplikacje. Stąd to cieszy to drugie miejsce, bo myślę, że robią dobrą robotę i te aplikacje mimo pewnych minusów, pewnego marudzenia, że one nie są takie, jak być powinny, że pewnie nie wszystkie postulaty są brane pod uwagę, że nie są tak lodestone, jak być powinny, że tak jakby troszkę teraz jestem złośliwy, tak jakby lodestone był ideałem, no dla jednych jest, dla drugich, dla innych nie jest. Ale mimo wszystko te programy się jakoś tam rozwijają i dobrze, że to zostało zauważone. Jeżeli chodzi o osoby słabowidzące, powiem tak no, krótko, bo nie umiem o tym dobrze mówić. Zostały docenione nowe współcześnione powiększalniki Opteleka i Freedoma, firm Optelek i Freedom Scientific. I zostały i

0: mówimy, no to też tutaj zgodzę się z tym, co mówił Damian, że choć nie słuchałem prezentacji, ale sądząc po, znając kompetencje Grzegorza Złotowicza, no to raczej należy spodziewać się wszystkiego, co dobre. Bardzo cieszy mnie to, że to Daisy Online na świecie, w Polsce, w tym na świecie jest. To jest taki rzeczywiście dość nowy, w sumie otwarty standard udostępniania książek, w który biblioteki tak nieśmiało wchodzą, bo niektóre z nich mają takie swoje szyfrowane rozwiązania. To wcale nie jest tak, że tylko czytak jest takim hermetycznym rozwiązaniem w Polsce. Tak jak to kiedyś myślałem i się oburzaliśmy pewnie wszyscy, już teraz to mnie tak wcale nie oburza, bo to wcale tak naprawdę, jak się okazuje, biblioteka nasza polska dla niewidomych jest chyba jedną z bardzo niewielu, kilku na świecie, z której można było książki ściągać przez internet. Tak, książki są wysyłane na specjalnych kartridżach, na jakichś płytach, na jakichś pendrive'ach, coś, a tutaj możemy te książki ściągać. Teraz również możemy je streamować bądź ściągać poprzez sieć bezprzewodową, przy czym Plextalk Linio pozwala na streamowanie Plextalk Linio, a Wiktor tylko na pobieranie tych książek. On menu dynamicznego nie obsługuje, czyli tam nie można mieć takiej interakcji z serwisem, jak to ma miejsce w Plextalku. I rzeczywiście, tak jak Damian powiedział, inne urządzenia firmy HIMS, czyli Blaze Easy ET, będzie również i BrailleSense będzie również ten format, ten standard Daisy obsługiwał.
1: No i pozostaje mieć nadzieję, że będziemy mieli także za jakiś czas dostęp do aplikacji w urządzeniach mobilnych. Jeszcze tego nie ma, ale no myślę, że przed twórcą chociażby Voice Dream Readera jakaś tam droga do wdrożenia tego, bo to już naprawdę byłby też hit.
0: Ja z kolei postaram się gdzieś tam pożyczyć Plextalka Linio i coś o tym Daisy Online nagrać, ale to zobaczymy, czy się uda. Swoją drogą ten odtwarzacz Sync Assistant Audio może, ale nie, bo on raczej nie jest do tego przeznaczony, ale teoretycznie on mógłby takie Daisy też wspierać, ale on raczej tak lokalnie był pisany pod ładowanie plików z sharingu.
1: Wiesz, Michale, ale to wszystko zależy, czy producenci Transition Technology podejmą wyzwanie. No, jeżeli tak, to wszystko możliwe. Wszystko przed nim. Mhm.
0: A co do... Teraz tak, odniosę się na chwilkę do poziomu merytorycznego tych prezentacji. Bo rzeczywiście w piątek była wirtualna Warszawa, te rozwiązania, o których dużo było. One mocno gdzieś tam są promowane, no bo pewnie w Warszawie na tym zależy i Fundacji Szansa, która w tym partycypuje, jakoś bierze udział w tym, też zależy. Ale to myślę, że temat... Nie czuję się kompetentny, żeby jakoś o tym mówić więcej, więc tutaj zostawiam to innym i pewnie będzie można to jakoś i testować i pewnie jakiś podcast z nimi kiedyś zrobić. Natomiast prezentacje merytoryczne, prezentacje firm. No, była prezentacja znowu o komórkach macierzystych co roku. Trudno im powiedzieć, bo nie znam się na medycynie, czy to było to samo, czy nie to samo. Nie wiem po prostu. Wierzę, że w medycynie coś tam jednak nowego się dzieje, więc może o jakichś najnowszych badaniach była mowa. Była prezentacja znowu Mateusza Ciborowskiego po raz drugi albo po raz trzeci ogólnie o dostępności głównie stron internetowych, o dostępności informacji. No rzeczy z jednej strony można powiedzieć bardzo odgrzewane, w kółko to samo, ale z drugiej strony może to chodziło o to, żeby... To był drugi referat. Założenie było, że było takie, że w sali są jacyś urzędnicy, przedstawiciele instytucji,
1: którzy są teraz zobligowani przez prawo, żeby strony czynić dostępnymi.
0: Żeby przypomnieć, że to jest nie taka sobie błaha sprawa, że jednak warto, że to jest po prostu
1: jakieś istotne.
0: A nawet trzeba, tak. Już tak powiedziałem delikatnie. Potem były prezentacje produktowe. Bardzo ogólna prezentacja firmy Altix. Była prezentacja, to w piątek też, o Braille'ów i o Eulerze, Michała Bałamuta, Henryka Rzepki i Jana Omiecińskiego. I troszkę mieli problem, bo zwrócili się, bo tam mówili o rozwiązaniach Dancing Dots tej firmy, ale bardzo ogólnie, no bo w Polsce tego prawie nikt tak naprawdę nie używa. No i podeszła do niej jedna, druga, trzecia osoba z pytaniami, no i nie umieli na nie odpowiedzieć, bo to był tam jakiś gość z Krakowa, z Akademii Muzycznej, ktoś z Gdańska, kto by chciał kupić dla dziewczyn, jak to się wyraził, to oprogramowanie, żeby coś tam. No i to po prostu były takie niuanse, na które oni nie umieli odpowiedzieć, powiedzieć, że tam chodziło o konkretne kwestie zapisu.

0: lutowego, czy się uda coś tam przed... No ja nawet nie potrafię, bo nie znam notacji.
1: Powiedzmy sobie szczerze, muzyczy. To już w tym trzeba rzeczywiście siedzieć, a no myślę, że osoby, też. Które wzięły się za to, więcej mogłyby powiedzieć na temat matematyki, czy też informatyki, niż na temat muzyki. Mam takie przeświadczenie, zaczęło, chyba, że kogoś tu krzywdzę.
0: Chyba nie, bo wszystko się zaczęło od tego, że no było o Eulerze, o matematyce, no i na końcu, że tam Euler obsługuje notację matematyczną, będzie Nemeth Code, będzie FSR i w przyszłości chcą wprowadzić notację muzyczną, że są już pewne prace w tym kierunku, tym bardziej, że od 96 roku jest międzynarodowa notacja, która jest wszędzie taka sama. No i że Euler wtedy będzie mógł coś tam na ten format Gutfila albo z niego jakoś tam wczytać i drukować w Braille'u. No i wtedy się zaczęło, a Gutfil coś tam, czy można to, czy można coś tam. No to oni, że nie są ekspertami od Gutfila zasadniczo, ile by to kosztowało? No to, że oni nie są handlowcami, no to potem ktoś tam podszedł, a czy bo, aha, bo ten facet z Gdańska, ten pan z Gdańska, bo on by chciał kupić dla dziewczyn dwa stanowiska i dwa coś tam, ile by to kosztowało, proszę to, oni mówią, że no nie wiedzą, bo oni coś tam, no i tak właśnie ktoś kto skrytykował, no mi się wydaje, że bez przesady, to są specjaliści, publicznie się umów handlowych nie, gdzieś tam nie zawiera, więc to akurat...
1: Inna rzecz, że te ceny powinny być jakieś takie konkretnie sprecyzowane i
0: no tylko dla instytucji to może jest gdzieś tam różnie.
1: Też może być inaczej, no właśnie.
0: Oni tłumaczyli, że...
1: Albo może tych cen jeszcze nie ma, bo tak naprawdę jeszcze samego produktu nie ma.
0: Tak, bo to jest... No bo
1: to ma być.
0: To jest jakby znana rzecz. Znaczy nie, no Gutfil jako tak.
1: Nie, bardziej chodzi mi o... Eulera w sensie tym matematycznym.
0: Ale oni z Eulera zaczęli drążyć, rozumiesz, Gutfila już potem.
1: Rozumiem.
0: Mówią, że nie są specjalistami od Gutfila i zapraszają na stoisko Dancing Dots. A Dancing Dots coś tam też nowego pokazywał, ale przyznam szczerze, że nie znam się po prostu co i nie jestem w stanie powiedzieć, co, jakaś klawiatura była podłączona, bo oni teraz tam jakieś trzy programy mają. Gutfil, ten Sharp, czy coś tam, ten jakiś taki... edytor i jeszcze trzeci jakiś tam do, no to już kiedyś był chyba, do skanowania tych nut i tam coś tam się zmieniło, ale no nie jestem kompetentny. Swoją drogą warto by gdzieś to śledzić i z kimś też kiedyś, tak jako użytkownik, jakoś ten temat podrążyć, tak głębiej mi się wydaje, notacji muzycznej.
1: Tak, bo to jest też interesująca rzecz, szczególnie dla ludzi, którzy gdzieś tam aktywnie z muzyką mają
0: jest
1: coś wspólnego.
0: Jest tych trochę niewidomych,
1: więc myślę, że temat będziemy mogli jak najbardziej poruszyć. Dobrze, Michał, tak, to cóż dalej?
0: Co do prezentacji jeszcze. No była prezentacja firmy Altix, mówiłem, była prezentacja znowu bardzo ogólna, gdzieś tam Plex, Shinano Kenshi i Opteleka, pewnie Shinano Kenshi znowu pewnie chodziło o tego Plextoka. No i to jest tyle chyba z takich stricte jakichś prezentacji. Może coś pominąłem. Tam były potem właśnie panele i o Daisy i o czymś tam, ale no to jakby jeszcze o tym zbyt mało wiem. Wiem, że też niektóre panele były po prostu odwołane. Także tyle chyba, jeżeli chodzi o salę, powiedzmy, Skłodowskie, o tą główną salę, o nagrody Idola.
1: To możemy, myślę, przejść już powoli do
0: wystawy.
1: Tak. Kto się wystawiał i co tam ciekawego było?
0: Kto się wystawia?
1: I dlaczego nie tylko technologie? No dlaczego to wiemy chyba, tak?
0: Dlatego z dwóch powodów. Po pierwsze, że tak jak mówimy, jest na świecie pewnego rodzaju nie regres, ale stagnacja.
1: Stagnacja,
0: to znaczy
1: tak.
0: Nic aż tak nowego się na rynku dotyczącym niewidomych nie dzieje. No bo co się dzieje? Są jakieś tam uwspółcześniane powiększalniki takie i owakie i szeroko rozumiane lupy, okulary rozwiązane dla słabowidzących, seniorów, słabowidzących. Są rozwiązania, dużo się mówi o tych wszystkich, o nawigacjach wewnątrzbudynkowych. O tym się bardziej mówi niż chociaż coś w tym kierunku się robi i to się staje coraz lepsze, ale to są ciągle mniej lub bardziej udane eksperymenty, ale to gdzieś tam idzie w dobrym kierunku. Chociaż akurat też była prezentacja w sali Skłodowskiej, ale tutaj na wystawie no, trudno było coś na ten temat akurat, to mówię tak teraz ogólnie, to jest taka uwaga gdzieś tam na świecie. Mówi się dużo gdzieś tam o tych tyflografikach, o planach, o dostępności, o druku 3D i to są takie rzeczy, które dość trudno się pokazuje, tak jak mówiliśmy przy okazji rysunków, że no to, żeby z tego dobrze korzystać, to trzeba mieć wiedzę po jednej i po drugiej stronie, czyli trzeba umieć to przekazać, trzeba umieć to wyprodukować, trzeba umieć nauczyć kogoś i ten ktoś musi chcieć rzeczywiście z tego korzystać tak naprawdę. I to jest, jeżeli te cztery czynniki zaistnieją, to, no to wówczas jest szansa, że to rozwiązanie zostanie wdrożone jakoś tam efektywnie i osoby, które będą z tego korzystały, będą rzeczywiście jakoś tam zadowolone. Było takie, więc to jest jedna, no to zaraz powiem o czymś, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w tym roku nie mieliśmy porządnych, w Polsce nie było porządnych dofinansowań do zakupu sprzętu, co sprawia, że z jednej strony ludzie, konsumenci, my wszyscy jesteśmy coraz bardziej rozważni, ostrożni w kupowaniu sprzętu i te pieniądze się jakoś tam ceni. I to w sumie dobrze, ale z drugiej strony grupa osób, no bo co to powoduje? Się mówi o uniwersalności, o dostępności w urządzeniach takich głównego nurtu, czyli iPhone, Android, coś tam bardzo dobrze, że te urządzenia są coraz lepsze, coraz lepiej działają z Braillem, w sensie obsługują nawet skróty, obsługują i powiększenie i mają voice-overa i super, i w większości ludzi one wystarczą, ale są inne grupy osób, takie jak osoby z jakimiś trudnościami w uczeniu się, seniorzy, osoby wiedzące to może nie, ale osoby też zaawansowane technologicznie, które potrzebowałyby dofinansowania na specjalistyczne rozwiązania, albo jakiejś dobrej klasy, wysokiej klasy powiększalnik, albo jakieś urządzenie GPS osobne, które akurat komuś by się przydało, albo jakiś notatnik brajlowski, który kosztuje bardzo dużo. I te dofinansowania niby są, bo tam można ośrodki pomocy społecznej, MOPR-y, PCPR-y dostają takie pieniądze, ale wydawanie ich jest dość, no nie to, że uznaniowy, bo zawsze wszystko jest jakoś tam uznaniowe, ale po pierwsze jest tych pieniędzy, one są przeznaczone na wszystko, niekoniecznie tylko na ten program związany z osobami niewidomymi, z osobami niepełnosprawnymi ruchowo, gdzie można było konkretnie złowić na taki, siaki, owaki sprzęt, na wózek, na monitor brajlowski, na coś tam. I to no, powoduje, że gdzieś tam raczej się dofinansowuje sprzęty tańsze niż droższe i może takiego MOPR-u nie stać na dofinansowanie brajlowskiego notatnika, który kosztuje 1018, czyli na wydanie 15 tysięcy na osobę, na takie a nie inne na przykład urządzenie. I to powoduje, że firmy coraz mniej inwestują w tłumaczenia, w spolszczenia, też w sprowadzanie nowych produktów. Jedna rzecz, o której kilka lat temu mówiliśmy jako oczywistość i to krytykowaliśmy, a teraz już to jest chyba nie do pomyślenia. I to nie wiem, czy za sprawą organizatorów, czy za sprawą też po prostu firm, które się bardziej przykładają. Trzeba też pamiętać, że gdzieś tam Altix jako firma partycypująca w tej organizacji, w wystawie, gdzieś tam ma duże stoiska i dużo też firm, są firmy z Altixem współpracujące. Wszędzie byli tłumacze. Wszędzie można było się z tym dzięki temu tłumaczowi jakoś tam dogadać z zagranicznymi, porozmawiać z zagranicznymi wystawcami.
1: Także co nie jest bez znaczenia. Pewno,
0: to nie jest bez znaczenia i to jest na pewno duży plus. Ten Pałac Kultury, no krytykowany trochę przez osoby i niewidome, że jeżeli ktoś jest sam, to sobie nie poradzi, że przez osoby słabowidzące, że tam czegoś nie widzą, schodów i tak dalej. No ale to no, mi się wydaje, że ten Pałac Kultury ma sporo plusów jednak, bo ileś tych sal jest zajętych. W Bibliotece Narodowej to naprawdę był ścisk, tłok, wystawa w jakiejś niby sali, de facto w jakimś łączniku na dole, gdzieś tam indziej zupełnie. Gdzieś tam ktoś chwalił kiedyś Rechę w jakiejś szkole na Bobrowieckiej, w centrum konferencyjnym, no, ale to się jechało z dworca, pamiętam, autobusem chyba z pół godziny, a Pałac Kultury no, jest bardzo blisko, tam 10 minut od dworca, Warszawa Centralna, no to ma znaczenie i no, jest blisko metro też, także gdzieś tam, no mi się wydaje, że ta akurat lokalizacji by mnie krytykowało w żaden sposób Pałacu Kultury.
1: Więc Michale, skoro nie pojawiały się, znaczy pojawiały się firmy technologiczne, ale skoro oczywiście pojawiały się nie tylko firmy technologiczne, no to kogo jeszcze tam mieliśmy?
0: Mieliśmy znowu, dość śmieszna sytuacja, mieliśmy mieliśmy na przykład 3D Creator, firmę, a zapytam, bo teraz zapomniałem, bo mamy przygotowane nagranie z 3D Creatora, mamy
1: przygotowane, to ale znaczy na możemy czy nawet teraz, jeżeli sobie życzysz.
0: Aha, to nie jest problem, dobrze. Bo tak akurat mi się skojarzyło ten z tym 3D, bo tak, mówiliśmy o idolach i w zeszłym roku, być może Państwo pamiętają, idola otrzymała 3D Creator, firma krakowska, która produkuje drukarki 3D, taka drukarka 3D Creator Motion. I stoisko bardzo miłe, bardzo oblegane w zeszłym roku, a w tym roku bardzo no bardzo słabe niestety, to znaczy był była tam jakaś osoba chyba z marketingu, która owszem o tych drukarkach opowiadała, coś tam nawet pokazała, ale drukarka nie drukowała, bo po prostu chyba jej nie włączono, nie wiem, może nie było warunków, nie wiem. Był to nowy model, który drukuje też w drewnie, na jakichś innych materiałach niż te specjalne do drukowania 3D i tak naprawdę no, bardzo mało ludzi było na stoisku, być może po prostu nie rozniosło się tak jak rok temu, wszyscy już widzieli. Tak w tym roku szybko się rozniosło, że nic tam nowego nie ma. Mieli trochę podrukowanych jakichś nowych rzeczy, jakąś kopułę, nie wiem, Bazyliki Świętego Piotra czy coś takiego, ale no nic nie było, nie było tam nic nowego i niestety to tak często jest właśnie z idolami, że jakiś, nie wiem, Olympus, jakiś tam kto to jeszcze, to mówiące miasto kiedyś z Rosji i potem za rok tych idoli, za rok tych firm nie ma, albo mają znacznie mniejsze stoisko, że gdzieś tam tyle, ile potrzebują, to się wypromują, a potem tych firm u nas na stoiskach podczas rechy nie ma. Nie mówię, że to źle, to nie oceniam tego jako źle, tylko zwracam, no tak opisuję, że tak w wypadku Krakowa, w wypadku 3D Creator było.
1: To ja teraz proponuję, żebyśmy posłuchali materiału, jaki zarejestrowałeś z panem ze stoiska firmy 3D Creator, a ja tylko dodam jeszcze, że jeżeli macie ochotę posłuchać więcej na temat tej firmy, na temat drukarek, to Magda Rutkowska przeprowadziła rozmowę z Andrzejem Szłapą z 3D Creatora. Można sobie posłuchać. Jest dostępna ta rozmowa na naszej stronie na www.tyflopodcast.net.
2: Dzień dobry, witam. Ja mam na imię Dominik, jestem z firmy 3D Creator. My jesteśmy krakowskim producentem drukarek 3D. Generalnie branża druku 3D na całym świecie poszła bardzo, bardzo do przodu. Sporo też urządzeń powstało takich dosyć tanich, które już powoli można sobie bezpośrednio kupić do domu w granicach tam 1000-1500 zł, więc dla części osób jest już to akceptowalny budżet. Natomiast powstało też bardzo dużo urządzeń też profesjonalnych. Jako producent drukarek mamy przy sobie standardowy produkt, drukarkę Creator Motion wraz z kilkunastoma wydrukami. Jeżeli chodzi o naszą firmę, to jest standardowy produkt, on ma takie pole robocze, taki sześcian 20 cm i można na nim drukować z wielu materiałów, czy to z plastików, czy to z gum, czy to z kompozytu drewna, czy gipsu, czyli drukarka taka wielomateriałowa.
3: Rok temu chyba tylko jeden materiał był dostępny, specjalny, czy też można było z drewna na przykład drukować?
2: Na początku rzeczywiście, tak jak pani mówi, tylko z jednego materiału, natomiast już rzeczywiście to jest druga wersja tego urządzenia i w tym momencie można drukować z wielu materiałów.
1: To był 3D Creator, ale na wystawie tegorocznej Rechy były instytucje, które na przykład w ogóle nie były związane z technologią, no bo powiedzmy sobie szczerze, 3D Creator to jest jednak firma może niekoniecznie tyflo, ale technologiczna. Druk 3D dla osób niewidomych to już jest także coraz istotniejsza sprawa, a na przykład mieliśmy Muzeum Dobranocek. Co to było, Michale?
0: Tak, no muzea to już tak co roku. W zeszłym roku mieliśmy Kraków i Łódź. Teraz też miała być Łódź, Pałac Herbsta. Nie spotkałem ich, ale było Muzeum Dobranocek z Rzeszowa. Wydaje mi się, że też tak troszeczkę oni dopiero zaczynają, w sensie takim, że po prostu mają jakiś projekt z Fundacją Szansa. Zresztą pani o tym będzie zaraz mówić. I Szansa im robiła jakieś tyflografiki. No, Muzeum Dobranocek powstało w 2009 roku i ono związane jest z bohaterami bajek. To takie trochę miejsce i dla dużych, i dla małych, czyli i dla dorosłych, i dla dzieci.
1: Obejrzałeś sobie związane... Reksia?
0: W sensie...
1: No czy tam, tak, w muzeum, znaczy, na wystawie.
0: Inaczej. Stoiska obejrzałem w sensie tyflograficzne.
1: Tak.
0: No ja nie umiem czytać za bardzo tyflografik, więc mi to tak mało mówi. No bo też powiedzmy tak, jak już tak troszkę mówimy o tych nietechnologicznych, że było dużo, poza tymi muzeami było dużo, trochę też fundacji i stowarzyszeń, tylko problem był taki, że oni mieli bardzo małe stoiska, albo też na tych stoiskach nie zawsze ktoś był, bo no, firmy technologiczne mają sporo widocznego gołym okiem sprzętu, który można dotknąć, przy którym można usiąść. Takie stoisko danej firmy, no to jest często stół, jakieś foldery, osoba, która jest z danej fundacji, z danego muzeum, albo coś ma do pokazania, albo nie ma. I trudno jest czasami, gdyby nie jakiś napis, to trudno byłoby czasami się zorientować, że to jest jakieś tam, a nie inne stoisko. Tak było na przykład z Polskim Radiem, nie było. Oni akurat w czwartek było pusto, a w piątek te radia przynieśli. Ale tak było z Fundacją Katarynka, gdzie długo, długo szukałem pana, nie było go, bo coś tam z kimś tam coś rozmawiał i po prostu było puste stoisko i ktoś z niewidzialnej wystawy rozdawał ulotki, ale potem już pan był i rozmawiał. Gdzieś tak samo było z innymi gdzieś tam, tymi pomniejszymi stoiskami.
1: Rozumiem, więc teraz proponuję, żebyśmy posłuchali materiału z Muzeum Dobranocek, co tam się działo.
0: Z Rzeszowa.
1: Tak, co muzeum ma nam do zaoferowania i co konkretnie miało do zaoferowania na stoisku na tegorocznej wystawie Reha for the Blind.
4: Muzeum Dobranocek istnieje od 2009 roku, jest skierowane do dorosłych i do dzieci. Jest swego rodzaju taką płaszczyzną porozumienia między dorosłymi a dziećmi, dlatego że dzieci często widzą pieska, czyli zwierzątko, a dorośli widzą reksia, więc tutaj jest pole do rozmów, do nawiązywania więzi i do wspólnego przebywania. Przyjechaliśmy tutaj z ofertą, ponieważ mamy taki projekt łącznie z szansą i mamy na swoim stoisku tyflografiki, postaci czy całych obrazków. Jest to oferta skierowana do niewidomych, poszerzamy swoją ofertę, tak żebyśmy mogli gościć też osoby, które mają utrudniony dostęp do kultury. Teraz zaczynamy właśnie z tymi tyflografikami. To jest nasza inauguracja. Będą dostępne, tak samo będziemy poszerzać ofertę tych przedmiotów dostępnych do oglądania rękami. Jest to bardzo potrzebne, tak żeby więcej osób mogło mieć dostęp, nie tylko widzący.
1: No rzeczywiście, to jest bardzo istotne, żeby więcej osób miało dostęp do chociażby obejrzenia sobie postaci z różnego rodzaju bajek. Muzeum Dobranocek wystawiało się na konferencji Reha for the Blind in Poland 2015. Mamy jeszcze sporo takich materiałów krótkich, może nie aż tak bardzo dużo, ale jeszcze na pewno kilka ich jest i będziemy je oczywiście dla Was prezentować. A jeżeli Wy chcielibyście się podzielić jakimiś swoimi wrażeniami, to ja zapraszam serdecznie tyflopodcast.net, tyflopodcast.net, właściwie tak to się dokładnie pisze, ten nasz skype'owy login, i 123 834 835, to jest nasz numer telefonu. Zapraszam serdecznie do dzwonienia.
0: To na koniec tych krótkich materiałów może posłuchamy przychodni, bo też był Polski Związek Niewidomych, ale w formie przychodni rehabilitacji wzroku, która się na ulicy Karmelickiej bodajże w Warszawie znajduje i oferuje terapię widzenia, też orientację chyba przestrzenną, dobór lup, okularów i jeszcze inne. No fajnie, że byli, bo to może ktoś akurat z Warszawy i gdzieś tam mógł się dowiedzieć, że taka przychodnia istnieje. Zdaje się, że wcześniej nie pamiętam, żeby byli.
1: Dokładnie, więc nowi wystawcy, posłuchajmy.
5: Dzień dobry, reprezentujemy przychodnię Polskiego Związku Niewidomych. Mieścimy się na ulicy Karmelickiej 26 w Warszawie. Zajmujemy się rehabilitacją narządów wzroku, doborem pomocy optycznych. Mamy dwa gabinety specjalistyczne, okulistyczne, orientację przestrzenną dla pacjentów. I mam nawet przy sobie panią tyflopedagog, która może powiedzieć coś więcej na temat pomocy optycznych.
6: Dzień dobry, Anna Barwicka. Jeżeli chodzi o pomoce optyczne, to jakby u nas jest pewien proces, tak? Pacjent przychodzi przez lekarza okulistę, tam dostaje skierowanie do naszego ośrodka dziennego i na tej podstawie, ponieważ jest ubezpieczony, może sobie wybrać dowolne pomoce optyczne i dostaje zlecenia, tak? Które tak naprawdę dla niego nie są bez znaczenia, bo dzięki zleceniom ma dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Są to dofinansowania do lup, do monookularów, do okularów lupowych, okularów telewizyjnych czy do komputera, a także do białych lasek. I tutaj też warto właśnie wspomnieć, że całkiem niedawno zmieniły się nam przepisy i na przykład białą laskę można już co pół roku sobie wymienić i dostać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Do lup mamy dofinansowanie co 3 lata, a do pozostałych produktów co 5 lat.
5: W ramach naszego ośrodka rehabilitacji dziennej działa również poradnia psychologiczna, gdzie cały zespół, wspólnie właśnie tyflopedagog, terapeuta widzenia, plus lekarz okulista, w grupie pracujemy i również tutaj nasi pacjenci, którzy się do nas zgłaszają w ramach tego ośrodka rehabilitacji dziennej, są rehabilitowani. Tak? W naszej przychodni również jest fizjoterapia, czyli rehabilitacja narządu ruchu, poradnia stomatologiczna, także kompleksowo zajmujemy się tymi naszymi pacjentami. Serdecznie zapraszamy.
6: Wystarczy skierowanie do lekarza okulisty i w zasadzie pełna tutaj obsługa i opieka pacjenta.
5: To jeszcze tylko, jeśli możemy, to zapraszamy. 12 grudnia jest dzień otwarty, biała sobota, czyli bez skierowań przyjmujemy pacjentów po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym na wskazany termin.
1: To teraz możemy już przejść powoli do technologii, aczkolwiek jeszcze tak niespiesznie, bo to będą takie technologie niezwiązane bezpośrednio z osobami niewidomymi. To już rzecz, którą gdzieś zasygnalizował poniekąd Damian, rozmawiając z nami. Także Polskie Radio się pojawiło na wystawie, prawda?
0: Tak, Polskie Radio się pojawiło, tak jak mówiłem przed jakąś chwilą, w czwartek puste stoisko. Był pan, potem go nie było. W piątek w końcu przyszedł o 10:00, przywiózł 20 odbiorników radia cyfrowego. Pan był z biura promocji mediów, multimediów, generalnie promował radio cyfrowe, tylko tym o to mu chodziło. I miał 20 odbiorników, takich raczej wyglądających jak starego typu, bo to teraz taka moda. Jedna była taki tuner jak normalny element wieży, ale większość to takie albo małe, albo takie duże radia starego typu z jakimiś pokrętłami, z takim wyświetlaczem starym, tak stylizowane, zrobione na staro. No niestety, jak zapytałem pana, czy ma jakieś, bo oni sklep Polskiego Radia, tyle co wiem, no owszem, znaczy oni promują to radio, ale sklep Polskiego Radia nie sprzedaje odbiorników jako takich radia cyfrowego. Trochę szkoda. Jak zapytałem pana, czy mają odbiorniki chociaż z jakimś udźwiękowieniem, on mówi, no, że jest taki jeden odbiornik, że czyta stację, tam nie wszystko, ale coś tam czyta. No to ja mówię, ale to ten odbiornik jest, a pan tak z taką rozbrajającą szczerością, ale tak aż bez wyczucia, no jest taki jeden odbiornik z udźwiękowieniem, ale my go, no a dzisiaj go nie wzięliśmy, bo w sumie nie wiem, dlaczego go nie wzięli. Także trochę tak szkoda, bo szkoda, by się nie przygotowali, bo jednak Noreha, wystawa dla niewidomych i słabowidzących, chcą bardzo promować to radio cyfrowe tak natarczywie wręcz, bym powiedział, a zarazem nie przywieźli odbiornika, który chociaż w połowie byłby dobrze obsługiwalny przez osoby niewidome. I to tak szkoda.
1: Szkoda. Prezentowaliśmy na antenie Tyflo Radia i w Tyflo Podcastach temat radia cyfrowego. Jeszcze jeden odbiornik, prezentacja jeszcze jednego odbiornika pojawi się na naszej antenie, więc sami dobrze wiecie, że te odbiorniki, no, aby je poznać, to trzeba się oswoić z menu. I to jest często też jakaś taka pamięciowa robota. No a tu można by było zobaczyć sobie taki odbiornik, który do nas coś tam by powiedział. No niestety nie było to możliwe. Szkoda, no ale posłuchajmy, co pan z Polskiego Radia miał Michałowi do powiedzenia.
7: Dzień dobry, Jacek Bożenski, Biuro Technologii i Produkcji Multimedialnej. Mamy na stoisku ponad 20 odbiorników przystosowanych do odbioru cyfrowego sygnału obecnie dostępnego w formacie DAB+. Tak jak nastąpiła zmiana w telewizji, przejście z analogowej na cyfrową, tak samo mamy przejście w radiofonii z analogowej na cyfrowej. W tym wypadku cyfryzacja w naszym polega, otrzymaliśmy dodatkowe programy możliwe w ofercie do zaoferowania i dodatkowe usługi dostępne na odbiornika, które do tej pory na analogowych nie mogliśmy otrzymać. W dniu dzisiejszym osoby, które pytają się głównie pod kątem funkcji dla osób niedowidzących lub słabowidzących, interesuje ich funkcjonalność takich odbiorników, jak im się to może przydać. Są dostępne takie odbiorniki, które mają funkcję czytania komunikatów głosowych, przydatne dla tych osób. Po naciśnięciu danego przycisku czyta nam odbiornik, jaką funkcję wybieramy w odbiorniku, co możemy stroić, jaki program wybierzemy, przeczyta nam nazwę tej stacji. Ale generalnie możemy się skupić, że w radiofonia cyfrowa dla tych osób jakość dźwięku ma decydujące znaczenie. Wreszcie otrzymujemy radio, które nie będzie nam szumiało, trzeszczało. Tu jest krystalicznie czysty ten dźwięk, pozbawiony tych wad systemu analogowego. Muzyka wreszcie jest szumów pozbawiona, nie będziemy mieli tak jak w analogu. Otrzymujemy bogatszą ofertę programową w przypadku programów Polskiego Radia. Zamiast ogólnodostępnych w naziemnej radiofonii analogowej 4, tutaj już mamy 8. Było okazjonalnie Radio Chopin. Można było słuchać muzyki z konkursu chopinowskiego, co nie było dostępne w innych analogowych stacjach. Mamy program informacyjny PR24, całą dobę skupiony na podawaniu bieżących informacji dla osób, które na przykład nie mają dostępu
0: do internetu
7: chociażby. Dla kierowców zdecydowana jest przewaga, bo podróżując mają cały czas informacje bieżące.
1: Cały czas słuchacie audycji Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyfloradia. Przypominam, że dziś podsumowujemy kolejną edycję konferencji Reha for the Blind in Poland. To już jest 13. edycja tej konferencji. Przypominam, że jest ona organizowana przez Fundację Szansa dla Niewidomych. Reha to zarazem konferencja, jak i wystawa sprzętu technologicznego, jak i różne inne wydarzenia, które gdzieś tam wokół tego wszystkiego się dzieją. My przede wszystkim skupiamy się na technologiach. Jeżeli wy natomiast chcielibyście powiedzieć o czymkolwiek związanym z Rehą, to możecie do nas dzwonić 123 834 835 i tyflopodcast.net. Widzę, że słuchacie, dzwonić na razie nie dzwonicie, no być może z czasem to się gdzieś tam zmieni i być może ktoś będzie miał coś do dodania. W końcu jest ta audycja na żywo, więc jak najbardziej głosy są mile widziane. To jeszcze chwilę zatrzymajmy się przy takiej drobniejszej technologii, bo mieliśmy także jako kolejnego wystawcę firmę Alexandra Vision, tak? Bo to francuska firma.
0: Znaczy ze Szwajcarii, więc to może być to Vision, to tak nie wiem, czy po francusku, czy to z takim niemieckim akcentem, trudno mi powiedzieć w sumie.
1: A szwajcarska, okej. Okay.
0: Szwajcarska, okay. Szwajcarska.
1: Myślałem, że francuska.
0: Była pani z tej firmy, była tłumaczka, jeszcze jedna pani, która jakoś tak najlepiej z nich w czwartek to tłumaczyła. Taka drobna firma, która ma w swojej ofercie zegarki, nie wiem, czy w trzech kształtach, czy w trzech rodzajach, takie w formie takich jakby wisiorków, czegoś, co można zawieść albo położyć, jest wodoodporne, malutkie i posiada trzy przyciski. To nie ma wyświetlacza, to są zegarki wibrujące. Z malutką bateryjką, która starcza na kilka lat i zegarek ma, wibruje. Pierwszy przycisk wibruje ilość, podaje nam wibracjami godziny, drugi przycisk dziesiątki minut, a trzeci minuty. I to jest w zasadzie wszystko. Kosztuje chyba około 200 zł. Można kupić to przez stronę internetową chyba w całej Europie. Ceny są w euro. I w zasadzie tyle. To znaczy, no takie, powiem tak, podobało mi się. Ciekawe.
1: Dokładnie.
0: Rzeczywiście takie bardzo dyskretne, bo to wibrowanie takie, no pewnie na stole byłoby słyszalne, ale takie... No,
1: ale kiedy
0: fajne,
1: masz to na nadgarstku, bo to są takie ręczne, naręczne, czy
0: to
1: jak
0: znaczy,
1: to jest?
0: Nie, na nadgarstku nie, bo to nie jest taki zegarek, on nie ma paska, tego chyba nie założysz na nadgarstek normalnie. Bo to nie jest takie koło, że wiesz, jak koło z wyświetlaczem, albo jak taki zegarek brajlowski. To jest takie, nie wiem, jak takie pół... Jak taki
1: czyli
0: cukierek
1: taki,
0: z bombą.
1: Czyli co, czyli taki wisiorek bardziej, tak?
0: Coś, tak, coś wisiorek, taki bryloczek, takie półokrągły. O, dobrze powiedziałem, taki cukierek półokrągły z bombonierki.
1: Aha.
0: Większy.
1: Takie malutkie.
0: Czyli takie coś,
1: takie
0: co
1: malutkie
0: masz,
1: coś.
0: Takie malutkie w dłoni, takie półokrągłe, z takim wyżłobieniem i tam w środku trzy przyciski. Jeden, dwa, trzy. Więc to tak na ręce? Nie, to tak bardziej gdzieś dyskretnie, nie wiem gdzie w sumie. Czy zawieszone, czy gdzieś w kieszeni, no to jakby nie, teraz nie wiem. Ale oczywiście do każdym palcem to dotkniesz, to z każdej strony czujesz te przyciski, wiesz co jest grane i no i delikatnie tam naciskasz i jest to wibruje. Fajne.
1: Mamy telefon, więc odbierzmy. Halo, kto się do nas dodzwonił? Kogo witamy? Halo?
8: Przy telefonie, halo?
1: Słyszymy halo? Się. Halo, jesteśmy na antenie.
8: Ja chciałem się wypowiedzieć w sprawie tych zegarków, o których teraz mówicie.
1: Tak.
8: Właśnie o Alexandrze Vision. Nie wiem, czy... chyba nie, bo to tak jakoś przez antenę pewnie już poszliście do innego tematu.
1: Nie no, cały czas jesteśmy właśnie przy tym temacie. Tak. Akurat właśnie skończyliśmy go omawiać, więc słuchamy.
8: Aha. To jeśli można parę słów takich, bo dość miałem okazję akurat się głównie im najdłużej przyglądać, szczerze powiedziawszy, no bo później tak wszystko na szybko, jak ta konferencja się tak późno, wystawa w sumie zaczęła. Jeśli chodzi o ceny, to takie małe sprostowanie, te ceny wcale nie są aż takie niskie. Znaczy koło 200 zł można było kupić najprostszą wersję, ale tylko na konferencji. Bo ona na stronie internetowej dokładnie kosztuje 83 euro, najtańsza wersja. I to jest taka wersja właśnie tego półksiężyca plastikowego. To wygląda, mi to trochę przypomina łyżkę do ziemniaków bez trzonka, takim jakby wklęsłą. Tak, żeby to jakoś opisać. No a muszla wiadomo i kamień, zwłaszcza, że są tam z innych materiałów, są odpowiednio tam chyba 147 euro i 199 euro chyba najdroższy, to chyba ten kamień, jeśli chodzi o stronę producenta. Na konferencji można to było kupić za 300 i za 400 zł. To były ceny promocyjne. Z tym, że szczerze to nawet się zastanawiałem nad kupnem, ale nie wiem, jak to się odbywa z taką gwarancją między powiedzmy producentem, który jest gdzieś tam no w Szwajcarii, prawda, wysyłka i tak dalej, pewnie byłyby jakieś problemy. Natomiast wiem, że w Polsce można to kupić w firmie Lumen obecnie też. Przynajmniej jeśli chodzi o Meteora, czyli o tą podstawową wersję. No to takie informacje, które tam mi się udało jakoś zdobyć. Fajny pomysł, ale szczerze powiedziawszy, jakby jeszcze to było możliwe, nie wiem, w zegarku takim z wyświetlaczem na rękę, to myślę, że większe zainteresowanie na pewno by było.
1: A czy wiesz, może, przed chwilą się zastanawialiśmy, jak ten zegarek właściwie należałoby nosić, to bardziej jako wisiorek,
8: właśnie,
1: tak?
8: Właśnie, bardziej w kieszeni.
1: Znaczy, a w kieszeni?
8: Wisiorek, Michale, bardziej pasuje dla dziewczyn, bo jakby sam Meteor to jest taki księżyc, on ma trzy kolory, niebieski, czarny, czerwony, a te drewniane, a jeden jest taki w kształcie muszli, taki jakby ma taką... kreseczki, takie nacięcia jakby. Aha. Na górze, pod spodem, bo jeszcze trzeba by powiedzieć o przyciskach, o, bo to jest też ważne, przyciski w Meteorze, czyli w tej podstawowej wersji, to są jakby takie, jak ktoś widział kiedyś na deszce rozdzielczej samochodu te lampki takie dawne, to tam o, kontrolki, takie okrągłe kuleczki.
1: No są takie, tak.
8: LEDy są troszeczkę mniejsze, ale kiedyś były takie wystające...
1: Tak, takie wystające małe żaróweczki jakby.
8: Tak, to tak mniej więcej wyglądają takie okrąglutkie przyciski. Dość takie, myślę, o skoku takim wyraźnym. Natomiast ten kamień i ta muszla to mają takie bardziej spłaszczone, jak nie pineska, tylko szpilka bardziej taka. Kiedyś były... Albo gwóźdź, o, tylko że bardzo mały. Takie
1: rozumiem.
8: Płaskie są bardziej. Gwóźdź albo taka śrubka płaska. No i jeśli chodzi o muszle i ten kamień, to one są tak pod spodem, na tej płaskiej części, bo część górna jest okrągła. No ale to niestety te wisiorki z taką, taki to rzemyczek przy tym był, z tego co ja widziałem, taki cieniutki rzemyczek okrągły. Ja się miałem, trochę przypominał psi kabana, szczerze powiedziawszy, akurat. To było takie skórzany wałeczek i to bardziej jednak chyba panią pasowało to noszenie na tym wisiorku. No paną, no to ewentualnie coś takiego jak zegarek kieszonkowy, prawda? No ale
1: no tak.
8: Z drugiej strony, Michale, wychodzisz z domu i cały czas musisz ładować zegarek do kieszeni, prawda, no, czy gdzieś tam.
1: To takie trochę nie bardzo wygodne, tak? A tym bardziej, że to też...
8: Raczej na rękę wygodniejszy. Ja szczerze powiedziawszy, akurat na tej konferencji zakupiłem sobie zegarek na rękę z firmy EC, znaczy firmy EC, ona jest dystrybutorem. Też dość niedawno zaczęła dystrybuować nowe zegarki. One nie wiem w sumie jaką mają firmę, bo nigdzie nie jest to napisane, ale z tego co wiem są z Dalekiego Wschodu, tak przynajmniej twierdzą sprzedawcy. I są w bardzo takiej przystępnej cenie, 129 zł. Jest wersja damska i męska. No i o nich mogę powiedzieć, że dość ładnie, trwale wyglądają i mają bardzo wyraźne, wysokie punkty i stabilne wskazówki. Jakby ktoś był zainteresowany takimi zegarkami z kolei.
1: A czy coś jeszcze zwróciło twoją uwagę na wystawie, czy... Przede wszystkim
8: ja
1: zegarki.
8: Ja patrzyłem na zegarki i na laski białe, ale niestety, jeśli chodzi o laski, no to nie zdąży... A, przepraszam, oczywiście z laską wibrującą miałem do czynienia przez chwilę.
1: Jak wrażenia?
8: Prezentowaną przez Altix. Szczerze powiedziawszy, no mieszane, no bo no, owszem, dochodziliśmy, czy stały jakieś osoby, ona tak wibrowała sekwencyjnie, to znaczy to było takie raz, dwa, trzy, ale jak już byłam, powiedzmy, pewna, że coś rzeczywiście jest przede mną czy obok mnie, to te wibracje były no tak jakby ciągle, prawda, mniej więcej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, w takim tempie to wibrowało, tak jakby to zobrazować.
1: Rozumiem.
8: Ale wibracje myślę, że dość łagodne. Z kolei chyba ideą jest tej laski to, żeby ją jednak w ogóle nie dotykać podłoża, ale z drugiej strony uważam, że to poruszanie się po mieście jest to niemożliwe. Bo jeżeli byśmy poruszali laską po podłożu, to myślę, że słabo wyczuwalne byłyby te wibracje, bo to nie była wibracja typu telefon wibrujący, czy tak jak właśnie ten zegarek, bo to mniej więcej porównywalne, tylko wibracja bardzo, bardzo lekka, szczerze powiedziawszy. No coś tam jakby w tej rączce zawibrowała bardzo lekka.
1: Ale musiałeś się tak zastanawiać, czy to rzeczywiście wibruje, czy to tylko ci się zdaje,
8: nie,
1: że wibruje,
8: czułem,
1: tak?
8: Ale to nie jest, Michał, jak ty masz iPhone'a, czyli właśnie jakiś zegarek, czy cokolwiek, nie jest to taki, że rzeczywiście ten telefon zawibruje. Nie wiem, może to jest kwestia częstotliwości, może to się przestawia.
1: Albo jakieś siły może po prostu też
8: albo
1: gdzieś tam tego silniczka.
8: Była taka dość, ona była taka jak szorek porządnego takiego kuchennego noża, taka okrągława ta rączka, taka silna rękojeść, jakby w środku miała też, zapewne miała jakąś elektronikę, baterię. Laska tak na ciężkość, no taka nie najcięższa, ale taka widać, że jednak metal, końcówka dość malutka, niewymienialna oczywiście, to taka, to nawet nie można, bo to była końcówka zintegrowana z ostatnim członem laski. Laska oczywiście składana na gumie normalnie, jak laski, czy to Ambutecha, czy Swarovskiego, czy no jakiejś innej firmy. Aczkolwiek ta końcówka wydaje mi się, że długo by nie wytrzymała takich... No nie wiem, jaki jest cel takiej laski, czy rzeczywiście chodzi o to, żeby na przykład tylko dotykać tej powierzchni punktowo, czy jakoś tak, że tylko opierać się na tych wibracjach. Mnie, szczerze powiedziawszy, w ogóle laski wibrujące nie przekonują. Co innego urządzenia do sprawdzania odległości. Czy też kiedyś produkt, który nie wiem, czy doczekał się masowej produkcji, produkt niemiecki, który rzekomo miał detektor zielonego i czerwonego światła w rączce laski.
1: No tak, to by rzeczywiście mogło być ciekawe, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy się doczekało produkcji.
8: A z takich rzeczy to mogę docenić bardzo miłą obsługę pana z firmy Humanware, który pokazał mi inne firmy, chociaż oczywiście z grzeczności też chwilę poświęciłem jakby temu stoisku, żeby przynajmniej zobaczyć, prawda, nie zasięgać tylko informacji, gdzie coś innego jest, prawda?
1: Jasne.
8: Ale bardzo fajny, nawet podprowadził, pomógł. No ja niestety mówię, dość późno się ta konferencja, wystawa zaczęła, a ja byłem tylko na jeden dzień, no i nie mogłem niestety wszystkich tych rzeczy tak na spokojnie obejrzeć, nawet tych, co chciałem, szczerze powiedziawszy. Także ja taki pomysł, jak to gdzieś tam dojdzie do organizatorów, taki apel, może prywatny, nie wiem, czy to tak wypada, ale idea dnia drugiego na całą jakby konferencję przyszłą, czyli całe dwa dni, co by wystawa odbywała się jakby swoim torem od rana, a te panele jakby odbywały się po prostu obok tego wszystkiego, jak również inne prezentacje, bo tu muszę niestety też powiedzieć, była prezentacja fajnej, nowej dziedziny sportu, jakim jest futbol dla niewidomych. I przyszło tam bardzo dużo osób, niestety słabo tym zainteresowanych, pomimo apeli prowadzącego to pana Szpakowskiego o ciszę, no bo wszyscy wiemy, że jak chodzi o piłkę dźwiękową, czy w ogóle sporty dźwiękowe, to cisza bardzo jednak pomaga sportowcom, no ale tej ciszy w takim tłoku nie dało się za bardzo uzyskać i oczywiście w małym zainteresowaniu wielu będących w tej sali. Ale to takie moje uwagi, jak już mówimy o Resze, no to mówmy o całej konferencji, więc ja tyle i dziękuję za możliwość wypowiedzenia się tu na antenie.
1: Ależ proszę bardzo.
8: No i pozdrawiam oczywiście prowadzących i wszystkich radiosłuchaczy.
1: Dzięki, pozdrawiamy również i czekamy oczywiście na kolejne telefony. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby coś dodać, no to ja proszę się nie krępować, tylko dzwonić do nas. 123 834 835 i tyflopodcast.net. To są namiary na Tyflo Radio, nasze interaktywne drogi komunikacji. Michale, to czy my możemy już przejść do takich stricte technologii związanych z niewidomymi, czy jeszcze coś mamy?
0: No tak, myślę, że tak, bo zegarki, radio było, zegarki były, obok zegarków był Brain Port, ale Brain Port, już o nim mówiliśmy i to temat tak szeroki, że lepiej go aż tak nie rozpoczynać, więc...
1: Michale, ale ja zapytam, ty oglądałeś tego Brain Porta, w ogóle jak to wygląda?
0: No oglądałem, tak dotknąłem, że go nawet nie potrafię opisać, bo powiem szczerze, bo było tam dużo ludzi, po prostu dotknąłem tą atrapę, bo to była taka atrapa, tak, tego czegoś. Aha. Więc to była... Nie potrafię powiedzieć, jak to wygląda. Ja nie lubię za dużo kabli w ogóle, nawet u siebie słuchawek, coś tam, więc jak już widziałem jedno, drugie, jakiś kabel, tu jakieś niby jakąś kamerkę, tą płytkę taką, która mi przypominała mini płytkę taką rentgenowską, jak się rentgen zęba robi czasami. No i tyle, nic więcej nie mogę powiedzieć tak na ten temat w sumie.
1: Rozumiem. Mamy kolejny telefon, rozdzwoniliście się i dobrze. Halo, kogo witamy?
9: A witam, Chris od Podlasisa się kłania.
1: Witaj, Chrisie. Byłeś na Resze?
9: Nie byłem, ale mam pytanko, bo swego czasu na Tyflosie przeczytałem coś takiego o takim urządzeniu, które po przyczepieniu do ubrania gdzieś tam sygnalizowało przeszkody i tam jak się tych urządzeń nakupiło trochę i poprzyczepiało do siebie, to można było mieć kontrolę nad tym i nawet jakby się ktoś odważył, to można byłoby się wypuścić bez laski na miasto. I nie wiem, czy tutaj pytanie moje, czy było coś takiego pokazywane właśnie tam na tym spotkaniu.
1: Michale, coś wiesz?
0: Wydaje mi się, że nie, że może gdzieś Altix miał to na stoisku związanym z tym takim wirtualnym miastem, że tak to ogólnie ujmę, ale tak jakoś eksponowane to szczególnie nie było, nie.
9: Ja nie pamiętam, jak to się nazywało w tej chwili, bo wiem, że tych urządzeń to kosztowało 300 tam parę złotych, i tych urządzeń, żeby być, powiedzmy, w cudzysłowie całkiem bezpiecznie się czuć, trzeba mieć przynajmniej 3. To się na klipsie czy na czymś przyczepiało do kołnierza czy gdzieś tam. No i z przodu ewentualnie, żeby można było przeszkody odczuwać z przodu. I to wibrowało właśnie. Jak reagowa- jak się człowiek znalazł gdzieś metr przed przeszkodą, to wibrowało, było wiadomo, że przede mną jest przeszkoda, czy tam gdzieś obok, nie? I można było to jakoś ominąć.
1: No ja niestety nie mogę skojarzyć, o czym, Krzysztofie, mówisz.
0: Nie było takie,
9: na tym osie, na tym osie pisali o tym jako nowinka.
0: To teraz nie wiem, bo to już kilka...
1: To już było kiedyś, coś, tak,
0: była,
1: tak, tak, tak, tak.
0: Baza i to też...
1: Step Here? Powie, to nie było to?
0: Tak, tak, to było to. Ale nie wiem, czy to jest to, o czym teraz mówimy, ale kiedyś
9: ja też
0: tam.
9: Nie wiem, musiałbym do archiwum Tyflosa zajrzeć, bo to było na pewno na Tyflosie jako nowinka i to całkiem niedawno, jakieś 2-3 tygodnie temu o tym pisano. Hmm.
1: No to nie, to być może to jeszcze coś innego. No Krzysztofie, niestety chyba nie będziemy w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie, ale może jeszcze o coś chciałbyś zapytać albo
9: nie,
1: jakimiś
9: no właśnie
1: refleksjami
9: to,
1: się podzielić?
9: Bo to było właśnie jako nowość, tam co jakiś czas Altix wysyła na
0: tak,
9: Tyflosa takiego maila
0: tak.
9: Typu info nowości czy coś takiego.
0: Tak,
9: to właśnie
0: ale to są często przedruki takie z prasy na zasadzie amerykańskiej, że gdzieś w Ameryce na uniwersytecie
9: tak, ale oni mówią,
0: było
9: że to
0: takie
9: mają.
0: Coś.
9: Oni mówią, że to mają, więc wiesz. Więc skoro mają, no to mają, tak mi się wydaje.
1: No cóż, ciężko tu nam się będzie, obawiam się, odnieść do tego, bo...
9: No to trzeba do archiwum zajrzeć.
1: Tak,
9: niestety,
1: być,
9: do Tyflosa,
1: być może. Teraz. To Krzysztofie, to zadanie bojowe dla ciebie, bo my w tym momencie no, siłą rzeczy prowadzimy program, nie będziemy w stanie zajrzeć, ale jeżeli ty będziesz w stanie zajrzeć to i coś tam potem o tym opowiedzieć, to będziemy ci szczerze zobowiązani, okej? Okay?
9: No, spróbuję wygrzebać.
1: Dobrze.
9: Mam nadzieję, że się uda. Zobaczymy.
1: Dobrze. To dzięki za telefon.
9: Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. Trzymaj się. Przechodząc do firm technologicznych, już takich tyflo technologicznych stricte.
0: A
1: co
0: przedtem,
1: było?
0: Czy jeszcze o czymś, bo mówiłem, mówiłem o Brainporcie, mówiłem i o Sync Assistant, czyli o Transition Technologies też już mówiliśmy.
1: Też już powiedzieliśmy,
0: o tym,
1: tak.
0: O obleganym stoisku, więc jakby tutaj możemy przejść do firm technologicznych. Altix miał coś takiego, co się nazywa wirtualny urząd. To był taki, było stoisko z takim domkiem zamykanym, z taką dosłownie zrobioną budką, zamykaną z drzwiami normalnie. I tam to było, chodziło, to było bardziej, no nie dla nas, tylko dla instytucji, żeby pokazać przyjazny dla niepełnosprawnych wzrokowo urząd. Czyli tam był, no oczywiście produkty tylko Altixu, ale były jakieś tam lampy LED-owe, lampy z ładnym podświetleniem, był jakiś powiększalnik, jeden, drugi, był Clear Reader, czyli ten takie urządzenie skanująco-czytające, lektorskie, był Focus 14, czyli chodziło o to, żeby pokazać, że jak można obsłużyć osobę niewidomą i jakie sprzęty w takiej instytucji mogą się przydać, jeżeli taki niewidomy przyjdzie sam, że w sensie, że właśnie jakieś linie naprowadzające, a tu, że tyflografika, a tu jakiś plan, a tu jakieś udźwiękowione przyciski i do tego właśnie tu monitor brajlowski, jeżeli trzeba to zeskanować umowę, jeżeli trzeba to powiększalnik, lampa, no taka idea. Mieli też sporo tyflografik, no też na stanowisku Fundacji Szansa atlasy, publikacje w formie wydruku i w formie czarnodrukowo wypukłej. No ale to są jakby rzeczy, o których już mówiliśmy, rzeczy, które zasadniczo gdzieś tam są uwspółcześniane, uaktualniane. Czy my teraz słuchamy firmy Altix, czy ostatecznie nie?
1: Myślę, że możemy posłuchać. Już materiał mam przygotowany. Mamy też słuchaczkę na linii, więc...
0: Tak. To
1: więc,
0: wpierw pewnie słuchaczka.
1: Tak, więc najpierw słuchaczka. Dodzwoniła się do nas Ola. Przynajmniej tak widnieje to na Skype'ie. Halo, witamy. No, Ola się rozłączyła. Właśnie, więc... No cóż, szkoda, że nie poczekała jeszcze chwilę, mielibyśmy rozmowę, a tak jej nie mamy niestety. Więc mam przygotowany, Michale, materiał, gdzie rozmawiałeś z Maciejem Motyką z Altixu i to myślę, że będzie ten materiał taki, który koresponduje z tym, o czym mówiłeś, tak? Bo jeszcze mamy
0: tak.
1: Materiał związany z Eulerem.
0: Dopowie nam, tak, tak.
1: Tak, ale odbierzmy jeszcze telefon. Bo Ola dzwoni do nas ponownie. Halo? Halo?
10: Halo?
1: Słyszymy się?
10: Słyszymy się, tylko muszę podgłosić, bo mam awarię pewną techniczną. Dobra.
1: Dobrze.
10: Już jestem.
1: Witaj, Olu.
10: Witam serdecznie. Ja jeszcze chciałam właśnie się wypowiedzieć na temat tych zegarków Meteor, bo ja sobie właśnie zakupiłam taki zegarek.
1: Jak, podoba się?
10: No powiem szczerze, podoba się, ale na razie czeka na święta, bo to jest prezent świąteczny, więc nie zacznę go używać w styczniu. No ale co mnie zdziwiło, to właśnie cena. No tam była cena promocyjna 200 zł, a te zegarki w Lumenie kosztują 390. No to jest praktycznie o połowę drożej.
1: No taki spóźniony Black Friday może.
10: Tak, a z ciekawostek to taniej te zegarki można dostać w amerykańskich sklepach. Widocznie ta szwajcarska firma podpisała jakąś umowę pewnie z Amerykanami, ponieważ pewnie tam jest jakiś większy rynek zbytu. I rzeczywiście, jeżeli...
0: Oni wręcz mówili, że dla każdego kraju mają inne ceny i że zachęcają do osobistego kontaktu. Także kto wie, czy by się, jakby się powiedziało, że jesteśmy z Polski, kto wie, czy może by nie... Bo tak zależało im na takim rzeczywiście indywidualnym kontakcie, także może po prostu w ten sposób jakoś.
10: No właśnie, bo tak sobie przeglądałam właśnie z ciekawości te ceny. Jest to jakaś nowinka, ciekawa. Ogólnie rynek zegarków brajlowskich, mówiących jakichkolwiek, jest taki trochę no, zaniedbany, niszowy. Naprawdę no, nie ma już jakichś rewelacji. W Polsce no, jest tam dwa rodzaje zegarków mówiących, no kiepskiej jakości naprawdę. No tanich, ale kiepskich. Ja już tych zegarków miałam chyba z 10 czy 15. Mnie się szybko psują te zegarki. Praktycznie to są zegarki jednorazowe. Po prawda, wyczerpaniu się baterii, no to zegarek już się nie nadaje do użytku, już trzeba go wyrzucić niestety. No a ogólnie są jakieś tam trzy modele zegarków. Chciałam, tak w sumie też wybrałam się z ciekawości na tą wystawę, żeby zobaczyć zegarek Bradley, taki jakiejś amerykańskiej firmy, które sprzedaje firma Altix. No one kosztują po 1300 zł. Takie zegarki. Niestety nie mieli na stanowisku tych zegarków. Powiedzieli, że to jest zbyt drogi sprzęt, żeby to tam jakoś udostępniać.
1: Za to będzie o nim Maciej Motyka opowiadał.
0: Niesamowite, bo Maciej Motyka pod koniec nagrania audio, którego zaraz posłuchamy, mówi, że nowością, którą prezentują i zachęcają do obejrzenia zegarków Bradley.
1: Może Maciej po prostu tak jak jakiś czarnoksiężnik wyczarował gdzieś z kapelusza ten zegarek.
10: Może drugiego dnia były te zegarki. Nie wiem, ja byłam pierwszego dnia, tylko mogłam na jeden dzień niestety przyjechać. No i rzeczywiście, pewna rzecz, że ta wystawa nie była dostępna od rana, tylko tam od godziny 15. Mnie na szczęście jakoś udało się wejść na tą wystawę wcześniej. Bardzo tam dziękuję pewnym pracownikom, ale to jest problem dla osób przyjezdnych, bo nie każdy ma czas, żeby dwa dni po prostu siedzieć na tej konferencji. I jednak rzeczywiście, jak tu kolega poprzedni mówił, że ta wystawa powinna być od rana. Bo na przykład, no ja powiem szczerze, jeżeli jest się osobą przyjezdną, to albo się ogląda wystawę, albo się jest na konferencji. Nie da się tych dwóch rzeczy połączyć jakoś. Bo no tak, nie ma czasu.
1: Zdolności bilokacji niestety nie posiadamy.
10: Nie, bo mi ta wystawa zaczęło, jak ja po 12, tak skończyłam tą wystawę oglądać o 17. No, więc jednak trochę czasu mi to zajęło. No i następna taka rzecz, jednak trzeba mieć listę wystawców przed. Bo jak ja tak patrzyłam ostatnio na stronie internetowej u Michała, no to chyba coś tam ominęłam. Takie mam wrażenie. I następnym razem po prostu będę się musiała zaopatrzyć w listę wystawców i sobie odkreślać, prawda, zakreślać, co już się zobaczyło i co jeszcze mi zostało.
0: Być może też nie wszyscy wystawcy byli, albo nie wszyscy byli przez dwa dni, bo na przykład miało być Auto ID, czyli Fine Reader, chyba ich nie było. Miało być kilka fundacji, stowarzyszeń, których też albo też nie było, albo... Także być może, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Też wydaje mi się, że wszyscy... O, gdzieś tam był, że niby będzie Bones, czyli ten producent Milestone'a. Trochę mnie to zdziwiło, bo oni już tak w Polsce nie są popularni i... No i też ich jakoś tam byli napisani, byli i może, no chyba nie przyjechali też, nie było ich.
10: Nie wiem, firma Harpo była, czy bo ja wiem, że tam...
0: Firma Harpo nie, był Humanware, ale firmy Harpo nie było, bo firma Harpo nie uczestniczy z reguły w konferencjach, gdzie jest, takich w Polsce, tam gdzie jest firma Altix.
10: Więc co jeszcze mogę powiedzieć? No, mnie już, jak ktoś chyba co roku jeździ na takie konferencje, no to rzeczywiście może ten postęp technologiczny nie jest jakoś tam znaczący, ale ja że sobie jeżdżę raz na parę lat, więc jakieś nowinki były. Na pewno Orion, bardzo taki lekki się wydawał. No ogólnie to jest o tyle właśnie fajna rzecz, że dużo tych produktów oferowanych przez różne sklepy dla niewidomych no jest niedostępnych. No jednak człowiek by sobie chciał zobaczyć, wziąć to do ręki, prawda, jakoś się tym pobawić, a no nie ma takich możliwości. I ta konferencja jednak no jest taką możliwością, że sobie można przyjść, prawda, zobaczyć jak coś tam działa. No jednak to jest fajne.
1: No i wszystko mamy w jednym miejscu, tak. Bo też powiedzmy, jeżeli jest jakaś firma, która nawet ma polskie przedstawicielstwo, to siedziba danej instytucji jest przeważnie w Warszawie, no tak, i trzeba jechać do Warszawy, żeby sobie obejrzeć no jakąś tam jedną

0: rzesze osób naszą ofertą, ale nie tylko. Chcieliśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na problem, jaki pojawia się na przykład podczas obsługi osób niewidomych i słabowidzących w urzędach, w przeróżnych instytucjach. Dlatego też zbudowaliśmy domek, nazwany został Showroom. Jest to wirtualny urząd dla osoby niewidomej i osoby słabowidzącej. W tym miejscu pokazujemy, jak powinna wzorcowo wyglądać obsługa osób z dysfunkcją wzroku, dzięki jakim prostym urządzeniom czasami możemy pomóc osobom niewidomym, osobom słabowidzącym, na przykład w takich czynnościach jak podpisywanie dokumentów, jak udostępnienie dokumentów czarnodrukowych dla właśnie osób, które niestety nie mogą sobie poradzić ze zwykłym tekstem czarnodrukowym. Pokazujemy również, jak za pomocą prostych i niewielkich, nawet powiększalników elektronicznych, możemy udostępniać obrazy w powiększeniu. Zrobiliśmy również ciekawą symulację, czyli przygotowaliśmy kilkanaście par różnych gogli, które mają imitować przeróżne wady wzroku, na przykład jaskrę, zaćmę, AMD, czy zupełne czy niedowidzenie, bądź też zupełną ślepotę. W tych okularach chcemy pokazać przede wszystkim właśnie decydentom czy urzędnikom, którzy znajdują się na tej konferencji, z jakimi problemami borykają się osoby z dysfunkcją wzroku, jak czują się osoby z dysfunkcją wzroku w urzędzie i jak problemy, z którymi się zdarzają, można naprawić. W tym roku możecie Państwo zapoznać się z szeroką ofertą tyflografiki. Tyflografice towarzyszy również stoisko drukarni brajlowskiej. Zapraszam do punktu właśnie działu tyflografiki. Będziecie mogli Państwo zapoznać się z multimedialnymi planami wypukłymi, jak i ze standardową tyflografiką, do której już jesteśmy przyzwyczajeni, bo coraz więcej tego w Polsce się pojawia, czyli z planami wypukłymi robionymi w szkle ceramicznym, w metalu czy w tworzywie sztucznym. Wystawiliśmy również stoisko szkoleniowe Training House, ale również stoiska ze specjalistycznym sprzętem. W tym roku, jeżeli chodzi o nowe rzeczy, które mamy w ofercie, to na pewno monitory brajlowskie, monitory firmy Alva, które są już dostępne przecież na europejskim rynku wiele lat. Jeśli chodzi z kolei o urządzenia codziennego użytku, jest jedno bardzo ważne dla nas i z perspektywy osób niewidomych urządzenie. Jest to zegarek dla osób niewidomych, ale zegarek, który zupełnie inaczej obsługujemy niż standardowe zegarki mówiące czy zegarki brajlowskie. Jest to zegarek Bradley, który został stworzony przez niewidomego człowieka, wymyślony przez tego inżyniera w taki sposób, żeby nie rzucał się za bardzo w oczy jako przyrząd, właśnie jako urządzenie dla osoby niewidomej. Bardziej wygląda jako gadżet, bardziej wygląda jako designerski, fajny, ciekawy przedmiot. I tak naprawdę w prosty sposób może pokazywać nam godzinę za pomocą kulek, które przyciągane są elektromagnesami umieszczonymi wewnątrz urządzenia. Mam nadzieję, że będziecie mogli zobaczyć sobie ten zegarek i wyrazić swoją opinię na ten temat. Wykonany jest on z bardzo dobrych i trwałych materiałów, bo z tytanu, więc liczymy na to, że będzie to bardzo trwały zegareczek.
1: Ile on kosztuje mniej więcej?
0: Tak? Od 1500 zł do 1800 zł. W zależności od tam kolorystyki i właśnie materiału, z jakiego został wykonany sam pasek, bo wszystkie zegarki są tytanowe, natomiast bransoleta może być metalowa, może to być pasek parciany, może to być pasek skórzany. Jeżeli chodzi o rozrywkę, również dla niewidomych pokazujemy już taki pełen zestaw gier, które produkowane są w naszej firmie. Na początku był to Chińczyk, później to był Reversi. Teraz również pokazujemy szachy i warcaby dla niewidomych. O tyle jest to oferta ciekawa dla osób w Polsce, że te gry, które mieliśmy do tej pory, ściągaliśmy ze Stanów Zjednoczonych, miały niesamowicie wysoką cenę i my nie mogliśmy nic zrobić z tym, żeby ta cena była naprawdę przystępna. Czasami zwykła gra planszowa kosztowała 600 czy 500 zł, no dzięki temu, że zaczęliśmy produkować to u nas w Polsce, no te koszty są zdecydowanie niższe i dzisiaj już za cenę około 100-110 zł można dostać.
2: Cały czas słuchacie audycji Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Przypominam, że dziś podsumowujemy konferencję i wystawę, przede wszystkim wystawę, jaka towarzyszyła tegorocznej resze. Nie wiem, czy to tak się powinno odmieniać, ale chyba tak. Resze for the Blind in Poland 2015. 13. edycja. Jak się okazuje, wcale nie taka pechowa. Za nami materiał, jaki przygotowałeś. Rozmowa z Maciejem Motyką z Altixu. Jeżeli chodzi o tę firmę, to mamy jeszcze jednego jej przedstawiciela, mianowicie Michała
1: przedstawiciela,
2: Bałamuta.
1: Tak, o którym troszeczkę dzisiaj mówiliśmy przy okazji Eulera i przy okazji Braille'a.
2: To ja jeszcze zanim, Michale, to tak tylko szybciutko informację, jaką jakiś czas temu dostałem na Skype'ie od naszego słuchacza, od Mikołaja.

0: Mikołaj napisał następującą informację a propos jeszcze zegarków. Co do Meteora, kobieta, która była na stoisku, pokazywała mi nakładkę, dzięki której można zawiesić Meteora na smyczy lub breloku do kluczy. Na pewno istnieje do wersji najtańszej, a jeżeli chodzi o te droższe, to nie widziałem. Tak napisał Mikołaj, czyli no, sposobów na noszenie tych zegarków szwajcarskich jest troszeczkę, można sobie jakiś tam własny wypracować, jeżeli mielibyśmy ochotę. A teraz już oddaję Ci głos.
1: Tak, rozmawialiśmy jeszcze raz, przepraszam. Posłuchamy zaraz Michała Bałamuta, o którym już mówiliśmy przy okazji gdzieś tam Braille'a. I Michał nam opowie o programie Euler, o którym też była mowa, ale przypominam, że ten Euler, czyli taki brajlowsko drukujący translator, cały czas się rozwija i dochodzą do niego pewne nowe funkcje.
0: Posłuchajmy.
2: Michał Bałamut, firma Altix, Euler. Euler jest programem do translacji tekstu drukowanego do postaci brajlowskiej, czyli możemy sobie wczytać dowolny dokument, na przykład wordowski, strony HTML, plik PDF i przetłumaczyć go do wersji gotowej do wydruku na drukarce brajlowskiej. I teraz może kilka słów o nowościach, które powinny pojawić się w ciągu najbliższych miesięcy. W pierwszym kwartale przyszłego roku, może na początku pierwszego kwartału, planujemy większą aktualizację Eulera. No i w tej aktualizacji pojawią się funkcje takie jak na przykład własny słownik wyjątków, możliwość tworzenia skrótowców, możliwość rozpoznawania języka dokumentu podczas jego otwierania, funkcja ignorowania nieznanych znaków, które nie są zdefiniowane w tablicy brajlowskiej, no ale najważniejsza nowość, którą planujemy wprowadzić, to translacja matematyki. Na początku będzie to działać w ten sposób, że użytkownik widzący będzie mógł wprowadzić równanie matematyczne za pomocą programu MathType, ewentualnie wkleić jego postać matemelową do Eulera. No i po translacji na Braille'a otrzymamy jego postać brajlowską w FSR-ze lub w notacji Nemeta używanej głównie w Stanach Zjednoczonych. W dalszej kolejności planujemy wprowadzić translację odwrotną, czyli będzie możliwe pisanie matematyki w Braille'u i na bieżąco podglądanie jej w postaci wizualnej przez osoby widzącej. No i także translacja odwrotna, czyli tłumaczenie Braille'a do postaci wizualnej, którą później znowu będzie można edytować i z powrotem tłumaczyć na Braille'a i tak dalej. No i dzięki temu będzie możliwa współpraca na przykład między niewidomymi uczniami, a widzącymi nauczycielami.
0: Tyle jeżeli chodzi o Altix, chyba że jeszcze coś, Michale, chciałbyś dodać?
1: Myślę, że nie.
0: No to przejdźmy do kolejnych firm.
1: No stoiska, Humanware to za chwileczkę, stoiska, Opteleka i Freedoma, niejako kontynuacja Altixu i Optelek z Freedomem można teraz łączyć, bo te firmy się z sobą połączyły i one będą, trudno powiedzieć, na razie to nic nie oznacza dla użytkownika końcowego, to znaczy żaden produkt nie jest na razie dezaktywowany, w sensie takim, że przestaje istnieć, ale zobaczymy jak to z czasem będzie, bo obie firmy na polu powiększalników jakoś z sobą konkurowały, więc teraz no nie wiem, która zawsze Optelek w Europie był bardziej, był mocniejszy i był pierwszy, a Freedom w Ameryce był jakoś tam zawsze gonił, ale zarazem dominował, bo miał tańsze ceny i powiększalników i fokusów, czyli też tych monitorów brajlowskich. Na tych stoiskach tam może powiększalniki były jakieś nowe, do końca powiem szczerze nie wiem, bo nawet tych różnic nie do końca rozróżniam. Wiem, że Altix też miał na swoim stoisku iPal chyba takie lektorskie urządzenia, no ale to znowu to jest podobne, to takie rzeczy każda firma ma w swojej ofercie, więc ja się już troszkę gubię. Krótko mówiąc, jakiś taki ekran, powiększalnik z kamerą i z jakimś OCR-em i z syntezą, tylko kwestia jest taka, że to jedne urządzenia są mniejsze, drugie większe, jedne bardziej toporne, drugie mniej toporne i każde pozwala trochę na coś innego, pod innym kątem jest składiony nacisk na takie, a nie inne funkcje. No i też trzeba gdzieś tam widzieć sobie po prostu to i dotknąć, i widzieć, żeby zobaczyć, jak to tak naprawdę działa. Była firma była firma Humanware, o której wspomniałem. To taka nowość, bo to firma, która kiedyś może raz na wystawie była. Natomiast ona, jako że gdzieś tam ogólnie jest mocno amerykańska i jakoś tak zawsze część, niektóre, nie wszystkie jej produkty w ogóle w Polsce są dostępne. Harpo jest ich dystrybutorem, że Harpo nie jeździ na wystawę Recha, no to jakoś tak też nie było Humanware'a. Był tłumacz, był rzeczywiście miły pan z Humanware i mieli dwie rzeczy. Znaczy, mieli rzeczy w sumie znane i niby nic nowego, ale jednak. No bo mieli monitory brajlowskie Brilliant, które są w Polsce dość tanie, znane, lubiane na ogół. Mieli Victor Reader Stream New, czy nowy Victor, który jakiś czas temu, o którym jakiś czas temu też był podcast, odtwarzacz Daisy Victor. Już dwa lata temu wprowadzony, więc to żadna nowość, tam pewnie promowali znowu to Daisy Online jakoś tam. I mieli nowe, jakieś tam nowe swoje takie bardziej tabletowe powiększalniki, które zawsze... Chwilowo ta nazwa mi umknęła, przepraszam, ale wiem, że to były zawsze rozwiązania takie najbliższe, nie chcę mówić, że produktom Apple, ale tak najbliższe iPadowi, najbliższe tabletom, jakieś takie dobre, ładne i dobrze pomyślane, tak jak rozmawiałem kiedyś na ich temat. Ale mieli też Tracker Breeze. Tracker Breeze też niby nic nowego, to jest odbiornik GPS, ale taki specjalny, dedykowana nawigacja GPS dla niewidomych. Droga, bo droga, no bo ona tam 3500, 600 kosztuje jakoś. Natomiast tutaj się pojawiło urządzenie, bo ono było od lat nieaktualizowane. Ja już myślałem, że tak naprawdę trackera czeka jakiś tam marny los w obliczu wszystkich nawigacji iPhone'owo-androidowych. A tu jednak firma wypuściła nową wersję. Z jednej strony zawierającą nowe mapy, mapy Navteca z 2015 roku, czyli najnowsze mapy, oraz zawierająca jakiś bardziej chyba czuły, nowy moduł GPS, ale powiem szczerze, ja się o tym dowiedziałem jakoś, o to nie dopytałem, bo uznałem, że po prostu to nie jest nic nowego, tak na zasadzie, tracker, to już znamy, a szkoda, no ale i to się dopiero później dowiedziałem już od kogoś po wystawie, że takie nowości w najnowszym współcześnionym trackerze zostały zaimplementowane.
0: Tak, wiesz, Michał, mamy telefon, być może słuchacz, który do nas się dodzwonił, więcej nam powie na temat trackera. Halo, kogo witamy tym razem?
3: A dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich tutaj, Przemek Rogalski z tej strony.
0: Witaj, Przemku.
3: Ja teraz jestem akurat w ogóle na dworze, więc dlatego dzwonię przez telefon, żeby nam tu nic nie przerwało.
0: Ale dobrze cię słychać. Słychać
3: może być średnio. Dobrze. Tak już przy okazji mnie chyba ten temat nawigacji ściągnął innych GPS-ów. Trackera akurat nie widziałem, nie? To znaczy byłem na stanowisku Humanware, natomiast nie widziałem tego nowego trackera, nie słyszałem o nim informacji. Natomiast miałem okazję odwiedzić Transition Technologies i sobie tam chwileczkę porozmawiać i zaobserwować, że zainteresowanie Seeing Assistant Move i w ogóle nawigacją na Androida było dość spore. I sam byłem świadkiem, jak tutaj pracownicy firmy instalowali komuś program Seeing Assistant Move. I też spotkałem drugiego dnia osobę, która mówiła, że przesiadła się z Symbiana na Galaxy S4 i pytała właśnie o jakąś nawigację na Androida, więc skierowałem ją na to stanowisko Transition Technology, więc mogła sobie tam też popatrzeć, jak to w ogóle działa. I fajnie, że to się coś rozwija. Natomiast przyznam szczerze, że najbardziej mi się chyba w tym roku Recha podobało pod względem takim, no, nazwijmy to, artystycznym, to znaczy mniej może technologii w tym było, ale dużo było takich nowości spoza takiej branży naszej IT, bo było i spotkanie z Marcinem Wolskim, którym się bardzo podobało, i spotkanie z aktorką Joanną Jabłuszewską, i był pokaz futbola dla niewidomych i odpowiednio komentowany. Tak, był film z audiodeskrypcją, którego nie oglądałem wcześniej. No, koncert był też okej, ale akustyka wiadomo jaka, jak zawsze.
0: Była nie okej.
3: Natomiast, no nie okej, no, za to sam Grzegorz Wilk na to trochę narzekał, że jak w studni i że publiczność mu nie wytłumiła tej sali, no, tak jakby mogła wytłumić. Natomiast no, koncert sam sobie myślę, że bardzo ciekawy. Też piękny spektakl teatralny następnego dnia. Także dużo było takich atrakcji właśnie pobocznych. Natomiast jeżeli chodzi o technologię, spodobał mi się Smart Beetle. I w ogóle wizyta na stanowisku ECE, gdzie państwo bardzo dokładnie reklamowali, objaśniali wszystkie szczegóły techniczne i to w zależności od tego, kto nam do nich podchodził, potrafili jakby te swoje wyjaśnienia i zachęcające różne sformułowania dostosować do tego, co ktoś wiedział, tak?
0: Przemku, a co cię ujęło w Smart Beetle tak bardzo? To, że można do tego monitora brajlowskiego podłączyć tyle urządzeń, czy coś innego?
3: Tak, to pierwsza rzecz, a druga sam jakby wygląd i solidność tego urządzenia i wygląd punktów brajlowskich.
1: Czyli podoba się tobie bardziej niż Focus 14?
3: Tak, wydaje mi się bardziej taki przemyślany, bardziej solidny i no chyba bym wolał nawet, aczkolwiek nie widziałem go w akcji tak na dłużej. Nie? Dało się go włączyć, owszem, dało się zobaczyć, jak punkty się pokazują, natomiast no, nie wiem, jak to by było.
0: No trzeba by było, wiadomo, jeszcze popracować trochę na tym urządzeniu, zobaczyć, jak tam z nawigacją, jak to wszystko wygląda, tak? To,
3: dokładnie, to ale urządzenie zapowiada się ciekawie i jest tańsze od Focusa 14 Blue przynajmniej. A wcale nie
1: gorsze. Tańsze chyba, przepraszam, ale tańsze chyba niewiele, bo Focus 14 Blue kosztuje ile?
3: To, że są Focusy, to w ogóle ceny, wiadomo, Altixu. Jakie to kiedyś zawirowania były, tak?
1: Są dwie ceny, Altixu jest jakaś tam Edu i normalnie. Jest jakaś cena Edu i nie Edu, że jest tam 5500 i 7.
3: Była zbliżona cenowo.
1: No więc właśnie, ja nie wiem, ale wydaje mi się, że teraz one kosztują tak samo, bo to chyba byłoby niemożliwe, że po prostu ta droższa wersja to jest, powiedzmy, Focus z takim notatnikiem niech będzie, cokolwiek to znaczy.
3: No nie szkodzi.
1: Czyli z innym elementem, dzięki któremu Focus również staje się notatnikiem, a sam Focus chyba, ale mogę się mylić, kosztuje mniej więcej podobnie, 5500, bo inaczej to by się chyba no, nie opłacało.
3: Tak, ale funkcji notatnika jako takich nie posiada. Natomiast spodobał mi się też ten Orion, którego wcześniej nie widziałem jakoś. I też bardzo, bardzo ciekawe urządzenie mimo wszystko. Zresztą po jego powstaniu Bóg ten przestał się rozwijać, no bo sami stwierdzili, że ten Orion trochę więcej tutaj potrafi jednak osiągnąć. A cenowo jest
1: nie, przepraszam, tańszy? To nie do końca, bo Orion to jest inna firma zupełnie. BookSense się przestał samoistnie rozwijać, bo nie mogli go już produkować po prostu Chiny.
3: Konkurencja.
1: Konkurencja też podobno podzespołów nie mieli i poszli w te droższe sprzęty z OCR-ami, te Blazy, i ECE tutaj fajnie wypełniła lukę, bo znalazła tego Oriona z jakichś Chin, nie wiadomo skąd w ogóle, i tak naprawdę mocno go tam poprawili programistycznie, w sensie producent za namową ECE, i no dobrze, zrobili na tym, to był ich dobry wybór.
0: I cena też nie jest jakaś taka bardzo wysoka jak na tego typu urządzenia.
1: Zgadza się. O tym też za chwilkę powiemy jeszcze pewnie.
3: Tak, ale mówię, przede wszystkim ja zawsze każdego roku czekam na konferencję Reha for the Blind, każdego roku staram się tam jeździć, już od 2010 jestem cały czas i zawsze potem wspominam, przeżywam tę konferencję i pod względem towarzyskim i technologicznym i tym właśnie takim bardziej rozrywkowym, tych dodatkowych atrakcji. No i czekam na następną konferencję, także myślę, że każdego roku może nas coś nowego zawsze zaskoczyć, mimo wszystko, nawet jeżeli wydaje się, że tych wystaw jest mniej, nawet jeżeli znamy jakieś produkty, no to niektóre się też na przykład w jednym roku nie pojawiają, potem znowu się pojawiają, tak jak Centrum Nauki Kopernik na przykład, w którym też fajne doświadczenia można było sobie wykonać. Więc myślę, że warto zawsze sobie, jeżeli tylko ktoś ma taką możliwość, podejść i zobaczyć zwłaszcza te urządzenia, których się wcześniej nie miało okazji dotknąć i zobaczyć je w akcji. Także
1: był może na stoisku Altixu był nawigator i Michał Kwaśniewski, bo ja nie widziałem.
3: Nie widziałem, nie również, chociaż też pytałem. No o Brainsporcie pewnie mówiliście dużo też takich nowości.
0: No tak, wspominaliśmy na temat Brainportu. Właśnie, Przemku, to może tak, bo to jest takie urządzenie, wokół którego dużo kontrowersji tak, się nagromadziło. Jak twoim zdaniem, to się może przydać? Gdybyś miał tak wolne 10 tysięcy dolarów, kupiłbyś?
3: No cóż, raczej nie sądzę. Natomiast jako taka ciekawostka i jako pomysł, no jest godny przyjrzenia się i zerknięcia, natomiast nie wyobrażam sobie tego za bardzo w praktyce. Ja myślę, że to raczej bardziej wypełnia lukę psychologiczną osób, które kiedyś widziały.
0: Dokładnie, no. Ja sobie też na przykład, ja sobie tego też nie wyobrażam za bardzo, chyba że są wymienne jakieś te elektrody, bo na przykład nie wyobrażam sobie, żeby ileś osób sobie coś takiego kupiło i na przykład, nie wiem, jakoś na grupowo, no bo to przecież to się w ustach trzyma. Nawet mimo tego, że to się, że to można jakoś odkazić, powiedzmy, no to jednak taka... Dla mnie byłoby to osobiście jakieś takie mało higieniczne mimo wszystko.
3: No, no dla mnie też, jakbym poza tym, gdybym takie coś w tej chwili miał, to już bym sobie z wami nie pogadał tutaj na zewnątrz.
0: Bo a to prawda.
3: Język zablokowany. No, przepraszam bardzo, muszę kończyć na razie, bo już tutaj się zbliżam do bloku, ale pozdrawiam wszystkich serdecznie i słucham dalej audycji.
0: Dziękujemy, Przemku, za telefon. Trzymaj się. Więc ja jeszcze tylko przypomnę, że czekamy na wasze kolejne wypowiedzi, jeżeli macie ochotę jeszcze coś dodać do tego, o czym my tu rozmawiamy. A przypominam, że rozmawiamy na temat tegorocznej konferencji Reha for the Blind in Poland 2015. 123 834 835 to jest nasz telefon, tyflopodcast.net to nasz radiowy Skype. Wracamy do wystawców, myślę, Michale.
1: Tak, wracamy do wystawców, czyli Humanware. Kto był jeszcze z takich dużych firm? Myślę, czy kogoś pominąłem.
0: Dolphin.
1: Ale chyba. Dolphin, no to ja tak troszeczkę. No nie mieli chyba nic nowego. Mieli jakąś dużą klawiaturę, mieli Dolphin Guide, mieli te programy Supernova Suite, ale no to są rzeczy, które są jakoś tam znane.
0: Ponoć Dolphin ma zamiar znowu wprowadzić jakieś oprogramowanie tylko i wyłącznie czytające. Ma to się nazywać Dolphin Screen Reader. O tym mi mówił Robert Łabęcki i może tak wywołany do tablicy się odezwie i zadzwoni i powie coś więcej na ten temat, bo słyszałem taką informację od niego. Nawet się spodziewam jakiejś płytki, którą Robert na użytek Tyflo Podcastu pozyskał od państwa z Dolphina, więc zobaczymy, co to w ogóle będzie, co to jest. Natomiast wiele więcej nie wiem, ale ponoć znowu ma być samo jakieś oprogramowanie czytające tylko i wyłącznie.
1: Po co? Ale przepraszam, no może to jest dla tych osób, które są przywiązane, jednak by nie chciały, chociaż, bo mi się wydaje, że ten Supernova Suite, że tam ciągle było kupić tylko udźwięk, że Supernova Hall, że ten Supernova Suite to była taka nazwa całości, ale można było tylko kupić, jakby to chyba się instalowało całość, ale że odblokowywało się ten moduł udźwiękowiony i on kosztuje taniej. Ale może to się zmieniło już jakiś czas temu.
0: Być może znowu Dolphin postanowił wrócić do korzeni i tylko i wyłącznie z jakimś takim brandem, który będzie jako rozpoznawalny, jednak jako tylko i wyłącznie tak, oprogramowanie czytające. Można się zastanawiać po co, bo przecież no, nie po to zmieniali, nie po to porzucali markę HAL, żeby otwierać nową markę, uruchamiać nową linię. No ale to już kwestia menedżerów produktu.
1: Oczywiście tak, no HAL, bo to było mocne i znane, więc ten HAL porzucono, ale tak naprawdę po prostu to było, oni mniej eksponowali niejako tą nazwę na rzecz właśnie tego powiększenia i mowy, a nie tej mowy tylko. No, Shinano Kenshi firma, ale to mówiliśmy. Nic nowego, Plextalk i troszkę taka promocja przy okazji Daisy Online, które gdzieś tam się przewija i słusznie, bo to istotne wydarzenie jednak. No i teraz możemy przejść do mojego komentarza na temat firmy ECE.
0: To może zanim, Michale, tak, bo mamy kolejny telefon, więc odbierzmy. Halo, kogo witamy tym razem?
4: Dobry wieczór, mówi Natalia Kaczor.
0: Witaj.
4: Słychać mnie?
0: Słychać cię głośno najwyraźniej.
4: Witam. To bardzo się cieszę. Też chciałam się podzielić moimi spostrzeżeniami po konferencji, na której byłam po raz szósty, z tego co już tutaj się doliczyłam. Na pewno myślę, że taką rzeczą, o której chyba jeszcze nie mówiliście dzisiaj, jest pomoc wolontariuszy, którą ja w tym roku odebrałam bardzo fajnie. Halo?
0: Tak, jesteśmy cały czas.
4: Super. Między innymi tutaj Grupa Lubelska bardzo fajnie wykazała się, jeśli chodzi o wolontariuszy, którzy wspierali. Były dziewczyny, które na przykład holowały 10, dwie osoby, które holowały 10 osób niewidomych w sumie jednocześnie, co moim zdaniem było naprawdę w tych warunkach super, super osiągnięciem. Powiem szczerze, że też spotkałam się z pomocą wolontariuszek takich przypadkowych. Takie młodziutkie dziewczynki, 15-16-letnie, bardzo fajnie też mnie wsparły, jak już tam dryfowałam sama po opuszczeniu grupki mojej macierzystej. Co widziałam? Widziałam zegarki brajlowskie, widziałam też zegarki Alexandra Vision, ale to już chyba było. Widziałam Bradley'a, ten zegarek Bradley. Wydaje mi się,
0: czyli
4: to
0: jednak był
4: sensownym rozwiązaniem. Tak, był. Był, ja go
1: to
4: widziałam.
1: Opowiedz coś więcej o tym może.
4: Powiem wam szczerze, że moim zdaniem troszkę bezsensowne, chociaż ja jestem bardzo dużą amatorką w ogóle zegarków takich nie gadających głośno i fajne mogłoby to być, aczkolwiek no niestety odczytałam godzinę 18.42, a była chyba 12.17, także w ogóle bez sensu okazało się, że...
0: Wiesz, może trzeba przejść jakieś szkolenie, żeby ten zegarek obsłużyć.
4: Wiesz, okazało się, że należałoby nim...
1: Na czym polega ten zegarek? Bo tak ja do końca nie pamiętam, o co w nim chodzi, że...
4: Jasne, on jest generalnie taki dosyć metalowy, powiedziałabym. Ma dwie kuleczki umieszczone na... Jedna jest na takiej orbicie, powiedzmy, na środku, wokół jakby rdzenia, a druga kuleczka lata po lunecie dookoła, tak zupełnie dookoła. I one są zatopione właśnie w takich szynach i ciągnięte przez magnesy umieszczone w środku. Nie wiem, jak to wytłumaczyć bardziej precyzyjnie, powiem szczerze. To jest jedyny taki...
0: I co te dwie kulki wskazują? Jedna to jest wskazówka godzinowa, druga minutowa, tak?
4: Jedna to jest minutówka, druga... Tak, dokładnie. I powiem szczerze, że no moim zdaniem troszkę jest to bezsensowne, bo trzeba za każdym razem wstrząsnąć tym urządzeniem i wydaje mi się, że nie jest w ogóle precyzyjne. Natomiast bardzo fajne zegarki w ECE. Sama się wyposażyłam. Bardzo fajne, duże, wyraźne kropeczki, ale to już chyba też było dzisiaj powiedziane. Alexandra Vision, też miałam styczność właśnie z Alexandrą Vision. Ceny no, są dość zaporowe, szkoda, że to nie jest, tego nie można na ręce nosić, bo rzeczywiście wyglądają bardzo ładnie, wyglądają bardzo sympatycznie. Szczególnie te Meteor myślę, że najmniej atrakcyjny, te wszystkie pozostałe ciekawsze. Takie drewniane, okrągłe, dość duże. Jak taki medalion, ale taki z cameo, prawda, starego typu, taki retro bardzo. No i z różnymi kamieniami, które są kolorystycznie różne. To bardziej tam dla osób widzących, prawda? Ale samo rozwiązanie wibracyjne myślę, że super, szkoda, że tego nie ma na rękę. No i co mogę jeszcze powiedzieć? ECE jak zwykle bardzo profesjonalnie, bardzo kulturalnie i w ogóle to jest chyba moja ulubiona firma, jeżeli mogę tak tutaj osobiście powiedzieć. Laski sygnalizacyjne, bardzo malusieńkie. Dla mnie super sprawa, bo do torebki idealnie wchodzą. To może tak dla dziewczyn informacja. Zarówno Altix, jak i ECE, bo w ECE też widziałam Swarovskiego laski. I to właśnie o tych mówię, że sygnalizacyjne. Myślę, że ciekawe rozwiązanie.
0: A z jakichś takich technologicznych rzeczy coś cię zainteresowało? To może zapytam, tak jak już tu większość pytamy o ten Brainport. Właśnie.
4: Tak, miałam dosyć fajną dyskusję z Rafałem Harłampowiczem, który próbował i opowiadał mi o swoich, no nie chcę powiedzieć doznaniach, no powiedzmy przeżyciach związanych z tym urządzeniem. I na pewno jestem bardzo zaciekawiona, wypełniłam ankietę tam dla tej firmy OptiMed i myślę, że będę próbować. No ciekawa jestem, jakie to jest doświadczenie, w jaki sposób to może nam poszerzać wiedzę o tym świecie, nie? Otaczającym. Być może jest to fajna alternatywa, ale nie wypowiem się, bo no niestety nie miałam możliwości przetestować. Na pewno ciekawa rzecz. No i strasznie, jeżeli mogę tutaj skrytykować nasze środowisko, bardzo mi się nie podobało zachowanie na meczu tam dla niewidomych.
0: Piłki, tak?
4: Był futbol dla niewidomych, piłki nożnej, tak. Bardzo mi się nie podobało, bardzo mi się też nie podobało na koncercie, mega głośno, każdy się bawi telefonem, no przepraszam, nie każdy. Ja się nie bawiłam. Nie, ale generalnie bardzo, bardzo myślę, że dużo osób nie za bardzo umie się zachować i jestem w stanie to w każdych okolicznościach przy każdym powiedzieć. Bardzo mi się to nie podobało i się wstydziłam troszkę za nas. No i za złych rzeczy wydaje mi się, że troszkę zauważyłam roszczeniowości w ludziach niewidomych i zawsze mnie to bardzo załamuje, bo ludzie chcą pomagać, chcą nas wspierać, nawet chociażby wolontariusze. No i spotkałam się z przykładem niezbyt fajnego zachowania wobec właśnie wolontariuszki, która naprawdę fajnie się spisywała, ładnie, a została potraktowana bardzo nie okej przez osobę niewidomą i myślę, że już więcej nie przyjedzie i to jest takie przykre, że nie umiemy tej pomocy fajnie przyjąć, nie umiemy być wdzięczni. No oczywiście nie wszyscy, wiadomo, to są jakieś tam wyjątki.
0: Wiesz, to jest też w ogóle tak, to jest też w ogóle tak, że z racji tego, że no, tych niewidomych w jednym miejscu jest sporo, to też zawsze znajdzie się jakaś czarna owca, ale poza tym, trzeba brać... Wiesz, Natalia, tylko poza tym jeszcze trzeba brać pod uwagę jedną rzecz, że nie wszyscy niewidomi gdzieś w ogóle są tak socjalizowani, podejrzewam. Dla niektórych to wyjazd na taką rechę to może być jedna z niewielu możliwości kontaktu z takim większym światem, tak? No bo wszyscy dobrze wiemy, że jest
4: być
0: różnie.
4: Być może. Nie,
0: i to
4: nie
0: też może z tego wynikać, no.
4: Tutaj analizować, ale myślę, że usprawiedliwiać nie można chyba takich zachowań.
0: Nie, no oczywiście.
4: Należałoby, nie wiem, czy edukować, czy jakoś coś zmieniać w tej mentalności, ale można fajnie z klasą przyjąć pomoc, a jeżeli się jej nie dostaję, to trzeba sobie jakoś radzić, po prostu, nie?
0: Zgadza się.
4: No, i podpowiadać, jak taka osoba widząca mogłaby nam lepiej pomóc, żeby nam było wygodniej, łatwiej, bo oni też czekają na takie sygnały, prawda?
0: Tak, bo nikt nie jest alfą i omegą.
4: Trzeba przyjrzeć tą wiedzę. Oczywiście, że tak, dlatego, ale ogólnie konferencja dla mnie super, bardzo mi się podobał spektakl piątkowy, dobrze mówię? Tak, piątkowy. Strasznie mi się podobał, był bardzo taki wartościowy, z ciepłym przekazem, bardzo, bardzo piękny. I bardzo tyfologiczny, że tak powiem, czyli bardzo dobrze, łatwo było go odebrać po niewidomemu, bez audiodeskrypcji. No oprócz tego, że towarzystwo gadało, ale generalnie bardzo mi się podobał. Co mi się nie podobało jeszcze, to mogę powiedzieć to, że bez sensu w czwartek wystawa strasznie krótko trwała, natomiast w piątek cały Boży Dzień. W piątek, kiedy praktycznie część osób już dosyć szybko się odmeldowała i sobie ludzie po prostu pojechali, te grupy zorganizowane gdzieś miały też transport wcześniejszy i tak dalej, więc był taki fajny moment koło 15-16, że w zasadzie sobie dryfowałam i mogłam zobaczyć wszystko, co chciałam, bo już tam było bardzo mało osób. I praktycznie przy każdym stanowisku można było stanąć na długo. Z takich dobrych rzeczy jeszcze Centrum Nauki Kopernik. Ludzie bardzo fajnie, w fajny sposób pokazywali, tak żeby osoba niewidoma mogła zrozumieć doświadczenie, zrobić je własnoręcznie. Bardzo sympatyczni ludzie. Bardzo mi się to podobało, bardzo z klasą. Co jeszcze tak na
0: A z wszystko. Ciekawości, czego te doświadczenia dotyczyły w tym roku? To też jakieś zabawy z dźwiękiem, czy co?
4: Tak, też. Nawet chociażby takie głośniczki gdzieś tam ukryte. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale przykładało się łokieć nawet chociażby do głośniczka i palec wkładało się do ucha i było to przewodzenie, prawda?
0: Aha, aha.
4: Jakieś tam, nie wiem, słaba byłam zawsze z fizyki, dobra. I takie też jakieś ze sprężynką doświadczenie, ale też jakieś takie wycinanki, łamigłówki do rozwiązywania, do rozplątywania, jakieś takie z balonami też doświadczenie, to było robienie gitary z balona, jakieś takie śmieszne. One są zawsze, myślę, że bardzo, bardzo ciekawe i ludzie właśnie w bardzo miły, fajny sposób to opowiadali i przedstawiali. Boże, co jeszcze? Tysiąc rzeczy miałam na myśli. A z laską wibrującą chodziłam, troszkę mnie to przeraża, bo jakby laska wibruje już sama z siebie, prawda, w kontakcie z podłożem, a dodatkowo jeszcze wibruje przez ten system wibrujący. I mało mi to troszkę dawało tak wiedzy o otaczającym świecie.
0: Rozumiem.
4: Więc dla mnie to akurat nie jest chyba fajna alternatywa. jeszcze Whirlpool z nakładkami na pralki, na mikrofalówki. Powiem szczerze, że bardzo lubię to rozwiązanie i sama zamówiłam taką nakładkę ostatnio i jestem bardzo zadowolona.
0: Sprawdza się?
4: Tak, sprawdza się jak najbardziej, łatwo w aplikacji i fajnie pomaga, faktycznie wskazuje te stopnie.
0: No to super.
4: Także już teraz przetestowałam we własnym domu, więc polecam. To jest sięgnijposzustyzmysł.pl, strona internetowa, na której można zamówić. Zastanawiam się, czy coś jeszcze miałam.
0: Jeżeli nawet, nawet coś ci wypadło, to spokojnie, gdzieś tam zawsze możesz jeszcze zadzwonić później.
1: A jak brajlowskie Smart Beetle na przykład? Oglądałaś Smart Beetle? Smart Beetle oglądałaś w ECE?
4: Nie mam pojęcia, co to jest, szczerze powiedziawszy.
0: Ten monitor brajlowski.
1: To taka 14-znakowy, taki mały do urządzeń, do smartfonów.
4: Chyba nie widziałam. Aha, super rzeczy widziałam jeszcze, przepraszam, że się wcinam. Nakładkę na Samsunga Galaxy S. Coś tam, nie wiem, ale...
1: Klawiatury, tak.
4: Może S4 albo S5. To jest taka nakładka jak futerał, właściwie takie plecy dla telefonów, które mają właśnie klawiaturkę dosyć dużymi, wyraźnymi klawiszami. Myślę, że super alternatywa dla osób, które troszeczkę mają problem z dotykowym ekranem. Troszkę mnie samą Android przytłacza i przeraża, więc dla mnie myślę, że dobre wrażenie to na mnie bardzo zrobiło. Bardzo fajna sprawa. Aha, wiem. Jeszcze ostatnia rzecz. Już zwalniam eter, że tak powiem. Jeszcze jedna fajna rzecz. Byłam na stanowisku, gdzie pan pokazywał wyroby z Ikliny. I to był właśnie ten super moment, kiedy już prawie nie było ludzi, więc mogłam sobie tam podejść, pognębić go trochę. I ja w ogóle bardzo lubię takie manualne różne zajęcia i mogłam sobie troszkę powyplatać razem z nim.
0: Bardzo to rzeczywiście ciekawe doświadczenie.
4: Opowiadał. Było to strasznie fajne. Było to strasznie dla mnie fajne. Facet, człowiek bardzo dużo, ten pan bardzo dużo, myślę, że bardzo dużo miał wiedzy na temat tej wikliny, całego przysposobienia tych witek, później do produkcji, zmiękczania i tak dalej, wyparzania. Myślę, że dla mnie to było bardzo inspirujące. Ja byłam na też zajęciach kiedyś garncarskich, więc takie fajne porównanie, po prostu coś nowego. I mam nadzieję, że więcej osób mogło też skorzystać z takiej prelekcji indywidualnej, osobistej. Bardzo mi się to podobało.
0: Czyli co, za rok też się wybierasz na rekę, jak rozumiem, jak będzie
4: oczywiście,
0: okazja?
4: Oczywiście, to jest obowiązkowy rytuał. Ja nawet do Szwecji przyleciałam kiedyś, żeby przyjść.
0: To się nazywa poświęcenie.
4: Z każdego. Poświęcenie jak poświęcenie, był to super dla mnie moment.
0: No tak.
4: Bardzo recha mimo różnych niedociągnięć i tego, że...
0: No to jest jedyne takie wydarzenie w Polsce.
4: Chcieli, jest bardzo, bardzo atrakcyjnym dla mnie wyjazdem cały czas, tak.
0: Jasne.
4: Tak. Jedyne wydarzenie i warto, żebyśmy byli, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. I szukali jakichś tam dalszych, powiedzmy, inspiracji albo nowości w technologiach, bo to jest zawsze cenne.
0: Natalio,
4: pomagać z takimi różnościami.
0: To w takim razie bardzo ci dziękuję za telefon, za obszerną wypowiedź. Sporo zobaczyłaś, sporo zapamiętałaś, ale gdyby coś jeszcze ci się przypomniało, to proszę bardzo, łącza są wolne i jak najbardziej.
4: Bardzo dziękuję. Myślę, że teraz jeszcze pewnie ktoś inny się załapie. Ja już kończę, wyczerpałam chyba już wszystkie właściwie pomysły, z którymi się chciałam podzielić. I w takim razie pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że za rok się znowu wybierzemy.
0: Pozdrowienia i do usłyszenia.
4: Również pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Hej. 123 834 835 i tyflopodcast.net to namiary kontaktowe do nas. Jeżeli macie ochotę wypowiedzieć się odnośnie tegorocznej rechy, co ciekawego widzieliście, co wam się podobało, albo i też co wam się nie podobało, bo to przecież o to chodzi, żeby w ogóle jakimiś wrażeniami swoimi się dzielić, to zapraszamy do kontaktu. Michale, no to teraz przejdźmy do firmy ECE.
1: Tak, przejdźmy do firmy ECE, która tak miała, troszkę już o tym mówiliśmy, mówił Przemek, nowe rzeczy i nie nowe rzeczy. Rzeczywiście te czeskie laski, zegarki brajlowskie, inne drobne akcesoria cieszyły się dość znacznym zainteresowaniem. Ja skupię się teraz na, jakby troszkę tak podsumuję to, co mieli nowego w urządzeniach brajlowskich, bo był ten 14-znakowy Smart Beetle, monitorek brajlowski, który się komunikuje z 6 urządzeniami, no z różnymi, iPhone, Android, komputer. Mi się aż tak chyba nie podobał, mówię chyba, bo no, bawiłem się nim może minutę, więc to trudno mi, 2 minuty, trudno mi powiedzieć, i to na samym początku w ogóle, jak tam przyszliśmy, więc też trudno mi jakoś tak się w sposób miarodajnie wypowiadać. Klawiatury ma taką bardziej chyba głośniejszą, bardziej wystającą, taką braille sensową, ale no to nie chciałbym się, wiem, że nie ma klawiszy kciukowych, a Focus na przykład ma. Był oczywiście Braille Edge, ale to nic nowego. Był Braille Sense, ale to też nic nowego. Zasadniczo no jedynie to, że o czym będzie mowa też w nagraniu audio, którego dzisiaj nie posłuchamy, ale posłuchamy za czas jakiś, bo 15-minutowy materiał z Romanem Roczeniem na temat urządzeń brajlowskich i odtwarzaczy został nagrany. Braille Sense, nowe oprogramowanie do Braille Sensa jest prawie już na ukończeniu, ma obsługiwać lepiej Facebooka, w sensie Facebook Messengera, ma obsługiwać kanały na YouTubie, chyba też pobieranie nawet muzyki z YouTube'a, jeżeli pamięć mnie nie myli. Ma obsługiwać jeszcze tam inne jakieś funkcje, przeglądanie prezentacji PowerPointowskich i dobre ich prawidłowe wyświetlanie na monitorze podłączonym, czy na, no tak, na wyświetlaczu, monitorze podłączonym do notatnika, co może nie być takim głupim rozwiązaniem dla osób jakoś tam występujących publicznie. Inna rzecz, że to teraz po kablu, teraz to się mocno gdzieś tam bezprzewodowo już realizuje i są nieco nowocześniejsze technologie niż tylko łączenie kablem, chociaż chyba stare monitory wciąż mają te łącze, jakie tam DVI, czy jak ono się nazywa, więc to być może to nie jest takie wcale głupie, jak mi się wydaje.
0: Jest jeszcze mnóstwo różnych rzutników w różnych instytucjach, które mają właśnie takie gniazda, więc to nawet do robienia takich publicznych prezentacji myślę, że przede wszystkim i temu może służyć. Ja proponuję, żebyśmy teraz odebrali telefon, bo kolejny słuchacz jest z nami. Kogo witamy tym razem? Halo?
5: Witam ponownie. Kolejny raz tutaj chciałem na chwilkę jeszcze odnieść się do tej nakładki na Samsunga, tej klawiaturki. Przyznam szczerze, że pokładałem w tym duże nadzieje, ponieważ no, są osoby, które jakoś obawiają się trochę tych mimo wszystko dotykowych ekranów i urządzeń z Androidem i myślałem, że taka klawiaturka trochę by im te problemy rozwiązała na zasadzie takiej, że ona obsługuje cały system, jest po prostu takim alternatywnym sposobem korzystania jak klawiatury zewnętrzne na Bluetooth, z tą tylko różnicą, że jest bezpośrednio przyłączona do urządzenia. Natomiast okazało się, że ta klawiatura niestety obsługuje tylko konkretny zestaw aplikacji, czyli wiadomości, kontakty i parę jeszcze innych drobiazgów, które są tam jakby wspierane. Natomiast nie można zrobić, chyba że o czymś nie wiem, albo nie wiedziała osoba, która mi to prezentowała, nie można pisać SMS-ów tą właśnie klawiaturką. Ja myślałem, że będzie można pisać tak trochę na zasadzie, jak w Nokiach się pisało, klawiaturą taką alfanumeryczną. A tu się okazuje, że SMS-y tak trzeba było z ekranowej klawiatury wpisywać, więc troszeczkę dla mnie to najlepsze, co można by ewentualnie z tego wyciągnąć, przynajmniej póki co, nie sprawdza się. No to nie wiem, może się jednak da, ale nic mi o tym nie wiadomo.
0: Ty, Michale, coś możesz się jakoś do tego odnieść? Halo? No, Michała chyba... O, jesteś. Michale, jesteś. Halo? Jesteś. Teraz Halo? Jesteś.
1: Tak, przepraszam. Coś, jakieś problemy. Bo przez chwilkę nie słyszałem, przez ostatnią chwilkę ostatnich zdań.
0: Przemek powiedział, że nie daje się wprowadzać tekstu. Nie można napisać SMS-a za pomocą tej klawiatury, tak?
1: Wydaje mi się, w zeszłym roku jak rozmawiałem, a Krzysztof też w tym roku mówił mi, że klawiatura uległa poprawie, że w zeszłym roku właśnie można było pisać, że to jest jedna z tych niewielu funkcji, na które klawiatura pozwala, czyli wybranie numeru telefonu, napisanie SMS-a i tam jeszcze może coś, ale może ostatecznie z tych SMS-ów zrezygnowano.
5: Nie, może się jednak jeżeli da. Nie mówię, że nie. Nie chcę tutaj pogrążać urządzenia, jeżeli faktycznie taka funkcja istnieje, tylko może ktoś o niej nie wiedział, albo jakoś trzeba byłoby to włączyć i ktoś może nie wiedział jak, albo nie mógł tego zrobić wystarczająco szybko i po prostu dlatego to nie zadziałało.
1: Nie udało mi się.
5: Ale nawet jeśli by się dało, to i tak martwi mnie fakt, że to nie można po prostu obsługiwać całego systemu tak jak on jest, wszystkich aplikacji, tylko że to jest takie trochę taka nakładka faktycznie, dosłownie i w przenośni.
0: No i tu gdzieś tak, tam nie udało mi się takim niestety... światełkiem w tunelu jest ten LG OneSmart, którego będziemy
1: to
0: prezentować.
1: Znaczy LG OneSmart, ale też by się trzeba zastanowić i to nie jest takie, bo to może no pewnie o tym Krzysztof Teśniarz wie, jak ta klawiatura by się zachowywała z Shine Plusem, bo na przykład no Paweł Masarczyk twierdzi, że Shine Plus umożliwia więcej, że tam z tej klawiatury można więcej wycisnąć. Więc może to o to chodzi. Z drugiej strony w najnowszych betach TalkBacka też można definiować skróty klawiszowe i mocno tam klawiszami już działać. Więc ja do końca nie rozumiem, jakby, bo to nie jest tak prosto w Androidzie. Jakby tam każda aplikacja chyba po swojemu obsługuje klawiaturę. Nie ma tak jak w iOSie, że raz sparujemy monitor brajlowski albo klawiaturę i ona jakby są globalne, nie jakby, są globalne gesty voice-overa i klawiaturą robimy to, co byśmy robili lewo-prawo i wciskając klawiszami emulujemy różne gesty. W Androidzie to tak do końca nie jest i tu może być po prostu problem, czy by była w ogóle możliwość jakiejś takiej osobnej niż TalkBack aplikacji, która by sprawiała, że wymuszała, że tą klawiaturą możemy więcej obsłużyć. No to chyba o to chodzi, jeżeli ja dobrze Androida rozumiem.
5: Znaczy, tam też jest określony zestaw gestów, które mogą obsługiwać klawiatury zewnętrzne lub BrailleBack, ale no trochę więcej się po tej klawiaturze spodziewałem i na moim urządzeniu Galaxy S6 niestety nie mogłem jej przetestować, ponieważ ona go nie wspiera. Co mnie też zmartwiło, bo S6 weszła już ponad pół roku temu na rynek i w sumie mogłaby być wspierana, zwłaszcza, że cieszy się coraz większą popularnością ze względu na ten syntezator mowy też zresztą, ale program udźwiękawiający, który tam jest wgrany.
0: Który potrafi więcej w stosunku do TalkBacka takiego standardowego.
5: Tak, dokładnie. I kusi szczególnie osoby, które jakoś tam kiedyś miały iOS-a. Więc coraz więcej osób tą S6 sobie zanabywa. I dlatego trochę mi było szkoda, że nie jest ten model wspierany przez tę klawiaturę. Tak samo szkoda mi było, że nie udało się niestety, przepraszam, że nie udało się przetestować, jak działa, tak trochę z innej beczki, ściąganie tych książek Daisy online, ale wiem, że to już była kwestia problemów technicznych z Wi-Fi, bo zbyt dużo urządzeń w jednym miejscu próbowało się z tymi sieciami połączyć i tworzyły zakłócenia i dlatego podobno się nie dało, ale chętnie bym to też sobie zobaczył w akcji. Nie cieszę się, że taka funkcja istnieje, że można to w Polsce te Daisy pobierać.
1: Oni co do tej klawiatury się tłumaczą tym, że, no, że ten Samsung Galaxy S6 oni tak mocno stanią, ale jest jeszcze niby za drogi i że oni chcą bardziej, żeby to działało z takimi bardziej solidnymi telefonami, tam z Galaxy S5 Neo, z S4, nawet S3 i że to w zupełności wystarczy, że bardziej idą tak celowo w wspieranie tych starszych telefonów. Nie wiem, być może, kto wie, czy to nie jest jakaś kwestia, że na przykład, o czym nie powiedzieli, że Android 6.0, który jest w S6, ma jakieś kłopoty, które rozwiązali na tych starszych tam 4.4 Androidach tylko. Bo to też, ja nie dopytałem, z jaką wersją systemu ta aplikacja działa. A to jest ciekawe, dlaczego tak trzymają się tych starszych telefonów.
5: No ale przynajmniej jakby nie patrzeć, była możliwość zobaczenia, jak ta klawiatura wygląda.
1: Tak.
5: Chociaż tyle.
1: I od stycznia ona będzie, z tego co mówił mi przedstawiciel NPN-u, od stycznia będzie już na stronie taka osobna podstrona związana z tą klawiaturą. Ona kosztuje, jak mówiliśmy, 300 zł i będzie można ją kupić.
0: No to pozostaje po prostu czekać. Miejmy nadzieję, że gdzieś tam też do nas trafi egzemplarz jakiś testowy i że będziemy mogli się z nią zapoznać i jakąś audycję dla Was przygotować. Dobrze, Przemku, to w takim razie
5: dzięki
0: tyle,
5: serdecznie.
0: Tak?
5: Jeszcze na koniec podziękowanie dla wszystkich tutaj wolontariuszy i uczestników, których miałem okazję spotkać, szczególnie właśnie z grupy łódzkiej, lubelskiej, wrocławskiej i zielonogórskiej. Także... Boże, pozdrawiam kto słyszy i tych, których tam mogłem spotkać i wszystkiego dobrego jeszcze raz i słucham dalej.
0: Dziękujemy, do usłyszenia. To wróćmy do ECE, Michale.
1: Tak, wróćmy do ECE. O Smart Beetle mówiliśmy, był Braille Sense mówiliśmy, o Braille'u mówiliśmy. Dariusz Woskowicz trochę opowiadał i rozwiewał wątpliwości związane z nowym, z nową podwersją Window Eyesa i z programem Window Eyes w wersji, która powstała w kooperacji z
0: Fusion,
1: z
0: Worldem,
1: tak? Czyli tak, mam na myśli, dziękuję, rozwiązanie ZoomText Fusion, które jeszcze nie jest w polskiej wersji językowej dostępne. Do końca w sumie ja powiem szczerze, nie wiem, nie uzyskałem informacji, czy ono będzie sprzedawane przez ECE czy przez Harpo, no chyba bardziej przez Harpo, bo to jednak ZoomText jest, tak myślę. No ale jakieś tam prace chyba nad nowym Window Eyesem trwają, ale no trudno mi powiedzieć coś więcej tak naprawdę, jak to będzie. Tam teraz jest ta nowa wersja, nowy dodatek OCR, który ma łatwiej wirtualizować okno i pozwalać na rozpoznawanie tekstu. To jest taka dość ciekawa sprawa, ponoć fajnie zrobiona. O tym będzie za czas jakiejś prezentacji Dariusza Woskowicza. Co jeszcze było? Aha, no oczywiście odtwarzacze. Był ten Orion osławiony, o którym już była mowa i o którym był też nagrany kiedyś podcast. Bardzo przyzwoity, szybki, fajnie działający, dobry odtwarzacz. Rzeczywiście ECE się mocno postarało o to, żeby on jakoś tak lepiej nawet działał. Tam pewne funkcje zostały wprowadzone, jak obsługa folderu audiobook, bo tam na początku było tak, że nie można było sprawdzić, ile zostało do końca książki. No ileś tam sugestii zostało wziętych pod uwagę. Pytałem, czy będzie taka możliwość, żeby on obsługiwał inne syntezatory niż Iwona, w sensie na przykład ESPIC, SMP, skoro jest taki, tak szybko działa, a ktoś do końca nie lubi Iwony, no to nie, raczej takiej możliwości nie będzie. To wynika z koncepcji odtwarzacza i z takiej globalnej umowy z Iwoną Software. No, tego się spodziewałem, prawdę mówiąc. No ani źle, ani dobrze. No, to każde urządzenie ma jakieś tam swój jakiś tam pomysł na siebie i swoje i każda firma jakieś tam ograniczenia no niestety nakłada. Były te nowe, jeden starszy, drugi nowy, zeszłoroczny Blaze Easy i tegoroczny Blaze ET. Odtwarzacze bardzo drogie, bo Blaze Easy ponad 3000, Blaze ET IT 4000 zł. Odtwarzacze z OCR-em i z OCR-em i z aparatem fotograficznym działającym i owszem, ale w dobrych warunkach, ale myślę, że dla osoby całkowicie niewidomej rozwiązanie zdaje się nawet nie do końca polecane przez samego dystrybutora, bo bardzo no działa to jakoś na pewno, czasem lepiej, czasem nawet dobrze, ale to trochę nie o to chyba chodzi. Natomiast co można powiedzieć o tym nowym Blaze'ie, że jest, że ma też klienta Skype'a, ma to wszystko to, co porządne odtwarzacze z Wi-Fi, czyli te wszystkie plekstoki posiadające Daisy Online, radio internetowe, podcasty, jakiś tam kalkulator, manager, jakiś może nawet słownik, coś tam angielski. Urządzenia oba są bardzo ociężałe, to znaczy one działają po prostu, czas reakcja syntezy po naciśnięciu klawisza jest jest dosyć długa i na tle tych innych urządzeń to się czuje, to jest bardzo, bardzo źle. I no, jak rozmawiałem, to oni sobie, w sensie firma ECE, dystrybutor, zdaje sobie oczywiście z tego sprawę, ale niestety HIMSS tego nie, no, zrozumiałem, że tego się naprawić nie da. HIMSS nie czuje problemu, mówi, że nikt poza ECE im tego nie zgłasza, że to jest żaden problem po prostu i że no po sekundy dłużej, krócej, a jakie to ma znaczenie, to spokojnie, można poczekać. I
0: no tak.
1: W Buchsensie udało się to jakoś przeforsować, że w miarę, on był też dość średnio responsywny, ale w miarę jakoś tam działał, a tutaj to jest znacznie gorzej i koniec, i tak po prostu będzie. Także no ten Blaze, powiem szczerze, ja go nie polecam ani jednego, ani drugiego, to jest za dużo, za drogo, ponad 3000, tutaj 4. Gdyby działał ten Blaze, jeszcze jak on wygląda, powiem, taki trochę wydłużony plekstok, albo taka większa Nokia N82, klawiatura numeryczna, strzałki, jakieś 6 klawiszy funkcyjnych, nie pamiętam, jakieś tam menu, jakieś anuluj, jakieś OCR, pewnie jakiś wybór multimediów, dokładnie te klawisze nad numeryczną generalnie i między strzałkami a numeryczną jakoś tam ułożone, takie w miarę czytelne, miło to wygląda, nie powiem, ale też potem już niestety nie zobaczyłem tego odtwarzacza głębiej i szkoda, no za rok dopiero, bo to tak akurat na, jeszcze przed nagrywaniem, przed wszystkim się przywitaliśmy z ECE i tak szybko zobaczyłem tego Beatle, zobaczyłem tego Blaze'a i tak mówię, a to później, a potem już po nagraniach nie przyjrzałem się głębiej.
0: Już nie było czasu na później. W sumie.
1: Jakby tak.
0: Jeszcze także, a propos klawiatury, androidowej i w ogóle tych kwestii, napisał Patryk, a propos mechanizmów. Klawiatura od MPN-u wykorzystuje standardowe komendy API, takie jak połączenie nieodebrane, odebrane, lista wiadomości i tym podobne, które są charakterystyczne dla systemu Android. Co do obsługi klawiatury w telefonach typu LG Wine Smart, TalkBack na chwilę obecną dla klawiszy typu strzałki umożliwia używanie ich wyłącznie z tak zwanym klawiszem modyfikatorem, czyli Alt-Shift, niemożliwym do użycia na alanumerycznej klawiaturze Wine Smart. Z problemem radzi sobie ponoć Screen Reader Shine Plus. Więc tak
1: Shine Plus to wygląda. A to jeszcze może nam Patryk powiesz, czy o tych SMS-ach coś więcej wiesz, czy można napisać, czy nie, czy coś może pamiętasz gdzieś tam, bo i tu może nam się rozwieje ta wątpliwość, jak to z pisaniem SMS-ów jest, bo może...
0: Wiesz, jeżeli wykorzystuje jakieś takie wywołania konkretnych procedur, to może rzeczywiście to nie działać.
1: Tak, ale tym bardziej, że to jest klawiatura taka numeryczna, czyli to byśmy musieli pisać tak jak w Nokii, nie? Że tam,
0: tak, to jakiś konwerter powinien być z tego.
1: No nie, to czyli no to jednak...
0: No właśnie konwerter, tak, z cyferek na literki.
1: No to
0: tak,
1: może nie być tego konwertera, o to mi chodzi, że może go nie być. Mhm. Czyli jednak, to przepraszam, jeżeli wprowadziłem błąd. Ale tak, a może takie były plany, że kiedyś SMS-y i tak to zrozumiałem jakoś. Z ECE przeszliśmy niejako do MPN-u, który miał w swojej ofercie czytaki i tą klawiaturę. Ona jeszcze, o tym nie mówiliśmy, inaczej wygląda. Jest taka trochę gumowa, ma bardziej takie klawisze o bardzo gumowym, zapadającym skoku takim, aczkolwiek konkretnym, ale takim bardzo cichym. Przez to ona jest nie klikająca, tylko taka pływająca. To można, może to odpowiadać, ale nie musi. To trochę rzecz gustu. Tamte starsze modele też jakoś jeszcze mają. No i w sumie więcej nie wiadomo, co w MPN-ie słychać. Oni pracują, coś tam poprawiają, pracują nad nowymi co najwyżej aktualizacjami, update'ami. Trudno mówić w obecnej sytuacji na rynku, jaka jest, o projektowaniu nowych urządzeń, tak? To raczej chyba jest...
0: No to się zgadza. To teraz nie czas na innowacje. Niestety, a szkoda, bo przydałoby się coś naprawdę dużego. Swoją drogą taka refleksja, Michale, bo tak jeszcze cały czas mi po głowie ten Brainport chodzi i w końcu zapomniałem o tym powiedzieć, a teraz skoro nikt do nas nie dzwoni, to taka refleksja mnie naszła. Zobacz, to urządzenie było prototypowane, jak dobrze pamiętam, w roku 2008 czy w 2009. Teraz mamy rok 2015. Zobacz, ile czasu minęło, zanim zostało to w ogóle jakkolwiek zauważone i zanim pojawiła się chęć wprowadzenia tego do mainstreamu. No, za duże słowo, do mainstreamu, w ogóle do sprzedaży, o tak, wykorzystania tego opcję, komercyjnie. Tak. Mhm. Tak. Tam jeszcze jakieś testy kliniczne miały być w Stanach Zjednoczonych. Później zrobiła się na ten temat cisza, w ogóle cisza? Nikt nic nie mówił, a tu nagle Brainport powrócił. To tak swoją drogą. Taka właśnie, to jeszcze taka refleksja mnie naszła.
1: I to powrócił tak dość przypadkowo, bo z tego co Rafał mówił, on się dowiedział jakoś tak pokątnie o tym, czyli tak jakby to nie to, że Rafał albo jakiś niewidomy to chciał sprowadzić, tylko ten pan Molicki bodajże, po prostu on gdzieś, on mówił, że gdzieś na jakiejś konferencji o tym usłyszał, no a chcą też takie ciekawostki wprowadzać i po prostu jakoś zaistnieć w tej takiej branży różnego typu, no również w takiej branży, o. No ciekawe na ile uda się w ogóle gdzieś tam to sprzedać, bo on też nie ukrywał, że, no, że chcą to jakoś tam biznesowo na tym zarobić, ale też no, w granicach jakiejś, no chcą, żeby to było dla wszystkich jakoś strawne, no zobaczymy. No, ciekawy jestem, jak tak naprawdę, jak po, co powie kilka osób po jakichś szkoleniach i też szkolenia szkoleniami, ale no używaniem i pytanie, czy w ogóle ktoś, kto, czy jacyś sponsorzy, czy ktoś to będzie chciał dofinansowywać.
0: Ja się cały czas zastanawiam, jak w ogóle z tego korzystać tak na co dzień, wiesz, bo no okej, okay, no...
1: No Rafał jakich... mówi, że on by miał wizualizację tam, gdzie okna, że w budynku, w muzeum, no ale co, no będzie jeździł,
0: no ale dobrze.
1: Nie, nie tylko no, każdy jest inny, ale no będzie jeździł z tym urządzeniem i mi się wydaje, że to jest za, nie wiem jak to, no nie, trudno mi sobie to wyobrazić.
0: No mi też trudno, szczerze. Zwłaszcza, że no niestety tak aparat mowy nam się blokuje wtedy i okej, okay, idziemy sobie na wycieczkę po jakimś muzeum, dajmy na to, czy gdzieś, no i co? I się nie da za bardzo nawet ani z tym przewodnikiem wycieczki słowa zamienić, ani nic, bo trzeba non stop gdzieś tam albo wkładać te elektrody, albo wyjmować z ust, żeby coś powiedzieć. No chyba, że będziemy jakoś jak mniej więcej mówić, bo to podejrzewam, że tak to może być. Pytanie od Marka, bo Marek żałuje, że nie był na resz

0: Ale czy jeszcze jakieś firmy? Brawo jeszcze tak, no, tu była, gdzieś...
1: Tak, brawo. Firma, która zadebiutowała na wystawie w zeszłym roku, łódzka firma i ich powiększalniki, troszkę się rozwijające, seria Miracle, oparta o Samsung Galaxy najnowsze i o tablety też Samsung Galaxy najnowsze. Taka lupa z linią, przystawka, która umożliwia powiększanie i program lupa, który powiększa, czyta nam i powiększalnik w formie przystawki do smartfonu po prostu. I jeszcze taki jeden powiększalnik lektorski, coś tam takie rozwiązanie powiększające, czytające mieli również w ofercie. Też będzie materiał w swoim czasie, bo nagrałem.
0: Rozumiem.
1: I też była o tym troszkę Natalia chyba mówiła, albo ktoś. Były, tylko że ja się tym nie interesowałem i trudno im powiedzieć, a też nie było tam na tyle dużo ludzi, że nie zdążyłem ich nagrać. No były te fundacje różne, mówiliśmy, na nie wszystkich stoiskach byłem, bo też było TPG, był chyba Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, ktoś tam jeszcze. Jakieś fundacje mi zupełnie nieznane, ale części z nich w ogóle nie... jakoś w ogóle na część z nich nie trafiłem, powiem szczerze. Była też właśnie biżuteria, były te zegarki, jedne, drugie o tym mówiliśmy, była wiklina, były wyroby z wikliny. Były też te AMC, te garnki.
0: Czyli garnki, takie, tak.
1: Kiedyś, ale nie spotkałem ich, chciałem z nimi coś nagrać, ale nie udało mi się. I w zasadzie chyba tyle. No mówię, dużo przez to, że było dużo stoisk takich właśnie fundacyjno-stowarzyszeniowych, no to trudno, no bo to ktoś czasami stał, nie stał, były jakieś foldery, ulotki, było trudno czasami stwierdzić, czy ktoś jest należy do tego stoiska, czy do tamtego stoiska. Ja też myślę, jeszcze tak Natalia mówiła o tych grupach, o tych zamieszaniach takich międzyludzkich gdzieś tam. No bo to jest, i to też było słychać podczas, ja oczywiście nie chcę, ja się zgadzam z tym wszystkim, co Natalia mówiła i absolutnie nie chcę tutaj nikogo jakoś usprawiedliwiać czy bronić, bo rzeczywiście ludzie czasami się zachowują bardzo brzydko. Ja sam chyba 2 lata temu byłem świadkiem, kiedy w sposób bardzo chamski, bezczelny się grupa po prostu pokłóciła z przewodniczką tej grupy, pewnie z jakiejś fundacji Szansa, tak zrozumiałem, i ona zagroziła, że jeżeli jeszcze chwila, to ona ich zostawia i niech sobie sami jadą do domu. Tak jak oni jej odpowiadali, że co ty sobie, to było coś strasznego, więc i takie rzeczy się zdarzają, jak się kłócili na środku przy windach, pamiętam. Natomiast jeżeli chodzi, bo też na tej prezentacji chyba rozwiązań Wirtualna Warszawa, jakaś pani podeszła w sali Skłodowskiej, tam jak już potem słuchałem transmisji, jakaś pani podeszła do mikrofonu i coś tam mówi, że ale pamięta, tak, takim trochę rozemocjonowanym głosem, ale pamiętajcie o słabowidzących, bo tu w pałacu ja tu nic nie widzę, ja tu schodów jestem słabowidząca, ja tu nie widzę schodów, a tu przecież coś tam. I być może to jest tak, że no, rzeczywiście niektórzy byli sami, niektórzy byli z przewodnikami słabowidzącymi albo bardzo słabowidzącymi. Te grupy się pewnie nie chciały gdzieś tam zgubić i było, żeby kilka razy trafiliśmy w taki kocioł, gdzie rzeczywiście były grupy takie gdzieś tam nerwowa atmosfera. I to jest to, że tam rzeczywiście jest tłum, ludzie gdzieś tam siebie szukają, trochę na siebie pokrzykują, bo siebie nie do końca albo dowidzą, albo muszą mieć kontakt słuchowy. Także no rzeczywiście, jeżeli ktoś ma możliwość, to przewodnik taki sensowny, wiedzący o co chodzi, no jest mile widziany, bo to bardzo ułatwia.
0: Najwięcej wtedy się zobaczy
1: pomaga.
0: Po prostu.
1: Tak, a w takiej grupie, no to siłą rzeczy to są jakieś potem stresy na zasadzie ten chce to, ten chce tamto, potem jakieś tam zamieszanie, szukanie się ludzi nawzajem, wpadanie na siebie i tak dalej, i tak dalej. Ale co roku Fundacja Szansa mi się wydaje coraz lepiej jakoś, są wolontariusze i są te wyjazdy, na pewno wszyscy się nie są w stanie na taki wyjazd załapać, ale no takie możliwości jakoś tam istnieją i to... No to fajnie, także gdzieś tam no jest postęp na pewno.
0: Michale, tak wydaje mi się, że wszystkie firmy gdzieś tam przejrzeliśmy, te

0: takie najistotniejsze, które były. Więc powoli możemy zbliżać się do podsumowania tej naszej dzisiejszej audycji. Chociaż podsumowanie tak naprawdę już poniekąd pojawiło się na samym początku. Jest taka stagnacja.
1: I przewijało się przez całą audycję wśród wszystkich, bo w sumie wszyscy byliśmy zgodni, że na Rechę jechać po prostu warto.
0: Warto, tak, natomiast, ale niekoniecznie może z takim nastawieniem, że zobaczymy coś wyjątkowego i bardzo nowego i to rzeczywiście będzie to coś, co będziemy chcieli od razu mieć. Bo z nowości to rzeczywiście ten Brainport się pojawił, ale czy to jest urządzenie, które byśmy chcieli mieć?
1: No ale to jest taka nowość w sensie koncepcji nowej, ale to nie jest takie coś, co... No, też w
0: to znaczy, wiesz, no koncepcja to koncepcja nie jest nowa, bo koncepcja już ma parę lat, ale jest to jakby nowe urządzenie.
1: Ono się dopiero materializuje. Materializuje tak już realnie. Mhm. Natomiast w zaproszeniu na stronach organizatora było o wystawie, że tam będzie prezentowany jakiś rosyjski notatnik z systemem Windows na zasadzie idola, że kto zdobędzie idola. Może to będzie rosyjski notatnik z systemem oparty o system Windows. O co chodzi, to ja powiem szczerze, nie wiem, nie było niczego takiego, aż bardzo szkoda, bo to mogłoby być ciekawe rozwiązanie. Jeszcze o czymś powiem, bo zapomniałem, chociaż to jest taka informacja, która też się przewijała i no nie jest ona, znaczy mogę o tym powiedzieć, bo to nie jest w żaden sposób zastrzeżone, ale jest to bardziej coś, czego ja się domyślam, niż co ma miejsce, więc no to też należy traktować jakoś tam z dużą ostrożnością. Ale ileś osób, nie wiem ileś, ale ja słyszałem, no tak chodząc, co najmniej 4 osoby, które podpytywały o telefon, jak on się nazywa, ten francuski telefon, Capsys. Taki telefon, trochę jak ten LG Winesmart, taki telefon dla seniorów z ekranem dotykowym i z klawiaturą. No i tutaj mam sprzeczne informacje, bo wiem, że Altix miał go wprowadzić do oferty. Już telefon został spolszczony, w maju o tym mocno się mówiło. Wiem, że w jednym z oddziałów już taki telefon został podobnież po polsku sprzedany i zamówienie jest na drugi egzemplarz, który ma do kogoś tam już lada dzień trafić, natomiast od kogoś innego słyszałem, że gdzieś tam że telefon w ogóle nie wiadomo, czy będzie promowany i czy będzie tak naprawdę w ofercie i jak to będzie. Nikt, na pewno niestety nie było, niestety albo stety, zależy, bo to o tym dyskutowaliśmy chyba w audycji jakiejś w podsumowaniu roku, albo nie, w audycji o tych nowościach. Tak tam polemizowaliśmy, pamiętam, czy to warte coś i jak to o tej idei. Ale, no, ale telefonu na stoisku Altixu nie było, no mówię, dla tych osób niestety, bo kilka osób o niego pytało, nawet ktoś chciał kupić, bardzo był ktoś zawiedziony, że tego telefonu nie ma, bo się tak na niego cieszył, że go zobaczy. Także no szkoda trochę, mimo wszystko, że a co czas, no jak to będzie, to nie wiem. No i też nic nie słychać o nowym nawigatorze i to mnie martwi tak znowu ideowo, bo polskie rozwiązanie z dobrym pomysłem, z dobrym GPS-em, z ciekawą koncepcją, już mówię o tej nowej wersji, tam były spore problemy potem programistyczne, których się chyba nie udało do końca rozwiązać, bo przecież kiedy ja z panem Kwaśniewskim rozmawiałem? W 2012, 13 było nagranie chyba, a w 10 też chyba było. I od tego czasu chyba nie ma tego. W sumie już ja się pogubiłem już, czy ten nowy nawigator jest, na ile on jest nowy, czy go można kupić, czy nie. No chyba jest w cenniku, ale czy to jest to, co było zapowiadane, już jest, czy nie ma, nie wiem, ale jakoś chyba nie słychać o tym.
0: Zdaje się, że no, jakaś tam aktualizacja wyszła i rzeczywiście coś nowego mamy, natomiast czy to jest rzeczywiście
1: wiesz,
0: to, co miało
1: tym,
0: być?
1: Tak, wiem. Że miały być te funkcje odtwarzacza, że to miało być tak coś jak tracker, czyli takie naprawdę dobrze przemyślane urządzenie, uwzględniające tak trochę jak kajetek, uwzględniające to czego użytkownicy by, postulaty użytkowników. O. I tutaj no niestety tego nie wiem, a szkoda.
0: Mamy telefon. Kogo witamy tym razem? Halo?
2: A witam po raz trzeci do 3 razy sztuka.
0: Witaj, Przemku.
2: Przemek Rogalski. Słuchajcie, bo tak sobie pomyślałem, już od czasu jak używam iPhone'a i w ogóle jakoś mam ze smartfonami do czynienia i z konferencją Recha for the Blind, tak za każdym razem, kiedy jadę na konferencję, mam taką myśl a propos takich różnych idei, jak bardzo przydałaby się aplikacja do obsługi takiej konferencji. Wiem, że konferencja jest tylko raz w roku, trwa przez 2 dni, ale może mogłaby mieć charakter uniwersalny nie tylko na tą konferencję, ale marzy mi się coś takiego, żeby można było taką aplikację sobie zainstalować, żeby tam był program taki tej całej konferencji, taki trochę interaktywny, aktualizowany właśnie bardziej na bieżąco, że gdyby coś się przesunęło, gdyby wypadło, żeby można było od razu o tym wiedzieć. Jakieś powiadomienia w stylu, że uważaj, bo masz taki program, dodałeś sobie do ulubionych taki a taki wykład, taką a taką atrakcję. Uważaj, bo ona się za kilkanaście minut zaczyna w sali tej a tej i gdyby to jeszcze było jakimiś beaconami poparte, to wtedy można by do takiej sali trafić. Można by posłuchać streamów, można by sobie jakoś wszystko bardziej ogarnąć. No, przyznam szczerze, że takie coś byłoby super.
0: No byłoby, tylko trzeba by było to jeszcze zrobić. Tak, tak. No ale kto wie, może kiedyś. Za ileś lat.
2: Transition Technologies, bo programują i na iOS-a, i na Androida, i na rehabywają.
0: Tak. To
2: trzeba pogadać. Ale to taka właśnie refleksja naszła. A propos, no wiadomo, wolontariusze fajnie, że są i fajnie, że pomagają i wielkie dzięki im za to, że są. Natomiast to trochę by dawało takiej niezależności, zwłaszcza tym, którzy jakoś tam się poruszają małymi grupkami albo sami, żeby to wszystko zobaczyć. Zwłaszcza, że w tych programach sporo się pozmieniało, bo co innego miałem trochę na wydrukach brajlowskich, co innego potem się okazywało w rzeczywistości. Na przykład bardzo czekałem na ten panel, czy tam wykład o programach do nut, programach muzycznych. Owszem, był Good Feel. Można było sobie porozmawiać, ale to chyba jakoś inaczej to miało według programu wyglądać, tak? Z tego co pamiętam. No, więc takie coś mogło być aktualizowane jakoś na bieżąco i by wszyscy wiedzieli co jest i co jest, o której godzinie. Marzy mi się coś takiego, że można było sprawdzić właśnie, że taką listę, co się dzieje na bieżąco teraz, nie? Gdzie możesz sobie teraz pójść? Bo widziałem, że czasami ludzie byli tacy zagubieni albo nie wiedzieli, co by tutaj teraz zobaczyć, gdzie co jeszcze w tej chwili się odbywa i gdzie jest to miejsce i tak dalej. Myślę, że taka aplikacja by bardzo pomogła. Chyba trzeba o tym pomyśleć konkretnie.
0: Trzeba. Może ktoś z organizatorów będzie nas słuchał, no i może weźmie to pod uwagę. Kto wie?
2: Pomysł już jest.
0: Tak, pomysł już jest, teraz tylko zrealizować.
2: Dobra, to tyle chciałem.
0: Dzięki Przemku za telefon. Hej, trzymaj się.
2: No, hej.
0: Michale, zatem kończąc to nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Tyfloradia, recha ma się dobrze, bo to trzeba przyznać organizatorom, że mimo tego, że rzeczywiście gdzieś tam tych technologii jest mniej, nie dzieje się nic, to potrafią to tak zorganizować i zagospodarować, żeby zamiast czegoś, czego jest mniej, dać inne rzeczy ludziom, którzy też ich oczekują i też gdzieś tam są zainteresowani tymi sprawami, tak jak chociażby właśnie Blind Football, tak, jakieś wydarzenia takie kulturalne sensie, wokół tego.
1: Tak, i w tym sensie, tak patrząc organizacyjnie, recha ma się coraz lepiej, bo tam kiedyś to jeszcze pamiętam, tak troszkę mówiliśmy, no, że to Fundacja Szansa, Altix, Fundacja Szansa, Altix. A teraz mam wrażenie, że naprawdę, no oczywiście wiadomo, no, Altix miał te największe stoiska, Fundacja Szansa gdzieś tam, te stoiska też, pamiętajmy, że te stoiska są płatne, to też jest tak, że po prostu nie każdy z różnych względów, no gdzieś tam pewnie głównie finansowych, decyduje się na wykupienie stoiska. Ale jakby nie było tak, jak mam wrażenie, że jednak tych różnych fundacji, stowarzyszeń było tam również w tych debatach, w tych panelach, o, nie powiedzieliśmy jeszcze niewidomi na tandemach, gdzieś tam był taki panel o współdziałaniu, o tym, co jest dla nas jako środowiska ważne o takim lobbingu społecznym, tam była fundacja, było PZN, był Polski Związek Niewidomych, mówię o tym panelu takim plenarnym, Polski Związek Niewidomych, była fundacja Justyna Kucińska z Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, jeszcze ktoś z jakiejś fundacji, także tych różnych podmiotów rozmaitych, no było naprawdę sporo. Teraz już tam jakiś czas temu doszły te muzea, drukarki powiedzmy 3D, swoją drogą miał być jakiś Zortrax, nie wiem, druk 3D, ale nie było ich ostatecznie. Teraz pojawiła się biżuteria, te zegarki, no czyli jakieś takie inne rzeczy też stają się coraz bardziej obecne. Szkoły też, do nich nie dotarłem, ale przez chwilę była szkoła policjalna masażu w Krakowie, chyba nawet ośrodek w Krakowie, coś Tyniecka, ale co mieli, to w sumie no pewnie oferta, po prostu można było porozmawiać. Może to też oni byli, bo oni ten blind football jakoś tam prezentowali, więc być może dlatego byli. No te spotkania, o których mówiliśmy, artystyczne, i Dariusz Szpakowski, i Krzysztof Zanussi, i ten film z audiodeskrypcją, i koncert. Także naprawdę rzeczywiście bardziej takie spotkanie, w którym na wystawę można iść, jeżeli kogoś to interesuje, ale w ogóle nie trzeba, jeżeli kogoś to nie interesuje.
0: Jeżeli ktoś chce się po prostu spotkać z innymi niewidomymi, wziąć udział w jakichś wydarzeniach, to także RH będzie dla niego. I myślę, że taki będzie...
1: Manifestacja też.
0: Manifestacja, tak.
1: O 14:30 przed budynkiem, przed Pałacem Kultury. Także no... organizacyjnie i transmisja internetowa całkiem dobrze wyszła, wręczenie idoli całkiem sprawnie w godzinę. Także no naprawdę gratuluję, bo dobrze. Bo
0: organizatorzy po prostu z roku na rok coraz bardziej się uczą, jak taką konferencję organizować, no bo to jest jednak spore wydarzenie.
1: Tak, i ono jest coraz większe. Rzeczywiście tych różnych takich niuansów, o których nie mamy pojęcia, ale ono jest coraz większe jednak. Choć rzeczywiście z mojej takiej perspektywy stricte technologicznej, no to chyba jest tego wszystkiego mniej, no ale to trudno się dziwić.
0: Ale to już gdzieś tam przez pryzmat naszych zainteresowań na to patrzymy, więc to też jest inna bajka.
1: Tak, po prostu jest.
0: Zgadza się.
1: Trochę mnie dziwi, no ale to już mówiliśmy o tym, że nie ma... No ale to przez to, że te główne takie ogólnodostępne sklepy, firmy nie zdają sobie z tego sprawy, bo mogłyby być jakieś takie rozwiązania w rodzaju tego Whirlpoola, czyli na przykład mógłby przyjść taki Samsung i zaprezentować dostępność w Samsungach, bo trochę coś tam robią wokół tej dostępności jednak już. Mógłby na przykład być ten Olympus, kiedyś był, ale myślę, że troszkę by się znalazło takich jeszcze firm albo rozwiązań, no Apple nie, ale jakiś tam Cortland.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że mógłby przyjść Apple.
1: produkty Apple, no to myślę, że to by było, byłoby to gdzieś tam możliwe, ale jednak nie, to ten główny rynek no jakoś mało.
0: Nadal jest ten rozdział taki, tak, między tym właśnie głównym rynkiem, a takimi wydarzeniami specyficznymi, specjalistycznymi.
1: Ale tak, to nie była RECHA, ale to była chyba konferencja w bibliotece w BCPZN jeszcze o serwisie online i o tych zbiorach. I tam było tam o prawie autorskim, o czymś, o serwisie, i była, pamiętam wtedy pan właśnie z iSpotu, SAD, i prezentował, czy opowiadał o iPodach, iPhone'ach, w sensie o tym, że to są uniwersalne rozwiązania, coś takiego było, i mówię, o... Czyżby odkryli, że jednak te urządzenia warto gdzieś promować wśród niewidomych? No ale niestety na tym się skończyło i jakoś więcej ich nie. Czy nawet na RECHA był ktoś taki, też im się wydaje bardziej Apple'owy, ale no skończyło się właściwie na tym, że raz, no bo to też tak, te filmy często raz coś tam zrobią, takie drukarki 3D, no i jakby potem w zależności pewnie od tego, czy jest zainteresowanie, czy też zainteresowania nie ma, albo czy że ktoś tam w ogóle już o tym zapomniał, no to już po prostu w natłoku innych i bardziej istotnych obowiązków na taką konferencję nie przyjdą i nie ma. A mogłyby być jakieś mikrofony, jakieś różne rzeczy.
0: Wszystko się zgadza, ale w końcu nikt nie powiedział, że 13. RECHA była RECHą ostatnią. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że kolejna RECHA już za rok, i znowu myślę, że będziemy ją obserwować i będziemy zdawać relacje. Tymczasem mamy jeszcze trochę materiałów dźwiękowych, które czekają w kolejce na obróbkę skrawaniem i na emisję na naszych stronach internetowych na www.tyflopodcast.net. A tymczasem dziś podsumowywaliśmy dla Was tę konferencję, przede wszystkim wystawę technologiczną, która towarzyszyła 13. konferencji RECHA for the Blind in Poland 2015. To była konferencja organizowana przez Fundację Szansa dla Niewidomych. A wszystko obserwował, dzielnie notował, przyglądał się wszystkiemu i materiały dla Was zbierał Michał Kasperczak. Michale, dziękuję Ci bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
1: Dziękuję bardzo. Ze swojej strony również zachęcam do zaglądania do serwisu internetowego aptechnologie.info, który prowadzę. Tam za czas jakiś pojawią się też jakieś moje komentarze, informacje na temat tegorocznej rechy oraz oczywiście inne nowości technologiczne.
0: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W kalendarzu środa, 16 dzień maja 2018 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Kamil Kaczyński, ponownie z nami, ponownie na żywo. Witaj, Kamilu.
4: Witam serdecznie również.
0: Dziś kolejne podcasty dźwiękowe, kolejne podcasty dotyczące urządzeń audio. Dziś będziesz opowiadał o dwóch urządzeniach. Rozbijemy to sobie na dwie takie, no myślę, że dość krótkie audycje. Pierwsze urządzenie to no, zdecydowanie nie sprzęt retro, z czego u nas w podcastach zasłynąłeś, bo to będzie audycja o karcie dźwiękowej, o karcie, która myślę, że jest jeszcze spokojnie do dostania. Można ją kupić, jest to karta na USB, karta zewnętrzna i to karta całkiem przyzwoicie grająca, działająca, sam jestem jej posiadaczem, mowa o karcie Lexicon Alpha. Zanim oddam Ci głos, to ja jeszcze dodam, że nasza audycja, zarówno jedna jak i druga, będzie programem interaktywnym, tak więc 123 834 835, nasz numer telefonu jest do Waszej dyspozycji. No a teraz Kamilu, ja oddaję Ci głos co do karty, jeżeli będę miał coś do dodania, oczywiście nie omieszkam tego uczynić i coś tu jeszcze dopowiedzieć.
4: No jak powiedziałeś, Michale, rzeczywiście karta jest przyzwoita i myślę, że to też teraz słychać podczas naszej dzisiejszej audycji. Mianowicie mam do niej podłączony mikrofon dynamiczny Shure. O kurczę, już, sorry, tutaj już, w porządku już, miałem problem z odsłuchem, w porządku już, okej, bardzo Państwa przepraszam. A więc mam podłączony mikrofon dynamiczny Shure SN58 do tej karty i w tym momencie przez nią do Państwa mówię. Karta oczywiście jest podłączana przez USB, jest to zewnętrzna karta dźwiękowa i jest już, jakby to powiedzieć, taka no... Może jeszcze jakaś nie bardzo profesjonalna, ale już taka bym powiedział półprofesjonalna. Szczególnie, że no jeszcze gdzieniegdzie, nawet pytałem się w sklepach muzycznych, można taką kartę jeszcze rzeczywiście dzisiaj nabyć, mimo iż produkt ma, no już podejrzewam, że jakieś 10 lat będzie miał, mi się wydaje. Ale jest jeszcze w produkcji, kosztuje całkiem niedrogo, też około 200 zł chyba w tym momencie, bo w ogóle były trzy te karty jakby z jednej linii z Lexiconu. Był Lexicon Alpha, Lexicon Omega i Lexicon Lambda. I wiem na przykład, że już Lexicon Omega to już był bardziej rozbudowany, bo no to może w ogóle zacznijmy, co ta karta, jakiej ta karta jest wielkości. Ta karta jest, proszę Państwa, wielkości napędu CD takiego typu Slim podłączanego do komputera. No na grubość jest taka jak dwa takie napędy. I co mamy z przodu? Teraz ja tutaj muszę jeszcze tak, żeby sobie czegoś nie porozłączać. Więc tak, w lewym dolnym rogu, po lewej stronie mamy gniazdo dużego jacka i to jest, proszę Państwa, wejście instrumentalne. Możemy podłączyć na przykład gitarę. I wtedy, no, jak chcemy na przykład coś nagrać, żeby to później jakoś samplować czy coś, wiem, że można dobrze się sprawdza z gitarą elektroakustyczną, Chociaż wiadomo, że jeżeli chodzi o sprzęt jakiś no, gitarowy, specjalnisto, ja nie gram na gitarze, więc niewiele mogę powiedzieć, ale to też trzeba się liczyć z dodatkowymi akcesoriami w stylu, nie wiem, na przykład efekt gitarowy albo czy multi-efekt, no, w zależności od tego, czego chcemy. I dobrze, dalej mamy, proszę Państwa, dwa potencjometry. Lewy potencjometr to jest do lewego kanału, do regulacji głośności w lewym kanale, prawy do regulacji głośności w prawym kanale. Następnie mamy przycisk wciskany, wyciskany, który jest, jakby to powiedzieć, który nam kontroluje monitoring, a mianowicie jak, nie wiem, czy dobrze teraz, jeżeli się go wciśnie, zdaje się, chociaż teraz mam coś tutaj, jakiś problem, nie mogę tego skontrolować, ale jeżeli się wciśnie, to słyszymy na stereo, na mono, jeżeli się wyciśnie, słyszymy na stereo. Dlaczego to jest istotne? A mianowicie dlatego, że dosyć nietypowo, proszę Państwa, rozmieszczone są gniazda tutaj, a może nie tyle rozmieszczone gniazda, jak nietypowo są zrealizowane kanały. Jeszcze tylko powiem szybko, do końca dojadę do tego przedniego panelu i zaraz Państwu powiem, o co chodziło mi z tymi kanałami. Po lewej stronie mamy jeszcze za tym przyciskiem są znowu takie dwa potencjometry, jak po lewej stronie. I tak, bardziej na lewo jeszcze jest potencjometr, który służy do kontroli monitoringu. O, ja teraz mam jakby odsłuch, słyszę to, co jest na przykład, nie wiem, tak jak załóżmy podcast, słyszę teraz muzykę, która jest właśnie w tle podcastu i mogę ją sobie wyciszyć. I przekręcam tym potencjometrem w lewo i jak przekręciłem tym potencjometrem w lewo, to z kolei zwiększyła mi się głośność mojego mikrofonu. Jeżeli, to może trochę jest cisza, bo Michała nie będę słyszał. Teraz tak jest gdzieś na środku. Czyli to jest generalnie tak, że jeżeli zrobimy sobie głośność na maksa w lewo, to zgłośni się nam mikrofon, bądź na maksa mikrofon, bądź to, co mamy podłączone do tej karty przez wejście. A jeżeli zrobimy na maksa w prawo, to ściszy nam się mikrofon. Proszę, Michale, słyszysz mnie w ogóle teraz?
0: Tak, oczywiście, słyszę.
4: A ty słyszysz, tak, bo to nie ma wpływu na...
0: Nie, bo to jest okay. Dla ciebie, czyli... to jest wyjście, na odsłuch.
4: Tak. Jakoś się chciałem upewnić, żeby Państwo słyszeli to, co mówię. I ten. No i teraz ten odsłuch działa w ten sposób, że ja zrobiłem najbardziej w prawo to pokrętło, to w tym momencie w ogóle nie mam odsłuchu z mikrofonu. Jeżeli bym miał jakieś gniazdo liniowe tam podłączone, to też nie miałbym z niego odsłuchu. Za to słyszę to, co jest do tej karty przekazywane, czy to z komputera. No w tym przypadku słyszę teraz to, co jest, jakby to był syntezator, to bym słyszał syntezę, a tak to słyszę podkład do podcastu. I obok mamy, proszę Państwa, jeszcze jedno pokrętło i to pokrętło jest do regulacji zwykłej głośności odsłuchu. I działa ono również na wyjście słuchawkowe, jak i na wyjście liniowe, o którym zaraz. Przejdźmy teraz, proszę Państwa, do tylnej części urządzenia.
0: No i jeszcze po prawej stronie mamy wyjście słuchawkowe, zdaje się, tak?
4: A, jasne, bardzo przepraszam. Tak. Oczywiście, mamy wyjście słuchawkowe i wyjście słuchawkowe jest, żeby było ciekawie, uwaga, na małego jacka. Bo tak pozostałe, o których zaraz będzie, to będą duże jacki.
0: Tak, no i cincze jeszcze i XLR. Było.
4: I cincze jeszcze XLR. Tak. Zaraz tutaj to wszystko powiem. Tylko ja teraz muszę jakoś tak się... Może wyjmę mikrofon ze statywu i wstanę, tak żeby mi się coś nie rozłączyło. Ok, proszę Państwa, i teraz tak. Przejdźmy teraz do tylnej części karty. Najbardziej po lewej, w lewym tylnym rogu, w lewym górnym rogu mamy, proszę Państwa, właśnie dwa cincze. Jest to wyjście liniowe. Obok mamy drugie wyjście liniowe, zrealizowane na dwóch dużych jackach, symetrycznych i niesymetrycznych. I tutaj do czego by mogło nam posłużyć to wyjście na cinchach i na jackach, no bo tutaj wiadomo, trochę inną impedancję, tu gdzieś inne właściwości trochę mogą mieć cincze i jacki, no generalnie na tym będzie działało, ale do niektórych zastosowań działa lepiej, do niektórych działa gorzej, bo na przykład jeżeli chcemy podłączyć, załóżmy, do wieży jakiejś, czy na przykład do jakiegoś tam, nie wiem, odsłuchu konsumenckiego, to wiadomo, że wykorzystamy raczej cincze, no nie?
0: No zgadza się.
4: Właśnie. A jeżeli chcemy podłączyć do jakiegoś miksera, czy do jakiegoś takiego profesjonalnego nagłośnienia, gdzie mamy też jacki, to wykorzystamy jacki. Tutaj niestety te duże, które tutaj są. Tutaj niestety nie miałem, proszę Państwa, jak tego sprawdzić z tymi jackami, czy też jest tak, że jak na przykład podłączymy... Ja zawsze nie pamiętam, czy to prawy, czy lewy, tak jak wykorzystujemy w mikserze. Czy to prawy, czy lewy może służyć jako mono?
0: Szczerze mówiąc, też nie pamiętam, jak te kanały, jak one są zrobione.
4: Ale rozumiesz, o co mi chodzi.
0: Tak, wiem, oczywiście, no, oczywiście.
4: Tylko ciekawe, czy tutaj na wyjściu też by to działało, ale podejrzewam, że tak. I dalej, proszę Państwa, mamy... Co jest bardzo fajne, jest gniazdo XLR-u do mikrofonu. No niestety, tu powiedziałem, że jest bardzo fajne, ale może niektórych tutaj rozczaruję mówiąc, gdyż można wykorzystywać tylko mikrofony bez Fantoma. W przeciwieństwie do karty Lexicon Omega, bo Lexicon Omega ma dwa gniazda mikrofonu, z tego co czytałem, nie widziałem jej nigdy, ale czytałem o niej trochę, dwa gniazda mikrofonu i ma też napięcie fantomowe. No i liniowych ma nie dwa, tylko cztery.
0: I tu jest jeszcze taka jedna ważna rzecz. Sygnał mikrofonowy idzie tylko na jeden kanał. Jeżeli wepniemy mikrofon do gniazda XLR, no to pójdzie nam to tylko i wyłącznie na lewy kanał, więc...
4: Na prawy.
0: Więc...
4: Na prawy. To właśnie to jest to, z czym na początku audycji się właśnie, proszę Państwa, porać nie mogliśmy, przez to spóźniliśmy się minutę. No i tutaj właśnie to jest to, co miałem Państwu właśnie powiedzieć, że inaczej jest, dlaczego jest to nietypowo tak rozmieszczone, bo tutaj mamy właśnie zaraz po tym XLR-ze mamy dwa gniazda dużych jacków i to jest, wiadomo, stereo, lewy i prawy kanał, ewentualnie można podłączyć dwa oddzielne urządzenia też. I teraz jakby to Państwu wytłumaczyć. Ja może coś włączę. Właściwie będzie tylko syczało, ale żeby Państwo zrozumieli, o co chodzi.
0: No na chwilę obecną, Kamilu, nic, absolutnie nic nie słychać.
4: A, okej, okay. Nic nie słychać? To nie sprawdzę tego. W każdym razie chodzi mi o to, że jeżeli podłączymy XLR i będzie to słyszalne tylko w prawym i podłączymy też coś do prawego i coś do lewego i plus jeszcze to gitarowe, to będzie to działało, proszę Państwa, w ten sposób, że głośność kanału lewego...
0: Właśnie przyciszyłeś przed momentem.
4: I właśnie to zrobię tak, żeby było na środek najlepiej może. Teraz dobrze?
0: Teraz, no jest znacznie ciszej, tak.
4: Teraz okej? Okay? Czy jeszcze zgłośnisz?
0: No wiesz, kwestia jest po prostu taka, że jak tam, Kamilu, zmieniasz, no to w tym momencie słychać cię po prostu ciszej, tak? I tyle.
4: Tak, ale nie, bo ja chciałem zgłośnić na stałe i tak zostawić, żeby było dobrze.
0: To przyciszyłeś i to tak zdrowo.
4: A teraz?
0: O, już jest okej.
4: No, dobrze. W każdym razie o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli załóżmy, podłączymy mikrofon, podłączymy gitarę i załóżmy jakąś stereofoniczną, nie wiem, MP3, czy klawisze jakieś, cokolwiek. Coś, co ma stereo, załóżmy. I teraz tak, jeżeli zaczniemy ustawiać kanały tego, co jest w lewym, tymi pokrętłami, które są w lewym dolnym rogu, czyli te pierwsze dwa za wejściem instrumentalnym, o którym na początku audycji powiedziałem, to jak zrobimy i zmienimy głośność lewego kanału, to zmieni nam się głośność lewego kanału czegoś, co będziemy mieli podłączone, oraz załóżmy instrumentu, czyli tej gitary na przykład. Jak przekręcimy prawy kanał, to zmieni nam się głośność prawego kanału tego urządzenia razem z głośnością mikrofonu, więc tutaj to jest pewien mankament, aczkolwiek z tego co nie udało mi się tego, proszę Państwa, sprawdzić, ale z tego co wiem, to na tej karcie można nagrywać jakby z każdego źródła osobno, pod warunkiem, że po zainstalowaniu sterowników ASIO i na przykład jakimś programem, który to obsłuży, no, chociażby jeżeli chodzi, w naszym przypadku będzie to Reaper. Z tego co wiem, też dodawany do tej karty był Cubase. Ja akurat nie mam, bo kartę mam z drugiej ręki, ale Cubase i tak nie jest dostępny i tak, więc tego by się nie sprawdziło. No być może wtedy, jeżeli by była taka możliwość, żeby nagrywać właśnie każdy ślad oddzielnie, to możliwe, że wtedy w programie do nagrywania można by sobie to odpowiednio jakoś poustawiać, tę głośność, tak żeby to było dobrze zrobione, ewentualnie po nagraniu pomiksować i nałożyć to na siebie. Tak. I odpowiednio tę głośność tak, względem siebie ustawić. Bo...
0: To prawda, no bo tutaj, no, to by, nie... tak, no wejrz po prostu musielibyśmy mieć odpowiedni sterownik do tego i oczywiście odpowiednie oprogramowanie, które by nam umożliwiło współpracę z tą kartą. Ja jeszcze dodam, że tam po prawej stronie na samym końcu mamy gniazdo USB, do którego przyłączamy tę kartę za pomocą takiego zwykłego kabla, nie żadne mini, nie żadne micro USB, to są tego typu kable, jak na przykład łączymy drukarkę z komputerem albo skaner. To są tego typu kable, więc spokojnie, jeżeli nawet gdzieś tam by się tam zgubił kabel taki pierwotny od tej karty, no to możemy przyłączyć dowolny inny, który mamy.
4: Tak, ja tutaj szczerze mówiąc zapomniałem o tym powiedzieć, bo już puściłem rękę z tej karty, żeby przypadkiem się tam coś nie odłączyło i tam się audycja nie, żeby się audycja, emisja nie przerwała. No, co by tu jeszcze tak...
0: To jeszcze, Kamilu, cię zapytam, powiedzieć. Jak to wyglądało u ciebie, jeżeli chodzi o instalację tej karty w systemie operacyjnym? Miałeś jakieś problemy, nie miałeś problemów?
4: W Windowsie XP nie pamiętam, w Windowsie 10 nie miałem.
0: To ja mogę powiedzieć tak, w Windowsie 10 tej karty nie instalowałem, w Windowsie XP problemy miałem i to problemy były poważne, bo tak szczerze mówiąc, to ta karta nie jest za bardzo przystosowana do współpracy z Windowsem XP, przynajmniej z moich doświadczeń. Nie za bardzo chcę pracować w pełnym dupleksie, to znaczy, kiedy jednocześnie z niej nagrywamy i jednocześnie na nią coś odtwarzamy. Wtedy zaczynają się problemy i wtedy na przykład po prostu ta karta się nam zwyczajnie, no ten sygnał, który nagrywamy, zwyczajnie się rwie. Jeżeli chodzi o, a właściwie nie rwie, tylko są takie szumy, jest taki jeden wielki szum.
4: O właśnie, ja też nie pamiętam już, jak było właśnie z tym nagrywaniem, ale pamiętam takie doświadczenie właśnie, jak miałem, bo też chciałem ją protestować i na XP i na 10. O, teraz sobie przypomniałem jeszcze, jakieś sterowniki ze strony z Lexiconu, pamiętam, ściągałem, żeby to w ogóle zainstalować na XP.
0: Tak.
4: W 10 nic nie trzeba było instalować i kurczę, rzeczywiście było coś takiego. Nie wiem, jakiś czas temu prezentowałeś urządzenie do nagrywania rozmów na iPhone'ie i tam było coś takiego, że jak próbowałem wcisnąć nagrywanie w jakimś edytorze, to od razu w słuchawkach był taki szum i to nagranie się od takiego szumu zaczynało.
0: Tak, i to jest właśnie kwestia...
4: I oczywiście sypała się synteza.
0: Dokładnie, dokładnie, no bo po prostu ta karta ma problem na Windowsie XP z pełnym dupleksem. Ale myślę, że to jest akurat problem bardzo marginalny, no bo w dzisiejszych czasach raczej już ludzie nie używają Windowsa XP. Jeżeli coś, to używają systemu Windows 7 przeważnie, no albo dziesiątki. Jeżeli chodzi o siódemkę, to ja nie mam najmniejszych problemów z tą kartą. Jeżeli chodzi o dziesiątkę, no to ty, Kamilu, możesz się wypowiedzieć nieco więcej, bo ty używasz jej na dziesiątce.
4: No, póki co nie miałem problemów. Aha. Póki co nie miałem.
0: Ja jeszcze powiem tyle, że sprawdziłem przed momentem, czy ta karta jest dostępna. No i powiem szczerze tak, jest karta, która wygląda bardzo podobnie do tej karty, o której mówimy. Jest to karta Lexicon Alpha Studio. Ja kupując kartę Lexicon Alpha nie pamiętam tego sufiksu Studio, więc być może to jest jakaś troszeczkę zmodernizowana jej wersja. Ona w tym momencie na przykład w jednym ze sklepów kosztuje 315 zł.
4: O kurczę, przypadkiem nie wiem, czy to nie jest... A nie miałeś napisu Studio tam...
0: Nie kojarzę, żebym miał. Zawsze mi ta karta się kojarzyła po prostu jako Lexicon Alpha.
4: Mi też właśnie, ale rzeczywiście masz rację, bo rzeczywiście kiedyś w jakichś specyfikacjach, w jakiejś szukałem jeszcze o niej informacji jakiś czas temu, bo teraz szczęśliwym trafem wpadła mi w ręce, ale wcześniej już o niej trochę czytałem. To było coś takiego rzeczywiście, że tam było to studio, tylko ja zawsze nie zwracałem na to uwagi, myślałem, że to jest to samo. I nawet nie wiem, czy na mojej nie ma studio napisane. Możliwe, że to po prostu było tak, że jest może zmodernizowana wewnętrznie jakoś, no bo jeżeli
0: tak,
4: tutaj...
0: Tak, jakieś nowe przetworniki, tak jak te... tego typu rzeczy, może jakieś nowe oprogramowanie układowe, które sprawia, że ta karta lepiej działa. Całkiem możliwe.
4: No bo opis tej mojej się z twoją zgadza pewnie, nie?
0: Tak, dokładnie, dokładnie. No ja właśnie dlatego dopowiadam ci różne rzeczy, bo po prostu ja tę kartę mam tu obok.
4: No jasne. No a ja właśnie tutaj też się nad tym studiem zastanowiłem, co to mogło być, ale to rzeczywiście może mogła to być jakaś właśnie zmodernizowana wersja od wewnątrz, bo to tak się sam wiesz, zaciekawiłem, czy czymś się nie różni od tej mojej, bo ja sam nie jestem pewien, czy u mnie jest to studio, czy nie ma.
0: No. No w każdym razie jest to właśnie taka karta 315 zł, więc pewnie koło tam 300, może troszkę więcej, może troszkę mniej, zależy w jakim sklepie możecie taką kartę upolować. Ja szczerze mówiąc korzystam z niej od, tak jak wspomniałem, od jakichś 9 lat i muszę powiedzieć, że karta jako taka jest całkiem dobra, fajnie się sprawdza, aczkolwiek jakoś bardzo intensywnie jej nie eksploatuję. Bo to jest karta, którą mam podpiętą do drugiego komputera i którą wykorzystuję bardzo okazjonalnie w różnych tam sytuacjach, jeżeli potrzebna mi jest jeszcze dodatkowa karta, bo na co dzień korzystam z karty Marian Trace 8 i to jest karta wielokanałowa, to jest karta, która pracuje jako 4 niezależne urządzenia, więc bardzo często w zupełności mi wystarcza. Czy coś jeszcze, Kamilu, no jeszcze, chciałbyś dodać?
4: Znaczy, może jeszcze komu można... Tak, może jeszcze komu moglibyśmy... Znaczy, może dodać, jak dodać, może też jeszcze my razem może pomyślmy w sensie, komu możemy taką kartę polecić na przykład. No bo tutaj rzeczywiście nie jest to... Nie jest... Bo pewnie Państwo też zauważyli, że niewiele takich kart budżetowych ma gniazdo XLR, jeżeli chodzi o mikrofon. Więc jeżeli komuś jest na przykład potrzebne do nagrywania, załóżmy, chcemy podłączyć mikrofon XLR i chcemy na przykład nagrywać coś dobrze, tak jak teraz tego dynamika mam podłączonego w warunkach domowych, w sensie do nagrywania wokalu w domu i no nie ma jakoś, nie wiadomo, jakichś tam wysublimowanych wymagań, to myślę, że taka karta go w zupełności zadowoli.
0: Tak, tylko trzeba pamiętać, że to dotyczy tylko i wyłącznie mikrofonów dynamicznych. Tak jak wspominałeś, Kamilu, ta karta nie posiada zasilania fantomowego, więc wszelkie mikrofony pojemnościowe na niej po prostu działać nie będą. A i też, jeżeli nasz mikrofon dynamiczny potrzebuje dosyć solidnego wzmocnenia, tak jak chociażby mój Shure SM7, no to obawiam się, że też mogą być problemy, bo kiedyś testowałem Shura na tej karcie, no i dość słaby sygnał z tego mikrofonu wychodził na tę kartę.
4: Tak, ale już podejrzewam, że jeżeli ktoś będzie korzystał z jakichś wyspecjalizowanych mikrofonów, no to raczej będzie się liczył też z będzie się liczył z tym, że będzie musiał sobie jakiś solidny przedwzmacniacz też nabyć, więc myślę, że tutaj właśnie do zaplanowania jakiegoś takiego, no nie wiem, domowego studia takiego, no nie wiem, no w sensie takim, żeby załóżmy, nie wiem, podcasty nagrywać, czy coś takiego, no czy na przykład wokal, jakiś instrument, to myślę, że jeszcze można. Jeżeli chodzi o napięcie fantomowe, to tak jak mówiłem, posiada Lexicon Omega i Lexicon Lambda. Omega chyba kosztuje około 600 zł, chociaż nie wiem, czy Omega jest teraz dostępna. W każdym razie tam nie są dwa, bo tutaj jeszcze raz podsumujmy. Mamy liniowe wejście, mamy też instrumentalne i XLR, a w Omedze zdaje się mamy dwa XLR, dwa instrumentalne i dwa liniowe. Chyba jakoś tak. No i przede wszystkim mamy Phantom.
0: No dokładnie, a tu Phantoma, podkreślmy jeszcze raz, nie ma. Ale jeżeli ktoś ma ochotę na taką kartę, to tak jak wspomniałem, około 315 zł trzeba wydać i można się cieszyć naprawdę całkiem przyzwoitą jakością, bo te przetworniki nie są złe, one nie są zbyt szumiące, one nie generują jakichś szumów własnych ze specjalnych, także naprawdę można uzyskać całkiem fajny efekt. Karta Lexicon.
4: Czy na przykład jeszcze do digitalizacji kaset magnetofonowych
0: chociażby oczywiście.
4: No tylko tutaj trzeba bardzo uważać, żeby dokładnie ustawić sobie lewy i prawy kanał głośność.
0: Tak, tak.
4: I najczęściej te kanały ustawi, jeżeli ktoś potrzebuje do samego nagrywania z kaset, to po prostu polecam ustawić je na środek, czy tam na ile trzeba, i je zostawić, bo jeżeli się będziemy długo kręcić tymi pokrętłami, to niestety nam się mogą, te potencjometry mogą zacząć trzeszyć.
0: No właśnie, o tym też chciałem wspomnieć. Te potencjometry po jakimś tam czasie używania tej karty niestety trzeszczeć nam zaczynają. Przynajmniej u mnie tak jest. One już są trochę wyrobione. Nie kręciłem nimi zanadto, co ciekawe, więc może się po prostu jakoś zastały albo coś w tym stylu. Co jeszcze ważne i co jeszcze warto podkreślić a propos potencjometrów, to te potencjometry, każdy z nich, tak, każdy z nich, bo teraz je oglądam, ma taką kreseczkę, więc wiadomo, można w miarę precyzyjnie ustawić je na środek. Nie mają oporu na środku, tak jak pokrętła do regulacji balansu w mikserze na przykład, ale te potencjometry mają taką kreseczkę, którą można się sugerować, ustawiając ich głośność na środek.
4: No tak.
0: Dobrze, to w takim razie myślę, że jeżeli chodzi o kartę Lexicon Alpha, to tyle. Czy coś jeszcze, Kamilu?
4: Znaczy mogę jeszcze kojarzyć, nie wiem, czy jakoś to zaprezentuję specjalnie, bo podłączyłem jeszcze wyjściem liniowym do wieży, także teraz jeżeli włączę wzmacniacz, to też dodatkowo będzie to słyszalne przez kolumny. Na chwilę mogę to pokazać.
0: No to spróbujmy.
4: Też podejrzewam, nie wiem, czy to...
0: To jak? Włączasz?
4: Tak, tak, tak.
0: Okej. Okay. No to czekamy. O, ho, ho.
4: No właśnie, doczekaliśmy się. No,
0: słychać.
4: Doczekaliśmy się.
0: Słychać. Słychać. I to dosyć intensywnie.
4: A powiem, że głośność zrobiłem, no dosłownie minimalnie.
0: No więc... tak. Czyli karta rzeczywiście daje dosyć solidny sygnał, zwłaszcza jak jeszcze podłączymy ją do wzmacniacza. Dobrze, to teraz zróbmy
4: dosyć
0: sobie...
4: Dosyć czułe są te wyjścia. Dosyć czułe są te wyjścia widocznie.
0: Dobrze, to teraz zróbmy sobie odrobinę przerwy, wracamy do Was za chwilę i jeszcze będziesz, Kamilu, pokazywał jedno urządzenie. Jakie to będzie urządzenie?
4: To już będzie... Będzie to znowu sprzęt retro, bo jakby nie było inaczej, jakby miał być inaczej. Nie, no żartuję oczywiście. W każdym bądź razie będzie to taki magnetofon, który jest wielkości magnetofonu komputerowego, tak jak kiedyś jak były magnetofony, nie wiem, czy na przykład do Atari, czy do Commodore'ów, chociażby, albo takiej wielkości jak na przykład te polskie, co kiedyś prezentowałem, leżące. Ale magnetofon ma taką ciekawą funkcję, że można ćwiczyć na nim wymowę, chociażby nie wiem, czy to logopedię, czy w obcym języku. bo można nagrywać do pamięci magnetofonu, kilka sekund własnego nagrania. Nagranie to nie uszkadza oryginalnej kasety, gdyż odbywa się poza nią. No i można to porównywać, także to pokażę Państwu. To jest mniej więcej działa tak, jak na przykład były laboratoria językowe, gdzie są na przykład i prowadzi się zajęcia, gdzie prowadzący włącza kawałek, no i osoby uczące się powtarzają i no, on ich tam kontroluje, tak jak na przykład były zajęcia, załóżmy, na studiach, nie wiem, z fonetyki albo... Czyli taki no, pomocny gadżet.
0: Studenci lingwistyki, różnego rodzaju filologii to na pewno kojarzą i znają tego typu zajęcia. Zatem teraz odrobina muzycznego wytchnienia i wracamy do Was już za moment. Zostańcie z nami.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Normalnie to by był ostatni dzień lutego, ale w tym roku jest inaczej. Środa, 28 dzień lutego 2024 roku. Minęła godzina 20, a zatem rozpoczynamy 222 Tyflo Przegląd. Witamy bardzo serdecznie. Paweł Masarczyk, Piotr Machacz i mówiący te słowa.
5: Witajcie.
0: Michał Dziwisz, witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy na najbliższe, no któż to wie ile czasu, wypełnionego technologicznymi wieściami, nowościami i różnymi ciekawymi tematami. Jakimi? O kilku z nich w telegraficznym skrócie opowiem już teraz. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Pierwsze wrażenia z używania Zooma H1 Essential. Transport World Simulator. Dostępny symulator pojazdów szynowych. Executioner's Rage. Darmowa wieloosobowa strzelanka. Firma PCS Games kończy działalność. Talking Flight Monitor niebawem stanie się płatny. Nowości w mapach Google na Androidzie. Wyniki 10. ankiety użytkowników czytników ekranu WebAIM. Kiedy powstała pierwsza dostępna konsola do gier? Okazuje się, że w latach 70. Nowości w dodatkach do NVDA. Osara automatycznie skonfiguruje Reapera pod dostępność. Volama ze wsparciem dla czata GPT i Gemini. Nowa wersja Mauna automatycznie podzieli nasze posty, jeśli są za długie. Masz problem z logowaniem do aplikacji Discord? Warto spróbować przez przeglądarkę. Przemyślenia po obejrzeniu kilku monitorów brajlowskich. Przed uniwersalnymi narzędziami dubbingującymi jeszcze daleka droga. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Oj, wszystko to, a na pewno jeszcze wiele więcej, bo jak tak patrzę w notatki, to zaczniemy w ogóle od, albo prawie zaczniemy od tematu, który w tych zapowiedziach nie został ujęty. Ale zanim przejdziemy do różnych naszych technologicznych newsów, to ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, a zatem jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, to nic na przeszkodzie temu nie stoi. Można dzwonić 663-883-600. Można tam też głosówki na WhatsAppie wysyłać. Bardzo serdecznie zapraszamy do tej formy komunikacji. Można też do nas pisać kontakt.tyflopodcast.net. Za chwilę będzie czynny. Facebook, YouTube już czynne są i przyjmują Wasze komentarze pod transmisjami, więc będziemy je czytać na bieżąco, jak będą one się pojawiały. Wracamy na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania do tematu, o którym było już audycję temu i chyba dwie audycje temu też, a tym razem wracamy do kwestii Zoomów nowych ponownie, a to dlatego, że nasz redakcyjny kolega, którego akurat dziś z nami nie ma, ale będzie za moment z krótkiego materiału dźwiękowego, czyli Tomek Bilecki, jest już posiadaczem takiego takiego rejestratora, konkretnie H1E, o którym tak się często mówi, ale to jest H1 Essential. I ten właśnie rejestrator Zoom rozpakował, uruchomił. Mogę już powiedzieć, że na pewno jeszcze poświęcimy temu urządzeniu całą dłuższą audycję, ale z racji tego, że dosłownie co chwilę miałem jakieś telefony, wiadomości, pytania, kiedy będzie coś o Zoomach, to proszę bardzo, słuchacz rządzi, słuchacz ma. I właśnie teraz kilkanaście minut od Tomka na temat najnowszego jednego z Zoomów.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Wprawdzie na audycji naszą mnie nie ma, ale obiecałem, że gdy tylko kupię tego Zooma, no to ten Zoom będzie, pojawi się w Tyflo-przeglądzie. No i w zeszły piątek właśnie mi przyszedł Zoom H1e. Kupiłem go z sklepu midi.pl, ale przez Allegro. I no niestety okazuje się, że przyszło mniej tych urządzeń do tego sklepu, niż oni myśleli, że przyjdą, więc potem już ta oferta została wycofana, ale coraz więcej sklepów te urządzenia ma, więc podejrzewam, że ta oferta będzie rosła. Jest też jakiś Studio Store chyba na Allegro, się użytkownik nazywa, który ma, zdaje się, jeszcze te Zoomy H1e, w każdym razie są w ofercie i jest szansa, że one będą również dostępne. W ogóle coraz więcej też jest filmików, więc no te urządzenia już faktycznie wychodzą. Także mówię, że będzie marzec, kwiecień, być może maj. Okazuje się, że końcówka lutego już te urządzenia są w sprzedaży, ale są wykupowane rzeczywiście bardzo szybko, przynajmniej ta wersja H1, H4e i H6e, tudzież Essential, nadal jest w sklepach. Dobra. To żeby nie przedłużać, najpierw taki króciutki opis tego samego urządzenia. Na górze mamy mikrofony, takie skrzyżowane, jak w większości Zoomów. Natomiast nie pamiętam do końca wyglądu H1N, bo go widziałem dość dawno temu. Natomiast z tego co pamiętam, to mikrofony miały taką plastikową osłonę. Tutaj tej osłony nie ma. Po prostu normalnie widać kapsułki mikrofonowe. Są dwie takie właśnie pod kątem do siebie. Po prawej stronie mamy na górze jack słuchawkowy, następnie USB-C, potem przycisk menu, potem gniazdo zabezpieczone takim gumowym czymś na karty microSD. Na tej tylnej krótszej ścianie nie mamy niczego. Na lewej z kolei mamy włącznik połączony z przyciskiem do blokowania zooma, po czym jest pokrętło głośności, po prawej stronie było wejście mikrofonowe. Tutaj jest po lewej stronie wyjście słuchawkowe. No, na dolnej, dłużej tej pokrywie mamy na dole klapkę na baterię. Wyżej mamy gniazdo metalowe na statyw. Natomiast na górze mam ekranik. Pod ekranikiem mamy cztery przyciski. Pierwszy to jest, znaczy one mają różne funkcje, natomiast będę się do nich odwoływał w tym pierwszym włączeniu. To są cztery gumowe przyciski prostokątne, być może kwadratowe, nie rozstrzygnąłem tego jeszcze, chyba kwadratowe. I pierwszy no jest cofanie się, potem mamy strzałkę lewo i strzałkę w prawo i na końcu przycisk dalej. One mają też różne inne funkcje, o tym już pewnie powiem bardziej w samej audycji. Niżej mamy też w środku takie kółko plastikowe z dziurką w środku i po lewej tego kółka mamy dwa przyciski na górze, na dole, po prawej też tego kółka mam przycisk na górze. No, to górny i dolny. I teraz górny lewy to jest stop, górny prawy to jest odtwarzanie, natomiast na dole to jest przejście do poprzedniego, następnego pliku. Ich zdaje się na dole też, o tym zapomniałem powiedzieć, nad wejściem na statyw mamy jeszcze głośniczek malutki. Dobra, urządzenie opisane. No to teraz będę go włączał, przy czym jest to unboxing dokonywany dosłownie, no nie wiem, pół godziny po tym, jak ten Zoom do mnie przyszedł, więc jeszcze o tym urządzeniu nie wiedziałem prawie nic, tyle co wyczytałem w internecie. No i próbuję nacisnąć ten przycisk, który jak mi się wydawało, zresztą słusznie, jest włącznikiem. Mam nadzieję, że jak w dół przesunę, to jest włącznik. Jest. Guide sound. English plus beep. No dobra. I podobno prawy skrajny to jest OK. Language. English. Dobra. Aha, tu jest określony format daty. To ma być rok, miesiąc, dzień. Month, day, year. Czy miesiąc. Day, no.
6: month, year, year, month, day.
7: Dobra, rok, miesiąc, dzień, to jest chyba najlepszy sposób, dlatego że wtedy, jeżeli będą tak pliki zapisywane, nie wiem co to określa, no to będą poprawnie sortowane.
6: Set date time, year, month, year.
7: A dobra, tylko jak się ustawia ten year?
6: Month, year.
7: No dobra, year.
6: 2024.
7: Aha, dobra, jest
6: 2025, 2024.
7: No to wygląda tak, że przyciski drugi i trzeci, ten z tych takich czterech malutkich prostokątnych gumowych przycisków, czy tak, one są prostokątne chyba, czy kwadratowe. One w każdym razie, ten drugi i trzeci wybierają poprzednio następna opcja, czwarty zatwierdza. I na początku wybieramy strzałkami tymi lewo-prawo, czy ustawiamy rok, miesiąc, czy dzień.
6: 20, 20, 24.
7: No dobra, 2024.

0: Mamy 10. Swoją drogą, to jest czas 24-godzinny. Jest 10. O nie. Już jest 11. Dobra, 11:00 i dam 12 sekund, więc jest OK. Mamy baterie alkaliczne albo
1: nickel metal hydride.
0: Czyli to NiMH, czyli to są akumulatory.
1: Lithium.
0: Albo baterie litowe. One są mało znane, bardzo drogie, ale za to podobno są takie baterie, które są rzeczywiście bardziej pojemne od zwykłych akumulatorków ani baterii. Ale ja mam alkaliczne w tej chwili.
1: Done.
0: Okej. Okay. Dobra.
1: Standby. No SD card. Battery level. Full. Stereo. Low cut. Off.
0: Wracam do dnia dzisiejszego, ale teraz już nagrywam na Zoomie H1e. Tak brzmi Zoom H1e. Oczywiście dźwięk w Tyflo Radiu jest procesowany, więc trudno tutaj byłoby pokazać realną głośność, w jakiej nagrywa to urządzenie, ale myślę, że w audycji na żywo spróbujemy przynajmniej jakoś to pokazać. Najwyżej w tej audycji na żywo, po prostu później na etapie postprodukcji tej audycji, dokleimy po prostu jakieś próbki z Zooma, bo ich troszkę mam. Natomiast w tej chwili założę jakąś gąbkę na tego Zooma. Już to zrobiłem. To nie jest co prawda gąbka dołączana do Zooma, to znaczy Zoom nie ma dołączanej gąbki. W ogóle przychodzi Zoom w takim pudełku, w którym jest tylko Zoom i papiery i nic więcej. Żadnego kabla, żadnych słuchawek, nic. Po prostu urządzenie i papiery. Żadnego pokrowca, no naprawdę nic. Ma być jakiś zestaw akcesoriów do Zooma, który zawiera m.in. gąbkę, natomiast go chyba jeszcze nie ma w sprzedaży. Więc zobaczymy, kiedy się pojawi i co w nim będzie tak naprawdę. To nagranie, które tutaj robię, no to rzeczywiście je pewnie jakoś będę musiał lekko obrobić, jeżeli chodzi o głośność, no bo może być trochę za cicho. Natomiast powiem tak, jeżeli nagrywam jakiś, nie wiem, autobus, coś tego typu, to ta głośność jest chyba w miarę wtedy odpowiednia. Jak nagrywam taki podcast jak teraz, to nagranie jest z reguły troszeczkę zbyt ciche. Trzeba je troszkę podgłośnić, choć niezbyt dużo. No i jak nagrywam, podejrzewam, że gdybym nagrywał jakiś, nie wiem, stary pociąg albo hamujący stary pociąg, no to nagranie trzeba by było przyciszyć. Natomiast żeby to nagranie przesterować, no to trzeba się naprawdę postarać. Myślę, że jakiś taki naprawdę konkretny koncert, gdzie się stoi przy głośniku, mogłoby to urządzenie przesterować. Natomiast koncert, nie wiem, filharmonii, taki jakiś lżejszy koncert, gdzie sobie, nie wiem, stoi pan z gitarą, nagłośniony nawet, niech będzie, i gra w jakimś pubie czy w jakimś czymś, to urządzenie spokojnie powinno sobie z tym poradzić, więc tutaj nie powinno być większego problemu. Ja też tutaj zrobiłem kilka takich nagrań. Może jeszcze na sam koniec pokażę, co by było. Oczywiście to jest już przygłośnione znacznie bardziej, ale co by było, gdybym chciał nagrywać takie podcasty, czy jakieś takie audycje, w których mówi się bardzo cicho. I gdy się mówi bardzo cicho, to ten Zoom zaczyna znacznie bardziej szumieć i brzmi to w ten sposób. Zastanawiam się, czy go polecam. Nie wiem, dlatego że nie robiłem jeszcze porównań do Zooma H1n, czyli do starszej wersji w bardzo podobnej cenie, i nie robiłem jeszcze porównań, mam nadzieję zrobić jedno i drugie porównanie, do Olympusa LSP4, który jest szansa, że będę mógł pożyczyć. Także mam nadzieję, że będę miał jakiś przynajmniej czas dostęp do obu rejestratorów, czyli do starszej wersji tej H1, wersji N, i do Olympusa LSP4 w tym wypadku najprawdopodobniej, ale no zobaczymy jeszcze. I będę mógł zrobić już takie naprawdę porządne porównania szumów, maksymalnego czasu nagrywania, maksymalnego poziomu, który jest w stanie przepuścić elektronika. No właśnie o tym nawet jeszcze nie powiedziałem, bo mówiłem o tym, że ten Zoom nagrywa do formatu, który jest w zasadzie niemożliwe, żeby przesterować. No i tak, to się zgadza. Formatu przesterować się nie da, ale elektronikę urządzenia, przetworniki, przedwzmacniacze i te wszystkie układy operacyjne jak najbardziej przesterowywalne są. W związku z powyższym to urządzenie można przesterować, tylko no rzeczywiście, tak jak mówiłem, wymaga to dosyć dużego poziomu, zwłaszcza na mikrofonach zewnętrznych,

0: zwłaszcza na mikrofonach wewnętrznych, przepraszam. Także żebyście się Państwo nie zdziwili, że nagle przy jakichś takich ekstremalnie głośnych dźwiękach wkracza jakiś przester, wkracza, no bo układy nie są niezniszczalne, elektroniczne i one po prostu w pewnym momencie się przesterowywuje. Natomiast format jako taki, format 32-bitowy się nie przesterowuje. Takie pierwsze wrażenia moje są nawet dość pozytywne. Mam rejestrator Roland R05, który pod pewnymi względami jest lepszy, ale pod pewnymi względami niekoniecznie. No niemniej tego Rolanda już w sprzedaży nie ma, jest jego nowa wersja, która dla nas ma kilka bardzo niefajnych rozwiązań, między innymi takie, że przycisk nagrywania jest równocześnie przyciskiem pauzy, więc nie mamy pewności, czy w danej sytuacji się na pewno nagrywa, ponieważ w pauzie jest również włączony monitoring wejścia. Natomiast możliwe, że jeżeli ktoś się zastanawia, mając H1N, czy kupić H1E, możliwe, że tak. Patrick Perdu, to jest realizator dźwięku ze Stanów Zjednoczonych, testował oba te urządzenia i mówi, że w zasadzie pod względem właśnie szumów, pod względem maksymalnego poziomu dźwięku, one się w zasadzie nie różnią za bardzo, tylko tyle, że w H1N jest kwestia tego przestawiania głośności, znaczy ustawiania głośności, bo jeżeli ustawiamy zbyt wysoką, możliwe, że zaczną się jakieś przestery wkradać do sygnału znacznie wcześniej. Jeżeli ustawimy zbyt niską, możliwe, że będzie tutaj zbyt duży szum tego nagrywania i trzeba bardzo odpowiednio ustawić ten poziom. Tutaj ten problem odpada. No i jest dodatkowo przewodnik głosowy, który też się może przydać. W związku z powyższym, jeżeli ktoś się zastanawia, że kurczę, teraz nie ma H1N, jest już tylko H1 Essential. Mówię Essential z takim E przedłużonym, bo coraz częściej mówię Zoom H1E, bo jest po prostu szybciej. Natomiast prawidłowa nazwa to Zoom H1 Essential. To nie jest tak, że ten Zoom ma coś gorszego od Zooma H1N. Wiem, że część ludzi ma problem trochę z tym, że te Zoomy nie nagrywają do MP3-ek, tylko że to też trzeba pamiętać o tym, że to jest urządzenie jednak traktowane jako półprofesjonalne, czyli urządzenie nie do nagrywania, nie wiem, rozmowy telefonicznej albo notatek dla pamięci. To jest trochę tak jakby, nie wiem, używać Worda do napisania, że dzisiaj trzeba iść do lekarza, albo numer telefonu do czegoś, albo listę zakupów. Da się oczywiście to zrobić w Wordzie, tylko że plik będzie duży i ten Word będzie się uruchamiał dość długo. Word ma milion różnego rodzaju funkcji, opcji i tak dalej, które są do takich rzeczy niepotrzebne. To jest tak samo. W Zoomie H1E można nagrywać oczywiście, nie wiem, notatkę z cenami biletów gdzieś tam, tylko że on jakby nie jest, on nie służy do tego. To znaczy on nie jest robiony z myślą o tego typu nagrywaniu. On jest robiony raczej z myślą o nagrywaniu właśnie podcastów, które i tak się potem montuje. O nagrywaniu jakichś dźwięków, na przykład natury, który potem się gdzieś tam wykorzysta. Więc znowu, te dźwięki są tak czy inaczej potem najczęściej montowane. One nie są wrzucane tak, jak to się nagrało od początku do końca. Więc skoro w 90 paru, podejrzewam, procentach tych nagrań, które użytkownicy na tych rejestratorach dokonują, te nagrania i tak są potem jakoś tam edytowane, no więc nie ma potrzeby jakiegoś, tak producent wyszedł pewnie z założenia, że nie ma potrzeby po prostu robienia dodatkowej regulacji głośności. Być może coś się pojawi w jakichś kolejnych wersjach firmware'u, czasami Zoom coś dodaje tam rzeczywiście i być może pojawią się jakieś możliwości nagrywania do MP3 i z jakoś tam ustawialną tą regulacją głośności. Zobaczymy, ale póki co tego nie ma, więc kupując to urządzenie, no trzeba się przygotować na jedną stałą głośność, która jednak niczego nie psuje, jeżeli chodzi przynajmniej o porównanie z Zoomem H1N. Także na pewno, jeżeli chodzi o porównanie do Zooma H1N, no to nie ma gorszych parametrów brzmieniowych. Ja tu się teraz przechadzam po domu, też będzie można usłyszeć stereo z różnych pomieszczeń. Także, aczkolwiek tak jak mówię, więcej próbek raczej w dedykowanej audycji Zoomowi. Jeżeli też macie jakieś pytanie, jeżeli macie jakieś komentarze, na które byście chcieli, żebyśmy zareagowali w tej audycji, to je napiszcie w no tutaj w Tyfloprzeglądzie albo pod Tyfloprzeglądem i my się do tych komentarzy odniesiemy w tej dedykowanej audycji. Także jeżeli też wiecie o kimś, kto nie słucha dzisiejszego Tyfloprzeglądu, a chciałby na temat tego Zooma się czegoś dowiedzieć, no to też przekażcie, że taka audycja się pojawi najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, ale jeszcze no, to nie jest tak stuprocentowo potwierdzone i no i wtedy będzie się można wszystkiego na ten temat też, znaczy wszystkiego, no tego, to co my wiemy, będziecie mogli się dowiedzieć. Natomiast stosunkowo mało realne, tak mi się wydaje, jest to, że uda mi się do przyszłego tygodnia mieć tego Zooma H1N starszego i Olympusa, więc podejrzewam, że takie rzeczy mogą się pojawić na moim blogu i wtedy dodam po prostu komentarz do audycji na temat Zooma, no i już chyba. Także pozdrawiam wszystkich i zapraszam do dalszego ciągu audycji.
1: Dajcie znać, jak wam się to podobało. Trzeba przyznać, że nasz radiowy kompresor no, niezbyt delikatnie obszedł się z tym nagraniem, zwłaszcza w tej części, kiedy Tomek mówił bardzo cicho. Te szumy Zooma rzeczywiście dość mocno wyszły. Natomiast pytanie, jak obszedłby się z innymi rejestratorami, podejrzewam, że mogłoby być również wcale nie tak kolorowo. Wracamy do naszej audycji, ale zanim przejdziemy do tematów bieżących, no to odbierzemy pierwsze połączenie od naszego słuchacza. Jest z nami Patryk. Witaj.
2: Witam. To znaczy ja chciałem, bo widziałem w waszych tutaj notatkach, że macie przygotowany TWS, a ja w zasadzie też mam dość sporo spraw, jeżeli chodzi o właśnie o gry i o sprawę Windowsa i chciałem to tak jakoś bardzo ładnie, żeby to się tak podzieliło, więc jakbyś, Piotrze, ja tu będę na antenie, jakbyś mógł powiedzieć o TWS-ie, a ja po prostu podzielę się swoimi wrażeniami, jak ty skończysz i będę mówić dalej o jeszcze innych rzeczach. Także jeśli mógłbyś...
3: No to właśnie, może Michał, to... po prostu weźmiemy
1: tak,
3: temat gier na początek.
1: Tak, to teraz po prostu przejdźmy do tych gier, dokładnie.
3: Dobra, no to właśnie TWS jest pierwszy zresztą, więc no, gra, o której może słyszeliście, temat, który dziś wraca, a jeśli nie, no to mamy gratkę dla fanów symulacji, bo oto pojawił się pierwszy taki, jest to jeszcze darmowy, w pełni dostępny symulator różnych pojazdów szynowych. Głównie to są pociągi i metra, mają być tramwaje, jeszcze ich nie ma, tam dziś w fazie beta były, ale były takie niedokończone, więc ostatecznie do finalnej wersji ich nie ma. I co można o tej grze powiedzieć? No, jest stworzona przez Austriaka, więc mamy dużo pojazdów i linii właśnie z terenów Austrii. Mamy zarówno dziś metro wiedeńskie, jak i kilka też linii, które tam biegną z różnymi składami. Nie wszystkie w pełnej wersji działają, nie wiem czemu. Wcześniej one działały, bo ja też byłem testerem tej gry przez jakiś czas jej rozwoju. Natomiast też mamy kilka innych krajów reprezentowanych. Polski jeszcze nie, ale mają być narzędzia dla tworzenia modyfikacji, więc myślę, że polskie koleje też za jakiś czas się tam pojawią. Ale co mamy? Mamy londyńskie metro, mamy nowojorskie metro, mamy kanadyjskie metro, mamy też różne brytyjskie linie kolejowe i tutaj mamy też kilka składów od różnych elektrycznych po spalinowe. Nawet chyba tam parę parowozów się znalazło. Jest też jeszcze jedna linia z Kanady, jest też jedna linia ze Stanów Zjednoczonych, więc naprawdę wiele miejsc jest odwzorowanych. Mamy w wielu z tych składach systemy bezpieczeństwa odwzorowane realistycznie. To nie tylko jedyna rzecz, która gdzieś została realistycznie zrobiona, bo w większości przypadków, nie wszędzie, ale powiedzmy, nie wiem, 80% przypadków mamy prawdziwe nagrania wszystkich ogłoszeń przystanków, prawdziwe dźwięki gdzieś z tych różnych klaksonów, systemów różnych, tych pociągów samych, tego jak one toczą się po szynach, ich napędu. Mamy pogodę, więc będziemy jechali zarówno w deszczu, w wietrze, w różnych burzach. Tam można sobie pogodę ustawić albo skonfigurować grę tak, żeby nam po prostu tą pogodę zmieniała dynamicznie. No i no, po prostu generalnie to jest symulacja. Mamy duży nacisk na na realizm. Tak jak powiedziałem, w każdym kraju są jakieś inne przepisy bezpieczeństwa. W Austrii, w Niemczech na przykład te systemy bezpieczeństwa są bardzo skomplikowane. W Anglii na przykład już trochę mniej, ale też tam systemy bezpieczeństwa są. I to wszystko w tej grze jest obzorowane. Trasy są różne od takich no właśnie krótszych, że właśnie stacje gdzieś metra, gdzie stacje mamy co powiedzmy 2 kilometry. Są gdzieś takie jakieś koleje podmiejskie, gdzie te stacje są co kilometrów kilka albo kilkanaście, ale są też takie dłuższe trasy, gdzie możemy sobie grę na przykład zminimalizować i jechać gdzieś trasą, która ma powiedzmy tych kilometrów 100 albo 200 nawet, a w międzyczasie my sobie, nie wiem, czytamy książkę, słuchamy muzyki, oglądamy mecz. Zdarzało mi się tak robić na przykład podczas testów. Takie trasy też się w tej grze znajdą. To jest taka dosyć gra skomplikowana, żeby zacząć, ale też bardzo realistyczna i taka trochę moim zdaniem relaksująca, więc jeśli jesteście fanami symulacji, no to myślę, że warto tą grę sobie ściągnąć. A coś, Patryku, chciałeś jeszcze tutaj zapytać, dodać?
2: No ja chciałem powiedzieć o swoich generalnie takich wrażeniach i o tym, czego mi brakuje na chwilę obecną. Nie wiem, może zacznę od tego, czego mi brakuje. Po pierwsze właśnie mam wrażenie, że tutaj, bo dostajemy skora na końcu, czyli jakby ten wynik, który nam mówi, jak tam dobrze pojedziemy, no to mamy więcej lub mniej. Ja bym jednak wolał, żeby jakoś, nie wiem, żeby te punkty w przyszłości nam coś dawały na przykład, albo nas karały, albo na przykład jeszcze lepiej, żeby na przykład pewne rzeczy, pewne trasy, pewne pociągi były zablokowane, żeby na przykład, no bo teraz ja zauważam, że ja sam mogę gwizdać na bezpieczeństwo i w zasadzie po prostu czasami na pewne rzeczy nie zwracać, a tu po prostu brakuje mi właśnie czegoś takiego, albo jakiegoś takiego trybu misji, jak na przykład jest w Tube Simie, że mamy jakąś taką, mamy jakieś konkretne cele do zrobienia i na przykład mamy zablokowane, tak jak to w Eurofly'u na przykład jest, że mamy sobie zablokowane pewne tryby i na przykład musimy, nie wiem, zrobić coś, musimy zdobyć ileś tam punktów scora, ileś tam punktów safety, żeby na przykład odblokować sobie, nie wiem, bo na przykład chcemy pojechać z Austrią albo musimy, no i w tym momencie na przykład mamy tylko odblokowaną jedną linię metra, a na przykład nie mamy pociągów i na przykład musimy tam zrobić coś, tam coś przejechać, żeby na przykład móc odblokować pozostałe rzeczy. I takie, wiecie, taka trochę kampania. To mnie, bo ja jestem człowiekiem, który właśnie za to lubi Eurofly'a na przykład, że tam są różne misje i powiem szczerze, że bardzo bym, byłoby mi to miłe w TWS-ie. Gdyby to nie tylko taka symulacja, gdzie sobie wybierasz trasę i linię i pociąg i se jedziesz, tylko po prostu, żeby jednak nas nauczył ten symulator właśnie przez te misje, bo Tube Sim wspaniale uczy. Właśnie przez to, że tam odblokowujemy se trasy, że tam to, że się uczymy, a akurat nie chwaląc się, ja byłem beta testerem Tube Sima, ty chyba Piotrze też, nie?
3: Tak.
2: No, także chyba, że masz jakieś informacje na temat tych moich braków.
3: Mam informacje na pewno takie, że nie jesteś jedną osobą, która coś takiego prosiła. Ja też gdzieś poniekąd się do tego przychylałem. Autor chciał już coś wypuścić, bo no, trochę się to przeciągało. Ludzie też pisali do niego i prywatnie, i publicznie.
2: Wiem.
3: Więc myślę, że też poniekąd o to chodziło. Ja sugerowałem, żeby to nawet wypuścić z dopiskiem beta. On ostatecznie tego nie zrobił. Ale to jest na pewno coś, o czym autor wie. Jakiś system do tworzenia scenariuszy tak zwanych pewnie powstanie prędzej czy później.
2: To jest planowane,
3: tyle mogę powiedzieć. Kiedy to się pokaże, trudno mi powiedzieć, no bo autor też gdzieś ma swoje życie, jeśli chodzi o rozwój tej gry, to on jest taki. Były momenty, kiedy kilka wersji, powiedzmy, pojawiło się w ciągu tygodnia albo dwóch, a były takie momenty, że minął powiedzmy miesiąc, dwa między aktualizacjami, więc naprawdę nie umiem powiedzieć, kiedy to się pojawi, natomiast na pewno to jest gdzieś w planach.
2: Natomiast ja się bardzo z tej gry cieszę. Już sobie nawet londyńskim metrem jechałem. Oczywiście jechałem byle jak, bo miałem problemy z hamowaniem na stacjach. No i jeszcze był problem taki w ogóle jeden, który się w zasadzie rozwiązał, kiedy, bo ten pan umieścił samouczek taki pół 31 minut, w jaki sposób pierwszym pociągiem jechać, i miałem tam problemem z tym AMR-em, z tym zarejestrowaniem tego, to znaczy nie miałem problemu z wpisaniem tego pierwszego kodu, natomiast z tym drugim kodem nie wiedziałem, że muszę wpisać trzy ostatnie cyfry zawsze, to muszą być jakby dokleić do tego, znaczy do teraz nie wiem, czy tam potem między jednym kodem a drugim ma być jakaś spacja, bo
3: nie.
2: Autor nie zrobił żadnej spacji.
3: Nie, nie, nie, tam nic nie musi być, ja może też wytłumaczę, o co chodzi, bo generalnie w Europie w kolei jest używane radio szyfrowane działające po systemie GSM. W Polsce jeszcze nie, jeśli ktoś kiedyś śledził niedawne sytuacje z systemem awaryjnego hamowania, nie pamiętam jak to się nazywało, no to wie, że w Polsce jeszcze nie, natomiast gdzieś w Europie, właśnie w Anglii, w Austrii już tak. I żeby się tam zarejestrować, właśnie musimy wpisać numer naszego pociągu i chyba numer przystanku, na którym stoimy, no, to nam gra generalnie podaje, tylko to w odpowiednim formacie trzeba wpisać do odpowiedniego pola. No i wtedy, tak jak w Eurofly'u, możemy przez to radio tam parę rzeczy zrobić. To nie jest tak jak w TubeSimie, że za każdym razem na stacji musimy zgłaszać się, że jesteśmy gotowi do odjazdu. To jest bardziej w sytuacjach awaryjnych, które chyba jakieś grze zaimplementowane ostatecznie zostały, natomiast to radio jakoś na razie często nam potrzebne nie będzie. Może w przyszłości właśnie, jak te scenariusze się pojawią, to będzie gdzieś więcej używane.
2: No to właśnie to tyle
3: okay. No.
2: Ode mnie, jeżeli chodzi o TubeSima. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć o rzeczy, której tutaj nie ma podanej. Wiem z jakich względów, ale jak ktoś lubi testować, to jak najbardziej można. A mianowicie powstaje mod autorstwa francuskiego dewelopera, który zresztą swoją drogą zaczął od skryptów do Pokémon Emerald dla emulatora, Boże, Bishawk?
3: Bishawk, tak.
2: Tak. Teraz zaczął tworzyć moda do gry Banner Saga. To jest taka, nie wiem, jak ktoś grał w King of Dragon Pass, to jest mniej więcej coś podobnego. To jest historia o Wikinga, gdzie po prostu mamy różne postacie. Jest to taka gra strategiczna RPG, w której no, świat umarł, ale my tam przeżyliśmy dzięki pewnemu plemieniu. Generalnie naszym zadaniem jest odkrywanie, co się właściwie stało. No i tutaj jest powstaje mod, bo on jest w bardzo wczesnym dostępie. Ja specjalnie przed audycją, dosłownie 40 minut, postanowiłem tego moda sprawdzić dla was, żeby móc stwierdzić, co właściwie można zrobić, a czego zrobić się nie da. I w zasadzie historię możemy czytać, natomiast problem zaczyna się, kiedy się pojawia walka. Bo walka jest po pierwsze bardzo strategiczna. Jak ktoś grał w King of Dragon Pass na przykład, albo w jakieś takie, nie wiem, Tactical Battles na przykład, no to tam jest ważne to, jak rozstawieni są na mapie przeciwnicy nasi. Są umiejętności, zdolności, które wymagają na przykład od nas tego, żeby, nie wiem, była odpowiednia odległość od naszego przeciwnika, czy na przykład są umiejętności, które, nie wiem, atakują, nie wiem, poziomo i po ukosie ileś tam przeciwników, więc na dzień dzisiejszy mod, jeżeli walczymy i chodzimy po mapie, no to nam czyta na przykład numerki od na przykład A1, A2, A3, A4, tylko w tym momencie nie wiemy tak naprawdę, nie mamy podane zupełnie, co na mapie jest. No i kiedy wybieramy sobie na przykład przeciwnika, z którym chcemy walczyć, mod tego nie czyta, mało tego, OCR tego też nie rozpoznaje, bo są to rzeczy graficzne, więc ja przeszedłem tak naprawdę pierwszą część tutoriala w niektórych sytuacjach, gdzie na przykład mamy gdzieś dojść, żeby na przykład z kimś porozmawiać, no to w tym momencie mamy prawy trigger, który działa jako taki autonamierzacz, że po prostu postać automatycznie nam ustawia kursor, gdzie mamy kliknąć i wtedy nam klika. Natomiast No, ja doszedłem do momentu, gdzie mamy trzy postacie, którymi musimy sterować i w zasadzie, które musimy gdzieś ustawić, żeby w ogóle móc walczyć, tylko no właśnie nie wiem, gdzie ustawić, bo dopóki to była jedna postać, to po prostu wiedziałem. To było dość łatwo do zrobienia, bo można było na czuja klikać, a na padzie strzałka, a na padzie strzałka. Jak się coś stanie, no to okej. Natomiast tu już niestety sobie nie poradzimy. I tak jak powiedziałem, mod jest w bardzo wczesnym dostępie, ale jeżeli ktoś chce testować, to Banner Saga, ja polecam kupować ją na GOG-u. Ja odkryłem dzisiaj, że autor pisze o wersji Steamowej, ale wersja GOG, GOG na GOG Games, czyli GOG się pisze, i tam działa. Nawet powiem wam, że wersja na GOG jest tańsza, bo na Steamie ona kosztuje chyba 97 zł, a na GOG jest tam chyba 70 zł z czymś chyba. Więc jest
3: No i tam
2: taniej.
3: mamy też gry bez zabezpieczeń, więc jeśli ktoś się o takie rzeczy martwi, to też gdzieś kolejne może plus. No i to jest platforma polska swoją drogą, bo założone przez firmę CD Projekt, jeśli ktoś zna. Także.
2: I gra też jest, a w ogóle jeżeli chodzi o grę, to też polski język w tej grze istnieje. I dzisiaj wyszła w ogóle poprawka moda, która sprawia, że kodowanie, czyli wszystkie cyrylice i polskie znaki są wyświetlane wreszcie bardzo dobrze.
3: No właśnie, także autor też ma demonstrację tego moda na YouTubie. Ja na pewno będę projekt obserwował, bo gra wygląda ciekawie. No natomiast sam, tak jak powiedziałeś, to jest jeszcze wczesny rozwój. Myślę, że to się będzie rozwijało dalej. Jeśli ten mod się już gdzieś pojawi w bardziej finalnej wersji, no to na pewno znów o nim damy znać. Zostając jeszcze przy temacie nowych gier, to pojawiła się jeszcze jedna gra, która pewnie swoich fanów znajdzie.
2: O matko, chyba wiem, do czego zmierzasz.
3: Tak, ja też generalnie fanem nie jestem, ale spokojnie tutaj postaram się ci jakoś bezstronnie powiedzieć, o co chodzi. Mamy kolejną strzelankę, która się pojawiła. Gra się nazywa Executioner's Rage i co ciekawe, autorem tego jest zespół, który jest między innymi odpowiedzialny za Squeeze
2: Whiskeyka.
3: Cake'a, dokładnie, tylko ich odłam zajmujący się grami nazwali sobie Tech Cake Games bodajże. I co możemy o tej grze powiedzieć? No, to jest taka kolejna strzelanka inspirowana.
2: Jakby ich mało nie było.
3: Tak, to nie jest. No, oni to nazywają chyba jak FPS-em, czyli grą graną z perspektywy pierwszej osoby. Natomiast to jest bardziej coś przypominającego, nie wiem, Red Spota, czy Scrolling Battles, jak
2: Obracać się
3: ktoś
2: możemy,
3: pamięta. Tak,
2: więc
3: no
2: znaczy
3: obracać się.
2: możemy, to jest trochę jak STW, że niby możemy chodzić we wszystkich kierunkach i w zasadzie to wszystko jedno, czy my się obracamy, czy chodzimy
3: Tak, większy
2: w tych samych.
3: nacisk jest na chodzenie nawet w boki, niż na obracanie naszą postacią. Nie możemy też myszką sterować,
2: Mega
3: więc
2: bez sensu.
3: no niestety tak. Natomiast no, wiadomo, przez to, że parę lat minęło, to ta gra robi parę rzeczy lepiej od gier, które były wcześniej, bo między innymi mamy dźwięk binauralny, nawet taki sensownie
2: W Red
3: zrobiony.
2: Spocie była katastrofalne było na to
3: Mamy.
2: namierzenie.
3: Jeszcze raz?
2: W Red Spocie to była katastrofa to namierzenie tam. To w ogóle.
3: Tak, no tutaj niestety też cały czas tak gdzie działa, że no wybieramy gracza, którego chcemy śledzić i wtedy nam gra gdzieś mówi w jaką stronę jego. No FPS to nie jest natomiast takie gry też mają swoich fanów, no nie? Więc no, nie jest dużo broni do odblokowania, jest dźwięk binauralny, jest jakiś voice chat. Gra jest darmowa, więc jeśli ktoś chce sobie pograć, no to można. Niestety też dużo rzeczy dzieje się na serwerze, no bo to jest generalnie, wiadomo, jest gra wieloosobowa, to jest centralny serwer. Natomiast jeśli mamy duże opóźnienia jakieś, a to się może czasami zdarzyć, no bo jeśli dużo osób wchodzi, a w tym momencie no to dosyć dużo osób to gra, no to nasza postać też będzie reagowała niestety wolniej. To mogłoby być zrobione lepiej. No mówię, natomiast gra wyszła, pewnie swoich fanów znajdzie. Jeśli szukacie nowej strzelanki, no to możecie sobie tą grę ściągnąć. I teraz na koniec dwie takie smutniejsze wiadomości. No, jedna jest taka smutna, a druga to po prostu taka wiadomość. Firma PCS Games, którą możecie pamiętać, bo to jest firma, która na rynku jest od No, prawie 30 lat w sumie, bo chyba pierwsza ich gra wyszła w roku 95, więc no 29 lat już mają. Zaczynali na DOSie, stworzyli takie pierwsze gry audio
2: jednoosobowa, przynajmniej... To jest jednoosobowa firma.
3: Jedno, dwu, tam przez jakiś czas tam był jeszcze jeden programista i dźwiękowiec, później to była jedna osoba, zgadza się. No właśnie, najpierw tworzyli gry pod DOSa, takie audio, no tekstowe z dźwiękami, później przerzucili się na Windowsa i możecie ich pamiętać z gier takich jak Pac-Man Talks, czyli taki właśnie audiowersja Pac-Mana, czy później Sarah and the Castle of Witchcraft, czyli grę inspirowaną uniwersum Harry'ego Pottera, gdzie mieliśmy odzorowany Hogwarts, a gra miała dostać taką dużą aktualizację, która rozwija się od
2: sterowaliśmy
3: lat...
2: Sterowaliśmy Sarą Alawami.
3: Tak, sterowaliśmy właśnie Sarą Alawami. No właśnie główną postacią w grze jest właśnie też Sara tytułowa. Gra, która miała dostać dużą aktualizację, która gdzieś kilkanaście lat się rozwijała, natomiast niestety tej aktualizacji już nie dostanie, bo 1 marca firma PCS Games po prostu przestanie istnieć. Pan Phil Lasak tłumaczy to głównie tym, że po prostu przez to, że zaczęły pojawiać się gry na iPhone'a, no to po prostu już na audio gry na Windowsa po prostu to już się nie opłaca. Też gdzieś jak ludzie pytali się o tą nową wersję Sary, no to tłumaczył się, że prosił, bo ona była na silniku GMA, czyli na przykład silniku, na którym Shades of Doom czy Tank Commander powstał, że tam prosił tego właśnie szefa GMA o pomoc. On mu jakoś nie pomagał, no i gdzieś po prostu chyba już no, nie był w stanie rozwijać tego tak jak chciał i też po prostu nie widział sensu finansowego w tym, więc z dniem 1 marca strona po prostu przestanie istnieć, gier na razie się nie będzie dało kupić, znaczy Pac-Mana sprzedaje GMA, Sarę nie będzie sprzedawał nikt, bo Draconis Sarę już jej
2: Draconis, ale
3: już nie sprzedaje. Tak, ale już nie sprzedaje. Ludzie się o to pytali. Phil odpowiadał, że do GMA pisał, też mu nie dali odpowiedzi, więc to po prostu strona przestanie istnieć, natomiast ich gry wszystkie zostały zarchiwizowane, więc jeśli chcecie sobie pograć zarówno te na DOSa, jak i na Windowsa, no to na stronie AG Archive, AG Archive przez CH i V pisane.net jest tam sekcja PCS Games i tam wszystkie instalatory znajdziecie. No ale tu dziś kolejny powiedzmy kawałek historii gier audio znika.
2: Dłużej, bo to,
3: i to bardzo dłużej, tak.
2: Firma, która w ogóle zaczęła.
3: Tak, taka pierwsza amerykańska firma, też taka strona, która miała taką pokaźną w swoich czasach
2: kompendium.
3: Bazę kompendium właśnie gier dostępnych dla niewidomych, wiele z nich, które nie było w bazie Audio Games Net. Ja wiele gier przez stronę PCS znalazłem. Ona też jest zarchiwizowana oczywiście w Internet Archive, więc będzie można sobie to odnaleźć, natomiast no, gdzieś zamyka się kolejny duży rozdział w historii gier.
2: No i obawiam się, że zamknie się kolejny rozdział, właśnie ten GMA Games, bo no, skoro tutaj pan Phil Lasak nie miał kontaktu za bardzo z tym panem Davidem Greenwoodem, a ten pan też już od dłuższego czasu nic nowego nie wprowadza, więc obawiam się, że i to się zamknie. Nie chcę być złym prorokiem.
3: Miejmy nadzieję, że nie, no bo tutaj też no GMA jak powiedzmy dziś było bardziej aktywne, bo nawet niedawno wypuścili jakieś gry karciane, więc może coś jeszcze będzie, może nie. Pożyjemy, zobaczymy. No na pewno byłoby przykro, no przynajmniej no, zależy co sobie się stało z ich grami, tak? Bo niektóre firmy jak gdzieś się zwijały, no to je udostępniały w jakiś sposób, patrz, czy A Hero's Call, czy gry
2: PB Games.
3: PB Games na przykład. No więc zobaczymy co będzie, na razie GMA jest i z tego co wiem gry się da kupować, tam jest system zautomatyzowany, więc
2: nawet
3: jeśli ktoś chce...
2: kupiłem sobie Shades of Doom, bo sobie chciałem
3: no. Także jeśli ktoś chce, to akurat GMA cały czas jak najbardziej jest na rynku. A propos rzeczy, które będzie można kupić, gdzieś ostatnia informacja związana z grami, no może nie do końca, bo później jeszcze będzie kawałek historii, ale w takich bieżących nowościach dodatek Talking Flight Monitor, czyli narzędzie, które no tak naprawdę jest potrzebne do tego, żeby jakoś sensownie grać w symulator lotów, tego ten od Microsoftu, czyli ten taki bardzo rozbudowany. Narzędzie, które na początku po prostu podawało nam różne informacje. Mieliśmy skróty klawiszy, żeby sprawdzić naszą wysokość, nachylenie kątu nosa, mówiło nam, kiedy jakiś przełącznik został przełączony i tak dalej. Ono cały czas się rozwijało i w najnowszych wersjach dla konkretnych samolotów firm trzecich, to nawet byliśmy w stanie za pomocą tego narzędzia w dostępny sposób przełączać sobie konkretne przełączniki na panelu. Więc jeśli powiedzmy w danym samolocie, nie wiem, odpala się silnik i poprzez włączenie pompy paliwowej, włączenie przełącznika odpowiedniego na kilka sekund, potem przełączenie czegoś jeszcze, a tak się robi, są listy specjalne tego, więc to jest dużo bardziej skomplikowane niż to jest w Eurofly, nawet w trójce, no to za pomocą tego narzędzia dało się tak to grać, nawet dało się gdzieś te komputery pokładowe programować z gdzieś jakoś realnie odzorowanym interfejsem tych komputerów. Projekt był dotychczas otwarto-źródłowy, to miało swoje plusy i minusy. Mam plus jest taki, że wszystko było darmowe i dostępne, natomiast nikt jakoś tego kodu nie włączał poza ludźmi, którzy nad tym pracowali. No i te osoby stwierdziły, że chciałyby jakoś projekt zmonetyzować, żeby po prostu nawet gdzieś mieć więcej czasu, żeby nad nim pracować. No bo to generalnie nad tym pracują dwie osoby, obie te osoby gdzieś pracują w innych miejscach, więc robiły to w czasie wolnym. Chciałyby coś z tego uzyskać. No i pomysł na początku był taki, żeby tworzyć płatne dodatki. To ostatecznie się nie stało. Plan powstał inny, a mianowicie kompletne przejście projektu z projektu otwarto-źródłowego na zamknięto-źródłowy płatny. Obiecują, że to będzie o tyle warte, że rozwój znacznie przyspieszy. Obiecują różne jakieś dodatkowe funkcje, które nam jeszcze tą grę jakoś ułatwią, bo na razie oprócz tego dodatku tak naprawdę to trzeba tam jeszcze parę innych rzeczy kupić, jakiegoś pierwszego oficera, który tam nam też różne rzeczy poprzestawia, może jakiś system automatycznego kolorowania, bo to też jest na razie dość skomplikowane. No, nie powiedzieli dokładnie, co dostaniemy, natomiast wiemy już, ile to będzie kosztowało. Narzędzie będzie dostępne w abonamencie. Abonamencie, który moim zdaniem jest niestety dosyć drogi, jak na coś, co nam pomaga w grze. Bo będziemy musieli zapłacić albo $10 miesięcznie, albo 100 rocznie. To jest dość długo, dużo, zwłaszcza na to, co to narzędzie potrafi teraz, ja mówię. Może później to będzie gdzieś bardziej warte tego. Ja nie mówię, że pomysł na abonament jest gdzieś sensowny, natomiast ja bym gdzieś tą cenę ustawił gdzieś troszkę mniej. Zwłaszcza, że to też nie jest jakieś tanie hobby, no bo musimy kupić samą grę plus jakiś ten właśnie dodatek z samolotu, plus ludzie kupują jeszcze jakieś inne rzeczy, więc już powiedzmy na samym wejściu musimy gdzieś no, jakieś te $100 włożyć. No to może trochę mniej, jeśli skorzystamy z abonamentu Game Pass, bo ta gra jest akurat w tym abonamencie, więc jeśli ktoś na przykład Forza sobie gra w ten sposób, no to już Flight Simulatora też ma. Natomiast tak będzie z tym Talking Flight Monitorem. Może w przyszły Flight Simulator sam sobie będzie bardziej dostępny, bo ma wyjść wersja 2024. Pożyjemy, zobaczymy. Natomiast też na razie ta wersja, która była dostępna dotychczas za darmo, jest na stronie z kodem źródłowym. W poście, o którym informacje o abonamencie się pojawiły, jest informacja, że no dopóki ta nowa wersja subskrypcyjna się nie pojawi, no to będzie dostępne. Co będzie później, nie wiemy. Mówi się, że to zniknie, natomiast też myślą, jak gdzieś jakąś wersję właśnie darmową, niespieraną zachować, więc może gdzieś to wróci, natomiast na pewno to się po prostu już nie będzie rozwijało, więc ta wersja płatna z czasem po prostu będzie gdzieś tych funkcji dostawała więcej. Także jeśli interesuje Was taki jeszcze bardziej zaawansowany symulator lotów, no to po prostu warto gdzieś tą stronę obserwować. No i jeśli chcecie sobie to ściągnąć za darmo, no to warto to zrobić prędzej niż później. Okej, okay, no to myślę, że na razie wszystko w kwestii gier. Natomiast Patryku, czy jeszcze masz do nas jakieś pytania?
2: Tak, chciałem powiedzieć teraz o Windowsie 11, a w zasadzie o tym, że przynajmniej u mnie Microsoft spełnił swoje ostrzeżenie, którym mnie raczył od września bodajże, że w roku 2024 program Poczta i Kalendarz zastąpi Outlook, bo takie powiadomienie jest i tak się stało, że pewnego razu włączam komputer, chcę sobie uruchomić pocztę, a tu taka niespodzianka, uruchamia się Outlook. Oczywiście nie
1: co
2: ten
1: ciekawe,
2: piękny.
1: Co ciekawe, Patryku, no. To ja wejdę ci w słowo i powiem, że ja mam to już od paru miesięcy, tak naprawdę. Ze dwa to spokojnie, ja mam Windowsa 10.
2: Tam też masz
3: u mnie tak? Cały czas, tak. Co ciekawe, ja w Windowsie 10 cały czas tą aplikację poczta mam, natomiast zainstalował mi się jeszcze Outlook w nawiasie nowy, tak się to w menu start nazywa, ale nie muszę go otwierać, na razie jeszcze ta poczta klasyczna jeszcze mi na szczęście działa.
2: No to dla tych, co muszą otwierać, to ja pobawiłem się tym programem. Więc wiem co nieco na jego temat, jak się ten program obsługuje. Ja obsługuję się go nietypowo, dlatego że jeżeli sobie jesteśmy na liście wiadomości, no to logika by nakazywała. No jak chcę sobie przeczytać wiadomość, no to ja naciskam Enter. No jak nacisnę Enter, no to powinno się to otworzyć. Naciśnięcie Entera chyba nie robi nic. Żeby odczytać wiadomość, musimy nacisnąć klawisz F6. Będąc wyłączonym w tym takim trybie przeglądania, przejdziemy do takiego pola odczytu i tam będziemy mieć na samej górze menu jakieś tam. Będziemy mieć najpierw załączniki, jeżeli na przykład wiadomość ma załącznik, i będziemy mieć treść naszej wiadomości. Jeżeli będziemy chcieli z tej wiadomości wyjść, wrócić na listę wiadomości z powrotem, musimy znowu nacisnąć parę razy F6, bo kolejne naciśnięcie klawisza F6 przeniesie nas do menu Outlooka.
3: A czy Shift F6 działa?
2: Aha, Shift F6 działa. No to dobrze wiedzieć. No to Shift F6. I tak samo druga wiadomość, jeżeli chcemy ją przeczytać, też strzałka w dół i ona w tym polu odczytu się nam zaktualizuje i znowu F6, jeżeli chcemy odczytać. Natomiast jest bardzo ciekawy błąd, na który was wszystkich chciałem uczulić. Jeżeli sobie chcemy pobrać załącznik, bo oczywiście możemy pobrać załącznik, załącznik nam się pobiera i dostajemy powiadomienie. No, pobrano, naciśnij Ctrl-J, żeby zobaczyć listę pobranych. No to ja sobie wciskam Ctrl-J i słyszę, to oznaczono tą wiadomość jako śmieć. Okazuje się, że w ogóle nie ma w Outlooku żadnego panelu pobranych, przynajmniej ja go nie umiem znaleźć.
3: To ja mam teorię, dlaczego tak się dzieje. Chyba, jeśli chcesz coś powiedzieć, to możesz dokończyć, ja teraz coś powiem gdzieś coś
2: no
3: od siebie.
2: No to ja tylko chciałem powiedzieć, że ja znalazłem ten plik w katalogu pobrane bezpośrednio, ale z Outlooka nie udało mi się do tego przejść.
3: No to tak, ta aplikacja, ja żeby nie było, jej nie testowałem, natomiast wiem jak ona działa, to jest po prostu strona outlook.com, otwierająca się w widoku
2: Edge.
3: To jest, więc dlatego tutaj mamy komunikat, no bo w Edge'u Ctrl-J tak najbardziej otwiera nam folder pobrany, okno pobierania, tak? Natomiast to jeszcze gdzieś ciągnie za sobą jedną kwestię, nie będzie przekazało wszystkim, wiadomo, ale myślę, że warto uczulić. Te wiadomości, które my sobie tam otwieramy, one nam się na komputer nie pobierają. Jeśli my dodamy sobie konto do tej aplikacji, podobnie zresztą z Outlookiem na iPhone'ie, to po prostu tak naprawdę my dajemy jakiemuś serwerowi w firmie Microsoft dostęp do naszego konta i oni sobie nasze wiadomości pobierają, robią ich kopię. Pewnie tam jakieś AI na tym uczą, bo generalnie wszyscy tak dzisiaj robią. Tam też są dodatkowe do tego funkcje. Tam nie wiem, czy ten nowy Outlook to ma, wiem, że na pewno na iPhone'ie jest taka osobna skrzynka odbiorcza, która gdzieś uczy się tego, jakie wiadomości są dla nas ważniejsze.
2: U mnie nie działa.
1: Ja uwielbiam te funkcje, na przykład na iOSie.
2: Ona nie działa. Ja już muszę powiedzieć, że ona u mnie, ona na mobilnym Outlooku jak najbardziej działa i ja ją uwielbiam i w ogóle. Natomiast tutaj ją włączyłem w tym Outlooku Windowsie 11 i ja nie mam w ogóle folderu skrzynka priorytetowa. Pomimo włączenia, chyba że to działa tylko na Microsoftowych kontach typu Outlook.com i tak
3: na
2: dalej.
3: Na iPhone'ie to działa wszędzie.
1: Na wszystkich działa, dokładnie.
3: Pytanie, czy to jest opcja premium na komputerze dla tych, którzy sobie wykupią za 365, nie wiem, możliwe. bo finalnie nawet tego Outlooka pełnego też ma, właśnie z Office'a 365 ma też ten webowy Outlook zastąpić w ogóle.
2: Nie.
3: Natomiast właśnie, no tutaj chcę też uczulić, że generalnie jeśli chcemy gdzieś te wiadomości mieć pobrane na komputerze w razie czego, gdyby, nie wiem, nam internet przestał działać, a chcemy mieć tutaj poczty dostęp, no to z tej aplikacji tego nie będziemy mieli. Musimy się liczyć z tym, że jeśli nam internet będzie jakoś działał wolniej, albo po prostu nie będzie działał, albo nie chcemy, żeby gdzieś firma Microsoft nasze wiadomości wszystkie jeszcze przy okazji czytała, no to warto gdzieś to mieć na uwadze, jeśli wcześniej korzystaliśmy z tej aplikacji poczta, bo ten Outlook po prostu technicznie działa inaczej przez to, jak on został stworzony.
2: No, to by był Outlook, natomiast rzecz kolejna w Windowsie 11, która doprowadziła mnie do szewskiej pasji, pojawiła się ostatnio u mnie tajemnicza ikonka na pulpicie, ikonka, z którą się nie da nic zrobić, o bardzo pięknej nazwie "Dowiedz się więcej o tym zdjęciu". I co ciekawe, po kliknięciu w tą ikonkę otwiera się Microsoft Edge z jakimś w ogóle wyszukiwaniem dziwnym wpisanym w Binga. Oczywiście powiedzmy sobie szczerze, ja nie mam na komputerze żadnych zdjęć, więc ja nie wiem, o co mu w ogóle chodzi, co on próbuje do tego Binga wpisywać. Jakiś karabin, jakieś w ogóle, za każdym razem co innego się pojawia, a jak kliknie się menu kontekstowe na tej ikonce "Dowiedz się więcej o tym zdjęciu", to pojawia się jakieś takie centrum uwagi systemu Windows, gdzie w ogóle nawet ja nie jestem w stanie znaleźć tego w menu Start, i mamy zdjęcia w centrum uwagi systemu Windows, ale to jest puste. Jak chcesz się usunąć tą ikonkę na pulpicie, nie usuniesz deletem, shift deletem, niczym, alt enter, nawet z właściwości tej ikonki nie da się nic, po prostu ikonka sobie jest na pulpicie, że się mogę dowiedzieć więcej o tym zdjęciu, o jakim zdjęciu i co to jest centrum uwagi, gdzie nie znalazłem na ten temat żadnej informacji, nie wiem, co ten Microsoft kombinuje, ale coś takiego pojawiło się jakiś czas temu na moim pulpicie z aktualizacją, nie wiem nawet którą. Także Windows 11 usługa sobie działa i w zasadzie Microsoft sobie robi cuda, nie widy na komputerze, robi się co chce. Generalnie no smutne niestety, że tak się dzieje. Natomiast ja przeczytałem ostatnio artykuł chyba na stronie instalki.pl a propos Windowsa 11, że w którejś becie Canary pojawiła się taka aplikacja Speak to Me, czyli Speak for Me w zasadzie po angielsku, czyli mów do mnie po polsku. I ta aplikacja ma nam odczytywać tekst jakąś chyba syntezą neuronową. Mało tego, ma mieć to, co jest w iOS-ie, czyli będziemy mogli sobie za pomocą jakiegoś AI wytrenować swój własny głos i sobie tym naszym własnym głosem odczytywać różne rzeczy. Oczywiście nie ma języka polskiego, z tego co wiem, jest parę języków dostępnych, naszego polskiego tutaj nie mamy jak na razie, natomiast jest taka aplikacja, jak ktoś angielski zna i chciałby testować, w najnowszej stabilnej wersji Canary Windowsa 11 może sobie coś takiego przetestować i sobie taki głos spróbować nagrać. No, bardzo jestem ciekawy, jak to będzie działać na komputerze. I ja teraz jeszcze do was z ostatnią rzeczą, czyli z pytaniem, ponieważ mam sobie laptopa Lenovo i ostatnio tam konfigurowałem sobie różne rzeczy w aplikacji Lenovo Vantage, no i znalazłem taką sekcję w przypadku właśnie przy karcie graficznej, która nazywa się po prostu overclocking, ustawienia przytaktowania. Jak sobie w to wszedłem, no to miałem komunikat, że no uważaj co robisz, bo jak nie wiesz co robisz, to możesz sobie uszkodzić swój sprzęt i w ogóle. Ja się chciałem zapytać was, słuchajcie, bo to też tyczy się GPU, czyli karty graficznej, co tak naprawdę dałoby mi takie przytaktowanie, czy w ogóle jest to warto coś robić, czy to faktycznie sprawi, że nie wiem, moja karta graficzna wtedy poprawi jakoś ta wydajność się przyspieszy, czy raczej to się robi w sytuacjach, kiedy no trzeba, bo jest bardzo źle. Jak to jest z tym overclockingiem? Czy warto tam coś ustawiać, czy raczej nie ruszać, zostawić, faktycznie nie grzebać. O co właściwie tutaj w tym chodzi? No i czy to też, no raczej wideoramu w karcie graficznej mi to nie zwiększy. O co tu właściwie, może ty, Michale, będziesz wiedział właśnie, o co z tym overclockingiem chodzi, co to właściwie jest. Dzisiaj się z tym spotkałem na świeżo przed audycją i właśnie dlatego pytam, bo nie miałem czasu na ten temat przeczytać.
1: Wydaje mi się, że podobnie jak w przypadku procesorów, tu chodzi po prostu o zwiększenie prędkości przetwarzania, nie tyle, no oczywiście, że RAM-u sobie nie zwiększysz, natomiast możesz ewentualnie zwiększyć prędkość przetwarzania. Efekt tego będzie taki, że karta będzie się oczywiście bardziej grzała, że będzie pobierała więcej prądu, no i też ze względu na to, że będzie bardziej obciążona, może najzwyczajniej w świecie skrócić swoją żywotność również.
2: Tak, czyli lepiej nie ruszać.
3: Ja bym się podpisał pod tym, co Michał powiedział. Jeśli nie masz potrzeby, jeśli, no, nie wiem, jest jakaś gra, która, powiedzmy, gdzieś brakuje ci tych paru klatek, to ja bym tutaj też nic nie robił.
2: Znaczy u mnie z Forcą właśnie od jakiejś aktualizacji był problem, że za każdym razem jak wchodzę do ustawień graficznych, to gra stwierdza, no, że przekroczoną mam pamięć graficzną, że problemy z wydajnością mogą być, ale z problemów z wydajnością nie ma.
1: Przede wszystkim,
3: no to tym
1: Patryku,
3: się nie przejmuj.
1: Przede wszystkim, Patryku, ja bym też w ogóle, zanim zacząłbym coś tam robić, to zweryfikowałbym, no, czy ja mam pełną kontrolę nad tym, co robię. A potem ewentualnie o tym sobie trochę poczytał.
2: No właśnie dlatego się zapytałem, dlatego nic nie robiłem.
1: No właśnie, ale wiesz, bo o co mi chodzi? Można sobie, podejrzewam, że gdzieś w internecie, ja akurat nie interesowałem się nigdy tematem overclockingu, ani kiedyś w przypadku procesorów, ani w przypadku teraz karty graficznej, bo to, co potrzebuję, to uzyskuję na obecnych domyślnych parametrach. Natomiast na pewno są jakieś poradniki dotyczące tego, jak sobie można taką kartę ustawić i co tam poprzestawiać, żeby to osiągnąć. Tylko no, w takim przypadku, kiedy eksperymentujemy już z jakimś czy dodatkowym napięciem, czy tego typu rzeczami, które te kartę po prostu żyłują do granic możliwości, to ja bym się jednak bardzo i po trzy razy upewnił, czy ja aby na pewno wiem, co robię i czy mam kontrolę pełną nad tym z poziomu czytnika ekranu, bo jeżeli to by było, wiesz, na zasadzie jakichś nieopisanych przycisków, to ja bym sobie tym bardziej
2: dał
1: spokój.
2: Nie, absolutnie bym, to ja wiem. A ty mówisz, Piotrze, żebym się tym nie przejmował, tak? Tym komunikatem.
3: Jeśli nie czujesz, że gra ci jakoś zwalnia, to nie. Zawsze nie. Możesz sobie po prostu jakość, zwłaszcza gdzieś jakość tekstur sobie pozmieszać, bo to są gdzieś rzeczy, które są w tej pamięci RAM graficznej ładowane.
2: A co w ogóle jest paradoksem? No. Okej, więc jeżeli czuję spadki wydajności, ale co jest w ogóle paradoksem, jak nawet oni mi zalecają po benchmarku zrobienie sobie ultra i co ciekawe, nawet jak zrobię na wymaganiach ultra, to nawet mi się nie przycina i nawet to działa dobrze, także...
3: Znaczy nie może tam coś po prostu wyskoczyło.
1: Może fałszywy alarm.
3: Tak, natomiast jeśli jeszcze chodzi o gry, bo mówiłem, że skończyliśmy temat, to jeszcze jedna szybka informacja, coś rozmawiamy o Fordzie, więc sobie mogę teraz szybko powiedzieć. Jeszcze niesprawdzona informacja. Natomiast pojawiła się kolejna aktualizacja Mortal Kombata, dosłownie no, godzinę temu, jak zaczynaliśmy tę audycję. Jest nowa postać, Peacemaker, to jest chyba z jakiegoś komiksu, szczerze mówiąc nie wiem.
2: Jest, oczywiście.
3: Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, tutaj ludzie piszą, przynajmniej na PlayStation, mamy wybór głosu pomiędzy męskim i żeńskim. Nie wiem, czy to w końcu sprawi, że gra będzie do nas mówić po polsku. Na pewno na przyszłą audycję sprawdzę. I nie wiem, co to znaczy dla ludzi na komputerach. Jest duża szansa, że może w końcu coś w tej sprawie się ruszyło i będzie dało się wybrać własny głos.
2: No to zaraz pójdę instalować i dam znać.
3: Będziemy bardzo wdzięczni.
2: Ja to więc jeszcze przypomniało mi się, ale to już dosłownie króciutko, bo ja się czuję jak prowadzący powoli. Nvidia GeForce odchodzi do lamusa, moi drodzy. Znaczy GeForce Experience, taka piękna aplikacja. A zastępuje ją Nvidia GeForce App, która jest w wersji beta i którą ja, Patryk Mojsiewicz, też przed audycją w dniu dzisiejszym przetestowałem specjalnie dla was i muszę wam powiedzieć, jest dobrze. Jest wszystko dostępne. Są dostępne wszystkie ustawienia, łącznie z optymalizacją gier. łącznie z nieszczęsną nakładką, która mi robiła skrót w GeForce Experience Alt Z, że nie mogłem rzec z kropką wpisywać. Teraz mogę tą cholerną nakładkę wyłączyć w końcu. Mogę sobie wszystkie ustawienia zrobić, mogę sobie nawet zobaczyć, jak gry są zoptymalizowane. Po prostu wszystko jestem w stanie powiedzieć i mam nadzieję, firmo GeForce, że tego nie zepsujesz, bo ja pamiętam pierwsze wersje GeForce Experience, gdzie też było wszystko dobrze dostępne, a potem oni dołożyli jakieś reklamy, które wszystko popsuły, ale na razie jest dobrze. Aplikacja się włącza zdecydowanie szybciej. Ma w przyszłości zastąpić panel kontrolny Nvidia i zresztą to się chyba już nawet dzieje, bo jak chciałem kliknąć z panelu sterowania panel kontrolny Nvidia, to nie włączył mi się ten niedostępny, okropny panel, no tylko właśnie włączył się ten Nvidia App. Także jak ktoś z Was chce to przetestować, to wystarczy sobie wygooglować Nvidia App. No i pierwsze strony, jeszcze to nie jest wypozycjonowane dobrze, więc tam na pewno kilka stron będziecie mieć GeForce Experience, ale jak tam sobie poszukacie dalej, znajdziecie artykuł na stronie GeForce'a i link do pobrania tej bety. I co jest jeszcze ważne, w GeForce Experience musieliśmy się logować, czy to Googlem, czy kontem Nvidia. Tutaj już logować się nie musimy, chyba że chcemy korzystać z GeForce Now, albo odebrać jakieś nagrody, w tym wypadku do gry Call of Duty, w którą i tak sobie nie pogramy. No i to by było tak. No tyle. A jeszcze jedno ogłoszenie. Gdyby ktoś z Was chciał sobie pograć w Diablo 4, nie wiem dokładnie kiedy, nie potrafię przybliżonej daty podać, ale Diablo 4 pojawi się na Xbox Passie. Także żeby nie było, że Blizzard nie przejął, że Microsoft nie przejął.
3: Microsoft przejął Blizzard, tak.
2: Tak.
1: No to też myślę, no, także, że dobra informacja.
2: Ja się troszkę czuję wyciulany, bo zapłaciłem za tą grę. No i trochę większość graczy zresztą też się czuje trochę oszukana przez Blizzard. No ale cóż zrobić. Ta gra już i tak jest pay to win, więc niech se tam będzie. No to tyle ode mnie. Już
1: okay, Patryku, nie męczę. Dzięki w takim razie za telefon. Obszerną garść informacji, a tymczasem odbieramy kolejny telefon, bo mamy następnego słuchacza, który mam nadzieję, że jest jeszcze z nami. Bobo się jakiś czas temu na WhatsAppie podłączył. Jesteś z nami jeszcze?
4: Tak.
1: Słuchamy.
4: Jest problem z zegarkiem. Dyktafonu nie ma. Nie ma nic. Żadnego ikonki dyktafon, nic. Nigdzie. Nie ma nic.
3: Jaki to jest zegarek?
4: Apple Watch.
3: No to ciekawe, bo aplikacja powinna być. Chyba. Ale co ja bym zrobił? Odłożyłbym sobie aplikację Watch, bo od jakiegoś czasu niektóre wbudowane aplikacje można odinstalowywać, więc bardzo możliwe, że ją odinstalowałeś. Jeśli tak, no to ona na tej sekcji mój zegarek na dole, tam jak masz te zakładki, na tej pierwszej sekcji mój zegarek. Na dole generalnie jest sekcja niezainstalowanych aplikacji i tam no właśnie wszystkie aplikacje, które mogą być zainstalowane, a nie są, można zainstalować i może tam znajdziesz ten dyktafon.
1: To znaczy ja myślę, że może
3: jeśli
1: teraz,
3: że
1: może teraz nie sprawdzaj tego, tylko jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, to słuchamy i będziemy przechodzić dalej.
4: Tutaj skorygować też. Mortal Kombat do nas mówi po polsku.
1: O, no to super.
4: Na Xboxie mówi, więc...
3: Tak, na Xboxie mówił od początku, natomiast na PlayStation 5 i na komputerze jeszcze nie, dlatego też na to zwracaliśmy uwagę, zresztą chyba w audycji podsumowującej gry Patryk zwracał na to uwagę, natomiast dziękuję, że przypomniałeś, jak, no właśnie, jeśli ktoś nie wiedział, to tak, na Xboxie Mortal Kombat jak najbardziej z polską syntezą już dostępny jest.
4: I takie pytanie, czy z tej Nvidia App też można z GeForce Now korzystać? To do GeForce Now jest osobna apka, która jest...
3: Chyba GeForce Now to jest cały czas osobna aplikacja. To jest generalnie tutaj mowa o aplikacjach, które pozwalają nam zarządzać kartą na komputerze, a GeForce Now to jest chyba mimo wszystko jednak osobna kwestia.
4: No, niedostępna.
1: No
4: co
1: dobrze.
4: Też, i, to co, czy... I co do GeForce Now, jeżeli ktoś próbuje, to wiadomość kolejna. Reklamy wprowadzą.
1: No wiesz, pytanie, czy te reklamy będą nam w jakiś sposób drastyczny przeszkadzać, bo to tak naprawdę jest najistotniejsza kwestia.
4: Podobno od 5 marca ma być tak, że 2 minuty, kiedy jesteśmy w kolejce, będą nam sponsorowane filmiki się włączać.
1: No to cóż, zobaczymy, jak to z tym będzie. Dobrze, to tyle, jak rozumiem.
4: Tak.
1: To dzięki za telefon w takim razie, pozdrawiamy. I skoro już jesteśmy przy waszych komentarzach, to zajrzyjmy teraz do tych waszych wypowiedzi tekstowych, bo tutaj też mamy kilka wątków i kilka tematów. Najpierw pytanie od Szarlotki. Cześć, ja dzisiaj przychodzę z takim pytaniem. Czy w Reaperze na Macu można dowiedzieć się, jaką głośność ma nagranie, czyli ścieżka? Czy jest to raczej niemożliwe? Różne wersje na ten temat słyszałam. Chodzi mi o decybele. Nie ukrywam, że taka wiedza by mi się nieraz przydała. No i kolejna rzecz. Ja bardzo dziękuję tobie, Piotrze, za wszelką pomoc, jaką otrzymałam od ciebie. Zawsze szybko odpowiadasz na wiadomości i to tak konkretnie, a nie tylko wiedza.

0: Nie ma. Na pewno w tym okienku render tam jest taki przycisk. Ostatnio się pojawił dry run to się pisze. I on nam po prostu ten projekt jakby no, wyrendruje, czyli zapisze gdzieś do dźwięku i obliczy właśnie wszystkie poziomy w decybelach i nie tylko. I to się wyświetli w takim okienku. Tam jest po prostu tabelka, można sobie to przeczytać. Można też to wyeksportować w tym oknie do pliku HTML, gdzie to może być troszeczkę bardziej czytelne. Więc można to jak najbardziej sprawdzić. Są też w tym, jeśli naciśniesz F4, wejdziesz sobie tego okienka z akcjami i w pole wyszukiwania wpiszesz calculatę, to tam są akcje, które no, nie mają domyślnie skrótów, ale możesz sobie skróty dodać, żeby obliczyć tą głośność dla bieżącej ścieżki zaznaczonej, dla całego projektu, dla podświetlonego klipu, jeśli masz jakiś element na ścieżce zaznaczony. Więc jeśli to jest coś, co chcesz robić w miarę często, to też można sobie tego skrót w tym miejscu przypisać.
1: I kolejne pytania, które się pojawiły, tym razem od Witolda. Cześć, w jaki sposób bas uzyskać plik TXT? Zaznaczyłem przy transkrypcji, żeby właśnie ten generował. Czy gdzieś się domyślnie zapisują teksty w tych formatach, które się zaznaczyło? Czy trzeba wyeksportować? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jak nacisnąłem Ctrl-S po wejściu w transkrypt, zaczął gadać o czyszczeniu historii. Nie można było dać historii pod H. Da się przełączyć, by karty używał, a nie procesora. Jak zwiększyć priorytet procesu w Windows 10? Kiedyś bez kłopotu w menedżerze zadań to mogłem zrobić, a teraz mi zniknęło. Takie pytania są od Witolda. To może o tym bazie.
2: Bas, jeżeli chodzi o eksport, eksport dzieje się automatycznie, czyli moment, w którym całe nagranie się przetworzy i w tej tabelce takiej, która niestety nam powoduje pułapkę klawiatury i nie możemy tabem przejść na pasek, za to możemy chodzić strzałkami po tabeli. W kolumnie drugiej, w kolumnie prawej jest napisane complete albo ukończono, bo to jest przetłumaczone, chociaż nie wiem, tam to spolszczenie nie zaskoczyło do końca. To w tym momencie, w tym samym folderze, gdzie skąd załadowaliśmy plik źródłowy, pojawią się wszystkie pliki wynikowe, te, które zaznaczyliśmy przy konfigurowaniu konwersji. Więc tu problemu nie ma, no a Ctrl-S jest standardowym skrótem do czyszczenia plików ukończonych, więc nic dziwnego, że tak się melduje. Tam nie ma opcji zapisz jako. Tam to wszystko się przy tworzeniu nowego zadania dla programu konfiguruje.
1: Natomiast co do tego ustawiania procesu, priorytetu procesu w menedżerze zadań, to ja przed momentem sprawdziłem, bo byłem pewien, że u mnie to działa i potwierdzam, że po prostu u mnie to działa, czyli jesteśmy na zakładce procesy, ustawiamy się na konkretnym procesie, który nas interesuje, menu kontekstowe, Shift F10 i tam sobie wybieramy po prostu ustaw priorytet i wybieramy priorytet. Tam też właśnie możemy sobie ustawić tak zwaną koligację, czyli zdecydować, na jakich rdzeniach naszego procesora będzie dany proces działał. Możemy sobie to wymusić, jeżeli na przykład z jakiegoś powodu chcemy, żeby dany program tylko pewne rdzenie naszego procesora wykorzystywał, a resztę zostawił w spokoju. Więc coś takiego też jest możliwe, to taka ciekawostka, gdyby ktoś się zastanawiał, o co z tą koligacją chodzi, a to właśnie do tego służy. Także no, w ten sposób u mnie to działa. I jeszcze mamy od Grzegorza tutaj kilka pytań. Cześć wam, mam pytanie odnośnie Zoom H1e. Jaka jest wielkość tego rejestratora? Do czego to można porównać? Czy wy pamiętacie, jak to wielkościowo?
2: Tomek Bilecki mówił o tym, że to jest jak poprzedni, ten H1N, zdaje się tylko bez
1: tej klatki na
2: bez
1: mikrofony.
2: Bez klatki na mikrofon. Więc czyli to trzeba mieć porównanie do tamtego poprzedniego rejestratora. No raczej taki, może nie no do końca
0: kieszonkowej wielkości, ale
2: tak.
0: No nie widziałem, także...
1: Ale spokojnie, będzie audycja prawdopodobnie tak. W przyszłym tygodniu i wtedy wszystkie wątpliwości się wyjaśnią, wtedy będziecie mogli pytania zadawać, jakie tylko chcecie. Tu jeszcze mamy kilka pytań właśnie odnośnie tego rejestratora, no spróbujemy na nie odpowiedzieć. Czy działa jako karta dźwiękowa? Tak, działa. Działa jako karta dźwiękowa, to wiadomo. Czy da się go podłączyć do komputera, smartfona z iOS, czy z Androidem?

0: A to jest ciekawe pytanie.
1: To znaczy, wiem na pewno tak, jeśli mamy iPhone'a Pro, 15 Pro, czy tam 15 z USB-C, to można. Ktoś próbował na starszym iPhone'ie z tą przejściówką Lightning, ten camera connection kit, i tam nie zadziałało ponoć. No, ale tam zresztą w menu, tak gdzie słyszałem w podcastach, mamy przy trybie właśnie karty dźwiękowej tryb PC i Mac i mamy tryb smartphone. Także myślę, że z Androidami, które mają port USB-C, też powinno zadziałać.
0: Okej, okay. No i to są wszystkie pytania, które zadał Grzegorz. Więcej na razie waszych wypowiedzi nie ma. To w takim razie przejdźmy do kolejnych tematów, tym razem do wieści ze świata. Pawle, mikrofon dla ciebie.
2: Mikrofon przejmuję. No i wieści ze świata są de facto wieściami w tym wydaniu z Europy, bo no, na naszym kontynencie starym dzieją się przeróżne rzeczy. Tak przykładowo, odbyła się w dniach 11-14 lutego, odbyło się w zasadzie walne zgromadzenie Europejskiej Unii Niewidomych. No i różne rzeczy tam omawiano, były różne, bo Europejska Unia Niewidomych zasadniczo kończy 40 lat w tym roku. I no to jest fantastyczna okazja, żeby się zebrać, a przy okazji też powołać nowy zarząd, omówić, jakie problemy są, jakie udało się rozwiązać, co jeszcze przed nami. No więc było dużo dyskusji, na przykład na temat wykluczenia cyfrowego, na temat zagrożeń, jakie niesie sztuczna inteligencja, jeżeli no przykładowo nie będzie ona wytrenowana na danych, które w sposób jakiś tam pozytywny nas przedstawiają, no to przejmie ona te same różne uprzedzenia, które posiada większość społeczeństwa. Wielu czołowych działaczy, takich jak Christopher Patton z Google, również tam byli i się wypowiadali na ten temat, jakie to mogą być szanse i zagrożenia. Natomiast z takich rzeczy organizacyjnych powołany został nowy zarząd. Unia ma nową panią prezes. Po raz pierwszy jest to kobieta, więc też taka przełomowa sprawa w dziejach Unii. Jest to pani Titti Matsinen z Finlandii i to ona będzie przez najbliższe kilka lat sprawować urząd przewodniczącej. Wiceprzewodniczącą została pani Barbara Martin z Hiszpanii. No i dalej gdzieś zostały rozdzielone te czołowe funkcje po działaczach. Chyba też w drugim wiceprzewodniczącym został Kevin Kelly z Irlandii. Sekretarzem został Roland Studer, czyli obecny przewodniczący jednego ze szwajcarskich stowarzyszeń osób z dysfunkcją wzroku. No i też w zarządzie pojawiło się mnóstwo nowych osób, w tym na przykład Jakob Rosin z Estonii, już wymieniony wczoraj w audycji na temat konferencji Zero Project, ale też wielokrotnie tutaj przez nas gdzieś wspominany, cytowany, kiedy trzeba, bo no jest to osoba młoda, gdzieś no w naszym wieku, powiedzmy gdzieś tutaj roczniki około moje i Piotra. Bardzo aktywny człowiek, on wie, co się dzieje, wie, czym żyją osoby niewidome, kto śledzi jakkolwiek media społecznościowe, ten no, spotkał się gdzieś, po anglojęzyczne oczywiście, pod kątem osób z dysfunkcją wzroku, ten się z tym nazwiskiem na pewno gdzieś spotkał. Też Ania Urszić, osoba, którą ja osobiście kojarzę z ICC w ogóle i byłem pod wrażeniem, jak zobaczyłem jej nazwisko w kontekście właśnie Słoweńskiej Unii Niewidomych, Słoweńskiego Związku Niewidomych, no też jest w zarządzie, więc trochę takich młodych osób tam przybywa i to też fajnie, bo nasz głos może wiele wnieść, takie świeższe spojrzenie też bardzo często w tego typu organizacjach się przyda. Po drugie, dużo też się dzieje w Unii Europejskiej, tej globalnej, bo na przykład Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski na razie umownie zgodzili się na warunki karty, Europejskiej Karty Osób z Niepełnosprawnością, czyli tej naszej takiej europejskiej legitymacji osoby niepełnosprawnej, która no, ma nam posłużyć do łatwiejszego poruszania się po Europie, która ma nam zapewnić między innymi pewne zniżki na transport i na różne usługi, wstęp do różnych obiektów turystyki i kultury na takich zasadach, na jakich mają je obywatele danego kraju. No i tutaj już pewne szczegóły zostały uzgodnione, nawet jakieś drobne poprawki w stronę tego, żeby no nie obowiązywało to tylko turystów, ale też żeby pewne rzeczy były ułatwione dla studentów różnych erasmusowych, nie tylko osób przeprowadzających się i tak dalej. No jedyna łyżka dziegdziu do tego słoika miodu to jest to, że troszkę sobie na tą kartę poczekamy, bo chyba za jakieś 4 czy 5 lat, zanim zostanie ona wprowadzona do obiegu. Tak długi okres przejściowy jest na razie dyskutowany i procedowany. Jeszcze Unia z Komisją się muszą dogadać nad ostatecznym kształtem. Jest nadzieja, że zostanie to przegłosowane jeszcze za obecnego rządu unijnego, za obecnej kadencji posłów europejskich. Więc no, miejmy nadzieję, że sobie tam w miarę szybko rządzący z tym poradzą. Skoro już mówimy o instytucjach europejskich, to w Radzie Unii Europejskiej, to tam, gdzie przewodniczącym był obecny premier Donald Tusk do niedawna, organizowane są staże dla osób z niepełnosprawnościami, no w podobnej formule jak te w parlamencie, czyli na 6 miesięcy, no tam akurat w parlamencie było 5, można było sobie wynegocjować przedłużenie. Są dwie tury, od 15 lutego do 15 lipca i od 1 września do końca stycznia przyszłego roku, więc można w tych dwóch turach się zgłaszać, składać swoje kandydatury, są to staże płatne. Więc jest to jak najbardziej ciekawa przygoda. No ja byłem stażystą Parlamentu Europejskiego. No mogę powiedzieć tylko, że polecam. To, co troszkę mniej w moim przypadku się powiodło, to by kolejny program, który no jest też oferowany, czyli program pozytywnych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w Parlamencie Europejskim. Jest to znów taki konkurs, w ramach którego osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się z trochę innej puli o zatrudnienie w jednej z dyrekcji parlamentu. Po prostu trzeba przejść taki test, który z jednej strony jest prosty, z drugiej strony nie do końca wiadomo, jak się na niego przygotować, bo wiele z tych informacji tak naprawdę to są takie podstawowe informacje na temat Unii, Parlamentu, Komisji, Rady. No, wystarczy poczytać w internecie i spokojnie można się tą wiedzą wykazać. Są też testy z umiejętności rozumienia czy wnioskowania z czytanego tekstu, takie trochę też testy quasi osobowości, Boże. Które troszkę sprawdzają nasze jakby reakcje w różnych sytuacjach niejasnych, takich społecznych, zawodowych i tak dalej, takiego obycia. Do czego też są materiały, które już no, niestety trzeba sobie zakupić, ale są. Natomiast no jest test, można go przejść i potem możemy stać się laureatami, przy czym moje doświadczenie jest niestety takie, że to, że tymi laureatami będziemy, nie gwarantuje nam tego, że otrzymamy pracę, że jakieś zaproponowane nam zostanie stanowisko. Można sobie zostać wpisanym na kolejną, znaczy no kolejną, jeżeli ktoś, ja na przykład zdawałem ten oficjalną ścieżką konkurs na pracownika instytucji unijnych, więc no jak się nie znajdzie pracy jakoś tam bezpośrednio, to jest się na liście osób, które można powołać w razie gdyby któraś z instytucji poszukiwała pracownika o takich umiejętnościach. No więc kolejną taką listą jest lista z tego konkursu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. No i można zostać powołanym. No, u mnie na razie cisza, natomiast kto wie, może w waszym przypadku będzie jakoś inaczej, więc taka możliwość też jest. To 18 marca można się zgłosić, że chce się w tym konkursie wziąć udział. No i od polityki jeszcze nie odpoczniemy przez chwilkę, bo dzisiaj, nie wiem czy może wy macie już jakieś wieści z frontu najnowsze, ja mam takie, że dziś miał nasz rząd dyskutować nad implementacją w Polsce unijnej, europejskiej ustawy o dostępności, czyli ustawy, która na wiele firm, w wielu sektorach, takich jak transport, telekomunikacja, handel, zdaje się, że też media, tak, dostawcy telewizyjni na przykład byliby obowiązani dostarczać dostępność swoich stron, aplikacji, ale też produktów, czyli na przykład telefony sprzedawane na rynku unijnym powinny być wyposażone w wszelakie funkcje dostępności, czytniki e-booków, dekodery telewizji satelitarnej, różnego rodzaju kioski, czyli te takie punkty samoobsługowe, które gdzieś tam często pozwalają nam coś samodzielnie kupić, zamówić i tak dalej. No, od 1 stycznia 2025, jeżeli ta ustawa dzisiaj w takim kształcie przejdzie, ma to obowiązywać w naszym kraju, no więc przedsiębiorcy mają się na co szykować i co dostosowywać. Także takie wieści na ten tydzień.
0: To w takim razie jeszcze kilka słów dotyczących nowości, ale tym razem dotyczących nowości, jeżeli chodzi o Androida. Tu dziękuję bardzo Robertowi Hecykowi, który podesłał ten link. Link do portalu znanego, myślę, doskonale, portalu AntyWeb, który umieścił informacje dotyczące nowości w mapach Google, właśnie w systemie Android, które mają się pojawić. I z tego artykułu najistotniejszy jest, myślę, że następujący fragment. Gigant wprowadzi także zmiany w zakresie funkcji TalkBack dla obiektywów w mapach Google na Androidzie właśnie. W ten sposób użytkownicy mogą teraz łatwiej identyfikować i uzyskiwać głosowo informacje o otaczających ich miejscach, po prostu kierując kamerę swojego telefonu w odpowiednim kierunku. Z tej funkcji mogą korzystać nie tylko osoby z pewnymi trudnościami zdrowotnymi, ale przyda się ona również osobom, które zwyczajnie chcą rozejrzeć się po ulicy i zidentyfikować konkretne lokalizacje. Ponadto aplikacja Lookout pozwoli na wysłuchanie automatycznie generowanych opisów zdjęć, grafik znalezionych w internecie, czy tych, które zostały do nas wysłane. Więc rzeczywiście jest się na co cieszyć i też jeszcze myślę, że ważna informacja jest taka, że niedługo ma pojawić się również funkcja automatycznego podsumowania wiadomości w Android Auto. No, dla nas akurat Android Auto nie jest jakimś ciekawym systemem, natomiast skoro trafi tam, to być może trafi też po prostu gdzieś do rozwiązań Google'a na Androidzie i będzie można sobie z tego korzystać, nie tylko z AI od Samsunga, który coś takiego ponoć potrafi, aczkolwiek z tym AI od Samsunga to też się tak zrobiło, że gdzieś drobnym druczkiem jednak, aż mi się w to wierzyć nie chciało, szczerze mówiąc, bo nie spodziewałem się tego, ale faktycznie gdzieś drobnym druczkiem pojawiła się informacja dotycząca tego, że no to tak przez rok to będzie za darmo, a potem to trzeba będzie jednak za to płacić. No nie, to szkoda.
2: A propos Google, to ciekawe, czy to w Polsce będzie od razu też działać, bo Google lubi takie różne dostępnościowe nowinki, zwłaszcza w mapach, wprowadzać w jakichś losowych lokalizacjach na świecie, na przykład
0: w Japonii.
2: W Japonii.
0: No właśnie.
2: Więc no, ale też skoro już tak kombinują z tym aparatem i tak dalej, to czemu nie pójdą w końcu w ten tryb live camera mode, żebyśmy mogli, tak jak osoby widzące, pokręcić troszkę kamerą i żeby został ustalony nam kierunek, w którym mamy iść, żeby to było jakoś też sensownie zwokalizowane.
0: No właśnie, bo niestety z tym jest problem i jeżeli chodzi o mapy Google, ja myślałem swego czasu, że okej, ta nawigacja w mapach Google dla nas nie jest aż tak bardzo atrakcyjna, bo nie możemy sobie tam stawiać własnych punktów za bardzo i nie możemy sobie tworzyć tras, możemy nawigować do konkretnego miejsca, no ale jednak te mapy coś do nas mówią. No i rzeczywiście to jest bardzo dobre określenie coś, bo będąc w miejscu totalnie nieznanym i chcąc korzystać z nawigacji z map Google'a i posługując się voiceoverem akurat, konkretnie w tym przypadku, to się można zgubić. Osoba widząca ma to zdecydowanie lepiej podane, zdecydowanie fajniej to wygląda i po prostu wystarczy tam korzystać z tego live view. Jest strzałeczka, za którą wystarczy po prostu tak, podążać my... a my po prostu...
1: Mamy to po prostu memiczne kieruj się na północ. Tak,
0: tak, ale to jest, wiesz, nawet jak ci powie, że kieruj się tam, tak, powiedzmy skręć w lewo albo skręć w prawo, to jest wszystko fajnie. Taki prosty przykład, jak byliśmy jakiś czas temu właśnie z Moniką moją w Londynie i stwierdziliśmy, dobra, idziemy robić rekonesans. Obraliśmy sobie tam jakiś konkretny punkt, do którego trzeba było dojść, no i stwierdziłem, okej, dobrze, no to ja sobie założę słuchawki i będziemy szli według tego, co nam te mapy Google powiedzą. No i tam wiadomo, kieruj się na północ, to oczywiście trzeba było sobie tego poszukać, natomiast potem skręć w lewo, skręć w prawo, teoretycznie szliśmy do tego, ale okazało się, że były dość blisko siebie jakieś dwa zakręty. I już w tym momencie, w przypadku tego live view, to bez problemu dało się ogarnąć, gdzie trzeba skręcić. Natomiast no, w przypadku posługiwania się czytnikiem ekranu był z tym większy problem, więc trochę błądziliśmy, ale przy okazji poznaliśmy takie zakamarki Londynu, do których raczej byśmy tak standardowo nie dotarli. Natomiast no, to taka ciekawostka na marginesie a propos tego, więc tu jest rzeczywiście sporo do zrobienia, żeby te mapy dla nas były jeszcze bardziej dostępne, bo one mają jedną bardzo fajną zaletę. Są proste, tylko gdybyż jeszcze były nieco bardziej funkcjonalne. A teraz między innymi o funkcjonalnościach, jakie na stronach internetowych użytkownicy czytników ekranu cenią, ale nie tylko o tym opowie nam Piotr, bo jakiś czas temu zaglądaliśmy za naszą wschodnią granicę i sprawdzaliśmy, jak tam w Rosji się korzysta z technologii asystujących, a teraz bardziej światowo WebAIM opublikował wyniki swojego 10. już badania.
1: Tak, no taki okrągły jubileusz. WebAIM, czyli firma zajmująca się dostępnością głównie stron internetowych, no już co kilka lat właśnie prowadzi takie ankiety dotyczące używania czytników ekranu w internecie przez osoby niewidome, ale nie tylko, bo też pytania o smartfony i aplikacje się pojawiły, o tym za chwilkę. No właśnie, i pod koniec zeszłego roku taka już 10. ankieta została uruchomiona. Do końca chyba stycznia był czas na odpowiedzi. No i teraz w zeszłym tygodniu wyniki tej ankiety zostały na stronie opublikowane. No i teraz po prostu je dla Was przedstawię, bo wydaje mi się, że są dosyć ciekawe. No i zaczniemy tutaj od danych demograficznych. Region. I tutaj pierwszy raz prosiłem Was, prosiliśmy właściwie wszyscy, żebyście w miarę możliwości tę ankietę wypełniali. I słuchajcie, chyba o nas posłuchaliście, bo po raz pierwszy w historii tej ankiety więcej odpowiedzi było spoza Stanów. Bo oto dane mamy takie, no 717 osób, czyli 47% to było właśnie ze Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej właściwie, przepraszam, nie tylko Stanów Zjednoczonych. Europa to było 467 osób, 30%. Z Azji 97, no około 6,5%. 96 osób z Ameryki Południowej i tutaj znów 6, no około 6,3%. I 73 osoby z Afryki Bliskiego Wschodu. To jest około 5%, 4,8%. I Australia to było 50 osób, około 3%. I 20 osób z Centralnej Ameryki i to jest procent 1,3%. No i tutaj właśnie zwracają uwagę na to, że to był pierwszy raz, kiedy było więcej odpowiedzi spoza Ameryki Północnej i wiele odpowiedzi na niektóre z pytań różniło się według regionów. O tym będziemy też mówić, no głównie między innymi z jakich urządzeń i programów ludzie korzystają. No także fajnie, że więcej osób ci spoza tej Ameryki na to zaczęło odpowiadać. Następne pytanie dotyczyło wieku. Osób, które miały mniej niż 20 lat, było 94, czyli 6%. Od 21 do 40 lat to już było osób 584, czyli około 38%. Od 41 do 60 było też dosyć dużo, 553 osoby, 36%. I osób 60 plus było 308 i to było 20%. Więc to głównie były osoby dorosłe, generalnie. Czy korzystasz z czytnika ekranu przez niepełnosprawność? Tak, odpowiedziało 89%, 1372 osoby. Nie, odpowiedziało osób 154, czyli 10,1%. Odpowiedzi generalnie na pozostałe pytania były podobne dla tych, którzy mieli i nie mieli niepełnosprawności. Jeśli jakieś różnice były, no to były podkreślane. Typy niepełnosprawności. Osoby niewidome, no to wiadomo, najwięcej 1179 osób i to jest 77% około. Osoby słabowidzące to było osób 306, no właściwie 20%, 19,9%. Jakieś inne niepełnosprawności umysłowe to jest osób 80, około 5%. Osoby niesłyszące to było osób 104, to jest około 7%. Niepełnosprawności ruchowe 34 osoby, czyli około 2% i inne 75 osób, około 5%. Tutaj mamy też takie ciekawe informacje, że 257 osób, czyli około 17%, zgłosiło kilka niepełnosprawności. 81 osób, czyli około 5,3%, zgłosiło, że są zarówno osobami niewidomymi i niesłyszącymi. Następnie mieliśmy stopień zaawansowania korzystania z czytnika ekranu. Najwięcej osób powiedziało, że są zaawansowanymi użytkownikami. To było osób 888, czyli 58%. Poziom średni to były 548, około 36% równo. I osoby początkujące to było osób 87, około 6%. Tutaj też mamy informację, że osoby z niepełnosprawnościami generalnie podawały swój poziom doświadczenia z czytnikiem ekranu wyżej niż osoby, które korzystają z czytnika ekranu na przykład w pracy, nie wiem, nad dostępnością. 63 osoby z niepełnosprawnościami zaznaczyły, że ich stopień zaawansowania jest no właśnie zaawansowany, a dla osób bez niepełnosprawności to było tylko 18%. I tak samo poziom zaawansowania korzystania z internetu. Zaawansowany tutaj jest 1091 osób, 71%. Średni 401 osób i to jest 26% i początkujący to było osób 28, zaledwie no niecałe 2%. I tutaj mamy sytuację odwrotną. Osoby bez niepełnosprawności raczej częściej zaznaczały, że gdzieś czują się lepiej w internecie, które już nie mamy podanych bardziej konkretnych informacji. Główny czytnik ekranu, no to wydaje mi się też ciekawe. Na pierwszym miejscu JOS, 619 osób, 40%. Następnie NVDA, 577 osób, około 38%, 37,7%, więc no, bardzo blisko są siebie te czytniki ekranu. Później mamy długo nic. Jest VoiceOver, osób 148, niecałe 10%. Później Supernova, 57 osób, około 4%. ZoomText czy Fusion, 41 osób, około 3%. Orca, osób 36, niecałe 2,5%, 2,4%. Narrator, osób 10, 0,7%. I inny 41 osób, a niecałe 3%.
0: Powiem szczerze, że dziwi mnie aż tak mały procent użytkowników VoiceOvera na komputerach, że jednak myślałem, że no skoro mamy tu Stany Zjednoczone, to ten Mac będzie bardziej reprezentowany.
1: Wiesz co, to doszło do ciekawej kwestii, bo tutaj w tej sekcji mamy też szczegółowy opis. No tutaj autorzy tej ankiety zwracają uwagę na to, że zużycie JOS-a zaczęło spadać. W 2021 roku zużycie JOS-a zaczęło znów rosnąć i wtedy JOS wyprzedził NVIDIA i w roku 2024 gdzieś te różnice są bardzo małe. Osoby z niepełnosprawnościami są dużo bardziej prawdopodobne, że właśnie używają JOS-a albo NVDA i dużo mniej prawdopodobne, że będą korzystać z VoiceOvera. 8% osób z niepełnosprawnościami używa VoiceOvera. W poprzedniej ankiecie, to był rok 2021, to było 5,5%, więc no gdzieś jakiś wzrost mamy. Natomiast dla osób bez niepełnosprawności, czyli to są web deweloperzy najczęściej, no to oni VoiceOvera korzystają dużo częściej, to jest prawie 24%, 23,7%. Jeszcze tutaj nawiązałeś do regionów. Użycie JOS-a było dużo wyższe w Ameryce Północnej. Tutaj 50, prawie 6%, 55,5% używa JOS-a, 24% NVDA. I w Australii tutaj mamy 40, prawie 6%, 45,8% w porównaniu do 37%, a w Ameryce tylko 24% osób korzysta z NVDA jako głównego czytnika ekranu.
0: Prawdopodobnie dlatego, że jednak to zatrudnienie, ten odsetek zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych jest większy i JOS-a jednak wykorzystuje się profesjonalnie. To jest, no, jak sama nazwa tego skrótu się rozwija, tak?
1: Job Access
0: with Speech, tak. Więc rzeczywiście tu może być po prostu tak, że dużo osób korzysta z JOS-a w pracy.
1: No i kończąc jeszcze ten temat, w Europie sytuacja jest odwrotna, bo w Europie JOS-a korzysta niecałe 30%, bo to jest 29,7%, przepraszam, a z NVIDIA korzysta już osób 37% i 2%. W Afryce ta różnica jest jeszcze większa, bo w Afryce i na Bliskim Wschodzie z JOS-a korzysta 23%, a z NVIDIA już procent 69,9%. A w Azji to jest też podobnie, tutaj mamy 22,9 dla JOS-a i 70 dla NVIDIA. Natomiast bardzo często osoby korzystają też z kilku czytników ekranu i tutaj było też pytanie, z jakich korzystamy jeszcze. No i tutaj na pierwszym miejscu jest NVIDIA, 1909 osób, jakieś 65%, JOS 931 osób, 60%, VoiceOver, no tutaj już mamy więcej, bo jest osób 675, 43%, czyli 44 właściwie. No, czyli tutaj widać, że jednak gdzieś...
0: Czyli ktoś sobie tego Maca kupił, ale tak używa go jako...
1: Ale raczej
0: backup.
1: Korzysta z Windowsa, nawet w internecie powiedzmy, tak, z NVIDIA. Nawet na... Znam ludzi, którzy gdzieś generalnie nawet korzystają z macOS, ale do przeglądania internetu mają wirtualną maszynę na stałe. Także takie osoby też są. Też dosyć dużo osób korzysta z narratora, bo to jest 574 osoby, 37%, no czyli gdzieś ten narrator jednak staje się coraz bardziej popularny. Tak jak Orca zresztą, bo jako gdzieś drugiego czytnika ekranu z Orki korzysta 127 osób, 8%, Zoom Text 115 osób, 7,5%, Supernova 83 osoby, niecałe 5,5%, ChromeVox 59 osób, około 4%, System Access 28 osób, niecałe 2%, i co ciekawe, jeszcze tutaj się znalazł Windows 18 osób, około 1%. I inne 79 osób, 5%.
0: Co do Windowsa, to się nazywa przywiązanie.
1: No, jakie tutaj mamy informacje? Tutaj znów NVIDIA jest najbardziej popularny. Narrator, który jest gdzieś dostępny w Windowsie, jest głównym czytnikiem ekranu tylko dla no właśnie 0,7% użytkowników, ale jest często używany przez 37 osób jako gdzieś drugi albo trzeci czytnik ekranu. 71% osób, które odpowiedziało, używa więcej niż jednego czytnika ekranu na komputerze. 43% używały trzech lub więcej, a 17% używało czterech lub więcej. No właśnie, tutaj jeśli chodzi o użytkowników różnych czytników ekranu, jakim najwięcej osób używało kilku czytników ekranu, to właśnie użytkownicy VoiceOvera. Więc oprócz VoiceOvera jeszcze jakiś inny czytnik ekranu, pewnie tutaj na innym systemie operacyjnym, w jakimś stopniu wykorzystywany był. Więc widać, że gdzieś jednak VoiceOver jakieś braki ma, niestety. Następnie mamy przeglądarki wykorzystywane. Na pierwszym miejscu bez zaskoczenia jest Chrome, 795 osób, 52%. Później na drugim miejscu niespodzianka, nie Firefox, a Edge, 294 osoby, 19%. Firefox 243 osoby, 16%. Safari 121 osób, 8%. Internet Explorer 14 osób, 0,9%, a propos przywiązania, no to tutaj kolejny przykład. I inne 54 osoby, 3,6%.
0: Czyli pewnie jakieś po prostu pochodne Chroma tak naprawdę.
1: Tak, i tutaj informacja, że od roku 2021 roku to nie ma jakichś dużych zmian w przeglądarkach, jakich ludzie korzystają. Kombinacje czytników ekranu z przeglądarkami. Najwięcej to jest JOS z Chromem, 373 osoby, 25%, NVIDIA z Chromem, 323 osoby, to jest 21%, JOS z Edge'em, 173 osoby, 11%, NVIDIA z Firefoxem, to jest 10%, VoiceOver Safari, 107 osób, 7%, NVIDIA z Edge'em, 75 osób, czyli 5%, i Jaws z Firefoxem 39 osób, niecałe 3%, i VoiceOver z Chromem 30 osób, 2%, i Orca z Firefoxem 29 osób, tutaj też niecałe 2%, 1,9%. Co tu jeszcze? Supernova z Chromem, tutaj też około 1%, 24 osoby, i Zoomtek z Chromem 18 osób. Z Chromem, a 16 z Edge'em. I inne kombinacje, 154 osoby i 10%. Tutaj jest informacja, jest wiele kombinacji w użyciu, no, najczęstszą właśnie jest Jaws z Chromem. System operacyjny. Windows 1311 osób, 86%. Mac 146 osób, 9%. Linux, czyli 44 osoby, niecałe 3%, i inne 21 osób, to jest niecałe 1,5%. No i tutaj znów ciekawa statystyka. Osoby bez niepełnosprawności były 3 razy bardziej prawdopodobne, że korzystają z Maca niż osoby z niepełnosprawnościami. Tutaj większość ludzi miała JavaScript włączony w przeglądarce, to było 99,8%. No i tutaj zwracają uwagę na to, że jednak tak jak się mówiło, że JavaScript raczej dostępność psuje, że to raczej prawda nie jest. Dlaczego korzystasz z tego akurat czytnika ekranu jako głównego? Przyzwyczajenie i komfort z korzystania to jest 46%, 685 osób. Funkcjonalność 396 osób, 26,5%. Dostępność, to znaczy w sensie na przykład ceny, nie, właśnie tutaj mamy cenę poniżej. Dostęp, availability, jak tutaj to przetłumaczyć, jak łatwo pozyskać ten czytnik ekranu.
2: Osiągalność.
1: Osiągalność, no właśnie, coś takiego.
2: Jest to dla nas osiągalne, żeby dostać taki czytnik, tak.
1: Tak, no to niecałe 12% osób tak odpowiedziało. Cena to 137 osób, 9%. Wsparcie techniczne 104 osoby, 7%. Komfort, przyzwyczajenie i funkcjonalność trochę spadła, a właśnie ta osiągalność, koszty i wsparcie techniczne minimalnie poszły do góry w porównaniu z poprzednimi latami. Satysfakcja z czytnika ekranu. Bardzo zadowolony to jest 966 osób, 64% niecałe. W miarę to zadowolony to jest 475 osób, 31%. Jakość zadowolony to jest 56 osób, 4% niecałe. Niezadowolony 18 osób, niecałe 1%. I tutaj mamy podzielone na osoby, które odpowiedziały, że są bardzo lub w miarę zadowolone ze swojego czytnika ekranu. NVDA 97,6%, Jaws 95,6%, VoiceOver 92,4 i narrator 88,9. Czyli no generalnie ludzie lubią swoje czytniki ekranu, jeśli jakiś wybiorą, no to raczej są z niego w miarę zadowoleni.
0: Czy wojny Jaws Windows versus Windows Eyes to pamiętamy, jak... Zresztą teraz, żeby daleko nie szukać, też jakieś tam, powiedzmy, iOS, Android,
1: jakoś... NBA i VoiceOver też.
0: Jakoś właśnie wydaje mi się, że użytkownicy Maca się jakoś tak bardzo nie kłócą, że ich sprzęt jest super. Tak, nie widziałem takich sporów.
1: No tak, to myślę, że tacy gdzieś się znajdą może na tych listach dyskusyjnych, no ale gdzieś nawet na forach pokroju Applebee's faktycznie tak jest. Na propos takiej kwestii, czy korzystasz z innego czytnika ekranu w pracy niż w domu? Tak, 266 osób, czyli niecałe 19%, 18,5% właściwie. Nie, 1165 osób, 81%. I tutaj znów nawiązanie do użytkowników Maców, bo 31% użytkowników VoiceOvera zgłosiło, że korzysta z innego czytnika ekranu w pracy lub w szkole niż w domu. 19% dla NVDA i 15% dla Jaws'a. Czyli no, można tutaj założyć, że albo do szkoły gdzieś potrzebują właśnie innego czytnika ekranu do na przykład do jakichś pakietów biurowych, lub ewentualnie po prostu korzystają z komputera z Windowsem w pracy. Korzystanie z monitorów brajlowskich, następnie mieliśmy pytanie, czy korzystasz z monitora brajlowskiego? Tak odpowiedziało 510 osób, czyli 38%. Nie, odpowiedziało 833, 62%. Używanie monitora brajlowskiego troszkę poszło do góry, bo tym razem to było właśnie 38%, a w roku 2021 to było 33,3%, to było w roku 2017, a w roku 2012 było to procent 27. 54% użytkowników VoiceOvera korzysta z monitora brajlowskiego w porównaniu z 42% użytkowników MVDA i 35% użytkowników JOS-a. To ciekawe, szczerze mówiąc. Ja bym raczej strzelał, że właśnie, no nie wiem, użytkownicy JOS-a na przykład by częściej korzystali z Braille'a, bo on jednak tego Braille'a ma dość fajnie rozbudowanego, a jednak tutaj wyszło inaczej. Następnie mieliśmy pytanie, czy uważasz, że darmowe lub tanie czytniki ekranu, takie jak NVDA czy VoiceOver, są sensownymi alternatywami dla droższych komercyjnych czytników ekranów? Tak odpowiedziało 1171 osób, 78%, nie odpowiedziało 12%, nie wiem, odpowiedziało niecałe 10%. Na początku, w roku 2009, jak to pytanie było zadane, w 2009 roku, to powiedziało tak tylko osób 49%, ale przez ostatnie kilka lat te osoby się, te 10% jakoś bardzo się nie zmieniały. Później tylko 67% użytkowników JOS-a odpowiedziało, że tak. A użytkownicy MVDA, czy 91% użytkowników VoiceOvera i 94% użytkowników MVDA odpowiedziało, że tak, że takie czynniki ekranu są sensownymi alternatywami. Czyli jeśli ktoś z tego JOS-a korzysta, no to generalnie ma jakiś powód i nawet do tego stopnia, że dla takich osób MVDA czy VoiceOver sensowną alternatywą, jak widać, nie jest. Osoby też z zaawansowanym doświadczeniem z czytnikami ekranu też częściej odpowiadały, że są zadowolone z takich czytników ekranu. Teraz mamy czytniki ekranu na smartfonach. Czy korzystasz z urządzenia mobilnego? Tak, to jest 91%, nie. To jest zaledwie 9%. Osoby z niepełnosprawnościami były bardziej prawdopodobne, że korzystały z czytnika ekranu na urządzeniu mobilnym. To jest 94% całe. No i platformy mobilne. To myślę też ciekawa informacja. Wiem, że tutaj też były informacje podzielone na regiony, ale tak ogólnie. Najwięcej ludzi korzysta jednak z iOS-a, czy tam iPadOS-a, bo to mamy wszystko jako jedno iPhone, iPad. 1068 osób, to jest 70,5%. Android to jest 409 osób, 27,5%. Chrome OS to jest osób 7, czyli 0,5%. I inne 19 osób, 1,3%. Osoby z niepełnosprawnościami, czyli 72% używają iOS-a częściej niż osoby bez niepełnosprawności, bo tam było osób 56, które z iOS-a korzystają. Użycie iOS-a było dużo wyższe w Ameryce Północnej, 84%, Australii 75% i Europie, Anglii 72%, niż w Azji 40%, Afryce i Bliskim Wschodzie 34% i Ameryce Południowej 31%. Osoby z bardziej zaawansowanym doświadczeniem z czytnikami ekranu i internetem były dużo bardziej prawdopodobnie, że korzystały z iOS-a niż z Androida. I
0: co jest ciekawe, bo jednak do tego Androida to moim zdaniem trzeba więcej wysiłku włożyć, żeby go sobie skonfigurować, żeby to poustawiać. Ja tu mam takie wrażenie, że po prostu część osób być może decyduje się na to, co da im operator, bo są w stanie sobie pozwolić tylko na takie urządzenie, a zwykle operatorzy no jednak dają te telefony z Androidami i nawet jeżeli ktoś się z tym męczy, no to po prostu okej, okay, no widocznie tak musi być, tak to działa, no to tak tego używam i mam takie wrażenie, że część osób może wychodzić z takiego po prostu założenia.
1: Może i tak, ale też znam osoby, które faktycznie są gdzieś użytkownikami zaawansowanymi i też przez to doszły do wniosku, że jednak VoiceOver dla nich działa lepiej. No ale pewnie też są takie osoby, które gdzieś poszły w drugą stronę, więc no...
0: No tak.
1: Jest różnie. Z jakich czynników ekranu natomiast ludzie korzystają na smartfonach? No tutaj bez zaskoczenia najwięcej to jest VoiceOver, bo to jest 70%, 70,5%, TalkBack 35%, 34,7%. Komentary to jest procent 10, Voice Assistant, czyli na Samsungach TalkBack to jest 6%, chociaż właściwie to jest jeszcze, to teraz to też jest TalkBack po prostu, więc są jakieś starsze Samsungi chyba. Później Voice View, czyli czytnik ekranu na tabletach Amazonu, to jest niecałe 6%, 5,9%. Mobile Accessibility na Androidzie 4,9%, no to jeszcze jakieś osoby jak widać są. Potem mamy Mobile Speaker, to jest 1%, i Talks też 1%. Wow. I jeszcze mamy Ideal, nie wiem czy ktoś pamięta, taka przeglądarka na Androida starego, mówiąca. Też ktoś jeszcze korzysta. I inne, to jest 4,7%. Przeglądarka główna internetowa na smartfonie. No, jak VoiceOver był na pierwszym miejscu i iOS, no to tutaj bez zaskoczenia na pierwszym miejscu mamy Safari, 854 osoby i to jest procent 58. Później mamy Chroma, 410 osób, 28%. Firefox, 68 osób, niecałe 4,5%. Internet Explorer lub Edge mobilny, niecałe 3%. Przeglądarka Android to jest 1,5%. Przeglądarka Samsung, 16 osób, też 1,1%. I inne 57 osób, niecałe 4%, 3,9%. Formula News z rokiem 2021. Safari troszkę spadło na rzecz Chroma, który podskoczył wyżej. I następnie mamy też ciekawe pytanie. Tutaj też odpowiedzi osób z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych się różniły. Najczęściej korzystasz z czytnika ekranu na urządzeniu mobilnym czy na komputerze? Komputery to jest 610 osób, 40%. Używam zarówno jednego, drugiego około tyle samo czasu. 751 osób, 49,5%, czyli niecałe 50. I głównie korzystam z urządzeń mobilnych, to jest 155 osób, 10%. W porównaniu z ankietą w roku 2019 nie było zmian. A to jest, ja myślałem o tym następnym pytaniu. Wykonując częste zadania w internecie, takie jak zakupy czy przelewy, czy jest bardzo bardziej prawdopodobne, że zrobisz to aplikacji mobilnej lub na stronie? I w aplikacji odpowiedziało 852 osoby, czyli 58%. Na stronie odpowiedziało 618 osób, 42%. Tutaj to użycie aplikacji podskoczyło do 58% w tym roku. W roku 2021 to było niecałe 52%, a w roku 2017 to było procent 48%. I osoby bez niepełnosprawności chyba to było bardziej prawdopodobne, że będą używać z stron. Czyli tutaj jednak dla nas często aplikacje są bardziej dostępne. Jak odczuwasz stan dostępności w internecie w porównaniu z poprzednim rokiem? Internet stał się bardziej dostępny, tak odpowiedziało 522 osoby, czyli 34,5%. 6%, Dostępność internetu się nie zmieniła, tak odpowiedziało 707 osób, czyli 47%. Internet stał się mniej dostępny, tak odpowiedziało 281 osób, niecałe 18,5%. Poczucie dostępności w internecie spadło w porównaniu z rokiem 2021. Osoby pełnosprawne bardziej pozytywnie oceniają postęp w dostępności internetu. Tutaj niecałe 46% odpowiedziało, że internet stał się bardziej dostępny, a tak samo odpowiedziało tylko 33% osób z niepełnosprawnościami. Następne pytanie było, co twoim zdaniem ma większy wpływ na poprawę dostępności w internecie? Lepsze technologie asystujące, 213 osób tak odpowiedziało, 14%, bardziej dostępne strony, tak odpowiedziało 1298 osób, prawie 1300 osób, 86% z czasem więcej osób właśnie tak odpowiedziało, lepsze strony. W roku 2009 bardziej dostępne strony odpowiedziało 69%. W roku 2010 to już było 76%. W 2014 to już było 81%. W 2021 to było 85%. I teraz 85,9% w tym roku, więc...
0: Czyli ta świadomość potrzeby dostępności rośnie. Że to nie, że czytnik ekranu nam wszystko załatwi i jak coś nie działa, to to jest wina czytnika, tylko że to może być jednak wina tego, kto daną stronę projektował.
1: Tak, no i też mam informację, że też może to być spowodowane tym, że po prostu też te technologie asystujące stały się lepsze. Gdzieś jakieś rozpoznawanie ekranu, jakieś OCR-y, takie różne rzeczy, może też o to po części chodzi.
0: No tak. No,
1: ale faktycznie więcej ludzi też zwraca uwagę właśnie na dostępność samych stron. I w tym tropem idziemy do następnego pytania. Jak często kontaktujesz się z administratorem danej strony, jeśli napotkasz jakieś problemy z dostępnością? Bardzo często odpowiedziało 137 osób, czyli 9%. W miarę często odpowiedziało 370, to było niecałe 25%. Nieczęsto 667 osób, to jest 44%. Nigdy 324 osoby, 22%. Większość osób, czyli 67%, rzadko lub nigdy nie kontaktują się z administratorami. I tutaj nie różniły się zbytnio odpowiedzi między osobami z niepełnosprawnościami i bez. Następnie mamy pytanie o dostępność mediów społecznościowych. Tutaj też podobnie po prostu. Twoim zdaniem, jak dostępne są dla ciebie media społecznościowe? Bardzo dostępne, 173 osoby, niecałe 12%. W miarę dostępne, 824, czyli 56%. Niezbyt dostępne, 271 osób, 18,5%. I w ogóle niedostępne, 25 osób, niecałe 2%. I nie wiem, 171 osób, niecałe 12%. Poczucie dostępności mediów społecznościowych jakoś się nie zmieniło w ostatnich latach. Tutaj mamy ciekawe pytanie. Czy twoim zdaniem osoby podczas spotkań i webinariów powinny się opisywać? Bo ostatnio była na to moda w dużych korporacjach na początku spotkań właśnie do osób niewidomych różne mówcy po prostu przedstawiali się, jak wyglądają, w co są ubrani.
2: Na Zero Projekcie również.
1: O,
2: to o tym nie wspomniałem wczoraj w audycji, ale też tak było, dużo osób się opisywało.
1: A jak do tego ustosunkowują się osoby z niepełnosprawnościami? 363 osoby, czyli 32% tego chce, a nie chce tego 777 osób, 68%. Więc większość tutaj osób nie potrzebuje takich opisów, nie chce ich po prostu. No to też nie mamy podziału między osoby niepełnosprawne i pełnosprawne.
0: I też szkoda, że nie było opcji, że jest to komuś obojętne.
1: Nie mam
0: prostu.
1: Zdania, no, ja też akurat nie mam zdania w tej sprawie.
0: Dokładnie, bo tak radykalnie się wypowiedzieć, że nie chcę, to nie.
1: Są takie osoby, które tu bardzo irytują. Nie, ja osobiście też nie mam zdania.
0: Dokładnie.
1: Może być, nie musi.
0: Ale też tak właśnie też nie głosowałbym na tak, na pewno, no zdecydowanie to musi być, bo to też nie jest coś, czego oczekuję za każdym razem.
2: Na pewno jest ważne są takie szczegóły typu rasa, zawsze na takich międzynarodowych spotkaniach, czy karnacja skóry, tak? No to gdzieś daje nam jakiś kontekst historyczny, zwłaszcza, że teraz się bardzo często gdzieś wkłada, nawet tematy technologiczne w tego typu kontekst, więc wiadomo, z jakiej pozycji mówi dana osoba. Natomiast też dla mnie szalenie ważna sprawa, zwłaszcza w takich środowiskach już międzynarodowych, korporacyjnych, zaimki. Jeżeli ktoś sobie życzy, żeby się do niej, niego, do danej osoby zwracać danymi zaimkami, no to żeby nie było jakichś nieporozumień, żeby nie było.
1: A z ciekawości, czy orientuje się, czy na przykład na takich spotkaniach takie osoby mają na przykład zaimki na plakietkach gdzieś napisane? Bo jeśli tak, to tym bardziej wydaje mi się, że lepiej o tym wiedzieć.
2: Nie kojarzę tego z Zero Projectu. Nawet nie pamiętam.
1: Bo wiem, że na niektórych komunikatorach tak ludzie sobie wpisują na Slacku na przykład. Wiem, tak. Że tak.
2: Nie pamiętam teraz, szczerze mówiąc, czy była opcja, żeby to wypełnić w czasie rejestracji. Na pewno byłem ostatnio na innym spotkaniu, takim dużo bardziej lokalnym, ale no też takim o charakterze powiedzmy międzynarodowym, było po angielsku, gdzie byłem o to pytany przy rejestracji i każda z osób się przedstawiała i podawała swoje zaimki. Także
1: no to na pewno myślę, że
0: no tak, natomiast to nie to jest... dotyczy bezpośrednio jakby tego wizualnego opisu, tak?
1: Tak, to ale prawda? To jest często podawane z tym, to prawda. Gdzieś no, nazywam tak, się taki, taki.
0: No tak, bo jeżeli ktoś ma faktycznie jakiegoś tego badża, jakąś plakietkę swoją z takimi zaimkami, to rzeczywiście w takiej sytuacji warto o takim czymś wiedzieć.
1: Tak. Tak, bo to nie, dla nas to nie musi być oczywiste.
0: To
1: tak,
0: prawda.
2: Dokładnie. Nawet tak patrząc w taki sposób bardzo binarny na płeć, to nie zawsze jest jasne po głosie, czy mamy do czynienia z kobietą, czy z mężczyzną.
0: No to prawda. Też tak w zależności od jakiegoś tam różnego pochodzenia etnicznego też te głosy mogą być bardzo różne, zwłaszcza w takim międzynarodowym tygielku.
1: Dokładnie. Następne pytanie dotyczyło punktów orientacyjnych. Jak często nawigujesz po właśnie punktach orientacyjnych? Kiedy tylko są dostępne, 268 osób, niecałe 18%, 17,9%. Często 208 osób, 14%. Czasami 471 osób, 31,5%. Rzadko 309 osób, 26,5%. I nigdy 241 osób, 16%. Kiedy przez jakiś czas widzieliśmy, że użycie punktów orientacyjnych spadało, w 2014 to było 43%, w 2021 to było 21%, w 2024 roku podskoczyło do góry z powrotem do właśnie tych 32 niecałych procent. Szukanie informacji. Kiedy wchodzisz na skomplikowaną, dużą stronę i chcesz znać jakieś informacje, które z tych najbardziej prawdopodobnie wykorzystasz? Nawigacja po nagłówkach tutaj jak zwykle króluje. 1082 osoby, 71,5%. Później mamy po prostu czytając stronę, 96 osób.
0: Zawsze podziwiałem te osoby, które mają cierpliwość po prostu skanowania strony, linijka, tak, po linijce, przeglądania takiego na przykład Allegro. To oj.
2: Znaczy, no, jak umówmy się szczerze, jeżeli pierwszy raz mamy w życiu kontakt z jakąś stroną, to...
1: No tak, ale...
0: No właśnie.
2: Doświadczenie podpowiada przynajmniej, że... Ja tam nie zawsze się mogę spodziewać nagłówków.
0: Wiesz znaczy, co? Próbuję, ale, ale właśnie,
1: ja mimo no, wszystko zawsze
0: ale
1: próbuję.
0: Właśnie, ja też, ja też zawsze próbuję, a tu chodzi, wiesz, o jakby ten sposób, którego używasz najczęściej. Ja właśnie zazwyczaj próbuję coś po prostu odnaleźć za pomocą nagłówków, potem i tu
1: tak... Tak, jak to nie działa, to tak, to wiadomo.
0: No właśnie nie, ja używam, jeżeli wiem, czego chcę znaleźć, to druga opcja, szukaj. Ona też tu jest wymieniona, funkcja szukaj, a dopiero potem to no, po prostu ja najpierw próbuję wykorzystać sposoby, które zajmą mi mniej czasu, bo wiem, że zapoznanie się z taką stroną tego czasu zajmie mi więcej, więc próbuję najpierw tak, a potem jak już nie da rady, no to okej, no trudno, jedziemy.
1: Jeśli, tak, jeśli wiem, czego szukam, nie wiem, no, na przykład Google mi jakiś, nie wiem, wycinek gdzieś tej, na tej stronie podał, to tak, to też właśnie szukam, no ale jeśli to zawiedzie, no to... No ale też, nie wiem, jakiś, powiedzmy, wchodzę na jakiś sklep, powiedzmy, wpisuję coś do wyszukiwarki, no pierwsze, co zrobię, to właśnie nagłówki, tak? A jeśli to nie zadziała, no to wtedy, no, wyszukiwaniem to wtedy nie. No ale też zależy właśnie od strony. No ale właśnie, a propos wyszukiwania, to jest następna opcja i tak robi 205 osób, czyli 13,5%. Nawigacja po linkach, 72 osoby, czyli niecałe 5%. Nawigacja po punktach orientacyjnych 56 osób, niecałe 4%. Mój problem z punktami orientacyjnymi i pewnie też dlatego chyba nagłówki jednak bardziej królują jest to, że mamy jeden skrót do tych wszystkich punktów, a ich jest często na stronach bardzo dużo. Nie wiem, czy też takie macie odczucia. Ja jak już coś to artykułuję, jeśli ktoś to zaimplementował.

0: nie drugą naturą człowieka.
1: Jak, no to jest też prawda.
0: I jak się nauczyliśmy tak. już skakać po tych nagłówkach, ja byłbym bardzo ciekaw, czy to rzeczywiście na przykład jest tak, że wśród młodszych użytkowników, którzy mają mniejszy, krótszy staż i z technologiami i mają po prostu inne nieco przyzwyczajenia, albo mieli szansę mieć inne przyzwyczajenia, czy na przykład ta adaptacja nawigacji po punktach orientacyjnych jest większa niż u tych dłuższych stażem, że to po prostu jakby potwierdzić to, o czym ja myślę, że to najzwyczajniej w świecie no po prostu...
1: Inna sprawa, że to też trochę zależy chyba od strony, bo jest jedna strona, gdzie faktycznie z tych punktów orientacyjnych korzystam, gdzie nagłówków nie ma, a to jest Discord, bo na Discordzie mamy jeden punkt orientacyjny na tą sekcję na górze, drugi na tam przyciski, gdzie sobie na przykład ustawiamy status i się wyciszamy, trzeci na listę kanałów i czwarty na listę wiadomości w kanale, w którym jesteśmy. Bo nagłówki są do czegoś innego i tam faktycznie z punktów orientacyjnych korzystam, ale to bardzo właśnie kontekstowo gdzieś. No a na propos tych nagłówków, no właśnie, zużycie na pierwszym miejscu nagłówków wcale rośnie i osoby tutaj zaawansowane, zaawansowani użytkownicy czytników ekranu są dużo bardziej prawdopodobne, że właśnie z nagłówków skorzystają, to jest 78%. Niż osoby początkujące 47%, ale to jest i tak dosyć dużo. Osoby początkujące są 2,5 razy bardziej prawdopodobne, że wykorzystają funkcję szukaj niż te osoby właśnie zaawansowane. 32% oznacza, że zawsze lub często korzystają z punktów orientacyjnych, kiedy są dostępne. Ale tylko 3,7% używa tego jako głównej metody nawigacji. No czyli właśnie tutaj chyba korzystamy z tego zależnie od tego, na jakiej stronie jednak jesteśmy. No i a propos tych nagłówków. Kiedy nawigujesz po nagłówkach, jak przydatne według ciebie są poziomy tych nagłówków? Bardzo przydatne, 855 osób, 57%, w miarę przydatne, 477 osób, 32%, mało przydatne, 113 osób, czyli około 7,5% i w ogóle nieprzydatne, 27 osób, niecałe 2%. No właśnie tutaj przydatność poziomów rośnie też czasem. 88,8% uważa, że są bardzo lub w miarę przydatne. I następnie mieliśmy ocenić, jakie są według nas najbardziej problematyczne elementy na stronach internetowych. Tam po prostu musieliśmy sobie posortować je. Taka była lista i po prostu je sortowaliśmy. No i tak mamy 12 takich elementów, to nie mamy podzielone na procenty, ale na pierwszym miejscu bez zaskoczenia captcha. Na drugim miejscu interaktywne elementy takie jak menu, wyskakujące okienka dialogowe, które nie zachowują się tak, jakbyśmy się tego spodziewali. Na trzecim miejscu linki, przyciski, które nie mają sensu, czyli jakieś niezaetykietowane i tak dalej. Na czwartym ekrany lub części ekranu, które zmieniają się w niespodziewany sposób. Na piątym brak dostępności z klawiatury. Szóstym niezaetykietowane lub obrazki lub takie, które mają jakiś zły tekst alternatywny. Na siódmym skomplikowane, trudne formularze. Na ósmym brakujące nagłówki lub złe poziomy. Na dziewiątym za dużo linków i elementów nawigacyjnych. Skomplikowane tabelki na 10, na 11 niedostępne lub brakująca funkcja wyszukiwania na stronie i na 12 brak linków przeskakiwania do nawigacji lub do treści. I tutaj też informacja, że to się nie zmieniało. Captcha cały czas jest najbardziej problematyczna i to jest podkreślone, że z dużym marginesem. Osoby z niepełnosprawnościami były dwa razy bardziej prawdopodobne, że właśnie oznaczyły captchę jako najbardziej problematyczną niż osoby bez niepełnosprawności. I tym sposobem dobraliśmy do końca. Ja szczerze mówiąc jestem troszkę zaskoczony, że tutaj nie było pytań ani o sztuczną inteligencję, ani o nakładki dostępności, bo to wydaje mi się są gorące tematy, a jakoś się nie pojawiły.
0: Wiesz co, mam wrażenie, że chyba po to i dlatego te badania wyglądają w ten sposób, żeby po prostu móc sobie porównywać

0: wyniki tych ankiet z latami poprzednimi, ale rzeczywiście to już jest chyba powoli czas, żeby dodać takie nowe pytania, albo przynajmniej gdzieś w odpowiedziach zawrzeć tego typu rzeczy, chociaż tu nie wydaje mi się, żeby można było te odpowiedzi jakoś rozszerzyć o AI.
1: No to było pytanie chyba, czy masz jeszcze jakieś sugestie, komentarze, chyba to było takie otwarte pytanie, więc można było coś napisać, ale to...
0: Być może w następnym badaniu coś z tego będzie. Właśnie. Czas pokaże. Tymczasem zaglądamy do waszych wypowiedzi, bo mamy takie tu wypowiedzi. Patryk do nas się odezwał, sprawdził, obiecał i pisze do nas tak. Eureka, Mortal Kombat 1 wreszcie mówi po polsku, używając głosu Microsoft Paulina. No to super. Cieszymy się bardzo.
2: Ciekawe, czy jak to jest Capi jakieś może, to czy też Rachwojsa by się dało?
0: No,
2: ja już sobie wyobrażam naszego kolegę Edwina mówiącego Fatality na przykład, albo tam Round One Fight.
1: Czemu nie?
0: Czemu nie? Ale to nie koniec waszych wypowiedzi. Mamy wiadomość na WhatsAppie. Mamy wiadomość konkretnie od Rafała. Posłuchajmy.
3: Nagrywanie bez przytrzymywania. Wyślij przycisk.
4: Mam trzy sprawy do was. Jedna z tego będzie prośba. Czy powiedzcie mi, czy na Gmailu się da jakoś, żeby były załączniki większe niż 10 mega, bo wiem, że są tylko przyjmowane 10 mega, większe nie. A da się jakoś tam zrobić, żeby było większe, wykupić jakoś w sposób, żeby było te, żeby te załączniki na Gmailu mogły, tak powiem, większe wysyłane być. Czy to nie? Czy trzeba szukać gdzie indziej? Gdzie indziej niestety maila sobie założyć z łącznikami większymi, żeby można było te załączniki większe wysyłać. Jeżeli tak, no to wiem, że Onet jest, ma takie duże, można wysyłać duże załączniki, no ale tam są reklamy. Ale chciałbym, żeby była taka poczta elektroniczna, wiadomo, dostępna to jedno, załączniki i załączniki, no żeby się można było duże załączniki przyjmować i wiadomo, wysyłać. No, to ten, no, ale podejrzewam, że darmowej nie ma poczty, tylko płatna, no ale i tak, no to jeżeli będzie jakieś tam odpłacenie niewielkie, to czemu nie, może się skuszę, no ale jestem ciekaw, co tam byś, co zaproponujecie i co powiecie odnośnie Gmaila, bo może na Gmailu się da robić tak, ale z tego co wiem, to chyba nie, ale nie jestem właśnie pewien tylko. Druga sprawa jest taka, typu, chodzi o Zooma, to no ogólnie fajny dźwięk ma, ale kurczę, języka polskiego nie ma. Jak chodzi o ten przewodnik głosowy. No i niedobrze. Szkoda. No, fajnie, żebym miał, bo jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, no i żebym właśnie miał język polski. Szczególnie, kiedy jest sprzedawany w Polsce. To jest to. A sprawa trzecia, to jest sprawa taka, moja prośba i sugestia, bo zaobserwowałem, że generalnie w tych przeglądach, że niektórzy, na przykład teraz był jeden telefon, który trwał no co najmniej 40 minut. Żeby jakoś tak było to jakoś...
3: Milena Jakubowska, wiadomość głosowa.
4: Żeby jakoś ten czas był ograniczony, jakby jakoś ten
3: Michał
4: czas
3: Dziwisz.
4: Był...
3: Widziano dzisiaj o 20. Wyślij przycisk.
4: Jakoś ten czas był, no nie wiem, jakiś limit, że każdy ma po 10 minut czy coś. No, bo wiadomo, w audycji normalnie radiowej to by tak by się nie pozwolono, by tak długo gadać po 50-60. Przekazać to, co się ma przekazać i tyle. A tu niestety zaobserwowałem, że cię się rozgaduje się, no i no. A to jest niepotrzebne.
3: Wyślij przycisk.
0: I tyle, Rafale. Dziękujemy ci bardzo za pytania, uwagi i sugestie. No cóż, jeżeli chodzi o to, co i kto się wypowiadał i ile czasu, no to też trzeba zwracać uwagę na kontekst tych wypowiedzi, bo tu jak Patryk do nas zadzwonił, no to przy okazji też Piotr podawał informacje na temat gier, więc to nie było tak, że sobie ktoś gadał przez 40 minut, ale tu rzeczywiście był wkład dość duży, merytoryczny do tej naszej dzisiejszej audycji. A teraz odpowiadając na twoje pytanie, ja znalazłem w międzyczasie takie zestawienie, jeżeli chodzi o pocztę elektroniczną i przynajmniej jeżeli wierzyć temu, co widzę, a jest to na no, jeden z pierwszych wyników z Google'a, więc to wcale nie musi być jakoś bardzo miarodajne, ale na tyle mogę to sprawdzić tak zupełnie na szybko, no to wygląda to tak, że poczta wirtualnej Polski to jest 100 MB, poczta Onet 50 MB, poczta O2 100 MB, no bo teraz to jest też wirtualna Polska, to jest połączone ze sobą. Gmail 25 MB, co ciekawe. Poczta Interia 100 MB. Natomiast ja osobiście, jeżeli miałbym coś zasugerować, to zamiast wysyłać załącznik za pomocą maila, użyłbym jakiegoś narzędzia, które pozwala przesyłać duże pliki. Takim pierwszym narzędziem, które przychodzi mi na myśl i które jest rzeczywiście sprawdzone, działa i można wysyłać naprawdę duże pliki zupełnie za darmo, czyli do 2 GB, no to myślę, że jest dużo, to jest WeTransfer. WeTransfer.com. Zrobiliśmy swego czasu z Robertem Łabęckim taki podcast o WeTransferze. Pokazywaliśmy, jak tam wysyłać. Można wysłać można wysłać to bezpośrednio komuś na maila. Wtedy osoba, do której takiego maila wysyłasz, dostaje po prostu wiadomość z linkiem. Musi w ten link kliknąć i pobrać ten plik. Można też po prostu wygenerować link i ten link sobie kopiujemy i możemy go sobie, no z tego linka możemy sobie pobrać ten plik. Tak, Piotrze? Coś?
1: Tak, chciałem tylko jeszcze właśnie podobnym takim myślenia w sumie zasugerować, że też zależnie od tego, jakiej aplikacji do poczty korzystasz, to może być też tak, że te aplikacje pozwolą nam ten załącznik wysłać i go ładnie zagnieździć, bo tak na przykład chyba Gmail zresztą też coś takiego oferuje, przynajmniej na stronie,
0: że jeśli Google wtedy.
1: Duży plik, tak, na dysk Google, a jeśli korzystamy z iPhone'a lub Maca, no to Apple też coś takiego oferuje, to się nazywa Mail Drop. I tam możemy wysyłać pliki chyba do 5 GB, bo teraz sprawdziłem. To się nam nie liczy do zużycia naszego dysku iCloud, jeśli mamy taki dysk wykupiony, albo nie, mamy te 5 GB podstawowe. Ten plik chyba jest tydzień albo dwa dostępny. I to też generalnie dzieje się automatycznie. Jeśli wkleimy plik, który jest dłuższy, to on nam sam zaoferuje, żeby go wysłać. I to wtedy się wyświetla w taki sposób, że jeśli otwiera nam to ktoś, kto ma Maca lub iPhone'a, to ten plik po prostu wyświetla się tak, jakby był załączony do tej wiadomości. To nie wygląda inaczej niż zwykły załącznik. Jeśli to ktoś otworzy na innym systemie, no to po prostu wyświetla się tekst. Tutaj jest link do załączniku, plik jest ważny, do tego i tego dnia jest po prostu link, który otwiera się w przeglądarce i można ten plik pobrać.
0: Natomiast no, w przypadku Gmaila, kiedy zaczniemy tak ładować te pliki na dysk Google, to trzeba o tym też pamiętać, że kiedyś trzeba też tam zrobić porządek, bo no, mamy tak domyślnie za darmo tego naszego konta Google, jak dobrze pamiętam, 15 gigabajtów. I to się i to jest jakby powierzchnia łączona Google i czy właściwie Gmail i dysk Google i zdjęcia też zresztą. Więc tam, jeżeli będziemy wrzucać jakieś załączniki i nie będziemy tego sprzątać, to za jakiś czas może się okazać, że brakuje nam miejsca na pocztę. Będziemy zdziwieni, o co chodzi. Przecież nie mamy wiadomości w poczcie zbyt wielu. Więc tu po prostu trzeba uważać z takimi integracjami, zwłaszcza jeżeli one wykorzystują nasz dysk wirtualny, który po prostu możemy dość łatwo w ten sposób zapchać. Więc ja akurat korzystam z tego WeTransfera, powiem szczerze, i jest tu jeden haczyk. I to warto o tym pamiętać, o tym haczyku. Mianowicie w darmowej wersji WeTransfera te pliki, które wyślemy, są ważne tylko przez 6 dni, czy tam 7. Chyba przez 7 albo 14 teraz. No w każdym razie jest ten plik ważny przez ileś tam dni. Więc to na to warto zwrócić uwagę, że po prostu no, ktoś, komu wysyłamy ten plik, musi go w jakimś tam czasie pobrać. Dla nas, i to jest też ważne, jest jedna fajna opcja. Jeżeli ktoś ten plik pobierze, a my podamy swojego maila, my zalogujemy się tam w tym WeTransferze, założymy tam konto, to będziemy dostawiać informację, że ktoś ten plik pobrał. Nie za każdym razem oczywiście, jeżeli wyślemy to do iluś osób. Natomiast jeżeli wyślemy ten plik do jakiejś tam jednej konkretnej osoby i chcemy sprawdzić, czy ta osoba na pewno go pobrała, no to w takiej sytuacji jesteśmy w stanie to zrobić i jesteśmy w stanie to zweryfikować, że ktoś ten plik pobrał. Więc no można w ten sposób właśnie, jak wspomniał Piotr, z wykorzystaniem naszych jakichś wirtualnych dysków. Ja powiem też taką jedną rzecz, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy mamy też dostęp do komunikatorów różnych na komputery, nie tylko na smartfony, to ja na przykład wysyłam z użyciem albo WhatsAppa, albo Telegrama jakieś pliki. Tam w WhatsAppie...
1: To też są dosyć duże te limity,
0: no,
1: nie?
0: Tam w WhatsApp ma... Ile ma? Bo mam wrażenie...
1: Około 300?
0: Aha, bo kiedyś miał mało.
1: Kiedyś miał mało, teraz ma więcej, tak.
0: Dokładnie, a Telegram to tam też ma dość duże te limity, więc ja wysyłam, jeżeli kogoś tam mam i chcę mu wysłać szybko plik, to naprawdę działa bardzo, bardzo fajnie, bardzo sprawnie i można też wysyłać w ten sposób. Więc ja bym do tej poczty elektronicznej i do tych załączników wielkich to tak bardzo się nie przywiązywał, bo oczywiście wiadomo, że jest to z jednej strony fajne, natomiast z drugiej strony może spowodować, że nam skrzynka pocztowa, jeżeli nie będziemy tego czyścić, bardzo, bardzo szybko spuchnie i się nagle okaże, że zaczyna nam brakować miejsca. Więc to taka moja refleksja do tego tematu, a teraz refleksje o monitorach brajlowskich. Pawle.
2: Tak, miałem wczoraj możliwość obejrzenia sobie różnych monitorów brajlowskich, podotykania, przetestowania, omówienia. No i co takiego mogłem zaobserwować? Widziałem różne monitory, w tym takie, które no, w Polsce raczej dostępne nie są albo nie są dostępne łatwo. Czyli na przykład widziałem Pappenmeyera Braillexa, tego nowszego, takiego już z gładszą obudową, który jest troszkę też chyba mniejszy niż te stare takie jak pół biurka. Też 80 znaków. Troszkę mniejsza jest ta podstawka, na której stoi na przykład potem nam klawiatura za tym monitorem, ale tak poza tym to niewiele się zmieniło. Są ponoć dwa rodzaje modułów, które można do tych monitorów podłączyć, albo znaczy z którymi można ten monitor zamówić, albo wklęsłe, albo takie tradycyjne. Wklęsłe w sensie wgłębione tak do środka, jak taka kołyska. Następnie widziałem z Handytecha BrailleStara. I to był monitor z bardzo wklęsłymi komórkami, takimi, że no naprawdę bardzo wbite do środka są te wgłębienia. No i tam możliwość podpięcia na Bluetooth, oczywiście też kursor routingi, wiadomo. Klawiatury brajlowskiej, o ile pamiętam, też tam nie było. Widziałem Focusa 40, to w sumie nic nowego. Widziałem Activatora. Widziałem Handytechowskiego Activatora, czyli ten taki również 40-znakowy monitor z dokiem, do którego można podłączyć iPhone'a. Nawet podłączałem tego iPhone'a na chwilę, zostało wykryte. No i co mogę powiedzieć? To jest ciekawy monitor, bo on może być złożony albo może być rozłożony. Jak jest złożony, to z wierzchu za komórkami brajlowskimi mamy, no tak jak w tradycyjnych monitorach brajlowskich, klawiaturę brajlowską, czyli 8 punktów i tam spację. No takiej standardowej wielkości, no jak kojarzycie pewnie z Focusów, czy z Brailliantów, czy z innych podobnych monitorów. Po rozłożeniu tego, dokładnie na odwrotnej stronie tej jakby klapki, gdzie z wierzchu mamy Braille'a, mamy takiej samej wielkości W sensie nie zajmuje więcej miejsca, tak? Klawiaturę tradycyjną QWERTY. No nie jest jakaś mikroskopijna, więc bardzo wygodnie się na niej pisze. Te palce się fajnie układają, te klawisze są te kapy, te nakładki takie, nałożone klawisze, są mniej więcej tych samych rozmiarów, co na tradycyjnej klawiaturze komputera. Nie ma F-ów, nie ma Escape'a i F-ów. Zaczyna się od rzędu cyfr i backspace'a. Mamy oczywiście całe kuwerty, jakby całą, wszystkie litery. Mamy strzałki, góra, dół, lewo, prawo, oczywiście Shift, Enter. Chyba jakieś takie coś w stylu Page Up, Page Down, Home, End. Caps Lock, nie wiem, czy gdzieś jest jakiś Insert. Do tego nie dotarłem. Możliwe, że tam nie ma Home, End, Page Up, Page Down, tylko jest Insert i Delete i coś tam jeszcze. Jakieś klawisze po prawej są. No i to zasadniczo tyle. I z prawej strony monitora jest na magnes przyczepiana taka deseczka, w którą wkładamy iPhone'a. No i wyciągamy gdzieś spod spodu kabel i podłączamy iPhone'a. No i możemy tym iPhone'em jakoś tam, wiadomo, sterować, jak to monitor brajlowski. Możemy nawigować po całym systemie, wykonywać różne działania, tak jak to jest w VoiceOverze w poleceniach Braille'a skonfigurowane. Natomiast możemy również uruchamiać aplikacje iPhone'owskie z poziomu menu tegoż monitora. Możemy sobie na przykład dodać kilka ulubionych aplikacji i je wywoływać. Możemy w jakiś sposób czytać gazety, ale to do tego już jest aplikacja specjalna, tam Active Handy Tech, Braille Plus, czy jakaś taka. Możemy pisać na monitorze brajlowskim i ten Braille będzie odzwierciedlony na ekranie telefonu i będzie można śledzić, w którym miejscu jesteśmy palcem, bo tam, warto przypomnieć, to jest Handy Tech, więc mamy do czynienia z komórkami Braille'a interaktywnymi. Jest też wprowadzanie głosowe. No więc takie różne funkcje, które miałyby uczynić z tego taki zestaw uniwersalny za pomocą iPhone'a i monitora brajlowskiego, który zastępowałby nam komputer. Że taki zdokowany, inteligentny, zamiast pakować mnóstwo funkcji w monitor sam, no to wykorzystano moc iPhone'a. No ciekawy sprzęt, czy bym go sobie nabył, nie wiem, ale fajnie było zobaczyć. No i ostatnia rzecz, jaką w sumie widziałem, i tu, Michale, ty też się po mojej sugestii pokusiłeś, widzę, o eksperyment. Widziałem 20-znakowe monitory brajlowskie. Dwa. Widziałem BrailleSense 6 Mini. No to notatnik brajlowski w sumie, a nie tylko monitor. I Brailleanta 20. Jakie to są fajne, chude urządzenia. Ja mam prywatnie Focusa 14 Blue. I ten monitor oczywiście jest mały, jest wąski, ale on ma też swoją wysokość. On jest taki dość duży, dość masywny. To są tak cienkie urządzenia, że one bez problemu wchodzą do kieszeni spodni. No i kurczę, jak tak zobaczyłem takiego BrailleSense'a, fajnie, on wchodzi do kieszeni, mogę go w każdej chwili sobie po prostu jak telefon wyciągnąć. Okej, mam 20 znaków tylko, więc muszę często przewijać, ale siedzę sobie w autobusie, w tramwaju, w pociągu, wyciągam sobie z kieszeni tak spontanicznie BrailleSense'a i uruchamiam dowolną aplikację androidową na tym i czytam ją sobie prywatnie, w Braille'u, bez użycia mowy. No fantastyczne. Oczywiście nie mam pojęcia, jak to działa w praktyce, czy to jest system stabilny, czy się wykrzacza 5 razy dziennie, no nie wiem tego. Natomiast sama konstrukcja urządzenia, one są po prostu też ładne. To się bardzo miło trzyma w dłoni. Ma takie okrągłe kształty, nie jest to jakieś tam kanciaste, dziwne. Jest płaskie, to jest mniej więcej tak płaskie jak kajetek, a może nawet jeszcze bardziej, jak ktoś pamięta. Także naprawdę bardzo, bardzo fajne urządzenia. Urządzenia, przynajmniej na Visus. No i też Brailleant 40. No chwilę się pobawiłem, no też ciekawe urządzenie. Też z tym menu, z syntezą mowy, tam mnóstwo różnych dodatkowych opcji, aplikacji, Victor Reader i tak dalej. Takie trochę to jest obudowa oczywiście z tworzywa sztucznego, ale trochę sprawiała wrażenie takiego drewna, jak dotykałem. Taka faktura bliska drewnianej, jeśli wiecie, o czym mówię.
0: Tak, zwłaszcza to takie wyżłobienie tutaj, gdzie mamy spację, ona jest w takim zagłębieniu troszeczkę, nie?
2: A tak. No. No i tak to mniej więcej wyglądało, więc trochę tych monitorów tutaj było do obejrzenia. No i... I ciekawe, czy wy macie też jakieś takie podobne wrażenia. Wsadzaliście już kiedyś swoje monitory brajlowskie do kieszeni?
0: Ja sprawdziłem właśnie z tą dwudziestką i...
1: Się Focus 14 też tej piątej generacji mieścił w kieszeni.
0: Aż się tak zastanowiłem, okay. Ale mówię, okej, okay, sprawdzę z kieszenią swoich spodni i... No rzeczywiście, aż wydawało mi się to nieprawdopodobne, bo to jest no jednak ten monitor futer, ale to jest większy od iPhone'a, na przykład 13, i to tak z każdej strony, jakby nie patrzeć, to tam bez przesady. Na grubość to też nie jest smartfon, tak myślę, że jak teraz tak przykładam, no to tak ze dwa powiedzmy te smartfony by się tu zmieściły na grubość, albo półtora tego smartfona, ale no... Faktycznie, jak ktoś ma jakąś taką większą kieszeń w spodniach albo w kurtce, to już w ogóle.
2: Albo w kurtce.
0: To już w ogóle spokojnie się zmieści. Tak.
2: Pewnie. No. Może jest to coś do sprawdzenia, jak dla was pewnie. Czy możecie zrobić sobie taką przenośną książeczkę z mniejszego monitora? A może to jest powód, żeby rozważyć dwudziestkę? Może to nie jest do końca takie złe rozwiązanie, jakby ktoś chciał takiej przenośności.
0: Dokładnie, dla takiego poręcznego urządzenia, z którym można sobie gdzieś tam coś poczytać, to jak najbardziej wydaje mi się, że jest to dobra opcja. A teraz przechodzimy do następnego tematu, znowu będzie o grach, a jak gry to zazwyczaj Piotr i teraz będzie retro, bo wracamy do lat minionych i będzie o pierwszej dostępnej konsoli.
1: Tak, to jest informacja, o której dowiedziałem się też teraz i szczerze mówiąc jestem zaskoczony i to bardzo pozytywnie, no bo gdzieś też interesuję się historią dostępnych gier. Tutaj gdzieś kamieni milowych, no trochę było, no porozmawialiśmy o firmie PCS Games niedawno, ale przecież my w Polsce też mieliśmy udźwiękowione gry na DOS-a, ale można cofać się jeszcze do tyłu, bo na przykład gdzieś w latach 80. wczesnych nawet to ludzie pisali gry takie audio na komputer Apple II, no bo on był udźwiękowiony, też był w edukacji używany i tak na przykład, to można zresztą sobie w emulatorze uruchomić, są obrazy dysków, które na przykład gdzieś nam uczył klawiatury i było słychać, jak na przykład sobie klawisz leci na górę ekranu, ten głos mówił go coraz wyżej, jaki klawisz mieliśmy nacisnąć, to musieliśmy odpowiednio szybko zareagować. Ale słuchajcie, to jeszcze nie jest najwcześniej dostępna gra audio, czy nawet konsola do gier. Bo oto w latach 70., to jest rok 77 dokładnie, czyli czas, kiedy pierwsze takie Atari na kartridże już miało, dopiero weszło w sumie na rynek, miało może jakiś rok, królowały jeszcze konsole, które mogły grać tylko w jedną grę, czyli Ponga, i to w każdy właściwie kraj miał takie konsole, nawet Polska, słuchajcie, też były polskie Pongi. No to okazuje się, że ktoś zauważył, że w sumie to byłoby fajnie, gdyby niewidomi też taką konsolę do Ponga, ale nie tylko mieli. I to ktoś znany, bo konkretnie była to firma Telesensory Systems, którą możecie znać, może jeśli nie z nazwy, to na przykład z takiego urządzenia jak Optacon, to już jak najbardziej, urządzenie, którym zresztą to był jeden z pierwszych podcastów, który na łamach Tyflo Podcastu się ukazał, urządzenie, które pomagało już w latach 70. wczesnych osobom niewidomym czytać. No i właśnie na ramieniach tego urządzenia ta kalifornijska firma stała się popularna. To nie był koniec innowacji, które wprowadzili na rynek, no bo później wprowadzili też na przykład pierwszy udźwiękowiony kalkulator Speech Plus, to jest rok 90... Boże, co ja mówię, 75 albo 6 tutaj tak na stronie pisze. I w roku właśnie 77 wprowadzili coś jeszcze. Urządzenie o wdzięcznej nazwie The Game Center. Czyli jak tutaj się można domyślić, no właśnie urządzenie, które nam pozwalało grać w różne gry. To była taka liniowa skrzynka, na której były dwa suwaki, była klawiatura numeryczna i było kilka jeszcze przycisków. Było też gniazdo, dwa gniazda słuchawkowe, można było sobie do tego podłączyć słuchawki. Miało to też syntezator mowy. No i pozwalało właśnie osobom niewidomym granie w 8 wbudowanych gier. Co ciekawe, to jest właśnie przykład pierwszej chyba gry audio. Może jest coś wcześniej, ja o niczym takim nie słyszałem, może, więc moim zdaniem to może być pierwszy przykład gry audio. Co ciekawe, gry audio nawet, która wykorzystywała dźwięk stereo, bo no właśnie było na tym urządzeniu gier 8. Pierwszą grą jest taki po prostu Pong. Na tym urządzeniu to się nazywa Paddleball, ale generalnie to właśnie wyglądało tak, że mamy dwa suwaki. Tutaj musieliśmy grać przeciwko drugiej osobie, nie mogliśmy grać z komputerem. Odbijaliśmy sobie tą piłeczkę tam i z powrotem, ustawiając odpowiednio te suwaki tak, żeby ta piłka się do nas odbijała. Trajektorię piłki i pozycję naszej paletki do Ponga. O tym właśnie byliśmy informowani wysokością dźwięku, właśnie w pozycję na wysokość na ekranie, a tym, czy piłka jest po lewej, czy po prawej stronie, to właśnie byliśmy informowani dźwiękiem stereo. Tutaj w instrukcji jest sugestia, żeby jedna osoba miała jedną stawkę, druga drugą, więc jeśli piłka jest po drugiej stronie, to po prostu tej jednej osoby jest cisza, a druga osoba po prostu słyszy, gdzie leci ta piłka i musi sobie odpowiednio tą paletkę ustawić. Tam też są poziomy trudności. Ale to nie była jedyna gra, która na tym urządzeniu była. Zresztą w komentarzu znajdziecie link do strony, która to urządzenie opisuje. Na nim znajdziecie skan instrukcji obsługi oraz taśmę z instrukcją obsługi. Bo często takie sprzęty miały taśmy, na których instrukcje obsługi były. I co ciekawe, ta taśma, posłuchajcie sobie, zwłaszcza strony B, strony drugiej, bo na tej stronie właśnie mamy wszystkie gry opisane z przykładami dźwiękowymi i to zostało zrobione w bardzo taki wdzięczny sposób, jakby ta instrukcja też miała przemawiać, mam wrażenie, do dzieci. Bo każda gra jest, tak jakby, no to jedna osoba czyta generalnie z tego, co słyszę, ale każdą grę opisuje inna postać. Te postaci są po prostu nazwane cyframi tych gier, bo na tym urządzeniu gry wybieraliśmy, naciskając odpowiednią cyfrę od 0 do 7. Tam zresztą w Braille'u mamy taką naklejkę na tym urządzeniu, która wszystkie te gry nam opisuje, więc w każdej chwili też możemy po prostu, wiemy, jakie gry są dostępne. No i właśnie na tej stronie B, tej taśmy, mamy opisane, każda z tych postaci opisuje swoją grę w różnych specyficznych akcentach. I oprócz właśnie tego Ponga mamy takie gry gdzieś różne, bo mamy kółko i krzyżyk, mamy oczko, mamy grę, w której strzelamy do gdzieś do takich gołębi sztucznych, tak, gdzie się na strzelnicach często strzela. Mamy, co to jeszcze, mamy przeciąganie liny, mamy kości, i mamy taką grę pamięciową, taki Simon, że po prostu musimy zapamiętywać coraz dłuższe sekwencje liczb i mamy jeszcze taką jedną grę, w której gdzieś wpisujemy odpowiednie liczby. Co ciekawe, to słychać, że firma wykorzystała gdzieś swoje możliwości do tworzenia mówiących kalkulatorów, bo cała synteza w tej grze generalnie widać, że jest gdzieś urobiona chipem od kalkulatora, zresztą klawiatura też, bo mamy tam klawisz równa się, plus, minus i one są w różny sposób kreatywnie wykorzystywane, żeby te wszystkie gry obsługiwać. Dodatkowo mamy właśnie efekty dźwiękowe. No i to jest ciekawe, że już wtedy, w latach 80. osoby niewidome miały taką naprawdę ciekawą i sensownie zrobioną konsolę do gier. Zresztą na forum Audio Games jest prośba, są szukane osoby, które chciałyby pomóc zrobić taką komputerową wersję tej konsoli, zrobić taką emulację. W ogóle byłoby fajnie, jakby to się gdzieś udało tak naprawdę emulować, nie wiem, w Mamie na przykład. Nie wiemy, ile takich urządzeń zostało. Na pewno jedno jest w Muzeum American Printing House w Stanach. Właśnie dzięki nim mamy to nagranie tej instrukcji obsługi i skan w tej wersji papierowej. Więc może kiedyś, ale na razie, jeśli jakkolwiek interesują Was gry czy historia sprzętu dla niewidomych, no to myślę, że warto sobie na tą stronę wejść i przynajmniej tej instrukcji posłuchać, bo myślę, że warto, jest bardzo ciekawa.
0: Zdecydowanie tak, bo to naprawdę kawał historii. No, podejrzewam, że sobie posłucham kiedyś, bo sam jestem ciekaw, jak takie gry w latach 70. były tworzone dla osób niewidomych. Ale to bardzo fajnie, że już ktoś wtedy o tym myślał. A jak tak sobie teraz popatrzymy na to, co się dzieje, no to widać, że myślał dobrze i że ten kierunek okazał się słuszny. Czasem po prostu trzeba poczekać troszkę na rozwój danej gałęzi działalności. Teraz NVDA i dodatki do tego czytnika ekranu, które rosną, rozwijają się i są nowe. No to Pawle, co nowego mamy?
2: Mamy dwa nowe dodatki. Pierwszym z nich jest dodatek autorstwa społeczności hiszpańskiej, dodatek Perky, czyli dodatek do obsługi oprogramowania do pisania nut w Braille'u, Perky Duck. Pewnie jak ktoś parał się muzyką na komputerze, jakkolwiek chciał zapisywać swoje kompozycje takim tradycyjnym zapisem nutowym, to z programem Perky Duck się spotkał. Ja się z nim spotkałem na przykład w czasie moich zajęć z muzykografii w ośrodku w Krakowie. Natomiast wiem, że jest to program Duxbury właśnie do wpisywania nut w Braille'u i przetwarzaniu ich na Braille'a. I dodatek pozwala nam na odczytywanie zaznaczeń tekstu nawet kiedy mamy wyłączone UIA na podgląd tekstu wpisanego w Braille'u oraz na podgląd tekstu wpisanego tak, żeby wyświetlił się on nam w trybie przeglądu. No w dużym skrócie, żeby NVDA czytało wpisywane znaki w Perky Ducku. Drugi dodatek to dodatek autorstwa Rui'ego Fontesza z portugalskiej firmy Tiflotechnia, tak, tej samej od pierwszych wokalizerów dla NVDA, tam gdzie była Agata dla NVDA. I tam mamy add-ons tools, czyli narzędzia dla twórców i dla użytkowników dodatków spoza sklepu z dodatkami. Dodatek ten daje nam kilka opcji. Po pierwsze, możemy wyeksportować sobie i spakować do pliku z dodatkiem no jakiś dodatek na naszym komputerze zainstalowany już w takiej formie, w jakiej on jest, co jest dość przydatne, jak na przykład chcemy przesłać znajomym dodatek, którego używamy w jakiejś naszej konfiguracji albo jakoś tam przez nas zmodyfikowany. Jest też opcja backupu i przywracania kopii bezopasowej konfiguracji różnych z NVDA, różnych folderów użytkownika. Jest możliwość instalacji na masową skalę dodatków, czyli bierzemy sobie kilka plików z dodatkami i instalujemy je naraz. I opcja podejrzenia dokumentacji dodatku. No i w dużym skrócie to tyle, jeśli chodzi o dodatki do NVDA na ten tydzień.
0: Ale jeżeli chodzi o nasze informacje na ten tydzień, to nie jest koniec. Co prawda powolutku zbliżamy się do końca tyflowieści, ale jeszcze technikalia przez moment będą cieszyć wasze uszy. Natomiast zamykając kącik tyfloaktualności, czas na garść drobnych informacji. Piotrze, teraz twoja kolej.
1: Dokładnie. Zaczniemy sobie od Reapera, czy dokładniej od rozszerzenia Osara, które nam tego Reapera udostępnia. Ono ma się dobrze, cały czas się aktualizuje. No i teraz pojawiła się taka dosyć, myślę, przydatna aktualizacja, zwłaszcza dla osób, które dopiero swoją przygodę z Reaperem zaczynają. Bo Reaper generalnie jest aplikacją bardzo fajnie dla nas dostępną i tam nie trzeba gdzieś dużo przestawiać, natomiast jest kilka ustawień w samym Reaperze, które osoby, zwłaszcza początkujące, powinny sobie poustawiać. Wcześniej do tego były gdzieś podręczniki, instrukcje w internecie, co tam sobie poprzestawiać, ale tutaj twórcy Osary postanowili, czy właściwie Jamie Tay, czyli jej główny twórca, autor, no postanowił nam życie ułatwić. I jeśli ściągniemy sobie najnowszą wersję Osary z internetu, no to przy pierwszym starcie zostaniemy zapytani, czy takie najczęstsze, najbardziej przydatne ustawienia ta Osara ma nam odpowiednio skonfigurować. Jeśli odpowiemy nie, ale potem zmienimy zdanie, albo no już jakiś czas z tej Osary korzystamy, a chcielibyśmy sobie to zrobić, to też została dodana odpowiednia akcja do tego. Jeśli naciśniemy F4, tam sobie wpiszemy Osara, no to jedną z akcji będzie właśnie skonfiguruj Reapera dla osób niewidomych i ona nam te ustawienia poprzestawia. A jakie to są ustawienia? No, mamy tutaj wypisane. Może kiedyś tych ustawień będzie więcej, ale na razie no to przełączy to nam następujące ustawienia. Oddokuje nam eksplorator mediów, Media Explorer tak zwany, czyli takie narzędzie, które nam pozwala odsłuchiwać i przeszukiwać nasz dysk w poszukiwaniu muzyki, efektów dźwiękowych. Tam możemy sobie bazy danych tworzyć i później je przesłuchiwać od razu i dodawać do projektów. Jeśli on jest tak zwanym dokerze, to tam czasami fokus nie chciał wejść, więc warto było sobie to wyłączyć. No a teraz nam Osara to zrobi za nas. Przełącza okienka przeglądania w taki troszkę starszy system, dzięki czemu tabulatorem możemy dojść do wszystkich opcji. To zwłaszcza na Windowsie przydatne, bo Reaper tam parę pól wyboru dodaje własnych do tego standardowego okienka Windowsowego i czasami nam Focus te pola pomijał, no a teraz dzięki tej opcji po prostu będzie nam łatwiej do nich dotrzeć sobie. Przełącza opcję, która pozwala na używanie spacji do przełączania pól wyboru w niektórych oknach, bo często w Reaperze jest tak, że na przykład kiedy mamy okno jakiegoś efektu otwarte albo jakieś właściwości jakiejś ścieżki, no to spacja generalnie cały czas nam działa jako play pauza, czy play stop właściwie domyślnie, nawet jeśli jesteśmy na jakimś polu wyboru. To się da obejść na kilka sposobów, można skrótem czynnika ekranu to pole przełączać wtedy, no ale ktoś po prostu jest przyzwyczajony do zmieniania stanu pól wyboru spacją, a wolałby, żeby właśnie to się działo, a nie żeby nam się plik odtwarzał, no to jest do tego w Reaperze opcja i teraz Osara nam ją automatycznie włączy, więc no...
0: To się też może przydać, jak ktoś chce na bieżąco monitorować zmiany i to rzeczywiście było dosyć irytujące, no bo odsłuchujemy sobie coś, zmieniamy ustawienia na przykład jakiegoś efektu, a tu nagle się okazuje, że się odtwarzanie zatrzymuje. To tak jak mówisz, no tak, można było to obchodzić, ale fajnie, że można to sobie po prostu ustawić raz a dobrze.
1: Tak, więc teraz nam to też Osara po prostu no, może ustawić za nas. Tak samo przełączy nam ustawienie, które na liście efektów będzie nam tekstowo informować o tym, że jakiś efekt jest w trybie przetwarzania równoległego, został pominięty, czyli wyłączony tymczasowo lub z jakiegoś innego powodu jest niedostępny. To normalnie jest wyświetlane grafikami albo symbolami, gwiazdkami, liniami poprzecznymi, które na czytniku ekranu nie są tak czytelne, no ale Reaper ma też opcję, żeby to po prostu się wyświetlało jako tekst, no i też nam to Osara teraz automatycznie włączy. I ostatnia rzecz, którą nam przełączy, to wykorzystywanie standardowego pola edycji do edytora kodu wtyczek wideo. To się przydaje na przykład wtedy, kiedy mamy tak zwany efekt wideo procesor, który nam na przykład pozwala narysować jakiś tekst na filmie, bo w Reaperem możemy sobie tworzyć materiały wideo, eksportować i na przykład, nie wiem, nagraliśmy piosenkę i chcemy jakiś tekst sobie po prostu wstawić, żeby coś nam się wyświetliło, bo chcemy tą piosenkę gdzieś na YouTube'a na przykład wysłać. No to ten edytor kodu był wcześniej niedostępny, bo to była taka graficzna kontrolka, z czasem deweloper Reapera dodał dla nas właśnie pole, żeby to przywrócić z takiego bardziej klasycznego pola edycji, ale oczywiście ono domyślnie jest wyłączone, no ale tutaj znów Osara nam po prostu teraz może tą opcję automatycznie przełączyć, no raczej każdy powinien sobie to włączyć, więc to też fajna zmiana na plus. Można sobie po prostu tą nową wersję Osary z GitHuba ściągnąć, tak od tego miejsca co zawsze. No i zobaczymy, co tam jeszcze się będzie w Osarze działo. Następnie znów motyw, temat sztucznej inteligencji, ale tutaj dzisiaj króciutko. Narzędzie Volama od pana Chi Kima, o którym już mówiliśmy jakiś czas temu. Na początku to było narzędzie, które głównie służyło nam tylko do rozmowy z takim lokalnymi modelami Lamy, Olama. Ona ma swoją drogą, jak wtedy o nim mówiłem, była dostępna tylko na Macu i na Linuxie. Też się ukazała wersja podglądowa na Windowsa, więc jeśli ktoś chce sobie to na Windowsie też przetestować, teraz jest łatwiej. Muszę się jeszcze pobawić z tymi lokalnymi modelami. Natomiast jeśli nie chcemy sobie sami tego instalować, albo nie mamy za dużo pamięci na tyle mocnego komputera, ale jednak chcielibyśmy sobie, bo generalnie to jest aplikacja do rozmawiania z różnymi chatbotami, tak? Głównie lokalnymi, czy właśnie Lawy, które potrafią nam zdjęcia opisywać, Mistrale to też takie lokalne modele, które na tym mogą działać. Ale w najnowszej wersji Olama też doczekała się komunikacji z tymi modelami komercyjnymi, czyli z ChatGPT, czyli z Gemini, czyli to jest to, co kiedyś się nazywało Google Bard, oni po prostu zmienili tego nazwę, ale to jest generalnie to samo. No i możemy sobie właśnie zarówno do ChatGPT, czy do Gemini się zalogować teraz w tej aplikacji. W ustawieniach odpowiednie, mamy odpowiednie ustawienia API, tam po prostu możemy klucze API swoje wpisać tradycyjnie. No i jak już to zrobimy, no ta aplikacja też ogólnie cały czas się rozwija i pozwala na dużo więcej, bo potrafi na przykład też możemy wysyłać zdjęcia z naszymi pytaniami, może nam odpowiedzi automatycznie czytać, bo przypominam, to jest aplikacja tworzona przez i dla osób niewidomych, więc ona jest bardzo fajnie dla nas dostępna. No właśnie, możemy wysyłać dla tych modeli lokalnych, możemy nawet poprosić, żeby nam jakieś pliki połknął, zaindeksował, więc jeśli mamy jakieś dokumentacje, rzeczy, nad którymi pracujemy, a chcielibyśmy po prostu z tymi plikami później rozmawiać, to możemy poprosić, żeby ta lama na przykład nam je zaindeksowała i po prostu pytać się o treść naszych dokumentów. Więc no, aplikacja cały czas się rozwija. O tej najnowszej wersji też może się sama aktualizować, więc jeśli was takie tematy interesują, no to myślę, że warto sobie tą Volamę, która jest darmowa zarówno na Windowsie i na Macu, ściągnąć, bo no, działa naprawdę bardzo fajnie, też się trochę nim bawiłem właśnie z czatem GPT, no i gorąco polecam. Następnie coś dla tych, którzy z Mastodona korzystają. Aplikacja Mona, o której mówimy często, bardzo fajna, dostępna aplikacja, cały czas się rozwija. Właśnie pojawiła się jej już wersja 6, nawet właściwie 6.1. Wersja 6.1 to już była mniejsza aktualizacja, która dodała proste wsparcie dla wyświetlania tekstu z formatowaniem, bo niektóre serwery Mastodona na takie rzeczy pozwalają, jakiś pogrubiony tekst, wstawianie linków wewnątrz postów, takich ładnych z tekstem. Pozwala nam też na otwieranie linków ze schowka bezpośrednio. To była wersja 6.1, ale ja tutaj chciałem powiedzieć o wersji 6, która pojawiła się dzień wcześniej, bo no, o czym Michał mówił w headach właśnie, jeśli mamy jakiś dłuższy post, który chcemy napisać, a nasz serwer, no to Mastodon domyślnie pozwala na 500 znaków. Oczywiście to sobie administratorzy mogą zwiększyć, no ale załóżmy, że nawet mamy tych znaków 500, chcemy napisać coś więcej, wcześniej musieliśmy sami sobie taki wątek tworzyć i odpowiadać na własne posty. No teraz nie musimy, po prostu zaznaczamy odpowiednią opcję w okienku pisania postu. Mona wykryje, ile nasz serwer pozwala. Jeśli nasz post będzie dłuższy, no to po prostu automatycznie zaoferuje nam podzielenie tego postu. I nawet jeśli byśmy wpisali tych znaków 2000, powiedzmy, no to Mona nam automatycznie zrobi 4 posty jako wątek, więc te posty będą odpowiadały na siebie, więc jeśli ktoś na jeden z tych postów kliknie, no to zobaczy cały wątek i będzie mógł sobie go po prostu przeczytać, a my nie musimy się martwić ręcznym dzieleniem tych postów. Poza tym mamy przeprojektowany edytor opisów alternatywnych, kiedy wstawiamy multimedia, które ma wsparcie dla live tekstu, czyli gdzieś tam system iOS czy macOS będzie automatycznie OCR-a na przykład oferował dla zdjęć. Też właśnie wyświetlanie zdjęć na Macu, macOSie 14 też tą funkcję live text wspiera. To jest też zresztą dla nas dostępne z VoiceOver-em, jest do tego przycisk, możemy sobie tak te zdjęcia czytać. No właśnie, możemy sobie te posty dzielić, ładowanie zdjęć powinno być szybsze, możemy zablokować aplikację biometrią, jeśli tego chcemy, więc albo Face, albo Touch ID, jeśli nie chcemy, żeby ktoś nam naszego Mastodona czytał, to możemy sobie aplikację zablokować w ten sposób. Mamy wsparcie dla nowych funkcji na Mastodonie. W edytorze list mamy opcję, żeby posty, które zostały gdzieś przechwycone przez daną listę, nie pojawiały się na naszej domowej osi czasu. To jest co, my możemy też to w Monie włączyć, kiedy tworzymy listę. Kiedy edytujemy sobie profil, to możemy też zdecydować, czy nasze posty mają być dostępne w wynikach wyszukiwania, jeśli serwer nasz indeksuje. Możemy też naszą listę obserwujących sprywatyzować, żeby ludzie nie mogli podglądać, kogo obserwujemy. I mamy dużo nowości dla skrótów, bo Mona ma bardzo rozbudowane wsparcie dla skrótów. Jeśli ktoś sobie chce Mastodona zautomatyzować, no to możemy sobie planować posty, możemy edytować już zaplanowane wcześniej posty lub je anulować. Możemy wysyłać posty z dołączonymi multimediami czy ankietami, więc jeśli ktoś by chciał sobie zrobić skrót, który, nie wiem, automatycznie nam coś nagrywa w dyktafonie na przykład i od razu wysyła to na Mastodona, dałoby się tak zrobić. Odpowiadanie na konkretne posty, i tutaj jest propozycja, że moglibyśmy sobie automatycznie jakiś wątek stworzyć w ten sposób. Sprawdzić limit znaków dla danego konta, podzielić tekst właśnie w celu wątkowania, dodawanie, edytowanie i usuwanie filtrów po stronie serwera na naszym koncie mastodonowym, sprawdzić, czy aplikacja Mona akurat jest otwarta. To jest dla osób, które mają iPhone 15 Pro i chcą sobie skróty do tego przycisku akcji na przykład stworzyć. Zobaczyć, uzyskać szczegóły postu lub profilu, który akurat jest wyświetlony, otworzyć od razu aplikację na stronę wyszukiwania, zmienić ustawienia automatycznego odtwarzania wideo, ustawić opis alternatywny do dołączonego zdjęcia, na przykład, żeby zintegrować to z jakąś usługą firmy trzeciej, nie wiem, z chatem GPT, na przykład, jak ktoś by chciał. I nawet skopiować sobie tekst dostępnościowy dla informacji, dla postu lub profilu, nie wiem, na przykład, gdybyśmy chcieli, żeby nam w skróty na przykład rano przeczytały naszą oś czasu główną, na przykład, nie wiem, dałoby się coś takiego zrobić. I możemy też poprosić o zrzut ekranu wyświetlonego postu. Także jak widać, Mona idzie w skróty i nie tylko, bo nawet jeśli ze skrótów nie korzystamy, no to myślę, że kilka fajnych funkcji w tej nowej wersji się dla nas znajdzie. I na koniec znów informacja od Chikima w sumie, bo on na to zwrócił uwagę. Męczył się z Discordem ostatnio, bo czasami, kiedy logujemy się do Discorda, zwłaszcza jeśli dopiero założyliśmy konto, no to napotkamy kapcze i to oczywiście tą niefajną hakapcze. Mówiliśmy już o tym wiele razy, bo też jak zmienialiśmy swoje niki na Discordzie, bo była taka potrzeba, no to ta kapcza się pojawiała. Ona wtedy była dostępna w wersji tekstowej, która też niestety nie zawsze chce działać. I tutaj, co ciekawe, Chikim mówił właśnie, że jemu opcja do wersji tekstowej się nie wyświetlała. To było wszystko w aplikacji desktopowej, w której miał tylko właśnie opcję załadowania tego ciasteczka dostępnościowego. No wiadomo, do aplikacji, nawet jeśli to jest aplikacja w elektronie, to ciasteczka średnio załadujemy, więc to miał duży problem i zastanawiał się, jak się do tego Discorda zalogować, do tego konta, które sobie założył. Okazuje się, że jeśli zalogujemy się przez przeglądarkę i on tak spróbował zrobić, po prostu wpisał swój nick i swoje hasło, no to Discord zamiast kapczy wyświetlił mu komunikat, że musi zweryfikować swój adres e-mail. Wysłali mu wiadomość, w wiadomości był link, on sobie ten link kliknął, chyba czy tam jakiś kod musiał przepisać. Mniej więcej, kiedy już to zrobił, zalogował się na stronie, spróbował jeszcze raz zalogować się w aplikacji desktopowej i tym razem zadziałało, od razu nie było kapczy. Czyli jeśli próbujecie się dziś zalogować na Discorda i po prostu nie możecie, właśnie wam jakaś kapcza wyświetla się bez alternatywy tekstowej, nie macie jak tego rozwiązać, nie wiem, nie macie osoby widzącej koło siebie, albo po prostu no, nie chcecie prosić kogoś, no to to może być jakiś sposób na to. Spróbujcie po prostu wtedy przez przeglądarkę, nawet przez kilka przeglądarek, jeśli jakaś jedna nie zadziała, się zalogować. Może uda wam się to zrobić właśnie przez adres e-mail. Może wam Discord po prostu jakiś link wyśle i myślę, że wtedy może wam się uda już normalnie zalogować się do tej aplikacji desktopowej. I to na razie wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy w tym tygodniu.
0: To przechodzimy teraz do technikaliów. W technikaliach niewiele mamy dziś informacji, natomiast zaczynamy od tematu, który ostatnimi czasy znalazłem na Hacker Newsie, chociaż to jest też taki trochę powrót do tego, o czym swego czasu Tomek Bilecki mówił w kontekście Eleven Labs, bo oni już mają taką usługę, dzięki której można będzie sobie załadować plik jakiś w jednym języku, a następnie go przetłumaczyć na język inny. I cóż, jest też taka możliwość, żeby coś takiego zrobić za pomocą innej usługi. Jak na razie czekam na dostęp do wersji demo. Ta usługa to jest speaks.ai, speaks.ai, tak się to nazywa. Autor tej usługi stworzył ją dlatego, że jak napisał właśnie na stronie tego projektu, lubi oglądać ze swoją 7-letnią córką różne filmy na YouTubie. Jest Niemcem, no i niekoniecznie tylko niemiecką treść lubi oglądać, ale też z innych regionów świata. No więc stworzył coś takiego dla siebie i chce podzielić się tym z innymi. Jeżeli chodzi o możliwości tego, to są, trzeba przyznać, imponujące, bo jest w stanie nam ten serwis generować materiał wejściowy w kilku językach, a materiał wejściowy może być w kilkudziesięciu językach. Tam tych języków jest naprawdę mnóstwo. Natomiast jeżeli chodzi o ten materiał wejściowy, to dla nas kluczowe jest, że jest tam również język polski. Więc no, zainteresowałem się tym, muszę przyznać, docelowo mniej więcej godzina przetłumaczonego materiału, bo to będzie usługa płatna. Ma nas kosztować około 5, i teraz muszę sobie przypomnieć, czy dolarów, czy euro, ale zaraz sobie to zobaczymy. To będzie $5. $5 za godzinę jednego tłumaczenia. A potem oczywiście jakieś będą zniżki i tak dalej, i tak dalej. Więc brzmi to nawet całkiem interesująco. Przetłumaczyć sobie jakiś materiał za $5, no wiadomo, Tyflo Podcastu to raczej tak bym nie tłumaczył, bo to docelowo wychodziłoby dość drogo. Ale na przykład jakieś krótsze prezentacje co jakiś czas, czemu nie? No i zainteresowałem się tym, nie powiem. Było pozytywnie, to teraz będzie kilka słów dotyczących tego, jak to wygląda, przynajmniej jeżeli chodzi o demo. A zakładam, że materiał demonstracyjny został, no powiedzmy, jakoś tak w miarę wyselekcjonowany, żeby pokazać, jakie są możliwości tego narzędzia. Są tu na stronie Speak AI 4 próbki. No to zobaczmy próbkę pierwszą. Próbka pierwsza chyba wypada najlepiej.
5: Like I mentioned with SpaceX, you give a lot of people hope, and a lot of people look up to you. Millions of people look up to you. If we think about young people in high school, maybe in college.
0: Przełączamy się na język polski.
5: What advice would you give im, jeśli chcą coś wielkiego zrobić na tym świecie, chcą naprawdę mieć duży, pozytywny wpływ, jaką radę dałbyś im odnośnie ich kariery, może życia ogólnie?
6: Staraj się być użyteczny. Rób rzeczy, no nawet... które są użyteczne dla twoich bliźnich.
0: Rozpoznaję głosy.
6: Dla świata. To bardzo
0: trudne. I coś próbuję z tym robić, więc jest
6: bardzo
0: okej.
6: Bardzo trudne.
0: To teraz przełączmy się na próbkę numer 4.
6: Więcej niż konsumuję.
0: Najpierw oryginał.
7: They say this is where it all began. That we are all children of Africa. But if so, why do we look so different?
0: I przełączmy się na język polski.
8: Garstka afrykańskich rodzin mogła stać się światem pełnym ludzi.
0: Akurat przełączyłem się dość późno.
8: Fascynują mnie kości. Kamienie i nawet nasze ciała mogą wyjawić o dalekiej przeszłości.
0: Ja mam wrażenie, że po prostu te modele próbują imitować jakieś też specyficzne sposoby mówienia tych osób, tylko... aż za bardzo, bo...
8: Jak rozpoczęli swoją podróż, by zasiedlić świat. Opuszczenie Afryki było praktycznie niemożliwe.
9: Ale nowe dowody sugerują, że mogła to zrobić tylko jedna mała grupa.
8: Po prostu uważam to za absolutnie niezwykłe. Czyż to nie niesamowite?
0: No i jak widzimy, dzieją się tu naprawdę dziwne rzeczy, ale sprawdźmy na próbce numer 3.
10: 星星的葉片雪白的小花朵這是被列為世界百大入侵種的小花曼陀林。
0: No to polski.
11: Jeśli zostanie przez nią opanowane,
12: owin ją i zablokuj.
11: Nie może funkcjonować.
13: Zła rola umiera, ale statystyki z zagranicy mówią, może rosnąć 24 cm dziennie. Poza tym...
11: Usunięcie to jedyna droga.
12: Na Tajwanie nie da się jej całkowicie wyeliminować.
14: Nie można wyczyścić, co robić.
0: No więc właśnie,
14: Że zawsze ucieka w górę.
13: To kwiatki, tak? Charakterystyka nowotworowych komórek liści to ciągłe uciekanie w górę, niekontrolowany wzrost.
14: Mikania migranta z Ameryki Środkowej i Południowej. Na Tajwanie nie ma naturalnych wrogów. Zajmuje opuszczone tereny rolnicze i niskie przedmieścia rozprzestrzenia się jak komórki rakowe.
0: I w tym momencie okazuje się, że to narzędzie próbuje imitować kogoś, kto mówi po chińsku. A nie sądzę, żebyśmy tego akurat potrzebowali. Okej, niech imituje może barwę

0: This pesto tastes like none of the pesto I've made in my life. None.
1: No to jest taki mocny akcent.
2: Tak. No to sprawdźmy, przełączmy się na język polski.
0: Co tam, ludzie? Cześć, tu Alex, więc
3: wiecie, że uwielbiam włoską kuchnię, prawda?
0: A może bardziej konkretnie włoskie makarony?
3: Już sporo o makaronach mówiłem. Amatriciano. Cacio e pepe i oczywiście Grecian. Dzisiaj chcę oddać hołd kolejnemu. Makaronowi al pesto. Więc tak, na wszelki wypadek, jeśli ktoś mieszka na Marsie.
0: To jest sos na bazie bazylii do makaronu. Przez pierwsze 25 lat mojego życia to było dla mnie pesto. Wyraźnie pamiętam, jak wlewałem połowę tego słoika do sałatki pełnej ugotowanego na papkę makaronu.
2: No ale tu sobie poradził całkiem nieźle nawet. Co prawda, tosty się tak łamią, ale...
3: Nie jestem z tego dumny.
0: Ale też się tego nie wstydzę. Myślę, że ponowne spróbowanie tego teraz to właściwa rzecz.
2: Zwróćcie uwagę, że też wszystkie efekty muzyczne nam tu zostają.
0: Możecie pewnie stwierdzić po mojej reakcji, że to nie jest zbyt przyjemne, okej? Staram się określić, jak to smakuje. Jakie są smaki?
2: No więc, jak widać, coś takiego jest. Jeżeli tylko dostanę dostęp, to podejrzewam, że się tym pobawię, bo jestem bardzo ciekaw, co z tego może wyjść, jak będzie interpretował na przykład nasze głosy, bo może być to rzeczywiście dosyć zabawne, jak będziemy chcieli to przetłumaczyć na przykład na inne języki. Zachęcam, żebyście się pobawili nawet tymi filmikami, które są dostępne w wersji demo. Posłuchajcie sobie, bo no ja tu pokazywałem język polski, ale tam są też inne języki, na które można sobie to w locie tłumaczyć. Po prostu wybieramy sobie konkretny kraj, z którego chcemy w danym momencie języka posłuchać, no i przełącza się to w tempie iście błyskawicznym. Można sobie potem te języki zmieniać. Więc jeżeli macie ochotę się tym pobawić, no to myślę, że dosyć ciekawe i może to naprawdę uśmiech na twarzy wywołać. A teraz przechodzimy do mniej zabawnych rzeczy, które szykuje nam Apple.
4: Zgadza się, bo Apple no, dostosowało się ostatnio do pewnych wymogów unijnych, do ustawy o rynku cyfrowym, więc już mówiliśmy o tym, że mają nadejść alternatywne App Store'y, znaczy sklepy z aplikacjami, alternatywne silniki przeglądarek. No i właśnie o tą drugą kwestię się rozbija cała sprawa, o której chcę powiedzieć, bo Apple stwierdziło, że no dobra, chcecie przeglądarki, to my w takim razie wyłączymy wam aplikacje webowe progresywne, no bo nie jesteśmy w stanie zapewnić wam bezpieczeństwa tychże. I jako dopóki my mieliśmy nad tym kontrolę i to było wszystko na WebKicie, to my byliśmy pewni swoich procedur bezpieczeństwa, więc bez problemu mogliśmy dawać tym aplikacjom uprawnienia do korzystania z różnych czujników i tak dalej. No a teraz jak się wkradnie jakiś inny silnik, no to my nie mamy pewności, że nie będziecie zagrożeni tym, że jakiś złośliwy kod się wykona. No więc aplikacje progresywne zostaną od iOS 17.4 ubite w Unii Europejskiej i to nie jest błąd, to jest funkcja, to jest jak najbardziej zaplanowane. Apple też stwierdziło,
2: czyli na przykład to od razu zapytam, Pawle, to z czego będziemy musieli zrezygnować? Coś wiadomo, jakie konkretnie?
4: To znaczy wszystko, używanych, co jest zbudowane na platformie PWA, na przykład najświeższy przykład, który teraz się pojawił, Playroom. To znaczy da się oczywiście w przeglądarce korzystać nadal, ale mając do dyspozycji...
5: To są aplikacje, które jeśli deweloper odpowiednio zakodował, widzisz, nie wiedziałem, że Playroom to dostał. Fajnie, no teraz
4: od niedawna jest.
5: Bo deweloper może poprosić, żeby aplikacja sobie jakieś dane zapisywała na urządzenie, ale co dla nas też ważne, no też od niedawna powiadomienia, chociaż chyba nikt z tego nie korzysta, ale na przykład to, że jeśli sobie taką aplikację otworzymy, to ona nam się wyświetli w ekranie przełączenia jako osobna ikonka i to, że po prostu, kiedy my tą aplikację otworzymy, nie mamy tych pasków, nie mamy pasku adresu, nie mamy tych przycisków, ona się na całym ekranie nam ładnie wyświetlała.
4: Czyli

0: strona internetowa, która działa na prawach poniekąd aplikacji natywnej. Tak. I udaje tą aplikację. No, trochę takich aplikacji powstało. Zastanawiam się, co jeszcze. No, Mastodon chyba się tutaj tak zainstalował.
1: W MiniFlux, o którym mówiłem ostatnio na przykład też. Czy no właśnie Mastodon. Ja mam taką aplikację AudioServe do słuchania audiobooków. Też właśnie tak działa.
0: O, no. No więc Apple też twierdzi, że mało tych mało w ogóle ludzi używało tego, więc mało osób to dotknie. No, być może mało, ale ci, którzy używali, używali wiernie. A był to jakiś sposób też dla twórców aplikacji, żeby obejść App Store'a, który Apple trochę jakby pobłogosławiło w pewnym sensie. No tutaj, bo to wtedy można budować jedną bazę kodową.
1: Po latach tak naprawdę, to była długa bateria. Tak. No i gdzieś tam odśledziłem, bo no, na przykład daje się taka gra Cycle Path rozwijała, którą na pewno znacie, jak graliście. No ja gdzieś pomagałem w rozwoju tej gry, więc widziałem, jak to na przykład, na ile pozwalał Android, a na ile pozwalał iOS wtedy, tak? I no właśnie. Mhm.
0: No więc tak to wygląda i widać, że tu, gdzie w jednym miejscu Apple do czegoś się dostosuje, to w drugim będzie, no musi zrobić na złość, tak? I w jakiś sposób użytkowników nastawić przeciwko prawodawcom. No szkoda, że to w ten sposób politycznie jest rozgrywane, no ale no nic nie poradzimy, tak to.
2: Ale te zmiany, jak rozumiem, dotkną tylko użytkowników europejskich, czy to będzie tak, generalnie
0: tylko europejskich,
2: wycięte?
0: Tylko europejskich.
2: Mhm. Czyli coś dają, ale coś zabierają przy okazji.
0: Tak.
2: No jestem bardzo ciekaw, jak to się teraz rozwinie, ten rynek sklepów zewnętrznych, co rzeczywiście będzie do naszej dyspozycji, z czego będzie można korzystać, jak szybko jakieś takie zewnętrzne sklepy się pojawią i ile my tak naprawdę na tym zyskamy, no bo to zawsze ten rachunek zysków i strat. Ciekawe, co tu się faktycznie wydarzy. No ale to najbliższy czas pewnie pokaże.
1: A iOS 17.4 przy okazji w przyszłym tygodniu. Na pewno powiemy więcej, jak się pojawi publicznie.
2: Tak jest. No dobrze, i to są wszystkie informacje z naszej listy na ten tydzień i tradycyjne pytanie, czy jeszcze ktoś z was coś
0: nie, chciałby? U mnie czysto.
1: U mnie też.
2: U mnie również. No to kończymy dzisiejsze wydanie Tyflo Przeglądu. Paweł Masarczyk, Piotr Machacz, dzięki za dziś. Michał Dziwisz również dziękuję za uwagę. I cóż, kolejny Tyflo Przegląd za tydzień. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: To jest Tyflo Podcast, a dziś w Tyflo Podcaście dwa Michały ponownie na antenie się pojawiają. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Po drugiej stronie naszego łącza Michał Brajer. Cześć Michale.
4: A witam serdecznie. Dzień dobry, wieczór. Cześć Michale.
2: Dziś będziemy grać, a właściwie ty będziesz grać. Ja się będę przysłuchiwał i ewentualnie będę zadawał pytania dotyczące tej gry, a dziś pokażesz naszym słuchaczom grę, o której już kilkukrotnie mówiliśmy w Tyflo Przeglądach, więc gra, przynajmniej jeżeli chodzi o tytuł, jest myślę, że dosyć znana, a jest to gra Broke the Investigator. Tak ta gra się nazywa. Gra, tytuł ma angielski. Natomiast jeżeli chodzi o grywalność jej jako takiej, to jak powiedziałeś, dostępność mamy taką polsko-angielską, prawda?
4: Jak najbardziej, dlatego że to jest, mówi się, że pełna funkcja kinowa, czyli mamy angielskie dialogi, polskie napisy i dlatego za pomocą jednego dodatku o nazwie Clip Reader możemy sobie wszystko bardzo ładnie tłumaczyć do schowka.
2: Jeżeli chodzi o tę grę, to jest gra, jak rozumiem, płatna, tak?
4: Jest płatna gra, ale pamiętam, że ona kosztowała jakoś niedrogo. Ja zobaczę na szybko aktualną cenę, dobra?
2: Jasne.
4: Ale tylko tak jeszcze powiem na wstępie, że będzie moment, gdzie rzeczywiście dwa Michały sobie zagrają, bo połączymy się tak, że ty, Michale, podejmiesz się walki na arenie.
2: W jaki sposób? Remote'em? NVIDIA?
4: Tak, okay. NVIDIA remote'em.
2: No to spróbujemy. Co prawda będę miał tu utrudnione zadanie, bo będzie opóźnienie, no ale zobaczymy.
4: Na dzień dzisiejszy 89 zł kosztuje.
2: Okej, okay, no to rzeczywiście z jednej strony jak na grę wideo, no to taka cena raczej powiedziałbym standardowa, trochę trzeba zapłacić, są oczywiście gry znacznie droższe, ale też ktoś mógłby powiedzieć, że są gry tańsze, a niektóre to i w ogóle darmowe, więc być może po tej audycji, którą dla was dziś nagrywamy, no podejmiecie jakąś decyzję, czy warto za tę grę zapłacić, czy warto ją kupić, czy też nie. Michale, gdybyś mógł w kilku słowach streścić fabułę tej rozrywki, bo może ktoś nie zna.
4: Fabuła generalnie to jest taka, że nie chcę tutaj za dużo spoilować, ale że naszemu głównemu bohaterowi, czyli Brockowi, zginęła żona w niewyjaśnionych okolicznościach.
2: Brock to nie jest człowiek tak w ogóle, prawda?
4: Nie, dlaczego? Już tłumaczę, bo chodzi o to, że fabuła w ogóle sięga takich lekko cyberpunkowych czasów, gdzie tak naprawdę żadnych ludzi nie ma na świecie. Tylko wszyscy to tak naprawdę to są zwierzęta.
2: Aha.
4: Wszyscy mieszkańcy planety to są zwierzęta.
2: Rozumiem.
4: I dlatego Brock jest aligatorem, który wyrusza potem na rozwiązywanie różnych dziwnych zagadek, takich jak na przykład się gdzieś zepsuły dystrybutory, trzeba wyjaśnić, co się stało na przykład, albo na przykład gdzieś tam jakiś gość oszalał, trzeba się dowiedzieć, dlaczego się tak stało.
2: Aha, i to wszystko dzieje się w tej grze. Powiedz mi, jak jest z dostępnością? Instalujemy sobie grę, kupujemy i co musimy jeszcze zrobić, żeby to nam w ogóle wszystko zaczęło działać, żeby ta gra była dla nas dostępna i grywalna?
4: Dosłownie po uruchomieniu gry gra się nas zapyta, że jeśli chcesz włączyć dostępność, to wciśnij spację.
2: Okej, okay. I to tyle, to wystarczy.
4: I to wystarczy.
2: I teraz tak, wtedy mamy dostępność w języku angielskim, tak? Tam jest jakaś audiodeskrypcja, czy jak to wygląda?
4: Zgadza się, dostępność jest w języku angielskim, otóż to, ale gdy sobie poustawiamy wszystko pięknie, ładnie, czyli wszystkie opcje, które będziemy demonstrować, to możemy spokojnie cieszyć się z gry po polsku.
2: Okej, okay. No to w takim razie nie przedłużając, grę mamy już uruchomioną, to gdybyś mógł pokazać, co tam trzeba zrobić, żeby ta rozgrywka dla nas była jak najlepsza, najwygodniejsza.
4: Jak najbardziej, bo jeszcze co dodam, tutaj jest taki też opis, że tak naprawdę wszyscy jakby żyją za taką kopułą, że jakby ta kopuła chroni świat.
2: Aha.
4: Ale jak wiemy, nigdzie nie ma, nigdzie nie jest bezpiecznie.
2: Jasne.
4: Ale jakbyśmy chcieli kupić zestaw deluxe, to on ma coś takiego. Soundtrack. I mamy artbook, czyli takie PDF-y dotyczące Brocka. Tak naprawdę to tutaj mamy, jeszcze dokończę, bo a propos też tego, jak pytałeś o fabułę, tak naprawdę to chodzi tutaj o nasze pokierowanie tą fabułą.
2: Aha.
4: Czyli czy użyjemy sprytu i inteligencji, czy naszą główną bronią staną się pięści.
2: Rozumiem.
4: Więc to wszystko zależy tylko od nas. Jak się rozgrywka potoczy. Fabuła trwa około 20 godzin.
2: Mhm. No dobrze. To w takim razie, co tam mamy do ustawienia?
4: Nowa gra, czytaj. Nowa... O, mamy takie opcje kontynuuj. Jak kontynuuj. Nowa gra.
5: Czytaj. Czytaj.
4: Opcje. I to jest zasadnicza opcja dla nas na początek. Grafika, ustawienia graficzne. To się przydaje, gdyby ktoś wpadł na pomysł, żeby grać za pomocą takiego dodatku Lion. To będzie trzeba sobie tę grafikę poustawiać, ale gdy się będzie grało z Clip Readerem, to bez problemu najmniejszego można tego nie ruszać.
2: Okej.
4: Okay. No, ale może jak chcesz, Michale, możemy tu wejść, pokazać, co najlepiej poustawiać, bo ja już to mam poustawiane.
2: No dobrze, to tak zróbmy.
4: Zresztą dzięki naszemu koledze Arkowi Świętnickiemu. Pełny ekran lub tryb okienkowy. Oczywiście musi być ustawione na pełny ekran.
5: Rozdzielczość.
4: O, rozdzielczość najlepiej na niższą.
5: Synchronizacja pionowa wyłącz, wybrana mała płynnie, ale mogą wystąpić problemy.
4: Tutaj na pionowe.
5: Efekty specjalne wyłącz, wybrana mała płynnie.
4: Efekty specjalne można powyłączać.
5: 60 FPS jest dobre. Prędkość dialogu zmianą, prędkość wyświetla dialogi. Napisy czy tekst mamy wyświetlany, gdy postacie mówią. Punkty obrażeń. Grupy czy drogą, format obrazu, zachowowy, dynany format obrazu, 16-9 lub do pasu do ekranu.
4: Tam, gdzie nie mówię, to znak tego, że tych opcji nie ruszać.
2: Okej.
4: Chyba, że zwolnić nieco syntezę, albo
2: wiesz co,
4: zmienić.
2: Myślę, że możesz troszeczkę, tak.
4: Albo zmienimy syntezę,
5: momencik.
4: Czemu by się nie podelektować tym głosem?
6: Ustawienia NVDA.
2: No ale teraz to chyba trochę aż zawolno.
4: A to już przyspieszamy, już.
6: Mowa, zmień, głos, prędkość. Suwak 50, 56, 60, 61.
2: No wysoko. Myślę, że tyle wystarczy.
6: Użyj, okej, zrezygnuj, za 100, wciśnięty, zrezygnuj, okej, wciśnij, Brogdale Investigator na Steam, Mozilla Firefox, Brogdale Investigator. Wróg mruga czy wróg, format obrazu, zachowaj oryginalny format obrazu, 16:9, lub dopasuj go do ekranu.
4: O, to nie, to w takim bądź razie wychodzimy już z tych ustawień.
6: Klatki, form.
4: Czyli szukamy przycisku wróć.
6: Wstecz, zamknij, rozdzielczość,
4: o, czasami niestety, o, grafika, albo można graficzne. Wyjść, wychodzimy backspace'em z danej opcji.
2: Okej.
6: Okay. Dźwięk, głośność.
4: O, dźwięk, głośność. I to jest fajna opcja.
6: Główny dźwięk, ustaw globalną głośność gry.
4: O.
6: Dźwięk, ustaw głośność efektów dźwiękowych. Główny dźwięk, ustaw globalną głośność gry.
4: Globalną głośność gry. Ja tylko mam pytanie, czy mam powtarzać za syntezą?
2: Myślę,
4: czy
2: że nie. Myślę, że po prostu wystarczy, że wytłumaczysz, do czego jest dana opcja. No, tu są akurat opcje, myślę, że dosyć zrozumiałe.
6: Muzyka, ustaw głośność muzyki. Tło, ustaw głośność dźwięków tła.
4: Move left and right to adjust. Ja może to sobie sprawdzę.
6: Zamknij menu. 1.
4: O, podgłoszone, dobrze.
6: Menu kontynuuj. Nowa gra. Wczyta. Szybka. Szybka wal. Kontynuuj. Napisy końcowe. Wyjdź z... Wczytaj. Szybka. Wczytaj. Nowa. Kontynuuj. Napisy koń. Wyjdź z... Opcje. Grafika, ustawienia graficzne.
4: No niestety powiem, tutaj jest pewien błąd w tej grze i my będziemy bardzo często przez niego przechodzić, bo nie wiem, czy Michale zauważyłeś, że ja usiłowałem, bo chodzimy generalnie z czałkami lewo-prawo. Bo dlaczego? Jest taka opcja, która nam jakby zwija to menu,
2: aha.
4: Ale
6: język,
4: ale tutaj grafika. Akurat góra-dół też działa. Ale po prostu o co chodzi? Niestety kursor lubi nam popływać nieco. I okazuje się, że niestety, ale okazuje się, że nasz kursor po prostu pływa nam czasami gdzie chce.
2: Jest jakiś sposób na to, czy po prostu trzeba wtedy no, szukać najzwyczajniej w świecie?
4: Trzeba wtedy szukać, bo autor po prostu nie znalazł sposobu, jakby to obejść. On to usiłował, ale nie znalazł sposobu. Bo tutaj też była niebywały wkład w tą dostępność Tomka Tworka, którego jasne. Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy.
4: I Tomek tutaj też wkładał wszystkie siły, ale no niestety jest taki błąd i trzeba po prostu umieć sobie z nim dać radę.
6: Dźwięk, głośność, sterowanie, klawiatura, mysz, kontrolery.
4: O, i to jest ważne, bo możemy grać albo klawiaturą, myszą, albo kontrolerem.
6: Rozgrywka, trudności, inne ustawienia rozgrywki.
4: O, to jest fajne, bo my tutaj sobie rozgrywkę ustawiamy.
6: Podpowiedzi włącz lub wyłącz podpowiedzi, nie przeszkadza w zbieraniu reklam. Automatyczne odtwarzanie dialogów, czy podpowiedzi włącz lub wyłącz podpowiedzi, nie przeszkadza w zbieraniu reklam.
4: Już mówię, o co chodzi. Podpowiedzi, żeby nam gra podpowiadała, co mamy robić w danych sytuacjach, bo nieraz rzeczywiście utkniemy w tak zwanej trąbce i nie wiemy, co zrobić. To wtedy po prostu skorzystamy sobie z podpowiedzi danymi nam przez grę.
6: Rozumiem. Automatyczne odtwarzanie dialogów. Czy dialogi mają być odtwarzane automatycznie bez interakcji?
4: O, to jest dobre. Automatyczne odtwarzanie dialogów. Czy po prostu, bo tak to ja mam ustawioną, że nie, że ja po prostu mam wchodzić w interakcję, czyli mam enterem je sobie zmieniać.
6: Pomiń dialog. Naciśnięcie przycisku ma pomijać już widziane dialogi. Wszystkie dialogi czy żadne?
4: O, i to jest to, że po prostu naciśnięcie przycisku będzie nam pomijało dialogi albo jakieś etapy rozgrywki, czyli przycisku delete.
6: Pomiń scenę, naciśnięcie przycisku ma przyspieszać scenki, przydatne w późniejszych rozgrywkach.
4: O, to jest fajne, jak na przykład przechodzimy już grę po raz któryś i chcemy po prostu sobie już szybciej po prostu przejść do pewnych etapów.
6: Zamknij menu. Pomiń dialog. Wstecz. Pomiń. Zamknij menu.
4: Ja właśnie
6: wstecz.
4: Patrzyłem, czasami nie zrobił
6: automatyczny
4: błąd.
6: Wstecz. Podpowiedzi. Automatyczny odtwarzanie. Grafika. Dźwięk. Sterowanie. Rozgrywka. Trudność. Dostępność. Menu dostępności.
4: O, i to jest interesujące nas najbardziej menu.
6: Opcje. Grafika. Dostęp. O. W pełni narrowany. Wszystko jest opisywane. Interakcje. Menu. Komunikaty.
4: O, w pełni narratorowane wszystko. To jest nam jak najbardziej potrzebna opcja.
6: Zamknij menu. Wstecz.
4: O. I teraz widać ten błąd. Ja chciałem strzałką w prawo przejść do następnej opcji, to mi do zamknij podskoczyło.
2: No to niestety, to jest rzeczywiście problem.
4: I teraz musimy strzałką w dół.
6: Powtarzanie przycisków dodaje dwa wejścia do powtórzenia ostatnich instrukcji i mowy dialogowej.
4: Nieraz się naprawdę zdarza pogubić w tych menu różnych późniejszych, gdzie mamy po prostu ekwipunek.
6: Powtarzanie przycisków dodaje dwa wejścia. Zamknij wstecz. W pełni narrowany wszystko jest opisywane. Zamknij wstecz. W pełni narrowany wszystko jest opisywane.
4: I teraz idziemy sobie strzałkami góra-dół, bo wtedy komunikaty. Przez to przejdziemy.
6: Dźwięk pozycyjny, odgłosy postaci są pozycjonowane w przestrzeni zgodnie z tym, gdzie się znajdują.
4: O, to jest fajne.
6: Dźwięk pozycyjny, odgłosy postaci są pozycjonowane. Wibracje ściany, zderzenie ze ścianami powoduje wibracje wskazujące ich położenie. Powtarzanie przycisków dodaje dwa wejścia do powtórzenia ostatnich instrukcji i mowy dialogowej.
4: Mam nadzieję, że wszystko jasne, czy trzeba coś dotłumaczyć?
2: Nie, jest to wszystko jasne.
6: Uproszczone pomieszczenia. Upraszcza niektóre pomieszczenia, aby uniknąć skoków i niebezpiecznych pułapek.
4: O, to jest fajne, bo dlatego, że czasami co po niektóre pomieszczenia są rzeczywiście pokomplikowane.
6: Zagadki dla niewidomych. Dostosowuje zagadki do ślepoty i dodaje więcej opcji pomijania. Zagadki dla niewidomych. Zaawansowane wejścia kierunkowe. Pozwala na wybieranie hotspotów za pomocą wejść kierunkowych, nawet poza widokiem pomieszczenia, dla niewidomych. Wyrównuje hotspoty. Umieszcza hotspoty w grze na linii dla łatwiejszego wyboru, nie dotyczy menu i zbliżeń. Tekst o wysokim kontraście. Tła dialogów są zmodyfikowane dla łatwiejszego czytania. Znaki o wysokim kontraście, bracze i duże czcionki. Brak drżenia. Automatycznie brak drżenia ekranu. Wyłączenie drżenia ekranu w walkach i cutscenkach.
4: To są opcje dla słabowidzących bardziej.
2: Mhm.
6: Automatycznie oferuj pomijanie walk. Na początku walki automatycznie zapytaj, czy ją pominąć. O. Narracja do schowka. Wyślij tekst dostępności do schowka zamiast używać wcześniej nagranych plików. I. Delegując narrację do oprogramowania text-to-speech zainstalowanego na komputerze.
4: I to jest ta opcja, która nas najbardziej interesuje, czyli żeby nam kopiowało wszystko do schowka.
2: I dzięki temu będziemy mogli sobie czytać tym clipreaderem.
4: Zgadza się. I.
6: Off. Narracja do schowka. Wyślij.
4: I FireRant.
6: Grafika, dźwięk, sterowanie klawisz, rozgrywka, dostęp, język, język napisów.
4: O, jeszcze język napisów. Wyjdź z gry. Jest.
6: Język, grafika, menu kontynuuj, nowa gra.
4: Myślę, że jeśli chodzi o opcje, to już wszystko.
2: Okej, okay, to czy coś jeszcze warto, żebyśmy tu wiedzieli, zanim przejdziemy dalej?
4: Myślę, że a propos tego, co byśmy mogli powiedzieć, to już żeśmy aktualnie wszystko powiedzieli, jeśli chodzi o opcje.
2: To co, to gramy?
4: To gramy, ale najpierw pokażę jeszcze całe menu gry. Czyli no, mamy tak, kontynuuj.
6: Nowa gra.
4: Właśnie, po menu chodzimy strzałkami lewo, prawo, góra, dół.
2: Okej.
6: Okay. Nowa, wczytaj. Szybka walka. Wczytaj.
4: To wczytaj to jest czasami tak, jakby ktoś chciał sobie po prostu zapis zrobić. Bo gra automatycznie robi zapis, ale warto jej pomóc czasami.
6: Napisy końcowe.
4: O, napisy końcowe, czyli tak zwane credits.
6: Wyjdź z gry. Napis, wyjdź z gry.
4: I? No nie zostaje nam nic innego, jak rozpocząć grę. No to nowa gra.
2: To zaczynamy.
6: Automatyczny zapis gry zostanie nadpisany. Kontynuować? Tak.
4: Nie ma problemu.
6: Użyj ulubionej metody sterowania.
7: Choose the action standard, a blend of adventure and action. Hardcore, want a challenge standard, a relaxed. Enjoy the game like relaxed. Enjoy the game like a regular point and click adventure. Skip fights button.
4: O, możemy przetłumaczyć, czyli tryb relaksu, czyli taki tryb, gdzie i walki będą łatwe, i taki tryb tak zwany spokojny.
7: Standard, a blend of adventure and action. Hardcore. Want a challenge? Controller highly recommended.
4: O, trudniejsze wyzwania i do tego już jest rekomendowany kontroler.
7: Stay relaxed. Enjoy the game
4: my
7: like a regular point and click adventure.
2: Skip fights button. No tak, żeby było najprościej.
4: I idziemy.
7: The main character you're playing is Brock. Brock is a chubby yet strong alligator person wearing a red detective coat, a black tank top, blue pants and a purple fedora. He has a gray metal plate on his muzzle and wears a pendant shaped like a magadama and is not wearing shoes.
4: I, czyli mamy opis Brocka, jak on wygląda, że jest wysoki, umięśniony, na stopach ma takie buty, takie tenisówki bardziej, shoes. I enterem idziemy do fabuły.
6: Kropka.
8: A fire?
6: Gdzie ja jestem?
8: Where am I?
7: Brock wakes up in a small apartment room in fire. There's two doors, one on the right side of the room and one on the left. There's flaming debris blocking the door on the right as well as some debris around.
2: Znaczy budzi się w jakimś pokoju, w którym się pali.
4: Tak, jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie się pali. Jesteśmy w pokoju, gdzie wybuchł pożar.
2: Mhm.
4: I mamy takie opcje. Teraz już. O. Enter.
8: Trouble.
6: Muszę się stąd wynosić.
4: Musimy to szybko. Musimy się stąd wynosić i to szybko.
7: Tutorial.
6: Kontrole przystosowane dla osób niewidomych.
7: Selecting hotspots with directional keys and pressing enter to interact. At any given moment, press 1 to repeat the last instructions and 2 to repeat the last dialogue speech. Press enter to continue.
4: Jak wciśniemy jedyneczkę, to nam się wyświetlą ponowne wskazówki.
7: Move Brock with directional keys W, A, S, D to interact. Press enter.
4: Także w WASD możemy sobie chodzić, ale tutaj jest też taki fajny element, że możemy sobie strzałką lewo-prawo wybierać, gdzie chcemy iść.
2: Jasne.
4: O, strzałki górę-dół powodują coś takiego.
2: I co to jest?
4: To jest dźwięk, że... Sorry, ale w ten sposób nigdzie nie zajdziemy, więc trzeba lewo-prawo.
6: Drzwi wejściowe. Dekoracja, bukiet.
4: Drzwi no i wejściowe. Mamy drzwi wejściowe.
6: Dekoracja, bukiet.
4: Bukiet.
6: Przycisk.
4: Przycisk.
6: Zabawka.
4: Zabawka.
6: Weź ozdobny koc.
4: O, dostaliśmy podpowiedź.
6: Ramka, okno, ogień, drzwi.
4: No,
6: ogień.
4: Musimy poszukać tego koca.
6: Drzwi.
4: Idziemy najpierw do drzwi.
6: Na pewno prowadzą do salonu, ale są zamknięte i stoją w płomieniach.
9: On the other hand, the door is bent. Maybe the fire will eventually destroy it.
6: But I can't wait that long.
4: Hmm, spalić się nie chcemy, prawda?
2: No raczej lepiej by było nie.
4: No to podejdziemy, zobaczymy ogień.
6: No idea how to się stało, ale powinienem trzymać się z daleka od ognia. Okno.
4: Okno.
6: I wish it was żeby było prawdziwe, ale to tylko digi window. And it's broken. Ramka.
9: This is
4: Ramka.
7: Brock sees a picture frame composed exclusively of a triangle pattern.
4: O, Brock znalazł zdjęcie.
9: Weird. What's this supposed to depict?
7: To go back from a close up, press backspace. The same button also works in menus.
6: Wstecz, menu.
4: O, dziwne, wstecz. Co to niby ma być?
6: Zabawka.
9: A toy?
6: Zabawka.
9: This looks familiar somehow.
6: Przycisk. Bukiet. Dekora. Drzwi wej...
4: O! Mamy jeszcze drzwi wejściowe.
9: The front
6: drzwi wejściowe.
9: Door.
6: Nie. Drzwi wejściowe są naprawdę solidne.
9: There must be another droga way to escape.
4: To był ciekawy moment, bo Brock usiłował rozwalić drzwi pięścią.
2: Aha.
6: Dekoracja.
9: A decorative koc. Blanket, maybe?
6: Chyba. Wygląda solidnie. Powinienem go wziąć.
7: You got.
4: Oh.
7: Open the inventory with escape. Mouse right click. Then select an item by pressing enter.
4: I teraz się
7: hear,
4: zaczyna.
7: In hand, which means you can now combine this item with any element in the room.
4: Takie podpowiedzi. I w tych podpowiedziach teraz jest powiedziane, że mamy podejść do ognia i wziąć z ekwipunku nasz koc.
2: I spróbować pewnie ugasić ten ogień kocem.
4: Zgadza się.
9: A flower? I wonder who they're for.
6: Zabaw, ramka, okno, ogień, nie wiem, jak to, bukiet,
4: drzwi wejściowe, ale jeszcze ten przycisk zobaczę, bukiet, to jest intrygujący. Przycisk.
6: To musi być jeden z tych popularnych asystentów głosowych.
9: Po prostu...
6: Co się dzieje z tym
4: prądem? Oj.
2: To nie był dobry pomysł, chyba go kopnął prąd.
4: Oj, tak.
6: Drzwi.
4: Także idziemy teraz
6: ogień.
4: Do ognia.
6: Nie wiem, przycisk. Za ramkę, koc.
7: Enter, or, mouse
4: mamy
7: left
4: koc,
7: click.
4: Czyli właśnie, escape'em otwieramy inwentarz, żeby tam przejrzeć, co mamy.
6: Koc.
7: Enter, or,
4: i mamy tylko
7: mouse
4: koc teraz.
6: Wybierz opis, połącz.
7: Enter, two, press, control,
4: czyli
7: two,
4: dajemy
7: press,
4: enter.
7: Space.
6: Przycisk.
7: Enter, in hand.
4: I
6: zabawka, ramka, okno, ogień.
4: I kierujemy się w stronę ognia.
9: There.
6: Działa, ale zapewne nie na
9: długo.
6: Muszę przedostać się za te drzwi.
7: Tryb
6: akcji w kropce, użyj pięści. Brock będzie gotów bić się i rozwalać przedmioty.
4: O, no to teraz będzie.
6: Wejdź w tryb akcji za pomocą kółka myszki albo ikony kapelusza.
4: On tak tutaj mówi, nie mówi o tym, co powinien, czyli musimy użyć klawisza control.
6: Drzwi.
9: Impossible.
7: Action.
6: Drzwi.
4: O.
6: Drzwi.
7: Punch the
6: drzwi.
7: Door.
6: Drzwi.
7: Click on
6: drzwi.
7: Or press.
4: I teraz
7: enter.
4: Musimy dać enter
6: drzwi.
4: Na drzwiach.
6: Drzwi. Drzwi. Drzwi. Drzwi.
7: Drzwi.
4: I teraz właśnie drzwi. Rąbiemy w drzwi.
2: O. Udało się chyba je otworzyć.
4: Tak.
6: Okno. Do salonu.
4: Do salonu.
7: Brock enters a slightly longer room, which seems like a living room. There are four doors, two on the left side and two on the right side. A device stands at the center of the room and three robots are scattered. There's flames all along the bottom of the room.
4: Aha.
2: Czyli tu mamy jakieś urządzenie, jakieś roboty, tak? I
6: robot?
2: Czworo drzwi, że tak powiem.
4: Zgadza się.
6: Wejście.
4: Ja mam taki pomysł, że my sobie to wszystko po prostu zeksplorujemy.
2: No chyba tak będzie najlepiej.
9: It's not active.
4: Pierwszy robot.
9: Burning.
6: Nie powinienem się martwić. One są ognioodporne. Wejście.
4: Wejście.
6: Toaleta.
4: Lepiej nie, bo myśmy z niego przyszli. Toaleta.
6: Nie mogę się tam dostać. Mam nadzieję, że wytrzymam jeszcze chwilę.
4: Nie może się dostać do toalety. Ma nadzieję, że... Mamy nadzieję, że jeszcze trochę wytrzymamy.
6: Robot. Wygląda jak wielozadaniowy tribot. Włączmy go.
4: Oho.
6: Nic. Rozładowany?
4: No.
6: Urządzenie.
4: Ups.
6: O ile się nie mylę, to jest metymę. Multimedialne urządzenie holograficzne, które pozwala godzinami oglądać wszystkie twoje ulubione programy i holofilmiki w zaciszu twojego domu. Oczywiście nie działa.
2: Wiesz co, Michale, ja tak sobie myślę, jakby dało się przyciszyć tego Broka mówiącego po angielsku trochę.
6: Włącz dwa roboty.
4: O, włącz dwa roboty. Dobra.
2: Żeby synteza była, wiesz, żeby jednak ta polska synteza była troszeczkę głośniej, bo nam się to zlewa.
6: Na ustawienia, dźwięk głośność, główny dźwięk, dźwięk ustaw głośność efektów dźwiękowy, główny dźwięk ustaw globalną głośność gry. Muzyka ustaw, tło ustaw,
2: jakby głos... chyba ten globalny głosy. Możemy po prostu, Ewen, albo, o, albo głosy faktycznie.
6: Muzyka, tło ust, głosy ust.
7: Move left and right to adjust.
6: Wstecz, 90, 80, 70, 68, 60.
2: Chyba tyle wystarczy.
6: 7. Główny dźwięk ustaw globalną głośność gry. Urządzenie. Robot, sypia, robot. Kolejny tripod.
4: O! Czy teraz słychać lepiej?
2: Wydaje mi się, że tak.
6: Wszystkie są zepsute? Zawsze wiedziałem, że nie można na nich polegać. Szkoda. Mogłyby pomóc ugasić ogień.
4: Bo w sumie powiedzieć szczerze, nasz Jacek fajnie sobie radzi w odgrywaniu ról.
2: Co prawda.
4: To nawet... Nawet można by było się pochamić, żeby po prostu wyciszyć w ogóle angielskie dialogi, ale no tak niekoniecznie, może, bo audiodeskrypcje...
2: To może ewentualnie jeszcze go ściszmy do jakichś na przykład, nie wiem, 30% na przykład, żeby on był tak rzeczywiście trochę w tle.
6: Drzwi.
4: Dobry przedmioty. Pomysł.
6: Zapi, wczyta opcje. Grafika, dźwięk, głośność, sterowanie klawiatury, rozgrywka, trud, dostępność... Sterowanie, dźwięk głoś, główny dźwięk ustaw, głośność efektów, muzyka ustaw, tło ustaw, głosy ustaw.
7: Move left and right.
6: 40%. Zamknij menu. 18.
2: O, myślę, że... O.
4: 18.
2: Tak, i będzie okej.
6: 15. Zamknij menu. 18. Robot. Drzwi, sypia. Urządzenie, robot. Witam. Co?
4: Robot się włączył.
2: W końcu się udało.
6: Użytkownik. Proszę podać imię i funkcję. Imię? Nazywam się.
4: O, teraz nam wyszło jak we filmach polskich. Także ładnie.
6: Alarm. Poziom 5. Włamanie w toku.
4: O, o.
6: Rzucą.
4: Czy Michale, czy ty widzisz to, co ja?
2: No na razie jeszcze nie wiem, co widzę.
6: Proszę się nie ruszać aż do przybycia ochrony i zaaresztowania.
4: Chcą nas aresztować!
2: Okej, no to teraz to już wiem.
6: Nie jestem złodziejem, trójkątogłowy.
4: Nie jestem złodziejem, trójkątogłowy.
6: I nie masz ważniejszych spraw, którymi powinieneś się zająć. Takich jak ogień. Wykryto nieodpowiednie zachowanie.
4: Oj.
6: Zapytanie o odpowiednie środki zaradcze. Przeszukiwanie bazy. Sieć niedostępna. Najodpowiedniejsze zachowanie w lokalnej bazie danych. Neutralizacja osobnika za wszelką cenę.
2: Oj!
4: Oj!
6: Ten blaszak zwariował. Nie ma sensu z nim dywagować. Proszę nie przerywać procesu neutralizacji.
4: Ojej!
6: Nadchodzą. Podstawowa walka.
7: No,
4: dobra.
2: Czyli będziemy walczyć teraz.
4: Zgadza się. To ja już troszeczkę tłumaczę. Chodzi o to, że my najpierw musimy wyruszyć. My najpierw zaczniemy z czałeczkami sobie ten... Znaczy w WASD się poruszamy w czasie walki, a enterek to jest zwykły atak, a tabulator to jest atak specjalny. A można nawet połączyć.
2: A czym jest ten atak specjalny?
4: To jest taki potężny atak, taki kombos.
2: Ale jak rozumiem, to on ma jakieś swoje ograniczenia, to znaczy można go używać na przykład, nie wiem, rzadziej, bo się szybciej męczymy, tak?
4: rzadziej, bo on musi się naładować, ale czasami możemy użyć jakiegoś noża albo kija baseballowego wtedy.
2: Rozumiem.
4: Także zobaczymy, jak nam to pójdzie. To attack, press enter. Aha, gdzie?
6: UPS.
4: Ups. A miało być tak ładnie. No chodźcie.
6: Poziom level 1. Cóż, wygląda na to, że ten był ostatni. Kropka, hej. Drzwi się otworzyły.
4: No jak widzimy, bardzo łatwi przeciwnicy.
6: Pomiń walki, ta walka nie była zbyt trudna, ale później będzie inaczej. Jeśli masz problemy, rozważ pominięcie walki, naciskając ikonę w prawym górnym rogu. Pomiń sceny akcji, możesz także pominąć sceny akcji i sceny na czas tym samym przyciskiem, gdy jest widoczny. Nie ma kary za ich pomijanie, ale może chcesz je zagrać choć raz.
4: Ja nie wiem, Michale, czy ty zauważyłeś tutaj pewien błąd, bo napisy nam pokazują
2: Michale,
4: grę dla widzów.
2: Michale, jesteś za blisko trochę mikrofonu.
4: Już, że nie wiem, czy Michale zauważyłeś taki błąd, ale napisy nam pokazują grę dla, przepraszam, dla osób widzących, że nam tam każą myszką zobaczyć, coś,
2: no
4: a,
2: tak.
4: w tle słychać wskazówki dla nas. Ale my nie mamy problemu. Normalnie strzałeczki i enterek do naszej dyspozycji.
6: Drzwi. Urządzenie. Drzwi. No. Sypialnia. Drzwi. Toaleta.
4: Możemy się spróbować stąd wydostać, drzwi. Czyli drzwi.
6: Zamknięte. No i w idealnym stanie. Tych raczej nie wyłamie. Sypialnia. Urządzenie. Toalet. Wejście.
4: Idziemy do wejścia.
6: Wejdź do sypialni. Drzwi na prawo. Nie ma sensu tam wracać.
4: O, bo to jest to, skąd przyszliśmy. Sypialnia. Tutaj jest na drzwi, końcu sypialnia.
6: Brock enters a longer room. Kaszle. Ten dym. Kaszle. Nie mogę oddychać. Muszę szybko znaleźć jakieś wyjście. Skakanie. Jeden. Brock jest zwinniejszy niż może się wydawać. Najpierw przełącz się w tryb akcji. Please note, to make things easier for you, some hotspots are added near jump locations to skip them. Just interact with the skip jump or go on top hotspots. Press enter to continue. Skakanie. Dwa. Możesz wskakiwać na wiele przedmiotów w pokojach, które przeszukujesz. Nie zapomnij o tym, gdy przedmiot wydaje się być poza zasięgiem. Mieszkanie Lee. Sypialnia.
4: O, jesteśmy teraz w mieszkaniu tej naszej żony, Lee.
6: Obalony. Kami.
4: I tu już mamy... Przeskok
6: do salonu.
4: O.
6: Przeskocz ten skok.
4: Teraz musimy przeskoczyć, czyli podejdziemy sobie. I... No. Przeskoczyliśmy.
2: A skaczemy? W jaki sposób?
6: Już tu jestem.
4: Wybieramy jump, przeskocz i dajemy enter. I normalnie nam to z automatu zrobi akurat.
6: To ty. Nic nie mów. Nie przemęczaj się. Wydostanę cię stąd. Kropka, nie trzeba. Dlaczego to mówisz? Dobrze wiesz. Ja. Nie wiem, co się stało. Kropka. Lia? Ja. Straciła przytomność. Muszę jej szybko pomóc. Ja.
4: I mamy teraz Lię, czyli tą
6: kropka.
4: Naszą żonę.
6: To nic nie da. Jej noga utknęła. Muszę ją wydostać.
4: No. No i teraz mamy przeboje.
6: Wystawa. Wystawa.
4: I mamy wystawę.
6: Dyplom. Jakieś nagrody. Medyczne odkrycie roku. Czy one należą do nich? Nie pa...
4: No, Michale, nie mamy tutaj wyjścia. Musimy zrobić bum-bum tej wystawie.
2: No, czyli trzeba po prostu, żeby ją wydostać, tak?
4: Zgadza się, musimy zrobić kontrol.
6: Wystawa. Wystawa. Wystawa. Wystawa. Wystawa. Nagrody. Obalony mebel. Nagroda w kształcie pastylki. Nie. Nagroda. HMM. A jeśli wyjmę pręt? O, proszę. Metalowy pręt.
4: I mamy metalowy pręt.
6: Nie. Obalony mebel.
4: I teraz mamy obalony mebel.
6: Arrek. Ak. Jest za ciężkie.
4: Nie damy
6: będę
4: rady.
6: Będę potrzebował czegoś,
4: ale my ten pręt sobie podłożymy pod mebel.
6: Nagrody. Dziura. Nagrody. One nie pomogą mi przed... Obalony. Jest. Pręt.
4: Pręt. I teraz... escape'em wchodzimy w nasze...
2: W inwentarz.
6: Inwentarz. Na przewróconych mebel. Pręt.
8: In hand.
6: Obalony mebel.
4: Enter.
6: Ark. To jest. Ciężkie. Muszę. Ark. Nie. Nie jestem wystarczająco silny. Kropka. Wszystko twoja wina. Co? Morderca. Nie. Co ty? Będzie dobrze. Obiecuję. Kłamca. Zabiłeś mnie. Zabiłeś go.
4: A, bo tutaj do fabuły takie nawiązanie, że Brock został niesłusznie oskarżony o śmierć Lee i sam jakby po prostu został dlatego detektywem, żeby dociec prawdy.
2: Co tam się właściwie stało, tak?
4: Zgadza się.
6: Przestań. Przecież wiesz, że nigdy bym tego nie zrobił.
4: I okazało się, że to nie on.
6: Kropka. Bezwartościowy. Niebezpieczny. Jak możesz wszystkich okłamywać? Nawet siebie. Przestań. Proszę. Kropka. Nie powinnam ci zaufać. Mój syn nie jest z tobą bezpieczny. To nieprawda. Ja. Dobrze się nim zajmuję. Czekaj. Coś jest nie tak. Gdzie jest? Przestępca. Zgubiony. Ja. Muszę się skupić. Żeby cię stąd zabrać. Poczekaj. Spróbuję jeszcze raz. Ark. Jest takie ciężkie. Ark. Ark. Dyszy. Nie. Jestem. Przepraszam. Kocham cię, ale nie jestem wystarczająco silny. Kropka. Powinna była wiedzieć. Kropka.
4: O, coś się dzieje.
2: No właśnie.
6: Co tu się dzieje?
4: O, trzęsienie ziemi.
6: Kropka. Znajdę pomoc. Nie ruszaj się. Kropka. Oczywiście. Odchodzisz jak zawsze. Nie, ale... Zostaniesz osądzony za swoje grzechy. Nie, nie. Podłoga. Wszystko się zapada.
4: Ojoj.
6: Ja zostanę z tobą do końca. Łamca. Zostawiłeś mnie. Nie, nie zostawię. Nigdy tego nie zapomnę. Nigdy ci nie wybaczę. Nie.
2: Oj. Widać, że tam dość mocno się podziało.
4: Oj, tak.
6: Kropka. Uch.
4: Uch.
6: Kropka. Uch.
4: Och.
7: Brock awakens in his apartment, which is pretty small. At the bottom left corner is Brock's mattress. There's a table at the center of the room, with a fridge and front door in the back. Beside Brock's mattress is the couch along the bottom wall. At the rightmost wall is another door leading to his stepson's draft bedroom.
2: Aha.
6: Kolejny koszmar, co? Kropka. M, chyba. Ktoś do ciebie dzwonił. Kto? Skąd mam wiedzieć? Sprawdź telefon. No tak. Przejście do pełnego menu.
7: There's a lot of stuff organized by panels.
4: No i teraz się zaczyna pełnoprawna rozgrywka.
7: For example, entering the menu will show your inventory.
4: To był tak zwany
7: right
4: prolog.
7: Will show your food. Don't hesitate to navigate around with directional keys to...
10: Six phone calls from the same guy?
6: Lepiej oddzwonię. Kropka. Ach, w końcu. Już myślałem, że nie oddzwonisz. Tak, przepraszam. Miałem, problemy osobiste. A więc, nazywasz się Sinus? Potrzebujesz moich usług? Oczywiście, że tak. Jesteś moją ostatnią nadzieją. Proszę, przyjdź do mojego mieszkania. Wysłałem ci adres. Czekaj, nie powiesz najpierw. Nie ma czasu. No i możemy być podsłuchiwani. Och, okej.
4: Okej.
6: Szybko. Kropka. Wzdycha. Dlaczego zawsze mam dziwnych klientów? Lepiej się przygotuję. Worek treningowy. Roślina.
4: No i jesteśmy w naszym pokoju teraz ładnym.
2: No tak, i pewnie nasze zadanie to będzie teraz dotrzeć do tego, kto do nas dzwonił, tak?
4: Zgadza się.
6: Klucz do mieszkania. Naszyjnik. Kasa 57. Wybierz opisz połącz.
4: Mamy 57 opcji. O, bo właśnie, strzałkami góra-dół pod w escape, jak zrobimy escape, mamy różne menu.
6: Klucz do
4: mieszkania. I tam jest teraz na razie to, co mamy przy sobie, czyli mamy klucz, naszej nasz inwentarz,
6: postęp.
4: Możemy posprawdzać te menu.
2: Okej, okay, zobaczmy, co tam jest.
6: Klienta. Gracz. Postęp. Główny odwiedź klienta. Gracz. Poziom level 1,29. Punkty życia. 1,21,20. Atak. 10. Czas między atakami specjalnymi. 30 sekund. Dodatki. Gracz. Tram preference shed. Zapisy gry. Dodatki. Tram preference shed. Table preference shed. West preference shed.
4: Nie mamy nic tutaj w dodatkach do szukania.
6: Klucz do kasy. Zadzwoń, kasa 57, zadzwoń, wybierz, graf, cynus, wstecz,
4: możemy sobie do kogoś graf, zadzwonić, cynus. Przypuśćmy do grafa.
6: Uch, dlaczego dzwonisz? Och, przepraszam, pomyłka. Serio? Hej, ty masz małe łapy, moje są większe. Graf. Postęp.
2: Graf. I tu gdzieś coś mieliśmy, odwiedź klienta.
6: Wszystkie kontakty.
4: Zgadza się. I my byśmy musieli teraz się tam
6: zamknij
4: udać za niedługo do tego klienta.
6: Zamknij. Wstecz. Cynus. Wstecz. Graf. Dodatki. Klub.
8: Unis.
6: Zadzwoń.
4: O, Unis, czyli to są te wybierz monety tutaj dostępne.
6: Wiadomości 1.
4: O, wiadomości.
6: Połącz przedmioty. Wiadomości 1.
4: Warto to sprawdzać.
6: Cynus pilne. Potrzebuję pomocy. Dzisiaj. Mam dla ciebie pracę. Przyjdź do mojego mieszkania, migiem, Center Basic 568, mieszkanie 54. Kod do drzwi wejściowych to 4098. Szybko.
4: No i mamy kod, mamy ważne wskazówki. I teraz naszym zadaniem jest się przejść po
6: postęp
4: chałupie
6: roślina
4: i pozabierać potrzebne rzeczy.
6: Kupiłem ją, żeby odświeżyć pokój, ale wygląda, jakby umierała. Roślina w podziemnym mieszkaniu nie była dobrym pomysłem.
8: Action.
4: No. Tak jest dźwięk rąbania w ścianę.
8: Adventure.
6: Worek treningowy.
4: O, worek treningowy.
2: Czyli możemy poćwiczyć.
6: Worek treningowy. Miewam ciężkie dni, ale nadal się trzyma. Zawsze jak chcę coś uderzyć, czeka na mnie. Mogę się czegoś nauczyć, trochę boksując. Worek treningowy, worek treningowy, worek treningowy, worek treningowy, worek treningowy, worek treningowy, worek treningowy. Worek trening, worek trening, worek trening, worek trening, worek trening, worek trening, worek, worek,
4: worek, tak jest dźwięk rąbania w worek,
6: worek, worek, worek treningowy, kropka UPS,
4: ups,
6: jesteś takim mięczakiem, worek treningowy,
2: co się właściwie stało?
4: Worek postanowił spaść na ziemię dzięki naszemu boksowaniu.
2: Okej.
4: Więc musimy go powiesić. Podchodzimy do worka.
6: Może powinienem go znowu powiesić? Odwiesić? Tak.
4: Mamy tak? Nie.
6: Tak.
4: Tak. A możemy dać nie. Zobaczymy, co się stanie.
6: Worek treningowy.
4: No nic.
8: Action.
4: Ale już nie możemy w niego walić.
6: Może
4: więc
6: powinienem odwiesić? Tak.
4: O.
6: Worek treningowy.
4: I jest znowu do użytkowania.
2: No dobra, to co? To zbieramy to, co mamy do zebrania i trzeba iść do tego klienta.
4: Teraz mamy łóżko.
6: Cóż, materac. Dla mnie wystarczający. I tak nie mam czasu na sen. Reklama.
4: O, to jest ważna rzecz. Reklama.
6: Instrument muzyczny. Reklama.
4: Powiem tak. Dla nas, jako dla nas, reklamy nie są za mocno przydatne.
2: No, ale mówisz, że jest to ważne, więc o co tu chodzi?
4: Więc podchodzimy sobie.
6: Hej, musiała być przy chili co nowat, które zjadłem wczoraj wieczorem w łóżku. Reklama.
4: I już tłumaczę, o co chodzi. Reklamy dają nam podpowiedzi do gry, do, że jak na przykład gdzieś utkniemy, to dzięki reklamom możemy dostać wskazówkę, jak coś przejść.
2: No dobrze, ale mówisz, że dla nas nie będzie zbytnio przydatna. To dlaczego? Nie jesteśmy w stanie jej odczytać, czy jak?
4: Jako wspomniałem, że jako w prawdziwym życiu reklamy czasem bardziej utrudniają niż ułatwiają.
2: Okej. Myślałem, że po prostu tu jest jakiś z dostępnością problem.
4: A tu reklamy bardzo nam pomagają, bo one są bardzo ładnie w ogóle czytane.
2: Okej.
4: Ale użyjemy je w odpowiednim momencie.
6: Zbieraj reklamy. Telefon Broka łapnie reklam. W każdej lokacji są trzy reklamy. Użyj ich, by zdobyć podpowiedzi, jeśli utkniesz. Łóżko. Lodówka.
4: O, lodówka.
6: HMM. Nie ma wiele. Ser.
4: Ser.
6: Uch, kozi ser. Kupuję je dla Grafa. Nie jem rzeczy, które są produktem ciała innej osoby. Ohyda.
4: Czyli znak tego, że nasz Brok jest niechętny, jest wegetarianinem.
2: Jest wegetarianinem. A kim jest w ogóle Graf?
4: Graf to jest syn Lee, którego Brok zaadoptował.
2: Rozumiem.
6: Chcę obrazek. Szkło powiem. Obrazek.
8: A family picture. Brock is smiling and holding Leah while...
6: Nie. Nadal nie wiem, o co chodziło w tych koszmarach. To nie było tak. Nie było mnie tam. Obrazek. Ostatnie zdjęcie, które mi zostało. Byliśmy razem szczęśliwi. Nawet jeśli tylko przez chwilę. Wstecz. Obrazek. Wstecz. Wstecz.
4: Można tutaj przejrzeć, bo przy obrazkach lubią czatować reklamy.
6: Wstecz. Menu. Wstecz. Obrazek. Ostatnie zdjęcie. Byliśmy razem. Obrazek.
8: Action. Adventure.
6: Szkło powiększające.
4: Szkło powiększające. No, Michale, przyznaj, że detektyw bez szkła to tak nieciekawie.
2: No to prawda.
6: Kim byłby detektyw bez swojego szkła powiększającego? Niezbyt wyrafinowane, ale w moim stylu. Powinienem je wziąć. Szkło powiększające. Obrazek. Owoce.
4: Owoce.
6: Owoce Pampalo. Są drogie i naszprycowane chemią, ale lubię jeść prawdziwe jedzenie. Owoc Pampalo, świeży owoc. Tylko 5 pestycydów przywraca 25 zdrowia. Resztę zostawię Gaffowi. I tak ich nie lubię. Ale trzeba zdrowo jeść. Czyżby? Obrazek. Owoce. Wziąć to? Tak. Owoc Pampalo, świeży owoc. Tylko 5 pestycydów przywraca... Obrazek. Owoce. Nic nie zostało. Obrazek.
4: Powiem tak, no niestety tatuś postanowił się nie podzielić ze swoim synem.
6: Owoc.
4: Bo jak nie lubi, no to po co mają gnić, prawda?
2: To co prawda.
6: Wyjdź.
4: Teraz mamy wyjście z pokoju, ale nie do końca. Bo mamy tutaj tribota sprzątającego.
6: Hej, co się dzieje z tribotem sprzątającym? Nie wiem, coś jest nie tak od rana. Może powinienem. Poraził mnie. No cóż, wygląda na to, że oboje utknęliśmy w domu. Niemożliwe. Muszę się go pozbyć. Wyjdź. Tribot sprzątaj. Muszę się go pozbyć. Wyjdź.
4: I teraz uwaga.
6: Tribot sprzątający. Klucz do mieszkania.
4: Teraz posiadamy coś takiego jak klucz do mieszkania. A ten klucz działa jako śrubokręt.
2: O proszę.
6: Tribot sprzątający. Nie jestem pewien, czy mogę się go pozbyć, używając tego. Jest za krótkie.
4: Ale...
6: Mogę przypadkowo dotknąć niebezpiecznej maszyny. Wyjdź.
4: Ale my spróbujemy go po prostu tym śrubokrętem rozwalić.
6: Klucz do... Szkło powiększa... Naszej dni. Klucz do... Kasa 50... Zadzwoń...
4: Chodzi o to, że my nie będziemy go dotykać.
6: Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Wyjdź. Klucz do mieszkania. Wyjdź.
4: In hand, czyli w dłoni.
6: Owo, wyjdź. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający.
4: O!
6: Co?
2: Ups!
4: Ups! Zapomniałem o pewnej rzeczy.
2: Jakiej?
6: Koniec, by lepiej nie naciskaj i postaraj się usunąć to bez kontaktu bezpośredniego.
4: O właśnie, żeby to bez kontaktu bezpośredniego usunąć. Czyli
6: lodówka,
4: jeszcze
6: mieszkanie,
4: raz.
6: Lodówka, obra, owo, wyjdź, trybot, graf, naczynia, trybot, sprzątaj.
4: Podejdę jeszcze raz do tego.
6: Muszę się go pozbyć, wyjdź. Trybot, klucz do szkło, naszej.
4: Jeszcze
6: klucz
4: raz.
6: Do mieszkania. Wyjdź.
4: I teraz.
6: Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający.
4: To jest zwalnienie go na daleko.
6: Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. 91. Trybot sprzątający. Klucz do mieszkania. Kasa 50. Trybot graf. Naczyń. Ubra. Reklama.
4: Czekajcie, ja się rozejrzę.
6: Sypialnia. Reklama.
4: Jeszcze czegoś nie ma.
6: Och, podół. Może się przyda. Reklama. Ubrania.
4: O, reklama była.
6: Sypialnia. Wiem, bałagan. Ale już się przyzwyczaiłem. Trzeba... Naczynia. Twoje kolej. Co? Nie. Tydzień. Czas leci. Graf. Tribot. Graf.
4: O, z grafem będzie trzeba porozmawiać za chwilę.
6: Muszę się go wyjść. Tribot. Klucz do mieszkania. Kasa 50. Klucz do
4: klucza
6: mieszkania.
4: Klucza jeszcze raz.
6: Wybierz opisz połącz.
7: Enter. In hand.
6: Tribot sprzątają. Klucz do szkło powie naszej.
4: I na tym
6: postęp.
4: Tribot.
6: Wybierz opisz połącz. Kasa 50. Wyjdź. Klucz do nasz. Kasa pi- zadzwon, wiadomości 0, połącz przedmiot, w kropce.
4: A czemu by nie zademonstrować reklamy?
2: Czemu nie? Spróbujmy.

0: Stary, jeśli chcesz spotkać... Nie, tak. Weź kij i zaatakuj nim robota. Rzecz jasna, musisz się najpierw przełączyć w tryb akcji. Stary, jeśli...
1: Właśnie, kij!
0: Klucz do
1: mieszkania. Teraz musimy kija poszukać,
2: to
1: bo
2: gdzie
1: on
2: ten kij jest?
0: Wyjdź, trybot, klucz, kasa.
1: On tu gdzieś powinien być.
0: Szkło naszej.
1: Ale nic się nie stało, że żeśmy zużyli reklamy. W sumie o to poniekąd chodziło.
0: Jedzenie.
1: I teraz, o. I tutaj są zakładki nowe, o których nie mówiłem.
0: Ekwipunek.
1: Przedmioty.
0: Jedzenie. Zamknij menu. Przedmioty. Klucz do mieszkania. Szkło po naszej. Wyjdź. Klucz. Przedmioty.
1: Ekwipunek. Klucz do mieszkania. Szkło po naszej.
0: Wyjdź. Klucz. Naszej nie. Jedzenie. Zamknij. Wyjdź. Trybot. Graf. Naczyń. Ubrania. Sypia.
1: Ale my się przejdziemy na do naszego grafa.
0: Okej. Gdzie idziesz? M. Do... Tak. Dobra. Dobra. Nie. Od... Kropka. Ubrania. Naczyń. Graf. Trybot. Wyjdź. Owoce. Obrazek. Lodówka. Instrument. Kij.
1: Jest kij.
2: Jest kij.
1: O!
0: Mój kij. Należał do dziadka. Prawie go nie używał, ale nauczył mnie nim walczyć. Instrument. Lodówka. Obraz. Owoce.
2: To teraz... Do tego tribota.
0: Muszę się go wyjść.
1: Teraz
0: sprzątający. Klucz do mieszkania.
1: Teraz się z nim porachujemy.
0: Szkło po naszej kij.
3: Wyjdź.
0: Tribot sprzątający. Tribot sprzątający. Tribot sprzątający.
1: Raz.
0: Nowy cel. Przepraszam, robociku. Kto teraz posprząta?
1: Przepraszam, robociku.
0: Nie martw się. Szaj go naprawi. Bot sprzątający. HMM. Zbiornik jest pełny. Zebrał dużo sierści. Zapewne to jest przyczyną usterki. Nie moja wina. Nie patrz tak na mnie.
1: Bo graf jest kotem.
2: Aha.
0: O nie. Nie powinienem był go dotykać. Teraz jestem cały w kocie sierści. Sierść kota.
1: Sierść kota.
0: Wyjdź. Graf.
1: O, właśnie. My te wszystkie rzeczy musimy zbierać, bo one nam się mogą przydać do różnych interakcji.
2: Ale sierść kota też?
0: Klucz do mieszkania.
1: A też. Możemy postęp. Ją potem pokazać, tak, możemy ją
0: postęp.
1: Użyć.
0: Gracz. Doda. Gracz.
1: I teraz weźmiemy sobie space. Postęp.
0: Główny odwiedź klienta opcjonalny. Napraw bota sprzątającego. Wyjdź. Klucz do... Wyjdź. Graf. Znaczy,
1: i teraz
0: graf.
1: Pójdziemy do grafa, bo musimy z grafem się rozmówić.
3: Graf is a great teenaged cat with a big nose,
1: teenaged
3: wearing a red
1: cat,
3: hoodie and baggy pants.
1: Kot.
3: Contrary to Brock, he has some sneaker shoes.
0: Hey, jak leci? Nie miałeś czegoś zrobić? Mnie tu nie ma. Ale chciałem pogadać przed wyjściem. No dobra, co tam? Rozmawiaj z graf w graf. Szkoła. Graf. Jak się masz? Dobrze.
1: Dobrze.
0: Na pewno. Nie wydajesz się. Powiedziałem dobrze. Rozumiesz. Dobra. Jest zestresowany. Rozmawiaj z graf w graf. Słuchaj, wiem, że przez pracę często mnie nie było. Żaden problem. Twoje życie. Ale jesteś jego częścią. Nawet jeśli nie jesteśmy rodziną. Gram. Naprawdę przerywasz mi taką rozmową? Wzdycha, dzieciaki. Rozmawiaj z graf w graf. Szkoła.
1: Czyli temat wyczerpany.
0: Pokaż przedmiot. Szkoła. Szkoła. Dlaczego nie jesteś w szkole? Masz na myśli Centrum Świadomości Społecznej. Nieważne. Za moich czasów nazywaliśmy to szkołą. Idę na 10. Nauczycielka WOS-u skręciła kostkę. Ona nie ma medytribota. Dasz wiarę. My też nie. Ale tylko dlatego, że jesteś biedny niczym mysz kościelna. Nauczyciele nie. Ta banda aroganckich nierobów. Ale jedną z nich poślubiłeś. Tak, twoja mama była inna. Rozmawiaj z graf w graf. Szkoła. Odnośnie szkoły, to znaczy centrum. Dzisiaj jest festyn. Jaki festyn? Naukowy. Nie mów, że już zapomniałeś. Och. Zasady. Obecność rodzica lub opiekuna jest obowiązkowa do wzięcia udziału w głosowaniu. Musisz tam być o 17. Dobra, dobra. Przyjdę. Obiecuję. Musisz. Rozmawiaj z graf w graf. Szkoła. Festyn naukowy.
1: I teraz o festyn musimy go zapytać.
0: Przygotowałeś coś na festyn? Jasne. Recykler grafa 110. Pracowałem nad nim od miesięcy. Ad, to dlatego ostatnio w twoim pokoju było tak głośno. Nie moja wina. Jakby ściany były grubsze, to byś nie narzekał. Nie narzekam. Interesuję się. I tak. Chciałbym, by było nas stać na lepsze mieszkanie. Ale na razie to

0: Musi wystarczyć. Oby nie na długo. Kiedy zdobędę dyplom? Tak, będziesz miał nowe lokum w akademiku. Nie mogę się doczekać. Kropka. Rozmawiaj z grafem Graf. Szkoła. Testy na naukowe.
1: No i mamy pogadankę z grafem.
2: Wszystkie tematy wyczerpaliśmy.
1: Tak.
0: Trzymaj się.
1: Trzymaj się.
0: Tak. Graf. Naczynia. Ubrań. Sypialni. Łapy precz. Przepraszam.
1: Ale ja coś spróbuję zademonstrować. On sobie na nas tu wrzeszczy.
0: Drzwi.
1: A teraz
0: drzwi,
1: uwaga. Drzwi. Mamy drzwi.
0: Drzwi. Adventure. Klucz, kij.
1: A czemu by się nie obawić? Chwyć te...
0: Action. Drzwi. Drzwi. Drzwi. Drzwi. Zniszczysz moje drzwi. Drzwi. Kropka. Drzwi. Drzwi. Drzwi. Drzwi. Drzwi. UPS.
1: Ups.
0: No jasne. Zwariowałeś. Nie są zepsute. Wyleciały z zawiasów. Wstawiaj je. Ubrania. Sypia. Łapy precz. Przepraszam.
1: Oj, no... Przepatrzymy te sypialnie, gdy grafa nie będzie.
0: Ubrania. Naczynia. Graf.
1: Bo możemy potoczyć zupełnie inaczej historią. Po prostu możemy nawet podejść do grafa i możemy spuścić mu łomot. Też tak może być.
2: No tak, natomiast podejrzewam, że nie da nam to niczego szczególnego.
1: No to prawda, może być różnie.
0: Wyjdź.
1: To wychodzimy ze stąd.
2: No tak.
3: Brock enters a hallway with a corridor that juts to the upper part of the screen towards two doors. In the middle of the room is a glass bulletin board.
1: Te audiodeskrypcje tu są fenomenalne.
3: The exit is a staircase that doesn't completely cover the right part of the room.
0: Korytarz Broka, mieszkanie Broka.
1: Tylko powiem tak, my sobie angielski zrozumiemy, ale jeśli ktoś z naszych słuchaczy nie rozumie angielskiego, to nic mu te audiodeskrypcje nie dadzą,
2: no
1: bo
2: niestety,
1: nie są tłumaczone.
2: Bo nie są tłumaczone, więc tutaj jakaś znajomość angielskiego jest przydatna w tej grze.
1: Zgadza się.
0: Tabliczka. Mieszkanie Broka, tabliczka.
1: Teraz mamy tak, tabliczka.
0: Prywatny detektyw i złota rączka. Chciałbym, żeby złota rączka nie stanowiła 95 mojej codziennej pracy. Hydrauliki starczy mi już do końca życia. Ale jakoś trzeba zarobić na życie. Przycisk.
1: Przycisk.
0: Gdy byłem tu pierwszy raz, myślałem, że to dzwonek. Nacisnąłem go kilka razy. Potem zobaczyłem, że skrzynka zapełnia się listami. Moje zdjęcie z napisem "Ktoś cię odwiedził, gdy cię nie było".
1: Dobre. Ktoś cię odwiedził, gdy cię nie było.
2: Znaczy jakaś taka kamera po prostu.
1: Zgadza się.
0: Więc wyrwałem kabelki, by go dezaktywować.
2: Okej.
0: Okay. System pocztowy.
1: Okej. Okay. Michale, dobry pomysł, co?
2: To prawda.
0: System bezpieczeństwa poczty. Proszę potwierdzić swoją tożsamość, naciskając panel dotykowy. Ochrona, ściślejsza ochrona, zawsze więcej ochrony. Kiedy świat stał się taki skomplikowany, masz nową pocztę. Właśnie się obawiałem, że to usłyszę. Przycisk. System portowy. Moja skrzynka jest już otwarta. Twoja skrzynka jest już otwarta. Ha. Skrzynka pocztowa. Moje największe źródło stresu. Otwieranie skrzynki. Masa rachunków, powiadomień ochrony, więcej nowych praw i reklam. Zdycha. Mi. Kropka. Tylko jeden rachunek? Świetnie. Rachunek. Rachunek za prąd. 245 uni.
1: O.
0: To na pewno graf. Zawsze siedzi przed monitorami. Ale nie mogę go winić. Nie ma tu zbyt wiele ekscytujących rzeczy do robienia. O, kolejny świstek. Uwaga. Z uwagi na liczne próby oszustw, przelew przez telefon nie jest już dostępną formą płatności. Co? Wszystkie płatności muszą zostać wykonane systemem portowym w ciągu 2 dni od otrzymania rachunku. No cudownie. Będę musiał go poszukać. A co ważniejsze, jak ja znajdę tyle kasy w tak krótkim czasie? Skrzynka pocztowa. Coś mi umknęło. Reklama. Skrzynka pocztowa. Prysznic. Kropka, kolejny telefon. Hej, gdzie jesteś? Cóż, w drodze. Powiedziałem, że to pilne. Proszę, pośpiesz się. Okej. Kropka. Boże, co mu tak śpieszno? Nigdy nie miałem tak zestresowanego klienta. To nie wróży dobrze. Poszlaki jako detektyw. Brock zapisuje wszystkie rzeczy, które wydają się mu istotne. Możesz je zobaczyć w sekcji poszlaki. Niektóre przydadzą się podczas dochodzenia, inne nie.
1: O, to jest dobre, bo Brock notuje sobie to wszystko, co zobaczył w tym, w swoim notesie.
2: Aha.
0: Ogłoszenia. To był asystent witający dawno, kiedy trzeźwo myślący burżuje zbudowali to miejsce. Już od dawna nie działa i teraz robi za tablicę ogłoszeniową. Dużo. No to co dziś słychać? Ogłoszenie 3. Wstecz. Ogłosz. Dwie grupy katrzu będą grały w środę w sektorze 54X. Wejście darmowe. Przyłącz się do nas. Jasny gwint. To było tydzień temu. Przegapiłeś. Ogłoszenie 1. 70-letnia staruszka zajmie się dziećmi pod twoją nieobecność. Ceny od 9 unii za godzinę, zależne od gatunku. Zastrzegam prawo do odmowy wilkom, krokodylom i szczurasom.
1: O, a graf jest krokodylem.
2: No tak.
0: Ech. Ogłoszenie 2. Nie uwierzysz, co wyrzucają burżuje. By zdobyć to, co najlepsze, weź udział w śmieciobraniu. Udział to tylko 5 unii. Wejście na dachu tego budynku. Tak, używałem tego wcześniej. Jak masz szczęście, można ubić dobry biznes. Spróbuję, jeśli znajdę dziś czas. Wstecz, wstecz, wstecz. Ogłoszenie 3. Ogłosz, wstecz, wstecz. Reklama.
1: O, reklama.
0: Za tą tablicą jest jakaś fajna reklama kolekcjonerska. Reklama. Prysznic. Toaleta. Ogłoszenie 3. Ogłoszenie. Toaleta. Ogłoszenie. Prysznic.
1: Prysznic.
0: Później. Wolę się kąpać po wieczornych bójkach.
3: Action. Adventure.
0: Ogłoszenia. Toaleta. Umiem trzymać przez kilka dni.
3: Action.
0: Drzwi. Drzwi. Drzwi. Drzwi. Drzwi. Drzwi. Poczekaj na twoją kolej. Drzwi.
1: Sprawdziłem, czy się da ten i usłyszeliśmy, hej, poczekaj na twoją kolej.
2: Ktoś tam był.
0: Toaleta. Robo. Wyjdź. Robo. Nie włącza się. Biedak. Odzewieje tutaj od dni i sypie się z niego jakiś proszek. Zastanawiam się, do czego służy i skąd pochodzi. Wyjdź.
1: Wychodzimy!
3: Brock exits the building from the left. The air is polluted and the ground littered with trash. In the background we can see a landfill.
0: Reklama.
3: To the right is a pipe and a small area where a trampling is in.
1: There's a small elevator northeast of the entrance
3: to go on the roof of the building. The rooftop. While big.
0: Hej, czy to przypadkiem nie jest ulubiony zespół? Może mógłbym.
1: O, tej
0: jeśli
1: nie
0: fundusz.
1: Weźmiemy.
0: Reklama.
3: You see two rats around.
0: Kropka, nie igraj z nami. Szefowi się to nie spodoba.
1: O, czy. Michale, czy ty widzisz to, co ja?
2: Szczury.
0: Oddawaj, szczurę.
1: Tak.
0: Panie szczurasie, przyjrzałeś się? Naprawdę oczekujesz, że ktoś taki jak ja będzie miał pieniądze? Kogo to obchodzi? Takie zasady. Ugadujesz się, płacisz.
1: Bo oni dopadli bezdomnego pod naszym domem.
2: To trzeba by było co? Pewnie z nimi jakąś walkę stoczyć?
1: A tak, będzie zaraz ciekawie.
0: No cóż, chyba będzie bolało. Reklama. Wejdź, reklama. Hej, czy to może reklama.
1: Ja bym chciał chętnie wziąć
0: moment,
1: moją.
0: Ta jest inna.
1: O,
0: reklama.
1: Jest reklama, reklama. Dobra.
0: Win, wejdź. Win, reklama.
1: O, tu jest kolejna.
0: Hej, macie jakiś problem?
1: A na razie jej nie weźmiemy. O, teraz Brock się włączył.
0: Zostawcie staruszka. Nie twój biznes. Zmiataj stąd. A co do ciebie? Uff, możecie szybko ze mną skończyć? Mam już dość cierpienia. Och, będziesz cierpiał, stary. Wystarczy. Będziecie tego żałować. Walcz.
3: 50%.
0: Koniec walki.
1: No.
0: Poziom level 1.
1: Nie pozwolili użyć
0: zdobywasz
1: ataku
0: poziom.
1: Specjalnego.
0: Wybierz bonus. Życie. Siła. Życie. Atak.
1: I teraz, i teraz jest dobra sprawa, ponieważ... Co level mamy do doboru punkty do statystyk. I mamy tak.
0: Życie.
1: Życie. Czyli do życia możemy sobie wzmocnić.
0: Siła.
1: Albo siłę.
0: Atak.
1: Albo atak specjalny. Od czego? Może życie najpierw pod levelu 1?
2: Może,
1: co? Czy
2: tak.
1: Co?
2: Chyba to będzie dobra opcja.
1: Au.
0: Zapłacisz za to. Kropka, odeszli. Jesteś cały? Nie martw się o mnie. O co poszło? Nie powinieneś był się w to mieszać. I tak niewiele czasu mi już zostało. Nie mów tak. I nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Długa historia, ale pokrótce. Wiszę im kasę. Wiesz, zdiagnozowano u mnie nadwyrężenie serca, co jest nieuleczalne. Czasami trudno znieść bóle. Wykombinowałem, że te szczury mogą pomóc mi zdobyć jakiś lekarz. Chciałem trochę się zabawić, zanim umrę. Przykro mi to słyszeć. Ale póki żyjesz, jest nadzieja. Nie wszystkie choroby będą zawsze nieuleczalne. Trzeba tylko dobrze poszukać. Przez dłuższy czas mieszkałem z chemikiem. Teoretycznie, ale nikt nie dba o mieszkańców slumsów. W każdym razie, nie powinieneś być tu na mrozie. Chodź do mojego mieszkania. Nie ma w nim wiele miejsca, ale coś wykombinujemy. To bardzo miło z twojej strony, ale nie mogę się na to zgodzić. Już sprawiłem ci wystarczająco kłopotów. Obawiam się, że po mnie przyjdą. Niech przyjdą. Pokażę im, co oznacza szacunek do starszych. Przepraszam, nie chciałem sugerować. Nie martw się o to, ale proszę, nie nalegaj. To moja decyzja. Dobrze. Ale znajdę sposób, by ci pomóc. Obiecuję. Masz całe życie przed sobą. Nie marnuj go na takich jak ja. Chcę, a to jest moja decyzja. Haha. Dobrze. Oto ostatnia recepta, jaką dostałem. Wtedy byłem jeszcze burżujem, zanim mnie wygnali.
1: A, bo tutaj są podzielone w ogóle kategorie, znaczy na zasadzie grupy mieszkańców, że są
2: takie burżuje, grupy społeczne, tak?
1: Tak, że są burżuje, czyli ci tacy, co mieszkają jakby za kopułą i ci jakby ta gorsza grupa, którzy mieszkają w kopule.
0: Wygnali. Znasz zasady. Tylko sprawni mogą zostać, chyba że rodzina może za nich płacić, a ja jej nie mam. To lekarstwo pomoże załagodzić chorobę. Nie wiem, czy na ten stary świstek można coś jeszcze dostać, ale weź go. Recepta. Chciałbym móc dać ci coś przydatnego. Nie szkodzi, poradzę sobie. Dziękuję, chłopcze. Rozmawiaj z bezdomny. Szczury. Te nieśmiertelniki. Byłeś wojskowym. Spostrzegawczy, brawo. Kilka lat temu byłem częścią ruchu oporu podczas walk o autarchię. To z pewnością potrafisz o siebie zadbać. Może i jesteś detektywem, ale musisz się jeszcze wiele nauczyć. Moje ciało słabnie, ledwo mogę stać na nogach. To nie ma sensu. Pogodziłem się z tym, że to już koniec mojego życia.
1: Szkoda.
0: Nie możesz tak mówić. Znajdę sposób, by pomóc. Proszę, nie dawaj mi złudnych nadziei. Rozmawiaj z bezdomny. Powiedz, dlaczego nigdy wcześniej nie widziałem cię w okolicy? Chodzę od ulicy do ulicy. Nie mogę zostać zbyt długo w jednym miejscu. Żebranie jest zabronione, a mnie nie stać na mieszkanie. Nasze społeczeństwo często podważa swoje własne zasady. Rozumiem. Dlaczego nie spróbujesz żyć poza miastem? Mógłbyś tam zająć się uprawą i wieść skromne, ale spokojne życie. Wiesz, że to nie takie proste. Granice są teraz otwarte tylko dla ważnych obywateli. Poza tym Atlasia to moja ojczyzna. Tutaj się urodziłem. Broniłem jej całe życie. Tutaj powinienem wziąć ducha. Ale nie w ten sposób. To już moja decyzja. Rozmawiaj z bezdomny. Szczury. To były szczurasy, co? Dokładnie. Myślałem, że zostali przegnani lata temu. Tak, przynajmniej tak uważa większość. Jednakże, część z nich pozostała, kryjąc się w cieniach, infiltrując nasze społeczeństwo. Choroba mnie osłabiła. Wykorzystali tę sytuację. Ale nie mogę ich winić. Jak możesz tak mówić? Właśnie próbowali cię zamordować.
1: No, dzieje się, powiem wam. Tutaj umierający prawie człowieczek, któremu trzeba pomóc.
2: Tam nasz klient, do którego jeszcze nie dotarliśmy.
1: Zgadza się, więc tutaj naprawdę roboty jest, a roboty, jakby tak zobaczyć. Powiem wam tak, nie da się tak naprawdę wszystkich tych wątków czasem ukończyć w jednym rozdziale. One się czasami ciągną, bo możemy spotkać się przez drugim czy w trzecim osobę, która dopiero pomoże.
2: Okej, to co dalej?
0: Tak, ale nie mogłem ich spłacić.
1: No,
0: nie żałuję tego.
1: Leki
0: dały mi więcej czasu.
1: Kończymy rozmowę.
0: Zrobiłem wszystko, co chciałem. Nadal nie powinni się posunąć tak daleko i grozić ci śmiercią. Uważaj, chłopcze. Świat nie jest czarno-biały. Rozmawiaj z bezdomny. Szczury. Nie łapię. Co by zyskali, pozbywając się ciebie? I tak byłbym przykładem. Większą wartość mamy martwy. Nie pozwolę na to. Proszę, uważaj. Nie martw się o mnie. Umiem się bronić. Prawdopodobnie. Ale ich jest wielu. Nie pokonasz wszystkich. Zakład? Rozmawiaj z bezdomnym bezdomny.
1: Czy ktoś w nas nie wierzy?
0: Szczur.
1: No, możemy odejść, bo już wszystko
0: muszę iść, ale niedługo wrócę. Uważaj na siebie. Bezdomny. Wyjdź. Kuchen. Reklama.
1: Reklama.
0: Hej, to kolejna reklama. Kuchenka.
1: Nasz bezdomny ma kuchenkę ze sobą.
0: Ciepłe. Pogoda jest ładna, ale wiesz, starszym zawsze jest chłodno. Nie mów tak. Nie jesteś stary. Jak na tutejsze warunki. Bezdomny.
3: Action. Adventure.
0: Wyjdź.
1: I teraz
0: bezdom,
1: możemy
0: kuchen,
1: sobie
0: winda,
1: iść do
0: reklama.
1: Windy.
0: Wyjdź. Winda.
1: O! I żeśmy sobie właśnie podjechali na piętro.
0: Reklama. Zabawka. Reklama.
1: Na dach. O! Mamy reklamę.
0: Hej, czy to przypadkiem nie jest ulubiony zespół? Może...
1: Oj!
0: Wejdź.
1: Żeśmy spadli przez kuchenkę. O! Właśnie! I tutaj muszę powiedzieć, że nieraz pod strzałkami lewo-prawo pokazywane nam są rzeczy na dole zamiast typowo na górze.
2: I wtedy co? Jeżeli sięgniemy po taką rzecz, to spadamy?
1: Spadamy, tak. I trzeba na nowo podjechać windą, tak jak to uczyniłem. Ale mamy zabawkę, weźmy ją.
0: Och, pamiętam to. Graf miał podobną. Nadmuchiwana przytulanka. Musisz ją tylko namoczyć i po kilku sekundach pęcznieje jak balon.
1: Fajne.
0: Może Graf będzie ją chciał. Zabawka. Graf zawsze nosił swoją ze sobą. Ciekawe, co się z nią stało? I dlaczego zapomniałem, że w ogóle istniała? Obawiam się, że pewnego dnia zapomnę, jak się nazywam. Reklama.
1: Mamy teraz dwie reklamy, no szkoda ich.
0: Reklama, win, reklama. Hej, czy to przypadkiem nie jest ulubiony? Może mógł, jeśli fun, winda, drzwi,
1: to jest
0: reklama.
1: Chyba ta jednak hej, z lewej to, strony, może, idziemy tam.
0: Winda. Kuchenka, winda.
1: O, żeśmy się zjechali, także jednak, o.
0: Reklama, winda,
1: mamy ją tu.
0: Drzwi, winda. Drzwi.
1: O, i czasami jest tak, że mamy, przed momentem widzieliśmy dwie reklamy i nagle się coś stało, że widzimy jedną reklamę tylko i nie wiadomo dlaczego.
2: A to ciekawe faktycznie, czemu
1: I
2: tak
1: to
2: się
1: jest
2: dzieje.
1: Błąd. Winda. Niestety. Drzwi. Dlatego możemy sobie popróbować na przykład WASD pochodzić. Powinno nam tu coś...
0: Drzwi.
1: Ale my sobie drzwi. Pójdziemy do drzwi na chwilę.
3: Brock enters a very small room. At the top left.
0: To miejsce się zmieniło, odkąd byłem tu ostatnio.
1: To jest tak zwane śmieciobranie.
0: Śmieciobranie jest to zupełnie opcjonalne podczas twojej przygody. Ale jeśli masz kilka uni do wydania, to możesz tutaj znaleźć jakieś przydatne przedmioty. Śmieciobranie. Gniazdko.
1: Michale, czy jest sens pokazywać śmieciobranie i marnować uni?
2: Wiesz co, chyba lepiej pójdźmy do tego naszego klienta w końcu, bo...
0: Banner, okno, posąg.
1: Zgadza się.
0: Wyjdź.
1: Ja tylko tutaj przejrzę, czy nie ma reklamy do wzięcia.
0: Banner, okno, posąg, wyjdź. Reklama. Zewnętrze mieszka, drzwi. Reklama. Nieźle.
1: Jest! Mam reklamę. Koło drzwi sobie leżała.
0: Reklama, winda.
1: Że jedziemy windą w dół. I tu już mamy wszystko zrobione.
0: Kuchen, bezdom, wyjdź. Win, reklam, wyjdź. Bezdom, wyjdź.
1: I możemy sobie wyjść na zewnątrz.
3: Mapa. Brock winds up in the Atlasia map. In the northeast is a lake that has a river flowing westward.
1: I teraz mamy mapę.
3: On either side of it are two radioactive waste dumps. To the southeast is the dome that the drums reside in.
1: Strzałki lewo-prawo poruszamy się po mapie.
0: Dom.
1: Mamy dom.
0: Sektor 56X.
1: I mamy sektor 56X. Czyli tam, gdzie jest nasz klient.
2: Okej.
0: Okay. Zgodnie z wiadomością, mój klient mieszka w podstawowym centrum 568. Ten blok jest przy ulicy. Chodźmy go znaleźć.
3: Brock enters a very long
0: sektor 56X. Reklama. Dystrybutor.
3: Reklama.
0: Tego jeszcze nie miałem. Reklama. Dystrybutor. Wyjdź. Kram, sprzedaw, kram, budynek.
3: Jump on bridge.
0: Kram, sprzedawczyni.
1: Podejdziemy sobie do naszej sprzedawczyni.
0: Dzień dobry. Dzień dobry panu. Coś by pan chciał? Na razie tylko pogadać. Jak interesy? Mogłoby być lepiej, ale nie narzekam. Tak długo, jak zarabiam na życie, jest dobrze. Lubię tę pracę, nawet pomimo tego, że widzę sporo dziwnych rzeczy. Co masz na myśli? Na przykład dziś rano wstałam wcześnie, by przygotować stoisko. Jakiś wielki facet sobie spał, tam za rogiem, w bieliźnie.
1: Dobre.
0: Bałam się, że odstraszy klientów, więc próbowałam go obudzić. Oj, jakie to było trudne. Myślałam, że nigdy się nie podniesie. Biedaczysko. Mówił, że nie pamięta picia, ale też nie pamięta całej nocy. Zapewne coś wziął. Bezdomny? Nie. Mówił, że jest policjantem. Wygląda na to, że nawet burżuje nie są zadowoleni ze swojego życia. Policjant, a tak się stoczył, to bardzo niedobrze. Nieważne, ile machają swoimi świecącymi odznakami na mieście, też mają swoje problemy. Tak, wszystko, by utrzymać pozory.
1: No i mamy
2: zapisał sobie do notatnika.
1: Tak, o tym, że usłyszał o śpiącym policjancie.
0: Kram, sprzedawczyni.
1: Ale możemy jeszcze raz z nią pogadać.
0: Dobra, przyszedłeś tu z jakiegoś powodu. Mam urocze statuetki na... Nie, dzięki, to co mu... Ale masz... Nieważne. Możesz sobie wierzyć w magię, której nie widzisz, a ja będę wierzył w to, co realne. Tak jak... I tu się mylisz. Taka jest właśnie prawdziwa misja bez ogonów. Pozwalają nam być silnymi. Ja. I zgaduję, że twój sklep też w tym pomaga. Wciąż. Nie jest za późno. Wróć, jak zmienisz zdanie. Tak, tak.
3: Action. Adventure.
0: Kram. Kupa rzeczy związanych. Nie.
3: Action. Adventure.
0: Kram.
1: Budynek. Mamy drugi kram.
0: Kupa rzeczy związanych. Nie jestem wierzący.
3: Action. Adventure.
0: Reklama.
1: Reklama.
0: Hej, to kolekcjonerska reklama. Reklama. Budynek. Kram.
1: Budynek.
0: Jestem całkiem pewien, że klient mówił blok 568. Nie powinienem tam iść i marnować czasu. Budynek. Jest panel.
1: Panel.
0: Infofon. Kod wejściowy. Metalowe zasłony. Gruz. Blokuje drogę. Wszystkie.
1: No to.
0: Metal. Kod wej. Infofon. Panel.
1: No to nie pozostaje nam nic innego, jak zobaczyć do panelu.
0: Cokolwiek jest w środku, musi zarządzać energią w okolicy. Niemile wspominam zabawę z kablami pod napięciem. Odpuszczę.
1: Oj, czyli znak tego, że rzeczywiście coś go popieściło.
0: Infofon. Kodwej. Metalowy. Gruz. Infofon.
1: Infofon.
0: Infofon. Wyświetla listę mieszkańców. Imię Sina. Tak, jest w domu. Może powinienem zadzwonić? Ark, przycisk jest zepsuty.
1: Zostaliśmy popieszczeni po raz kolejny.
0: Panel. Infofon. Kod wejściowy.
2: To może kod wejściowy.
0: Kod wejściowy.
1: Właśnie.
0: 9. Enter a 4-digit
1: code. You can skip this puzzle by holding delete. Czy ty, Michale, pamiętasz ten kod? 4097?
2: Chyba tak, ale nie mam pewności. Możemy to pominąć delete.
0: 5. Wstecz. 5.
1: Zgadza się, 4. Ale tutaj mamy go do...
0: Kod wejściowy. Kod
1: wejściowy.
0: 8. Enter a 4-digit code. 4. You can skip this
1: puzzle by holding. Bo niestety nie wpisujemy z klawiaturki, tylko musimy z czałeczkami wybierać.
0: 6. 7.
2: Rozumiem.
0: 8. 9. Wstecz.
1: To czasami jest 9, tak wstecz, jak widać upierdliwe, bo 0. Nam kursor lata.
0: Wstecz. 9. 8. 7.
3: Failure.
1: Failure.
0: 8. 7.
1: Ale możemy to pominąć, rzeczywiście.
2: Kozej
1: delete. Naszej kasa 60. Chwila.
0: Zadzwoń. Wiadomości 0. Synus pilny. Potrzebuję pomocy. Dzisiaj. Mam dla ciebie pracę. Przyjdź do mojego mieszkania. Migiem. Center Basic 568. Mieszkanie 54. Kod do drzwi wejściowych to 4098.
1: 98. Kod wejściowy.
2: Widzisz.
0: Wstecz. 0. Wstecz. 9. 9. 8. 7. 5. Wstecz. 5. 4. Wstecz. Pomiń scenę. 0. Wstecz. Wstecz. 9. Wstecz. 8. Kod wejściowy.
2: O, jest.
1: O, jest.
0: Infofon. Kod wej... Infofon.
1: Ale...
0: Klucz do mieszkania.
1: Ja coś kod wejściowy. Zrobić z tym info. Kod wejściowy.
0: Infofon. Łącząc te dwa razem. Nie. R. Próbuję. Item released.
1: Moment.
0: Cieszę się, że nie mamy tego urządzenia szpiegowskiego w naszym.
1: Kod wejściowy. Wejdź.
0: Kod. Panel. Cokolwiek jest w środku. Musi zarządzać energią w niemile. Klucz do panel. Cokolwiek jest niemile.
2: Ale tu gdzieś było wejście chyba.
0: Panel. Cokolwiek.
1: Zgadza się, ale na razie nie rozbierzemy tego panelu.
0: Kod wejść. Wejdź. Gruz.
1: Więc wejdź. O.
3: Brock enters from the right side a long hallway jutting to the north. There are five doors along said hallway, two on the right wall, two on the left wall, and one at the northernmost part. There is also a small alcove at the lower left part of the room.
0: Korytarz, sina, gruz. Skrzynki.
1: I teraz mamy skrzynki.
0: Osoba z zewnątrz mogłaby powiedzieć, że jakiś wandal uszkodził skrzynki. Założę się, że zrobili to jednak mieszkańcy. Skrzynki. Coś tam jest. Skrzynki. Skrzynki. Coś tam. Skrzynki. Drzwi jeden.
1: Ale my...
0: Klucz do skrzynki. Zostanie zniszczone.
1: Ale my możemy sobie te skrzynki...
0: Znajdziesz je tylko w sklamisach. No i...
1: My możemy sobie te skrzynki porozwalać, skrzynka, skrzynka, co warto.
0: Skrzynka. Skrzynka. Skrzynka. Skrzynka. Skrzynka. Skrzynka. Skrzynka.
3: 50%. Yeah.
2: Adventure.
0: Kupon.
1: I mamy reklamę.
0: Drzwi jest skrzynka. Osoba z zewnątrz mogła założyć.
3: Action.
1: Ale już Adventure. Nie możemy drzwi, dalej. Drzwi, drzwi.
0: Kropka. Szepty. HMM. Mógłbym przysiąc.
2: No to są drzwi jeden, a my chyba do którego? 54 musimy się dostać.
0: Drzwi 4, apartament, gruz.
1: O, wyjdź, ale my gruz. Tutaj mamy wyraźnie oznaczone.
0: Apartament Sina.
1: Apartament Sina.
2: Okej. Okay.
1: Ale możemy tutaj trochę poeksplorować i idziemy zobaczyć do drzwi czwartych.
0: Kropka. Bez odpowiedzi. Drzwi, drzwi.
1: Możemy postraszyć trochę.
0: Drzwi, drzwi, drzwi, kropka.
1: My ich nie rozwalimy.
0: Bez odpowiedzi. Drzwi, kropka.
1: Więc przestajemy je rozwalać, idziemy drzwi do drzwi 3.
2: Do energii marnować.
1: Tak.
0: Panel powitalny. Hej, po tych wszystkich latach ich panele wciąż działają. Wyłącznie u nas. Zamach stanu szturasów udarniony. Z pomocą przyszły najnowsze droidy wojskowe o nazwie Triboty. Stare dzieje. Drzwi 2.
1: Tak.
0: Hej, kim ty? Spadaj. Niezbyt przyjaźnie. Panel. Apartament Sina.
1: Apartament Sina.
3: Brock enters.
0: W końcu. Przepraszam, napotkałem. Trudności po drodze. O co chodzi? Mam duży problem. Zgubiłem swoją broń. To wszystko? Dlaczego to takie ważne? Stracę pracę. Dlatego. Jestem nowy w szeregach. Jeśli powiem komendantowi, że ją zgubiłem, to mnie wyleje. Nie stać mnie na to. A więc wynajmujesz mnie, żebym znalazł tę broń? Dobra. Ile dajesz? 500 uni. 1000. Nie mogę. Stać mnie tylko na 500. Proszę, błagam. Wzdycha. Dobra. 500 uni. Chciałbym być lepszy w negocjacjach. Powiedz mi więcej. Rozmawiaj z Sinus broń.
1: No i musimy z tym naszym Sinem sobie pogadać.
0: Broń. Jakieś pomysły. Gdzie mogłeś ją zgubić? Zeszłej nocy byłem na służbie na ulicy Brżujów. Jestem absolutnie pewien, że zgubiłem ją na służbie w alejce numer 12. Wcześniej ją miałem. To dlaczego sam jej nie poszukasz? Nie mogę wyjść na zewnątrz. Jeśli ktoś zauważy mnie bez broni, jestem skończony. Nie przesadzasz troszkę? Jesteś z posterunku? Jasne, że nie. Nie znoszę ich. No to nie wiesz. Zaufaj mi. Rozmawiaj z Sinus broń. Co dokładnie się wydarzyło? Gdybym tylko wiedział. Pamiętam tylko, że gdy wyszedłem z uliczki, zauważyłem, że jej nie mam. Gdzie ją trzymałeś? W kieszeni. A gdzie indziej? Coś jeszcze zginęło? W zasadzie tak. Moja chusteczka. Niebieska. Żona ją dla mnie wyszyła. Chustka była w kieszeni, razem z bronią. Obie zniknęły. Dobra, to może być przydatne. Rozmawiaj z Sinus broń. Ulica Sinus. Ulica Burżujów. Powiadasz? Jest tam posterunek, gdzie możesz przejść. Ja nie mogę. Lokacja odblokowana. Posterunek graniczny 001. Jesteś detektywem. Myślałem, że masz uprawnienia do prowadzenia tam dochodzeń. Nie. Wszyscy moi klienci mieszkają w Stamsach. Zazwyczaj nie zbliżam się do kopuły. Och, cudownie. Jesteś gliną. Nie możesz mi czegoś dać? Może zadzwonić do kolegów? Powiedziałem. Jestem nowy. Nie mogę ufać nikomu. W takim razie, daj mi swój mundur i odznakę. Podszyję się pod ciebie. Niemożliwe. Już nie używamy odznak. Na wejściu do kopuły znajduje się skaner ciała. Nie można go oszukać. Jasne, Gwint. Masz rację. No to, Wiem. Mam przyjaciółkę, która potrafi czynić cuda, jeśli chodzi o technologię. Ona znajdzie sposób, żeby przejść. Lokacja odblokowana. Warsztat Shai. Cudownie. A teraz idź. Na co czekasz? Hej, będę dla ciebie sporo ryzykował. Mógłbyś być odrobinę bardziej wdzięczny. Proszę, panie detektywie, idź. Ale nie ruszę się, zanim nie będę miał wszystkich informacji. Co znowu? Chciałbym rozejrzeć się po twoim mieszkaniu. Doświadczenie mi podpowiada, że najciemniej jest zawsze pod latarnią. Ale, mówiłem już, zgubiłem ją na ulicy Brżujów. Nalegam, pozwól mi wykonać moją pracę. Zasada numer 3 z mojego podręcznika, nigdy ślepo nie ufaj swojemu klientowi. Ach, no dobra, ale pośpiesz się. Widok punktów interakcji wspomóż się w poszukiwaniach, wyświetlając wszystkie punkty interakcji poprzez naciśnięcie, jednak niektóre specjalne przedmioty, na przykład reklamy, nie będą podświetlone. Pomiń dialogi, możliwe jest także pominięcie dialogów, które już widziano. Przytrzymaj, nie przegapisz nic, bo nowe dialogi nie zostaną pominięte. Rozmawiaj z Sinus Broń. Ulica Burżujów. Sinus.
1: Mamy teraz o
0: ulica Burżujów. Dlaczego patrolowałeś ulicę? Dostałem rozkazy i je wykonywałem. Byłeś sam? Tribot i kamera nie wystarczą do tej roboty? Komendant nalega, żeby jacyś ludzie byli w kluczowych miejscach. Kluczowych, co? Wiem, co masz na myśli, ale tak to już jest. Burżuje mają priorytet. Rozmawiaj z Sinus Broń. Ulica Burżujów. Sinus. Dlaczego mieszkasz w Stamsach? Przysiągłbym, że gliniarze są burżujami. Mylisz się. Nie zarabiam wiele. Ale czy biedacy mogą wstąpić do policji? Myślałem, że... Proszę, przestań zadawać te bezwartościowe pytania i rób swoje. Nie ma czasu do stracenia. Rozmawiaj z Sinus Broń. Ulica Burżujów. Sinus. Dzięki za informację. Pośpiesz się. Mieszkanie Sina Sinus.
1: I jesteśmy teraz w mieszkaniu naszego klienta,
2: tak jest. I tu się możemy rozejrzeć, tak?
1: Zgadza się. I musimy mu, krótko rzecz biorąc, z polskiego na nasze przetrzepać cały dom.
0: Lodówka.
1: Lodówka.
0: Co tam jest? Tylko jedzenie i ubrania. Czego oczekiwałeś? Miałbyś coś przeciwko, żebym ją otworzył? Nie dzwoniłem, żebyś mi przeszukiwał lodówkę. Tylko zerknę. Kto wie, może zostawiłeś broń w środku.
1: Będąc szczerym, to tak się zachowuje osoba bardzo podejrzana.
2: No?
0: Raczej nie. Nie ma nic szczególnego. Wiesz co? Zaczynam wątpić w twoje umiejętności detektywistyczne. Rób, zanim pomyślisz. Dziadek zawsze to powtarzał. Zazwyczaj działa. Nie, gdy brakuje nam czasu. Łapię. Przyspieszę. Tablet. Ubra. Jedzenie.
1: Jedzenie.
0: HMM. Nie gadaj, że ukradniesz mi coś z lodówki. Nie kradnę. Możesz uznać to za zaliczkę. Poza tym nie mogę dobrze pracować z pustym żołądkiem. Chyba sobie żartujesz. Hamburger, przepyszne mięso w proszku z mrówek, pełne białka, przywraca 50 zdrowia.
1: Hamburger z mrówek. No, Michale, powiedz szczerze, czy byś to skosztował, bo ja raczej nie.
2: Gdybym był krokodylem, to być może, ale jakoś tak... Na chwilę obecną chyba nie jestem zainteresowany.
1: Ja tym bardziej.
0: Tablet. Ubrania. Jedzenie. Lepiej nie nadużywać jego gościnności. Szczególnie gdy rzuca mi takie spojrzenie. Tablet. Kurtka. Ubrania. Jedzenie. Ubrania. Te lodówki są takim fajnym wynalazkiem. Zimne powietrze jest unoszone ku górze, a ciepłe powietrze zostaje na dole, żeby ubrania były ciepłe. Tablet.
1: Kurtka. Ubrania w lodówce.
2: A co w kurtce?
0: Ubrań. Pęknięcie w ścianie. Śmieci. Kurtka. Zobaczmy. Hej, nie ruszaj mojej kurtki. Spokojnie, przeszukuję kieszenie, żeby znaleźć. Aha, znalazłem. Ulotka. Musiał mi ją wepchnąć jakiś aktywista na ulicy. Za reklama. Śmieć, kurtka. W kurtce już nic nie ma. Śmieci. Nawet bez przeszukiwania widzę butelkę nocnego soczku. Idealny, by zalać się w sztok. Nawet bez przeszukiwania idealny. Ściana, ściana, ściana.
1: O!
0: Ściana, ściana.
1: Mamy tutaj ścianę, którą możemy spróbować troszeczkę.
0: Ściana, ściana, ściana, ściana, ściana. Przestań. Jeszcze pogorszysz sprawę. Ściana, ściana, ściana.
1: Ale może ściany lepiej nie.
0: Kurtka, tablet, przycisk, szklanki, wyjdź, stos, sinus, obraz, lustro, filiż, pralka.
1: O, pójdziemy od końca, pralka.
0: Ale szczęściaż, pralka, wszystko w jednym. Wypierzesz siebie, swoje ubrania albo wszystko jednocześnie. Filiżanka, ten kubek nie wydaje się ważny. Obok niego leżą dwie pigułki. Wezmę jedną. Pigułka. Lustro. Filiżanka, lustro. To lustro widziało lepsze dni, tak jak ja. Obrazek. Coś jest wetknięte obok lustra.
3: Close up.
0: Lustro, obrazek, lustro, obraz, lustro, obraz.
3: Close up.
0: Wstecz, wstecz, wstecz, menu. Wstecz, wstecz.
1: Reklama. Nie ma, o, reklama.
0: Tego jeszcze nie miałem. Reklama. Stos szklanek.
1: Stos szklanek.
0: Niezła kolekcja. Wyjdź. Stos sinus. Stos wyjdź. Szklanki. Dwie szklanki. No i? Nie wiem. Miałem wrażenie, że mieszkasz sam. Tak jest. Przycisk. Po co jest ten przycisk? Nie, to moje. Och. Przycisk. Szklanki. Przy tablet. Kurtka. Śmieć. Pęknie. Lodów. Pęknie. Kurta. Przy szklanki. Reklam. Łóżko. Reklam. Hej, to kolekcjonerska reklama. Reklama. Łóżko.
1: Powiem wam, że pomysłowy mechanizm. Naciska się przycisk i wyjeżdża łóżko.
2: No?
0: Całkiem przydatne, gdy kończy ci się miejsce. Powinien... Całkiem przydatne, gdy kończy ci się miejsce.
2: Jest jeszcze tablet.
1: Właśnie. Pilot. To przejrzymy, ale tutaj jest pilot jeszcze.
0: A co to? Wygląda jak... Kropka UPS.
1: Ups.
0: Nie wierzę. Zepsułeś. M. Przepraszam. Co to właściwie jest? Pilot. Od mojego M. Tabletu. Och. W takim razie nie ma co się martwić. Moja przyjaciółka jest genialnym majstrem. Błyskawicznie go naprawi. Uszkodzony pilot. To moje. Nie pozwoliłem ci tego brać. Zaufaj mi. Naprawię to. Jestem ci to winien. Wzdycha. Dobra, dobra. Lepiej się pośpiesz i znajdź tę broń. Marnujesz czas. Łóżko. Szklan. Przycisk. Tablet. Kurtka. Śmieci.
1: Tablet.
0: Tablet. Tablet. Wygląda, jakby służył do przeszukiwania trybunału. Znajdź zgubiony przedmiot. Lombard. Silny lek nasenny. Tani detektyw. MMM. Powinienem się cieszyć, że jestem tak wysoko w tym wyszukiwaniu. Kurtka. W kurtce. Śmieci. Nawet bez przeszukiwania. Idealny, by zalać...
3: Action.
0: Ściana. Pęknięcie w ścianie. Wow.
2: A to pęknięcie w ścianie.
1: Właśnie.
0: Tak. Cały budynek się rozpada. Ale tylko na takie mieszkanie mnie stać. Kiedy się wprowadziłeś? Ze 2 tygodnie temu. Ach, to wyjaśnia pustkę. Dlaczego? Nie twój interes. Nie ma po co się złościć. Będę miał. W odpowiednim momencie. 2-1, że nie dostanę kasy. Śmieci. Pęknie. Lodów. Pęknie. Wielkie pęknięcie. Śmieci. Pęknięcie. Ściana. Ściana.
2: Jest
0: ściana.
2: Jeszcze wielkie pęknięcie.
3: Adventure.
0: Lodówka. Pęknięcie. Śmieci.
1: Właśnie.
0: Kurtka. Tablet. Przycisk. Szklan. Łóż. Wyjdź. Stos. Snu.
1: Obie. Plus. Fili. Interesowało teraz.
0: Pralka. Przyci, tablet, kurtka, śmieć, pęknięcie, wielkie pęknięcie w ścianie.
1: O!
0: Mam śmieci. Pęknięcie, wielkie...
1: O, bo to jest to samo, śmie- tylko...
0: Ściana, ściana, ściana.
1: Dobra.
2: No chyba tu nic nie znajdziemy.
1: Stanki, ale możemy łóżko, spróbować przycisk, rzeczywiście
0: tablet, kurtka,
1: jeszcze...
0: Śmieci, pęknie, lodówka, pęknięcie,
1: tu do tej
0: wielkie pęknięcie, śmieci,
1: najwyżej...
0: Ściana, ściana, ściana, ściana,
1: ściana, ściana,
0: ściana, ściana, ściana, ściana, ściana, ściana, ściana, ściana, ściana, ściana, ściana, ściana, ściana, ściana, ściana, ściana.
1: Przy okazji możemy pokazać, jak coś zrobimy błędnie, co się stanie.
2: No dokładnie.
0: Ściana.
2: Ups.
1: Ups.
0: To nie problem.
1: O, o, wiecie co się dzieje? Domek Sida się zawala.
2: Oj.
0: Koniec, chyba, niech to. Tyle przemocy.
1: A niech to, tyle przemocy. O nie.
0: Stos, dobra, szklar, wyjdź, mam uszko,
1: to teraz
0: szklar,
1: popatrzymy,
0: przyjdź,
1: bo
0: tablet,
1: mnie się coś śmier, kojarzyło,
0: pęknie,
1: że
0: lodów, pęknie,
1: coś
0: cynop,
1: było
0: wyjdź,
1: z tym,
0: uszko,
1: o nie,
0: wyjdź,
1: no, syna powiem cynop, wam, cynop, tak w tajemnicy też można zabić, bo mi się udało.
0: Pęknięcie w ścianie.
2: Pęknie. Nie ma to chyba sensu.
1: Nie ma.
0: Ściana.
1: Nie ma, bo jest game over. Ale to pęknięcie, może coś się z nim... Może to jest z drugiej strony, może coś...
3: Adventure.
1: Moment, przejdziemy się jeszcze raz, bo wchodzimy w interakcję.
0: Ale szczęście, wypierz.
3: Action. Adventure.
0: Wzięcie dwóch pigułek lustra do lustro, tak.
3: Action.
1: Jak nie, to przejdziemy się do naszej szaj. Jak na razie...
3: Adventure.
0: Tablet, przyczytam, przycisk, wyjdź,
1: czyli jednak,
0: tablet,
1: Michale,
0: kurtka, śmieci,
2: wychodzimy i szukamy tej broni.
0: Kurtka, śmieci, pęknie, lodów, pęknięcie w ścianie. Wielkie pęknięcie w ścianie. A myślałem, że to moje mieszkanie jest w złym stanie. Śmieci, pęknie, lodów, kurtka, tablet, przycisk.
1: Można powiedzieć, że sobie Brock poprawił formę.
2: To prawda.
0: Przycisk, tablet, kurtka. Tablet.
3: Action.
1: Z tabletem nie wejdziemy w interakcję w żaden sposób i wychodzimy dalej. Jednak.
3: Adventure.
0: Wyjdź. Stop. Wyjdź. Korytarz. Sina. Reklam. Gruz. Wyjdź. Gruz. Sklamsy się walą. Jaka przyszłość nas czeka?
3: Action. Adventure.
1: Oho!
2: Telefon.
0: Klucz do mieszkania naszej pigułka, zadawka, uszkodzone, recepta. Kasa 6, zadzwoń, wiadomość 1, graf nie zapomnij. Dziś, cześć, wiem, że na pewno zapomniałeś. Festyn naukowy zaczyna się o 5. Musisz tu być. Gruz, klucz, gruz.
2: Ach, jeszcze ten festyn. A mamy w ogóle jak sprawdzić godzinę?
0: Wyjdź.
1: Niestety nie mamy. Jakby tutaj wydarzenia fabularne nas prowadzą.
2: Rozumiem.
1: Za rękę.
0: Apartament. Drzwi 4. Drzwi panel. Drzwi 2. Drzwi skrzyn.
1: Dobra.
0: Gruz, wyjdź.
1: Przejdziemy się do naszej szaj.
0: Gruz sektor 56X. Wej, kod wej. In panel. Neon. Most.
3: Jump on bridge.
0: Neonowa żarówka.
1: O, neonowa żarówka.
0: Nie potrzebuję go.
2: Skoro action. Nie, to nie.
3: Adventure.
0: Most.
1: Zgadza się.
3: Jump on bridge.
0: Most.
3: Jump on bridge.
0: Budynek. Kram, sprzedaw, kram, dystryb, wyjdź, dystryb. To ustrojstwo może służyć do wysyłania paczek i odbier. Nic się nie dzieje. I tak. Jest taka od wczoraj, ale nikt jej jeszcze nie naprawił. Taki fart. Co ty nie powiesz? Mam tu stoisko z jakiegoś powodu, ale nikt już nie przychodzi. Są jakieś inne w pobliżu? Raczej, ale słyszałam, że tak samo stało się z pozostałymi w slumsach. Doprawdy? Nie słyszałem o tym. No wiesz, media są kontrolowane przez rząd. Tak sądzisz? Jasne. W każdym razie, martwi mnie to. Potrzebujemy ich. Tak. Ech, mam zbyt wiele na głowie, by się tym martwić. Wszyscy tak mówią. Trzeba być pozytywnym i mieć nadzieję na lepsze jutro. Wyjdź. Dystrybutor.
1: I widzicie, wszędzie, gdzie się idzie, mogą być jakieś wskazówki.
2: No tak.
1: Do danej sprawy.
0: Mapa. Posterunek. Sektor 5. Warsztat. Dom. Warsztat szaj.
1: To my się przejdziemy do naszej szaj.
3: Brock enters the area from the right side. Northwards leads to a lake with two islands. The closer one smaller, while the further one goes all the way to the right. A boat is floating in the lake upside down on the right side. On the left there's a small hexagonal fence that leads to the garage itself.
0: Garaż jest zamknięty? To dziwne. Puk, puk, szaj. Jesteś tam? Kropka bez odpowiedzi. Dam głowę, że i tak jest w środku. Ona nigdy nie opuszcza tego miejsca.
2: Jakiś przycisk tam był.
1: Zgadza się.
0: Nieźle. Kupon.
1: O, mamy jeszcze reklamę, po drodze nam się uwidoczniła.
0: Przycisk, miejsc, przycisk.
1: I musimy przycisk. Teraz zrobić coś takiego. Pierwszy przycisk.
0: Dziwne, nie pamiętam tego przycisku.
1: Ciach.
0: Miejsc.
1: I teraz od razu drugi.
0: Co do? Przycisk.
1: I teraz...
2: Co się właśnie stało?
1: Już mówię. Nasza Shai chciała się odciąć od środowiska na czas jakiś i po prostu wyposażyła swój garaż w nietypowe piły, że ten, kto powciska przyciski, powinien zostać rozcięty w pół przez piły.
2: Oj. Ale wyjdź. Chyba się na szczęście to nie zdarzyło.
0: Garaż.
1: Tak.
3: Brock enters from the northern entrance to a slightly big room.
2: Ale się udało wejść.
3: By the southwest corner, as well as shelves all along the left wall.
1: Powiem tak, spryciula z niej. To another room on the right
0: wall. Shay is working at her. Shay. Kropka. Hey, Shay. Oh, cześć, stary. Jak leci? Co to za plugawa maszyna przy drzwiach? Plugawa? Masz na myśli piłę tarczową? Niezła, co? Niezła. Ta rzecz prawie mnie zabiła. Wiesz, sklamsy nie są najbezpieczniejszą okolicą dla samotnej kobiety. Więc zbudowałam to ostateczne urządzenie do wykrywania zbrodni. Sposób, w jaki naciskasz pierwszy przycisk, daje sporo informacji. Ciśnienie krwi, DNA, poziom stresu. Masz paskudne zamiary. System to wykrywa i włącza piłę. Teraz powiedz, czujesz się ostatnimi czasy zły albo zestresowany?
1: No... Że tak powiem, nie chciałbym mieć takiego ustrojstwa przed swoim domem.
0: Zwariowałaś. Cóż, tak. Kropka. Kropka. Dobra, dobra. Sprawię, że nie będzie zabójcza. Ale przez to nie będzie tak dobra. Wyłącz ją. Teraz. Wzdycha, okej. Ale tylko w czasie dnia. Mam tu cenne rzeczy. To dlaczego tu jesteś? Rozmawiaj z Shai posterunek. Potrzebuję twojej pomocy, by przedostać się przez posterunek. Wiedziałam, że ten dzień nadejdzie. Widzisz, przygotowałam nawet idealną odpowiedź. Serio? Dobra, gdzie ja to położyłam? Minutka. Muszę poszukać. Tutaj jest. Tylko dwie rzeczy mogą przekroczyć posterunek, zarejestrowani w centralnym serwerze obywatele i kontrolowane produkty.
1: Oj, teraz się zaczyna.
0: Wszystko żywe, co jest przechowywane w paczkach, zostanie natychmiastowo zniszczone. Dlatego częścią najlepszego rozwiązania jest zabicie cię. Nie ma takiej opcji. Wiem. Cóż, teoretycznie to by zadziałało, ale jeśli nie chcesz spróbować.
1: Oj.
2: Dialogi tu są naprawdę świetne.
1: Oj tak, dlatego... Dlatego pomyśleliśmy sobie, że ta gra powinna się znaleźć na łamach Tyflo Podcastu.
0: Okej. Drugi sposób nie jest łatwiejszy. Jak zostać zarejestrowanym obywatelem? Posterunek skanuje użytkownika na wejściu, by uzyskać skan ciała. Ta informacja zostaje porównana z danymi wewnątrz lokalnego serwera posterunku. Każdy posterunek ma kopię danych, która jest przesyłana z i na serwer centralny.
1: A teraz, Michale, jak jest taki spokój, to może teraz my się zamienimy miejscami przez remote'a?
2: No to mogę spróbować, zobaczymy jak to będzie działało, to podłączmy się tylko.
0: Brock the Investigator.
1: I spróbuj lewo-prawo strzałki.
2: No nie działa.
1: Nie działa.
0: Dlatego musisz uzyskać dostęp do tych serwerów,
1: Enter.
0: Dodać swój skan ciała i...
1: Enter.
0: Prawda. Masz zezwolenie na przekraczanie posterunku jak każdy obywatel kopuły.
2: Okej.
0: Nie brzmi zbyt trudno. Och, czy zapomniałam wspomnieć o zabójczych środkach ochrony serwera. Ale to nic, z czym sobie nie poradzisz. Cóż, dzięki za wiarę we mnie.
2: No fajnie.
0: Zaczynam się zastanawiać, czy ta robota jest warta zachodu. MMH, obiecałam nie wtrącać się w twoją pracę prywatnego detektywa, ale... Patrzysz na to jak na szklankę w połowie pustą. Pomyśl o tym, jakby była w połowie pełna. Co proszę? Jeśli zostaniesz pełnoprawnym obywatelem, możesz zdobyć nowych bogatych klientów. I zostać bogaty. To jest wielkie jeśli. Ci bogaci ludzie nigdy nie będą zainteresowani takim śmierdzącym detektywem drugiej kategorii jak ja. Ale Chyba warto spróbować. Oto duch walki, stary.
2: No dobra, oni tu sobie gadają.
0: I posterunek.
1: I mamy jeszcze opcję do pogadania.
0: Myśl, posterunek. Myśl, wstecz.
2: Okej, i teraz...
0: Pokaż przedmioty. Szaj.
2: A dlaczego ja tu stąd... czyli teraz muszę na szaj?
0: Co robiłaś tu w ciemności?
1: Bo jeżeli skończymy, to dostaniemy, jeżeli jakiś temat wyczerpiemy, to usłyszymy komunikat, że wyczerpany temat, czyli jeszcze musimy gadać jak najęci, że tak powiem.
0: Wykonuję testy izolacji. Izolacji? Tak. W naszym świecie są irytujące środowiska. Głośne dźwięki są najgorsze. Nie musisz mi mówić. Moi sąsiedzi bywają bardzo głośni w nocy. Widzisz to urządzenie? To aparat słuchowy. Udało mi się odwrócić jego działanie, więc teraz zamiast wzmacniać dźwięk, blokuję go. Cieszę się, że choć raz łapiesz, o co chodzi. Hej, zawsze lubię się dowiadywać od ciebie więcej o twoich wątpliwych wynalazkach. Ale dlaczego garaż był zamknięty? A jeśli ktoś się zakradnie, gdy je noszę, nie chciałabym tego ryzykować. Cóż, ja przeszedłem i tego nie zauważyłaś. Ale ty nie jesteś kimkolwiek. Jesteś terrorem areny we własnej osobie. Nie przesadzaj. Rozmawiaj z Szaj Posterunek.
2: Dobra, czyli rozmawiaj z Szaj Posterunek, okej.
0: To być dostęp do serwera, dodać mój skan ciała. Nie, no fajnie, ale jak mam to zrobić? Chwila. Wow. Co się dzieje?
1: Ona nas...
0: Zeskanowałam twoje ciało moim skanerem. Kropka jest idealny. Co? Co jest idealne? Wstrzyknęłam niezbędne dane do twojego DNA. Co? Czy to nie jest niebezpieczne? Wcale. Przenoszenie informacji do twojego DNA jest najbardziej niezawodnym sposobem. Nigdy ich nie zgubisz. Nie o to pytałem. Kilka osób opanowało sztukę transkrypcji DNA. Masz szczęście. Jestem jedną z nich. Zawsze mam szczęście. Co mi wstrzyknęłaś? Twój skan ciała. Wstrzyknęłaś skan mojego ciała. Do mojego ciała? Tak. Kropka. Wiem, do czego zmierzasz, ale... To jest bardziej złożone niż myślisz. Musiałam załączyć klucz enkrypcji, koparkę danych. Zapomnij. Co teraz? Posterunek 001. Jest tam wysoki budynek, który ma dach w kształcie piramidy. Nie możesz go przeoczyć. Tak, wydaje mi się, że pamiętam tę piramidę. Znajdź sposób na wejście do budynku, a potem połącz się z serwerem. Przez połącz mam na myśli dotknięcie go. Te serwery są odłączone od sieci, więc wymagany jest bezpośredni kontakt. Zaprogramowałem to tak, by automatycznie włamało się do systemu operacyjnego i zainstalowało twój skan ciała w bazie danych. Budynek w kształcie piramidy. Włożyć coś w coś. Łapie. Zadziała? Prawdopodobnie. A jeśli nie? Zgaduję, że będziesz ścigany przez wiele dronów ochrony i policyjnych tribotów. Super.
1: Super.
0: Zaufaj mi, to może zadziałać. Jestem prawdopodobnie najgłupszym głupcem we wszechświecie. Dobra, ufam ci. Świetnie. Rozmawiaj z Szaj Posterunek.
2: Dobra, czyli tu jeszcze chyba o tym posterunku coś trzeba będzie pogadać.
0: Nie będę udawał, że wiem cokolwiek o komputerach, ale czy mogłabyś, tak jakby, włamać się na serwer przez sieć, zdalnie? Wiem, że to brzmi szalenie, ale są takie rzeczy, których nie może zrobić nawet taki utalentowany cyberhultaj jak ja.
1: Czego oni tu uczą?
0: Główny serwer nie jest podłączony do Triwebu. Rozczarowałem się. Rozmawiaj z Szaj Posterunek.
1: O, wyczerpany temat.
2: Okej, wyczerpany.
0: Posterunek. Myśl.
2: Myśl?
0: Szaj. Pokaż przedmioty. Wstecz.
2: Dobra, i co teraz powinienem tutaj zrobić?
1: Ja bym przeszedł strzałką w górę.
0: Szaj
1: i w lewo.
0: Posterunek.
1: O, posterunek, no to w prawo.
0: Szaj
1: i pogadał z nią na jej temat.
0: Aha. Jak sobie radzisz ostatnimi czasy? Jestem zajęta. No właśnie. Odkąd na siebie wpadliśmy kilka lat temu, nie mamy czasu ze sobą porozmawiać poza pracą. Byliśmy sobie tacy bliscy. Co się stało?

0: Możemy go naprawić, możemy go, że tak powiem, pozbyć się go, ale musimy go najpierw pokazać szaj, czyli w dół do pokaż przedmiot.
1: Myśl. Wstecz.
0: O, i to jest ten kłopot
1: pokaż
0: z kursorem.
2: O, właśnie.
0: Dobra.
1: Pasa. Klucz do mieszkania. Rachunek za prąd.
2: Sierść. Szukamy tego.
1: Wod sprzątający.
2: O, jest.
1: Mój wod sprzątający jest całkowicie zepsuty. Poraził mnie.
2: No i co?
1: Rozumiem.
0: Enterek.
2: Aha, bo tu będzie dialog po prostu.
1: Możesz go naprawić? Tak, ale lepiej jakbyś zostawił go w kawałkach. Co? Dlaczego? Słuchaj, sam powiedziałeś. Ten bot jest niebezpieczny. Poraził cię. Nawet jeśli go naprawię, jaką masz gwarancję, że nie skrzywdzi cię ponownie? Jakbyś się czuł, zostając w tym samym pomieszczeniu, co morderca? Co? Mówimy tutaj o maszynie, odkurzaczu. No to co? Mam lepszy pomysł. Sądząc po wyglądzie, ten model ma co najmniej 30 lat, prawda? Tak, wyciągnąłem go ze śmietnika w pobliżu mojego mieszkania. Ale działał, przynajmniej do teraz.
2: Okej.
1: Jeden z komponentów zawierał stom. Złoża tej rudy się wyczerpały. Już się jej nigdzie nie używa, ale ja mam dla niej zastosowanie. Więc moja oferta brzmi tak. Odkupię go od ciebie za 200 unii. Za te pieniądze możesz kupić nowy. Umowa stoi? Sprzedaj części bota sprzątającego?
2: No oczywiście, że tak.
0: No!
1: Znając ciebie, jestem pewien, że to jest warte 10 razy tyle, ale... Okej. Bierz. Dobrze. Przelałam ci 200 unii. Zastanawiam się tylko, co powiem Graffowi. Lubił go.
2: Fantastycznie. Przyszło nam coś na konto.
0: A teraz myślę, że zrobimy jeszcze zagadkę naszego pilota.
2: No właśnie, bo tu można jeszcze pokazać.
1: Przedmioty. Wstecz.
3: This topic is exhausted.
2: Właśnie. Pokaż przedmioty.
0: Możesz jeszcze sprawdzić tą kocią sierść, co nam szkodzi.
1: Kasa.
0: Zobaczymy, co powie.
1: Rachunek za prąd. Sierść.
0: O.
1: Szkło powiększające.
2: O, dobra.
1: Sierść. Czaję. Graf ma sezonową przemianę futra, co? Skąd wiesz?
2: No i co?
1: Czaję. Graf ma sezonową przemianę futra, co?
0: Aha! Dobra.
1: Skąd wiesz?
0: No to teraz enterek i w prawo.
1: Szkło powiększające.
0: No. I w dół. Trzeba popatrzeć, że kijek to nie.
2: To nie.
1: Zone zdalne sterowanie.
0: O!
2: Jest.
1: Możesz naprawić ten pilot od tabletu? Pilot od tabletu. Zobaczmy. Kropka. Skąd to masz? Od klienta. Jest policjantem. Upuścił go przez przypadek. To wiele wyjaśnia. To nie żaden pilot, to tabletu, mój drogi. To sprzęt policyjny. I jeśli się nie mylę, służy do zdalnego wyłączania dowolnego urządzenia elektronicznego.
2: O.
1: Na przykład kamera albo mini. Serio? Dlaczego policjant miałby wyłączać kamery? Żeby bezpiecznie wejść na prywatne posesje, chyba, albo zrobić coś podejrzanego. Cóż, to nie ma znaczenia. Proszę, powiedz, że umiesz go naprawić. Już zrobione. Co? Już? To tylko uszkodzenia kosmetyczne. Pilot działa. Och. Tak czy inaczej, dzięki. Pilot działa.
2: No to super, pilot działa.
1: Mogę nim włączyć albo uszkodzić te boty?
2: A, bo tu jeszcze mamy dodatkowo dialog.
1: On wysyła słabe impulsy i musi się naładować, więc nie liczyłabym na niego. Ale możesz go wypróbować na mniejszych rzeczach. Rozmawiaj z Shai posterunek.
2: Okej, okay, czyli tu już...
3: Tak.
2: Tu już nie mamy tematów.
0: Zgadza się.
2: Czyli co? Czyli teraz chyba już to tyle, co tu zrobiliśmy.
0: Zgadza się,
2: proponuję, Michale, ty teraz przejmij ster dalej.
1: Czekaj.
0: Chwila.
1: Nie chcesz trochę potrenować?

0: przygotować przed dzisiejszą. Czym dzisiejszym? Walką, rzecz jasna. Och, tak, ale... Znowu zapomniałeś. Robimy to każdej nocy.
1: Ja się zaczynam nawet czasem zastanawiać, czy czasami włączenie opcji, żeby te dialogi szły sobie same, to czy by dużo nie ułatwiło.
2: No, to też fakt.
0: Cóż, zapomniałeś o wirtualnej arenie? Posłuchaj, Shai. Nie, nie trzeba, pamiętam. Naprawdę przepraszam, ostatnimi czasy myśli mi umykają. Kiedyś mogłem nawet zapomnieć swojego imienia.
1: Wpadłem na pomysł, że teraz, Michale, będziesz miał okazję powalczyć na wirtualnej arenie.
2: Okej.
0: Rozumiem. Twój mózg jest jak napój gazowany Gogagola, pełen bąbelków.
1: Napój gazowany Gogagola.
0: Tak. Uśmiechnij się. Przyzwyczaiłam się. To część robienia interesów z tobą. Pozwól, że wyjaśnię wszystko od początku. Jestem właścicielką sprzętu wirtualnej areny, który operuje w nieregulowanej części Triwebu. Ty walczysz, ja zarządzam. Widzowie obstawiają twoje poczynania. Im lepiej walczysz, tym więcej zarabiam. Mam na myśli. Zarabiamy. Dostaniesz swój procent. Jaki procent? 40. Co? Zgodziłem się na to. Będziesz musiał mi zaufać. Czuję, że mnie wkręcasz. Hej, ja też ryzykuję. Te walki są w pełni nielegalne, wiesz. Poza tym, bez mojego sprzętu nie miałbyś nic. Tak, tak. Rozmawiaj z Shai posterunek. Arena. Przejdź do sedna. Jak walczyć? Kabina odczytuje twoje znaki witalne i podsumowuje je w postaci pojedynczego paska życia, który każdy widzi. Każdy. To trochę mało dyskretne. Powinieneś przeczytać ten paragraf o polityce prywatności, zanim podpisałeś. Program zawiera wirtualnych przeciwników sterowanych przez sztuczną inteligencję. Innymi słowy, boty. Łatwo się ich pozbyć. Ich wygląd i ruchy bazują na ludziach albo rzeczach, które widziałeś w prawdziwym życiu. Jednakże prawdziwym celem jest jedynie nocna walka. Po przejściu wszystkich poziomów spotkasz prawdziwe wyzwanie, mistrza, prawdziwą osobę.
1: No to mamy.
0: Na to czeka publiczność. Epicka, ostateczna walka. Brzmi niebezpiecznie. Bez pracy nie ma kołaczy. Za każdym razem, gdy zostaniesz trafiony, twój pasek życia zostanie skrócony. Jakby tego było mało, lasery w kabinie sprawią, że poczujesz uderzenia, jakbyś dostał naprawdę. Zdumiewające, co? Tak bym tego nie ujął. Będzie dobrze, dopóki twój pasek życia się nie wyczerpie. Co? Nie mów, że... Wtedy umrzesz? Teoretycznie, tak. Przełyka. Ale to się nie może stać. Nie możesz dostać śmiertelnego uderzenia podczas treningu, tylko podczas nocnej walki. Dreszcz, a kiedy kończy ci się życie, możesz uciec. Wyślę ci przypomnienie. Nie martw się. Nie ryzykowałabym, że cię stracę. To dodaje mi pewności. Dzięki. To znaczy, miałabym problem ze znalezieniem kogoś tak szalonego, by cię zastąpić. Dobra, cofam to. Rozmawiaj z Shai posterunek. Shai, arena. Shai, arena. Co z treningiem? Możesz oczekiwać losowych pułapek. Trening pozwala zarobić i zdobyć doświadczenie. Rozmawiaj z Shai posterunek. Shai, arena. Powodzenia. Tak. Garaż. Inkubat. Shai. Bałagan. Pojazd. Śmieć.
1: I tu mamy cały...
0: Niewiele tu jest. Nie lubię wyrzucać rzeczy. Te wszystkie... Kropka.
3: Action. Adventure.
0: Pojazd. Bałagan. Czy to rower? Kiedy może... Shai.
3: Shai is a blue...
0: Masz. Nie. Rozmawiaj z Shai. Arena. Muszę spadać. Okej. Okay. Komputer. Klucz do mieszkania. Pigu. Kasa.
1: Teraz jednak opcje. Zobaczymy sobie te
0: grafika,
1: opcje.
0: Grafika ustawienia. Grafika. Dźwięk, głos. Sterowanie klawiatura.
2: Czyli żeby rozgrywa. Odczytywał te dialogi.
0: Dostępność.
1: Zgadza się.
0: Dostępność. W pełni narrowany. Wszystko jest opisywane.
1: Interak. Okazuje grafika się, że chyba jednak będzie to wygodniejsze.
0: Dźwięk, głos. Sterowanie klawiatura. Rozgrywka. Poziom trudności ustaw. Podpowiedzi włącz lub wyłącz. Automatyczne odtwarzanie dialogów. Czy dialogi mają być automatyczne odtwarzanie? Nie. Tak. Poziom trudności ustaw. Grafika. Bałagan.
1: Okej, okay, ustawione.
0: Shai. Inkubator. Klucz. Ach, słyszałem o nich. Wkładasz do środka tubkę z substytutem żywieniowym i odzyskuje ona formę czegoś, co przypomina jedzenie. Nie przypomina. To jest prawdziwe jedzenie. Spróbuj. Nie ma mowy.
1: Oj, coś nam...
0: Klucz do... Pigu. Kas. Unis. Opcje.
1: Moment.
0: Grafika usta. Dźwięk. Sterowa. Rozgrywka. Poziom. Podpowiedzi w... Automatyczne odtwarzanie dialogu. Pomin. Automatyczne odtwarzanie dialogów. Czy dialogi mają być odtwarzane automatycznie bez interakcji? Automatyczne odtwarzanie dialogów, tak. poziom trudności, podpowiedź, automatycznie, pomin, dialog, pomin, scen, pomin, zamk,
1: może na różnych pomin, urządzeniach pomin, trzeba zamknij, przewijać, pomin, tak, że graf, może to działa.
0: Inkubator, klucz francuski.
1: O, klucz francuski.
0: Każdy wynalazca potrzebuje własnego klucza francuskiego. Mogę go wziąć? Nie.
3: Action. Adventure.
0: Reklama. Tego jeszcze nie miałem. Reklama. Rury. Shai jest zdecydowanie największą fanką substytutów żywieniowych w tubce w całej okolicy. Jak to substytutów? Zawierają wszystko, czego według nauki. Nana.
3: Action.
1: Przepraszam, że tak trochę przewijam.
0: Hej, to reklama. Shai. Inkub, klucz, rury, filiż, szuflada, komput, filiż.
1: O, filiżanka.
0: Ile to tu... O, to tutaj zostawiłam moją szklankę energiuk. Bez komentarza.
3: Action. Adventure.
0: Szuflada. Pełna nieprzydatnych. Każdy do czegoś się przyda.
3: Action. Adventure.
0: Komputer. Powinienem wiedzieć, by nie grzebać przy komputer, szczególnie gdy jestem zaraz obok.
3: Action. Adventure.
0: Maska. Trofeum łowcy androidów? Nie, głupi. To tylko maska, którą osłaniam się przed temperaturą podczas spawania. Komputer. Maska.
3: Action. Adventure.
0: Maska. Pudełko. W środku musi być system antygła.
3: Action. Adventure.
0: Narzędzia. Skrzynka z narzędziami. Może śrubokręt się przyda? Nie potrzebujesz mojego. Pamiętaj, czubek twojego klucza do mieszkania służy też za śrubokręt. I automatycznie dopasowuje się do wszystkich rozmiarów. A, racja. Skrzynka z narzędziami. Pamiętaj. I auto...
3: Action. Adventure.
0: Klucz do narzędzia. To jest po prostu głupie.
3: Item released.
0: No, wyjdź. Krzesło. Dźwignia.
1: Na... O, jest to, co chciałem.
0: Co to? Ukrywasz tu dzieci? Nigdy. Nienawidzę bachorów. To są szkice rysunku, nad którą pracowałam. Myślałam, że trochę zarobię, wygrywając konkurs sztuki. Nie są to nas przy... Nie, cóż, upeor, poza... To jest... Hej, żad...
1: To było... O, o... O, szlak!
0: Kiepskie rysunki bezużyteczne.
1: Że Shai tutaj reklama. Się zajmuje tym rysunkami.
0: Nieźle. Reklama. Krzesło. Dźwignia.
1: Dźwignia.
0: Arena. Dźwignia. Niech zgadnę. HMM. Musi służyć do zamykania drzwi garażowych. Aktywować dźwignię. Tak. Kropka. Nic się nie dzieje. Kropka. Co to za hałas?
1: No.
0: Nic. Tylko wszedłem na coś metalowego. Wiesz, twój garaż potrzebuje nieco sprzątania. Ale ja nigdy nic nie gubię. Uważaj, gdzie stajesz, stary. Lepiej wezmę tę dźwignię, zanim zauważy. Dźwignia. Arena. Krzep. Wyjdź. Narzędzia.
1: I teraz musimy się...
2: teraz arena.
0: Komputer. Maska.
1: Zgadza się, ale lepiej z tą dźwignią przejść się jeszcze
0: filiżanka.
1: Do Shai.
0: Rury. Klucz. Inkuba. Shai. Co tam? Rozmawiaj. Myśl. Wstecz. Myśl.
1: O, myśl, też można.
0: Moja najlepsza przyjaciółka. Znamy się od przedszkola. Trochę trudna, ale mógłbym powierzyć jej życie. Cóż, może trochę mniej jej ufam po tym incydencie z piłą. Rozmawiaj z Shai posterunek. Myśl.
3: Wstecz. Arena.
1: Oj, pokaż przedmiot. Trochę ma nadszarpnięte zaufanie.
2: No, to kasa. Prawda.
0: Rachunek cieś. Dźwignia. M. Ja.
1: Niby miało być tak ładnie, a tu muszę dalej przeciągnąć.
0: O, mój przecinak do gumy. Domyślałam się, że go wziąłeś. Przecinak do gumy. Cóż, tak. A do czego innego miałby służyć?
3: Pause.
0: To nie jest dźwignia? Był w tym miejscu na ścianie. No jasne. Zawsze go tam kładę, żeby go nie zgubić. Och. Jest bardzo przydatny. Nie tylko gumę. Nie ma ryzyka uszkodzenia czegokolwiek innego. To oddawaj. Czekaj, może mi się przydać. Co? Przecież nawet nie wiedziałeś, co to jest. Teraz wiem. Proszę, bardzo proszę.
1: Fajne, fajna rozmowa pomiędzy nimi.
2: To fakt.
0: Okej. Poradzę sobie. Na razie go zatrzymaj. Świetnie. Całuję w policzek. M. Jesteś najlepsza. M, nie ma sprawy. Przecinak do gumy. Może się przydać podczas walki z gumowymi botami. Rozmawiaj z Shai posterunek. Zostawię cię, że na razie.
1: Klucz. Jednak tą opcję musimy zrobić na nie.
0: Grafika usta, dźwięk, sterowanie, rozgrywka, poziom trudności, odpowiedzi włącz lub automatyczne odtwarzanie dialogu, pomin, nie, poziom trudności, grafik, bałagan.
1: I teraz, pojazd, i teraz śmiech. Możemy stąd, teraz idziemy na arenę.
0: Krzyż,
3: Brock enters a very small
0: wirtualna arena, aparat.
3: There's a drawer right
0: aparat,
3: beside the
0: metalo,
3: entrance with a bed to the...
0: Tego jeszcze nie miałem. Reklama. Łóżko. Plaka. Płachta. Kabin.
1: Możemy iść do kabiny.
0: HMM. Może powinienem trochę poćwiczyć? Wziąć udział w walce treningowej? Nauka ruchów. Trening 1. Wstecz.
1: O, tutaj
0: ruch,
1: mamy
0: wstecz, trening
1: tutaj
0: jeden,
1: mamy tylko
0: wstecz,
1: jeden
0: ruch,
1: trening.
0: Nauka ruchu.
2: No to
0: ruch,
2: okej. Okay.
0: Wstecz.
1: No to trening jeden. Jeden. No! To Michale lewo, czy WASD i enter i tabulator.
3: 50%.

0: On jest tam, o. Na lewo ci zszedł.
1: Progress. Chyba się udało.
0: O tak, daj enter. I no, musimy trochę tu połazić teraz.
2: Knife.
0: O, knife.
2: Alt.
0: Alt, lewy.
1: Aha. I co to właściwie teraz jest?
0: Musisz spróbować podgonić to, co się przesuwa. Na prawo, o, tam. O, Terro, masz triboty.
1: I z nimi trzeba walczyć.
0: Tak, możesz tabulatorkiem jeszcze poatakować trochę. O, od razu lepiej. Możesz połączyć ataki, możesz do skoku zwalnąć. Spacją się skacze.
2: 50%. Progress to the right.
0: No i teraz musisz iść tam na lewo.
1: Na lewo, tak. No ja niestety mam opóźnienie.
0: Ale i tak czy tak widać takie niewielkie wedle pozoru.
2: Knife.
0: O, alt.
1: Okay.
0: O, pójdziemy na prawo. O, alt.
1: Uh-huh.
0: Dobra. I teraz albo podejdź tam i walnij w to tam w prawe. Jak ktoś ci przybliża, to...
1: No właśnie, ono...
0: Ciężko to wyczaić.
1: Znaczy, no dlatego, że ja mam niestety, mówię ci, to opóźnienie.
0: Zgadza się.
1: Problem.
0: Tak. No bo czasami muszę przeczekać. Chyba, że poczekaj, spróbuję to dopaść. Może to złapię. To jest fajne, już do skoku można atakować. Ale jednak to po prostu musimy się tu nieźle nagimnastykować z tym. Także teraz w tym sposób polatać, o chyba idziemy w dobrym kierunku. Momencik. No, także z tymi skoczkami czasami jest niezły problem. Czasem trzeba iść nawet w ten sposób. Zgadza się. Albo iść i po prostu naciskać lewy alt. Albo czasami jak sobie... O! A czasami jak sobie rady nie dajemy...
2: 80%
0: możemy nawet, o, tutaj wybrać coś z ekwipunku. O, to możemy
1: i się trochę wzmocnić, tak?
0: Tak, albo możemy wziąć sobie
2: 80%
0: broń.
2: Jedzenie. Wczytaj. Opcje.
0: Nie ma broni. Dobra. Powiem ci, że nie tylko ty masz tutaj ten problem. O, chyba mi się... A, tutaj to skaka. To ja się zapomniało. O! Udało ci się to... O, dobra, możesz w to walić. Trzeba to po prostu namierzyć. Musisz to po prostu skakać w to i walić. O, dobrze. Musisz to namierzyć i... To jest ciężko, powiem ci. O, masz blisko. O, ładnie. Dobra. Padło, jeszcze drugie zostało. O, z prawej. Dobra. Brawo.
1: Chyba wszystko.
0: Tak, bardziej bym tak stawiał. Na razie chwilę. Tylko, że na razie my stoimy, jakbyśmy czekali na skazanie. Nic się dobrego nie wydarzyło. Dlatego nie wiem, czym to jest spowodowane. To może być jakiś błąd, ale możemy zrobić coś takiego. Wciśnij delete.
1: Już.
2: Wyjście z wirtualnej arety.
0: Nie tracimy. Wciśnij tak. Strzałeczką lewo, prawo.
2: Nie. Tak. Koniec walki. Poziom level 2.
0: A wręcz zyskujemy.
1: No tak.
0: O. I jak ci się podoba pierwsza walka?
1: Wirtualna arena całkiem kabina. Interesująca.
2: Kabina.
0: O tak. Hey. Ale zaraz.
2: Co to jest? Do... Jakieś wielkie jajo. Możesz patrzeć. Ale nie, może to. O, tak, po, masz to.
0: Z tymi dialogami coś nie działa.
2: Cokolwiek to jest. Nie mogę tego zniszczyć. Zawsze plakat. Znam tego gościa. Był uznany HMM. Może szaj się w nim podkochuje? Łóżko. Jestem wyczerpany. To będzie 5 uni za odpoczynek. Powinienem był się domyślić. Zapłacić 5 uni, by odpocząć.
0: Tak. No, Michale, ty byś płacił, czy nie? Czy lepiej pójść do chałupy się wyspać?
1: Wiesz co, chyba może odpocznijmy trochę i od razu pójdźmy już po to, co mamy zrobić.
0: To się zdrzemniemy chwilę. O, już jesteś.
2: Stary. Zobacz, która godzina. Lepiej się już ruszę. Na razie. Łóżko. Reklam. Metal. Reklam. Hej, to reklama. Łóżko. Metalowy aparat. Metalowa rzecz. Wygląda na stary. Jest. Lotnik. Tak. Kto? Tak.
3: Action. Adventure.
2: Apa, szufla, wyjdź.
0: I idziemy sobie teraz na nasz posterunek szacowny.
2: Miejsce garaż. Wnętrze. Krzesł. Wyjdź. Narze. Wyjdź.
0: Ale zobaczcie, garaż, ale zobaczcie, wnętrze. Ile ta gra ma kontentu.
1: No to prawda, jest tu trochę rzeczy.
2: Przyć, miej, przyć.
0: Ona jest tak rozbudowana, że każdy rozdział
1: to jest... cały
0: to
1: czas
0: jest...
1: tak naprawdę pierwszy rozdział.
0: Zgadza się.
2: Mapa. Dom. Warsztat. Sektor. Posterunek graniczny ze...
1: To chyba ta.
0: Tak, to jest to. Ja już się boję.
2: To jedyny piramidalny budynek, o którym wspominała Chai. Bolt, reklama, wejść, wyjdź, o! Dystrybut, wejść,
1: Reklama jakaś.
2: Dystrybutor to są tu.
0: Dystrybutory.
2: A niech to, zepsuty. Mnóstwo jedz... Szkoda, że... Wyjdź. Wejście. Reklam. Nieźle. Kupon. Reklama. Bolt. Piramida. Juda. Znak. Skaner. Kolejka.
0: No.
2: Juda. Piramida.
0: Podejdziemy
2: Bolt.
0: Sobie do naszego Bolta.
2: Cześć. Kropka. Kropka, cześć. Wyglądasz, jakbyś miał depresję, w szczególności jak na robota. Nie znasz nawet połowy. Kropka. No i powiesz mi.
0: Teraz pytanko, poprzewijać te dialogi, żeby było szybciej, czy nie? Czy...
1: Wiesz co, no pytanie, czy te dialogi są dla nas jakoś istotne, no bo to...
0: No
1: wiesz,
0: są, jednak nie, no, jednak to... ja bym je zostawił.
1: No to
2: proszę,
1: słuchajmy.
2: Konsternacja może być zaraźliwa. No dawaj, nie może być tak źle. W końcu jeszcze żyjesz. To znaczy... Nie, martw się o mnie. Rozmawiaj z Bolt. Powiedz, co cię dręczy? Rozpacz, mrok, śmierć. Nie to. Co ci się stało? Co zyskasz, wiedząc to? Nie wiem. Jestem ciekaw. Doprawdy. Widzisz ten budynek Z, wielką anteną przed sobą? To jest centrum sortowania, w którym pracowałem przez ostatnie 30 lat. Pasek zadań. Brogde Investigator. Ostatnio nie byłem dostatecznie wydajny. Zarząd zauważył. Dzisiaj mnie wylali. Stary, do bani. Przykro mi. Nawet roboty się zwalnia w dzisiejszych czasach.
0: Nasz rozmówca właśnie stracił pracę dzisiejszego dnia.
1: No, czyli nie jest zbyt pozytywnie nastawiony.
0: Oj tak.
2: Rozmawiaj z Bolt. Jego praca. A więc na co czekasz na tej ławce? Jacyś naukowcy są w drodze, żeby mnie odebrać. Oni mnie przeprogramują. Co to znaczy? Wyjmą trochę moich obwodów. Dadzą mi nową trójkątną głowę. Tak, a potem moje oprogramowanie zostanie zaktualizowane. Stracę wszystkie dane z mojej pamięci. Zostaniesz zresetowany? Tak, dokładnie. Nigdy wcześniej się tak nie czułem. Wiem, że nie będę już sobą. Czy to jak? Śmierć. Nie wiem, ale to brzmi strasznie. Rozmawiaj z Bolt. Bolt. Mam w głowie tyle pytań. Co się stanie, jak umrę? Co jeśli się zabiję? Czy jest Bóg dla robotów? Stary, nie nadążam z duchowymi sprawami ludzi, a co dopiero robotów? Rozmawiaj z Bolt. Bolt. Jego praca. Możesz nieco dokładniej opisać swoją pracę? Moim głównym celem było sortowanie ładunków z uwagi na różne cele, m.in. slumsy i kopułę. Ładunki były automatycznie sortowane z uwagi na rozmiar i kształt, żeby pasować do rury prowadzącej do celu. Miałem tylko naciskać odpowiedni przycisk na panelu sterowania. Prostokątny przycisk dla prostokątnych paczek. Trójk. Wydaje się całkiem proste. Maszyna nie może się tym zająć. Kropka. R. Chyba znowu powiedziałem coś głupiego. Nie, mylisz się. O to chodzi. W pełni zautomatyzują proces. Ale częścią roboty było też upewnianie się, że żadne niebezpieczne materiały nie przekroczyły tego punktu. Rzadko to się zdarzało, ale w razie wątpliwości miałem dostęp do paczek, żeby je sprawdzić. To nie fair. Nigdy nie nawaliłem. Zawsze naciskałem odpowiednie przyciski. Żadnych wypadków. Nigdy. Jasne, mogłem nieco zwalniać z czasem. Pamięć się zużywała. Ale czy to był powód, żeby się mnie pozbywać? Ja, zapewne nie. Rozmawiaj z Bolt. Jego praca. To kto teraz wykonuje tę robotę? Nikt. Serio? Ja chyba utknęła. W zasadzie mnie to nie obchodzi. Nie mogłoby mnie. Kropka, czy to samolubne z mojej strony? Ten robot jest ciekawy. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak reagował. Może trochę, ale to w porządku. Zdarza się najlepszym z nas. Kropka wzdycha. Rozmawiaj z Bolt. Bolt. Jego praca. Zaoferuj pomoc. Budynek. Nowy cel. Jeśli mógłbym płakać pod moimi stopami, byłaby teraz rzeka. Kropka. Pomogę ci. Nie możesz.
0: Nie możesz.
2: Wszystko, czego potrzebujesz, to nowa praca. Niemożliwe. Zostałem zaprojektowany do tego konkretnego zadania. Nie wierzę w to nawet przez chwilę. Masz dwie ręce, dwie nogi. Możesz robić wszystko. Kropka, jeśli tak uważasz. No to, co sugerujesz? Zaoferuj pomoc, asystent. Oczyszczalnia ścieków.
0: Teraz musimy mu poproponować pracę.
2: Asystent. Mógłbyś pracować dla mnie? Co robisz w życiu? Wiele rzeczy. Jestem detektywem. Ludzie proszą mnie o pomoc z różnymi rzeczami. Nocami walczę, żeby zdobyć nieco dodatkowej kasy. Wow, to jest. Przykro mi. Ja nie jestem jak ty. Nie jestem bystry ani silny. Byłbym tylko ciężarem. Nie mów tak. Po prostu daję z siebie wszystko, czego potrzebujesz do M. Potrzebuję jednej nieodnawialnej baterii termionowej na rok. Ach. To może być problemem. Nie jestem bogaty, a one są dość drogie. Mówiłem, że to nie było możliwe. Dobra, poszukam. Zaoferuj pomoc, asystent. Oczyszczalnia ścieków. Dlaczego nie zaczniesz pracy na wysypisku w slumsach? Nie wiem, jak tam jest.
0: Nie wiem, jak tam jest.
2: Całkiem podobnie. Używasz dźwigni. Kurczę, zapomniałem. Nie mam pieniędzy. Może uda mi się wykombić. Zaoferuj. Oczyszczalnia.
1: This topic is exhausted. This topic is exhausted. This topic is exhausted. Czyli tak naprawdę, no to już skończyliśmy tu z nim chyba rozmawiać o wszystkim.
0: This topic is exhausted.
2: M. Muszę jeszcze pomyśleć o tym. Nie jestem wart twojego czasu. Rozmawiaj z Bolt. Jego praca. Zaoferuj pomoc. Budynek. Mam pomysł. Zaoferuj pomoc, asystent.
0: This topic is exhausted. M.
2: Nie jest, rozmawiaj z Bolt.
0: Jego
2: praca. Zaoferuj budynek. Zaciekawiłem się. Mogę zobaczyć, gdzie pracowałeś. Nie. Dostęp jest zablokowany. Możesz go odblokować. Dobrze. Teraz możesz wyjść.
0: Odblokował nam budynek.
2: Widzisz? Nie. To jest ostatnia rzecz, którą robię. Wzdycha. Rozmawiaj z Bolt. Jego praca. Zaoferuj pomoc. Budynek. Muszę zmykać. Ale nie, kłopocz się. Judasz. Znak. Skaner. Kolejka. Proszę czekać. Twój telefon odbierze agent z nagranymi wiadomościami. Szacowany czas oczekiwania. Dwa dni. Nie będę czekał tak długo. W nagłych wypadkach proszę użyć przemocy wobec klawiatury. Kropka. Skaner.
1: Okej. Okay.
2: Znak. Okay. Udasz. Piramida.
0: Ale ja tego
2: Bolt.
0: Nie polecam,
2: wejście.
0: Bo możemy bardzo mocno oberwać.
1: Ale tu możemy wejście.
2: Wejście.
0: Wejdź. Zgadza się, ale my możemy, przyda się pomóc robotowi, ale my na razie spróbujemy.
2: Antena. Uchwyt na półkę. Deska. Wszędzie reklamy. Ta nie zmieści się do mojej kieszeni.
3: The plank is vertical and is held by a shelf brace.
2: Klucz do mieszka. Uchwyt na półkę. Deska. Dobry pomysł. Chodź. Nie tutaj. Antena. Uchwyt na półkę. Przynajmniej raz nie żałuję, że mam ze sobą klucze.
0: Ciach.
2: Deska. Solidna deska.
3: Action.
2: Deska. Anten. Drabin. Uchwyt. Deska.
0: I teraz musimy drugi uchwyt.
2: Przykręcony. Klucz. Antena. Tak. Nie. Klucz do. Antena. No jasne.
0: Nie, nie, muszę tylko nie, co ja?
2: Drabina. Uchwyt na pół. Klucz do mieszkania. Anten. Drabina. Uchwyt. Jestem wdzięczny komukolwiek, kto wymyślił klucz śrubokręt. Deska. Drzwi. Wszędzie reklamy. Na tanie zmieść.
3: The plank is vertical and is held.
2: Solidna deska. Desk. Drzwi. Muszę znaleźć sposób, żeby się zbliżyć. Deska.
0: No, jedyny sposób będzie rozwalenie tego.
3: 100 units.
2: Zadzwoń. Wiadomość. Połącz przedmioty. Wiadomości 0. Więcej pod. Więcej podpowiedzi. 18.
0: Potwierdź. Mamy 18 reklam.
1: Tak. O, proszę.
0: Wejdź do piramidy.
2: Deska.
3: 100 units. New.
2: Wejdź do piramidy, więcej podpowiedzi. 17. Połącz więcej. Wejdź do piramidy, więcej podpowiedzi. Deska. Drzwi. Muszę znaleźć. Deska. Drab. Antena. Desk.
1: A może tą deską rozwalić te drzwi?
2: Wejść. Bolt.
0: No, ten był, to był dobry pomysł.
2: Antena.
0: Ale
2: deska.
0: Bardziej...
2: Antena. To chyba nie ok, chyba że.
3: Action. Adventure.
0: Drab.
2: Deska.
0: Drzwi.
2: Muszę znaleźć sposób.
0: Deska.
2: Wszędzie reklam. Pytanie.
3: The plank is vertical.
2: Solidna deska.
3: Action.
2: Deska. Deska. Deska. Deska.
3: Deska. Deska. Deska.
0: No. I?
3: Adventure.
2: Antena. Drabina. Deska. Wszędzie reklamy. Pytanie.
3: The plank is vertical. And...
2: Solidna deska.
3: Action.
2: Deska. Deska. Deska.
3: 50%.
0: Hops. Jednak trzeba było porozwalać te deski.
2: Drzwi, anten, drabina, drzwi.
0: I uwaga!
2: Zamknięte, no jasne. Nie ma mowy, że wszedłem tutaj po nic. Ak, co ja tu robię? Głupi. Kropka. O, chyba po prostu potrzebowało solidnego kopniaka.
1: A, czyli drzwi się otworzyły.
2: Wow, nie żartują tu sobie z ochroną. Bieganie Brock może biegać. Naciśnij dwukrotnie w miejscu, by poruszał się szybciej. Na wnętrze piramidy. Panel.
0: Dwukrotnie w miejscu. O, i teraz jest ważna rzecz.
1: No?
0: Teraz jest łamigłówka. Ale my nie chcemy jej robić, bo po prostu one są za trudne, więc przyciśniemy sobie delete dłużej. I mamy rozwiązaną zagadkę przejścia.
2: 15.
1: A czy ta łamigłówka w ogóle byłaby dla nas jakkolwiek dostępna?
2: Nie mogę jeszcze wyjść.
0: Podejrzewam, że tak. Że w jakiś sposób
2: zobaczmy.
0: Byłaby.
3: Close up.
0: O!
2: Wstecz.
0: Jesteśmy na 12.
2: Bo
0: chodzi tutaj o to, żeby podopasowywać numerki do symboli, a to było ciężko.
1: Rozumiem.
0: Ale dostępne jest.
2: Zadziałało. Mam już dokumenty burżuja. Super. Mogę już opuścić to stresujące miejsce. Kropka. Może powinienem zrobić to samo dla Graffa? Kropka. Kropka nie. Zdobędzie swój dyplom i obwiniałby mnie do końca życia, gdy wierzę w niego. Judasz. Posterunek graniczny.
0: Oho.
2: Klucz do mnie.
0: Kolejna wiadomość.
2: Zadzwoń. Wiadomości 1. Rząd witamy na Wyżynach. Dziś załączono listy zasad, które umożliwią ci bezproblemowe wprowadzenie do twojego nowego domu. Twój certyfikat obywatelstwa to 368745. Załączony plik usunięty. Uznano za spam.
0: Jakby to powiedzieć, szkoda nam tego Bolta, prawda?
1: No, trochę tak.
0: No bo adventure. Możemy do niego podejść i mu przykręcić cierpienie.
2: Rozmawiaj z Bolt. Znajdę coś, żeby... Proszę.
3: Action.
0: Ale nie, więc sobie wyjdziemy teraz i pokażę, co zrobić.
2: Mapa.
0: I musimy odwiedzić naszą kochaną Shai.
2: Reklama. Posterunek. Reklama. Reklama. Reklama. A niech to. Nie mogę się do niej dostać.
0: O, musisz do... reklama. Użyć.
2: Reklama.
0: Ale niestety się nie uda.
2: Pigułka, klub, rachunek za sieć. Kłopot naszej.
3: Pigułka
2: sina. Zabaw. Zdań. Przecinek. Reklama. Reklama. A... reklama.
0: No. Czy mi się wydaje, że...
2: reklama.
0: Będzie ciężko z tą reklamą.
3: Item released.
0: Czasami są takie momenty.
2: Sektor. Dom.
0: I teraz... w sumie, bo do końca tego rozdziału jeszcze zostało trochę, bo mamy akcje w kanałach jeszcze.
1: No, to ja myślę, że to już chyba rzeczywiście nie ma co aż tak wszystkiego tutaj ujawniać.
0: Bo mamy jeszcze teraz akcje z robotami w sektorze. Aha. Gdzie
1: no to będzie tego sporo.
0: Je, że tak powiem, albo je rozwalić, albo sprytem je załatwić. Więc także no, dzieje się.
1: No
0: a potem...
1: jest tego tu rzeczywiście jeszcze sporo, więc myślę, że to, co pokazaliśmy, to tak czy inaczej już jest dosyć zachęcające, przynajmniej dla tych, którzy lubią tego typu gry. A myślę, że może być to no faktycznie fajna rozgrywka. Teraz pytanie, Michale, czy coś jeszcze warto takiego pokazać? No, czy warto, żeby nasi słuchacze wiedzieli, jeżeli się zdecydują na grę?
0: Przede wszystkim, co jest takie zachęcające, to czas tej rozgrywki jest zachęcający, bo 15-20 godzin to już jest coś.
1: No, to prawda.
0: I ma kilkanaście zakończeń, bo różnie możemy pokierować. Możemy pójść na ten festyn Grafa, możemy nie pójść. Ale jak Michale mówisz, że nie spoilujmy, to nie będę mówił, co nas czeka na końcu rozdziału.
1: No pewnie.
0: Możemy, nie wiem, pomóc temu bezdomnemu, możemy mu nie pomagać, możemy, nie wiem, pomóc Boltowi, możemy też go zostawić własnemu losowi. No, no naprawdę tutaj mamy taką
1: możliwości
0: mnogość.
1: Jest wiele.
0: Albo możemy, nie wiem, zabić syna dyrektorki, a potem zobaczyć, co się stanie.
1: No to faktycznie, jest tu sporo opcji, no ale oczywiście wiadomo, to już każdy sobie we własnym zakresie odkryje.
0: Bo uważam tak, w tą grę, jak widzisz, Michale, można grać bez wciągająca.
1: No to prawda.
0: Ale uważam, że tak po prostu stwierdziłem, ja mógłbym teraz przejść ten rozdział do końca, ale uważam, że jednak po prostu pokazaliśmy bardzo dużą część, a resztę
1: przede wszystkim
0: myślę,
1: pokazaliśmy,
0: że...
1: jak w tę grę grać, a teraz tak naprawdę no to już wszystko zależy od naszych słuchaczy, bo w zasadzie gra nie jest jakaś wybitnie trudna. Wszystko sprowadza się do korzystania ze strzałek, ewentualnie tam spacji, taba, no tu nie, i WSAD, tak, do poruszania się gdzieś tam po tej arenie. Tu jakichś takich większych zaskoczeń nie ma, prawda?
0: Nie ma. Nie ma zaskoczeń oprócz naprawdę łamigłówek, które są trudne i dlatego potrzeba nawet tych reklam. Jeżeli nie chcemy korzystać z pomijania deletem, to wtedy po prostu nam w tych podpowiedziach powiedzą. Co jeszcze jest warte do opowiedzenia? No to przesłuchanie, bo ono zasługuje na uznanie, dlatego że my musimy dopasowywać poszlaki do siebie, a to nie jest takie łatwe też. I dlatego trzeba po prostu nieraz skorzystać z pomocy, żeby wiedzieć, co, gdzie, z czym połączyć.
1: Oczywiście, że tak. No ale mamy po to te pomoce, po to mamy te reklamy, które zbieramy, żeby w odpowiednim momencie je wykorzystać.
0: Chyba, że ktoś przeszedł całą grę bez tych pomocy, to jesteśmy ciekawi.
1: Oczywiście, to dajcie znać koniecznie w komentarzach, a przypominam, że to gra Brock The Investigator, w którą dziś sobie graliśmy. Gra do kupienia na Steamie, tak?
0: Na Steamie i na wielu platformach, bo nawet jest na Xboxie do kupienia i nie jestem pewien, czy czasami na PlayStation ma nie wejść.
1: Aha, no ale w każdym razie cena to około 80 zł, tam 80 parę złotych, więc jeżeli wam się spodobała ta gra, no to cóż, może rzeczywiście warto taką kwotę na nią przeznaczyć. Michał Breyer prezentował tę grę. Dziękuję ci bardzo, Michale.
0: I ja również dziękuję pięknie i tak na koniec jeszcze dodam, że jeszcze jest jedna opcja, o której nie wiem, czy wspomnieliśmy. Nazywa się ona szybka walka, czyli po prostu możemy sobie w menu ją wybrać i po prostu się popojedynkować, jeżeli mamy jakąś handrę, żeby się na czymś wyżyć.
1: To żeby akurat... po prostu też poćwiczyć generalnie tę walkę. Tak, tak, bo ona nam się potem tak czy inaczej przyda. No dobrze, to cóż, na dziś tyle. Dziękujemy wam bardzo.
0: Ja również dziękuję.
1: Pozdrawiamy pięknie tych wszystkich, którzy wytrwali do końca. Michał Brajer, przypominam, prezentował grę, a ja pytałem o różne rzeczy. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego spotkania w Tyflo Podcaście.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: I witam Was w kolejnym Tyflo Podcaście poświęconym ciekawym programom. Dzisiaj, tak jak obiecałem, zaprezentuję, w jaki sposób działa z gadaczami, że tak powiem, aplikacja Paragon Drive Backup. Jako że jakiś czas temu przedstawiałem Drive Image XML, program służący do zachowywania obrazu partycji systemowej, ale nie tylko, na jakimś nośniku i później do przywracania tego obrazu. Do tego samego celu służy Paragon Drive Backup. Sam program przedstawiał Rafał Kiwak w podcaście dosyć wyczerpującym, natomiast przedstawiał on Paragona w wersji 6. Ja posiadam w chwili obecnej Paragon Drive Backup w wersji 9. Myślę, że jest to do znalezienia. Zdobyć Paragona można różnymi drogami, tak jak opisywał to Rafał. Można zaopatrzyć się na przykład w wersje z różnych czasopism typu Komputer Świat. Tam często są różnego rodzaju programy, niewykluczone, że był albo pojawi się w którejś z tego typu gazet jakiś program do backupu partycji. Skoro mowa o Paragonie, to na początek tej audycji może wspomnę, że ja nie będę przedstawiał całego programu, nie będę wgłębiał się w jego ustawienia, w jego konfigurację, tak jak to zwykle czynię. Chcę tylko pokazać, w jaki sposób działa Paragon Drive Backup 9 ze screenreaderami. Tak jak mówiłem w poprzedniej audycji, na zakończeniu, jest gorzej. Jest gorzej i o ile u Rafała w wersji 6 ten paragon jakoś jest dostępny, tutaj wersja 9 już wymaga trochę gimnastyki. I to takie gimnastyki typowo screenreaderowej i żeby dobrze móc obsługiwać ten program, to wymagana jest jako taka znajomość swojego screenreadera. Większość operacji niestety musimy wykonywać myszą. Ja mówię z pozycji użytkownika Windowsa. Większość operacji musimy wykonywać myszą, to po pierwsze. Nie wiem, czy jest to regułą, natomiast ja posiadam akurat wersję angielską, w związku z czym zakładam, że wersji polskiej albo nie ma, albo ja jej nie otrzymałem. No, jakby to powiedzieć, jest trochę ciężej. Być może tutaj się mylę, jeśli chodzi o tą wersję polską, być może jest, natomiast ja mam akurat taką wersję, której się nie da niestety spolonizować, z tego co się orientowałem. Tak więc jest względem wersji 6, poza usprawnieniami, które są niezbędne, no bo w końcu od wersji 6 trochę czasu minęło i wersja 9 wprowadziła pewne udoskonalenia, to jednak, no niestety trzeba przyznać, że jeśli chodzi o interfejs, stał się Paragon mniej dostępny. Może przekonamy się o tym w praktyce. Uruchamiamy teraz Paragon Drive Backup wersji 9.
7: Torrenty, P poczta system, P prog, P Paragon Drive, Paragon Drive Backup 1 z 7.
6: W tej chwili program się uruchamia. Trwa to długo. Niestety.
7: O,
6: już jest. I teraz tak, każdy standardowy użytkownik, który zainstalował jakiś nowy program i chce go obejrzeć, że tak powiem, używa do tego strzałek kursora. Tutaj, jeśli chodzi o Paragon Drive Backup, jak w wersji szóstej się dało obejrzeć cokolwiek z czołkami kursora, tak tutaj Skinner nam milczy. Kiedyś można było wybrać strzałką chociażby partycję, tutaj nie słyszymy zupełnie nic, kompletnie. Wciskając tab,
7: inne sterowanie.
6: Słyszymy inne sterowanie, nie wiem co mówi wtedy Jaws, natomiast inne. Nie wygląda to zbyt ciekawie. Mało tego, to taka moja obserwacja, bo teraz może tego nie powtórzę, w tym Paragonie 9 raz jest czytana lista partycji przez Windowa, a raz nie. No, w tym wypadku akurat w tym momencie nie jest czytana, nie wiem dlaczego. Jedyne co możemy zrobić, to poruszać się myszką, czyli klawiszami numerycznymi.
7: Lewo to backup disk or partition.
6: No, backup disk or partition, czyli skopiuj dysk lub partycję.
7: Backup files.
6: Skopiuj pliki.
7: Restore disk or partition.
6: Odzyskaj dysk lub partycję, czyli przywróć.
7: Restore files. Copy disk. Copy partition. Help. Apple. Discard. New Angus. Undo.
6: Jeśli ktoś zna angielski w tym momencie i używał tego paragona w wersji polskiej, to wie, że ten interfejs się jakoś tam, jeśli chodzi o dostępne opcje w oknie głównym, nie różni. Pod myszą mamy dokładnie to samo. I teraz kolejna rzecz, która mnie osobiście trochę zirytowała, to jest to, że raz poprzez Alta dostaniemy się do menu, w tym wypadku menu Tools. Innym razem się do tego menu nie dostaniemy. Ja teraz klikam lewy Alt i Window Eyes nie czyta mi nic. Natomiast jeśli teraz nacisnę strzałkę w dół,
7: generator script, kropka,
6: mam opcje typowe dla menu Tools.
7: Same to scheduler, kropka, kropka, send lock files.
6: Ja może, no nie chcę w tej chwili tłumaczyć poszczególnych opcji, chociaż może powinienem, bo chcę zrobić generalnie podcast porównawczy. Rafał już przedstawiał Paragona, w związku z tym chciałbym porównać ten interfejs względem wersji 6. Jeśli chodzi o zasadę działania tego programu, specjalnie niczego nie zmieniono. Wykonuje on to samo zadanie, mam mniej więcej podobne ustawienia, więc myślę, że jeśli dorwiecie gdzieś wersję polską Paragona w wersji 9, to spokojnie się połapiecie, bo to jest naprawdę ten sam prawie że program, tylko że z jakimiś tam usprawnieniami, jeśli chodzi o obsługę dysków i tak dalej, i tak dalej.
7: Recovery Media Builder, kropka, kropka, dialog.
6: Ten Recovery Media Builder dziwnie działa, mi to zawiesza komputer, prawda, albo w czasie działania się zawiesza. Więc pod Vistą ten paragon działa różnie, chociaż swoje zadanie z backupu i przywrócenia partycji wykonuje, co ciekawe. No właśnie, tutaj możemy takie typowe zbawić administratorskie zadania, możemy na przykład backup wysłać na FTP gdzieś tam zdalnie. Przyjrzyjmy się teraz czemuś, co powinno być jako tak odczytane, a od czego wiele zależy, no czyli jak się wszyscy pewnie domyślają, opcją. Wchodzimy w settings i w zasadzie no słyszymy inne sterowanie, coś co mnie osobiście doprowadza do gorączki. No i wciskam tab. Generalnie nic nie jestem w stanie wykonać poza w zasadzie nawet żeby było śmieszniej. To jest akurat taki pojedynczy przypadek, bo ten podcast nagrywany jest, przyznawam się szczerze, drugi raz i za pierwszym razem te opcje były czytane. Więc tak to właśnie wygląda, że raz to jest czytane, za drugim razem może niekoniecznie. Myszą edit settings, no kliknijmy w edit settings, bo faktycznie może coś przeoczyłem. No i widzimy, że to niewiele daje. Zasadniczo tutaj naprawdę jest niewiele czytane. No, Paragon 9, tak jak mówiłem, bardzo dziwnie działa obecnie. No, raz jest w połowie dostępny, raz jest niedostępny całkowicie.
7: Cancel.
6: I nie wiem w zasadzie od czego to może zależeć. Może dostęp. Spróbujemy to zmaksymalizować. No widzimy, że się nie da.
7: Menu. Inne ster. Lewo, góra. Okay.
6: Trochę ten podcast może brzmi chaotycznie, natomiast staram się wczuć w sytuację użytkownika, który no zainstalował tą wersję Paragona i coś tam o niej wie, ale no
7: może
6: niekoniecznie.
7: Lewy. Inne ster. Inne.
6: No jestem teraz inne. Trochę zaskoczony, że to nie jest czytane w zupełności. Nic kompletnie, jak słyszymy. Wychodzimy z opcji. Coś tu się... Jeżeli chcemy wejść do innego menu, no to wciskamy lewy alt, strzałkę w prawo. Jak widać, nie słyszymy kompletnie nic. No i tutaj już są takie typowe polecenia charakterystyczne dla tego menu. No tutaj są te same menu, co w wersji
7: 6.
6: Także jak widać, no Paragon trochę dziwnie zaczął działać w wersji 9. Interfejs został trochę zmieniony na... Powiedzmy, że niekoniecznie na lepsze.
7: Kliknijmy
6: w backup Discord Partition, no właśnie menu zamknięte. Właśnie na Windows powiedział menu zamknięte, nie wiadomo w ogóle z jakiej przyczyny. Staramy się myszką teraz coś zrobić. O, jest nawet backup wizard czytany, o dziwo. No, kliknijmy next.
7: Lewy. Lewy. Wchad to matku. You can matku pan kombination of hard disk. Cleans the heads box. Namety. My komputer. My komputer. Inne sterow. Inne. Inne.
6: Widzimy, że
7: inne.
6: Tabem i strzałkami niczego nie załatwimy.
7: Masic hard. First hard disk. Trat. Master. HPC. Fast. HPC. Primary. NTF.
6: Zaznaczmy mu HPC.
7: Lewy.
6: To jest mój dysk systemowy.
7: Next.
6: I klikamy next.
7: Lewy.
6: No i widzimy, że to niekoniecznie zadziałało. Może
7: warto
6: to kliknąć.
7: Lewy.
6: No i widzimy, że jest niefajnie generalnie. Za jednym razem uda nam się wykonać backup partycji, za drugim się nie uda, więc to jest trochę losowanie. O, świetnie, nawet nam się teraz myszka zawiesiła. Co się... O, świetnie, to już teraz niczego nie zrobimy. No, jak widzimy, Paragon Drive Backup zaczyna działać. O, to zaczęło się czytać. Kliknijmy na next. Jak zatem widzimy, Paragon Drive Backup stał się dla nas całkowicie niedostępną aplikacją, która z całkiem fajnego programu zaczęła być nie do końca dla nas przyjazna. Tak jak wspominałem, raz interfejs jest jako tako czytany, że można ten backup wykonać, bo ja osobiście mi się udało ten backup wykonać, więc jakoś to się udało. Natomiast no, w przypadku... Tym, który teraz obserwujemy, z kolei interfejs kompletnie nie jest czytany. Nie mam bladego pojęcia, od czego to zależy. Więc tak jak kiedyś mógłbym ten program polecić, tak w tym momencie nie mogę tego zrobić. No i cóż, może zaprzestańmy tych usiłowań, bo to też nie o to chodzi. Jak widzimy, Paragon Drive Backup w wersji 9, tak jak był no, prawie że dostępny w wersji 6, nawet pod kontrolą NVDA można było coś tam zrobić, w wersji 9 już niekoniecznie jest dostępny. Za pierwszym uruchomieniem Paragona interfejs jest czytany, za drugim nie jest czytany. W związku z tym aplikacja stała się dla nas niedostępna i na pewno nie polecę jej osobie niewidomej, zwłaszcza takiej niedoświadczonej, bo ten program potrafi być dostępny, ale jak on chce. I też dlatego ten podcast nagrywam, bo Paragon kiedyś był naprawdę fajnym narzędziem, które bym chętnie polecił. Natomiast wersja 9 wprowadziła takie zmiany w swoim interfejsie, że generalnie jest niefajnie. Zapraszam na kolejny Tyflo Podcast. To już wszystko w tym odcinku. W kolejnej audycji pokażę, jak ze screenerami działa Norton Ghost.
5: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
8: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Piotr Witek się kłania. W tym odcinku Tyflo Podcastu chciałbym przedstawić Wam nieco inną koncepcję korzystania z komputera. Zazwyczaj komputera używamy w domu. Jest to komputer stacjonarny z zainstalowanym specjalnym oprogramowaniem udźwiękawiającym. Często zdarza się również tak, że używamy komputerów przenośnych, laptopów, netbooków, na których także mamy zainstalowane oprogramowanie specjalistyczne i z tymi urządzeniami często chodzimy do pracy, na uczelnię lub do szkoły. Co jednak w sytuacji, jeśli nasz pracodawca albo wykładowca na ćwiczeniach na studiach lub nauczyciel informatyki w szkole zażądają, abyśmy skorzystali z ich komputerów znajdujących się w biurze lub w pracowni informatycznej, a może się tak zdarzyć z wielu powodów, albo danego oprogramowania nie można zainstalować na naszym komputerze, albo pracodawca, albo wykładowca nie zgadza się na to, aby nasze oprogramowanie instalować w pracowni informatycznej. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi nam oprogramowanie Portable. Co to jest oprogramowanie Portable? Tak naprawdę oprogramowanie Portable nie różni się niczym od zwykłego oprogramowania instalacyjnego poza jednym, tą najistotniejszą różnicą. To znaczy, że oprogramowanie to można przenosić na różnych dyskach wymiennych i to nie wszystko, bo można je z tych dysków uruchamiać. Oprogramowanie wersji Portable jest coraz bardziej popularne, coraz więcej aplikacji posiada swoją odmianę w wersji Portable i programy odczytu ekranu nie są tutaj wyjątkiem. Większość screenreaderów, takich jak JAWS, HAL czy NVDA, posiadają także swoje odmiany Portable. Jak to działa? Najpierw wyposażamy się w wersję oprogramowania Portable, czyli pobieramy ją albo ze strony producenta, tak jak w przypadku JAWS-a czy HAL-a. Musimy mieć oczywiście odpowiednią licencję, aby używać wersji Portable. Albo, tak jak w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu, możemy skorzystać z darmowej wersji programu NVDA w właśnie wersji Portable. Takie oprogramowanie wersji Portable przenosimy na jakiś dysk wymienny, najczęściej jakiś pendrive, i po odpowiednim skonfigurowaniu możemy od razu używać takiego screen readera na innym komputerze. A jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to bardzo prosto, niewiele różni się to od tego, co przed chwilą Wam powiedziałem. Mianowicie mam tutaj właśnie w ręku taki mały pendrive, który wpinam w tym momencie do komputera, na którym nie ma zainstalowanego screen readera. Po wpięciu takiego pendrive'a słyszymy charakterystyczny dźwięk oznamiający nam podłączenie urządzenia USB do danego komputera. W tym momencie wystarczy nacisnąć klawisz Enter, aby uruchomić naszego screen readera. Jak słychać, w tym momencie włączył się nasz program odczytu ekranu NVDA z syntezą eSpeak. Musimy pamiętać o tym, że programy Portable z reguły odpalają się odrobinkę wolniej od oprogramowania zainstalowanego w danym komputerze, ale oczywiście w naszym przypadku, w danej sytuacji ma to niewielkie znaczenie, bo do tej pory w komputer, który był dla nas niedostępny, stoi dla nas otworem. Bez problemu możemy sobie przeglądać zawartość całego komputera. Jeśli chcemy używać innego oprogramowania Portable, które mamy wcześniej zrzucone na naszego pendrive'a, musimy dowiedzieć się, jaki numerek dysku został przyporządkowany.

0: Teraz klawisz R, włączając komendę uruchom i wpisujemy sobie po prostu D, dwukropek, Enter. W tym momencie jesteśmy na naszym dysku przenośnym. Dlaczego w ten sposób musimy wchodzić na nasz przenośny dysk? Sprawa jest dość prosta. Gdybyśmy w oknie Mój komputer kliknęli na ikonę z naszym dyskiem przenośnym, po prostu ponownie uruchomiłby nam się nasz program odczytu ekranu, a żeby tego uniknąć, wykorzystujemy wspomniany skrót. Zapytacie, czy to jest rzeczywiście takie proste, że wystarczy podpiąć pendrive'a do obojętnie jakiego komputera, nacisnąć klawisz Enter i od tego momentu będziemy mieli syntezę mowy. Oczywiście byłoby to zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, więc postaram się Wam wytłumaczyć, jak należy skonfigurować naszego pendrive'a, aby właśnie w taki sposób móc używać screen readerów. Tym, co pozwala uruchamiać nam nasze aplikacje automatycznie, jest plik autorun.inf. Jak stworzyć taki plik? Jest to wbrew pozorom bardzo proste. Potrzebujemy do tego przede wszystkim jakiś pusty dokument, więc możemy tutaj sobie otworzyć jakiś notatnik, w którym pewnie wcześniej coś tam było tworzone, ale już go wyczyścimy. I teraz tak, mamy pusty dokument tekstowy. Na początku w tym dokumencie musimy zawrzeć informację, że to jest właśnie plik autorun, i poniżej będą znajdowały się odpowiednie wykonywalne komendy. W tym celu wpisujemy w nawiasie kwadratowym, czyli otwieramy nawias kwadratowy.
1: Lewy nawias kwadratowy.
0: Wpisujemy autorun. Autorun. Bez odstępu i zamykamy nawias kwadratowy.
1: Prawy nawias kwadratowy.
0: W nowej linii musimy podać komendę, która uruchomi nasz program. Niekoniecznie program odczytu ekranu, bo to może być cokolwiek. Jaką tylko byśmy chcieli aplikację uruchamiać automatycznie, możemy to zrobić przy pomocy tej właśnie komendy. Przed nastaniem Windowsa 2000 były to komendy open, później start. W tej chwili używamy komendy shell execute, więc wpisujemy także ją z klawiatury. Z hell wpisujemy. Przez 2L i bez odstępu execute exe cut. Teraz dalej bez odstępu wpisujemy znak równości i ścieżkę dostępu do naszej aplikacji, oczywiście tylko i wyłącznie w obrębie danego pendrive'a, czyli nie wpisujemy przykładowo D, dwukropek i tak dalej, tylko od razu wpisujemy nazwę katalogu lub więcej oddzielonych znakiem backslash aż do naszego pliku wykonywalnego. Ja oczywiście jestem leniwy, więc przekleję sobie tutaj tą ścieżkę i mogę Wam od razu ją zademonstrować. Najpierw mamy komendę naszą, shell execute, znak równości i dalej mamy ścieżkę dostępu portable backslash nazwa folderu NVDA znowu znak backslash i nazwa pliku wykonywalnego exe. Ostatnią rzeczą, jaką musimy zrobić w obrębie samego pliku, to umieścić informację, aby dany plik był nie dość, że wykonywany bezwzględnie, to wykonywany jako pierwszy. I tą informację zamieszczamy w komendzie action, czyli wpisujemy action. Ponownie bez odstępu znak równości i komendę uruchom. To generalnie już jest cała zawartość pliku autorun. Teraz nie pozostaje nam nic innego, tylko ten plik zapisać, więc wybieramy z menu pozycję zapisz jako i zapisujemy go jako autorun.inf. Enter.

0: W tym momencie oczywiście na pendrive mamy inny plik autorun, więc dajemy tutaj komendę tak, aby zastąpić istniejący już plik. Zamkniemy nasz notatnik, zamkniemy nasz program odczytu ekranu i przekonajmy się, czy dany plik, który stworzyliśmy przed chwilką, działa. Odpiąłem właśnie pendrive'a, podpinam go na nowo, usłyszeliśmy charakterystyczny odgłos, naciskam klawisz Enter, aby przekonać się, czy plik zadziała. Jak słyszymy, działa nasz program Auto Run Inf bezbłędnie. Plik Auto Run oczywiście może zawierać wiele innych możliwości i opcji, ale dla naszych potrzeb w zupełności wystarczy taki podstawowy zakres.
1: Tyflo Podcast.
0: Co jednak z innymi pozostałymi aplikacjami, które mamy na naszym pendrive, a do których dostęp bądź co bądź jest w jakimś tam stopniu utrudniony, ponieważ tak jak w tym przypadku najprawdopodobniej będą one w jakimś jednym katalogu, w którym będą się znajdować. Każda z aplikacji będzie znajdowała się w swoim folderze. Za każdym razem doszukiwanie się pliku wykonywalnego, pliku, który będzie uruchamiał tą aplikację, może być dość uciążliwe. Gdyby to był nasz komputer, moglibyśmy sobie potworzyć własne skróty systemowe i z nich korzystać, ale w przypadku pendrive'a to się nie sprawdza, ponieważ gdy podepniemy pendrive'a do innego komputera, utworzone wcześniej skróty będą niestety nie działać. Czy możemy coś na to poradzić? Oczywiście, że możemy. W tym przypadku z pomocą przyjdą nam tak zwane pliki wsadowe, czyli inaczej pliki batchowe. W jaki sposób wykorzystać pliki batchowe jako skróty do danych aplikacji? Najwygodniejszym sposobem jest utworzenie sobie szeregu plików batchowych o nazwach ponumerowanych. W ten sposób, jeśli wejdziemy na naszego pendrive'a, to naciskając po kolei klawisze 1, 2, po kolei mamy dostęp do poszczególnych aplikacji. Na przykład jesteśmy w tej chwili na, po naciśnięciu klawisza 3, automatycznie jestem na pliku batchowym, który uruchamia mi aplikację Miranda. Ja tylko w tym momencie naciskam klawisz Enter i plik batchowy uruchamia mi już aplikację Miranda. Oczywiście ja w tej chwili mogę ją sobie otworzyć i połączyć się z internetem, aby z kimś przeprowadzić rozmowę na gadu-gadu. Analogicznie, gdybym nacisnął, nie wiem, tak w moim przypadku klawisz 4, automatycznie wskakuje na plik batchowy opisany jako Skype. Po jego naciśnięciu, to znaczy klawisza Enter na nim, włącza mi się Skype i bez problemu mogę przeprowadzać rozmowy głosowe nie z mojego komputera, a z tego komputera, na którym podłączyłem mój pendrive. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Jak więc stworzyć taki plik batchowy? Jak wspominałem, ich konstrukcja jest bardzo podobna jak pliku Autorun, tak więc do ich stworzenia potrzebujemy jakiegoś dokumentu tekstowego. Otwieramy więc nasz notatnik z pustym dokumentem i tak naprawdę, aby uruchomić nasz plik batchowy, aby on działał skutecznie, wystarczy nam jedna tylko komenda, komenda start. Wpisałem słowo start i po spacji podajemy ścieżkę dostępu do konkretnego pliku, do konkretnej aplikacji, ale niekoniecznie. To może być tak, że na przykład plik MP3 tutaj mam plik test MP3, więc możemy sobie tutaj po słowie start wpisać po prostu nazwę danego pliku. I teraz to jest wszystko, co plik batchowy w naszym przypadku dla naszych potrzeb powinien zawierać. Oczywiście, aby nie było problemu z jakimiś pootwieranymi dodatkowymi oknami itd., itd., bezpiecznie, najbezpieczniej jest wpisać jeszcze przed komendą start komendę echo off. Komenda ta poprzedzona jest znakiem małpy, znanej z adresów e-mailowych, więc piszemy małpa, echo off. Ta komenda wyłącza nam wszelkie komunikaty na ekranie. I to jest wszystko, co zawiera plik batchowy. Aby plik batchowy mógł zostać uruchomiony, powinien on dostać rozszerzenie BAT albo w nowszych systemach CMD. Zapiszmy więc sobie go jako... Nazwijmy go sobie baczówka.cmd. Możemy zamknąć nasz notatnik i w tej chwili, gdy nacisnę klawisz B, automatycznie w obrębie mojego pendrive'a wskakuje na plik batchowy baczówka.cmd i gdy nacisnę na nim klawisz Enter, powinien zostać odtworzony plik MP3.
1: Raz, dwa, trzy, oto plik testowy.
0: Jak widać, plik dźwiękowy został odtworzony bez najmniejszego problemu. Tak więc w identyczny sposób możemy sobie stworzyć pliki batchowe do poszczególnych naszych aplikacji, tworząc w ten sposób skróty, swego rodzaju skróty systemowe. Jak więc widzicie, taki zestaw na pendrive'ie różnych aplikacji portable'owych może być niezwykle przydatny. Szczególnie, gdy obecnie pendrive'y naprawdę są bardzo malutkie, możemy takiego pendrive'a nosić sobie zawsze jako bryloczek do kluczy i tak dalej, także zawsze możemy mieć go pod ręką, niekoniecznie tylko wtedy, gdy idziemy do pracy czy gdzieś na uczelnię i możemy liczyć się z takim zagrożeniem, że nie będziemy tam mogli używać naszych przenośnych urządzeń, ale wybierając się gdzieś w podróż do rodziny na parę dni, nie zabieramy przecież ze sobą naszego komputera, a chcielibyśmy skorzystać z jakichś komputerów naszej rodziny, na przykład żeby porozmawiać sobie na Skype'ie, powiedzmy tak, w tym przypadku bez problemu. Jak widać, jest to możliwe ze zwykłego pendrive'a korzystając. Możemy to zrobić bez jakiegokolwiek problemu. Możemy być samowystarczalni, nie musimy prosić nikogo o pomoc. Możemy sobie zawsze porozmawiać na gadu-gadu z każdą osobą. Oczywiście możemy spotkać się z jednym problemem. W tym momencie widzimy, że screen reader, program odczytu ekranu, zgłasza nam informację, że połączenie jest zablokowane, że dana aplikacja próbuje łączyć się z internetem i system blokuje nam to połączenie. Możemy oczywiście nakazać komputerowi, aby to połączenie przepuścił, odblokuj. Wystarczy, że poruszając się tabulatorem odnajdziemy przycisk odblokuj, naciśniemy spację lub Enter w tym miejscu i w tym momencie bez problemu możemy korzystać z protokołu gadu-gadu, jaki udostępnia nam Miranda. Możemy sprawdzić sobie wyniki ostatniego losowania lotto i tak dalej, i tak dalej. Nasze możliwości ograniczone są tylko i wyłącznie oprogramowaniem, jakie wcześniej wrzucimy sobie na pendrive'a. Jeśli sobie umieścimy tutaj screen readera, program pocztowy, na przykład Thunderbirda, jakiś edytor tekstu, odtwarzacz muzyki, Skype'a, Mirandę itd., itd. Aplikacji portable jest naprawdę całe mnóstwo. Większość z nich bez problemu jest obsługiwana przez programy odczytu ekranu. Więc naprawdę wszystkich serdecznie zachęcam do spreparowania sobie takiego pendrive'a, który zawsze możemy mieć pod ręką i który może nam się przydać w najmniej oczekiwanym momencie. To tyle w tym odcinku Tyflo Podcastu. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania, zapraszam. Mój adres mailowy to witek.piotr@wp.pl. Ewentualnie można do mnie trafić przez stronę internetową www.piotr-witek.neostrada.pl. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Radio DHT.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
6: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
7: Ty się znasz na muzyce i masz na to papier nawet. To wytłumacz mi, co tu się właściwie stało?
8: No to jest bardzo dobre pytanie, bo wszyscy się nad tym zastanawiają od tygodnia. Może nie tyle wszyscy, bo konkurs Eurowizji Junior nie cieszy się aż może taką dużą popularnością, ale osoby jakoś interesujące się tym wydarzeniem zachodzą w głowy od ogłoszenia wyników. Dlaczego to reprezentant Francji, Lisandro, znalazł się na najwyższym stopniu podium? Bo nikt do grona faworytów go nie zaliczał.
7: Łącznie z nami,
8: ja wam przedstawiałam, wspominałam o kilku krajach, o których się mówi, że mogą w tym roku zwyciężyć, i o Francji się nie mówiło pod tym kątem. W poprzednich latach owszem, w tym niekoniecznie. Tymczasem komisje jurorskie z różnych państw uznały, że tak, to jest najlepszy utwór z tegorocznej stawki i uplasowały go na pierwszym miejscu. Widzowie również docenili tę piosenkę. Zdaje się, że na trzecim miejscu się znalazła w televotingu. No i jest. Takiego mamy zwycięzcę i w przyszłym roku Eurowizję Junior we Francji.
7: Jakiś czas temu była przecież, nie? We Francji też.
8: Tak, to jest ich kolejne zwycięstwo w ciągu ostatnich 2 lat. W roku 2020 wygrali tę Eurowizję Junior pandemiczną, taką organizowaną w Warszawie. Także no, rzeczywiście to jest duży sukces, no ale to przypominam, że to tylko Polska ma na swoim koncie 2 zwycięstwa w tym konkursie z rzędu, także w tym jesteśmy akurat niedoścignieni.
7: No tego nie są jeszcze w stanie przebić, ale no naprawdę szkoda. Powiem szczerze, szkoda, ja liczyłem, że jednak bla, bla, bla, parole, parole, to będzie piosenka, którą wszyscy będziemy nucić, śpiewać, łącznie ze mną.
8: A tymczasem miejsce
7: nie.
8: 10, zdaje się, że tyle samo punktów, ile Polska, tak, bo na 10 miejscu uplasowała się reprezentantka Polski, Laura Bączkiewicz. My tak cały czas mówimy, a jeszcze nie przedstawiliśmy się, to nie wiem, czy to elegancko.
7: No, wydaje mi się, że trochę nie, ale specjalne okoliczności wymagają specjalnych środków, ale już to nadrabiamy. Witamy was bardzo serdecznie w 171. wydaniu magazynu RTV, takim przedświątecznym, ale do świąt to my przejdziemy za kilkanaście minut. Tymczasem witamy was bardzo serdecznie. Milena Wiśniewska.
8: I Michał Dziwisz. Ja w wersji
7: prawie L4.
8: Nawet tak gorszej niż w zeszłym tygodniu pod względem głosu. No słuchajcie, było trochę tych zachorowań na Eurowizji Junior, które też wpłynęły na jakość wykonań, na formę wokalną wielu uczestników i dementuję wszelkie ewentualne pogłoski, które teraz by się mogły pojawić. Nie, to nie ja ich wszystkich zaraziłam. Oni jakoś tak między sobą, a ja też tutaj gdzieś z otoczenia zaczerpnęłam ten wirus, który trzyma i nie chce puścić, i jak tydzień temu gdzieś tam przejawiał się w Katarze, tak teraz właśnie zaatakował moją krtań i brzmię jak... Jeszcze nie brzmiałam chyba na tej antenie. No ale cóż poradzić, skoro tyle wam mamy do przekazania, bo tak jak wspomniałeś, do świąt nawiążemy dzisiaj, to też obiecywaliśmy, ale w pierwszym naszym wejściu skupimy się na informacjach nieświątecznych jeszcze, takich po prostu bieżących, które nie chcemy, żeby wam umknęły. Nie będziemy z nimi czekać do przyszłego roku, czy też kolejnego odcinka, żebyście byli właśnie ze wszystkim na bieżąco.
7: Ważna informacja, nie jesteśmy na żywo.
8: Nie jesteśmy na żywo, o tym też miałam wspomnieć. U nas jest piątek, piąteczek, piątunio, więc też w naszym przypadku to standard. Kiedy nagrywamy nasz program, to się często zdarza, że to jest piątkowy wieczór po godzinie 21.
7: Wszyscy balują, imprezują, a ci robią program.
8: To... No jak ja mam balować teraz dość sporo?
7: No ale to wiesz, to nie tylko w takiej sytuacji. Tak się
8: inaczej,
7: zdarza.
8: U nas 21:22, w tym momencie u was kilka minut po 16:00 i będziemy już chyba zaczynać, będziemy się przymierzać do prezentowania tego wszystkiego, o czym wam chcemy tutaj dzisiaj opowiedzieć. Rozpoczęliśmy właśnie od nawiązania do wątku z poprzedniej audycji, bo skoro tyle mówiliśmy o Eurowizji Junior, tyle ją zapowiadaliśmy, no to należałoby to wydarzenie podsumować. Co tu jeszcze można dodać? Jeżeli chodzi o zwycięstwo, to już wspomniałam, że było ono dosyć niespodziewane. Jeżeli chodzi o lokatę naszej Laury, no to myślę, że mogła zostać nieco bardziej doceniona. Nie mówię, że powinna się znaleźć na jakimś drugim czy trzecim miejscu, ale tak o 2, 3, 4 oczka wyżej niż to 10 miejsce, sądzę, że byłoby to zasłużone, ale jest jak jest, więc ostatecznie nie udało się pobić tego rezultatu Ali Tracz z jednej strony, tego 9 miejsca, ale z drugiej strony w tamtej Eurowizji, gdzie Ala startowała, było mniej krajów, więc nie da się tak tego jednoznacznie przeliczyć. Wspomniałam też o sytuacji z chorobami uczestników. To się rozkręciło jeszcze bardziej, odkąd ja wam o tym mówiłam, bo chory też był reprezentant Kazachstanu oraz chora była reprezentantka Serbii, do tego stopnia, że nie była ona w stanie wystąpić na żywo podczas konkursu.
7: Oj.
8: I zostało odtworzone nagranie z próby jurorskiej. Już też w jakiś sposób nacechowane chorobą, zdaje się, bo już chyba się nie czuła najlepiej, ale nawet nie była w stanie pojawić się w ogóle w arenie w czasie konkursu. Podczas parady flag, czyli tego, co się dzieje zawsze na samym początku tej Eurowizji, no to Serbię reprezentował tylko ten tancerz, który jej towarzyszy. Jej tam nawet po prostu nie było.
7: No ta edycja była wyjątkowo niełaskawa pod tym względem zdrowotnym dla uczestników. To fakt.
8: Tak. Tak, to jest przykre. No i nie była łaskawa też pod kątem związanym stricte z głosowaniem dla nas widzów. No widzisz, nie oglądałeś, nie głosowałeś w trakcie show, to nie wiesz, że głosowanie online postanowiło niezbyt dobrze działać właśnie w tym momencie już po wszystkich występach.
7: To wszystko przez te obrazki.
8: Konkretnie odpalała się pusta strona, ale szybko przeczytałam na eurowizyjnych grupach, że należałoby chwilkę poczekać i to się załaduje samo. I rzeczywiście tak się działo, no ale ile osób zrobiło to w ten sposób, prawda? Być może część widzów uznała, że aha, nie działa, no to zamykam przeglądarkę, idę sobie stąd, nie będę głosować. Czy to miało wpływ na ostateczne wyniki?
7: Pewnie
8: mogło
7: tak.
8: Taki wpływ mieć, bo generalnie różnice w televotingu, czyli w głosowaniu widzów, były bardzo malutkie i miały tym samym nieznaczny wpływ na tę generalną klasyfikację. Tak na dobrą sprawę to wyszło na to, że jurorzy mieli ten wpływ większy. A w krajach bardziej docenionych przez jurorów, niektórych, takich jak Gruzja, no to się okazało, że one nie mają takiego poparcia właśnie w tym głosowaniu online, bo gdzieś tam promocja w kraju nie jest taka duża i tak dalej, więc system pewnie jest do jakiejś zmiany, do jakiejś dyskusji, dużo by można było o tym jeszcze mówić, ale my już was tym tematem zajmować nie będziemy, sądzę, że fani sobie interesujących informacji znajdą, bo takich w internecie w różnych miejscach jest pełno, a ja chyba mogę powiedzieć prawdę, dlaczego ten program się nie odbywa na żywo, chyba mogę. No. Bo to też ma związek trochę z tą sprawą. Otóż, słuchajcie, zakończyliśmy sezon Eurowizji Junior, rozpoczynamy sezon Eurowizji Dorosłej i właśnie w tym momencie trwają pierwsze preselekcje. Preselekcje ukraińskie, odbywające się no, w nietypowych dosyć warunkach, bo gdzieś tam w jakimś metrze czy coś takiego oni kombinują, też nie zdradzają ostatecznie miejsca właśnie, które by to miało być z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, to jest chyba zrozumiałe. No i właśnie to miało ruszyć o godzinie 16 polskiego czasu, dlatego proszę wybaczyć, ale żebym mogła w maju wam wszystko dokładnie opowiedzieć, co i jak, kto na tej Eurowizji, z jakiego kraju, czy to był zasłużony awans, słuszny wybór, no to nie mam wyboru, słuchajcie, muszę to wszystko obejrzeć, dlatego ja teraz jestem właśnie tam, wykonując taką dziennikarską pracę, a nasz program przygotowujemy właśnie w piątkowy wieczór.
7: Coś za coś, jak to mawiają. No to dobrze, to przechodzimy do spraw bieżących, a tych jeszcze nie świątecznych, a tych tematów mamy kilka.
8: No właśnie, i ja nawet dzisiaj nie muszę specjalnie udawać. Tak, Imperium prezesa Mateusza, to jest ten czas.
7: Tak, to jest ten czas. Przechodzimy do Telewizji Polskiej, bo Telewizja Polska już wkrótce uruchomi nowy kanał, poszerzy swoje portfolio o kanał dla młodzieży.
8: To nie my.
7: To nie my, zdecydowanie nie my, nam już bliżej do boomerów. Otóż...
8: Ja tam jestem milenialką.
7: No widzisz.
8: No to ty też. To
7: ja jeszcze się łapię. Tak, tak. Jeszcze się łapię. Stacja nosząca oficjalną nazwę Alfa TVP ma nadawać jako Alfa i ma ruszyć. No właśnie, tu wiele było dat, konkretnie 3, kiedy ona ma ruszyć. Okazuje się, że ruszy 20 grudnia. Najpierw mówiło się o tym, że ruszy 6 grudnia. Jeszcze w międzyczasie, to zdaje się, wirtualne media opublikowały taki artykuł, w którym była mowa o tym, że ruszy 26 grudnia. No,
8: to na
7: ale...
8: bazie tego, że się ukazały tak. ramówki tego tak. kanału i one się ukazały od 26 grudnia i na tej podstawie wywnioskowano, że to jest data startu, ale się okazało, że to będzie jeszcze o 6 dni wcześniej, czyli no, w najbliższy wtorek.
7: Ma to sens. Myślę, że nikt nie chciałby zajmować się uruchamianiem nowego kanału, gdzie z pewnością jest trochę pracy przy tym. Nawet jeżeli będzie to taki kanał typowo internetowy, no to kto by się chciał zajmować tym w drugi dzień świąt?
8: No więc właśnie, no, jak jest wtedy jeszcze dojadanie barszczyku, no to co się dziwić.
7: Dokładnie. A jeżeli chodzi o nazwę, to tutaj też mamy pewne zawirowania, bo cóż, najpierw miało się to nazywać TVP Teen, ale Telewizja Polska od miesięcy prowadziła badania i pracowała nad wyborem innej nazwy dla stacji. Coś te TVP Teen jakoś im chyba nie pasowało. No i wybór padł na słowo alfa, bo to właśnie tym określeniem nazywa się osoby urodzone po 2010 roku. To nie my.
8: To moi uczniowie, to już uczniowie. O tym mówiliśmy. To właśnie jest odniesienie do tej klasyfikacji. Możecie teraz jakoś odnosząc się do swojego rocznika urodzenia spróbować się określić, czy jesteście milenialsami jak my, czy urodzeni właśnie między rokiem 80 a 95, czy jesteście tym pokoleniem Z na przykład, czyli do 2010 roku. Może są wśród nas jacyś przedstawiciele pokolenia alfa, czyli urodzeni po 2010 roku, ale może też są właśnie wśród nas boomerzy. To mówi się o boomerach w kontekście tego demograficznego, powojennego wyżu, prawda? Więc właśnie tak. te osoby się do boomerów zaliczyły. I tam jeszcze po drodze chyba jakieś
7: jeszcze było,
8: inne te nazwy.
7: A czekaj,
8: pokoleń.
7: Jeszcze gdzieś jest to pokolenie X.
8: A właśnie, ale tak szczerze już powiem, że aż tak dobrze na tej klasyfikacji się nie zna. W każdym razie w szczególności pozdrawiam przedstawicieli pokolenia alfa, jeżeli tacy nas słuchają i odzywajcie się. Wy jesteście biegli w tych wszystkich technologicznych rozwiązaniach, także już na pewno wiecie, gdzie macie pisać.
7: Tak jest, ale przypomnijmy dla wszystkich, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na www.radiodht.com. Wprawdzie nie przeczytamy tego na antenie, ale na pewno odczytamy wasze wiadomości, także spokojnie, ja tam będę obserwował, kiedy ty będziesz będziesz obserwować ukraińskie preselekcje do Eurowizji. Cóż, TVP Alfa będzie adresować tym samym właśnie swój program do nieco starszego widza niż TVP ABC, no bo TVP ABC to jest stacja, która kieruje swój program dla młodszych, po prostu do dzieci. A cóż takiego pojawi się w ramówce stacji? No cóż, będziemy tu mieć następujące produkcje, wypisane przez wirtualne media z programu, który się ukazał, jeżeli chodzi o ofertę TVP Alfa. Szczerze mówiąc, ja w większości z tych rzeczy nie znam, ale kilka tytułów znajomych też będzie. No i cóż, mamy tu między innymi takie rzeczy jak Prawie nic, Nigdy, Mallory Towers, Przygody Tomka Sawyera, to znam, ale może niekoniecznie w tej wersji, Pat i Świat, Pata i Kota.
8: Ja znam listę też Pat i jego kota, ale to dokładnie. Chyba jednak TVP ABC.
7: Tak. Zig i Szarko, Galactic Football, Przygody Tintina, Gortimer Gibbon z ulicy Normalnej, Nowe Legendy o Małpim Królu, The Garfield Show. No Garfielda to ja kojarzę. Pamiętam, że on lasagne lubił, ale to chyba jest jeszcze coś nowego. Anna i Androidy. Kicia to nie kot.
8: Ale zawsze słyszałam o Kici Koci. Widzisz? Kicia Kocia jest teraz jakąś taką popularną istotą, ale właśnie raczej wśród widzów TVP ABC, a potem starsi się dowiadują, że kicia to nie kot. Tak. Jak jest. Tu żyć w tym świecie?
7: Anatein ratuje dzieci z okury. Mam nadzieję, że ja dobrze to wszystko
8: nic
7: czytam.
8: Rozumiem.
7: Nic, ja też. Luke podróżnik w czasie. Czy na przykład Supa Strikas? To jest chyba jakaś w ogóle afrykańska produkcja, żeby było ciekawiej. W ramówce znajdą się też magazyny Emocje oraz Jak to działa. Oprócz tego będzie można oglądać program, i tu uwaga, uwaga, podróżniczy Wojciecha Cejrowskiego, Boso przez świat.
8: On tego był... potrzebują tak. Przedstawiciele pokolenia Alfa. Tak
7: z pewnością właśnie tego. Nie zabraknie też innego podróżnika, który rozstał się z TVP. Pojawią się otóż stare odcinki programu Makłowicz w podróży. No tego
8: to
7: też.
8: Nie pierwszy raz oni taki, wiesz, recycling robią. Przecież te Makłowicza programy, no to tam, gdzie spojrzysz, to wiele razy były powtarzane. TVP rozrywka, nie rozrywka, co byś chciał, więc to są takie, proszę wybaczyć, ale oni je traktują jako takie zapychacze.
7: Ale ramówki. Wiesz co, ja sobie właśnie zdałem sprawę z tego, że program Boso przez świat to ma chyba tyle lat, ile grupa docelowa tej stacji.
8: Tak.
7: To może dlatego.
8: No, nie widzisz.
7: Ma to sens. Oprócz tego stacja będzie powtarzać serial Ojciec Mateusz oraz Komisarza Aleksa.
8: Już widzę moich uczniów, jak oglądają Ojca Mateusza.
7: Z pewnością.
8: Przychodzą do domu po lekcjach i mówią, idę włączyć Alfa TVP, bo leci Ojciec Mateusz.
7: No właśnie nie. Właśnie wyobraź sobie, że nie, bo nie? Ojciec Mateusz i Komisarz Aleks to będą programy, które twoi uczniowie mogliby oglądać sobie przed snem, bo to będzie jakoś po 22, 23.
8: Ale oni mówią, że czasami nie śpią. Na przykład ja się pytam, ale czemu nie spałeś tam, Filip? A on mówi, bo mnie TikTok wciągnął. No to może go nie wciągnie teraz TikTok.
7: Tylko Ojciec Mateusz. No właśnie, no i to jest właśnie to. TVP walczy z chińskim portalem. Zamiast TikToka oglądaj Aleksa albo Ojca Mateusza. No to ma to sens i myślę, że tu właśnie o to w tym chodzi. No i właśnie, program ma kończyć się kwadrans po północy tak generalnie. Więc długo tam młodzież będzie tam miała co oglądać. Będzie też uruchomiony serwis internetowy obok Alfa TVP. No i właśnie, jak to będzie można odbierać? Otóż przez internet. I na razie nie trafi do ofert ani operatorów płatnej telewizji, ani do naziemnej telewizji cyfrowej, no i też raczej do kablówek wątpię, żeby trafiła, chyba że ewentualnie do jakichś takich tych internetowych kablówek typu Jumbox, no to może ewentualnie ktoś tam się zlituje i wpuści ten stream. Jak ci się to podoba?
8: No, ja też zastanawiam, czy jak prędko właśnie jakieś ewentualne produkcje własne, bo na razie to jest tak sklecone z różnych rzeczy, które mieli w zasobach, no i co to ma w zasadzie dać i kogo przyciągnąć, tak już zupełnie serio. W tym momencie tego nie widzę. Telewizja to jest coś takiego, co wydaje mi się już czymś coraz bardziej obcym w świecie osób właśnie w tym wieku, grupy docelowej, że jak ich przekonać do jakiejś telewizji w internecie, co by tam musiało być, no na pewno nie to, co jest teraz, no jakoś no przecież nie czuję tego.
7: Dzieciaki w roku 2010, 11, 12, które były naprawdę małe, to już się w zasadzie wychowywały na YouTubie z tabletem w ręku, tak? O tym się już zaczynało wtedy mówić, że to takie mało ciekawe jest i niebezpieczne trochę dla bardzo małych dzieci, żeby dawać im tablety i żeby tam sobie klikały w co chcą. No więc to ja podejrzewam, że ci odbiorcy, ta grupa docelowa, wiekowa, Alfa TVP, najzwyczajniej w świecie nawet może sobie nie zdawać sprawy, jak to jest oglądać taką liniową telewizję, czekać na tego ojca Mateusza, który tam po 23 się pojawi, albo komisarza Aleksa. No.
8: Tak, ja czasem jak opowiadam im o czymś, że tam ktoś występował w telewizji, to się łapię na tym, Boże, co ty im mówisz, przecież im nic ta informacja nie daje. Ale myślę, że powinnam im zarekomendować Alfa TVP?
7: No z pewnością. Ale wiesz co? Ja myślę, że tak czy inaczej powinnaś i zapytać, czy ich to w ogóle interesuje. Będziesz miała informację z pierwszej ręki. Tak, z pierwszej ręki.
8: Na jakieś odpowiedzi, ale...
7: No może... właśnie. Ale może się zdziwisz, może będzie akurat coś tutaj zupełnie innego, co cię zaskoczy. W każdym razie, no tak właśnie to wygląda, słuchajcie. Ja spotkałem się z takim jednym komentarzem i myślę, że on odzwierciedla mój stosunek do najnowszej propozycji TVP, że jest to doskonały pomysł dla tych, którzy będą tam pracować. Bo? TVP, no przecież jakieś tam miliony ma w to pakować. Więc tak naprawdę to podejrzewam, że jest to bardzo dobrą opcją, żeby coś zrobić, co nie będzie miało jakiejś specjalnej oglądalności, więc nie trzeba się będzie specjalnie wysilać, ale środki będą.
8: No, środków nie brakuje, przecież teraz przegłosowano ten nowy budżet, prawda, i jeszcze zwiększoną kwotę finansowania publicznych mediów, więc rzeczywiście jest za co. Ale my teraz nie w mediach publicznych, choć o takie jeszcze zahaczymy, natomiast pozostajemy w internecie. Odpowiedz mi na takie pytanie. Powiedz mi, jak sądzisz, czy największe gwiazdy są takie jak my?
7: A jakie?
8: No takie właśnie, no.
7: Tak, że prowadzą program o radiu i telewizji? Nie.
8: No nie, no na przykład ja myślę, że są takie trochę, no jedzą, piją, prawda, chodzą po ziemi. To chyba tak, nie? Ale
7: tak.
8: Z drugiej strony, no właśnie, no to by należało odkryć, prawda? A powiedz mi, jak myślisz, jak zachowują się za kulisami, gdy gasną światła kamer i fleszy?
7: Wolałbym chyba tego nie wiedzieć.
8: Aha, czyli nie włączysz nowej produkcji playera. Aha, no dobrze. Chyba dla tych jednak, którzy mieliby tutaj inne preferencje, no to już wyjaśniam, że o tym wszystkim najlepiej wiedzą agenci. Dyskretni, dyspozycyjni, pracowici i zaradni, zawsze gotowi, by sprostać każdemu wyzwaniu i okiełznać nawet najbardziej kapryśną gwiazdę. Największym wydarzeniem grudnia na playerze będzie premiera serialu Mój Agent, który zostanie udostępniony w pierwszy dzień świąt, czyli 25 grudnia. Jest to polska wersja francuskiego hitu, coś nam ta Francja się tutaj przewija dzisiaj.
7: No, Lisandro załatwił.
8: No więc właśnie. Produkcja przedstawia losy agentów, którzy na co dzień współpracują z aktorami. Bywają dla nich nie tylko wsparciem w interesach, nie tylko negocjują kontrakty, ale często również są powiernikami tajemnic, terapeutami, a nawet przyjaciółmi. W każdym odcinku pojawia się inna gwiazda, która gra samą siebie. W rolach epizodycznych wystąpili Magdalena Cielecka, Danuta Stenka, Grażyna Szapołowska, Maciej Sztur, Jerzy Sztur, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Magdalena Boczarska, Tomasz Karolak i Daniel Olbrychski. No taki byłeś trochę na nie, ale może ten opis jednak cię zachęcił.
7: Wiesz co, no rzeczywiście może to być coś ciekawego, szczególnie, że będzie to zagrane, więc będą te materiały, te odcinki trzymać się jakiegoś konkretnego scenariusza, więc tam może być nawet nieco więcej dla nas tej interesującej treści. Takie mi się to tak trochę kojarzy, coś a la jakiś paradokument wręcz. Ciekawe, czy to tak będzie.
8: No, będziemy się mogli tego przekonać, jak wspomniałam, od 25 grudnia. Dajcie znać, czy to was w jakiś sposób zafrapowało, natomiast na pewno zafrapuje was kolejny news, który ma dla was Michał, bo wy bardzo lubicie takie informacje, my też.
7: No, chociaż myślę, że jeżeli ktoś słucha nas z okolic Tomaszowa Mazowieckiego, to się ucieszy, że jest okazja, żeby przeskanować pasmo w swoim odbiorniku telewizyjnym, bo jak informuje serwis radiopolska.pl, po ponad 160 dniach przerwy mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego i okolic ponownie mogą odbierać MUX L3. Tadam! Emisja została wznowiona w piątek, 9 grudnia, późnym wieczorem. Jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl, aktualnie Multiplex liczy 5 programów i mamy tu takie hity jak TV Okazje, Junior Musics, Music, Stars TV, o, Stars TV to akurat fajny program, TVC i Filmax. Także jeżeli jesteście w zasięgu, no to może warto przeskanować pasmo i sobie po prostu oglądać cyfrową telewizję.
8: Tak, my do telewizji wracać jeszcze będziemy dzisiaj wielokrotnie, ale teraz dla odmiany informacja radiowa.
7: Tak jest, informacja radiowa, przenosimy się do Eurozetu, konkretnie do Antyradia, bo tutaj mamy nieciekawą informację dla wszystkich fanów Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Otóż nie będzie ta pani już współprowadziła porannego pasma w Antyradiu. Dziennikarka wyjaśniła, że odchodzi z audycji z powodu przepracowania. Jak napisała na Facebooku, ostatni rok ze średnią snu na dobę 3 godziny 25 minut to trochę mało. Nie miałam już nawet siły żartować z mojego niewyspania i zmęczenia. Zaczęłam zawalać rzeczy, zaczęłam się poddawać, zbyt często płakałam ze zmęczenia. Ale postanowiłam też, leżąc na SOR-ze we wrześniu, że zawalczę o siebie, o sen i wypoczynek. To było dobre 5 lat. Warto zejść ze sceny niepokonanym, co teraz robię z nadzieją na nowe otwarcie i pierwszą młodość. Dbajcie o siebie, stawiajcie granice. Życie jest tylko jedno. Nic tylko się zgodzić z tym. 3 godziny 25 minut snu na dobę. No ile tak można? To...
8: No tak się nie da żyć. Słuchajcie, spanko jest najważniejsze. Dbajcie o dobre spanko, o taką ilość spanka, jakiej potrzebujecie. Tak. Bo naprawdę można sobie popsuć zdrowie. Ja teraz w przeciwieństwie do siebie sprzed lat kilku, kiedy jeszcze studiowałam, staram się o tę dobrą jakość snu dbać i naprawdę dobrze mi się żyje.
7: No ja też staram się o to dbać, a też miałem swego czasu naprawdę no, spore problemy ze snem. Teraz całe szczęście jest już z tym lepiej i no wiem, co to znaczy funkcjonować, jak się człowiek nie wyśpi, a my jeszcze nie widząc, to jesteśmy tym bardziej narażeni na różnego rodzaju takie problemy ze snem. Jesteśmy w tej grupie ryzyka, więc jeżeli jacyś niewidomi słuchacze są tu z nami, no to też pamiętajcie, jeżeli macie problem ze snem, jeżeli się nie wysypiacie, to nie jest sytuacja normalna i trzeba coś z tym robić, bo tak jak pani Karolina Piotrowska napisała, a właściwie Korwin-Piotrowska, życie jest tylko jedno. Poranne pasmo Najgorsze Państwo Świata, emitowane w Antyradiu od poniedziałku do piątku między 7 a 10, Karolina Korwin-Piotrowska prowadziła od stycznia 2018 roku. Początkowo razem z Michałem Figurskim, a potem także z Małgorzatą Wierzejewską. I jeszcze taka pozytywna informacja na koniec dla wszystkich, którzy panią Karolinę lubią i lubią jej słuchać, bo to, że rozstaje się z programem porannym Antyradia, to nie oznacza, że zupełnie odchodzi z Antyradia. Otóż nadal będzie prowadziła cotygodniowy cykl zatytułowany Kino na podsłuchu, który w ramówce stacji widnieje od stycznia 2019 roku, także spokojnie jeszcze ją w Antyradiu usłyszycie.
8: A na koniec tego wejścia przyszło nam przedstawić wam dwie smutne informacje ze świata mediów. Być może już się na nie natknęliście, ale musimy je z pewnością odnotować. Nigdy nie ma na to dobrego momentu, jak tak. O tym powiedzieć, w jaki sposób to oprawić. No, ale
7: tak naprawdę takie
8: trzeba.
7: Informacje powinniśmy podawać w osobnych wejściach, ale po prostu no, najzwyczajniej w świecie nawet i wtedy nie ma jak tego spuentować, więc bardzo tak. Często takie informacje przyklejamy po prostu do różnych wejść. W dzisiejszym wydaniu programu RTV mamy tak naprawdę jedno wejście przeznaczone na informacje różne, niezwiązane ze świętami, więc teraz pojawią się informacje o dwóch osobach, których nie ma już wśród nas. Zaczynamy od Mariusza Waltera, który nie żyje. Mariusz Walter to współzałożyciel TVN, miał 85 lat. O jego śmierci poinformował we wtorek wieczorem TVN24. Bodajże Monika Olejnik o śmierci Mariusza Waltera wspominała. Potem na antenie TVN24 pojawił się cały program poświęcony pamięci Mariusza Waltera. No, było tam sporo różnego rodzaju wspomnień dla miłośników telewizji, trochę takich różnych smaczków, kulis, też się coś znalazło, więc program no, był rzeczywiście dosyć interesujący i z chęcią rzuciłem na niego okiem. Szkoda tylko, że to przy takich sytuacjach i w takich okolicznościach takie programy się pojawiają. Mariusz Walter urodził się 4 stycznia 1937 roku w Lwowie. Pracował m.in. w Radiu Katowice i TVP Katowice, a w 1963 roku przeprowadził się do Warszawy i zaczął pracę w głównej siedzibie Telewizji Polskiej. Był odpowiedzialny m.in. za Turniej Miast czy Studio 2. Z Telewizji Polskiej odszedł w 1982 roku. W latach 90. Mariusz Walter kupił telewizję Wisła i zaczął tworzyć nową stację, czyli TVN. Prezesem TVN był do 2001 roku, a w zarządzie grupy ITI byłego właściciela TVN zasiadał do 2012 roku. W 2001 roku odznaczono go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
8: Ale niestety nie tylko pana Mariusza pożegnaliśmy w tym tygodniu, bo w wieku 75 lat zmarł Andrzej Matul, dziennikarz i lektor przez dekady związany z Polskim Radiem. Prowadził m.in. Sygnały Dnia, Cztery Pory Roku, a także Lato z Radiem i był jednym z najbardziej charakterystycznych głosów tych audycji. Od lat 90. Andrzej Matul pełnił też funkcje menedżerskie w Polskim Radiu. Początkowo był zastępcą kierownika redakcji kulturalnej Jedynki, a potem szefem tej redakcji. W roku 2000 został w rozgłośni zastępcą kierownika redakcji kultury i wiedzy, a potem szefem redakcji pasm muzyczno-publicystycznych. I udzielał się także jako lektor. Można było jego głos usłyszeć w polskich wersjach językowych wielu filmów fabularnych.
7: No właśnie. No
8: tylko
7: właśnie.
8: Na Orłów, Imię Róży, w serii Powrót do przyszłości, w Liście Schindlera, w filmie Wzgórze Nadziei, ale także w takich produkcjach bardziej bajkowych, jak na przykład Madagaskar czy Ratatouille.
7: Powiem tak, mi Andrzej Matul kojarzy się z jednym programem, serialem, jak go zwał, tak go zwał, czasy mojego dzieciństwa, sobota telewizyjna, dwójka, godzina 8 rano bodajże, czy jakoś nawet wcześniej Ulica Sezamkowa w tej oryginalnej wersji czytał Andrzej Matul. To jest moje pierwsze skojarzenie z tym imieniem i nazwiskiem.
8: Warto jeszcze dodać, no bo osoba tak zasłużona oczywiście musiała być odpowiednio nagradzana i honorowana za swoją działalność. W 1998 roku Andrzej Matul został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał też Złoty Mikrofon Polskiego Radia, Nagrodę Chryzostoma i tytuł Mistrza Mowy Polskiej w 7. edycji tego plebiscytu. Na pewno wszystkie wyróżnienia zasłużone.
7: Z pewnością tak. Coraz więcej tych odejść, coraz więcej znanych nazwisk wyczytujemy. Szkoda, no ale taka po prostu jest kolej rzeczy. Biologia i wszystko inne ma swoje nieubłagane prawa. No i cóż, nie ma dobrego sposobu na zakończenie tego wejścia, a ono się już właśnie do końca zbliża. Możemy tylko wam powiedzieć, że za moment przejdziemy do weselszych tematów, z pewnością.
8: Tak, przejdziemy do drugiej części naszego programu, części typowo świątecznej. To może my nie będziemy zapowiadać, jaki utwór się teraz pojawi.
7: On się sam zapowie.
8: Myślę, że wielu z was prawdopodobnie pozna, co to i kto to taki.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
7: Piosenka nas wprowadziła w taki świąteczny nastrój i świątecznie teraz będzie na antenie Radia DHT.
8: No to dolej na tego barszczyku, może on pomoże na moje biedne gardełko.
7: A proszę bardzo, proszę
8: A
7: bardzo.
8: Dziękuję.
7: Ból. Chlub.
8: Musicie uwierzyć, że to jest barszczyk, tak. Nie żadne tam inne rozgrzewające
7: koloru czerwonego.
8: A my, jak to zwykle tradycyjnie, robimy sobie podróż przez świąteczne ramówki stacji telewizyjnych, tych stacji cieszących się największą popularnością, a więc skupiamy się na Wielkiej Czwórce, choć zrobimy też małe wyjątki od tej reguły.
7: Owszem.
8: I nie będziemy wszystkim zajmować się tak bardzo dokładnie, bo to już kolejny, bodajże piąty raz, bo raz mieliśmy przerwę, kiedy analizujemy świąteczne ramówki stacji telewizyjnych, no i nie jest chyba dla nikogo zaskoczeniem, że tam wkoło co roku jest to samo. Dlatego też my będziemy przyglądać się przede wszystkim nowościom świątecznym. Nie będziemy już mówić po raz kolejny o tych samych koncertach, które są powtarzane co roku. Nie będziemy mówić o świątecznych filmach, no chyba z jednym wyjątkiem, prawda, który trzeba odnotować, że jest.
7: Tak.
8: Ale nie będziemy już wymieniać znów tych samych tytułów. Także wybraliśmy dla was z tych ramówek te pozycje, które przygotowano specjalnie na tegoroczne święta. Stąd, jeżeli chodzi o Wigilię, to będziemy mieć najwięcej do powiedzenia, zarówno o jedynce, dwójce, jak i o Polsacie i TVN-ie, czyli właśnie skupiamy się na tej Wielkiej Czwórce, ale tak jak powiedziałam, nie tylko. Natomiast w przypadku pierwszego i drugiego dnia świąt, no to będziemy już w zasadzie tylko w jedynce i dwójce, no bo pozostałe kanały, o których wspomniałam, mają dla nas produkcje filmowe, także to chyba nie ma sensu, żebyśmy pełnili teraz rolę telegazety czy innego programu dostępnego w internecie i to wszystko odczytywali. Wierzymy, że w razie czego sobie poradzicie, żeby znaleźć takie ramówki w internecie, a
7: Teleman.pl,
8: jeżeli nie, to pomoże.
7: Waszym przyjacielem.
8: To jest z naszej perspektywy osób niewidomych strona internetowa najbardziej dostępna do pozyskiwania programu telewizyjnego, przynajmniej z tych stron, które my znamy. Może jest coś lepszego. Co
7: jak coś znacie, to podrzućcie. Chętnie tak. Nauczymy się czegoś nowego.
8: Oczywiście. Być może osoby widzące mają tutaj inne preferencje, ale pod kątem właśnie tak zwanej dostępności dla czytników ekranu, no to my rekomendujemy właśnie Teleman. Już chyba zresztą rekomendujemy go po raz kolejny, no ale dobrze, jesteśmy...
7: I nam nie płacą za to.
8: Jesteśmy w dniu, który już za tydzień, z waszej perspektywy, tak równo, 7 dni nam zostało, mamy wigilijną sobotę i na początek, zgodnie ze sztuką, ty pamiętasz, jak ty musisz przedstawiać te poszczególne kanały, prawda?
7: Ho, ho, ho! TVP1!
8: Jedynka, tak. No i tutaj ja zawsze rozpoczynałam wokalnie te prezentacje jedynki, ale no wybaczcie, w tym roku to chyba nie jest najlepszym pomysłem, żebyście słuchali mojego głosu zachrypniętego, więc może przypomnę po prostu w formie mówionej, to ich hasło, które kiedyś wyśpiewywali, reklamując swoją świąteczną ofertę. Dobre chwile się pamięta, więc z jedynką spędź te święta. Czary ślewam jedynka TVP.
7: No ja nie pomogę ci w śpiewaniu.
8: No na to liczę. No i słuchajcie, co w jedynce? W zasadzie od wczesnego rana można już z jedynką kolędować, bo oni przypominają koncerty kolędowe różne z lat ubiegłych i nie tylko w Wigilię przypominają, tych powtórek będzie co niemiara. Za prezesa Jacka chyba nie było aż tylu powtórek, pomyślcie o tym. Natomiast co mamy tutaj premierowego? Otóż o godzinie 12 mamy coś, co mnie bardzo zainteresowało. Otóż półgodzinny program, który się ma nazywać Wigilia z Lubiczami, sobie wyobraź. No i opis, który zamieszczono, nie mówi nam zbyt wiele, dlatego nawet go nie zamieszczałam w naszych notatkach. Po prostu napisano, że właśnie będziemy mogli spędzić święta z sagą Lubiczów, czyli przypomnijmy, z rodziną, która występuje w serialu Klan, emitowanym już od lat 25, chociaż już trudno powiedzieć, że to właśnie oni tutaj są trzonem, bo bohaterów innych, pobocznych, którzy się wzięli tam już nie wiadomo zupełnie skąd, może tam być już więcej niż samych Lubiczów, jak gdyby to zliczyć, no ale jednak wciąż Lubicze trzymają się jakoś w miarę dobrze, jakaś spora reprezentacja w serialu jest, także być może się dowiemy, jak oni spędzają święta, ci aktorzy, albo, no nie wiem, kiedyś to było przecież dobrze, teraz to nie ma, że serial Klan miał świąteczne odcinki.
7: Dokładnie.
8: I można było zobaczyć właśnie Wigilię na Sadybie, kiedy cała rodzina, wszystkie, całe rodzeństwo Lubiczów wraz ze swoimi potomkami, żonami, mężami zbierali się przy wigilijnym stole, śpiewali kolędy, no i to był nastrój, prawda? To tworzyło.
7: Nie zawsze się cała rodzina pokazywała tam na Sadybie, bo czasem jakieś różne konflikty rodzinne, niesnaski się pojawiały. No i nie wszyscy zawsze byli, ale...
8: No bywało, ale od bodajże 7 chyba lat już nie ma tych odcinków, także no fajnie, że nam chociaż w ten sposób to zrekompensowali, ale zobaczymy, czy nas to usatysfakcjonuje. Ja to muszę na pewno włączyć, ale już z pewnością to ja muszę zostać z jedynką i włączyć to, co będzie o 14.50. Myślę, że ty też, ponieważ czeka nas wtedy pierwszy premierowy koncert kolędowy, który nazywa się Wielkie Kolędowanie w Chicago. Dla tych, którzy nie wiedzą, dlaczego mówimy to w taki dziwny sposób, tak, to jest znowu ten przejaw naszego zamiłowania do stacji polonijnych, radiowych. Nie musicie tego rozumieć, to każdy ma tutaj jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma. Natomiast co do tego koncertu, to możemy o nim przeczytać, że zorganizowany w Bazylice Świętego Jacka koncert ma być wołaniem o pokój na świecie. Kolędy, pastorałki i utwory wykonane podczas niego składać się będą w muzyczną, świąteczną modlitwę o pokój. Na miejsce organizacji koncertu to jest jedno, natomiast drugie to jest obsada. I teraz słuchaj. W widowisku udział wezmą m.in. Kamil Bednarek, zaczyna się niewinnie, prawda? Grzegorz Chyży, Wiki Gabor, Rafał Brzozowski, już jest dobra impreza. Krystyna Giżowska, Daria, Klasik, Ania Rusowicz, Andrzej Cierniewski, Marien, Alicja Węgorzewska, Ala Tracz, Pamela Stone, nawet jej nie znam, Natalia Kawalec, to była uczestniczka jednej z edycji The Voice Kids, która właśnie jest przedstawicielką tej Polonii chicagowskiej, oraz góralski zespół Siumni. No, ja się czuję bardzo zachęcona tą Darią, tym Andrzejem Cierniewskim, Klasikiem. Przypominam, kiedyś to ich wywozili do Ostrej Bramy, potem gdzieś do Lwowa. No szkoda, że jeszcze Zenka nie zabrali i Boysów, ale i tak jest nieźle, ja dla takich rzeczy żyję.
7: Ale ja powiem szczerze, no... W Chicago myślę, że jest wielu ciekawych artystów, którzy bardzo chętnie by wystąpili na takim koncercie. Trochę mi brakuje tego lokalnego folkloru. Mam wrażenie, że będzie go bardzo niewiele.
8: No tak, no nie wiem,
7: może
8: to ta
7: pani Stone, to na przykład będzie taki lokalny chicagowski folklor, albo ten góralski zespół, tak, bo słuchajcie, górale w Chicago to jest dość spora nacja, tak samo jak Ślązacy i do tego jeszcze miłośnicy Polki.
8: No właśnie, powiedzmy sobie szczerze, ty po prostu marzysz o tym, żeby kolędy zostały zaprezentowane w formie Polki.
7: Tak, a całą imprezę, żeby prowadził Jarek Obręcki. To...
8: Mnie by już też nie trzeba było więcej do szczęścia, na to liczyć nie możemy, bo koncert poprowadzą Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora.
7: Nie, to...
8: Kolejny, także przypominam, że to jest koncert w dwóch częściach, każda trwa godzinę. Potem O 17.30 mamy następną premierę Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Koncert kolęd z udziałem pary prezydenckiej. No to już jest też taka coroczna tradycja, że para prezydencka bierze udział w jakimś kolędowym koncercie i jest on transmitowany właśnie w Jedynce. W Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ludźmierzu w specjalnie przygotowanych aranżacjach kolęd wystąpią uznani muzycy, chóry góralskie, dzieci, harcerze oraz największe gwiazdy. A będą to takie gwiazdy jak Marek Piekarczyk, Kasia Cerekwicka, Pektus, Mateusz Ziółko, Kasia Moś, Olga Szomańska, Anna Byrcyn, Hanka Rybka, Stanisław Karpiel-Bułecka, Andrzej Lampert, Marysia Stachera i Krystyna Sołowij, czyli też chyba jakiś akcent ukraiński, jak się domyślam. W tym szczególnym roku najpiękniejsze kolędy i pastorałki stają się wielkim zbiorowym wołaniem o pokój na świecie, a więc to motyw przewodni już drugiego koncertu, no ale chyba nie ma się czemu dziwić. Wspólne kolędowanie przy rodzinnym wigilijnym stole zbliża, daje poczucie jedności i sprawia, że świąteczna modlitwa staje się pełniejsza. No, mamy nadzieję, że tak będzie, jeżeli ktoś w taki właśnie sposób do świąt podchodzi. Także, no tak to tyle właśnie wiemy. Poza tym wiemy jeszcze, że no, ci górale, których tutaj też zaproszono, nie tylko jak widać do Chicago, ale również do Ludźmierza, również mają prezentować kolędy góralskie, zarówno i maluśki, jak i jakieś takie mniej znane. Także może się okazać, że tutaj będzie więcej tych górali niż w Chicago. Następnie warto zwrócić uwagę na to, że o 18.55, a więc wcześniej niż nas do tego przyzwyczajono, zostaną wyemitowane wiadomości. A ktoś kiedyś oglądał wiadomości w Wigilię? Jak to wygląda? Czy tam też jest für Deutschland? I zastanawianie się, jak święta obchodzi Donald Tusk?

0: Tak, bo od kilku lat jest jakoś tak wcześniej. Tak.
1: Tak, była 22, teraz bodaj roku czy dwóch, nie pomnę, wybaczcie, jest 19.30. No ale to jeszcze nie jest koniec wieczoru, bo jeżeli będziecie zasiadać przy wigilijnym stole i będzie wam trzeba akompaniamentu do kolęd, no to myślę, że może się tu sprawdzić to, co Jedynka nam pokaże w dwóch częściach o 21.15 i 22.20. A będzie to koncert Gdy śliczna panna syna kołysała. Koncert kolęd z Bazyliki Archikatedralnej we Fromborku. I tutaj dobrą nowinę z Fromborka w świat poniosą artyści Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Katarzyna Cerekwicka, Halina Młynkowa, Kasia Moś, Joanna Jakubas, Krystian Ochman, Olga Szomańska, no część się powtarza, widzę z tego nawet poprzedniego koncertu, ale klasika tu nie ma. Piotr Cugowski, Łukasz Zagrobelny, Kuba Badach, Olga Bończyk, Sławek Uniatowski i zespół Pektus. Oprawę muzyczną zapewni Orkiestra Kukla Band pod batutą Zygmunta Kukli oraz chór Music Everywhere z Gdańska. Usłyszymy też brzmienie zabytkowych organów, które się tam w katedrze znajdują, a goście zgromadzeni w archikatedrze i widzowie telewizyjnej Jedynki usłyszą najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, takie jak Cicha Noc, Dzisiaj w Betlejem, Wśród Nocnej Ciszy, Lulej, że Jezuniu w żłobie leży, Gdy się Chrystus rodzi, czy tytułowy utwór Gdy śliczna panna. Także raczej taki sprawdzony kolędowy repertuar. Ten koncert poprowadzą Anna Dereszowska i Łukasz Nowicki. Ja tu jestem trochę rozczarowana, że żadnego koncertu nie prowadzą tak zwane kurzopki. Teraz się mówi dużo o kurzopkach, prawda? Czyli o nowej parze
0: Katarzyna Cichopek.
1: I Maciej Kurzajewski, właśnie roboczo zwani kurzopkami, bo tam dużo wokół nich zamieszania było, do którego się odnosiliśmy tylko tak pobocznie, bo my nie komentujemy ploteczek, ale mimo wszystko jakoś tak szkoda, prawda? Bo to by na pewno wprowadziło taką miłą rodzinną atmosferę.
0: Rodzinną zwłaszcza, tak.
1: Tak jest, najbardziej by się ucieszyła była żona pana Macieja, czyli pani Paulina Smaszcz. A my się teraz przenosimy do kolejnego kanału i do wigilijnej ramówki tegoż właśnie, a będzie to jaki kanał?
0: Ho, ho, ho, Dwójka!
1: I Dwójka przez cały dzień nie ma nam do zaoferowania jakichś bardzo ciekawych rzeczy. Jak to zwykle w święta mamy specjalne wydania Familiady i Koła Fortuny. I o ile w przypadku pierwszego dnia świąt i drugiego dnia świąt udało nam się uzyskać informację, co takiego będzie w nich specjalnego i kto wystąpi, tak w przypadku Wigilii mnie się nie udało do takich informacji dotrzeć. Potem po południu to w ogóle ma być powtórka jakiejś starej szansy na sukces, chyba ze Stanisławą Celińską, więc trochę szkoda, że nie jakiś koncert kolędowy. Zawsze coś takiego było, z Pelplina zdaje się, oni jakoś tak właśnie nie bardzo, potem rzeczywiście mają być jakieś świąteczne filmy, ale o tej Dwójce chcę wam przede wszystkim powiedzieć w kontekście tego, co przygotowali na wieczór, bo to jest rzeczywiście nietypowe. Wspominaliśmy o świątecznych odcinkach Klanu, które były przed laty, natomiast ten serial jako takiego świątecznego odcinka się jeszcze dotychczas nie doczekał, a historię ma nie taką długą jak Klan, ale również bogatą.
0: Tak jest, mowa o serialu M jak Miłość, którego świąteczny odcinek zatytułowany M jak Miłość, Wigilia u Mostowiaków będzie trwać około 45 minut, czyli tyle samo czasu co standardowe odcinki. Jego fabuła nie będzie bezpośrednio związana z fabułą poprzedzających i następujących odcinków. W obsadzie pojawią się m.in. Teresa Lipowska, Dominika Ostałowska, Małgorzata Pieńkowska, Robert Moskwa, Katarzyna Cichopek, o, tu jest
1: no,
0: pani
1: ale
0: Katarzyna.
1: Bez Kurzajewskiego. No.
0: A może gdzieś jakiś epizod zagra. Marcin Mroczek, Dominika Kachlik, Rafał Mroczek, Hanna Mikuć, Małgorzata Rożniatowska, Krzysztof Tyniec oraz gościnnie Kacper Kuszewski, który odszedł z serialu w 2018 roku. Specjalny odcinek M jak Miłość według wstępnych założeń w telewizyjnej Dwójce miał zostać wyemitowany we wtorek 27 grudnia o 20.55.
1: Ale... No i to byłoby sensu, prawda? No. No bo tak, oczywiście rozumiem, że ten serial jest nadawany w poniedziałki i wtorki, ale skoro już wymyślili taki odcinek i chcieli zostać przy przy poniedziałku lub wtorku, to trzeba to było pokazać przed świętami, kiedy jeszcze jest sens tworzyć tę świąteczną atmosferę, a nie tuż po. Natomiast oni sobie to wymyślili jeszcze inaczej. Nie wiem, czy wiecie, że kiedyś serial M jak Miłość był nadawany w soboty w ogóle w pierwszym okresie emisji, jakoś popołudniami, a tutaj właśnie oni rzucili się na sobotni wieczór, prawda?

0: na godzinę tak. 20, a więc no wprost już konkurując z produkcją kultową, której nazwa tutaj zaraz padnie, dlatego użyłam takiego słowa jak rzucili się, no bo walka o widza na pewno nie będzie łatwa w tym czasie.
1: O godzinie 20 w sobotę 24 grudnia w Wigilię pojawi się ten świąteczny odcinek, no także konkurencja, wiadomo. Przed kim?
0: Tak jest, przed kim?
1: Bo teraz, Polsat!
0: Tak, a o tym kimś powiemy sobie za chwilę właśnie w kontekście Polsatu, ale zaczniemy sobie od tego, co oni nam szykują przez cały dzień. A Polsat, jak to Polsat, przez większą część dnia kolęduje premierowo i powtórkowo. My mówimy o premierach i taką pierwszą premierę mamy o 12.40. O, znowu mamy górali, widzisz, góralskie kolędowanie zajaśniała gwiazdecka nad Tatrami. Jeszcze powinnaś dopisać hej. I to też ma dobrą obsadę, słuchaj. To jest też hit. Koncert kolęd z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. Weźmie w nim udział zespół muzyczny o nazwie Mała Armia Janosika z gościnnym udziałem gwiazd takich jak Marcin Miller z zespołu Boys, Radosław Liszewski z zespołu Weekend, Piękni i Młodzi, Bayerful, Paweł Dudek, czyli to jest Czadomen, oraz będą też Zbóje, to z tych, co nie znam ostatnich. Koncert wzbogacą wiersze autorstwa Danuty Pałasz. Także będzie disco polo, będą wiersze, będą górale, będzie wszystko, czego potrzebujecie do życia.
1: To po prostu ja myślę, że to Zygmunt Solorz sam wymyślał scenariusz tego, bo jak to o nim ostatnio pisali, on zawsze wie, czego potrzebują widzowie.
0: Jezu, ale po prostu w Wigilię to nie dam rady w kuchni być, bo o 12 mam święta z Lubiczami, potem 12.40 to, potem o 14.50 właśnie to kolędowanie w Chicago, bo też muszę zobaczyć, jak tam Daria od Paranoi i Klasik śpiewają kolędy. No, nie da się, słuchajcie, a mówią, żeby święta z rodziną spędzać. To wszystko na szczęście da się jakoś połączyć. No i potem oni powtarzają to, co już tam było w latach poprzednich, łącznie z tym koncertem Golców, którzy kolędowali z Janem Pawłem II, ale teraz już nie piszą, że w stuleciu urodzin świętego, bo to było 2 lata temu, więc po prostu już zmienili nazwę, że to tam kolędowanie w Milówce, ale o to samo chodzi. Natomiast premierę mamy o 16.50, to jest dwugodzinne widowisko. Jak to zwykle Polsat kolęduje pod hasłem Wielkie Kolędowanie z Polsatem. Tutaj w nazwie nie mamy lokalizacji, w której kolędują, jak to czasami było, tylko po prostu jest Wielkie Kolędowanie z Polsatem 2022. Żeby się nikomu nie pomyliło, kiedy to było. Widzowie przeniosą się do Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, gdzie zabrzmią najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe. Zaśpiewają je Cleo, Ralf Kamiński. Jestem ciekawa, jak Ralf wypadnie w tym kolędowym repertuarze i znowu muszę oglądać, Boże. Roxy Węgiel, Sebastian Karpiel-Bułecka, Bryska. Też ciekawe, prawda? Bo to kolędowa osoba na tej muzycznej scenie. Jeszcze jej nie widzieliśmy w takim koncercie. Za to Grzegorza Chyrzego mnóstwo razy. I znowu ten Kamil Bednarek. Ja to nie pamiętam, czy w poprzednich latach też go było tyle w tych koncertach. No i będzie też Krystyna Prońko, także gwarancja wysokiej jakości. Artyści wykonają takie kolędy jak Oj Maluśki, Maluśki, Cicha Noc, Dzisiaj w Betlejem, W żłobie leży, Przybierzeli do Betlejem, czy Gdy się Chrystus rodzi. Także znów sprawdzony repertuar, a koncert poprowadzą Paulina Sykut-Jerzyna i Krzysztof Ibisz. No potem oczywiście wydarzenia, no i o 20.00 on, ten, z którym waży się konkurować telewizyjna dwójka i M jak miłość, czyli Kevin, który po raz kolejny, biedne dziecko, zostanie sam w domu. Tutaj chyba więcej wyjaśniać nie trzeba, jak to też nas Polsat do tego przyzwyczaił, mamy powtórkę w popołudniowym paśmie w pierwszy dzień świąt, to jest już też rzeczywiście standard, że to jest powtarzane. Możemy się zatem przenieść do kolejnej stacji, którą jest...
1: Ho, ho, ho, TVN!
0: A tutaj z kolei zahaczymy nie tylko o Wigilię, bo oni jak to w Wigilię mają w zwyczaju, do połowy dnia nadają paradokumenty, potem też jakieś filmy świąteczne wskoczą, ale mają dla nas coś takiego trochę nietypowego, co, jak wspomniałam, nie tylko z dniem wigilijnym będzie miało coś wspólnego, ale zagości na antenie, jak i w internecie wcześniej.
1: Tak, zagości już od wtorku, 20 grudnia, bo wtedy to właśnie wystartuje nowy 4-odcinkowy program zatytułowany Święta z Gesslerami, który poprowadzi, no, zagadka kto? Magda Gessler.
0: No mógłby być Mateusz Gessler, ale on już się przetransferował do Polsatu, także.
1: Tak jest. Otóż pani prowadząca w ramach trzech odcinków programu, tych trzech pierwszych odcinków programu, odwiedzi trzy rodziny przygotowujące się do nadchodzącej Wigilii. Pomoże im odnaleźć się w chaosie przedświątecznej gorączki i zorganizować niezapomnianą uroczystość. Czy ona będzie tam mówić, dlaczego wy trujecie ludzi?
0: No, mam nadzieję, że nie pobije żadnych talerzy, bo jednak mogłaby trochę zepsuć atmosferę.
1: Też
0: jakby
1: mi się
0: jakąś
1: tak
0: ładną
1: wydaje.
0: Rodzinną zestawę na przykład potłukła.
1: No, a to...
0: Ale w ogóle jak to zrobić, żeby Magda Gessler do ciebie przyszła i ci święta ułożyła?
1: Nie wiem, ale przypuszczam, że tam już od dawien dawna są te rodziny wyłonione i tak standardowo to nie ma szans w ogóle.
0: Nie, no trudno, poradzę sobie.
1: No chyba, że wiesz, chyba, że po prostu musisz bardzo intensywnie śledzić TVN w mediach społecznościowych, może czasem na takie rzeczy się pojawia jakiś casting, tak
0: może.
1: Zupełnie serio, gdzieś tam, albo na jakiś, nie wiem, kiedyś to może na jakichś forach, ale teraz to pewnie właśnie
0: no,
1: w społecznościówkach,
0: szare.
1: Tak, tak, tak. A co w tym czwartym odcinku? Otóż w finałowym odcinku prowadząca zaprosi rodzinę na ucztę świąteczną, na której znajdą się również jej najbliżsi, czyli Lara Gessler, Tadeusz Miller oraz Mirosław Ikonowicz.
0: A Piotr Ikonowicz to
1: no właśnie.
0: Halo, ja chcę go obejrzeć w Wigilię. To już w ogóle jestem usatysfakcjonowana całym tym dniem.
1: Zdecydowanie. Rodziny podzielą się na trzy grupy kierowane przez Magdę, Larę i Tadeusza. Każda drużyna przygotuje trzy dania wigilijne, dzięki czemu każdy z członków rodziny Gesslerów będzie mógł popisać się swoją kulinarną wyobraźnią. To może po prostu Piotr nie umie gotować.
0: No może, ale umie dużo innych rzeczy.
1: Tak jest, to prawda. Rodziny będą też dopieszczać dekoracje, ozdabiać pierniczki, czy wymieniać się sposobami na świąteczne czyli do it yourself.
0: DIY.
1: Tak, dokładnie. DIY. To, no zrób to sam, tak, no po
0: tak,
1: prostu.
0: Dokładnie, zrób to sam po polsku.
1: Tak, tyle właśnie można przeczytać w opisie. Pierwsze trzy odcinki Świąt z Gesslerami TVN będzie można oglądać od 20 do 22 grudnia o 21:35, a czwarty odcinek pojawi się 24 grudnia o godzinie 18. Także... No tak akurat nie spodziewam się, żeby miało to największą oglądalność, muszę ci powiedzieć szczerze.
0: No chyba nie tego ludzie potrzebują o tym porze, prawda?
1: Dokładnie.
0: Jak już to, jeżeli w ogóle włączają telewizor, no bo też wiadomo, że z tym może być różnie, no to prędzej właśnie jakieś kolędy, żeby gdzieś tam w tle leciały, a czy program taki, na którym jednak było, nie było, ale jakoś tam się można, trzeba skupić, no to nie wiem.
1: Też nie
0: te
1: sądzę, żeby to
0: był odcinki w tym tygodniu świątecznym budujące jakoś tam nastrój, okej,
1: to tak,
0: rozumiem.
1: Tak.
0: Ale może trzeba było to rzeczywiście skończyć dzień przed świętami i sobie to odpuścić, ewentualnie może jakoś to wcześniej wyemitować.
1: No bo to będzie tak, wiesz, w ogóle 20, 21, 22 dzień tak. Przerwy i finał.
0: No
1: gdzie
0: właśnie.
1: Sens, gdzie logika?
0: No, słuchaj, no oni są wizjonerami, się znają lepiej niż my. TVN w tym roku nie przygotował żadnego koncertu kolędowego. Od paru lat zresztą tego nie praktykują, a czy zdarzało im się. Natomiast koncert kolędowy pojawi się w innej stacji, a ta stacja to...
1: Ho, ho, ho! TVN7!
0: Tak, wiem, też się tego nie spodziewaliście, bo ja też się tam spodziewałam samych filmów świątecznych i okołoświątecznych i rzeczywiście one wypełniają większość ramówki. Ale było sporym zaskoczeniem, kiedy przeczytałam, że pojawi się w TVN7 widowisko kolędowe co więcej, jaki ono będzie miało charakter i kto je przygotował. A myślę, że może to zafrapować wielu naszych słuchaczy. Bo wyobraźcie sobie, że jest to widowisko pod tytułem Nasza Kolęda, bożonarodzeniowe widowisko Fundacji Anny Dymnej. Mimo wszystko wystąpią w nim m.in. artyści krakowscy, którzy są związani z czy to festiwalem, czy pobocznymi wydarzeniami organizowanymi jakoś w związku z nim, a więc Lidia Jazgar, Beata Rybotycka, Basia Stępniak-Wilk, Jacek Wójcicki i Konrad Mastyło. Najpiękniejsze polskie kolędy oraz pastorałki śpiewają również laureaci Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Mnie tam nie ma, a jestem laureatką, żeby nie było.
1: Nie zaprosili cię.
0: Nie otrzymałam zaproszenia. Natomiast otrzymali je Łukasz Baruch, Aleksandra Bogucka, Klaudia Borczyk, Grzegorz Dowgiało, Katarzyna Nowak, Aleksandra Nykiel, Bartłomiej Peszuk, Wiktoria Smuga, Mariusz Trzeciak i Michał Ziomek. A wokalistom towarzyszyć będzie orkiestra pod dyrekcją Andrzeja Zaryckiego, czyli pana, którego też miałam okazję poznać i wielokrotnie widzieć przy okazji koncertów z cyklu Zaczarowane Radio Kraków. Będzie mu też towarzyszyć Monika Bachowska. No i ma też się pojawić chór i dziecięcy zespół wokalny ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie. Anna Dymna oraz Maciej Musiał zadbają o oprawę poetycką tego wyjątkowego wydarzenia. A transmisja w Wigilię odbędzie się o godzinie 16:35. Powtórzmy jeszcze raz, w TVN7 nazywa się to Nasza Kolęda. I to w ogóle bardzo ciekawa rzecz, prawda, że im się udało do TVN 7 z tym pójść. Szczególnie zdaje się, że dzień czy dwa dni po to po prostu zostanie wyemitowane w Radiu Kraków. Więc z jednej strony nadawca publiczny, z drugiej prywatny i to jeszcze, no nie główny kanał, nie oszukujmy się. Także
1: ale dostępny powszechnie.
0: Ale tak, powszechnie dostępny, także być może właśnie taki koncert kolędowy wybierzecie na wigilijne popołudnie. Ja przypuszczam, że szczególnie nasi słuchacze z niepełnosprawnością mogą kojarzyć część tych występujących, również znać ich osobiście, dlatego z tym większą radość dajemy wam znać o takim wydarzeniu. I na koniec tego wejścia jeszcze jedna stacja telewizyjna, już nie w kontekście propozycji ramówkowej jako takiej, ale pewnej inicjatywy, która już też po raz kolejny na ich antenie zagości, a będzie to...
1: Ho, ho, ho, Telewizja Puls!
0: Nastawiamy się, kochani, na relaks i też na pomaganie.
1: Tak, bo mowa tu o wigilijnym bloku reklamowym zatytułowany Telewizja Puls Seniorom. Będzie wyemitowany w Wigilię, jak sama zresztą nazwa wskazuje, o godzinie 17:40 przed filmem Kopciuszek. Wpływy z akcji zostaną przekazane Fundacji TV Puls pod dębem, działającej na rzecz poprawy jakości życia seniorów w Polsce. Wpływy z ostatniej edycji bloku reklamowego Telewizji Puls Seniorom wsparły potrzebujących seniorów uchodźców z Ukrainy. No to jest rzeczywiście dosyć ciekawe działanie o seniorach uchodźcach. Dość mało się mówi, mam wrażenie.
0: To prawda.
1: Tak, i to bardzo dobrze, że ktoś pochyla się nad ich losem, bo ten los, no, może nie być wcale łatwy i na pewno taki nie jest. Jak na stare lata zabierają ci tak naprawdę wszystko, dach nad głową, dom, do którego byłaś przyzwyczajona przez wiele, wiele lat, zdrowie ci siada, a tu nagle musisz jechać zupełnie do obcego kraju, w którym jeszcze, no, niekoniecznie wszyscy gorąco cię witają.
0: Tak jest.
1: Tak. Wśród darów, które fundacja zakupiła dzięki środkom z bloku reklamowego, znalazły się m.in. leki, żywność, apteczki pierwszej pomocy oraz śpiwory. Podopiecznym fundacji Telewizji Puls pod dębem można pomagać wysyłając SMS-a o treści wspieram pod...
0: To jest dużymi literami, tak. Nie wiem, czy to ważne.
1: Pod numer 72165. Koszt tego SMS-a to 2,46 zł i to już jest koszt z VAT-em. Także albo wspierajcie, albo po prostu oglądajcie o tej 17:40 blok reklamowy na antenie Telewizji Puls, bo rzeczywiście warto.
0: No to piszcie do nas, na co się zdecydujecie w ten wigilijny dzień, jeżeli w ogóle na telewizję, bo może nie i też taki wybór rozumiemy. Tak jak powiedzieliśmy, waszych komentarzy nie przeczytamy na antenie, ale jak to zwykle bardzo chętnie się z nimi zapoznamy, bo my już tutaj powiedzieliśmy, ja przynajmniej, że mam sporo produkcji, na które chociaż chcę zerknąć. No i kończymy to obszerne bardzo wejście. Przejdziemy za chwilę do dwóch pozostałych dni świątecznych. A teraz oczywiście puenta muzyczna. Nie chcieliśmy puentować tradycyjną kolędą, ale no piosenka świąteczna jest tutaj mile widziana, aczkolwiek musimy powiedzieć, że w oprawie tej części świątecznej znajdą się zarówno piosenki świąteczne i nieświąteczne, ale mamy nadzieję, że nam to wybaczycie, jak tylko się dowiecie, dlaczego tak. Jak na razie będzie utwór świąteczny z udziałem artystów, którzy w tych różnych koncertach kolędowych transmitowanych w stacjach telewizyjnych wzięli udział. A mianowicie Ania Rusowicz, ona nagrała całą taką płytę z autorskimi świątecznymi piosenkami i do jednego z tych utworów zaprosiła Marka Piekarczyka. A on również swojego głosu użyczył w jednym z tych widowisk, o których Wam wspominamy. Dlatego teraz posłuchamy, jak tam oni kolędują razem, bo pewnie w telewizji to w bardziej tradycyjnym repertuarze, a tutaj właśnie autorsko w utworze pod tytułem
1: Na święta wracamy do domu.
2: Radio DHT. Merry Christmas.
1: Jesteśmy z powrotem i dalej przeglądamy świąteczne ramówki. No tym razem, tak jak wspominałaś, już będziemy ograniczać się do nadawcy publicznego, więc teraz co? Ho, ho, ho!
0: No muszę. No.
1: Jedynka.
0: I to nie jest przypadek dzisiaj, no bo słuchajcie, nie aż tak dużo tych pozycji programowych, które zwróciły moją uwagę, jeżeli chodzi o pierwszy dzień świąt i jedynkę. W zasadzie dwie. Pierwsza dosyć wcześnie, ale moim zdaniem warto wstać, ja to zrobię. Ja mam szerokie zainteresowania po prostu, od zespołu Klasik po zespół Skaldowie. Ja to wszystko lubię. Moje Betlejem, Skaldowie i Przyjaciele. Tak się nazywa ten świąteczny program, który będzie można obejrzeć w pierwszy dzień świąt o 10:30 właśnie w jedynce. Bracia Jacek i Andrzej Zielińscy wraz z rodzinami i przyjaciółmi zaśpiewają kolędy i pastorałki z płyty Moje Betlejem. Zarówno tradycyjne, jak i autorskie utwory zabrzmią we wnętrzach drewnianego kościoła pod wezwaniem Narodzenia Pańskiego i świętego Bartłomieja Apostoła w opactwie Cystersów w Krakowie Mogile. Wraz z artystami będą śpiewać dzieci z chóru Filharmonii Krakowskiej oraz mali kolędnicy. Przy wspólnym stole członkowie zespołu Skaldowie opowiedzą o swoich najpiękniejszych świętach, powspominają rodzinne tradycje i podzielą się świadectwem wiary i radości z przyjścia na świat Zbawiciela. Także no, ja na pewno włączę to, jeżeli tylko nie zapomnę i nie zaśpię, ale nie planuję, bo Skaldowie mają w repertuarze kilka autorskich utworów świątecznych, które naprawdę są bardzo przyjemne w odbiorze, więc chętnie ich posłucham. No, wspominałam, że tutaj dwie pozycje szczególnie przykuły moją uwagę, ale zanim no to jeszcze to, co istotne z punktu widzenia religijnego dla tych osób, dla których ten wymiar świąt jest istotny, że o 11:55 mamy jak to zwykle Urbi et Orbi, czyli transmisję błogosławieństwa z Watykanu. No i przez cały dzień mamy jakieś tam filmy, powtórki koncertów świątecznych. Nie będziemy się w to zagłębiać, bo chyba nie warto. Natomiast co nam przygotowali na wieczór? Na wieczór zaplanowano specjalny odcinek świąteczny programu Rolnik szuka żony. Nie mamy zapowiedzi dotyczącej tego, co konkretnie się tam znajdzie, ale prawdopodobnie jak zwykle zajrzymy do domów par, którym udało się ze sprawą programu znaleźć miłość. Jakoś opowiedzą nam zarówno o swoich świętach, jak i o tym, co u nich słychać. Być może zasiądą wszyscy przy jednym stole, także przekonamy się, komu się dalej dobrze układa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Fani pewnie czekają, bo lubią śledzić dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. No i ty w poprzednim wejściu mówiłeś o telewizji Puls i o tym, że oni pomagają ze sprawą reklam.
1: Tak.
0: Wcześniej też mówiliśmy o mikołajkowym bloku reklamowym, ale nie wolno zapomnieć, kto był pierwszy, jeżeli chodzi o te tradycje. A pierwsza była Telewizja Polska i akcja reklama dzieciom jest kontynuowana również i w tym roku, tylko że kiedyś chyba w Wigilię nadawano te bloki reklamowe, a teraz to jest od jakiegoś czasu w pierwszy dzień świąt po głównym wydaniu wiadomości. Ma być taki właśnie blok. No i też się nie obywa bez kontrowersji, słuchajcie. Nie wiem, czy czytałeś o tym, bo nie. Jest spot promujący te akcje i występują w nim dzieci. No dzieci jak dzieci, prawda? Cóż nadzwyczajnego. Rzecz w tym, że to nie są przypadkowe dzieci. Otóż Aha. Jest to dziecko Idy Nowakowskiej oraz nasze wspaniałe Royal Baby, czyli Anna Klara Teodora Kurska.
1: Ale wiesz co, w tym przypadku to ja akurat uważam, że tu trochę z igły widły ludzie robią, bo okej, my się możemy z tym nie zgadzać gdzieś tam, ale tak było zawsze. Tak było zawsze, że jak było potrzeba dzieci do programów w TVP, To się po prostu brało dzieci, których rodzice zazwyczaj w telewizji pracowali. I to bardzo widać, jak się prześledzi różnego rodzaju historie takich programów dla dzieci czy młodzieży. No po co szukać gdzieś dalej, robić jakieś castingi, tutaj jest to. Może się jakoś wyrobi, bo ma zdolnego rodzica, albo przynajmniej takiego, który już coś tam o tej telewizji wie, to może przy okazji też i podszkolić.
0: No na pewno jest to słuszna uwaga. Oczywiście no to nie jest tak, że oni o tym informują wprost, ale ponieważ rodzice naszego Royal Baby nie ukrywają jego wizerunku, wręcz przeciwnie, eksponują go choćby w mediach społecznościowych, no to łatwo. Anna Klara Teodora została zidentyfikowana. Producentką tego spotu jest Joanna Kurska, więc Telewizja Polska tłumaczy to na tej zasadzie, że to jest jej decyzja, która jednak może budzić kontrowersje i mają to w jakiś sposób wyjaśniać, no ale w zasadzie no co wyjaśniać, no... Wzięła swoje dziecko, no i tak się wydarzyło. No.
1: Dokładnie.
0: Więc tak jak mówisz, nie po raz pierwszy. Nie
1: po raz pierwszy i nie ostatni na pewno.
0: Czy więcej ciekawych pozycji ma dla nas kolejny kanał telewizyjny z Imperium Prezesa Mateusza, czyli...
1: Ho, ho, ho, Dwójka. A Dwójka ma tu kilka rzeczy nam do zaoferowania. Jak to Dwójka, tak bym powiedział. Bo tak, o godzinie 14 będziemy mieć świąteczny odcinek Familiady, w którym naprzeciw siebie staną członkowie zespołów Trevoci i Blue Cafe. Zwycięska drużyna przekaże wygrane pieniądze na cel charytatywny. Z kolei o godzinie 14.35 również świąteczny odcinek, ale tym razem Koła Fortuny. W świątecznej odsłonie programu pojawią się paraolimpijczycy Maciej Lepiato, Oliwia Jabłońska oraz Szymon Sowiński. O godzinie 15.15 mamy szansę na sukces gwiazdy.
0: No to jest niedziela w sumie, prawda? Więc
1: no,
0: to
1: dokładnie.
0: Ten dzień zobowiązuje, żeby szansa była.
1: Standardowo.
0: A propos, żebym nie zapomniała, to dzisiaj, z waszej perspektywy, dzisiaj o godzinie 20.00 telewizyjna Dwójka pokaże finał tego sezonu Szansy na sukces Opole 2023. Także już poznamy pierwszego uczestnika opolskich debiutów z ramienia właśnie Szansy. No ale wróćmy do tego odcinka specjalnego.
1: Tak. A w nim gwiazdy kina i telewizji wprowadzą widzów w bożonarodzeniowy nastrój, śpiewając najpiękniejsze świąteczne piosenki. Uczestnicy programu wystąpią wraz ze swoimi bliskimi, a zaprezentują się Kasia Moś wraz z bratem, Krzysztof Antkowiak z kuzynką.
0: No ciekawe, co zaśpiewa i czemu to będzie pada śnieg.
1: No właśnie. Edyta Herbuś ze swoją babcią, Kaja Paschalska i jej kuzynka, Sarah James z mamą, Robert Koszucki z siostrą, a także Stefano Terracino z kuzynką z Włoch.
0: To nie byle jaka kuzynka.
1: No właśnie. Zwycięzca przekaże...
0: Bla, bla, bla, parole.
1: No właśnie, mogliby. To fajnie by było, ale podejrzewam, że nie. Zwycięzca przekaże całą nagrodę pieniężną podopiecznym Fundacji TVP. Także kolejny...
0: No tak, bo ta fundacja niedawno powstała, to w ogóle chyba nie odnotowaliśmy tego faktu. Rok temu to jeszcze tam był inny cel charytatywny, SOS Związki Dziecięce.
1: Teraz teraz dla najmłodszych, tak, najmłodszym TVP będzie pomagać. O godzinie 16.15 odcinek specjalny teleturnieju Tak to leciało.
0: Więc można też przypuszczać, że z udziałem jakiejś znanej persony, czy też person, ale niestety nie podzielono się jeszcze z nami informacjami na ten temat. Także pozostawimy Was z takim niedosytem i przejdziemy za chwilę do drugiego dnia świąt, ale spokojnie, jeszcze tak prędko się z Wami nie rozstaniemy, bo o tym drugim dniu świąt też mamy słów kilka. Teraz spróbuję Was zachęcić do oglądania tego programu świątecznego z udziałem Skaldów i pokażę Wam jeden z utworów ich autorskich właśnie z płyty Moje Betlejem, którego się można, sądzę, spodziewać w tym widowisku, jakie oni szykują.
1: Zapewne.
0: Złota Jerozolima i Biedne Betlejem, taki jest tytuł.
2: Słuchacie radia DHT.

0: Jesteśmy już przy drugim dniu świąt, ale tym razem sobie go podzielimy.
1: Tak, już uprzedzamy fakty, że nie będzie przez moment świątecznie, jeżeli chodzi o muzyczną oprawę, ale za chwilę wszystko zrozumiecie, że nie mogliśmy sobie odpuścić tutaj pewnych akcentów, ale już odsłaniamy karty. Na początek oczywiście kanał, który nazywa się...
0: Ho, ho, ho, jedynka albo TVP1, jak kto woli. Ho, ho, ho.
1: Tak jest. No i przez cały dzień oni nie mają nic szczególnego premierowego. Dopiero wieczorem będzie coś, co rzeczywiście... jest warte odnotowania, chociaż spodziewaliśmy się w pierwszej kolejności, że to coś znajdzie się w naszym wydaniu noworoczno-sylwestrowym. O tym, że takie mamy w planach, to jeszcze przypomnimy chyba później.
0: Owszem.
1: Tymczasem oni troszeczkę tutaj zmienili plany. Już wyjaśniam, o co chodzi. Kochani, czekaliśmy na to, Jezu, ile? 2 lata jakieś, ale doczekaliśmy się. Kontynuacja Korony Królów. To jest ten właśnie moment, ten właśnie czas, kiedy pod nowym szyldem, a więc w jakimś takim nowym ujęciu, bo jako Korona Królów, Jagiellonowie, historia władców Polski wraca na nasze ekrany. No i taka regularna emisja tej produkcji będzie miała miejsce od stycznia. Więc to się może trochę kojarzyć z tym, jak oni rozpoczynali poprzednio, prawda?
0: Dokładnie, bo to też tak było.
1: To było dokładnie w nowy rok. No tutaj to nie będzie 1 stycznia tej premiery, więc za chwilę wszystko wyjaśnię. TVP1, nowy serial Korona Królów, Jagiellonowie, emitować będzie już tak regularnie od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 i to się wydarzy od 2 stycznia. Ale może już wyjaśnię w takim razie, dlaczego o tym mówię teraz, bo wieczorem w drugi dzień świąt, po godzinie 20:20, oni pokażą coś takiego jak odcinek specjalny. On ma mieć jakieś 40 minut, ale niestety nam jeszcze nie zdradzili, co dokładnie będzie, czy jakieś wprowadzenie do historii, czy co konkretnie właściwie,
0: no,
1: więc nie będziemy tutaj może spekulować. No ale skoro już jest ten odcinek specjalny, to wypada nam temu tematowi przyjrzeć się bliżej, no bo ja czekałam, ja ukrywam. Korona Królów Jagiellonowie to, no, jak oni to mówią, bezpośrednia kontynuacja Korony Królów emitowanej w jedynce od 1 stycznia 2018 roku do 8 października roku 2020, no tak, czyli 2 lata z hakiem musieliśmy czekać. Nowy serial, no właśnie, z jednej strony taka kontynuacja, ale z drugiej nowy serial, bo z tym podtytułem Jagiellonowie, chociaż przecież Jagiełło, czyli protoplasta tego rodu, pojawiał się już w tamtej odsłonie.
0: No właśnie.
1: Nowy serial będzie przedstawiać dzieje Jagiellonów. Jego akcja rozpocznie się w 1399 roku, czyli to nie jest tak, że oni się cofają, tylko rzeczywiście to jest ten moment, w którym przerwano opowiadanie historii Jagiełły, więc cały ten etap jego małżeństwa z Jadwigą mamy już za sobą i będziemy się dowiadywać, co jest dalej, a co będzie dalej. Niedawno owdowiały król Władysław rozważa powrót na Litwę. Krakowscy możni, żeby zatrzymać władcę na tronie, aranżują jego małżeństwo z wnuczką Kazimierza Wielkiego, Anną Cylejską. Narzeczona nie przypada królowi do gustu. Jagiełło odsyła ją więc do klasztoru, by tam uczyła się języka polskiego. Tymczasem wokół rozgrywa się wielka polityka. Zakon anektuje Żmudź i wciąż zagraża Litwie. Widzowie w produkcji zobaczą m.in. bitwę pod Grunwaldem, która, jak informuje Telewizja Polska, już informuje o tym strasznie długo, zostanie pokazana w sposób widowiskowy. Tak, słuchajcie, bo oni już zapowiadają ten serial straszliwie długo, ale wciąż tę jego premierę przesuwano, no ale oto wreszcie mamy.
0: Ciekawe, no przez ile odcinków się będą bić.
1: Zobaczymy. No i mamy obsadę tej produkcji, która, no, zmienia się znacząco względem tej poprzedniej Korony Królów. A więc mamy nowego Jagiełłę. Nie będzie to już aktor bodaj ukraińskiego pochodzenia Wasyl Wasyłyk, tylko nasz Polak Sebastian Skoczeń, a w rolę Anny Cylejskiej wcieli się Milena Staszuk. Kogo jeszcze zobaczymy na ekranie? A będą to m.in. Agnieszka Wagner jako księżna Aleksandra. Wymienię wam tych aktorów, bo może na przykład niewidomi słuchacze kojarzą ich po głosach i potem jakoś będzie łatwiej połączyć postać, głos z konkretną postacią, którą odgrywa. Więc mamy księżną Aleksandrę. Radosław Pazura on zagra Mikołaja Trombę, Szymon Nygard jako Ulrich von Jungingen, Michał Chorosiński jako książę Witold, więc też nowy Witold, Jacek Kopczyński jako Piotr Szafraniec, Dariusz Toczek jako Jan Szafraniec, Maciej Raniszewski jako Zyndram, Bogdan Kalus jako Chińczka, Marcin Piętowski jako Zbigniew Zbrzezia, Julia Łukowiak jako Sofia, Jakub Wieczorek jako Bdzigost. Słuchajcie, jak nie wiecie, jak nazwać dziecko, to totalnie nazwijcie je Bdzigost. To jest w ogóle chyba najlepszy pomysł, jaki wam mogłam podsunąć. Jeżeli nas słuchają osoby w ciąży, to nie dziękujcie. Będzie też Dawid Czupryński jako Mszczuj. No to też nie jest taka zła idea. Iwona Pawlak jako Greta i Mariusz Jakos jako Lech, Filip Gurłacz jako Arunas i Krzysztof Olhawa jako Konrad von Jungingen. Produkcja będzie liczyć 125 odcinków, jak wspomniałeś, zobaczymy, ile z nich poświęconych na bitwę pod Grunwaldem. No i pojawienie się tej produkcji, już teraz mówimy o tym regularnym paśmie emisji, trochę zmienia, no bo przecież to nie wchodzi w próżnię, prawda? To nie jest tak, że no, Rabówka była w tym czasie pusta. Tam była Leśniczówka, która w związku z tym zmienia swoje pasmo. Nadawaną dotychczas właśnie w tym miejscu Leśniczówkę będzie można oglądać w dni powszednie o godzinie 18:20. Tym samym serial obecny będzie na antenie 5, a nie 4 razy w tygodniu, jak dotychczas. Także przypomnijmy, regularna emisja Korony Królów ruszy 2 stycznia, a 26 grudnia zostanie pokazany odcinek specjalny. Myślę, że w naszym noworocznym, sylwestrowym wydaniu jakoś jeszcze się odniesiemy do tego, przypomnimy wam o starcie tej regularnej emisji i może nawet jakoś zrecenzujemy ten odcinek wprowadzający, jeśli w ogóle będzie co. Tak więc wyczekujcie naszych opinii, jeżeli one was interesują, my również czekamy na wasze. Jeżeli jakieś napłyną, to możemy je odczytać na antenie, natomiast słuchajcie, ja nie wiem, czy w ogóle jest sens, żebyście oglądali to, tak szczerze mówiąc.
0: Bo zaraz będzie skrót.
1: Tak, bo za chwilę po prostu wszystkiego się dowiecie i po co 125 odcinków, to sobie pomnóżcie przez tam 20 parę minut, jak możecie to wszystko w jakieś 3 minuty, czy ile to tam trwa, wchłonąć, a to wszystko ze sprawą oczywiście tiraperów znad Wisły. No my już po raz kolejny, skoro Korona Królów,
0: tak, to płyta poczet królów
1: nam się bardzo przydaje, bo tam panowie opisali w sposób rymowany oraz humorystyczny żywoty największych polskich władców, no i oczywiście o Jagielle to i owo się tam znalazła.
2: Hey, pony people, have a merry, merry Christmas. Come on, get the
3: bomb again. DHT, DHT, DHT.
0: Końcówka w wydaniu tiraperów albo teraperów czy traperów zawsze najlepsza.
1: Oczywiście, że tak. Dlatego postaram się teraz dorównać, a jeszcze wrażenia spore przed nami, bo tak, teraz czeka nas.
0: Ho, ho, ho, dwójka.
1: No i co tutaj, też bym powiedziała standardowo, do pewnego momentu,
0: słusznie zauważyłaś. O godzinie 14 będziemy mieć kolejny świąteczny specjalny odcinek Familiady. Tym razem zmierzą się w nim reprezentanci programu Jaka to Melodia. I tu się pojawią Rafał Brzozowski, Ola Radwan, Hubert Sobiecki, Piotr Matysik oraz Paweł Skiba, a w drużynie przeciwnej wystąpią wokaliści Maja Chyży, Dagmara Bryzek, Kuba Szmajkowski, Chris Cugowski oraz...
1: Chris, tak.
0: Oraz Filip Lato.
1: No po prostu gwiazdy TVP, tak. Wszystkie wakacyjne trasy, dwójki w środku zimy.
0: Owszem.
1: Mnie to tylko brakuje w tej reprezentacji programu Jaka to Melodia, tej pani Dagmary, co była jurorką w naszej komisji eurowizyjnej, bo wreszcie chciałabym poznać, co to za kobieta jest. Ale reprezentacja absolutnie wspaniała. Co do Dagmary Bryzek jeszcze, to przypomnijmy, że to jest Jadwiga z tej dawnej Korony Królów i jak były jakieś poprzednie zapowiedzi Korony, tej nowej pod szyldem Jagiellonowie, to informowano, że będzie tam Jadwiga, właśnie grana przez Dagmarę Bryzek, wracała w jakichś takich wspomnieniach, marzeniach Jagiełły. Aha. Więc to miałoby być jakiś taki łącznik jednej produkcji z drugą. No a przecież pani Dagmara jest lubiana przez TVP, prawda? No bo właśnie lubi ją zapraszać na te różne koncerty wakacyjne i nie tylko, choć prawdopodobnie osób z wokalem lepszym znalazłoby się sporo. Natomiast ja dla takich rzeczy żyję. Rafał Brzozowski w Familiadzie, no mi nic więcej nie potrzeba, ale powiedz mi, czy Koło Fortuny mnie zadowoli.
0: A już ci mówię. Otóż w świątecznym odcinku specjalnym Kołem Fortuny zakręcą tym razem członkowie zespołu pieśni i tańca Śląsk. Monika Cegiełkowska, Jakub Kuchta i Katarzyna Pol.
1: To może coś ładnego zaśpiewają, też zobaczymy.
0: Tak, czemu nie? O 15:15 odcinek świąteczny programu Postaw na Milion.
1: A też nie wiemy z kim.
0: Nie wiemy z kim, ale
1: tak
0: za to wiemy.
1: Ten dzień się toczy, prawda? Już się szykuje się do pracki we wtorek, no ale nie.
0: Kto się szykuje, ten się szykuje, a mam urlop.
1: A ja pracuję w oświacie.
0: Tak. O, widzisz, no to gorzej. Chociaż
1: no
0: nie, lepiej.
1: Właśnie,
0: lepiej,
1: no,
0: bo ty masz taki obowiązkowy urlop
1: tak
0: nawet.
1: Tak jest.
0: No, tak, tak. Dawno w szkole nie byłem, to już zapomniałem, jak to tam wygląda. Ale wracając do tematu, dwa razy, bo o 20:00
1: i dwudziestej.
0: Tak, i o 21:05. Rewia Gwiazd, Andrzej Rosiewicz.
1: Tak, kochani, wiem, że czekaliście na to, bo Telewizja Polska i Dwójka nas przyzwyczaiły do sporych wrażeń w te wieczory świąteczne, w drugi dzień świąt.
0: Oj, tak.
1: Mieliśmy tam przecież 3 lata temu jubileusz zespołu Akcent. Potem mieliśmy szaloną 30 zespołu Boys. Rok temu mieliśmy 40 Bayerful.
0: No
1: i tak się
0: teraz
1: spotykaliśmy, pamiętam, czym by jeszcze mogli to przebić. I myśleliśmy, że może klasik, bo oni też mają jakąś taką długą dosyć historię już. Tymczasem się okazało, że nie, i że ten szyld Rewia Gwiazd tutaj się okazał znaczący, bo przypomnijmy, że pod tym szyldem wystąpił w czasie koncertu nadawanego w Wielkanoc Jan Pietrzak. No więc sami rozumiecie, że godne sławy, ja czekam, chociaż jeszcze nie uchylono tutaj żadnego rąbka tajemnicy, jak konkretnie to ma wyglądać, jacy goście, bo przypuszczam, że jacyś tak będą towarzyszyć panu Andrzejowi, zapewne ma on wielu przyjaciół. Także I'm so excited and I just can't hide it, jak to śpiewano kiedyś, czyli jestem bardzo podekscytowana i jakby mój głos był tylko w lepszym stanie, to bym tutaj teraz krzyczała z radości, ale musicie mi uwierzyć na słowo.
0: A tego raczej Andrzej Rosiewicz nie zaśpiewa. Zaśpiewa za to z pewnością swój wielki przebój, który my teraz zagramy.
1: Tak jest, a my wrócimy do Was po tym utworze, żeby jeszcze się z Wami pożegnać, to i owo Wam przekazać i przypomnieć, no ale teraz to nie może być inaczej, po prostu, no coraz więcej przebierańców, coraz trudniej oryginał.

0: Myślę, że nie takie brawa dla pana Andrzeja się pojawią.
1: No tu oryginał na pewno będzie, żadnych tam przybierańców, oryginał jest nie do podrobienia. Tak. Także na to czekamy. No i tak oto przedstawiliśmy wam wszystko to, co nam się udało wyłuskać najważniejszego z tych ramówek telewizyjnych. Pewnie można by dużo mówić o różnych stacjach innych telewizyjnych, o stacjach radiowych też, ale w ogóle my...
0: Radia się jakoś nie chciały pochwalić.
1: Jeszcze nie, może w przyszłym tygodniu dopiero. No, a my w przyszłym tygodniu też będziemy zajęci szykowaniem świąt, a poza tym, gdybyśmy mieli o tym teraz wszystkim powiedzieć, to już tutaj by wystygła ta rybka, właśnie ten barszczyk, co tu jest.
0: Tak jest.
1: Prawda? A tutaj właśnie jeszcze i pierniczek czeka na zjedzenie, dużo,
0: wszystko,
1: dobra,
0: dużo, no. Dużo jest dobra i tego dobra też wam życzymy na święta.
1: Tak, nie jestem mistrzynią w składaniu oryginalnych życzeń, więc po prostu wszystkiego, co tam sobie wymarzycie i już wy najlepiej wiecie, czego potrzebujecie, a na te święta zdrowia, spokoju i żebyście je spędzili tak, jak każdy lubi, zarówno te osoby, dla których ten wymiar duchowy jest ważny, jak i te, które sobie najbardziej cenią spotkania z bliskimi, jak i te, które po prostu cenią dobre jedzonko, żebyście byli usatysfakcjonowani. No ale słuchaj, musimy dojadać,
0: no,
1: bo potem będzie problem taki, że nie dość, że to się zepsuje, to jeszcze się nie zmieścimy w dalsze wystrzałowe, sylwestrowe kreacje.
0: Tak, a Sylwester tuż i przed Sylwestrem my się z wami spotkamy i pamiętajcie, że spotykamy się tym razem w piątek.
1: Tak, inaczej niż dotychczas dzielimy sobie te informacje na część świąteczną i sylwestrową, bo z reguły to było jedno wydanie, ale tak się w tym roku te ramówki poukładały, że dzisiaj jeszcze o Sylwestrze wszystkiego nie wiemy. No, najczęściej tak jest, że wszystkiego nie wiemy jeszcze na dwa tygodnie przed, bo te największe gwiazdy są ujawniane pod koniec, a tak, różne tu plotki krążą, że w TVP2 jakoby Dua Lipa, chociaż to zostało zdementowane. O Polsacie coś mi dzisiaj mignęło, że Shakira. No brzmi nierealnie, aż wręcz. Także wszystko tu zweryfikujemy. Zdecydujecie, czy Sylwester marzeń, czy jeszcze jakiś inny. Także wyjątkowo w piątek, bo Sylwestra mamy w sobotę. A czy my już ustaliliśmy, jaka godzina? To w piątek będzie.
0: Nie.
1: Nie jeszcze. Także nie będziemy tych ustaleń czynić na bieżąco, na żywo. Śledźcie naszego
0: Damy
1: Facebooka.
0: Damy znać na fejsie.
1: A na pewno was o tym poinformujemy i przeanalizujemy właśnie ramówki sylwestrowo-noworoczne, telewizyjne, ale też pewnie o radio zahaczymy, o chociażby o Top Radia 357, tak myślę, że warto będzie o nim wspomnieć, prawda?
0: Oczywiście, że tak. Z tym wszystkim spotkamy się z wami w piątek, ale to będzie piątek za dwa tygodnie, pamiętajcie.
1: Tak, za dwa tygodnie, tak. za tydzień.
0: 30 grudnia.
1: Tak, za tydzień szykujemy. Mam nadzieję, że do tego czasu za sprawą barszczyku i innych substancji mój głos już będzie w formie właściwej. Mam nadzieję, że przez te dwie godziny się nie przeraziliście słuchając mnie. To ja sobie idę pokaszleć. I to nie tym razem na Imperium Prezesa Mateusza, a zakończymy piosenką związaną w pewien sposób z tą medialną rzeczywistością, bo rozpoczęliśmy tę świąteczną część od przyjaciół pewnej ryby, no bo to jest, przypominam, pewna ryba, nie wiadomo jaka, różna
0: nie wiadomo.
1: Może być
0: sól. Niekoniecznie karp.
1: Sandaczki, nie, no nie wiadomo, no łosoś jest, słuchaj, jakaś ta sola na przykład, to są różne opcje. Ale nie tylko Radio 357 ma swoją świąteczną piosenkę, bo co roku różne rozgłośnie sięgają po taki patent i po raz kolejny świąteczny utwór ma też Radio RMF Classic, no bo oni przecież od 1 grudnia już jadą emitując po raz już kolejny.
0: Słuchać i znowu?
1: Świąteczny repertuar. Właśnie miałam powiedzieć, że w tym roku nie słuchałam jeszcze. Także może to i lepiej będzie lepiej smakowało na kilka tych ostatnich dni przed samymi świętami, bo znacie moje zdanie, że lubię się tym katować, ale 24 dni to może jednak jest przesada, czy nawet 26, bo nie do drugiego dnia świąt włącznie. No i jeżeli chodzi o ich świąteczny utwór na ten rok, to nie jest on wykonywany przez ekipę radia, jak to na przykład bywało bodajże 2 lata temu, chociaż osoba z tej ekipy miała udział w tworzeniu, bo Artur Andrus napisał słowa do tego utworu, natomiast do wykonania została zaproszona Halina Młynkowa, tytuł brzmi Będzie biało, no to myślę, że jest takie kolejne życzenie, które wam możemy dołożyć,
0: tak, prawda? Żeby
1: jednak te święta były białe, a nie, że jakaś odwilż znowu.
0: Żeby było biało, ja ze swojej strony też wam życzę, no tu mogę się po prostu podpisać pod twoimi życzeniami, bo też nie jestem mistrzem w ich składaniu, ale próbuję, z roku na rok może idzie mi coraz lepiej, albo w drugą stronę, w każdym razie życzę wam, żeby te święta były takie, jakie chcecie, nie dajcie się wmanewrować w jakieś konwenanse, że one muszą być takie, albo inne, albo jeszcze jakieś, że ktoś wam coś narzuca, nie, te święta mają być czasem spokoju dla was, jeżeli chcecie je przeżyć religijnie, to czemu nie, jeżeli macie taką potrzebę, jeżeli chcecie je przeżyć w oderwaniu od tej otoczki religijnej, to to jest jak najbardziej też okej, to po prostu potraktujcie je jako czas wolny i dobre jedzenie. Ja osobiście mam zamiar właśnie w ten sposób te święta spędzać.
1: Dobrze, idziemy tutaj zjadać, bo my tutaj na próbę sobie, wiecie, przygotowaliśmy trochę potraw, no bo żeby potem lepiej wyszły, prawda?
0: Oczywiście.
1: Także idziemy dojadać, a ja idę kaszleć i życzymy wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego i spotykamy się już w wystrzałowym nastroju 30 grudnia, a teraz na koniec Halina Młynkowa.
0: No i się jeszcze pożegnamy. Milena Wiśniewska.
1: Miło by było. I Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia.
2: Słuchacie radia DHT.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji o polskim sprzęcie retro. Oczywiście przed mikrofonem Kamil Kaczyński, a dzisiaj opowiem o kolejnym radiomagnetofonie, właściwie o kultowym radiomagnetofonie w czasach PRL-u i pewnie wiele osób pamiętających ten okres na pewno taki kojarzy, a będziemy dzisiaj mówić o Kasprzaku, o typowym dużym Kasprzaku. To był taki radioodbiornik z magnetofonem monofonicznym, jednokasetowy, powstały w zakładach wytwórczych, w zakładach radiowych imienia Marcina Kasprzaka w Warszawie. I to są lata 80., pierwsza połowa lat 80. Ja pamiętam, jak prezentowałem Państwu na początku, właściwie w swojej premierowej audycji, Grundiga tego. To była MK-232P, spolonizowana wersja, ale wspominałem, że ta MK-232P przeszła pewne ewolucje, bo najpierw była 235, później 232, a później 232P, spolonizowana wersja, więc tak naprawdę chyba z tego, co jeszcze słyszałem, bo to wcześniej było w Warszawie produkowane, później przeniesiono do Lubartowa zostało, to jeszcze chyba w pierwszej połowie lat, tudzież na przełomie pierwszej, drugiej połowy lat 70. powstała MK-235. Natomiast tutaj mamy i tamte magnetofony 3, mimo iż one były licencjonowanymi wyrobami Grundiga, przede wszystkim MK-235, bo później to już były stopniowo zmiany polskie wprowadzane. One były na licencji Grundiga niemieckiego, nie miały radia, ale Polacy określali je wszystkie mianem Grundiga. Ten, o którym dzisiaj opowiem, też jest na licencji Grundiga niemieckiego de facto. Jest z radiem, ale jakoś może dlatego, że no jakoś tak się przyjęło, że Polacy określali to mianem Kasprzaka z kolei, mimo iż to jest normalnie Kasprzak na licencji Grundiga, proszę Państwa. Tak samo jak i tamto. Natomiast tutaj chyba jeszcze też jest gdzieś napisane Kasprzak i pewnie dlatego tak to Polacy określali, bo generalnie mieliśmy dwa rodzaje Kasprzaków. Mieliśmy duże Kasprzaki i małe Kasprzaki. RM-121 monofoniczny, a później RM-451 stereofoniczny. To były małe Kasprzaki. One się różniły no miały mniejsze głośniki, tak jakby je położyć, to takie niższe były, bo generalnie one stały. No to były takie walizkowe i to tak naprawdę. Ja Państwu 2 lata temu prezentowałem RM451 z Kasprzaka. Właśnie to był ten mały Kasprzak. Natomiast nie wiem już teraz, jeśli chodzi o lata produkcji, które były pierwsze, czy one były produkowane jakoś razem, czy te, możliwe, że te duże były starsze, bo to była raczej pierwsza połowa lat 80., a te małe były albo razem z nimi, albo to była druga połowa lat 80. Tak więc tutaj się mogę mylić z uwagi na fakt, że no, nie do wszystkich źródeł da się, proszę Państwa, od ręki dotrzeć. Tak więc to jest magnetofon, jak mówiłem, na licencji Grundiga. I no, przepraszam, bo ja tak Państwu mówię, a nie podałem modelu, o którym będziemy dzisiaj mówić. Będziemy mówić o modelu RM-222. Były 2 modele, RM-221 model starszy i RM-222 model nowszy. Tutaj przy RM-222 mam napisane, że lata 80., więc możliwe, że pod koniec 70. to ten 221 powstał, ale tak naprawdę no nie wiem. Właściwie one mi tak, jeśli chodzi o wykończenie i design, to wydaje mi się, że jednak te były nowsze niż tamte bez radia, bo one są tak bardziej rozbudowane, bardziej trwała obudowa, jest taki plastik wytrzymały, tak jak Państwo słyszą, taki plastik wytrzymały, mamy już pauzę, mamy już autostop i to bardzo dobry autostop nawet. Powiem Państwu, że ja osobiście takim magnetofonem nie dysponowałem, ale znam dużo ludzi, którzy to mieli. Było to często w domach, u mnie w szkole sporo takich też było, także miałem okazję przez wiele lat na nich pracować, tudzież przegrywać od kogoś, tudzież przegrywać komuś na coś ze swojego albo na swój z takich. I jeżeli ktoś tego używał w dobrych, w normalnych warunkach, to mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie zawodziły. Dlaczego mówię w normalnych warunkach? Otóż takich magnetofonów, czy tych Kasprzaków, czy Grundigów, czy nawet Wilgi, co były, czy te mniejsze Kasprzaki, w tamtych latach używano nie tylko do tego, żeby stały w domu i jakaś muzyka z nich leciała. No oczywiście przede wszystkim do tego też, ale dużo ludzi używało tego w charakterze walkmanów, tudzież dyktafonów, a przede wszystkim dyktafonów. No oczywiście z bateriami to jeszcze sporo ważyły i trzeba je było trzymać nad głową podczas koncertów, żeby coś nagrać. Dużo takich koncertów właśnie powstało, chociażby festiwale w Jarocinie, które były w 70. i w 80. latach, no bo wtedy jeszcze w Polsce dyktafonów nie było, więc nagrywało się na takich Grundigach, Kasprzakach i tak dalej. Ale jeszcze też wiem, że nawet i w pierwszej połowie lat 90. ludzie na takich wynalazkach też jeszcze w terenie gdzieś na powietrzu gdzieś nagrywali. Też się zdarzało. Ja na przykład pamiętam, że jeszcze dużo moich znajomych miało Wilgę, czy nawet też takiego Kasprzaka, jak powiedziałem. Grundigi się zdarzały, jakieś tam pokrewne, o których może jeszcze tam kiedyś Państwu opowiem, jak coś ciekawego uda mi się zdobyć i wówczas Państwu zademonstruję. Powiedziałem, że używano tego też jako walkmanów. No, nie wiem, czy było aż tak, że ktoś z tym chodził po ulicy i słuchał muzyki, chociaż możliwe, że i tak się zdarzało. Natomiast często ludzie takie magnetofony zabierali na jakieś obozy, na jakieś turnusy, na jakieś wyjazdy rodzinne, na jakieś imprezy plenerowe, tudzież okolicznościowe, tak więc też na powietrzu się słuchało na takich walizkowych magnetofonach. Powiedziałem też, że magnetofon ma autostop. Autostop ma bardzo fajny, dlatego że na przykład okej, w Lelku, proszę Państwa, też był autostop, to opowiadałem, ale ten autostop był tak prymitywny, że on reagował tylko na naprężenie taśmy. Tutaj, z tego co mi wiadomo, to tu jest nawet jeszcze, no bo najczęściej autostop kiedyś był na naprężenie, a później było tak, że na prawym talerzyku był języczek. Tutaj z elektronicznego punktu widzenia, jak mi kiedyś ktoś powiedział, to jest jeszcze zupełnie inne zastosowanie, bardzo nietypowe. I w tym magnetofonie to też jest języczek, ale gdzieś tam, gdzie indziej. I ten języczek ja niestety mam wyłamany. Wyłamał się poprzedniemu właścicielowi, tudzież może się wyrobił, jak korzystał, dlatego że ja ten magnetofon mam z drugiej ręki od jakiegoś roku czasu. Ale co do tego autostopu, to dlaczego mówię, że fajny? Ponieważ w momencie, jak kaseta miała się wciągnąć, to najczęściej zawsze reagował. Ja tak jak korzystałem z ludzi magnetofonów, to taki magnetofon, jak miał wciągnąć, zawsze się wyłączył. No z tego co wiem, to ludzie też sobie chwalili te magnetofony, generalnie nie skarżyli się, żeby wciągał. Także no, to były bardzo dobre magnetofony na tamte czasy, jeśli chodzi o polski sprzęt. Tak więc jest pauza, jest full autostop, bo jeszcze też nie pamiętam, ale najprawdopodobniej na 99% też się przy przewijaniu wyłączał. Chyba tak. Czyli mamy pauzę, mamy full autostop i mamy jeszcze coś takiego jak PNS. Co to jest ten PNS? PNS to jest płynne narastanie sygnału. Chodziło o to, że tak jak się wciśnie przycisk od nagrywania, jeszcze to Państwu dokładnie wszystko opiszę później, to po wciśnięciu przycisku nagrywania wysuwa się, bo generalnie wszystkie przyciski są kwadratowe, ale z tego przycisku nagrywania wysuwa się taki przycisk okrągły wciskany, który można wcisnąć i wycisnąć. I tam jest taki potencjometr, w moim niestety nie ma, bo trzeba go było zalutować, ponieważ robił inne szkody. Potem jak się wyrobi, to robi inne szkody, więc w ogóle nie grało. Więc tego po prostu nie mam. Natomiast do czego zmierzam? To był taki przycisk wciskany. Ja może włączę nagrywanie bez kasety. I zaraz to przynajmniej tak. O, włączyłem przycisk od nagrywania i wysunął się taki okrągły przycisk. I teraz mogę go nacisnąć i puścić. I tam był taki potencjometr, który w zależności od tego, jak głęboko się nacisnęło, tak ciszej nagrywał się sygnał. Jak się puściło i też jakby się wolno puszczało, nie tak, tylko nie w sensie, tylko tak trochę tego, tak. Coraz się tak bardziej to wybijało do góry, to wtedy nagrywało się coraz głośniej. Wyłączę na razie, bo niepotrzebne. To nagrywało się coraz głośniej, czyli fading po prostu. Tak więc można było robić przerwy między utworami. Działało to fajnie, żeby w ogóle nacisnąć nagrywanie, to mimowoli trzeba to było nacisnąć tak naprawdę. No można było oczywiście przesunąć palec troszeczkę niżej i nacisnąć bez tego. Takie rozwiązanie.

na maksa przy rozkręconym magnetofonie, bo trzeba tu było usunąć kilka usterek i dokonać kilku napraw tym samym, więc nie ma tego potencjometru, nie ma tutaj regulacji tonów, jest tylko głośność. Powiedziałem Państwu, że były dwa modele. Jeśli nie powiedziałem, to teraz powtarzam. Jeszcze raz powiem, jeśli nie powiedziałem, to przepraszam. To były RM221 oraz RM222. Czym one się różniły? Różniły się tym, że RM221 miał dwa suwaki, a RM222 miał pokrętła. Już teraz nie pamiętam, jaka była kolejność tych suwaków. Chyba lewym się zgłaśniało, one tak do góry się przesuwało, a prawym się była barwa tonu, a tutaj na górnym się zgłaśnia, a dolnym ustawia się barwę tonu i ten do głośności jest większy. Tutaj jeszcze Państwu powiem jedną ciekawostkę, ponieważ w tych wszystkich polskich magnetofonach, takich jak, znaczy nie wszystkich, w niektórych, w tych, w których to jest stosowane, w takich jak Kasprzak ten, w takich jak Grundig MK232, w takich jak Lelek, mamy koła zębate. Tylko tyle, że one są o różnej średnicy, o różnych wymiarach. W tym RM są większe, ale są wykonane z tego samego plastiku. Więc niestety, jeśli Państwo kupią z drugiej ręki, to jest duże prawdopodobieństwo, że te koła po prostu się Państwu po kilku odsłuchach, a może i wcześniej, wykruszą. One potrafią kręcić dobrze, ale jeżeli już plastik jest żółty, to potrafią prysnąć. Co mi się zdarzyło właśnie w tym, że zaczęło się kruszyć to koło zębate w moim pierwszym podcaście, proszę Państwa, jak mówiłem o Grundigu. Ale no i bardzo długo, niestety, przez wiele lat ludzie szukali jakiegoś rozwiązania. Fani polskiego sprzętu płakali na elektrodzie i ktoś się na szczęście znalazł w Polsce. Nie znam danych. Nie wiem, jak się ten ktoś ogłasza i tak dalej, bo to ktoś mi załatwiał. W Polsce kto robi te kółka, ale robi je z grubszego, robi je z mocniejszego plastiku, w związku z czym ten plastik chodzi głośniej, ale mimo wszystko jest bezkonkurencyjny, to i tak bardzo dobrze. Więc tutaj trochę będzie szum mechanizmu. Normalnie powinien być bardziej, trochę powinien być cichszy normalnie, no ale jest jaki jest. Przejdźmy do omówienia magnetofonu. Na szczycie magnetofonu mamy stop. W ogóle jak się wciśnie stop i się przytrzyma, to jakby włącza się odsłuch. Znaczy w sensie nie odsłuch, tylko tak jakby silnik zaczyna chodzić i wzmacniacz zaczyna się uruchamiać. Obok jest start. Wciskam start, na kasety na razie nie ma. No nie powinien tak warczeć, no on będzie tak warczał, bo to koło jest twarde. Ale to naprawdę i tak, proszę Państwa, bardzo dobrze, bo do niedawna tego nie było, nie było możliwości naprawy takich magnetofonów. Obok mamy przewijanie do przodu. Step. Obok przewijanie do tyłu. Stop. Obok pauza. Pauza działa w ten sposób, że naciska się ją i trzeba trochę tak pod kątem przesunąć ten przycisk do dołu, tak żeby on się zablokował. Jak chcemy ją puścić, przesuwamy przycisk do góry. I obok jest nagrywanie, które się składa właśnie z tych dwóch warstw. W tym przycisku jest jeszcze umieszczony taki okrągły, mały przycisk, który służy właśnie do tego fadingu tak zwanego. No także w porównaniu z Grundigiem to widać, że to jest unowocześniona, w tym bez radia, to widać, że to jest unowocześniona konstrukcja, bo już przewijanie jest na oddzielnych przyciskach, nie jest zrealizowane na przesuwanym suwaku. Tutaj nagrywania też nie da się wcisnąć przypadkowo, bo jeżeli, teraz ja może Państwu pokażę, zwolnię blokadę kasety palcem i nacisnę nagrywanie. No nic się nie dzieje. Co trzeba? Trzeba, proszę Państwa, docisnąć start. I teraz puściłem ręką, wysunął się przycisk i teoretycznie się nagrywa. Ale my nie chcemy nagrywać, zatrzymuję. Znaczy wyłączam właściwie.
Te przyciski jeszcze

Czy też są takie ciekawe, bo one są kwadratowe, ale w tych kwadratowych miejscach są takie, w tych przyciskach są takie miejsca, takie wycięcia na opuszki palców, żeby oprzeć. Także dosyć pomysłowo jest to zrobione. Obok są takie same przyciski, tutaj tych przycisków jest 6, obok jest przerwa i z kolei jest 5 przycisków do radia. Najpierw włączenie i wyłączenie radia, później fale długie, które są właśnie włączone, średnie, krótkie i ultra krótkie. Włączenie i wyłączenie radia to jest takie, że się tylko tak naciska, taki wciskany przycisk, uwaga. No ale teraz nie ma żadnego zakresu. Oto na przykład włączymy długie, ostatnio Warszawy słuchałem, może znajdziemy. Nie znajdziemy, bo komputer. Ja może przesunę skalę na sam początek. A, właśnie. Nie, na razie skończmy może. Także przyciski mamy omówione. Radio za chwilę włączymy. W prawym górnym rogu jest wyjmowana antena teleskopowa. Ale też na razie może nie będę jej wyjmował. Ona jest tylko do UKF-ów, także wyjmiemy ją później. To radio akurat udało mi się zdobyć za bardzo małe pieniądze i naprawdę w dobrym stanie wizualnym, w technicznym właściwie też, tam niewiele było do roboty, w dobrym stanie wizualnym niestety bardzo często jest tak, że jak się gdzieś szuka na Eliksie czy gdzieś, to są powyłamywane anteny, albo pourywane kieszenie, albo połamane rączki, no ten był kompletny. Także no fajnie, aczkolwiek przyznam się, że nie od razu udało mi się go zdobyć, bo były albo bardzo zniszczone, albo strasznie drogie. Teraz tak, z tyłu magnetofonu mamy taki prostokąt i w tym prostokącie jest umieszczone gniazdo liniowe dwukierunkowe. Takie jak w Grundigu. Tutaj jest tam symbol, nie wiem czego, symbol gramofonu też jest, mikrofonu, takie trzy symbole są z tyłu. To jest liniowy DIN dwukierunkowy, wykorzystamy to gniazdo później. Kiedy się przesuniemy trochę, patrzę, tylna ścianka cały czas, kiedy się przesuniemy trochę w lewo, będzie zmiana pozycji oscylatora, to jest do nagrywania z fal długich, żeby gwizdów nie było przy nagrywaniu. Kiedy się trochę od tego przesuniemy w prawo, będziemy mieli takie większe okienko i w tym większym okienku będą dwa gniazda. Wyżej będzie gniazdo słuchawkowe, tudzież głośnika zewnętrznego, jack mały, tak jak w Grundigu, a poniżej będzie gniazdo sieciowe i tam wolę już nie dotykać, żeby mi prąd nie złapał. Jak się trochę przesuniemy po tej samej osi w lewo, z kolei natrafimy na klapkę od baterii i wejdzie nam tam 6 ogniw baterii R20, przepraszam, nie paluszków, tylko R20 oczywiście. I ten odbiornik i tak jest ciężki, a jeszcze jak się te baterie włoży, to już naprawdę waży, także nie było łatwo używać go w roli dyktafonu, ale no w tamtych czasach trzeba było sobie radzić tak, jak się tylko dało. Co do mikrofonu zewnętrznego, owszem, można było mikrofon zewnętrzny podłączyć, tak samo zresztą jak do Grundiga, bo dzięki temu mikrofon nie zawierał szumu mechanizmu. Można było ten mikrofon wtedy jakby, nie trzeba było całego magnetofonu nad głową trzymać, tylko wtedy wystarczyło mikrofon podnieść do góry. No ale coś za coś, wtedy szybciej zjadały się baterie. Na wierzchu magnetofonu jest rączka, także jak się go trzyma, to jest taka walizeczka. Z prawej strony pod jednym z mocowań walizeczki, pod prawym mocowaniem walizeczki jest kółko do strojenia skali i został nam przód. Z przodu magnetofonu w lewym górnym rogu jest przycisk eject, poniżej jest klapka kasety, obok klapki jest głośnik, nawet spory, a jeszcze dalej, to już właściwie dochodzimy do prawego dolnego rogu, u góry jest potencjometr regulacji głośności, a poniżej mniejszy potencjometr, powinien być, ale to ja tutaj go nie mam, potencjometr regulacji barwy tonu. Ja może sobie jeszcze do kolekcji zdobędę taki potencjometr, to sobie tutaj założę, ale na dzień dzisiejszy, na ten moment nie mam, dlatego że on był połamany i wyprawiał różne historie.
przepraszam, histerie, które nie były tutaj do niczego, nie były, które by tylko psuły prezentację. Jest niestety problem z ustawieniem skosu głowicy, ponieważ, znaczy przynajmniej po niewidomemu, ponieważ nie ma wyraźnie wyczuwalnej dziury, trzeba trafić, mieć coś bardzo długiego, jakiś dłuższy śrubokręt i wtedy tym śrubokrętem trafić. Ja nawet mogę Państwu opowiedzieć taką anegdotę, jak kiedyś wujek takie radio miał, tylko to był RM221 i właśnie spreparował sobie taki regulator do ustawiania głowicy z kawałka jakiegoś drutu czy gwoździa, tylko tyle, że go zaizolował. No i niestety, a ponieważ nad kieszenią jest szczelina, ten gwóźdź był wpadł i zrobił zwarcie na obwodzie łączącym głowicę ze wzmacniaczem. W związku z tym magnetofon zaczął potwornie trzeszczeć podczas odtwarzania. Tak jakby się, prawdopodobnie ten gwóźdź się kręcił gdzieś był na silniku czy gdzieś. I jak się, bo później jak się ruszyło, to on już tak nie hałasował. Po prostu raz było tak, że on tylko warczał, że tak jakby zwarcie robił, a innym razem było takie tr, tr, tr, tr, tr, tr, czyli tak jakby raz zawadzał o przewód, raz nie. A taki trzask był, to tr, tr, tr, tr, no i tak więc tutaj no, ciężko ustawić głowicę. Ja się przyznam szczerze, że celem ustawienia głowicy rozkręciłem magnetofon. I tutaj, jako że go rozkręciłem, to odkryłem jeszcze co innego, a mianowicie to, że na tylnej części obudowy pod spodem, tam jest instrukcja oczywiście, jak się do wielu elementów dostać, jak wiele elementów naprawić, czy jak się na przykład do silnika dostać, bo tutaj trzeba jeszcze było prędkość ustawić, ale wtedy tam trzeba było jeszcze jakby z obudowy go całego wyjąć. A tam była instrukcja i chyba nawet rysunek, a instrukcja była po niemiecku. Tak więc tam były napisy po niemiecku, więc wszystko wskazuje na to, że albo obudowy do tych magnetofonów były importowane z Niemiec, albo jakaś taka umowa licencyjna była, która zakładała, że Polacy mają pisać to po niemiecku. Ciężko im powiedzieć. Tego ja już niestety nie wiem, tak więc tutaj jeśli ktoś by był zainteresowany, to odsyłam do internetu. No, ja na Legendach PRL-u ani na Old Radio niczego takiego nie znalazłem, żeby taka uwaga była, więc tutaj nie wiem. Głośnik, tak jak mówiłem, ma dosyć spory. To jest takie jakby, to jest taka jakby kratka z takimi okrągłymi dziurami i jest metalowa. W grundiku była plastikowa na przykład, także fajnie, że metalowa. I teraz ja może przesunę radio na sam początek, przesunę skalę i spróbujemy coś znaleźć, chociaż ciężko będzie cokolwiek znaleźć z uwagi na to, że to jest komputer, ale może. Na razie anteny nie wyjmuję, bo szukamy na długich. Może chociaż program Pierwszy Polskiego Radia z Warszawy znajdziemy, który jest chyba tak naprawdę jedyną rozgłośnią, którą można złapać na... A może ja jeszcze raz wyłączę, bo włączyłem i ten potencjometr był ściszony. Uwaga.

0: это глубокий ученый герб.
1: Валите, а где что ты будешь беречь? Я
2: All inhibition, talking, laughing, and shouting with abandon, with no respect for age or position. By contrast, Jen was deadly serious.
3: To eradicate human trafficking and modern-day slavery.
4: Jak Państwo słyszą, można nawet, udało mi się dosyć sporo zagranicznych stacji złapać, ale może przełączymy na UKF, bo to może nie każdego interesować. Co do UKF-u, oczywiście wyjmę antenę. Antena jest dosyć długa, jej się nie składa, ona jest tylko wyjmowana na prosto, nie pochyla się w żadnym kierunku. 8 członów. I teraz myślę, że no też trzeba wziąć poprawkę na komputer, ale myślę, że może coś znajdziemy.
5: Specjalnej racie już od 1740 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan przy wpłacie własnej 10%. Przyjdź do najbliższego dealera lub sprawdź na www.
4: Ja teraz może odkręcę ze statywu mikrofon i przybliżę Państwu do głośnika. Tu jest oczywiście, radio jest przestrojone, bo była stara skala.

0: tak jest najgłośniej, proszę Państwa. Tak jest najgłośniej, ale nie będziemy już, żeby ZAX się nie wtrącał. Także radio wyłączymy.
1: Po prezentacji radia zaprezentuję nagrania testowe, których słuchamy zawsze. Zacznę oczywiście od kasety chromowej, od kasety żelazowej i będzie to nagranie bez systemu Dolby w całości oraz połowa nagrania w systemie Dolby B. Później kaseta chromowa, również bez systemu Dolby w całości oraz połowa nagrania w systemie Dolby B. I to będą próbki pokazywane bezpośrednio z głośnika magnetofonu. W kolejnej fazie prezentacji przejdę do próbek tych samych, tylko tyle, że będą odtwarzane przez wyjście liniowe magnetofonu. Nie będę prezentował Dolby B w całości, ani Dolby C, ani kasety metalowej, dlatego że ten magnetofon nie posiada żadnych systemów Dolby, to nie ta półka. A poza tym, jeśli chodzi o kasety chromowe, to też producent różnie to nie zalecał używania kaset chromowych. Tak było napisane w instrukcji, z tego co ludzie to mieli. Oczywiście objawiało się to tym, że kaset chromowych można było używać, można było je odtwarzać uprzednio nagrane wcześniej, można było też nagrywać, ale trzeba było liczyć się z tym, że może być problem z prądem podkładu, a co za tym idzie, różne efekty tego nagrania finalnego być mogły. Jedne nagrywały się lepiej, inne nagrywały się gorzej. Kaseta żelazowa już jest włożona, wciskam start.

Okej. Okay. Teraz zmieniamy kasetę, przewijam od początku, bo tak zaraz będziemy jej słuchać i tak. A w tym czasie przygotowuję kasetę chromową, która już jest przewinięta. Niestety muszę Państwa rozczarować, magnetofon, jak Państwo słyszą, zwalnia, mimo iż ustawiałem prędkość z kasetą wzorcową i z miernikiem, ale mimo wszystko albo ten silnik jest już, ma swoje lata, jest użyty i wysłużony, albo coś jest ze stabilizatorem obrotów, już się w to nie wgłębiałem, bo pasek jest dobry.

0: Kaseta chromowa typu 2, nagranie bez systemu Dolby.
1: To chyba nawet dobrze będzie na tej.

dalej. Jak Państwo słyszeli, ta kaseta miała stabilniejsze obroty. Właściwie nie wiem, od czego to zależy. No, może rzeczywiście coś jest z silnikiem, że już raz kręci lepiej, raz gorzej. Już w to się nie bawiłem. Kasetę przewinę na sam początek i zaraz przejdę do prezentacji wejścia, liniowego. Mógłbym właściwie podłączyć wyjściem słuchawkowym, które też jest na akurat jest na jacka z kolei, tak jak wspominałem, ale tutaj jest niebezpieczeństwo, gdyż ja nie wiem, w jakim stanie jest to wejście, nigdy tutaj słuchawek nie podłączałem, boję się, że podłączę i później możesz odłączyć głośnik wewnętrzny i możemy mieć, proszę Państwa, problem. Wiem, że dwukierunkowe liniowe jest sprawne, bo z niego już korzystałem. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

Dobrze, proszę Państwa, teraz zmieniamy kasetę. Jak sami Państwo słyszeli, teraz, jeśli chodzi o prędkość obroty, było zdecydowanie lepiej. Ja nie wiem, dlaczego tak było wtedy na początku. No, on czasami potrafi zwolnić, jak chce, a ja już nie chcę go eksploatować, żeby, kurczę, znowu coś nie nawaliło. Z tym starym sprzętem to tak, kurczę, jest, że raz jest dobrze, raz jest gorzej, ale już nie kuśmy losu. Słuchamy jeszcze chromowej. Kaseta chromowa typu 2, nagranie bez systemu Dolby.

Dobrze, teraz wkładam trzecią kasetę, na której będziemy mogli coś nagrać. Ja tu dla Państwa nagrałem już kawałek nagrania. To jest przegrywane, kiedyś miałem zgrane to z kasety magnetofonowej, z innej, ale miałem zgrane w Wave, więc już odtworzyłem na Milestone akurat, ale było w Wave, także nie będzie źle. To jest kawałek utworu Pet Shop Boys, ale tylko tak. Tak jak Państwu wspominałem, zepsuty jest PNS, a co tym idzie, początek nagrania jest przesterowany. To będą dwa bardzo krótkie kawałki. Posłuchamy zarówno przez głośnik magnetofonu, jak i normalnie. Ja już wcześniej ustawiłem tę kasetę. Na początku będzie buczenie, ale to buczenie nie odnosi się do tego nagrania, tylko do poprzedniego innego. Więc ja teraz się wyłączam i posłuchamy bezpośrednio tych dwóch krótkich fragmentów. Na początku będzie przester, bo oczywiście nie ma PNS-u. A gdyby był PNS, no to trzeba by wcisnąć nagrywanie razem z PNS-em i wtedy puścić PNS. On by tam wtedy nagrał stosowną przerwę do momentu, dopóki byśmy nie puścili, i by zrobił fajną fejdę. No niestety tutaj go nie ma równie dobrze, tak więc na dobrą sprawę można wciskać nagrywanie bez dociskania PNS-u. Albo nawet jak się go wciśnie, to i tak będzie przester na początku i tak. To było nagrywane ze źródła zewnętrznego, jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, którego teraz posłuchamy.

Tylko właściwie się liczą te dwa ostatnie fragmenty. No jak Państwo słyszą, jest dosyć głośno i jest czyste. Jakoś tak jest właśnie, że kasety nagrywane na tym magnetofonie, to co jest nagrane na tym, to odbiera lepiej aniżeli każde inne. Ja na początku myślałem, że to jest kwestia skosu głowicy, no bo to by się zgadzało. Jeżeli jest tak, jak jest głowica po takim skosie, w jakim jest ustawiona, to tak się nagrywa i tak będzie odbierało najlepiej. Ale mimo wszystko jakoś tutaj próbowałem z kasetami wzorcowymi ustawić tę głowicę i jednak no cały czas jest tak, że nagranie wychodzi, jak się odtwarza na tym magnetofonie, nagrywa po prostu lepiej niż odtwarza. Tak naprawdę. Tak więc jeszcze teraz posłuchamy przez głośnik magnetofonu, cofniemy trochę, a zaraz coś nagramy.

Dobrze, proszę Państwa. Ja teraz dla informacji powiem tylko, że wcisnąłem rekord bez dotykania PNS-u. Oczywiście należy wziąć poprawkę na to, że koło zębate jest wymienione. Znaczy właściwie to dwie zębate.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam dziś bardzo serdecznie na antenie Tyflo Radia w kolejnej audycji na żywo dnia 5 sierpnia 2026 już roku. Godzina 19.04. Witam bardzo serdecznie przed mikrofonem Patryk Chojnacki, a przed drugim mikrofonem
2: Robert Rosiejka. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: Tak, dzisiaj zajmiemy się tematem troszeczkę, można powiedzieć, powiązany z tym, co było ostatnio prezentowane przez nas, czyli serwery, mianowicie też dalej w sferze sieci, w warstwie sieciowej. Dokładnie chodzi mi o routery. Zajmiemy się konkretnymi routerami oczywiście. Mamy na myśli konkretne routery firmy TP-Link. Natomiast opowiemy też delikatnie zahaczymy też jakby o inny temat pod koniec, ale to taki tylko jako informacyjnie głównie rola. Głównie skupiamy się na TP-Linku, na jego dostępności, użyteczności dla osób niewidomych, słabowidzących.
2: No tak, także... Patryku, ale może zanim przejdziemy do samego mięsa, to powiedz słuchaczom, jak się z nami skontaktować.
1: Oczywiście. Możecie z nami się skontaktować za pomocą WhatsAppa, za pomocą Facebooka. Na YouTubie jest transmisja wypuszczona. Jest to rzeczywiście aplikacja Tyflo Centrum, czy to Windows, czy Android, czy chyba
2: iOS.
1: Chociaż tutaj nie jestem pewien, bo iPhone'a nie mam.
2: Jest, nadal jest, działa.
1: Okej. Okay. Jest też oczywiście strona kontakt.tyflopodcast.net, no i nasz numer kontaktowy 663-883-600.
2: Zapraszamy, jak będą, pojawią się jakieś pytania, z przyjemnością odpowiemy.
1: No więc tak, ja ze sobą wziąłem router TP-Linka Java Wi-Fi 7, router BE230 lub jak to woli Archer BE3600, a ty co masz, Robercie?
2: A ja przyniosłem trochę coś większego, ze sobą TP-Link Archer BE9300 lub zamiennie B550, też router na Wi-Fi 7, ale z pełniejszym wachlarzem łączności właśnie z tym związanym z Wi-Fi 7, ale to do grubej specyfikacji przejdziemy za chwilę.
1: Tak, w ogóle jakby kogoś interesowało, co chodzi z tymi cyferkami, mam na myśli te tysiące, bo modele to modele, to szybkie wyjaśnienie, 3600 lub 9300 odnosi się do łącznej jakby sumy
2: możliwości,
1: przepustowości wszystkich pasm Wi-Fi, które dane sprzęt oferuje.
2: Maksymalnych przepustowości.
1: I chodzi o to, że to wszystko jest sumowane ze sobą.
2: Tak.
1: Więc to nie jest tak, że 9300 osiągamy na przykład na 7, nie. Osiągamy łącznie na wszystkim, ale wiadomo, że na wszystkim nosi łącznie, czy nie możemy tego osiągnąć, bo tak się nie da. Realnie
2: to jest
1: niemożliwe 7600, 6500.
2: Raz, że to jest niemożliwe sprzętowo, a dwa, bardzo mało miejsc w Polsce. Myślę bardziej, że mało osób ma w Polsce takie łącze, żeby wykorzystać kilka tysięcy megabitów. Na jedno urządzenie na jeden raz. Bo myślę, że mało kto ma. W tym momencie chyba Orange oferuje 8 gigabitów dla osoby prywatnej, z tego co pamiętam. Było długi czas dla firm, a teraz się pojawiło dla osób prywatnych też możliwość posiadania 8 gigabitów, ale no to jest, dla mnie to jest abstrakcja.
1: Okej, okay, teraz może powiedzmy, dlaczego tak naprawdę wzięliśmy tego TP-Linka tak od początku, bo wiecie, firm routerów mamy takich głównych firm, mamy w sumie tak, mamy ZTE, które w ogóle jest jedynym obecnie dostawcą modemów 5G chyba, takich
2: nie jedynym jest Huawei, jest normalnie w sprzedaży w Polsce, ja tutaj zdementuję i ja na przykład bym wybrał Huawei, no ale to już są moje prywatne animozje.
1: Tak, ale bardziej mi chodzi o takie jakby bardziej w tym momencie renomowane z uwagi
2: na... Ale nadal jest w sprzedaży Huawei,
1: możesz
2: kupić w każdym sklepie, to nie jest tak, że go nie ma.
1: Że na przykład kiedy, nie wiem, dostajemy od jakichś operatorów coś, no to raczej będą to już ZTE.
2: No to większość od operatorów to jest ZTE, jest to routery Nokia, lub ewentualnie jeszcze też się zdarza Huawei.
1: Tak, a natomiast do takich typowo routerów też stacjonarnych, no to mamy Asusa, mamy TP-Linka, mamy Netgeara,
2: mamy tego, Mikrotika.
1: Mikrotika, w ogóle to jest temat inny, o którym tam coś powiemy, ale to później. Mamy też takie chińskie firmy jak Kudy, Totolink, Tenda.
2: Tenda, dobrze, tak.
1: My się myli z Fendą zawsze, Fendę za
2: też mam z tym problem, że powiem Tenda przy głośnikach, a Fenda przy routerze. No ale nie, mamy Tendę w routerach.
1: Mamy też, tylko teraz nazwa mi troszeczkę umknęła, ale jest taki bardzo tani. O, D-Link.
2: D-Link nie powiedziałbym, że jest tani, jest jednym, to jest taka średnia, niska półka. Ja kiedyś miałem do czynienia z D-Linkiem i... Czyli dobrze, nie będę mówił, że jest niedostępny, bo to było 5 lat, 6 lat temu. Może w tym momencie jest inaczej. Jakby, no, ale dlaczego wybraliśmy TP-Linka? Może ja powiem jako pierwszy.
1: Tylko dokończę jeszcze te firmy, żeby tak uściślić.
2: Okej.
1: Okay. Jeszcze mamy oczywiście takich już dostawców większych, czyli mamy Ubiquiti i sprzęt cały Unify, o którym w ogóle można by mówić długo.
2: Ale to jest jakby trochę też już jakby inna półka.
1: Bardziej korporacyjna.
2: Korporacyjna lub dla niegroźnych wariatów.
1: Tak samo w tym momencie do tego samego idzie Cisco. Mamy też te routery firmy ATM, czyli Fritzboxe, które Miłosz prezentował z tego
2: tak,
1: czasu.
2: Tak, które były na poprzedniej, którejś tam z audycji wcześniej.
1: No i oczywiście mamy też, z tego co pamiętam, ta Synology też własne jakieś tam urządzenia czy QNAP produkują, ale to też jest już sprawa w ogóle rzędu serwerowego, to bardziej jako ciekawostka wspominam. Tak, to bardziej jako ciekawostka. Głównymi graczami na rynku konsumenckim są Asus, TP-Link, i ZTE tak naprawdę. Na takim głównym. No i te gdzieś te firmy typu Totolink czy
2: ZTE bardziej bym patrzył jako operatorskie routery lub ewentualnie.

0: miałem w rozmowie z tobą w prywatnej. Dla mnie z TP-Linkiem jest trochę tak jak z Apple'em czy z Samsungiem, że wiem, czego się spodziewać. Więc po prostu poszedłem, kupiłem to, co wiedziałem, że z myślą, że wiem, że to będzie działało, bo moim poprzednim routerem też był TP-Link AX55 ArcerCher 3600, prawda? Też to był?
1: Nie, on 3200 jest.
0: 3200 albo 3600, nie pamiętam, ale miałem TP-Linka poprzedniego, gdzie soft był, powiedzmy, był dostępny, było więcej rzeczy, których trzeba było zrobić, które trzeba było wykonać z nawigacją obiektową. Tutaj w tym nowym już jest, powiedzmy, że 99% jest tak, że jestem w stanie zrobić wszystko nawet bez obiektówki, alt-tabem, strzałeczkami, nagłówkami i w ogóle. No więc wybrałem TP-Linka z myślą taką, że wiem, że przyjdzie, zadziała, skonfiguruje, będzie stabilnie, będzie dostępnie i po prostu, no tak jak, chciałbym kupić Androida, poszedłbym po Samsunga, chciałem kupić router, kupiłem TP-Linka, bo wiedziałem, czego się spodziewać po prostu.
1: Ja się z tym zgodzę. Też taka w ogóle mała dygresja, którą tutaj z Gracjanem Nawrockim doszliśmy ostatnio. TP-Link miał takie trochę trzy fazy w swoim życiu. Najpierw był bardzo dostępny przy swoich starych konstrukcjach typu...
0: Tak, 2012-13, te stare.
1: TLWN na przykład.
0: Tak, dobrze mówisz.
1: Potem w tych nowszych AC głównie troszkę się to zepsuło.
0: Tak, 2.15, 2.20, bym powiedział 2.19.
1: A obecnie to wróciło do jeszcze lepszego stanu, nawet mamy dedykowaną zakładkę dostępność na ich stronie, co jest bardzo... No i też ważne, warto być aplikacja mobilna, TETEN.
0: Właśnie, tutaj...
1: Jest deklarowana dostępność.
0: Jest deklarowana dostępność i też mogę powiedzieć, że ja konfigurowałem kilka routerów TP-Linka, bo konfigurowałem AX55, tą moją poprzednią, konfigurowałem trochę inny model niż ma Patryk, tam po znajomych i jeszcze konfigurowałem komuś kiedyś AX70 i chyba AX10 po znajomych w aplikacji i aplikacja była zawsze dostępna i zawsze ten kreator wyglądał tak samo, więc tutaj mogę powiedzieć, że w aplikacji przy moim przypadku routera też będzie na 99% dostępny. No tego nie sprawdziłem, nie robiłem konfiguracji przez aplikację, tylko robiłem konfigurację przez www.
1: Tak, natomiast dlaczego ja wybrałem TP-Linka? Tylko tak jeszcze powiem, bo ktoś się kiedyś może zapytał albo zastanawiał. Jeżeli zobaczycie gdzieś sprzęt marki Mercusys, to jest to też marka TP-Linka.
0: Tylko, że z Mercusysem ja bym uważał, ponieważ tylko że też bierzemy pod uwagę to, że ja mam router z 23 roku. Mam go jako access point w mojej sieci. I tam już tak nie jest kolorowo, gdzie AX55 kupiony w 22 roku, ja bym mogę powiedzieć, że z wersji na wersję się stawał bardziej dostępny, to tutaj w tym Mercusysie dużo trzeba robić obiektówką.
1: Mercusys
0: zwłaszcza jakieś DHCP, zmiany adresów IP, przypisanie na stałe, jakieś grzebanie zaawansowane, to już tam niestety obiektówka wkracza do akcji. Aplikacja jest średniawa, moim zdaniem.
1: Mercusys ma dwie takie główne zalety. Po pierwsze, nie jest to Hinol typowy, a po drugie jest tani.
0: Znaczy TP-Link jest chiński. Ogólnie.
1: Znaczy, chodzi mi o taki typowy Hinol, tak? Że coś, co kupujemy.
0: No ja wiem, po prostu. Ja na przykład, jeżeli miałem do wyboru a propos TP-Link versus Mercusys, to na przykład te tanie switche są Mercusysa często po 30-40 zł gigabitowe, a TP-Linka są 2-3 dychy droższe. Jak nie zarządzałem, to można wziąć Mercusysa.
1: Powiem szczerze, a propos switche, tak szybciutko, jak ja kupowałem swojego switcha Ubiquiti, z takiego samego zresztą jak ty masz, dosłownie 20 zł taniej, chyba czy nawet 20 zł drożej, był TP-Link.
0: Mam tego switcha Ubiquiti, co ty masz. Ja nie pamiętam modelu.
1: Unified, 2,5 tam SFF. No, zresztą to nie ma.
0: Mniejsza o to. Ja właśnie za niego dałem 240 zł, gdzie TP-Linka kosztowało 220 i był niezarządzalny, to jedno, a dwa, nie był zasilany z USB-C, a mój...
1: To był ten sam, jak ja kupowałem, jak ja miałem swojego switcha, dostawałem swojego switcha, to TP-Link był wtedy droższy, co ciekawe. Ale dobra, wracając do routera mojego. Dlaczego ja wybrałem swój router? Słuchajcie, sprawa była tego typu, że początkowo w ogóle nie wiedziałem, co kupić, bo chciałem w końcu zająć się siecią na poważnie, spiąć sobie przede wszystkim... Idea przede wszystkim była taka, żeby sobie spiąć w końcu komputer i mojego NASa na 2,5 gigabita. Oczywiście mogłem kupić zwykłego switcha 2,5 giga, zestawić wszystko jak było, ale nie chciałem, ponieważ mój modem od operatora trochę mnie już denerwował różnym podejściem i operatora, i w ogóle samym swoim działaniem, które czasami było, jakie było. Dlatego postanowiłem, że trzeba coś z tym zrobić. I początkowo trochę szukałem tego wszystkiego. Co by tu kupić? Rozglądałem się na różne firmy, Asusa, też

0: brałem pod uwagę. Nawet jest taka strona, to nie podam jej adresu, ale słuchajcie, tak samo jak z Zeppelinkiem, postaram się później w komentarzu podlinkować taki symulator jakby routerów.
1: Tak, symulator ich panelu.
0: I tam można jakby bawić się panelem. Niestety na Asusie często było tak, że był ten panel gorzej dostępny i na sprawę, że Asusy miały trochę większe problemy z nagrzewaniem się na przykład, czasem ze stabilnością, no różne rzeczy. I początkowo miałem też kupić model BE550. Ale no, był on dość drogi, nie ma co się oszukiwać, ale to za chwilkę powiemy. Dość drogi.
1: To ja też dodam, bo ty tutaj w sumie właśnie fajnie kreujesz to, co ja bym chciał jeszcze powiedzieć. Właśnie dlaczego ja wybrałem w sumie wyższy model, dlaczego nie poszedłem w tańszy. Więc, ale mów, kontynuuj.
0: Więc, no pomyślałem, kurczę, czy ja chcę tyle na router wydawać? To jest dobre pytanie. Trafiła też okazja, że mogłem mieć takie coś jako prezent. No ale wiadomo, też są pewne ograniczenia, które ja rozumiem. Doszliśmy do konsensusu, że będę router miał i switcha po prostu. Co też mi ogólnie odpowiadało, wiadomo, jedno urządzenie więcej, ale zawsze może się przydać. Zawsze można więcej urządzeń wpiąć,
1: to tak dalej. Warto byłoby, Patryku, dodać, od razu to zaznaczyć. I to ja powiem, ja też się skłaniałem ku tańszemu routerowi, tylko że ja chciałem przejść już na 2,5 giga też tutaj lokalnie z moim serwerem, NASem i w ogóle, choć do NASa to jeszcze nie zrobiłem migracji na 2,5 giga, ale muszę też się w końcu za to zabrać. Dlaczego? Dlaczego? Bo ten router mój już ma wszystkie porty, właśnie są 2,5 gigowe, czy jest, czy WAN, czy wszystkie 4 LANy są 2,5 giga.
0: Tak, ale do tego dojdziemy myślę, ale później.
1: To jest też właśnie jeden z powodów, dlaczego ja go wybrałem, że jakby nie, niż ja już nie chciałem iść w kompromisy, miała być, wiesz, po prostu full możliwość.
0: Ale okej, okay. Sprawa była tego typu, że już w końcu wiedziałem, że na pewno to będzie to TP-Link, bo nie chciałem się bawić z osami, że coś będzie nie tak, potem bawić się w zwroty, nie wiadomo co jeszcze. No więc dobra, TP-Link, wybrałem model i teraz pojawił się mały problem, ponieważ mój router ma dwa porty 2,5 gigabita, tylko jeden jest stały, ale przypisany jako WAN, no jeden jest LANowski. Ja chciałem coś tak trochę przechytrzyć, żeby podpiąć sieć do jednego z LANów i tych dwóch portów 2,5 używać jako połączenia, nawet wtedy switch by nie był jakoś bardzo potrzebny. No niestety się nie da, no ale dobra, mówię do okej, okay, przeżyję, zwłaszcza, że cena była okej, okay, dużo lepsza i nawet taki pakiet łączny dalej był poniżej ceny tego
1: BEPI. No troszkę tańszy jest.
0: Kilkaset złotych, tak, ze 2-3 stówki. No nie, na pewno 3, myślę, że możliwe. Taniej. No w sumie to nawet 3. I dzięki temu na mojej komodzie właściwie pojawił się właśnie TP-Link B230, który nie spełnia moich może wszystkich oczekiwań. Na przykład on nie jest wertykalny, jak chciałem, ale z drugiej strony nie przeszkadza mi to aż tak, bo on sobie tam stoi obok. Nic mu się nie dzieje. I naprawdę jest to sprzęt też stabilny, sprzęt dostępny. Sprzęt, który ja mogę zrobić z nim tak naprawdę wszystko sam, bez jakiejś tam pomocy, czy bez martwienia się, że zaraz coś będzie niedostępne, albo coś się uszkodzi.
1: To prawda.
0: Tak. No dobra. Myślę, że teraz możemy przejść właśnie do tych specyfikacji naszych routerów, chociaż takich podstawowych. Może zacznę od mojego, bo to jest też niższy model.
1: W porządku.
0: Sobie pozwolicie, otworzę stronkę, ponieważ nie znam wszystkiego na pamięć.

0: Dobra, już mam stronę. Już mówię o specyfikacji dokładnej. Generalnie tak. Mamy procesor, słuchajcie, 4-rdzeniowy, 2 GHz, jest to dokładnie model Broadcom BCM6764, który jest całkiem mocny tak naprawdę. Co będziemy mówić, no jest to dość mocny, 2 GHz na rdzeniu. Mamy, słuchajcie, 512 MB RAM-u DDR3L, język mi się poplątał. Co wydaje się może mało, ale tak naprawdę w routerze to w wielu aspektach wystarcza, jeżeli nie podłączymy nie wiadomo jak ilu urządzeń, czy nie wiadomo czego tak naprawdę nie zrobimy. Mamy, słuchajcie, 128 MB pamięci budowanej. Flash na oprogramowanie, na ustawienia, no wszystkie tego typu rzeczy.
1: No na system operacyjny routera.
0: Tak, Wi-Fi 7, czyli IEEE 802.11be, nie mylić z B, czyli Wi-Fi 1. Nie, Wi-Fi 2, przepraszam.
1: Wi-Fi 2.
0: Teraz tak. Oczywiście jest kompatybilność wsteczna z AX, AC i tak dalej, i tak dalej. Mamy dual banda, czyli mamy dwa pasma, 2,4 oraz 5 GHz, tak najbardziej popularne. Nie ma tej 6 GHz, co uważam, że nie jest jakimś wielkim problemem, bo też nie jest jakaś duża ilość urządzeń, które po pierwsze mam ja, po drugie, które są na rynku, które obsługują to trzecie pasmo. Bo w sumie to laptop i może telefon, ale tego akurat nie jestem pewien, czy mój telefon to ma. Laptop ma na pewno.
1: Telefon ma.
0: Nawet dwa laptopy, które tu mam w tym momencie pod ręką.
1: Telefon ma.
0: Aha, no to dobra, no to okej, okay, no to te wszystkie, a reszta no to raczej już nie.
1: To większość już za 2022-2023 już ma tak naprawdę.
0: Większość, ale też nie wszystko niestety. I teraz tak, mamy właśnie tą agregowaną prędkość 3600 megabitów i teraz dokładnie mamy tu rozrysowaną tabelkę. 2882 megabity na 5 GHz i 688 na 2.4. Porty wejściowe mamy 2,5 gigabitowy port WAN RJ45, co jest akurat całkiem rozsądne, dobre. Mamy też 1,2 gigabitowy port LAN, o czym powiedziałem, oraz 3 gigabitowe porty gigabitowe, też LAN, oczywiście RJ45. Mamy USB 3.0, gdybyś potrzebował ktoś jakieś tam, nie wiem, serwer FTP, jakieś NASy, cokolwiek tego typu. Modemów to się wpiąć nie da, znaczy dodać się da, ale nic się z tego nie stanie. Co my tu jeszcze mamy? Mamy 4 anteny zewnętrzne, takie dosyć duże, w sensie duże, ale myślę, że są masywne, nie to, że są jakieś wielkie, że zawalają miejsce. One są, nie są to cieniutkie antenki, które łamią się od samego na nie patrzenia, ale można je regulować w różnych kątach, można nimi sobie obracać. Nie da się ich
1: tak
0: tylko
1: odczepić. Zapytam w imieniu moich kotów, a można je gryźć?
0: Wiesz, no wiadomo, że raczej
1: bo
0: nie
1: ja, mam, chociaż... ja tutaj taką anegdotkę mogę powiedzieć, że miałem tak. 3 routery pod rząd. To była jakaś stara NK, AC i później AX. Te pelinki wszystkie miały pogryzione anteny, więc
0: znaczy,
1: chyba koty
0: to jest plastik dość twardy, więc wydaje mi się, że ciężko byłoby to po prostu ugryźć.
1: Wiem, ale po prostu znaczy,
0: nie
1: tutaj
0: robią, tak, chodzi, tak, bo
1: moje koty pytają, czy można gryźć.
0: Tak, no wydaje mi się, że ciężko byłoby po prostu ugryźć.
1: Ale pogryźć już tak.
0: Tak, dokładnie. Obudowa jest oczywiście plastikowa, czego się raczej można było spodziewać. Mamy fizyczny przycisk włącznika, taki po prostu wciskany, wyciskany.
1: 0,1 po prostu.
0: Tak, to się jakoś nazywa prawdopodobnie, nie wiem. Mamy też dziurkę do resetowania. Jakiś długopis można włożyć, przycisnąć czy szpilkę i wtedy się resetuje urządzenie.
1: Lub karta od kart SIM.
0: Igiełkę
1: najlepiej.
0: Tak.
1: Bo nie zepsuje.
0: To chyba wszystko. Chociaż jeszcze jak zerknę na inną stronę, żeby nie było.
1: Może ja w tym czasie powiem o swoim?
0: Myślę, że lepiej dokończ tego, bo po prostu, żeby się nie był Matias. Może jeszcze jakieś ewentualnie po prostu wymiary podam. Oczywiście może teraz pracować w trybie Access Pointa, routera, może też być w meshu, wiadomo. TP-linkowskim. Mamy złącz zasilania, co też jest logiczne. Takie okrągłe, zwykłe DC. Mamy zabezpieczenia WPA, WPA2, WPA3, WP Enterprise, WPA2 Enterprise. Mamy dorządzane, tak jak już powiedziałem, stronę www oraz aplikację mobilną Tether. Jest obsługa V4, V6, serwer VPN jakiś tam można sobie użyć, mamy oczywiście serwer dyskusjowego, sieć gościnne, QoS, czyli QoS, czyli priorytetyzacja usług sieciowych, które aktualnie tak. są odpalone. DDNS-y, tak, przekrywanie portów, no to wszystko DHCP, wiadomo, EMU, MIMO, czyli to jest to takie, nie wiem co to jest, tylko nie wiem tego tak po prostu powiedzieć wprost. Chodzi o używanie dwóch pasm naraz, o.
1: Tak.
0: OFD ma UUPNP, DMZ, oczywiście PPOE, czyli też mamy FTP, SAMBA, też mówiłem, beamforming, mesh Wi-Fi, to też wspominałem. Obsługa WPS, jest przycisk WPS fizyczny na tylnym panelu, jest oczywiście zapora firewall, jakaś ochrona przed atakami DDoS, jest to czarny kolor urządzenia i niestety nie ma podanych wymiarów. Urządzenie na dzień dzisiejszy kosztuje, no słuchajcie, drugo, 430 zł, bardzo podskoczył i w tej cenie to jest już,
1: no ja... RAM podrożał.
0: Tak, 512 MB RAM podrożało. Ja powiem tak, ja... inaczej, my dawaliśmy, może bardziej tak powiem, albo osoba, która mi to kupiła, 330 zł. Czy to 340, no na pewno nie więcej niż 340. Więc i to, słuchajcie, nie było aż tak dawno, bo to było w kwietniu. Więc nie aż tak dawno jeszcze. Dobra, myślę, że możesz przejść do swojego urządzenia teraz.
1: No to ja zacznę od mojego. Ja od razu zaznaczam, mój router jest to router stojący, wertykalny, nie ma zewnętrznych anten. Po prostu jest jedną bryłą, jest jednym takim po prostu prostopadłościanem z gładkimi ściankami bocznymi po prostu i po jednej stronie i tej i drugiej stronie tej ścianki bocznej jest takie wgłębienie zaokrągłe i z przodu jest siatka, do góry jest siatka, taka po prostu plastik meszowy, żeby to się chłodziło. I może zacznijmy od portów.
0: Tak na moim, że też cały pokryty takimi otworkami.
1: Takimi, no to wiesz o co chodzi, on jest taki powiedzmy, że a la mesh, tylko że z plastiku, nie?
0: No wiadomo o co chodzi.
1: No, no to zacznijmy sobie od portów. U mnie jest WAN 2,5 giga, LANy są 2,5 giga. Mamy...
0: Wszystkie
1: LANy 4, które są w nim, są 2,5 gigowe. Na czym mi najbardziej zależało? Mamy przycisk Power 0,1, mamy przycisk Reset, też do którego trzeba użyć szpileczki. Ja mam z przodu na przedniej ściance pasek RGB, które oczywiście można wyłączyć. To jest jego najważniejsza funkcja tego RGB. Da się je wyłączyć. Mamy z przodu trzy przyciski. Przycisk pierwszy to jest przycisk WPS, drugi to jest przycisk Wi-Fi, do włączenia lub wyłączenia Wi-Fi, no i trzeci najważniejszy, do wyłączenia RGB.
0: No to przycisk Wi-Fi u mnie jest też z tyłu, obok WPS.
1: To u mnie są z przodu takie trzy przyciski, jakbyś miał do włączenia komputera, nie będę ich teraz klikał, bo...
0: Wiadomo, co się może stać.
1: W sumie mogę RGB wyłączyć i on tak brzmi.
0: No to słodziak, do budowy komputera, jak moje budowie.
1: Tak, to coś w tym stylu, to tak to wygląda. No mój router jest trójpasmowy, czyli mamy 2,4, mamy 5 GHz i 6 GHz. I tutaj to się pojawia, to jest ciekawa rzecz, mamy trzy sieci Wi-Fi. Mamy sieć 2,4, Wi-Fi, sieć 5 GHz i sieć 6 GHz. Co dalej? I tutaj też zaznaczę sobie, bo ja też przyznam się bez bicia, nie pamiętam całej jego specyfikacji na pamięć. 2,4 sieć działa maksymalnie na Wi-Fi 6, a sieć 5G i 6G działa na Wi-Fi 7 maksymalnie.
0: Ja tu zaznaczę, że to zależy od rewizji sprzętu, ponieważ ten urządzenie ma parę rewizji sprzętu.
1: Tak, ja tutaj też zaznaczę, tutaj dobrze Patryk przypomniałeś, ja mam rewizję V1. I to jest dobrze i niedobrze zarazem. Dobrze ze względu na procesor, bo jest tutaj czterorodzeniowy Snapdragon 9554, czterorodzeniowy, 2,2 GHz, mam 1 GB RAM-u
0: i mam też chyba już nawet.
1: DDR4, LPDDR4 i mam 128 MB pamięci ROM, czyli pamięci na system operacyjny, na pliki, na całą jakby pracę systemu w routerze. I tak, dlaczego rewizja V1 i dobrze i niedobrze? Rewizja V1 dobrze, bo jest mocniejszy procesor, no ale niedobrze, bo on się bardziej grzeje. Czy jest to odczuwalne? No, u mnie stoi w miarę na otwartej przestrzeni, po jednej stronie ma lekko trochę, bardziej jest zasłonięty głośnikiem, po prawej stoi monitor i tutaj ma wtedy przewiew. On jakby nie nagrzewa się tak, żeby to mnie nie niepokoiło. No nie wiem, nie da się chyba spojrzeć na temperaturę routera, jeżeli
0: nie,
1: da się
0: nie,
1: to patrzeć.
0: Żebyś termometr jakiś przyłożyć.
1: Albo termowizję.
0: Tak. Warto powiedzieć też w rewizji tej, nowszych rewizjach już też Wi-Fi 7 działa na paśmie 2,4 GHz.
1: Tak, w wersji V2 są dwie wersje. V1, V2 z tego co wiem i jest wersja też Pro. Dobrze
0: wersja
1: mówię?
0: Pro ma, tak, i wersja Pro ma 10-gigabitowy SFP port, SFP+, czyli takie, to nawet nie jest RJ-tka, to jest złącze takie, słuchajcie, do wpinania modułów i tam można mieć moduł na przykład RJ-tki.
1: To jest działa po światłowodzie już.
0: Tak.
1: I tutaj może powiem, tak jak ty mówiłeś,

0: Też mam to, że mogą moje urządzenia współpracować na dwóch pasmach, naraz na 5 GHz i na 6 GHz i on to po prostu mogą korzystać z większej
1: 2, 4, 5, w sensie razem
0: przepustowości. To u mnie jeszcze można 5 i 6.
1: O, to ciekawe.
0: Router ma 6 anten wewnętrznych, no to tutaj on jest po prostu jednolitą bryłą, gdzie go postawisz, nie musisz się martwić, czy trzeba anteny rozłożyć, czy nie.
1: Co ma swoje wady i zalety też.
0: Tak, to ma swoje wady i zalety, bo możemy, mając antenę, tak jak ma Patryk, sobie regulować trochę ten sygnał, jeżeli nie wiem, mamy gdzieś router na większym, na jednej jakiejś, nie wiem, krawędzi z domów, możemy zawsze te anteny wypchnąć w jednym kierunku, aby ten zasięg jednak poprawić w jakimś tam stopniu.
1: Ja osobiście uważam, że w każdym routerze, w większości, zwłaszcza w takich, powinno być złącza na zewnętrzne anteny po prostu jakieś.
0: Tak.
1: Kto chce, sobie przypina, kto nie chce, zostawia, jak jest i tyle.
0: Też mam port USB 3.0 do możliwości podpięcia pendrive'a, zrobienia serweru.
1: Dysk pewnie też jakiś tam był.
0: Dysk można podpiąć Samba, można uruchomić serwer wydruku. Też mam wszystkie przekierowania portu, wszystkie funkcje, o których mówił Patryk. Tutaj mamy, wszystko się jakby dubluje. Do obsługi jest też no, serwer www, znaczy strona www, jak i aplikacja. Też mam Easy Mesh, sieć dla gości, sieć IoT, czyli dla urządzeń Internet of Things, czyli urządzeń, które, nie wiem, pralek, suszarek.
1: Polecam to w ogóle włączyć, to jest bardzo dobre.
0: Kamer, ekspresów do kawy, airfryerów, coraz więcej mamy takich sprzętów i osobiście uważam, że sieć taka powinna być włączona i wszystkie urządzenia powinny być odizolowane od głównej sieci naszej domowej, do której podpinamy komputery, telefony, telewizory. No. No chyba wszystko to, co chciałem powiedzieć o specyfikacji.
1: No dobrze.
0: Co tu więcej dodać, powiedziałem tyle co ty. Też jest w kolorze czarnym. Mogę powiedzieć, że dostajemy pudełko zapakowane router, to jest tak jak byłyby znowu święta. Duże, bardzo takie, no powiedziałbym, efekciarskie pudełko. Całe szczęście, mogę powiedzieć tak, no nie przyoszczędzili na pudełku, ale nie przyoszczędzili też na routerze całe szczęście, bo często jest tak, że jeżeli coś mamy w ładnym pudełku, to jest takie, żeby zamaskować wady sprzętu, żeby było w środku, że tam coś jest nie tak. Mocny zasilacz jest, jest 40-watowy zasilacz tego routera.
1: To jest 15 albo 20. Teraz nie jestem pewien, bo...
0: Ja się zdziwiłem bardzo, no bo zasilacz jest w wielkości. Nie jest jeszcze taki, że jak do laptopa, że jest na osobnej koniczynce, jest normalnie wpięty w gniazdko, ale ten zasilacz jest dość duży. Co chciałem powiedzieć? No, w zestawie dostajemy zasilacz i metrowy, albo 1,20 m, nie pamiętam, przewód Ethernet. Co ciekawe, płaski.
1: Tak, i tutaj to u mnie też tak jest. To jest kategorii 5 albo tam 6, ale
0: chyba 5E.
1: Tak, chyba
0: z tego, co mi się wydaje, i też warto, ja powiem, że router na ten moment, tam gdzie ja go kupiłem na Amazonie, kosztuje 816 zł, czyli tyle, ile dawałem 2 miesiące wcześniej. Ja kupowałem go 9 czerwca. Mogę też sprawdzić, jeżeli ktoś by chciał w tym momencie, ile też kosztuje, sprawdzę kontrolnie, ile kosztuje na X.comie, bo może być. W tym, co ciekawe, w tym momencie go nie ma na X.comie nawet.
1: O.
0: Ale w ogóle jest, dla mnie z routerami TP-Linka jest teraz bardzo jest taka, ja bym powiedział, nisza, w sensie jest tanie routery i taki od razu przeskok drogich, nie ma nic pośrodku. Zwłaszcza jeżeli byśmy chcieli chociaż mieć tak jak ma Patryk 2,5 giga i na przykład Wi-Fi 7. I to jest najtańszy stojący router. Najnowszymi standardami. Ja też chciałem stojący, bo on mi rozwiązuje kilka problemów miejsca na biurku. I też między innymi też go dlatego wybrałem, że on właśnie po prostu jest pionowy, jest wąski, stoi sobie w jednym miejscu na biurku.
1: Co, ja nie wiem, czy BL330 nie ma, też nie jest też stojący. A nie dam sobie do tej ręki usiąść.
0: Nie, BL330 jest zwykły.
1: Możliwe. No oczywiście, wiadomo, jak jest zwykły, słuchajcie, to też nie jest tak, jakby ktoś
0: to
1: go postawi.
0: To nie jest tak, że on jest zły,
1: można postawić.
0: Można go postawić.
1: Nawet postawki na druk 3D, można sobie drukować.
0: Tak, ewentualnie można go też powiesić na ścianie.
1: Chyba każdy ma takie z tyłu, na spodzie ma takie...
0: No mój nie ma, no wiadomo dlaczego, bo to jest router stojący.
1: Ale większość
0: routerów zwykłych z zewnętrznymi antenami ma po prostu takie dziurki, jak mamy do obrazków, że można go powiesić na ścianie. I też wtedy będzie, powiedzmy, że ala stojący. No bo tak jak Patryk powiedział, wydruk 3D i sprawa załatwiona.
1: Ja w ogóle myślałem o tym powieszeniu i nawet nie wiem, czy tego nie zrobię swojego czasu po prostu. Bo dlaczego nie?
0: No. Też okay. Tutaj mówię, może coś jest po drodze, tylko że ja już też chciałem na Wi-Fi 7, bo ja mogę powiedzieć, z czego zrobiłem upgrade. Ja zrobiłem upgrade z TP-Linka X55, czyli Wi-Fi 6, pełnej Wi-Fi 6 ze 160 MHz, ale tam były wszystkie porty 1-gigowe. I też jakby widziałem, że wydajnościowo mi ten router nie starczy, choćby nawet właśnie udostępniając stronę internetową, że tam jak ktoś na przykład pobierał coś z mojej strony, robiłem takie testy, to że router szedł pod stówę. Cały czas stówa, 100% procesora, 100% zużycia RAMu, po prostu, że on też już nie wyrabiał.
1: Znaczy tam było chyba 256 w ogóle mega RAMu.
0: 256 mega RAMu było i chyba 64 pamięci.
1: No to wiadomo, że...
0: I procesor był dwurdzeniowy.
1: Chociaż tak na swoje czasy to był bardzo dobry router.
0: I bardzo dobry pieniądze kupiony. Bo ja dam
1: a, w ogóle a propos routerów, taka drobna rzecz, słuchajcie, uważajcie, bo jest, często są routery, które mają WANa 2,5 gigabita, ale wszystkie LANy gigabitowe. To jest
0: gigabitowe, tak jak na przykład AX55 Pro, no chyba, że jeżeli, no chyba, że mamy łącze szybsze niż gigabit, ale bardzo rzadko się to zdarza, a 2, no taką prędkość uzyskamy po Wi-Fi większą, a po kablach kabel, nie.
1: Gigabit, no i...
0: A tutaj nam, mi na przykład zależy, bardziej zależało szpalich o Wi-Fi, bo ja w Wi-Fi upgrade'u nie będę miał, ponieważ mam ten gigabit na gigabit abonament i ja na Wi-Fi na AX55 byłem w stanie wyciągnąć 920, 880, 890, takie średnie. Tu jestem powiedzmy te 20-30 mega jeszcze więcej wyciągnąć, ale to jakby tutaj mnie już ogranicza operator, a nie router.
1: I pamiętajmy też, że Wi-Fi ma dużo innych zależności. Zasięg, tak. Jakość sygnału. W ogóle.
0: Urządzenie, z którego robimy testy, telefon, laptop, tablet
1: modem, zegarek.
0: Który jest zawarty, czy to jest Snapdragon, czy to jest Mediatek, czy to jest Exynos, czy to jest Apple'owski modem, to
1: jest dużo tyle, zmiennych. Tyle tak naprawdę. Najgorzej właśnie w zegarkach, wszelkich i tak dalej, nie?
0: Ale bardzo mi też chodzi po prostu o to, że często jest tak, że w większości routerów, nawet mając gigabitowe łącze, nawet wykorzystamy Wi-Fi 5 w pełni i wystarczy. Mi bardziej chodzi o to, że ja robię upgrade ze względu na usługi, które hostuję i ze względu na to, że ja chciałem rozbudować sobie prędkościową sieć lokalną, kablową.
1: No i to jak najbardziej ma sens w tej sytuacji, tak?
0: Tak.
1: Dobra, myślę, że przejść do pierwszej konfiguracji. W ogóle to wiecie jak to jest. Idziemy, mamy router w pudełku, wyciągamy, tam ze sklepu wrócimy, coś podpinamy i co wtedy? A no wtedy, jeżeli podepniemy router do zasilaczem, do prądu i oczywiście kablem do komputera lub przez Wi-Fi, bo tak też można, tylko przez Wi-Fi musimy sobie ze spodu routera wczytać naklejki z nazwą i hasłem sieci.
0: Niekoniecznie.
1: Wchodzimy na stronę 192.168.0.1 standardowo, czyli brama do
0: bezpieczeństwa. Najczęściej albo jest adres TP-Linka, który podrzucimy później, który robi coś w tym stylu, jak na przykład mamy serwery Synology, że on przeszukuje lokalną sieć.
1: Tak, tak. No i co? Otwieram się kreator, który tak naprawdę jest dość dostępny. Wybieramy sobie język i tak dalej, tylko no właśnie, słuchajcie, z tym wyborem języka i stref czasowych jest pewien problem. Te listy są dość dziwne i tam jest obiektówka chyba... To jest chyba jedyne miejsce, gdzie ta obiektówka się...
0: To jest jedyne miejsce, gdzie jest potrzebna obiektówka podczas konfiguracji. I jeszcze jest jedno miejsce, gdzie to zrobimy albo obiektówką, albo zrobimy to później po skonfigurowaniu routeru, czyli tak zwany Smart Connect. Czyli
1: tak,
0: to jest
1: tak.
0: Coś takiego, że router nam łączy pasmo 2, 4 i 5 w jedno i w zależności od urządzenia i odległości od routera przerzuca nam zdalnie pomiędzy pasmami, nas przełącza. I powiem tak, mam znajomego, który ma infrastrukturę na zbudowaną sieciową na infrastrukturze DECO, czyli to jest taka podfirma TP-Linka, gdzie to mu działa w 100% i tam TP-Link to
1: jest
0: naprawdę
1: taki meszowy głównie w ogóle
0: odrobił lekcję. Ale w moim przypadku, czy na X55, czy na B550, problem na tym Smart Connectie był i ja to wyłączałem, rozdzielałem osobno pasma, żeby mieć sieć 2-4.
1: Ja też widziałem problemy i użyłem tego sieć, chwilę, zobaczyłem jak działa, ale nie.
0: Sieć 5 GHz i jeszcze w moim przypadku jest 6. Nawet jeżeli miałbym włączony Smart Connect i miałbym jedną sieć 2-4 i 5, to jeszcze ja miałbym osobną sieć 6G.
1: Bo tego się już nie da spiąć.
0: Tego się nie da spiąć i też właśnie chcę powiedzieć, że podczas konfiguracji to tak. Język i strefa czasowa, nawigacja obiektowa i wyłączenie Smart Connecta podczas konfiguracji. Ewentualnie Smart Connect możemy wyłączyć...
1: Już później z panelu.
0: Z panelu. Michale, dostaję wiadomość od Patryka H, że nie może się do nas dodzwonić.
2: A to bardzo dziwna sprawa. Tego nie wiem o co.
0: No bo ja chyba go wywołałem do tablicy tym deko właśnie.
2: A widziałem, że Patryk dzwonił, ale po prostu nie odezwał się do mnie telefon, więc jak Patryk zadzwoni jeszcze raz,
0: próbuj Patryku jeszcze raz.
2: Wpuścimy.
1: Interesujące, co się mogło...
0: No tak. No to ten Smart Connect też da się wyłączyć. Potem wpisanie nazwy sieci. No jeżeli tego Smart Connecta wyłączymy, to od razu nam podpowie, że sieć 2.4 będzie, sieć 5G będzie się nazywała tak samo jak 2.4, tylko będzie po prostu podłoga 5G. No i sieć 6 tak samo, podłoga 6G.
1: Tak, ta konfiguracja, tak zwany quick setup, jest dość szybka,
0: I tą konfigurację, jeżeli naprawdę się boimy tej nawigacji obiektowej, możemy wykonać z poziomu aplikacji Tether, gdzie tam, mówię, ja testowałem, konfigurowałem kilka routerów i za każdym razem ta konfiguracja była dostępna.
2: Więc to i też Patryk jakby... jest już z nami, także myślę, że możemy odebrać telefon. Witamy.
3: No witam was wszystkich.
0: Witaj Patryku.
1: Witaj.
3: No ja ogólnie...
2: Coś cię cicho Patryku tutaj... słychać, ale zaraz...
3: Cicho, teraz lepiej.
2: Oj. Tak, to tutaj u mnie już sprzęt domaga się serwisu, ale już się słyszymy.
3: Już się słyszymy. No ja tutaj troszeczkę z wami podyskutuję na temat właśnie tych anten zewnętrznych w routerach, bo... Ja tutaj nie do końca się zgadzam, że one są tak istotne, że one są na zewnątrz i są regulowane. Bo właśnie po to jest technologia beamforming, że ona jakby kieruje konkretne wiązki do różnych urządzeń. Generalnie router sam wie mniej więcej, gdzie my jesteśmy i on sam kierunkuje nam te różne wiązki połączeń. I tak naprawdę te anteny takie zewnętrzne, regulowane, no nie są potrzebne. Bo jakby to już robi nam technologia. Zauważcie, że czym droższy, czym lepszy router, to z reguły on tych anten nie ma zewnętrznych.
0: To właśnie, im właśnie tak, to tutaj masz mądre, fajne spostrzeżenie właśnie, że to jest to prawda, że im właśnie droższy router, to większość to są właśnie już routery stojące i to są routery z antenami wbudowanymi w środku.
3: Dlatego, że ta technologia jest dobrze zaimplementowana i on naprawdę, to jest tak samo działa technologia w stacjach bazowych, że po prostu oni mniej więcej wiedzą, oczywiście. Gdzie my się, to działa na podobnej zasadzie, więc stąd to wynika. I w ogóle to są bardzo fajne technologie i generalnie fajnie, że takie rzeczy się pojawiają, bo nawet nie musimy mieć jakiegoś mega wydajnego, na przykład tak jak ja. Ja nie mam światłowodu, ja mam internet taki mobilny, ale mimo wszystko jakby upgrade z moich wcześniejszych routerów na moje obecne, które już mają Wi-Fi 6 i te wszystkie technologie, no naprawdę daje taki komfort pracy, że nawet jeżeli jest duże obciążenie, że dużo ludzi gdzieś tutaj u mnie korzysta z tego internetu, no to ja nadal jestem w stanie bez problemu działać, tak? Bo ten router potrafi dzielić ten sygnał, tak?
1: Tak,
3: i tu też mówiliście o technologii Mumimo, nie? Ono tak samo, to jest też bardzo fajna technologia, bo ona jakby bardzo fajnie dzieli też sygnał na te urządzenia, że wszyscy dostają to samo, nie ma kolejkowania, tylko po prostu wszyscy dostają.
1: I dlatego często mamy jakby po dwie anteny na to pasmo, tak. Tego Mumimo.
0: Na to pasmo.
1: Dwie anteny odnoszą się do jednego przedziału częstotliwości, drugie do drugiego. Dlatego na przykład ja mam siebie 4, ty masz Robercie 6, bo tak naprawdę po dwie są na każde pasmo.
0: Tak, bo ja mam 3-pasmowy router.
3: Mhm. No bo tak, bo masz jeszcze 6, nie?
1: I to jest głównie to, chociaż oczywiście istnieją routery, które na przykład mają 2 pasma, ale tylko 2 anteny. Na przykład Mikrotik lubi takie dziwne rzeczy robić.
3: Tylko wiecie, no Mikrotik... No, znacie moją
1: znacie
3: opinię na ten Mikrotika, oni są opóźnieni. I, jakby inaczej, system jest super, ale...
0: Hardware daleko.
3: Słaby.
2: Znaczy, no, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o Mikrotika, to w Mikrotiku trzeba wiedzieć, co się robi. To nie jest narzędzie, to nie jest router dla każdego. I to nie jest router, który sobie użytkownik, nawet znający się na rzeczy, kupi, postawi sobie w domu i go skonfiguruje tak od strzała. No, ten system operacyjny Mikrotika jest bardzo zaawansowany. Jeżeli chcemy wyciągnąć z niego naprawdę dużo, to trzeba po prostu się znać. Trzeba zwyczajnie znać się na sieci. I to tak rzeczywiście na sieci, na routingu, na protokołach, na warstwach, model ISO OSI trzeba znać i tak dalej, i tak dalej. To są po prostu kwestie, bez których no z Mikrotikiem to możemy się bardzo szybko wkopać w różne kłopoty.
3: Dokładnie, a hardware'owo też nie jest nic takiego wybitnego, więc nie pchajcie się w to. Jak ktoś wam mówi, że Mikrotik, nie, jeżeli nie macie o tym pojęcia, To nie, ale do czego. Nie ma co, ale jeszcze co do w ogóle, co do tego mówiliście o tym połączeniu, o tym łączeniu pasów, uciekło mi to słowo, że smart po prostu connect. Macie jedną sieć. O właśnie, smart connect. No właśnie, jeśli chodzi o moje doświadczenie z TP-Linkiem, to faktycznie jak używałem takiego zwykłego routera, to był chyba Archer C6, no okej, to już jest wiekowy router, ale tam faktycznie w połączeniu z tymi wzmacniaczami, repeaterami, no był ten problem z tym smart connectem, to nie zawsze chciało się przełączać, potrafił siedzieć cały czas na paśmie na przykład 2-4 GHz, nie chciał wrócić na 5 GHz i tam były jakieś problemy z tym i faktycznie...
0: No to tutaj jest nadal to samo, jeżeli się uczepi 2-4, to jedynie pomaga zrestartowanie tak. karty sieciowej w telefonie. Więc no, to dla mnie nie ma sensu, więc... dlatego jest to u mnie wyłączone. Ja myślałem też, że w końcu ten TP-Link to z łaski swojej naprawi, ale to nadal jest to samo, co było, czy na X55, czy nawet na C67 mojej.
3: A co ciekawe, na przykład w TP-Link Deco, no to też jest ta sama firma, tylko no Deco no to się opiera tak naprawdę tylko na tych urządzeniach typowo takich meshowych.
1: Tak,
3: więc to też kiedyś w ogóle to pokażemy kiedyś na jakiejś audycji, bo to też jest, są ciekawe urządzenia, są bardzo proste i tam nie ma tego problemu. Tam działa to wszystko tak naprawdę wzorowo. Ja mam akurat 3 urządzenia właśnie meshowe, bo mam jedno mam na piętrze, drugie mam na dole u rodziców, trzecie mam na zewnątrz, takie typowo zewnętrzne i ja mogę sobie chodzić tak naprawdę w tym momencie, rozmawiając przez Wi-Fi calling, ja jestem w stanie przejść cały dom, wyjść na zewnątrz i nawet nie będziecie tego słyszeć, że ja tak naprawdę się przemieszczam. Więc tam jest to dobrze zaimplementowane. A faktycznie w tym połączeniu, jak miałem właśnie repeater i Archera C6, to tam były takie problemy i Wi-Fi calling na przykład nie chciało działać.
1: To się zgadza, no i niestety, ale to boli, bo tak naprawdę w sprzętach, nawet takiej klasy średniej, jak właśnie B550, który też nie jest najwyższej klasy, najwyższy jest B850.
0: No, który kosztuje prawie 2000 i... No aż tak mi to nie jest potrzebne, ale to jest właśnie dla mnie...
1: Ale powinno to działać. Inna sprawa, skoro funkcja już jest, to albo dajecie funkcję, która jest dobra, albo nie dawajcie jej w ogóle po prostu i być dobrze.
0: No, ja też myślę, że niestety to jest też ten problem, to co ja rozmawiałem z Patrykiem i z tobą, z drugim Patrykiem też, na temat tych, to co ja mówiłem, że na Wi-Fi 5 i ma się 6E, na 160 MHz często był problem, czyli na szerokości pasma do 160 MHz, jak mieszkamy w jakimś miejscu, gdzie mogą być jakieś radary, tam jest to wykrywanie radarów i on sobie gasi tak, te 5 GHz. I tu może być też problem taki, że z tym jest konflikt, że on po prostu jesteśmy niby na tym 5 GHz i on po prostu je na chwilę, tam jest dosłownie milisekunda, sekunda odcięcia i po prostu zrzuca nas. I ja tutaj, no powiedzmy, że ograniczone trochę to i trochę na tym tracę, bo mam ustawioną szerokość pasma na 5 GHz maksymalnie do 80 MHz i na kanale 36, bo najstabilniej po prostu i to działa. A jeżeli chcemy 160 MHz, to jest to, że będziemy mieli im bliżej routera, tym większą prędkość, ale mamy raz, że mniejszy zasięg, no bo jest mniejsza szerokość, większa szerokość pasma, a dwa, no niestety jest ten antyradar i on po prostu zauważyłem tutaj u mnie na tym nowym też się tak dzieje, na starym też się tak działo, ja zawsze zmniejszałem do tych 80 MHz i tu może też z tym kwestia, z tym smart connectem problem, że on przez to też przerzuca.
1: Ja myślę, bo że nawet nie.
0: Bo na smart connectie się niestety nie da zmienić kanałów.
1: Bo na przykład, wiesz co, nie wydaje mi się, że u mnie nie ma takich dużych radarów, przynajmniej ja nie widzę, ale jest problem ze smart connectem. Tak samo nawet...
3: Ale ja wam powiem, to mówicie taką ciekawostkę w tym momencie, bo jeżeli wy macie smart connecta uruchomionego, to wy nie możecie kanałów ustawiać, bo ja w Deco mogę.
1: A widzisz,
3: normalnie mogę sobie ustawiać. I co ciekawe zawsze, bo ogólnie Deco, no to obsługujemy tak naprawdę tylko przez aplikację. I zawsze ono było takie ubogie, w sensie no tych funkcji było tam dużo mniej i jak ktoś chciał coś bardziej zaawansowanego, no to wybierał właśnie takie klasyczne routery, jak macie wy na przykład. I to załatwiało sprawę, no ale w tym momencie widzę, że no lepiej się skłonić ku na przykład Deco, jak zależy wam na stabilności i takiej niezawodności, no to tam możemy sobie pozmieniać kanały, poustawiać, no ja tak akurat mam porobione, bo u mnie też tutaj niby mieszkam na wsi, ktoś by powiedział, że no nie masz tu dużo zakłóceń, ale na 2-4 zawsze coś tutaj było, nie? I jednak warto Ogólnie też o tym pewno powiecie, że warto tymi kanałami się pobawić, bo...
1: To warto zawsze sprawdzić najpierw kanały i szerokość pasma, bo to jest to, co może być problem, a nie na przykład, że urządzenie jest uszkodzone, czy coś tego typu.
3: No tak.
1: Bo niektórzy tak, mogą się łapać, coś jest tak, to myślą, że router zepsuty. Nie, albo się nie dogaduje z puszką od operatora. Nie zawsze tak jest. To nieraz może być po prostu wynik właśnie zakłóceń sieciowych w pobliżu.
3: A zwłaszcza w mieście.
0: Mieszkamy w bloku. I niestety tych routerów może być dużo i każdy ma w swoim mieszkanku router i po prostu tam warto, są aplikacje do tego, które skanują, jaki kanał jest najmniej zaśmiecony.
3: Na przykład Wi-Fi Analyzer jest taka aplikacja na Androida i na iPhone'a chyba też jest. Wi-Fi Analyzer na przykład. Prosta, fajna. Ale no dlaczego
0: pokazuje,
3: to
0: pokazuje nam po prostu, który kanał byłoby warto wybrać. I też daje mi też dokończyć w sumie, że znika w ogóle opcja. Jeżeli włączysz Smart Connecta, to masz dużo od razu mniej rzeczy do zaznaczenia i do skonfigurowania, czy w aplikacji, no, czy na www.
3: To TP-Link powinien nad tym popracować, bo to jest faktycznie duży.
0: No jak dla mnie ten Smart Connect się w ogóle, Patryk, nie rozwinął, czy to jest, no. Czy to był, wiesz, Smart Connect
1: stary z Wi-Fi 5, czy teraz?
0: Z Wi-Fi 6, czy teraz? To jest to samo. Nadal to działa do niczego. Ja z tego nie jestem zadowolony.
3: Bo wiecie, jaki jest problem? W mieście na przykład, wyobraźcie sobie, macie kilkanaście routerów i one są w tym trybie automatycznym i one tam się biją. Ten tak. Na ten kanał się ustawi, jeden na tamten i one cały czas skanują i się
1: gdzieś tam
3: kłócą, nie? Jest rywalizacja tak naprawdę. I to, co nam technologia powinna pomóc, to w tym momencie szkodzi.
0: Jeszcze ja bym chciał zaznaczyć, że właśnie z Smart Connectem czasami mogą być problemy ze starszymi urządzeniami. Że nie zawsze te starsze urządzenia będą się chciały podłączyć. Takie mam starsze, tak, ale... nie wiem, dużo starsze mam na myśli.
3: No tak, może tak być.
0: Jakieś stare telefony, jakieś stare...
1: Wi-Fi 4, Wi-Fi 3, te sprawy.
0: Wi-Fi 3, Wi-Fi 4,
3: tak. Tak, i urządzenia ogólnie IoT, jakieś kamery, takie rzeczy,
0: tak,
3: one
0: drukarki,
3: nie lubią.
0: Więc dlatego na przykład też tak. Warto to, co powiedziałem. Znaczy drukarka to akurat bym życzył do zwykłej sieci domowej, ale takie urządzenia typu właśnie kamery, typu jakieś starsze, na przykład pralki, bo też nie oszukujmy się, nie każdy pralkę wymienia co rok, czy co dwa, nie
3: oszukujmy
0: się.
3: Jakieś gniazdka, żarówki i w ogóle fajnie izolację uruchomić.
0: Żarówki, tak, to warto im uruchomić izolację i dać tylko dostęp do internetu, do tego, do czego potrzebują, a resztę powyłączać.
1: To się zgadza jak najbardziej.
0: Tak samo fajna sieć dla gości jest to, że można włączyć, czy to, nie wiem, czy w deko można, ale ja mogę w TP-Linku odciąć, mogę, raz, że mogę dać, ograniczyć prędkości na danym paśmie, że na przykład, nie wiem, gość przyjdzie na 2.4, będzie miał 100 na 5G, 250 na 250 i odciąć całkowicie dostęp do lokalnej sieci. Jeżeli
1: żyje w swojej osobnej trochę.
0: Zapraszamy kogoś do domu i wiemy, że może mieć brudne zamiary, no to po prostu dostaje dostęp do sieci dla gości.
2: To wiecie, to nawet nie chodzi o jakieś brudne zamiary. Gość nigdy nie wiemy, zwłaszcza na przykład jak przychodzi z jakimś laptopem, czy z komputerem, czy z telefonem, co on tam ma, jakie ma oprogramowanie, co ma zainstalowane, czy na przykład tam tu nie będzie zaraz robił jakiegoś kompletnego skanu sieci, nawet nie ze swojej inicjatywy, ale po prostu z inicjatywy jakiejś aplikacji, która zacznie tak. Nam tu działać.
1: Coś
0: to
1: robić
0: też warto
1: i
0: właśnie zaznaczyć, nawet to jest, ja mam to tak zrobione, że mam po prostu sieć swoją, tą główną, taką właśnie, a sieć dla gości u mnie funkcjonuje tak trochę do właśnie u mnie dla moich rodziców i po prostu dziadków, żeby mi się tam nie wyświetlały zbędne urządzenia, żeby nie było, a po co, a co to, a dlaczego, i po prostu też dla świętego spokoju ja na przykład mam
3: no
0: to
3: tak,
0: w taki sposób.
3: No prosty przykład, jakieś telewizory na przykład, że tam możemy sobie streamingować.
0: No żeby mi się na przykład nie wyświetlały telewizory, choć po kablu i tak się nadal będą wyświetlały, bo jakby dostępu nie mam odciętego do lokalnej sieci, no bo drukarka.
3: No tak, musisz tak mieć. No dobra, to ja słucham dalej, nie będę was tu dłużej trzymał, więc tyle. Bardzo ciekawe i myślę, że dużo ludzi się...
0: Uwagi są mile widziane.
1: Zawsze, będą dzięki ci bardzo. Widziane. Jak coś, to dzwoń, fajnie. Pisz.
3: Dobra.
0: Dzięki, spoko. Jeszcze raz za telefon.
3: Dzięki, na razie.
0: Na razie, do widzenia.
1: No dobra, mówiliśmy o konfiguracji. Myślę, że możemy teraz przejść już powoli do tych paneli, jak to wygląda
0: To może tak jak ustalaliśmy, ja pokażę panel webowy, a ty pokażesz aplikację.
1: Tak, tak, tak. Ja ewentualnie będę mówić, czego ja nie mam, co ja mam ewentualnie w tym panelu, żeby też tak trochę tutaj...
0: To ja tylko sobie udostępnię...
1: No to mam paru rzeczy, mogę ja na przykład nie mieć, a ty możesz je mieć.
0: Cały ekran. I teraz... Domyślnie zaznaczony dźwięk, czy muszę coś zaznaczyć?
1: Nie, no musisz zaznaczyć spacją tam masz.
0: Nie, bo ja muszę cały ekran. I teraz...
1: Jeszcze dźwięk tam musisz zaznaczyć, bo tam jest osobne pole.
0: O, oznaczone. Ale dlaczego? Przepraszam, że tak to trwa.
1: O, jest.
0: Teraz chcesz słuchać?
1: Tak, słuchaj, czego jest pika.
0: Dobrze. Jeszcze zwolnić?
1: Czekaj, teraz rób coś, teraz rób coś.
0: Robię.
1: Teraz ciekawe, że nie ma tego jest pika, był przez chwilę zniknął.
2: Przez chwilę był, tak. O, jest.
0: A, wiem dlaczego. Dobra. Zepsułem. Zatrzymam jeszcze raz. Jak zaznaczyć cały ekran, ale nie słychać teraz dźwięku.
1: Wiesz co, zawsze możesz zrobić to metodą ale... taką trochę brutforsową. Jak wiesz co, na myśli. Która się ostatnio posługuje? Bo jest sobie zawaryjna.
0: Teraz słychać?
1: Tak, teraz słychać.
0: Dobra.
1: No jest.
0: Zwolnić?
1: Tak, jeszcze? Myślę, że może trochę zwolnić.
4: Prędkość 50, prędkość 35, prędkość 25.
1: No tak, myślę, że...
4: Głośność 70, głośność 65. Dokumenty 27.
0: Teraz będzie OK?
1: Wydaje mi się, że to powinno być OK.
4: Google Chrome 30 z 41. Nowa karta? 1. Pasek przetłumaczyć tę stronę, ale to... BE9300 trójband Wi-Fi 7 router. BE9300 trójband Wi-Fi 7 router. Przycisk dostępność.
0: O, i mamy od razu... Przycisk dostępność, tylko że tutaj to tam nam bardziej kwestie wizualne załatwia, ale od razu pokażę.
4: Przycisk dostępność. Dialog. Dostępność. Przycisk zamknij. Zwiększ kontrast. Przełącznik włączony. Zwiększ przycisk pomoc. Ukryj animację. Przełącznik włączony. Uwaga. Więcej wskazówek dotyczących link fuck. HT przycisk anuluj.
0: No to tak wygląda ta nasza dostępność.
4: Hasło lokalne. Hasło. Zaznacz wszystko.
0: Teraz muszę się nie pomylić.
4: Zmień język, klik BE9300 trójband Wi-Fi 7 router.
0: Jesteśmy na stronie głównej routera. Po wejściu na stronę główną mamy coś takiego.
4: Zmień język, lista rozwój, przycisk wyszukaj. Przycisk TP-Link ID. Przycisk wyloguj się.
0: TP-Link ID, czyli takie konto TP-Linka, gdzie mamy na przykład router podpięty i możemy nim zarządzać poza domem. Po prostu mamy dostęp przez ich serwer do naszego routera spoza domu.
4: Przycisk TP-Link ID, przycisk wyloguj się. Zakładka zaznaczona, mapa sieci. Zakładka internet. Zakładka sieć bezprzewodowa. Zakładka bezpieczeństwo. Zakładka zaawansowana. Pusta. Zakładka zaznaczony internet. Internet połączony. Zakładka RRB-E5-2.4. Zakładka RRB-E550. Sieć 2.4 GHz jest włączona. Sieć 5 GHz jest włączona. Sieć 6 GHz jest włączona. Zakładka urządzenia mesh. Urządzenia mesh online. Zakładka klienci. Klienci online. 28. Stan internetu. Typ połączenia. Dynamiczne IP. Adres mazwan. 362, adres IP. 109 czas połączenia z internetem. 16 godzin, 57 minut. Przycisk wsparcie.
0: I to jest to, co jesteśmy na stronie, na samej górze. I mamy na stronie głównej.
4: Odwiedzony link dostępność. Przycisk wróć na górę.
0: No i to już jest jakby cała nasza strona, mapa sieci.
4: Mapa sieci, strona internet.
0: Mapa sieci, na którą jeżeli wejdziemy na stronę routera po zalogowaniu.
1: Czy tak najbardziej podstawowe informacje w sumie.
0: Tak.
4: Tam internet, klienci online. 28.
0: No i mamy na przykład klienci mapa online. Sieci,
4: pusta. Zakładka zaznaczony internet. Inter, zakładka sieć 6 GHz, zakładka urządzenia mesh online, zakładka klienci. Urządzenia w zakładka zaznaczony klienci. Klienci online, 28. Filtruj klientów według sieci, lista rozwijana, zwinięta, otwiera lista przewodowe, 20, niezaznaczony, 2.4G, 3, nie 5G, 4, 6G, 1, niezaznaczony, 2 przewodowe, wszystkie.
0: Możemy sobie wyfiltrować, co chcemy sprawdzić, jakich mamy klientów podpiętych.
4: Podpis połączenie klienci, koniec podpis pusta, informacja o urządzeniu, interfejs, prędkość, limit prędkości, przycisk pomoc, modyfikuj, przycisk zwinięta więcej, grafika kamera IP. 9G01F4B1 109 52 168 0 205 Wiret. Klikalne 0 Przycisk edytuj 9G0, przycisk blokuj 9G01, przycisk zwinięta więcej. Grafika kamera IP. 9G01, F4B1C192-168-0207. Wiret. Klikalny 0K/6.
0: No tu mi pokazuje przycisk wszystkie edytuj. Urządzenia, jadę ształką po prostu.
4: Przycisk blokuj 9G0, przycisk zwinięta więcej.
1: Mogę więcej przykładowo
0: pokazać.
4: Przycisk rozwinięta mniej. Grafika kamera IP. 9G0, F4B1C192-168-0207. Wiret. Klikalny 0K/6. Usta. Przycisk edytuj 9G0159, przycisk blokuj 9G0.
1: Przecież nazwę można edytować.
0: Mogę wyedytować nazwę, mogę zablokować.
4: Podpis, koniec, podpis, prędkość, pobieranie przycisku.
1: Oczywiście po Macu, nie? Po Mac adresie.
0: Pomaga adresie.
4: Zmień mapa sieci, strona, klik, brak, następny link. Zmień język. Mapa sieci, strona, klik, mapa, lista. Przewodowe. 2,4G, 3,5G, 4,5G.
0: Że na 5G jak przełączę, to mi pojawi tylko...
4: Łączenie klienci.
0: Pojawią się tylko...
4: English, podpis, koniec, podpis, informacja o urządzeniu. Pusta. Interfejs. Pusta. Prędkość. Pusta. Limit, prędkość, przycisk, pomoc. Pusta. Modyfikuj. Pusta. Przycisk zwinięty. Pusta. Grafika mobil Galaxy S25. CB2195G. Klikalny 0K/6. Pusta. Przycisk edy, przycisk pusta. Grafika mobilna. OCF 8 Ultra. Grafika mobilna.
0: Pokazuje nam, mam, że urządzenie mobilne.
4: OCF 1/80 195G. Klikalny 0. Pusta. Pusta. Przycisk edytuj pod przycisk blokuj pod OCF 8. Przycisk rozwinięty mniej. Pusta. Grafika mobilna. Pixel 10.
0: I tam pokazuje, że mamy po prostu też mobilne. Nie mam w tym momencie żadnego laptopa podłączonego, włączonego i też by pokazał po prostu na przykład laptop przy drugim. O, to pokażę klientów, na przykład.
4: Lista. 5,6G, link 2,4G, 3, 2,4. Klient, fil, połączenie, link, podpis, połączenie klienci. Koniec, podpis, pust, informacja, pusta, interfejs, pusta, prędkość, pusta, limit, prędkość, przycisk, pomoc, pusta, modyfikuj, pusta, przycisk, zwinięta, pusta, grafika, drukarka.
0: O, i pokazuje mi przy drukarce, że jest drukarka po prostu.
4: BRWD 8, B32, FCC72, CJD8102, klikalny 0K, pusta. Pusta, przycisk zwinięta, więc pusta. Grafika tele, LGBT, OSTFA, grafika telewizor.
0: O, i telewizor na telewizorze też pokazuje.
4: LGBT 302, klika.
1: Oczywiście są rzeczy, na których nie pokażę, po prostu pokażę inne.
0: Na przykład network device, na przykład nie wiem dlaczego, na przykład mojego taty Motorola jest jako network device.
4: Przycisk,
0: nie wykrywam Motorola 30 Neo.
4: Pusta. Grafika, no, tablet.
1: Grafika tablet.
0: O, i tablet też, jak widzicie.
4: O co pad? Grafika tablet.
0: Też wykryło jako tablet. Więc fajnie to jest, fajnie jest to zrobione.
1: Jakaś baza pewnie jest po prostu używana, tak mi się wydaje.
4: Zmienić tak. Przycisk typu linki, przycisk zakładka sieć bezprzewodowa, zakładka internet, zakładka sieć bezprzewodowa.
0: Sieć bezprzewodowa, zaznaczę teraz.
4: Zakładka zaawansowana.
0: Bo cały czas jesteśmy w głównej stronie, nie jesteśmy w żadnych ustawieniach.
4: Pusta. Ustawienia, skonfiguruj ustawienia dla poszczególnych pasm lub włącz funkcję Smart Zone Nest, aby tych samych ustawień zarówno na pasie WT, pole wyboru nieoznaczone, typ włączony. Przycisk pomoc, no OLDM/MIMO. OFDMA/MIMO, lista rozwijana, zwinięta, wymagana, otwiera listę OFDMA+MIMO. Smart Zone Next. Pole wyboru nieoznaczone Smart Zone Next.
0: I mamy bardzo ładnie dostępne, że jest pole wyboru.
4: Włączony. Przycisk pomoc. 2,4GHZ. Pole wyboru oznaczone 2,3 włączony. Przycisk udostępnij się, nazwa sieci bezprzewodowej.
0: To jest to samo jakby... Na stronie głównej mamy zakładkę Wi-Fi i bezpieczeństwo i potem mamy zakładkę zaawansowane i ta podzakładka też będzie. Patryk, potwierdzisz, prawda?
1: Tak, zgadza się najbardziej.
4: Pole wyboru nieoznaczone, ukryj nazwę sieci. Ukryj nazwę sieci. Zabezpieczenia. Hasło, przycisk, 5GHZ. Pole wyboru oznaczone 5GHZ.
0: Hasło może nam jest niepotrzebne.
4: Przycisk, zwinięte, ustawienia zaawansowane 2,4GHZ. Ustawienia zaawansowane, szerokość kanału, lista rozwijana, zwinięta, wymagane, otwiera listę. 30MHZ. Kanał, lista.
0: Jest bez problemu wszystko dostępne w pełni.
4: Tryb, list 5GHZ, tryb, lista rozwijana, zwinięta, wymagane, otwiera listę, mieszany 802.11/G/N/X. 5GHZ. Pole wyboru.
1: Tu chodzi oczywiście o to, czy ma być wstecznie kompatybilne, bo można tak włączyć, jak ktoś chce. No, proszę
0: bardzo. Ale tu wtedy Biobongo i...
4: Przycisk udostępnij, nazwa sieci bezprzewodowej.
1: Sporo już wylatuje.
4: Nazwa sieci bezprzewodowej. Sheet. Pole edycji wymagany robot 5G.
0: I od razu mamy możliwość edycji, jest wszystko...
4: Pole wyboru, ukryj na zabezpieczenie. Hasło, przycisk zwinięty, 6GHZ, przycisk rozwinięty, szerokość kanału, lista rozwijana, zwinięta, wymagana, otwiera listę 20/40/80MHZ.
0: No ja mam zmniejszone.
4: Kanał, lista rozwijana, zwinięta, kanał, szerokość kanału, wybrać. Lista rozwijana, szerok, lista, 20/40/80/160MHZ, niezaznaczone, nieoznaczone, 22. Przycisk, lista klikalna, 20/40/80MHZ, lista klikalna, 20/40/80MHZ, lista klikalna, 20/40/80MHZ, sieć bezprzewodowa strona. Szerokość kanału, lista rozwijana z kanał, lista rozwijana, zwinięta, wymagana, otwiera listę 36. Tryb, list 6GHZ, pole wyboru oznaczone, 6 włączony, przycisk pomoc, przycisk.
1: No to 360 MHz, nie?
0: Co ciekawe, w Wi-Fi 7, co nie ma tych problemów? Wi-Fi, Boże, na paśmie 6G.
1: Nazwa się to ma dużo sensu, z uwagi na to, że to pasmo sobie lewnie zaśmiecone przez urządzenie.
4: Nazwa się zabezpieczenie, hasło, przycisk, sieć mną. Raczej. Swoją sieć MLO, dzięki której połączenie z nią klienci Wi-Fi 7 będą mogli jednocześnie wysyłać i odbierać dane w różnych pasmach częstotliwości z niezawodność transmisji. Sieć MLO.
0: Ja mam to wyłączone akurat.
1: Samo MLO nie jest złe i można fajnie wykorzystać czasami.
0: I właśnie tylko... mamy nagłówki, zobaczcie, jadę nagłówkiem.
4: Sieć bezprzewodowa, strona ustawienia sieci bezprzewodowej. Sieć MLO. Sieć dla gości. Sieć OT. Brak następnego nagłówka.
0: Wszystko jest dostępne pod nagłówkami. Teraz przeniosę się na główną, na samą górę strony.
4: BE9000. Zmniejszyć przycisk wyloguj się. Zakładka mapa sieci. Zakładka internet. Zakładka zaznacz. Zakładka internet. Zakładka zaznacz. Zakładka bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. Sprawdź swoją sieć, aby uzyskać wyższą wydajność i bezpieczeństwo sieci. Kliknij skanuj, aby rozpocząć skanowanie sieci. Zabezpieczenia routera. Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. Przycisk skanuj. Pusta. Przycisk wsparcie. Odwiedzony. Bezpieczeństwo. BE9000. Zmniejszyć przycisk. Zakładka sieć bezprzewodowa. Zakładka zaznaczony. Bezpieczeństwo. Zakładka zaawansowana. Pasek menu element menu.
0: Patryku, rozumiem, że nadal się zgadza z tym, co ty masz.
1: Tak, jak na razie nie ma niczego nowego, albo...
4: Koniec pasek menu. Zakładka
1: zaawansowana. Bo oczywiście oprócz 6 GHz, ale to wiadomo, tak? No to menu. Logiczne.
4: BE9000, 300 trójband Wi-Fi 7 router. Zmień język, przycisk TP linki, przycisk wyloguj się. Zakładka mapa sieci, zakładka zaznaczony zaawansowana. Pasek menu element menu szybka konfiguracja. Element menu rozwijane sieć. Menu element menu stan. Element menu internet. Element menu LAN. Element menu IPTV/VLAN. Element menu serwer DHCP.
0: Na przykład tutaj wejdę.
4: Element menu IPTV/element menu zaawansowane strona serwer DHCP.
0: I już jestem pod nagłówkiem.
4: Dynamicznie przypisuj adresy IP dla urządzeń podłączonych do routera. Serwer DHCP. Pole wyboru oznaczone serwer włączony. Pole adresów IP. Pole edycji wymagane 192.168.0.2. Kreska. Pole edycji wymagane 192.168.0.250. Czas przydzielenia adresu. Czas przydziel minuty. Brama domyślna. Brama domyślna. Pole edycji 192.168.0.1. Opcjonalnie. Preferowany DNS. Preferowany DNS. Pole edycji.
0: W tym momencie ja mam puste, bo mam pewne perturbacje z Edgardem i pogniewani jesteśmy na siebie z Edgardem, no ale to mniejsze. DNS? Nie o tym audycja, to było wcześniej.
4: Rezerwacja adresów. Serwer DHCP. Rezerwacja adresów.
0: Mamy rezerwację adresów, czyli możemy dodać na stałe jakieś urządzenie, które chcemy, aby dostawało cały czas taki sam adres IP przy uruchomieniu. Warto tutaj mogę zaznaczyć, w AX55 było to nie do zrobienia bez nawigacji obiektowej, a wręcz wybranie urządzenia ręcznie z listy aktualnie urządzeń online, które były w sieci, było to nie do zrobienia.
1: Tutaj wszystko jest już do
4: ogrania. Rezerwuj adres IP, przycisk dodaj.
0: No i załóżmy sobie dodaj.
4: Dialog. Dodaj rezerwację adresu, przycisk zamknij, adres MAC. Wprowadź jeden pole, edycji.
0: No załóżmy, że nie znamy tego MAC adresa.
4: Wprowadź 4, wprowadź 5, wprowadź 6 pole, przycisk zobacz połączone urządzenia. Dialog. Przycisk zamknij, podpis połączony, koniec, podpis pusta. Nazwa urządzenia, adres MAC, adres IP, przycisk opcji, nie Samsung. Przycisk opcji sam 0103 Galaxy A16, przycisk opcji nieoznaczony.
0: Na przykład Galaxy A16 chcemy dać na stałe.
4: Anuluj przycisk, zapisz przycisk. Dialog. Przycisk wprowadź 6, przycisk zobacz połączony adres IP, pole edycji wymagane 192.168.0.248. Przycisk anuluj, przycisk zapisz.
0: I to wszystko.
1: Jeżeli to wciśniemy, po prostu to ten adres zostanie przypisany.
4: Przycisk
0: na stałe, ale bardziej mi chodzi o pokazanie dostępności niż
1: no, oczywiście.
0: Funkcjonalności.
4: Lista klientów DHCP. Brak następnej rezerwacji. Lista klientów DHCP.
0: To, co jest aktualnie podpięte do sieci, widzę z jakim adresem IP.
4: Wyświetl urządzenia, których adresy IP zostały przydzielone przez serwer DHCP. Numer klient, brak następnej listy. BE9000, czy zmniejszyć, zakładka, sieć bezprzew, zakładka, bezpieczeństwo, zakładka, zaznaczony, pasek, menu, element, menu, rozwijane sieć.
0: Sieć mamy
4: rozwinięte.
0: Rozwijane.
4: Menu, element, menu, stan.
0: Bo mamy jakby jeszcze pod zakładki.
4: Element, menu, internet. Element, menu, LAN. Element, menu, IPTV/VLAN. Element, menu, serwer DHCP. Element, menu, IPTV/VLAN.
0: Możemy...
4: Element menu, duże te. Element menu, serwer DHCP. Element menu, IPTV/VLAN.
0: Tak, to jest... To jakbyśmy też mieli...
4: Element menu, dynamiczny DNS. Element menu, routing. Koniec menu, element menu, TP-Link ID.
0: No i
4: menu,
0: na przykład...
4: Element menu, internet. Element menu, stan. Element menu, LAN. 255. Zaawansowane strony LAN. BE9000. Przez zaawansowane. Zobacz i skonfiguruj ustawienia sieci LAN. Adres MAC. 36. Adres IP. Adres IP. Pole edycji wymagane 192.168.0.1. Maska pod sieci. Maska pod sieci. Agregat kontroler przepływu. Gdy ta opcja jest włączona, urządzenie w przypadku przeciążenia wyśle ramkę pauzę, aby powiadomić. Urządzenie równorzędne o zaprzestaniu przesyłania danych utraty pod kontrolę przed polem wyboru oznaczone kontroler RX włączony. Polem wyboru oznaczone.
1: To można mieć włączone, to raczej nie robi problemu.
4: Maga. Włącz przycisk wsparcie. Brak następnego nagłówka. BE9000. Zmniejszyć przycisk zakładka internet. Zakładka. Pasek menu element menu szybko. Element menu rozwijane sieć. Menu element menu stan, element menu internet, element menu LAN, element menu IPTV/VLAN, element menu serwer DHCP, element menu dynamiczny DNS, element menu routing, koniec menu element menu TP-Link ID, element menu rozwijane sieć bezprzewodowa, rozwinięte, sieć bezprzewodowa, sieć rozwijane 2.14, element menu rozwijane sieć, element menu TP-Link ID, element menu rozwijane sieć bezprzewodowa, element menu ustawienia sieci bezprzewodowej.
0: I to jest to, co ja pokazywałem poprzednio ze strony głównej.
4: Element menu sieć dla gości.
0: I tutaj mam po prostu podzielone to na zakładki.
4: Element menu sieci OT. Element menu harmonogram sieci bezprzewodowej.
0: Możemy sobie ustawić, też pokażę.
4: Zaawansowane strony harmonogram sieci bezprzewodowej. Zaplanuj.
0: Kiedy oczywiście poruszam się nagłówkiem.
4: Harmonogram sieci przełącznik wyłączony harmonogram sieci bezprzewodowej. Niedostępne. Alert operacja powiodła się. Harmonogram przełącznik wyłączony aktualna godzina. 5 sierpnia 20. Uwaga, przed użyciem tej funkcji upewnij się, że odwiedzony link czas systemowy jest ustawiony. Przycisk dodaj. Podpis harmonogram. Koniec podpis wyłączania sieci bezprzewodowej. Powtarzaj. Włącz. Modyfikuj. Nie ma żadnego wpisu. Przycisk wsparcie. Odwiedzony wsparcie. Zaawansowane strony dodaj przycisk. Dialog. Przycisk zamknij. Włącz. Pole wyboru oznaczone włączony. Pasmo. Pole wyboru oznaczone 2,2, przycisk pomoc. Pole wyboru oznaczone 5G.
0: Jak widzicie, wszystko jest dostępne.
4: 5G. Pole wyboru oznaczone 6G.
0: Nie robię nic z obiektówką, poruszam się strzałkami.
4: 6G. Wyłączanie sieci bezprzewodowej. Godzina lista rozwijana zwinięta. Wymagane otwiera lista 11. 2. Minuta lista rozwijana zwinięta. Wyłączanie sieci lista. 05. 10 nie za 15 nie za 20 nie za 25 nie za... Dialog. Wyłącza. Godzina lista rozwijana. Minuta lista. Okres dnia lista rozwijana. M zwinięta. PM. AM. OPM. AM. PM. Powtarzaj, grupa niedziela, pole wyboru oznaczone. Poniedziałek, pole wyboru oznaczone.
0: Więc
4: pusta.
0: Ja może sobie to włączę.
4: Harmonogram sieci zaplanuj. Harmonogram sieci bez przełącznik włączony.
1: Nie wiem, czy ma to jakieś realne zastosowania? Może jak goście przychodzą i po prostu jak wiesz, że przychodzą zawsze w środę, żeby w środę włączyć sieć? Nie wiem.
4: Brak następ. Zaawansowane strony harmonogram się zaplanuj. Kiedy harmonogram pusta. Pasek menu, element menu rozwijany system. Element menu SMS. Element menu rozwijany system smart live. Element menu IPV. Element menu rozwinięte. Asystent. Element menu rozwijany asystent smart live. Menu element menu Alexa. Element menu asystent Google. Koniec menu element menu SMS.
0: Mogę podpiąć sobie asystentów.

0: Czy masz też jakiegoś pendrive'a, czy też, żeby podłączyć, po prostu pokazać, jak to będzie wyglądało z podłączonym urządzeniem?
1: Przyznam się bez bicia, że ja tego nie robiłem. Nawet. Ale mam pendrive'a, ja jestem przygotowany w razie co. Czyli w sumie nie jestem przygotowany z tym pendrive'em, no ale pendrive'a mam pod ręką. Żeby nie było... Kurczę, teraz go wydostaj. Ale musi być chyba FAT... W NTFS-ie chyba też może być, bo ja odpinałem dysk i by działało to kiedyś.
0: Wydaje mi się, że powinno to normalnie...
1: Ale już tutaj działać. Mam nadzieję, że nic nie wykoprytne sieci, bo dopiero będzie dom jaja. Ale już podpinam tego pendrive'a, gdzie tu jest to USB. Ale dzisiaj wszystkie urządzenia się grzeją tak czy siak, jest tutaj ciepło.
0: No dzisiaj to... Nieważne co masz, bo...
1: To co mamy na dworze, na polu, nie potrzeba skreślić.
0: Tak. Co tam zewnątrz?
1: Tak. Dobra, wpiąłem tego pendrive'a. Tak, mam nadzieję, że nie wybuchnie. Bo nie chciałbym tutaj dzisiaj...
2: Status pamięci. Sprawdź wykorzystanie przycisku odśwież. Odpis, koniec, ładowanie, niedostępne. Sprawdź wykorzystanie tam przycisk, niedostępny alert, operacja powiodłaś. Sprawdź wykorzystanie status pamięci.
1: I fajny mamy komunikat, że jak coś się podzieje, coś zapiszemy, to mamy alert, operacja powiodła się.
2: Pusta. Status pamięci. Sprawdź wykorzystanie pamięci i adresy wszystkich, połącz przycisk, odśwież, odpis, status pamięci. Koniec, podpis, dysk. Partycja. Modyfikuj. Wilk USB 3.2 Gen 1, 57.8 GB. Wolumy 1, G. Przełącznik włączony, udostępnij. W wolumy 1, G. Pasek postępu 1. 57.2 GB wolnych z 57.8 GB. 1%. Przycisk usuń, metoda dostępu. Wybierz metodę do urządzenia przez adres dostępu. Nazwa serwera. Nazwa serwera. Pole edycji wymagane TP share. Podpis, metoda dostępu. Koniec, podpis, metoda dostępu. Adres. Włącz. Port. Modyfikuj. Serwer SMB dla Windows. SMB dla macOS / Linux. 192.168.0.1 SMB / 192.168.0.1 Przełącznik włączony, włącz.
0: Czyli po prostu przez bramę tam myśl, przycisk to będzie tutaj to.
2: FTP, lokalnie. FTP / 192.168.0.1.21 Przełącznik włączony, włącz. 21. Przycisk niedostępny, edytuj. FTP przez int. FTP / 192. Odwiedzony link ustaw DDNS. Przełącznik wyłączony, włącz. 21. Przycisk edytuj. Udostępnianie pliku. Udostępniaj pliki urządzeniom połączonym z sieci. Bezpieczne udostępnianie. Przełącznik wyłączony, bezpieczne udostępnianie. Wybierz folder. Wybierz folder bezpieczne udostępnianie. Dostosuj ustawienia dostępu. Odpis bezpieczne udostępnianie. Udostępnianie multimediów. Przeglądaj zdjęć. Adres udostępu. Brak następnego nagłówka.
1: Zobacz. Lista.
2: Google Chrome. Uruchamianie. Backslash. 1. 9. 2. 192. 1. 6, 8, 168, 0, 0, 0, 1, 1. Eksplorator plików. Nazwa użytkownika lub hasło są niepoprawne. Hasło pole, nazwa użytkownika, pole edycji pusta.
1: Czyli bym się musiał zalogować routerowskim
0: logowaniem. A to nie TP-Share? Hasło, nazwa
2: użytkownika. R, O, B, E, R, T. Robert.
0: Nie było to po prostu TP-Share?
2: Nazwa, R, E, B, O.
1: W sensie?
0: No, że nazwa użytkownika nie będzie TP-Share, tylko nie wiem, jak się będzie, jak to pisze.
2: Zakończyć spotkanie, czyli opuścić okno.
1: Oj.
2: Sterować, pulpit, lista. Uruchamia.
0: Musisz zobaczyć, jak to nazwać. To tam było napisane wyżej ta nazwa.
2: Udostępnianie multimediów. Bezpieczne udostępnianie. Metoda dostępu. BS. Metoda dostępu. Wybierz urząd, nazwę. Udostępnianie pliku. Udostępniaj plik. Udostępnij przycisk, edytuj. Udostępnianie pliku. Przycisk 21. Przełącz odbiór, typ. Metoda dostępu. Wybierz metodę urządzenia przez adres do nazwy serwera. Nazwa serwera. Pole edycji wymagane TP share.
0: Jak to się pisze, zobacz.
2: Zaznacz wszystko. Kopiuj.
0: No tak to można.
2: Ruch. 1. 1. Apostrof.
1: Po co się męczysz?
2: Backslash. 1. 9. 2. 109. 1. 6. 8. 160. 0. 0. Kropka. 1. 1. Backslash.
1: To nie będzie tak?
2: Zaznacz tekst nie do zabezpieczenia Windows, dialog zabezpieczenia Windows, wprowadzanie poświadczeń sieciowych, hasło, pol,
0: nazwa. Nie, nazwę użytkownika wpisujesz.
2: Nazwa serwera, pole edycji, wymagane TP share. Podpis, metoda dostępu.
0: Że koniec, podpis, metoda dostępu. Użytkownika wpisujesz po prostu tego TP share.
2: Włącz, port, modyfikuj.
0: Aha, wpisujesz routera.
2: Modyfikuj serwer SMB dla macOS / Linux. Ustawienia dźwięku. Wycisz zaawansowany dźwięk. Gwiazdka. Dlaczego TP-Link? Techniczny / dźwięk. Sterowanie
1: Gdzie to jest?
2: Zaawansowany dźwięk. Pulpit lista. Sterowanie. Techniczny gwiazd. Sterowanie.
1: Pulpit
2: lista. Uruchamianie. Backslash 1, 9, 2, 101, 6, 8, 160, 0, 0, 1, 1, backslash. Wklej, zaznacz tekst nie, zabezpiecz hasło, pod nazwa użytkownika, pole edycji, pusta. Wklej, zaznacz, duże, minu, duże, H, A, R, E, pust, hasło, pole, gwiazdka, gwiazd, tekst nie, zabezpieczenia Windows, dialog, zabezpieczenia, zapamiętaj moje hasło, pole edycji, anuluj przycisk, hasło, pole edycji. Zapamiętaj więcej od oka, przycisk, tekst nie, zabezpieczenia Windows, diatek, uruch, pult, wycisk.
1: Bo ja pamiętam, że...
2: Specka routera, sieć 3, eksplorator plików, sieć, drukar, brotek DCP, infras, ARB E552-16, ARHRC 1200, inne urządzenia, IPCHF, IPCHFW 1430, IPCH, NAS Robert,
1: kamery.
2: Proszczuk TV, proszczuk...
0: A tam miałeś B550.
2: Brotek DCP, urządzenia, proszczuk TV, smart TP share, urządzenia, brotek DCP, urządzenia wielofunkcyjne, grup urządzenia, smart TV Pro, 100 TP share. Mi przetłumaczyć tę stronę, ale to okno nie jest teraz zaznaczone.
1: Ale on otwiera...
2: Mini DLN 1.
0: Jakbyś otworzył po prostu ten B550.
2: Media library. Audiofiles 0. Wideofiles 0. Imasz 0. Pasek narzędzi. Kopie. HTTP /192.168.0.1.8200/.
0: To jest jakby panel na webowy taki, ale...
1: Tak.

0: eksplorator plików. Widok drukarki, grupa rozwin,
1: infrast, ARB Epic.
2: To ci się router otworzy najprawdopodobniej.
0: ARB Epic. Wyświetl stronę sieciowe urządzenia. No. Dokum przetłumaczyć w
1: testomialek. Ciekawe, szczerze mówiąc.
0: BE9000. Sieć, eksplorator plików. Zabezpieczenia Windows, dialog, zabezpieczenia, hasło, pole, nazwa użytkownika, pole edycji, pusta.
2: Więc no, ja tego nie, przyznaję się bez bicia, że ja tego nie konfigurowałem.
1: A i... takie głupie pytanie, jak zrobię pusta?
0: Uruchamianie.
2: Sprawdzam to i jedziemy dalej, jeden, żeby 9, też 2, ludziom...
1: 9, 2, no wiadomo, bo nie ma też tej co...
0: 8, 160, 0, 0, 1, 1, backslash, http, eksplorator plików, nazwa użytkownika lub hasło, są nie, hasło, zapamięta oka, przycisk, alt, hasło, pole edycji, zabezpieczenia.
1: Czyli nie wpuści, no dobra.
0: Gwiazdka. Techniczne sterowanie, udostępnij gwiazdkę. Techniczne sterowanie,
1: ale ustawić się da.
2: Nie ma, wywaliło mi z routera.
0: Pasek przetłumaczyć tę stronę. BE9, hasło lokal. Zaznacz. Gwiazd. Pun. Gwiazdka. Zaznacz. Pun. Gwiazd.
2: Jestem dzisiaj niegramotny. Ja sobie wypnę tylko tego pendrive'a. Ale ja pamiętam kiedyś, ale to było chyba... na starym, na jeszcze na starym routerze na Wi-Fi 5, ale tam C67 jeszcze, że w 5 pendrive'a, co ciekawe, w Windowsie się wyświetlało to w sieci, jako od razu i folder się otwierał, ale może coś się zmieniło teraz.
0: Zmień język, lista rozwijana, polski, wyszukaj, tepelin, wylog, map, dostępność, odwiedzony link, wróć na górę, przycisk, wyszukiwanie kart, przycisk, pasek na rzecz, wyszuk, mapa, dostępność, odwiedzony, wsparcie, przycisk. Mapa sieci strona. Dialog z ARB urządzeń klienci z internet. ARB urządzenia ma klienci z internet. ARB EPI. Sieć 2, sieć 5, sieć z internet. Zakładka zaznaczonej. Pusta. Zakładka zaawansowana.
2: To zaawansowane sobie weźmiemy.
0: Element menu IPTV, element menu serwer DHCP, element menu dynamiczny.
2: Ja też nie chcę pokazywać i udawać mądrego, że jestem mądry, bo ja większość funkcji nie wykorzystuję, mam defaultowo, domyślnie, ale bardziej krążę tak po tym, żeby pokazać wam, że to jest dostępne po prostu. Że to jest do bólu dostępne i do bólu proste.
1: Element menu rozwijany, opisana obok.
0: Element menu rozwijany, przekierowanie portów. Element menu rozwijany, serwer VPN. Element menu IPV. Element menu rozwijany, system smart live. Element menu SMS. Element menu rozwijany, system. Koniec pasek menu, element menu rozwijany, system. Rozwinięte. System rozwija. Element menu rozwijany, system. Menu, element menu dostępność. Element menu aktualizacja firmware. Element menu zapis i odczyt ustawień. Element menu administracja. Element menu.
2: Pokażę na przykład, bo to jest fajna opcja.
0: Zaawansowane strona, zapisz ustawienie, zapisz aktualne ustawienie, przycisk, kopia zapasowa. Przywróć ustawienia z pliku, kopii zapas plik, przycisk, prześlij, przycisk.
1: Ciekawe, czy pomiędzy routerami też by się ustawienia dało, fabryczne. To znaczy stary
0: przywróć
1: na nowy.
0: Ustawienia domyślne. Przywróć wszystkie ustawienia do wartości fabrycznych z wykluczeniem danych context load.
2: Nie jestem tego pewny.
0: Przywróć ustawienia, przycisk,
1: sprawdzić, ale no
0: przywróć przycisk, kopia zapasowa. Zapisz ustawienia.
2: Ale piękna sprawa, bo sobie...
0: Zapisz przycisk, kopia zapasowa. Przywróć ustaw, przycisk, niedostępne. Zapisz aktual, przycisk niedostępne. Backu Parker BE550 2026. Zapisz jako typ. Lista rozwijana binfile. Gwiazdek nasz. Zapisz
1: tak,
0: przycisk. Zaawansowany większy system. Zaawansowany większy. Przycisk przejść. Przywróć ustawienia. Zapisz ustawienia. Pusta. Pasek menu. Element menu informacje. Element menu autoryzuj usługę. Element menu informacje. Brak następnego. Brak statystyki zużycia. BE9300 trójbanów Wi-Fi 7. Brak poprzedni. Zmieni przycisk. Wyszuk. Zaawansowany. Dołącz do user experience. Improvement. Przełącznik wyłączony do uwaga. Link program użytkowania. Użytkownika. Funkcji w sposób panu. Pusta. Przycisk wsparcie. Pusta.
2: No jest...
0: Pasek menu. Element menu informacji. Element menu autoryzuj. Element menu tryb pracy. Element menu tryb ECO. Element menu diody. Element menu resetuj. Element menu...
2: No choćby diody pokażę.
0: Zaawansowany tryb nocny. Ustaw czat,
2: no
0: tryb
2: nocny. Jeżeli na przykład mamy, nasza druga połówka jest osobą widzącą
0: i... wyboru oznak włączony. Uwaga.
2: I krzyczy na każdą diodę, jak to jest u mnie, włączony. Że ma być wyłączone, jak śpi.
0: Polem wyboru włączony. Uwaga, przed użyciem tej funkcji upewnij się, że odwiedzony link czas systemowy jest ustawiony na pobliżu z internetu. Aktualna godzina, 5 sierpnia 2020.
1: Czy da się RGB wyłączyć, czy nie?
2: Da się, no wyłącza się RGB.
1: Ale w sensie to jest jakby liczone we wszystkim, jako diody jest też RGB.
2: Wszystko, totalnie, tak.
1: Okay.
0: Doda wyłączona od. Godzina lista rozwijana, zwinięta, wymagane otwiera listę 10. Dwukropek. Minuta lista rozwijana, zwinięta, wymagane otwiera listę 00. Okres dnia lista do. Okres dnia lista rozwijana, zwinięta, wymagane otwiera listę PM. Do. Godzina lista rozwijana, zwinięta, wymagane otwiera listę 8. Dwukropek. Minuta lista rozwijana, zwinięta, wymagane otwiera listę 00. Okres dnia lista z następnego dnia. Okres dnia lista rozwijana, zwinięta, wymagane otwiera listę M. Następnego dnia. Pusta. Przycisk wsparcie. Odwiedzony link.
2: No, i tam się będą diodki gasić i RGB.
0: Zaawansowane strony, przełącz stan diod, włącz diod, pusta. Pasek menu, element menu informacji, element menu tryb pracy.
2: To jest, bym powiedział, że patrząc ze strony właśnie mojej drugiej połówki, że to jest najważniejsza funkcja tego routera.
0: Element menu tryb ECO, element menu diody, element menu resetuj, element menu ustawienia czasu.
1: Tryb ECO, on tam... Element. Nie wiem w sumie po co. Znaczy wiem co to jest, ale w sumie nie wiem co to ma tak naprawdę...
2: Co mam to na celu, bo ja tego w ogóle...
0: Element menu resetuj. Element menu ustawienia. Element menu resetuj.
2: W ogóle w zakładce resetuj. Dla mnie to jest trochę do... Że to jest przetłumaczone. Bo w resetuj mamy zarówno...
0: Zaawansowane strony resetuj. Harmonogram resetowania. Resetuj. Uruchom ponownie.
2: Powinno być restartuj.
1: Tak, resetuj się każdą ustawienie
0: publicznej
1: po prostu.
0: Zwiększyć wydajność pracy. Przycisk uruchom ponownie. Harmonogram resetuj. Ustaw czas i częstotliwość automatycznego restartu routera. Harmonogram resetowania. Pole wyboru oznaczone harmonogram.
1: Ja polecam.
2: Ja może to trochę robię za często, ja to robię codziennie.
1: Ja też robię codziennie.
2: No.
0: Uwaga.
2: I to jestem, czyli obydwa jesteśmy chorzy.
0: Odwiedzony czas restartu. Godzina listy rozwijana, zwinięta, wymagane otwiera listę 3. Brak następnego.
1: Ja o 5 tam o 6.
0: Dalej, powtarzaj. List pusta. Pusta. Przycisk wsparcie.
2: To powinno się, nie powinno się to nazywać restartuj. Boże, resetuj. To powinno się właśnie nazywać uruchom ponownie.
0: Przycisk
2: tak
0: uruchom
2: ponownie,
0: uruchom resetuj. Pusta.
1: Pasek menu. Bo to się jest mylące i myślę, na przykład jeśli by to było za pierwszą dyskusją,
0: element menu diagnostyka. Element menu dziennik systemowy. Element menu administracja. Element menu zapis i odczyt ustawień. Element menu aktualizacja firmware. Element menu dostępność. Koniec menu. Element menu rozwijany system. Element menu SMS.
2: No chyba pokazałem z grubsza, bo większość rzeczy mówię, nie będę pokazywał każdej zakładki, bo każda zakładka wygląda tak samo, a ja nie wiem co do czego służą dane opcje i też nie chcę, mówię, udawać Greka tutaj.
1: No dobra, to może ja trochę tej pokażę więcej w takim razie, bo ja też nie wiem wszystkiego, ale jeszcze parę opcji zgłębiłem, które zresztą warto znać, też przy okazji o tym powiem.
2: Ale co byś chciał pokazać, bo w sumie...
1: Na pewno chcę opowiedzieć o agregacji pasm albo o prędkości łączy, bo tutaj jest parę ciekawych rzeczy.
0: Element menu rozwijania zabezpieczenia. Element menu typu link ID. Element menu rozwijany się.
2: Bo ja też coś ustawiam. Ale dobra, to teraz ty pokażesz. Jakby bo mamy podobne, jakby oprogramowanie podobne, więc nie ma problemu.
0: Techniczne sprawy.
2: Ja tylko
0: udostępnianie ekranu podczas wycisz.
2: Wyłączę udostępnianie.
1: Okej, okay, ja teraz tak.
2: Słuchaj, coś?
1: Nie, teraz dajcie chwilkę. Dlaczego on mi tutaj... Dobrze. A dlaczego to się tak wyświetla? Nieważne.
3: Kierowca.
1: Słychać?
3: Menu z pasek zadań.
4: Słychać.
2: Jeszcze jak.
1: Dobra, no to ja tylko trochę podbiję głośność.
3: Głośność 60. Głośność 80. Prędkość 70. Koszką.
1: Teraz tak.
3: Ramka.
1: Ja mam ustawiony lokalny rekord DNS, więc sobie na stronę tp.link.
3: Rozwinięte. Link zwinięte. Klikalny odwiedzony link lot. Mozilla Firefox. Opening. Mozilla Firefox. Pusta. B3. Dostępno. Nagłówek poziom 1 tak B3600 Dual Band Wi-Fi 7 router. Przycisk dostęp. Zmień polski link. Zmień polski lista. Polski piet. Link to app. Link to hasło. Pusta.
2: Co ale ciekawe.
3: Pusta.
2: Mhm. Ja może dodam.
3: Gwiazd. B3000.
2: Poczekaj, Patryku. Tutaj wybór języka jest pełni dostępny.
3: Mapa sieci.
2: Na etapie konfiguracji tutaj, nie.
1: Tutaj tak, dobra.
3: Zmień język.
1: I teraz tak.
3: Przycisk. Zakładka zaznaczony. Mapa sieci. Zakładka internet. Zakładka sieć bezprzewodowa. Dialog. Zakładka sieć bezprzewodowa. No, zakładka bezpieczeństwo. Zakładka zaawansowana. Nagłówek poziom 2 internet. Skonfiguruj połączenie z internetem na podstawie informacji udostępnionych przez usługodawcę.
1: To też jest trochę ważne, ponieważ jeżeli mamy na przykład, wiemy,
3: internetowego.
1: Co teraz to pokażę?
3: Typ połączenia.
1: Co, połączenia.
3: Typ połączenia. Lista rozwijana, zwinięte, wymagane, klikalne, otwiera listę, wybierz. Typ połączenia. Statyczny IP, dynamiczny IP, PPPoE, L2TP, WPPTP.
1: Wybieramy sobie sposób połączenia.
3: Dynamiczny IP.
1: Jeżeli wiemy, czy mamy na przykład IP statyczne lub dynamiczne, czy mamy publiczne oczywiście IP, no to warto to ustawić wtedy na taką wartość, jaką mamy od operatora.
3: Wybierz ten typ, jeśli twój usługodawca nie udostępnia żadnych informacji dotyczących połączenia internetowego. Pusta. Nagłówek poziom 2. Klonowanie MAC.
1: I wszystko oczywiście zapisane.
3: Ustaw adres MAC, internet adres MAC routera. Robić. Brak następnego.
1: Tak.
3: Tutaj? Przycisk. Zakładka sieć bezprzewodowa. Zakładka bezpieczeństwo.
1: Ale dobra.
3: Zakładka zaawansowane. Dialog. Element menu internet.
1: Tutaj.
3: Zaawansowane sklonowanie mat internet nagłówek.
1: Co ciekawe, czy to się w ogóle dubluje.
3: Nad nagłówek poziom. Klon inter. Klon do te do hana. Na
1: tylko, że tu mamy trochę więcej opcji.
3: Skonfiguruj internet typ połączenia.
1: Z jakiegoś powodu.
3: Nad nagłówek. Klonowanie mat. Nad nagłówek
1: mamy
3: poziom.
1: Nad. Możemy wyłączyć na przykład natowanie.
3: Klikalne pole wyboru oznaczone. Włącz nad.
1: Jeżeli jakiegoś tego powodu tego potrzeby. Natowanie, czyli oczywiście translacja adresów IP w sieci. Globalnej nazwijmy to.
3: Nagłówek poziom 2 do te do ha.
1: Do te do ha to są... jakby systemy trochę szyfrujące nasze zapytania do serwerów DNS.
3: Szyfrowanie zapytań DNS przez TLS HTTP do te do ha może zapewnić ci wyższe bezpieczeństwo i prywatność.
1: Tak.
3: Połączenia internetowego. Prywatność DNS.
1: No to co powiedziałem.
3: Prywatność DNS. Grupa wymaga koniec. Na... Zaklon nad do te ustawienia prędkości negocjacji portu o. Internet nagłówek poziom 2.
1: I tutaj 2. Mamy jedną z ciekawszych rzeczy. Słuchajcie, na przykład w moich routerach, w pierwszych firmware'ach, w starych wersjach, w pierwszych partiach, był problem, że jeżeli łącze nie było 2,5 giga lub podobne, lub po prostu wyższe niż 1000 megabitów, potrafiło samo odpadać do 100 megabitów. Ten problem został poprawiony, no ale tutaj mamy...
3: Ustawienia prędkości negocjacji portu internet. Ustawienia prędkości negocjacji portu internet. Lista rozwijana, zwinięte, wymagane, klikalne, otwiera listę, wybierz.
1: Możemy wybrać.
3: Za automat. 2. Automatyczna negocjacja. 2500 MBS pełny duplex. 1000 MBS pełny duplex. 100 MBS pełny duplex.
2: No, automatyczny. To też ja mam.
1: Tak,
3: nagłówek poziom 2 kontroler przepływu. Gdy ta opcja jest włączona, jest, urządzenie w przypadku przeciążenia wyśle ramkę pauzę, aby urząd brak następne.
1: To, co mówiliśmy o tych kontrolach przepływu.
3: Przycisk zakład.
1: Co ja jeszcze w ogóle bym zrobił?
3: Zakładka inter, zakładka sieć, zakładka bez, zakładka za pasek menu element menu rozwijane sieć. Menu element menu stan. Element menu internet. Element menu LAN. Element menu IPTV LAN.
1: Element w LANie.
3: Koniec, zaawansowane strona LAN. Zobacz i skonfiguruj ustawienia sieci LAN. Adres MAC. 60 to adres IP.
1: Adres IP.
3: Pole edycji wymagane z auto uzupełnianiem 190. Maska pod sieci. Maska pod sieci. Lista
1: z lokalnym.
3: Nagłówek poziom 2. Agregacja połączeń.
1: O.
3: Połącz ze sobą dwa porty LAN, aby utworzyć jedną ścieżkę transmisji danych o dużej przepustowości. Agregacja połączeń. Klikalne pole wyboru nieoznaczone. Włączony.
1: Tego też kiedyś nie było w tym routerze, to zostało dodane. I żeby nie było, od razu tylko powiem jedną rzecz, która może być przez kogoś, kto sobie pomyśli, a fajnie, czyli ja mam tutaj, mogę sobie dwa porty połączyć, mam dwa razy szybszy internet. Nie, to tak nie działa. To działa po prostu tak, że on potrafi sobie połączyć oba porty, ale to nie znaczy od razu, że mamy dwa razy szybszy internet. Temat jest szeroki, nie będę teraz go zgłębiał. Po prostu w dużym uproszczeniu i skrócie. Wyobraź sobie drogę, tak? Mamy pasy. Możemy dodać drugi pas, czyli umożliwić większej liczbie pojazdów poruszać się po tej drodze, ale dalej ta droga ma taką samą długość. I tak mniej więcej można opisać agregację.
2: Możemy zwiększyć po prostu jego przepustowość.
1: Tak. Ale nie prędko.
3: Nagłówek poziom 2 kontroler przepływu.
1: No i to jest brak na to samo.
3: Zak. Pasek tak. Element menu stan. Element menu internet. Element menu LAN. Element menu IPTV LAN. Element menu serwer DHCP. Element menu dynamiczny DNS. Element menu routing. Koniec menu. Element menu TP-Linki. Element menu rozwijane sieć bez przewodu. Element menu rozwijane USB. Element menu rozwijane przekierowanie po. Element menu rozwijane bezpieczeństwo. Menu element menu sprawdzanie sieci. Element menu bezpieczeń. Element menu rozwijane bezpieczeństwo. Menu element menu sprawdza. Element menu kontrola rodzicielska. Element menu QoS.
1: To jest ten QoS, o którym mówiłem wcześniej.
3: Element menu więcej funkcji. Koniec menu. Element menu rozwijane zabezpieczenia.
1: Ale tu mamy jeszcze ważniejsze rzeczy.
3: Menu element menu Firewall.
1: Ja to polecam wejść.
3: Koniec. Zaawansowane strona Firewall na górze. Sprawdź ustawienia zapory, która chroni twoją sieć. Zalecane jest pozostawienie ustawień domyślnych. Firewall SPI. Przełącznik włączone Firewall SPI.
1: I to, słuchajcie, zwłaszcza jeżeli macie publiczne IP, bezwzględnie włączone.
2: A to jest defaultowo włączone, z tego co wiem.
1: No właśnie, to jest ciekawe, bo na jednym z TP-Linku widziałem, że było wyłączone. I to był jakiś serii AX, tylko teraz nie podam modelu.
2: Czekaj, to od razu sprawdzamy w locie. Już tego nie będę pokazywał, ale od razu zobaczę u siebie, żeby to powiedzieć, tak?
1: Wiadomo. Ja też miałem odstrzała włączone, ale nie jest to włączone, to ciekawe, wszędzie. Nie wiem czemu. Znaczy, nie było, może tak się wyrażę.
2: Czekaj, to jest w zabezpieczenia.
1: Tak. Mhm.
2: Już. Firewall. Włączony.
1: To dobrze, czyli teraz wszystko włączone. Tylko słuchajcie, ja też to pokazuję dlatego, żeby komuś i przyszło żeby to wyłączyć. Zwłaszcza, kiedy macie publiczne IP, no to nie ma mowy, bo w ten sposób blokujecie to, co chcą z zewnątrz do was się wbić ludzie.
3: Odpowiedz na polecenia ping z sieci LAN. Przełącznik włączony, odpowiedz na polecenia ping z sieci LAN.
1: No to raczej wiadomo, o co chodzi, czyli po prostu pingowanie. To jest bardzo przydatne wtedy, kiedy mamy jakąś awarię internetu. Pierwsza rzecz, co robimy, to pingujemy po prostu tak. Sieć. Bo to nam dużo potrafi powiedzieć.
2: Co się dzieje?
3: Odpowiedz na polecenia ping z sieci WAN. Przełącznik wyłączony, odpowiedz na polecenia ping z sieci WAN.
1: A to też raczej wyłączcie sobie, tego też nie polecam.
3: Pusta. Przycisk przełączania niewciśnięty, wsparcie. Brak następny. Element menu rozwijane bezpieczeństwo. Element menu rozwijane zabezpieczenie. Menu element menu Firewall. Element menu kontrola dostępu. Element menu wiązanie adresów IPMAC. Element menu ALG. Element menu izolacja urządzeń. Koniec menu. Element menu Firewall. Koniec element menu kontrola dostępu.
2: Co szukasz?
1: Kontrola dostępu.
3: Koniec zaawansowane strona kontrolu i dostęp do sieci z wybranych urządzeń. Kontrola dostępu. Przełącznik wyłączone. Kontrola dostępu. Pusta.
1: Przycisk. Już mówię, o co chodzi. Chodzi o to, żeby nie można było się do naszego routera wbić przez z zewnątrz. Czyli kiedy mamy też to publiczne IP nieszczęsne, pisanie adresu naszego IP skutkuje po prostu otwarciem panelu. I nawet jeżeli ktoś nie zna hasła, może po pierwsze próbować tam się dostać,
2: Zrobić nam kuku nawet, choćby metodą DDoS i tak. Wysyłać niepotrzebne ilości danych.
1: W ten sposób po prostu, nieważne czy nawet dany adres zna, a pewnie go pozna, bo ty znaj wszystkie adresy chyba w sieci globalnej, to i tak nic z tym nie zrobi. I to są rzeczy, które ja ogólnie polecam. Jakby zostawić tak, jak są tutaj.
2: No to ja też mam domyślnie wyłączone.
1: Bo może ma to jakieś zastosowania, pewnie ma. Nie wiem, ja osobiście uważam, że jeżeli chcemy się dostać z zewnątrz, to używać sobie Telescale'a i to jest najlepsze. To zresztą mówiliśmy ostatnio o serwerach. Telescale jest najbezpieczniejszą opcją po prostu.
2: No i jeżeli mamy taką, jeżeli nie potrzebujemy jakichś tam konkretnych rzeczy oczywiście.
1: Znaczy mam na myśli na przykład to, że nie wiem, dasz sobie dostęp do serwera, przykładowo serwer ma dostęp do panelu routera, tak? Więc możesz sobie zdalnie poprzez serwer zarządzać routerem przykładowo. Czy na przykład ja wykorzystywałem. A właśnie.
3: Kont przepust pusta, przycisk przełączania, na zakon kont przepusta.
1: Na
3: zapas element menu rozwijane bezpiecze, element menu firewall, element menu izolacja, koniec menu, element menu VPN, element menu rozwijane serwer VPN, element menu IPv6, element menu rozwijane asystent SmartLive, element menu asymesh, element menu rozwijane system.
1: Rozwij
3: menu, element menu dostępność, element menu aktualizacja, element menu zapis i odczyt ustawień, element menu administracja, element menu dziennik systemowy.
1: Dziennik systemowy. Tutaj, jeżeli coś troszkę wiecie, to warto nieraz sobie zajrzeć, w razie czego.
3: Element menu diagnostyka. Element menu ustawienia czasu.
1: Ustawienia czasu, pobierane z serwera na energię.
2: Ja zniknę na dwie minutki i wrócę.
1: One z tego, co ja domyślnie włączone.
3: Element menu resetuj. Element menu diody. Element menu tryb ECO.
1: A w ogóle pokażę, co będzie z tym trybem.
3: Element menu tryb pracy.
1: Tryb pracy, a też
3: element raz. Menu autoryzuj usługi firm trzecich. Element
1: menu. Zobacz z tym trybem ECO.
3: Koniec jest... zaawansuj. Ustaw tryb ECO na oszczędzanie energii. Tryb ECO. Przełącznik wyłącz przycisk zwinięte. Czym jest tryb ECO? Rozwiń 1. Tryb Smart ECO automatycznie dostosowuje zużycie energii na podstawie Twojego wykorzystania. Ruchu, minimalizując wpływ na Twój codzienny ruch internetowy. Wył 2. Ruchu, minimalizując wpływ na Twój codzienny ruch internetowy. Wyłączy również diody LED. 2. Możesz również wybrać tryb ECO ręcznie, aby ograniczyć zużycie energii routera poprzez obniżenie mocy oraz kontrolowanie czasu włączenia Wi-Fi i diod LED. Pusta. Przycisk przełącz.
1: Czy ma to jakieś zastosowanie realne? Szczerze mówiąc, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Może gdzie liczy się dosłownie każdy wat, to tak, ale w normalnym użyciu wydaje mi się, że to raczej.
4: No dla
1: nie
4: nas
1: jest.
4: To kwestia ewentualnie tych diod, tak? Że...
1: No ale diody możesz wyłączyć, przecież z tego panelu normalnie no, masz pole diody, wejdziesz i tam masz przycisk, który je wyłączy, więc jakby to nie jest problem.
4: To prawda. Wiadomość od Patryka na WhatsAppie, więc posłuchajmy może tej głosówki.
5: Bo jeszcze taka ciekawostka odnośnie tego standardu Easy Mesh, bo też z tego co słyszę, to te routery to mają. No to też taka fajna funkcja, że możemy właśnie sieć mesh budować w oparciu o urządzenia różnych producentów. Więc nie musi być typowo standard TP-Linkowski, może być jakiś tam dowolny inny router. I on nam w tej sieci Easy Mesh, jeżeli oczywiście oba te urządzenia będą wspierać ten standard Easy Mesh, będą działać.
1: Tak, to jest prawda.
2: Tak, to prawda. Patryk fajną rzecz powiedział, w ogóle już jestem, że to nie jest taki zamknięty do końca system, bo kiedyś troszkę to wyglądało inaczej. Możemy, jeżeli mamy drugie urządzenie, na przykład, nie wiem, Asusa i będzie miał standard Easy Mesh, połączyć je w sieć Mesh, czyli urządzenia będą się łączyły przewodowo lub pokablowo i możemy po prostu mieć w dwóch miejscach tą samą sieć Wi-Fi, na przykład w domu i po prostu przechodzić i to takie po prostu przedłużenie zasięgu danej sieci, tylko o wiele bardziej na zaawansowanym poziomie niż dawne repeatery Wi-Fi.
1: Ale repeatery Wi-Fi dalej mają zastosowane. To nie jest tak, że nie mają, bo są miejsca, gdzie faktycznie repeater jest dobry dalej. Chociaż tak. Oczywiście, kiedy możecie, no to możecie postawić. Jeżeli na przykład macie duży dom, lepiej postawić na mesh, ale jeżeli na przykład macie wieś, działkę, osobiście uważam, że lepszy jest repeater z prostego powodu, nie ciągniecie kabli dodatkowych.
2: Ale dom wiesz, też nie musisz ciągnąć kabli.
1: Nie musisz, tylko mi chodzi o to, że ty masz, wiesz, kolejne dwa gniazda i zasilanie i tak dalej, a często taki repeater po prostu wtykasz w gniazdko, on jest po prostu...
2: No ale tak to coś samo też ci mówię, że router też możesz w gniazdko postawić. Też może być bez kabla, choć oczywiście ja zalecam, jeżeli chcemy budować swojego mesha takiego porządnego w domu i mieć dwa routery i też to, co ja się natknąłem, to warto zaznaczyć też. Dziękuję Patryku, że ty o tym przypomniałeś. Że warto mieć urządzenia w bardzo podobnym standardzie.
1: A to już
2: ja... Poczekaj, Patryk. bo ja się napaliłem, że będę miał swojego AX55 i B550 w formie mesha. I fajnie to działało na 2,4 GHz, ponieważ mamy te same standardy Wi-Fi, Wi-Fi 6, te same pasma i wszystko. Ale problem się już zaczął na Wi-Fi 5, i na Wi-Fi 5 w sumie tylko, zwłaszcza przy problemach z tym 160 MHz, nie było to stabilne. Ja zrezygnowałem z tego mesha. Ja miałem go w formie bezprzewodowej. W formie przewodowej też testowałem, no tylko na 5-metrowym LAN-ie, bo taki długi miałem pod ręką, ale było to samo.
1: Ja myślę, że jedyną opcją sensowną wtedy byłoby ograniczenie Wi-Fi 5 GHz do standardu Wi-Fi 6, czy tam 5. No tylko wtedy to się wiąże też z utratami dla 7, które no chcemy mieć szybsze, tak?
2: No jeżeli płacę, no to chcę go mieć, nie?
1: Kompromis. A o co mi chodzi z tymi kablami? Mi o coś trochę innego chodzi. Standardowy router no troszkę miejsca zajmuje i ma też kabel zasilający. A kiedy masz po prostu repeater i naprawdę liczy nieraz każdy kawałek miejsca, albo nie masz jak tego kabla poprowadzić, też nie masz gdzie postawić routera, a takie sytuacje na przykład u nas na wsi się zdarzają, to możesz wrzucić malutkie coś, co się utrzyma na sile własnego gniazdka i jakoś będzie działać. Zwłaszcza, gdzie ten internet nie musi być tam jakoś mega szybki, bo powiedzmy jest to gdzieś tam przy bramie, nie? O to mi bardziej chodzi. Oczywiście,
2: rozumiem,
1: że mesh ma duże
2: zastosowania. Wiem, o co pijesz, ale niejednokrotnie kupienie używanego routera będzie tańsze i będzie wydajniejsze niż takiego repeatera. O to mi po prostu też chodzi.
1: To się akurat zgodzę. No a właśnie, repeater jeszcze ma taką zaletę, że nie musi, jeżeli nawet mamy repeater w starszym standardzie Wi-Fi, to on może być problematyczny, ale nie dlatego, że jest niekompatybilność, tylko po prostu z jego powodu, bo on łączy się z naszą siecią Wi-Fi często, więc on może mieć gorszy zasięg i gorsze osiągi, ale nasza sieć jest dalej stabilna i spoko. I to jest bardziej modularna rzecz po prostu. No słuchajcie, są różne opcje, tak? Na przykład ja swego czasu kupiłem jakiegoś TP-Linka za 50 zł niecałe jako wzmacniacz i on działał dobrze. Ale jeżeli na przykład chcecie, mówię, macie duży dom i możecie pociągnąć kable i tak dalej, to mesh jest
2: odpowiednia opcja. Zawsze też możecie pójść w deko, tak jak Patryk.
1: Tak, to też jest dobra opcja.
2: Jeżeli w mesh, to w sumie to i tak byłoby lepsze niż zwykłe routery, bo to ten
1: bo to wszystko jest
2: deko też jest fajne, że można przykręcać do ściany i są to takie bardziej puszeczki, takie subtelniejsze niż router, bo router to zawsze stoi sobie na biurku.
1: To jest takie małe, takie malutkie cośki, one sobie tam wpinamy sobie je i kabel może być tam puścić, że w ogóle nie widać go i...
2: To tak w ogóle, jakby ktoś nie wiem, planował jakiś remont, mieszkanie
1: jest
2: domu,
1: przesadnie drogi,
2: to jest właśnie fajnie, jeżeli będzie ktoś sobie remontował dom czy mieszkanie, to taki, też mam taką podpowiedź, jeżeli będzie dużo kute rozwalane i od zera robione, to polecam do każdego pomieszczenia.
1: W sumie można fajnie rozwiązać coś takiego, że jesteśmy zaawansowani bardziej, zrobić sobie jeden główny, duży router, że tak powiem, gdzieś tam w jednym miejscu, a do reszty wszystkie deko po prostu, żeby...
2: Tak, ale nie dałeś mi dokończyć, że mówię tak, jak ktoś tutaj by sobie, nie wiem, robił remont, czy na przykład wprowadza się na nowe mieszkanie i miałby możliwość zaingerowania w to jeszcze, że na etapie budowy czy remontu. Ja polecam w dzisiejszych czasach i w tym właśnie na przykład w bloku tym bardziej, to też jest mniejszy zachód, bo to jest mniejsze, jakby mniejsze mieszkanie jest mniejsze niż dom. Choć w domu też oczywiście polecam do każdego pomieszczenia doprowadzić gniazdko Ethernet.
1: Oczywiście, ale nawet kilka.
4: A tymczasem mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali. Kto jest z nami?
5: A to znowu ja.
1: Znowu. Ponownie.
2: Witaj
5: ponownie. Znowu tutaj sobie tutaj pogadamy. No ja się tutaj nie zgodzę z tobą, Patryku, jeśli chodzi o te repeatery śmieszne. No to nie działa. To po prostu nie działa. To jakby... O co chodzi w meszu? W meszu chodzi głównie o to, że masz płynny roaming pomiędzy urządzeniami.
1: Jedną sieć. Jedną płynną sieć.
5: I tak naprawdę nie zastanawiasz się, czy ja teraz siedzę sobie w pokoju, czy ja teraz sobie wyjdę na podwórko, gdzie Wi-Fi calling na przykład jest bardzo na to wrażliwe, no jeżeli miałbym repeater, bo miałem, bo ja mówię to ze swojego doświadczenia, przerabiałem, miałem dwa i to były jakieś takie TP-linki trochę z wyższej półki, one tam kosztowały chyba 250 czy 300 zł za sztukę, to nie było jakieś tam najtańsze. I to naprawdę nie działało, tam niby był ten standard one mesh, ten TP-linkowy, ale tam naprawdę nie działało to dobrze. Nawet jak spiąłem to kablem, bo już później zacząłem prowadzić sobie kable, bo to też jakby zgadzam się z wami, że tam, gdzie możecie, nie zastanawiajcie się, czy będziecie korzystać, czy nie, tylko po prostu prowadźcie te kable sieciowe, bo to się naprawdę Naprawdę się
2: kable są tanie, sieciowe, gniazdka też, czy tam koszt, nie wiem, 200 bardziej... złotych na całej infrastrukturze, a jeżeli będą ciągnięte kable prądowe, to warto te LANy pociągnąć.
5: Tym bardziej, jak macie na przykład, jak jest nowe jakieś budownictwo i ktoś sobie wymyśli, że chce mieć na piętrze ogrzewanie podłogowe, to mówię wam szczerze, nie macie później szans na to, żeby piętro niżej, na przykład macie u góry główny router, macie właśnie tą podłogówkę, piętro niżej, nie będziecie mieli praktycznie internetu i żaden mesh, żadna, nic wam nie przejdzie, fizycznie po prostu będą zakłócenia, przez będą rozłączenia. Nie,
1: przez
5: nie,
1: tą matę, nie będzie.
5: Tak, także tutaj uczulam na to.
4: Jeżeli robimy remont domu, mieszkania, czegokolwiek, to zdecydowanie w takim momencie dobrze jest zadbać o to okablowanie.
5: Oczywiście.
4: Bo można to wtedy zrobić raz, dobrze, dyskretnie, zamiast potem...
2: I też to, co ja powiem...
4: jakieś listwy tego typu
2: tak,
4: rzeczy.
2: Tak, męczyć się listwami.
5: Tak jak ja mam.
2: I też, co powiem, jak jest najnowsza kategoria kabla, kłaść najnowszą.
5: Oczywiście,
2: bo robimy to raz na x lat.
1: Zwłaszcza, że te kable nie są drogie, tak jak już powiedziałaś.
5: Nie są drogie i naprawdę zrobić to porządnie, nie żałować na to, bo naprawdę to się odwdzięczy. Internety są coraz szybsze tak naprawdę, wymagania są coraz większe. I tutaj...
2: Danych jest coraz więcej
5: oczywiście.
2: Też.
5: Oczywiście. A co do jeszcze mesha, ogólnie najlepszym meszem jest sytuacja, gdzie mamy dedykowany kanał do łączenia pomiędzy satelitami. To jest w ogóle najlepsza opcja, bo wtedy nie mamy jakichś tam zakłóceń, bo przeważnie
2: nie
5: w tych meszach
2: zbieramy zakłóceń takich podstawowych danej sieci, nie?
5: Bo one mają wtedy dedykowany kanał do po prostu wymiany tych danych, tak, między sobą i tak powinien działać. Ja u siebie akurat mam zrobione w ten sposób, że faktycznie uparłem się po prostu i poprowadziłem wszędzie kable i
2: mam nawet tam.
5: I po prostu mam tak naprawdę na podwórku mam taki sam internet jak w pokoju przy routerze.
1: No i to jest bardzo dobre.
2: I słusznie.
5: A teraz tak, to powinno się.
1: Natomiast ja się też nie do końca tak mówię, zgodzę z tymi wzmacniaczami. O co mi chodzi? Ja używałem czegoś takiego przez ostatnie półtora roku. No i teraz mam na działce i powiem tak. Wiadomo, nie jest to poziom mesha, bo to nie będzie poziom mesha, niestety. Ale ma to swoje zastosowania. Dalej uważam, że w rozsądnych pieniądzach, albo kiedy już takie urządzenie po prostu mamy.
2: Znaczy problematyczne jest to, że to tworzy kolejną sieć.
1: No tak, oczywiście tworzy, dlatego o tym mówię.
5: No
1: że
5: tam,
1: to ma
5: ale...
1: swoje wady, tu trzeba być świadomi, ale ma to też swoje zalety, bo na przykład nie zaburzy nam głównej sieci, na przykład nie masz sytuacji, jak ty miałeś, Robercie, że masz dwa routery, chcesz się spiąć w mesha, no i...
2: Ale zobacz, ale tu też jest, ale to jest jakby trochę zły przykład, bo ja eksperymentowałem z tym i nie uważam i nie twierdzę też, że każdy będzie to robił.
1: Tak, ale o co mi chodzi? O co mi chodzi? Chodzi mi tylko o to, że po prostu takie urządzenie w żaden sposób nie zaburza nam sieci. Ono jest dodatkiem, ono jest po prostu kolejnym urządzeniem. Coś, nie wiem, pójdzie nie tak, albo coś tego typu możemy je odpiąć bez żadnych problemów.
2: No ale to ze wszystkim.
1: Ono
2: tak
1: będzie
2: jest.
1: Sobie działać. I dlatego ja osobiście po swoich doświadczeniach uważam, że ma to zastosowanie. Na przykład w sytuacji, kiedy chcemy doprowadzić internet piętro wyżej, albo pomieszczenie dalej, czy dwa dalej. Kiedy jest to jeszcze mieszkanie, powiedzmy tam 100 parę metrów, to coś takiego jeszcze można przemyśleć. Ale jeżeli mamy możliwość, a raczej teraz mamy, no to lepszy będzie oczywiście mesh, kupić właśnie takie deko, czy podobne urządzenia i to nam zapewni większą stabilność. Zapewni nam to jedną sieć, w też dobrych pieniądzach. Ja się to akurat z zupełności z wami zgadzam. Po prostu nie uważam, że te routery są od razu tragiczne.
4: Tu jeszcze, skoro jesteśmy już przy tym temacie, to mamy takie pytanie od Sylwestra. Czy do routera SP Network jest wzmacniacz Wi-Fi? Chodzi mi o to, żebym mógł używać telefonu lub odtwarzacza typu Orion na dworze, na zewnątrz.
1: O właśnie, i słuchajcie, to jest kolejne fajne stosowanie wzmacniaczy. Dzięki, że mi to powiedzieliście. Kiedy na przykład jesteśmy użytkownikiem podstawowym, prostym człowiekiem, który ma router operatorski i w ogóle nie zna się na sieciach, nie jest cymian, nie ma swojego, nie potrzebuje, kupuję sobie taki wzmacniacz.
2: No to jest dobry przykład akurat.
1: Kupuję sobie taki wzmacniacz, po prostu go wpina do Wi-Fi i będzie to jakoś działać. I to jest kolejne fajne zastosowanie. Ja mówię, mesh jest lepszy i wygrywa pod praktycznie każdym względem. Chodzi mi tylko o to, żeby nie demonizować, że wzmacniacze są tragiczne, są złe, one są po prostu do konkretnych zadań i tyle.
5: Ale no to ja w takim wypadku, no mówię, za taki wzmacniacz sensowny z Wi-Fi 5, no ile musisz zapłacić?
2: No dobra, ale zobacz, to tak Patryk
1: na 50 zł te pelinka, później podam model w komentarzu.
2: Ale Patryk podał dobry przykład taki, że no nie każdy jest zaawansowany i nie wiem, ja mam też przykład do operatora, który stoi pod biurkiem,
5: Ja wam powiem co innego. Bierzesz, kupujesz sobie deko, gdzie to jest tak proste z aplikacją, że naprawdę jest to dostępne.
2: Ale zobacz, że nie każdy będzie miał router operatora w bloku, nie wiem, światłowód, fanboxa i nie będzie chciał, nie wiem, bawić się w budowę sieci, bo nie wiem, ogląda TikToka na telefonie, a na komputerze gada na TikToku i chce to robić tylko po prostu na balkonie.
5: Szczerze wam powiem, że ja zaryzykuję stwierdzenie, że na tym wzmacniaczu gdzieś tam na dworze, jeszcze z reguły ten wzmacniacz będzie w nieodpowiednim miejscu wpięty, no to generalnie ten TikTok i to wszystko będzie się tam ścinało i tyle będzie. No ja
1: to akurat ja powiem, że
2: tylko mówię
1: osobiście po moich doświadczeniach, jest to całkiem okej. Okay. Ja słuchajcie, no powiem nawet jak to używaliśmy w Krakowie na Tylieckiej, po prostu miałem router własny. No i wyżej chcieliśmy dobrać internet. No wiadomo, nie możliśmy za bardzo sobie pożyczyć, pić kabli i tak dalej, z różnych powodów. Nawet był z tego czasu plan, żeby tam jakoś się ugadać i wpiąć po prostu go w jeden z gniazd internetowych. Na sobie internet były takie gniazda za łóżkami, można byłoby to jakoś podpiąć po prostu pod piętro. No ale się nie udało i po prostu co zrobiliśmy? Kupiliśmy sobie taki wzmacniacz piętro wyżej. On tam był przy drzwiach postawiony, przy szafie, albo na szafie właściwie. I powiem tak, nie było może to idealne, ale naprawdę czy grać, czy rozmawiać, czy oglądać filmy bez problemu się dało. A to o to nam właśnie chodziło.
5: Bo to generalnie też ten wzmacniacz musi być wpięty w miejscu, gdzie jeszcze mamy sensowne Wi-Fi. No bo to jest
2: oczywiście, bo to nie możemy
1: wziąć na samym krańcu. To jest klucz.
5: Widziałem dużo sytuacji gdzieś tam u ludzi, jak coś poprawiałem, że no bo ten wzmacniacz mi nie działa. No a się okazuje, że to wpieli w miejscu, gdzie tak naprawdę telefon już nie pokazał.
2: Wzmacniacz nie ma dostępu Wi-Fi. Do Wi-Fi.
5: Gdzieś tam był problem. Ale no mówię, no generalnie takie deko, M4 na przykład, dwie sztuki kupujesz, jak dobrze gdzieś tam trafisz za 200 i tak naprawdę masz dobrze działający tak naprawdę mesh, ustawiasz, jeżeli masz router od operatora faktycznie, bo to jest problem, bo wiecie jaki jest problem z tymi routerami, że przeważnie nie da się ich ustawić w tryb mostka.
2: Tak, ja mam taki problem, że ja mam dwa nady, to ja też niejednokrotnie wspominałem, czy poza audycją,
5: czy jest, wiecie, problem,
2: audycji,
5: nie? Że
2: ja się w 100% zgadzam z tym, bo ja nadal walczę i na po prostu mam je tam, gdzie światło nie dochodzi, wszyscy sobie powiedzą gdzie. I olali mnie po prostu, i to ciepłem wiadomo czym, całkowicie, i jakby, no niestety muszę mieć to rozwiązane w taki sposób jak mam i no tak. Nic z tym nie zrobię, i większość ludzi, właśnie na przykład w Inei, też tak będzie miało i w Orange'u już też niestety.
5: No jedyną opcją przed wdeko, no to sobie ustawiacie to w tryb AP i wtedy no nie będziemy, będzie nam to działało normalnie, nie? No ale połowa funkcji jest jakby niedostępna wtedy.
1: No tak.
2: A tryb AP, czyli Access Point, ja tutaj zaznaczę, żeby ludzie też, jakby ktoś chce...
5: No właśnie.
1: Czyli punkt dostępu.
2: One będą wysyłały Wi-Fi, ale reszta, wszystkie jakby funkcjonalność sieciową będzie...
5: Realizował
2: router operatorski. A dlaczego router operatorski jest taki ble? Bo często są to przestarzałe urządzenia, często są to urządzenia z bardzo słabym zasięgiem.
1: Bez aktualizacji.
2: Z bardzo ograniczonym softem i brakiem aktualizacji.
5: Mało tego, no na przykład u pomarańczowych chyba jest tak, chyba że się mylę, ale jak dobrze pamiętam, bynajmniej było tak z 3 lata temu, że trzeba było nawet płacić za tego śmiesznego fanboxa, nawet jak go nie chciałem, to i tak trzeba za niego tam chyba 5 zł płacić. Więc no dla mnie to jest bez sensu.
2: Ale
1: tak jest w każdej sieci, Patryk.
2: W każdej sieci.
5: Tak, ale samo to jest taki przykład, nie? Więc...
1: Poczekaj, ale tak samo masz telewizję i kupuje, na przykład masz kartę CI, czy coś tego typu, czy dekoder, ale go nie używasz, to i tak za to płacisz, bo tak. To jest jakby część swojego abonamentu i tego nie możesz wyrzucić.
2: Część umowy.
5: No tak, ale wiecie, do czego zmierzam, żeby no ludzie no mogli
1: sobie wybrać. A to ma jeden pozorom powód. Wiesz, jaki jest powiem, jak to jest powód? Bardzo chamski. Jeżeli też powiesz, że coś ci nie działa, mogą powiedzieć, używa pan naszego urządzenia, jeśli nie, to pana problem.
2: No właśnie.
5: No tak, no ale
2: a ja, jeżeli Orange ja jestem kiedyś, świadomo... Orange prostu... kiedyś bardzo było liberalne i bardzo tam też udostępniało te punkty, te dane logowanie, można było sobie zmieniać router czy tam puszkę, nawet puszkę jakby ONT, rezygnować z routera na rzecz puszki ONT, czyli jakby samego, jakby jeżeli mamy światło,
1: modem,
2: to po prostu modem, na modem, można było zamienić na swój, ale teraz widzę, że coraz bardziej banują i pilnują tego i trzeba korzystać z ich urządzeń i na przykład stricte od Orange nie dostaniemy już modemu, tylko dostaniemy zawsze router z modemem.
5: Co no jeszcze prostu... prawdopodobnie jest chyba tak, że można, jak mamy infrastrukturę innego operatora niż Orange. Jeżeli tak, korzystamy z Orange'a na...
2: Tak, ale często jest tak, że nie wykorzystamy pełnego potencjału, bo na przykład ja mając przykład infrastrukturę Inei, bo u mnie jest Inea jakby vendorem, to sieć od Orange'a dostanę maksymalnie 900 na 100, gdzie będę za to płacił 150 zł, a ja płacę teraz 95 za 1000 na 1000. I co mi po tym?
1: To na szczęście ja tutaj jestem
2: z benefitu orange'owskiego, czyli te, ja bym chciał ten pakiet taki, co teraz jest bardzo popularny, z bardzo dużo promocji, 2,5 na 600, no ale niestety nie będę go miał z racji na lokalizacji i z racji na to, że kto jest właścicielem mojego kabla.
1: Łącza twojego kabla. No to ja na szczęście stoję, jestem ugadany na tyle dobrze, że mam publiczne IP wyprowadzone na mój router i dzięki temu mój router zarządza wszystkim, tamten jest po prostu modemem, on sobie tylko modemujesz, tak?
2: Ja naprawdę, kiedy ja będę jeszcze próbował, bo ja tam raz na jakiś czas dzwonię. Ja też mam problem taki, że jakby ja nie jestem klientem, ja nie jestem, nie jest na mnie umowa i jakby autoryzacją w Inei jest numer abonamenta, jakby numer telefonu, na którego jest przypisany abonament. I to niestety jest to moja mama i to nie jest tak, że ja zadzwonię z mojej mamy na telefonu i no halo, dzień dobry, z tej strony pan Kowalski, Hieronim z ulicy Jagodowej i ja bym chciał to i to i to. Nie, nie, to ta osoba, która jest właścicielem, musi się zweryfikować i musi upoważnić podczas rozmowy jednorazowo, żeby rozmawiał Hieronim, a nie Janina, która jest na umowie.
1: No to bardzo restrykcyjnie to jest zrobione, widzę.
2: Bardzo, z drugiej strony dobrze.
1: Tak, natomiast ja na przykład po prostu robiłem to przez maila, tak? Przez maila.
2: No Patryku, ja ci powiem tak, ja rozmawialiśmy z Ineą rok temu a propos zwiększenia prędkości internetu z 600 na 600, z 600 na 1000. I tam właśnie mama przez telefon rozmawiała, ja tam się wypowiedziałem i kto tam się odzywa, prosimy potwierdzić, czy ta osoba może brać udział w rozmowie i w ogóle od razu z taką agresją, bo w ogóle raz, że bardzo niemiła jest obsługa, tam się zdarza często w Inei, a dwa, no po prostu teraz takie, no kto tam pani podpowiada, może ktoś tam panią, no.
1: Znaczy ja myślę, że to bardziej chodzi o coś innego paradoksalnie, o to, żeby oni chcą wkręcić człowieka, żeby tam ktoś z boku przypadkiem dobrze nie powiedział.
2: Mam takie tak wrażenie. Może być. No.
5: Ale tak jeszcze taką ciekawostkę powiem, bo to już trochę dygresja jest ogólnie, ale jeśli chodzi o na przykład Orange i ich internety mobilne, no to to poszło w drugą stronę. Oni teraz sprzedają sprzęty niebrandowane, one są po prostu sprzedawane takie, jak możemy kupić, nie wiem, w X-Comie czy gdziekolwiek indziej, nie? To poszło w ogóle
1: no tak,
5: w drugą stronę, gdzie kiedyś było odwrotnie. Więc no, mogłoby być inaczej, no mógłby być wybór. Jeżeli ja chcę mieć, chociaż dawać ten tryb mostu, żeby można było sobie
2: tak,
5: mostować.
2: I wtedy
5: możemy z takich TP-linków korzystać i w ogóle. No bo to mówię, jeżeli mamy te routery operatorskie, to w większości wypadków no będzie problem z takimi routerami, które sobie tam zastosujemy, więc no to też jest dość ważne, żeby ludzie gdzieś tam mieli świadomość, nie? Czy to będzie deko, czy to będzie co innego, tak? Czy to będą te routery, o których mówię?
2: No właśnie dlatego warto zaznaczyć, Patryku, to co ja mówiłem, że nie każdy ktoś jest taki ogarnięty, nawet będąc nieogarniętą osobą, chcąc poprawić sobie zasięg, to mieć musi na uwadze to, że może spotkać się ze ścianą.
5: Ale no też poniekąd też powstał ten właśnie standard Easy Mesh. Wydaje mi się, że wzmacniacze, te repeatery też chyba niektóre już zaczynają to wspierać, więc to też będzie gdzieś tam łatwe w podłączeniu i myślę, że w miarę powinno to działać stabilnie, nie? Tak mi się wydaje.
1: Miejmy taką nadzieję, no obserwujmy po prostu rynek i zobaczmy,
2: musimy
1: co będzie.
2: Jeszcze pokazać aplikację.
1: Tak, okay, mobilną dobra. Tutaj. Ale dzięki ci bardzo, Patryku,
2: za dygresję, za informacje. Zawsze są mile widziane.
3: Element menu autoryzacji.
5: Okej.
3: Okay. Element
2: no
3: menu informacji.
2: Do usłyszenia.
3: Koniec menu pas. Element.
1: Dobra, ja jeszcze tylko pokażę ostatnią rzecz na stronie informacje, bo to jest tak.
3: Opening pusta. Zaloguj się. Hasło lock pusta.
2: A ja to pokazywałem.
1: Nie, nie pokazałaś akurat.
3: Gwiazd, B3 typ.
1: Oczywiście aktualizacja automatyczna, pokaż. Ale teraz jest włączona strzała, więc...
3: Nie, ramka tekstowa, wyszukaj...
1: Nie, było informacji.
3: Przyć, klient, zakład urządzenia, zakładka urządzenia MES, sieć 5, sieć 2, zakładka Archerbet, zakładka zaznaczony internet, zakładka zaawansowany, dialog, zaawansowany, menu, element menu, asymes, element menu rozwijany system. Rozwin zaawansowany pasek menu, element menu autoryzuj, element menu informacji.
1: Tutaj i to jest
3: nagłówek
1: tak.
3: Zaawansowany, dołącz do User Experience Improvement Program.
1: To.
3: Przełącznik,
1: jakiś...
3: uwaga, dołączenie do link program po danych dotyczących przerywając pracy produktu i jego użytkownika. Nagłówek poziom 2 prywatności warunki użytkowania. Brak następny link polityka, link warunki, przycisk przełączania niewciśnięty wsparcie, link dost, no, zaawansowany pasek menu, element, tak, koniec menu, dołącz do User Experience.
1: Takie tego typu podstawowe rzeczy. Dobra. Myślę, że w tym momencie możemy przejść do aplikacji... Tether. Więc ja w tym momencie zrobię tylko sekundkę, jedną rzecz sobie zrobię i już mam pokazać aplikację Tether. Aplikacja dostępna jest na Androida jak i na iOS-a. Słuchać mnie, nie?
2: Jak najbardziej. Okay. Jeszcze ja.
1: Androida jak na iOS-a. W skutku teraz mi Zoom. O, jest. Słuchasz się speaka?
2: I tak, jak najbardziej.
1: Okej, okay, to ja teraz mogę zrobić...
2: Znaczy nie, przepraszam, twojego speaka nie słychać. Nie słychać. Jestem głupi dzisiaj.
1: W sensie nie słychać odwoda?
2: Nie.
1: Ech... Ciekawe dlaczego.
2: Bo twój ekran widać.
1: Chwila.

0: Okej, okay, a teraz jest ten feudasz, nie ma?
1: Powiedz, zrób coś.
0: No robię coś.
1: Nie ma.
0: A teraz?
1: Nie ma.
0: Chyba, dobra, chyba wiem, o co chodzi.
1: Co chcesz zrobić?
0: Udostępnić ekran i chyba mam pomysł, dlaczego nie chcę udostępnić. Sekundka. A teraz jest, czy nie ma?
1: Nie.
0: Dobra, cóż, no to muszę zrobić to troszeczkę mniej przyjemnie, to znaczy muszę to zrobić przez po prostu telefon przy mikrofonie. Chciałem przez po prostu udostępnienie ekranu i przez aplikację łącza z telefonem. No dobra. Sobie zwolnimy.
1: Podgłoś to.
0: Tak, tak, tylko to tylko zwolniłem. Czy będzie okej?
1: Okay? Tak, jest okej. Okay.
0: Dobra. Aplikacje. Nowa aplikacja. Ale sobie na tej swojej. Mam aplikację YouTube i Chrome To jest oczywiście to, co teraz się dzieje w danym momencie.
2: Klienci 11 ominek przycisk. Wykorzystanie ruchu odśnieżania przycisk. Sieć znalazki był przycisk. Sieć karta wybrane. Zabezpieczenia karta.
0: Mamy zakładkę. Sieć zabezpieczenia. Rodzina. Więcej
2: karta.
0: Więcej.
2: Więcej karta. Rodzina. Zabezpieczenia
0: okay.
2: Karta. Okej. Wykorzystanie klienci nie stan sieci aktywny. Szybkość pobiera stan sieci aktywny.
0: Po kolei.
2: Archibet nie zjedzie się plus przycisk. Więcej przycisk. Archibet nie zjedzie się plus nie poprawienie przycisk. 14 roz 57 minuty. Sumie tam lotu 57
0: kilometrów. Czas, który jak już nie działa, no i mamy tutaj podane prędkości pobierania i wysyłania danych w danym momencie.
2: Prędkość na bieżąco kilometry na sekundę. Pobierz, nie 99 km, pobierz 160, pobierz 160, pobierz.
0: On taki wykres.
2: Pobierz, użycie procesu, na 0%, 1 z 10, wykorzystanie procesu. Użycie procesu na 0%, 1 z 10, użycie procesu na 0%, użycie procesu na
0: 0%. Ten mój router to praktycznie się nudzi.
2: Użycie procesu na 20%,
0: to trochę bardziej już.
2: 23%, 7, użycie procesu na 23%, użycie procesu na 14%, użycie procesu na 13%, użycie pamięci 43%.
0: No i to mamy RAM.
2: 455 MB łącznie. Model Archibet nie zje 30.
1: To ja tutaj zaznaczę, że fajna opcja jest, jak mamy skonfigurowaną aplikację Tether i podpięte kont TP-Link Cloud, to przychodzą nam powiadomienia, że ktoś dołączy do naszej sieci.
0: Tak, tak, to się zgadza. To mamy też rewizję sprzętu, moja wersja jest 2.0 akurat.
2: Oprogramowanie sprzętu 1,3,3,20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
0: Tutaj oczywiście możemy sobie wejść i będzie. To będzie sortowanie. To ma się na przykład do kawy podłączony. Jakiś laptop tutaj w domu. Też jakiś telefon. To jest telewizor. A to jest, słuchaj,
1: zegarek.
0: No właśnie. Dobra, na przykład weźmiemy sobie jakieś urządzenie za chwilę, tylko coś fajnego pokażemy. No właśnie. On bierze to swoje urządzenie. To jest mojego NASA. Dobra, weźmy na przykład mojego kompa. Muszę zobaczyć użycie ruchu. Tu mamy akurat na bieżąco aktualizowane, jak widać. Dzisiaj się ruchu przycisk. Tak. Mamy takie wykresy. Tak. No, do którego włączyłem po prostu, jest tutaj informacja. Możemy oczywiście limitować sobie prędkość na urządzeniu. Jakąś rodzinę tym, żeby stworzyć. Możemy też mówić wysoki priorytet, co czasami się przydaje. Na przykład, kiedy po prostu potrzebujemy łącza z jakiegoś powodu, no to możemy podnieść priorytet. Wtedy będzie nasz komputer czy jakieś urządzenie traktowane najbardziej, tak najważniejsze będzie. Możemy zrobić izolację urządzeń, to coś mówiliśmy wcześniej. Możemy to blokować. No i tu to wszystko. No i tutaj w sumie to wszystko w tych klientach. Mogę tylko zobaczyć, jakie są offline. Tutaj mamy po prostu pokazane. Tu mamy jakby tam też kalendarz taki. Łącz ruch. Tu jest ta sieć zległości, o której była mowa, znaczy w to wejdę. Pokażę, jak to wygląda po prostu na ten ekran. Tak. No i tu możemy włączyć te różne ustawienia ewentualnie. Okej, zabezpieczenia. Szczegóły skanowania. Kontrola dostępu. To jest jakiś tepelinkowski home shield, który chce nam wcisnąć subskrypcje. Możemy, tak jak powiedziałem wcześniej, na ten home shield się decydować, że chcemy.
1: No ale to w ogóle można też powiedzieć, jakby pomijając, żeby nie lecieć wszystkich ustawień po kolei, bo to wszystko dublowaliśmy na stronie www. Bardziej to, że no, aplikacja jest w pełni dostępna, jak widać.
0: Tak, ale ona jest też nieduża, ja chcę ją pokażę. Myślę, że to już tak zostało niewiele tych opcji tutaj, takich ważnych. No, rodzinę. Możemy dodać sobie jakieś konkretne strony na przykład, albo konkretne urządzenia, które mają mieć zablokowane konkretne usługi i tak dalej. No. Tak. No właśnie. I więcej. Ustawienia Wi-Fi. Tu możemy sobie zmienić po prostu. To jest po prostu tak dopisane. No. No i tak to wygląda. Kontrola dostępu jest. QoS. Tryb jako. VPN. Połączenie internetowe. Sieć narosti. Sieciowe. Sieciowe. Optymalizacja sieci. Diagnostyka sieci. Tryb pracy. Fanpage. Ustawienia zaawansowane. Sterowanie diodami. Zarządzający. System. No, jeszcze tylko pokażę ustawienia aplikacji, myślę.
1: No pokaż, to jest warto.
0: Wcisnijmy konto. Oczywiście znowu wiadomo, że chce nam to wcisnąć bardzo. Urządzenia Tether Lab, asystenci Smart Life, czyli właśnie jakieś Alexa, Google i tak dalej.
2: Centrum pomocy.
0: Ustawienia aplikacji. Myślę, że sobie wejdziemy.
2: Ustawienia aplikacji. Mów przycisk, język polski przycisk, powiadomienia przycisk.
0: O właśnie, tu jest ciekawie.
2: Mów przycisk, powiadomienia, mail wyłączono. Dostępny nowy firmany mail. Prośby dostępu do wiedzy mail. Wiadomości promocyjne mail. Po włączeniu będziesz otrzymywać powiadomienia w usłowie lądkowych ofertach po warunkach i nowych produktów. Wiadomości promocyjne mail.
0: O właśnie, to muszę wyłączyć. Dobrze mi się przypomniało.
2: Po włączeniu będziesz otrzymywać powiadomienia w usłowie lądkowych ofertach.
1: Wszystko. Przycisk,
2: język polski, powiadomienia.
0: Tak, tutaj dużo nie ma. Dostępność, a jakże?
2: Mów przycisk, dostępność, rozumiar czcionki, zgodny z systemem przycisk, zmień kontrast mail. Zmniejszenie kontrastu tekstu i elementów interaktywnych względem tła poprawnia czytelność. Zmniejszenie kontrastu tekstu i grupy język powiadom dostępno pojawienia się przycisk.
1: Ważne, że jest.
0: Tak.
2: Grupy przycisk wygląd. Jasny przycisk.
0: Co jest w ogóle ciemny przycisk. Zrazwane, ale...
2: Zgodny z systemem tezeranto grupy przycisk wygląd. Jasny przycisk, ciemny przycisk, zgodny z systemem tezeranto matycznie nie dostosuje swój wygląd w oparciu o ustawienia systemowe urządzenia.
0: Źle jest to nazwane, po prostu wygląd, a nie pojawienie się.
2: Ustaw grupy przycisk nie powiada dostępność pojawienia w ocenie aplikacji tezer przy udostępnieniu przycisk. Informacje przycisk.
0: Informacje od aplikacji Tether. Ewentualnie możemy tutaj wejść do Tether Lab. Pokażę tylko, co to jest.
2: Tether Lab jest zbiorem eksperymentalnych funkcji i będziemy na bieżąco aktualizować narzędzia, aby zapewnić ci lepsze narzędzia. Czekam na nowości. Lokalizator Wi-Fi wykryje wszystkie urządzenia aktualnie połączone z siecią Wi-Fi i identyfikuje potencjalne zagrożenia.
0: Całkiem przydatne w sumie, nawet jakbyśmy mieli jakieś ghosty tak zwane, czyli po prostu urządzenia duchy, które nie wiadomo czym są, to możemy to jakoś zidentyfikować, wykryć.
2: Wi-Fi Talkit, pobierz aplikację Wi-Fi Talkit w celu diagnostyki Wi-Fi testów prędkości Wi-Fi innych funkcji, przycisk.
0: Tak.
2: Wi-Fi Talkit, no. Pobierz aplikację Wi-Fi Patent, komisjent, tam moją rządzę, na asystenci Smart Life, czy centrum pomocy.
0: I w sumie to wszystko, co tu można, myślę, pokazać tak naprawdę.
2: Aplikacja nowa nauka, marszowiem. Tech4,
0: no myślę, że to jest taki, najważniejsze opcje, pokazałem. I też nie ma jakoś dużo. Tak, ale nie musi być dużo, bo...
1: W miarę potrzebne, najpotrzebniejsze ustawienie mamy w tej aplikacji, no wiadomo, jak chcemy więcej grzebać, no to przez stronę.
0: Tak, trochę jest rzeczy, których nie ma na stronie, wszystko jest podane w dość intuicyjny sposób i czasami faktycznie to się przydaje. Ja tam sami nawet wchodzę do tej aplikacji.
1: To jest no ja przyjemne. Lubię powiadomienia dostawać.
0: Powiadomienia są świetne, tak. O aktualizacjach, o wszystkim, to jest
1: tak. Tak, ja sobie chwalę, raporty dostaję, ile było zużycia, jakie były obciążenia, co tam się działo. Raz na tydzień, raz na miesiąc. Więc w sumie jakby przechodząc przez cały temat routera, naszych routerów, aplikacji, strony, można powiedzieć, że wszystko jest dostępne. Bez problemu. Teraz może coś o stabilności ja powiem ze swojej strony, bo już router niedługo będzie, mamy piąty, no to 10 będzie mam go 2 miesiące i poza problemem z tym pasmem, tym szerokością pasma 160 MHz nie odnotowałem żadnych problemów. Router jest stabilny, jest szybko, jest większe, o wiele większe pokrycie niż miałem na X55, większe pokrycie niż na operatorskim routerze. Mój router dużo urządzeń ciągnie, bo jak widzieliście, jest ich trochę. U mnie są też kamery, jest monitoring, jest trochę komputerów, trochę telefonów. No, to dom jednorodzinny. 6 osób mieszka, no to każdy coś ciągnie ze sobą, no wiadomo, najwięcej balasu to ja produkuję. Kto by się spodziewał? Ale też właśnie wymieniłem go ze względu na tą wydajność, bo tam ten proces był czochrany dość mocno, a tutaj widzę nawet, ja mam 12-15% zużycia, no też ja biorę pod uwagę to, że kamery, one też działają na protokole P2P, tam rodzice korzystają sobie z aplikacji, mają podgląd i w ogóle inne rzeczy, to też jest jakby... tym trochę obciążone, no ja też mam dużo

0: że słyszałem o tych problemach dropienia właśnie 200 megabitów przy automacie. Ale okazuje się, że już spokojnie można ustawić to w automacie, jest to najbezpieczniejsza opcja i normalnie wykręcam prędkość.
1: Tak, bo tam będzie jakiś spadek i ci wyrzuci, więc lepiej mieć ten auto negocjację ustawioną.
0: Dokładnie.
1: Tak samo nawet w Windowsie, jeżeli jest jako kliencki komputer, mimo wszystko warto mieć ustawiony automat, automatyczną negocjację. Co jeszcze? No to ja mówię, ja nie mam problemów, nie odnotowałem żadnych. Chyba w ciągu tych 2 miesięcy były 4 razy była aktualizacja. To ja mogę powiedzieć.
0: No to nie, to też dość często aktualizacja, to się akurat zgodzę.
1: I mój router ma być wspierany w wersję V1 do 2034 roku, wersję V2 i ta Pro mają być do 35 roku, tam jest różnica 4 miesięcy.
0: No to moje też do 35, w sensie mój
1: Więc na lata router.
0: Ja więc 9 lat jeszcze przed nim jest i myślę, że on... nie wiem ile postoi, ale na pewno postoi parę lat.
1: No to myślę, to 9 lat, nie wiem, nie będę oceniał, bo nie wiem co będzie za 9 lat. TP-Link AX55 stał 4 lata. No ale AX55 był kupiony jak ja miałem jednego laptopa i jeden telefon.
0: No, a teraz
1: mam NASy, mam wszystko, jakby moja sieć się rozbudowała, moja infrastruktura domowa się rozbudowała, więc tutaj też z racji tego była wymiana. Pewnie gdybym nie miał kamer, gdybym nie miał NASa, gdybym nie miał tyle urządzeń, to by podejrzewam ten AX55 nadal jeszcze ciągnął. Bo ma wsparcie, co ciekawe, też do 2029 roku. W ogóle, jakby ktoś potrzebował tani router, tanim kosztem, AX55 jest spoko. Tam trochę więcej trzeba czasami się z obiektówką bawić, ale też jest większość rzeczy do zrobienia bez problemu, bez pomocy osoby widzącej. Zawsze możemy też zapuścić AI, oczywiście z ostrożnością, tak jak mówiliśmy ostatnio.
0: To trzeba walec zawsze, tak. Dobra, my się
1: jak siebie sprawdzamy 2 razy, to agenta 4 razy.
0: Tak, dobrze, myślę, że możemy przejść, tak jak obiecaliśmy na początku, takie króciutkie alternatywy. Co jeśli nie na przykład TP-Link, albo nie router taki zwykły, tak na szybciutko. No możemy właśnie przejść Mikrotika, tak jak mówiliśmy, to jest system... Swoją drogą, system Mikrotika możemy zainstalować na każdym urządzeniu, to nie musi być ich router, ale ten system jest zaawansowany bardzo, trzeba tu bardzo uważać, trzeba się znać.
1: To właśnie warto zaznaczyć, bo system Mikrotika sam w sobie właśnie, bo to jest tak naprawdę bardzo rozbudowany system operacyjny, to co powiedziałeś, że można go zastosować gdzie indziej, bo to Mikrotik to jest jedno, jakby jako alternatywa, ale możemy też sami stworzyć router i oprzeć
0: router go... Router OS zainstalować po prostu.
1: Na mikrotikowskim systemie. Z mini komputera, z jakiegoś tam laptopa może nie, ale bardziej mini komputery są nawet takie dedykowane.
0: Terminale.
1: Były Gymteki, były Bielinki, które miały po 5 portów.
0: Cochtony głównie.
1: Chińczyki też te Gymteki, Bielinki miały po 4 czy 5 LAN-ów gigabitowych, czy nawet 2,5 gigowych. Tylko wtedy ja się zastanawiam, to może Patryku wyjaśnisz, jak z rozsyłaniem sieci Wi-Fi realizujemy, bo nie oszukujmy się, karta Wi-Fi wbudowana taka w tym nie będzie mocna.
0: I teraz tak, to jest akurat ważne. I teraz tak, albo używa się właśnie karty Wi-Fi wbudowanej, albo jakieś na USB, a co najbardziej zaawansowani po prostu robią sobie access pointa osobnego na Wi-Fi.
1: Po prostu on jest naszym jakby mózgiem, routerem, systemem operacyjnym, a rozsyłają access pointy na przykład OMADA, TP-Link OMADA, sieć Wi-Fi. Dobrze rozumiem?
0: Tak. No właśnie, co jeszcze możemy? Jeżeli nie ten system, mamy też systemy takie jak na przykład PFSense albo OpenWRT, które są dostępne. Swoją drogą do Mikrotika słyszałem podobno, może ty Michale coś wiesz, że aplikacja nie jest dostępna na Windowsie. I że nie wszystko też tak łatwo zrobić.
2: No aplikacja Winbox, jak jakiś czas temu ją testowałem, to do dostępnych nie należała. Tam z Joesem dało się coś zrobić. Z NVDA było gorzej, ale w żadnym wypadku ja bym nie powiedział, że ja wiem, co robię. Tak w 100%.
0: Czyli głównie jakieś SSH,
1: a albo... tym bardziej Mikrotik to już w ogóle niebezpiecznie.
0: No zaawansowana zabawa, tak samo mówię, jeżeli chcecie dalej mieć dużą kontrolę, nie chcecie routera właśnie OpenWRT, PFSense, systemy też zaawansowane,
1: no bo też jakby powiedzmy,
0: ale bardziej przyjazny użytkownikowi pod kątem konfiguracji i pomocy.
1: Tak, czy... na takim customowym routerze zrobionym z mini komputera. Choć na przykład też niektóre routery wspierają granie właśnie custom ROMów, tak jak mamy na telefonie custom ROM.
0: OpenWRT właśnie.
1: No i właśnie, najczęściej jest OpenWRT.
0: Najczęściej na platformach Mediateka, czasami na Qualcommie, na Broadcomie raczej nigdy, ale najczęściej Mediatek, prawie zawsze, nawet są, słuchajcie, gotowe routery z OpenWRT, na przykład D-Link tak. Takie ma.
1: D-Link, Kadi, z tego co widziałem i też od znajomego słyszałem.
0: Możliwe, akurat nie wiem, czy mają, mogą mieć.
1: Mają właśnie, a są takie też, na przykład są sygnowane, że dostajesz soft danego producenta, ale masz OpenWRT support, że tak, tam
0: i to jest
1: wspierał.
0: Też fajna alternatywa dla starego routera,

0: na przykład, który już nie ma wsparcia, ale dalej jest, powiedzmy, dla nas wystarczający.
1: Wydajny, bo jest jakiś, jest dobrym jakimś przed kilku laty.
0: No to sprawdzić, czy nie ma takiego systemu.
1: Tak, czy nie ma już zainstalować. Po prostu tak jak dawaliśmy telefonom z Androidem drugie życie, instalując custom ROM.
0: Dlatego warto to sprawdzić. No dobra, myślę, że możemy podsumować cały temat. TP-Link, platforma dostępna, platforma stabilna, platforma nawet nie wychodząca tragicznie cenowo, ponieważ
1: tak.
0: Oczywiście można kupić taniej jakiś router, ale o co mi chodzi? Kupienie takiego B230 czy właśnie X55 nie rujnuje nam budżetu przede wszystkim, a zapewnia działanie przez lata.
1: Tak, i ja też warto zaznaczyć, że podobny router od konkurencji, od Asusa, od Acera, co ciekawe, i od tak, MSI-a, o tej specyfikacji, która jest mój TP-Link, są około 400 zł droższe.
0: Tak, no Asus to w ogóle też bardzo dziwnie segmentuje, bo TP-Link ma raczej po prostu Archer jako routery stacjonarne, po prostu. To u Asusa mamy TRWN, czy tam TRWW, w ogóle te wszystkie routery. Mamy serię TAV Gaming, mamy
1: no
0: ROG.
1: I
0: mamy jeszcze, jest jedna seria, tylko teraz sobie tak myślę, jak ona się nazywała.
1: No masz serię
0: RT,
1: masz
0: RT.
1: Ale tak, i masz ROGi jeszcze, i masz serię jeszcze ProArt jest też.
0: Tak, jest ProArt, jest. No i ten
1: Więc Asus po prostu dzieli sobie jak ma, jak samo jak w laptopach czy w płytach głównych. I
0: na przykład Asus, w ogóle tak jeszcze się przerwę na sekundkę, robi bardzo śmieszną rzecz często, dając router stojący, ale anteny są zewnętrzne.
1: Są takie cuda. Ale co też właśnie, Asus jest dużo droższy, no Asus ceni się. W każdym segmencie się ceni, czy to są płyty główne, czy są laptopy. Ja niejednokrotnie mówiłem, czy Asus jest drogi. No Asus
0: tylko
1: jest drogi w stosunku.
0: O ile dobór na przykład płyty główne, jeśli laptopa Asusa jest dość sensowny pod wieloma względami, zwłaszcza dla nas, no to router, nie wiem, naprawdę tutaj wydaje mi się, że już jest to mniejszy sens.
1: No to tak właśnie, bo też tutaj ktoś mi powie, halo, halo, bo ty masz router za 800 zł. Tak, ja wiem, że on kosztuje 800 zł, no ale tutaj jakby moim zdaniem specyfikacja uzasadnia jego cenę, jego wsparcie uzasadnia ta cena i też to, że on, no mówię, jest konkurencja, woła około 400-500 zł więcej. Był raz, była jakaś tam promocja na MSI-a, tylko że on też nie był stojący, tylko po prostu z antenami zewnętrznymi, był za 1100 zł, też pełne Wi-7 i wszędzie 2,5 giga.
0: W ogóle ciekawostka, wiem czy wiecie, ale większość Asusów ROG, czy tam TAV Gaming, są to routery zwykłe płaskie, chociaż są drogie, mają wszystko, ale są często płaskie, zwykłe routery pod kątem obudowy. To jest w ogóle ciekawe.
1: Ciekawy jest jeden model Predatora też właśnie, tylko to ma fajną specyfikację, on ma jeszcze też Wi-Fi 7 na 2.4, to co różnica z moim. I ma jeden port LAN 10 giga, gdzie to nie ma w ogóle...
0: Nie ma to sensu.
1: I tak no i kosztuje 1400 zł.
0: No więc właśnie, ja powiem tak, ja uważam, że jeżeli chcecie tanio, a dobrze AX55, chcecie średnio cenowo dalej dobrze B230...
1: No i jeszcze są AX73 stare na Wi-Fi 6E też, które da się dorwać w dobrych pieniądzach używki.
0: Tak, ale wydaje mi się, że to jest taki najbardziej czysty segment, tak?
1: A jeżeli chcemy nowy, no to ja bym B230 tanim kosztem, jeżeli chcemy tanim kosztem nowy router, no to tak do 3,5 bym dał za to, co ma Patryk.
0: A kiedy z jakiegoś powodu potrzebujesz, nie wiadomo czego, to jest jeszcze P850, tak szybko o nim wspomnę. Tak co ma, ile kosztuje na obecną chwilę oczywiście. B800, przepraszam. Moja wina, pomyliłem się.
1: Tak, B800.
0: Słuchajcie, urządzenie kosztujące na dzisiaj 1800 zł. Co ma? Ma oczywiście teraz access point router, tak dalej. Ma tak. 4 2,5 gigabitowe LANy. 2 10 gigabitowe. Chyba USB 3.0. Ma SFP też port, o którym mówiliśmy wcześniej, SFP Plus. Wi-Fi 7, 2, 4, 5, 6. 8 anten, bo tam są dodatkowe pasma. 19 tysięcy miliamperogodzin megabitów, max łączone pasma. Więc to też jest to duża różnica w porównaniu do tego, co ty masz na przykład. No, ale ile kosztuje? I oczywiście wszystkie te funkcje, które mieliśmy. Ma też budowany program Amazon Alexa, Google Assistant. Mogę podać. Wysokość 263 mm, szerokość 96, głębokość 302.
1: No duży jest.
0: No duży.
1: Tylko zaznaczę, jak coś B550 w X-Comie kosztuje w tym momencie 950 zł. Jakby ktoś się chciał router kupić taki jak ja mam, to polecam na Amazonie, bo cały czas cena trzyma się tyle, ile ja dałem, 816 zł.
0: Ja się założę, że słuchajcie, już nawet teraz zrobię szybki eksperyment na Allegro TP-Link BE230.
1: Mógł też wszędzie podrożyć.
0: Słyszałem, za 344 zł. Czy tam 6, zaraz zobaczę. No 344,20 to najniższa cena na Allegro.
1: No to jeszcze się, jeszcze warto, no x-komowej ceny ja bym nie dawał.
0: Nie, nie, ale ta 344 to jest jeszcze okej, okay. To jest sprzęt tak na lata, wiadomo.
1: Tak.
0: Dla wielu ludzi myślę wystarczy.
1: B550, jeżeli ktoś jest, chce mieć 2,5 giga i chce mieć jeszcze dłużej w spokój, to tak maksymalnie te 800 zł.
0: Tak, ja się też tak uważam, że nie ma co się po prostu pchać za drogi sprzęt. Ten BE800 to naprawdę już trzeba być nie wiadomo co robić, żeby nam był potrzebny.
1: I myślę, że też niejednokrotnie, jeżeli kupić taki router, to już lepiej byłoby zbudować coś samemu i mieć większy wpływ na to, co tam...
0: Tak samo mieć. Uważam, że niżej niż B230, a się da, jest na przykład B220, ale nie ma co schodzić. Tam tracimy 2,5 gigabity, tracimy trochę prędkości, tam wiele rzeczy tracimy i nie ma co po prostu, nie ma co.
1: Tanim kosztem AX55 do kupienia za stówkę na OLX-ie, na Allegro. Routera się nie ma co bać, nie, ma, nie będzie zablokowany, reset IGU.
0: Reset wystarczy będzie. I tyle.
1: I tam nie ma co się bać. Ważne, żeby był zasilacz oryginalny w zestawie. Wiadomo, LAN-y są uniwersalne.
0: Chociaż na szczęście zasilacz, z czego można dobrać, bo to są te standardowe zasilacze. Więc...
1: Tak, tam są małe te zasilacze, no w przeciwieństwie do mojego, tam jest kurczę kostka wielkości, no już takiej 65, no wiadomo, GAN-u nie dali.
0: Nie ma. No dobrze, myślę, wydaje, że to wszystko, chyba że masz coś jeszcze do dodania.
1: Nie, myślę, że wyczerpaliśmy w pełni temat, jakby wszystko co chciałem, ja powiedziałem. To co nie wiedziałem, żeby powiedzieć, powiedziałem dzięki twojej lub Patryka sugestii, za to bardzo dziękuję. Dziękuję Patryku za kontakt z twojej strony i zawsze miło jest taki feedback mieć. Ty to jesteś naszym stałym słuchaczem i stałym współprowadzącym w sobie momentami.
0: Dobrze, jeszcze Michale, powiedz mi, czy jakieś wiadomości, coś jest?
2: Sprawdziłem przed momentem i nie ma, ale mieliśmy jeszcze wcześniej, i to mi umknęło, takie pytanie od Dawida, czy taki router będzie działał z każdym operatorem?
0: Tak,
1: tak.
0: Bo to jest, tak naprawdę, kiedy wpinamy router do modemu operatorskiego, to nie ma znaczenia, bo on po
1: to
0: prostu...
1: To ja może po prostu powiem, jak ja mam to rozwiązane przez to, jaką ja mam sytuację z cudowną Mineo. Ja mam po prostu to zrobione, mówiąc brzydko, kolokwialnie na pałę. LAN-em router połączony, ten mój Etherpelink kablem LAN do routera ZTE od Inei i w ZTE fizycznie kablem na obudowie wyłączone jest Wi-Fi. Inaczej tego niestety nie mogę rozwiązać.
0: No. Także to się nie ma czego bać.
1: Po najniższej linii oporu, ponieważ nawet nie mogę tam powyłączyć to wszystko, co bym mógł to zrobić lepiej, to niestety nie mogę, bo wszystko funkcjonuje na użytkowniku user, więc nie mam tam administracyjnych ustawień. Więc tak to można rozwiązać. Każdy router można tak podpiąć i będzie działać.
0: Bardzo często ludzie na przykład robią przecież tak, mieszkając na wsiach, montując modem na dachu, na maszcie, po prostu mając zwykły router taki normalny w domu.
1: Tak.
0: U siebie gdzieś tam w domku, to też powiększa zasięg Wi-Fi, bo te podoby często mają Wi-Fi, no ale wiecie jak to jest, na dachu,
1: no
0: i tak dalej, ściany. Dlatego nie ma problemu. Dobrze, wydaje mi się, że
1: będzie działać, więc myślę, że tak właśnie, że możemy już kończyć, że wyczerpaliśmy temat. Była ta audycja o routerach TP-Link, mówił do was Robert Drosiejka.
0: I Patryk Wojnacki, dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy i
0: się pewnie jeszcze pojawimy. Kiedyś tam, także trzymajcie się.
1: Do następnego.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Ale nie jest to tak, że nie wiem, jeżeli my nagle wrzucimy Soundscape do naszej aplikacji, to cała nasza aplikacja też musi być otwarta. Nie ma kompletnie takich wymogów. Więc jest, no myślę, że sporo nadzieja na to, że któryś z twórców innych nawigacji może no, wziąć coś, co oferuje Soundscape i skorzystać z tego w swoich własnych apkach. Kolejna informacja, mówiliśmy tutaj już kiedyś o narzędziu ChatGPT, które podbija serca osób gdzieś tam zajmujących się technologią i okazuje się, że to narzędzie ma też swoje zastosowanie wśród osób niewidomych. Okazuje się, że ono umie całkiem dobrze poprawiać książki, które są zeskanowane i poddane wszelkiego rodzaju rozpoznawaniu tekstu. Oczywiście nie tylko książki, ale również inne no, dokumenty, które nie są w żaden sposób tajne, którymi jakoś nie boimy się podzielić z taką usługą, no bo pamiętajmy, że wszystko, co tam wrzucimy, może być czytane potem przez osoby, które zajmują się udoskonalaniem tego typu usług. No i okazuje się, że jeżeli napiszemy właśnie w tej usłudze, że to jest skanowany dokument z błędami, popraw go i wkleimy dokument, to ten dokument zostanie nam całkiem nieźle poprawiony. To, co było testowane na języku angielskim, no, na którym ta usługa jest generalnie uczona. To, co ona ma z polskiego, to są jakieś skrawki, które przebiły się przez filtr, bo tam się generalnie filtruje języki obce, żeby ich nie było. No, ale po prostu to są tak ogromne ilości tekstu, że to, co się przebije przez filtr, wystarczy do tego, żeby ta usługa umiała mówić po polsku całkiem sensownie i całkiem składnie.
2: Swoją drogą, Mikołaju, wiadomo, jakie jeszcze inne języki przebiły się przez ten filtr? Czy to jest, no, ten polski jest takim przypadkiem, czy to nie, więcej jest?
4: To się jakby wszystkie, bo to się przebija po prostu, bo tak jest i tak będzie, bo tego się nie da wszystkiego wyłapać. Więc to absolutnie nie jest tak, że polski jest jedyny. Polski tu jest raczej w grupie wszystkich innych języków, ale no tu generalnie unika się tego, żeby tam treści w językach obcych gdzieś tam były. No i też no widać jednak troszkę, że z tą gramatyką polską to on czasem na przykład potrafi mieć problem, gdzie z gramatyką angielską to nigdy i nigdzie nie ma problemu i on sobie radzi po prostu perfekcyjnie. Bo tych danych jest po prostu mniej. No w każdym razie w języku angielskim na pewno, niewiadomo jak w innych, nadaje się to narzędzie do tego, żeby wrzucić mu kawałek tekstu i żeby zrobić automatyczną korektę z OCR-a. Co nawet jak sobie gdzieś tam liczyłem, gdyby korzystać z tych płatnych modeli, to wyszłoby nam mniej więcej przy dużych książkach tak mniej więcej 10 zł za książkę. Przepuszczenie przez takie narzędzie, jeżeli chcielibyśmy korzystać właśnie z korekty, napisać sobie jakiś program, który ładuje nam powiedzmy książkę jako biblioteka i nam te skany gdzieś tam poprawia. No więc to jest też fajna informacja, że no jest to teraz jakiś sposób na słabej jakości skany. Jeżeli mamy te skany gdzieś potem udostępniać, no jest ileś tych bibliotek, które właśnie udostępniają czytelnikom niewidomym zeskanowane książki, zgodnie tam z użytkiem dozwolonym, więc coś takiego może się przydać. Pojawiło się kolejne narzędzie, na razie gdzieś tam w powijakach i podczas jego tworzenia, które ma na celu stworzenie prostej, dostępnej dla niewidomych, niewymagającej większej wiedzy technicznej nakładki na narzędzie Whisper, czyli ten system, którego my używamy tutaj w Tyflo Podcaście do rozpoznawania audycji naszych i przetwarzania ich na tekst. No i myślę, że to może wiele osób ucieszyć, bo gdzieś już dostawaliśmy takie pytania, no a jak tego Whispera używać i co ja mam zrobić, żeby móc tego używać, to na razie nie jest to proste i wymaga to trochę wiedzy technicznej, wymaga to trochę obycia z wierszem poleceń. Ma się to zmienić, no chociaż jakby musimy też pamiętać o tym, że nadal problemem będzie to, ile zasobów Whisper wymaga. No i tutaj bez dobrej karty graficznej niewiele zdziałamy i to już takiej naprawdę z wyższej półki karty graficznej.
2: No jest ta wersja Whispera, zwłaszcza, która jest napisana w C, która na procesorach działa.
4: Tak, na procesorach działa. No ale tutaj też z kolei musimy mieć dużą ilość RAMu i to całkiem sensowny procesor. I faktycznie na przykład u mnie na tym Macu, którego ja mam, no który co prawda ma sensowną kartę graficzną, ale to jest jakby inna rodzina kart i one nie są do końca kompatybilne z tym, co Whisper by chciał. Przynajmniej jeszcze to się ma też wkrótce zmienić. No ale ma właśnie bardzo porządny procesor i ja te wersje testowałem i ona działa naprawdę fajnie. No i na tym właśnie naszym modelu, na którym my przetwarzamy Tyflo Podcast, no to działa z prędkością 1,5 razy. Czyli jeżeli wrzucimy powiedzmy, nie wiem, 45 minut audio, no to tam w 30 minut nam się to wyrendruje, przepraszam, wytranskrybuje z audio, a z audio na tekst.
2: Ja jeszcze tylko dodam do tego, o czym ty mówisz, Mikołaju, że już takie nakładki na Whispera, które ułatwiają, to są. Jak sobie wejdziemy na GitHuba i przejrzymy te różne rzeczy, to tam znajdziemy różne projekty, które wykorzystują Whispera i gdzieś tam już nawet miałem okazję bawić się takimi tymi nakładkami, które ułatwiają, pomagają. Powiem więcej, są już nawet i też to testowałem i to chyba nawet w którymś tyfloprzeglądzie również o tym wspominałem. Są narzędzia, które próbują, aby Whisper tłumaczył, a właściwie transkrybował tekst w czasie rzeczywistym. To jest co prawda taki czas pseudo-rzeczywisty, bo on tam działa w pewnym oknie czasowym, my sobie to ustawiamy i po prostu jest to pewne opóźnienie, ale jednak mimo wszystko no, ludzie różne rzeczy robią z tym Whisperem i naprawdę dosyć ciekawe eksperymenty tworzą. Ja cały czas, powiem szczerze, z niecierpliwością czekam, aż ktoś sobie poradzi w końcu z wykrywaniem mówców, bo to jest chyba jedna z najczęściej podnoszonych kwestii dotyczących Whispera, której ludziom brakuje. Też już jakieś próby są.
5: Tak, są jakieś zewnętrzne w ogóle narzędzia, które coś takiego robią. Ostatnio czytałem też zresztą na Hacker Newsie, ktoś wrzucił link do rozwiązania, które ktoś stworzył, które miało być jakby takim systemem tłumaczenia, tworzenia napisów do filmów w czasie rzeczywistym, czy do gier nawet, bazującym na tym, co jest w Cyberpunku i 2077. I nawet to jakoś powstało, że on tam nakłada na dialogi w grze napisy przetłumaczone DeepL-em, transkrybowane coś tam Whisperem i jest jakieś trzecie narzędzie, które przyporządkowuje właśnie mówców. Więc trzeba by po prostu spojrzeć i zobaczyć.
2: Tak, ale to już z moich przynajmniej obserwacji jest... Więcej zabawy z łączeniem tego i tak w ogóle, to ja też trochę przestrzegam tych wszystkich, którzy mają ochotę się pobawić Whisperem, a może niekoniecznie mają dużo wiedzy na temat Pythona, na temat tego, co od czego tam zależy, przed jedną rzeczą, mianowicie przed instalowaniem z GitHuba wszystkiego jak leci, bo się w pewnym momencie może okazać, że jedno wam zacznie działać, ale na przykład Whisper wam przestanie działać. I no, są oczywiście na to odpowiednie sposoby, ale też trzeba mieć to na uwadze i trzeba ostrożnie. Więc jeżeli gdzieś tam na przykład instalowaliście Whispera w oparciu o jakiś poradnik z internetu i no, byliście w stanie przez to przebrnąć, ale niewiele więcej wiecie na temat tego, jak i co i od czego tam zależy, to no to ja bym do tego typu eksperymentów podchodził z odpowiednią dozą ostrożności.
0: No tak, to oczywiście wszystko prawda. No i tak kończąc temat Whispera, okazuje się, że jest osoba niewidoma, która miała okazję testować smartfon z Androidem, z klawiaturą fizyczną kuwerty. Urządzenie nazywa się AstroSlide 5G i co się okazuje? Urządzenie nie jest wyposażone w topeka. Tego topeka trzeba sobie podobno doinstalować i mimo, że producent twierdzi inaczej, to no, ktoś to testował i się okazało, że tego topeka nie było. Urządzenie ponadto nie wspiera gestów wielopalczastych, bo to jest Android 11, więc nie może ich wspierać. Nie ma kropek na FIJ, klawiszach FIJ, nie ma wypukłości, co utrudnia no, jakieś zorientowanie się, co gdzie tam jest. I podobno ten mechanizm tej klawiatury, ten zawias, czy jak go tam zwał, to też zbyt solidnie nie wygląda i no ciężko przewidzieć, ile takie urządzenie wytrzyma i czy ono się czasem nie rozleci. Więc generalnie no pierwsze gdzieś tam opinie, pierwsze wrażenia nie są zbyt fajne.
4: Zainteresowałem się ostatnio też tematem RH Voice'a, o którym tutaj było parę już razy, naście razy wspominane. I jak wygląda sprawa, jak wyglądają postępy z RH Voice'em na iOS-ie i RH Voice'em na Macu. I okazuje się, że nie wyglądają one wcale za dobrze, bo były jakieś pierwsze próby, jakieś pierwsze patche w czerwcu i tak od czerwca to sobie leży i w sumie nie wiem, na co do końca to czeka. Jakby zaproponowana taka seria zmian do RH Voice'a na GitHubie, która czeka na aprobatę lub dezaprobatę no, autorki, twórczyni głównej, czyli Olgi, która się tym RH Voice'em zajmuje. I tak sobie czeka bez jakichś nawet większych komentarzy, co tam jest nie tak, względnie dlaczego nie zostało to już przyjęte. Ja nawet otagowałem jakiś czas temu w komentarzu Olgę, twórczyni RH Voice'a, żeby może jakiś mieć komentarz, stanowisko, żeby się do tego odniosła. No, na razie się nie odniosła. Więc trochę mnie to smuci, jako na użytkownik też urządzeń Apple, bo kompletnie nie wiem po prostu na czym stoimy i co nas w tej kwestii będzie czekało. Co jeszcze? Okazuje się, że RH Voice pracuje też ktoś właściwie przy RH Voice nad możliwością wytrenowania nowych głosów RH Voice'a na tej platformie Google Colab. To jest taka platforma, którą się bardzo często wykorzystuje przy wszelkiego rodzaju sztucznej inteligencji. W skrócie mówiąc, pozwoli to nam na to, żeby w sporo prostszy sposób, nawet taki, który podejrzewam, że osobom średnio technicznym będzie się dało jakoś wyjaśnić, stworzyć sobie takie nasze głosy RH Voice'a, no bo obecnie to instrukcja, jak takie głosy zrobić, oj, to jest kilka, chyba 10 kroków i wymaga ona dość sporych no, zabiegów z Linuxem i tutaj już trzeba wiedzieć trochę, co robimy.
6: Jest sporo, przechodziłem przez to. No, w pewnym sensie, to znaczy polecam to tylko tym, którzy naprawdę chcą to robić u siebie, bo rzeczywiście jest tego dużo, to znaczy no, może nie kilkadziesiąt, tam kilkanaście tych kroków jest, natomiast no, to są kroki, które ludziom takim jak ja, to znaczy, którzy niewiele mają do czynienia z programowaniem, prawie w ogóle, no to jest tam dużo, dlatego że tam trzeba po pierwsze oprócz kompilacji różnych rzeczy, to powiedzmy jeszcze tam można było się spotkać nieraz, chociaż coraz rzadziej, bo coraz więcej jest rzeczy, które są po prostu w Pythonie i się to robi przez jedno lub dwie komendy.
2: Tak, ale tam jest edycja jeszcze jakichś plików, konkretnie coś tak. Trzeba patchować, żeby to działało. No jest tak. Sporo zabawy.
6: Jak to się robi przez WSL, to jeszcze, nie, to jeszcze pół problemów, bo można sobie to powiedzmy w notatniku, czy w jakimś innym edytorze, choć no, niektóre pliki są duże i jak tam patrzę, zmień linijkę numer 1100 ileś tam, no to jest nieźle. Natomiast oprócz tego trzeba pobierać jeszcze rzeczy ze strony, przy czym to nie zawsze działa, bo czasami pobiera się zamiast pliku informacja, że jest błąd, więc to trzeba też sobie sprawdzić, bo tam jest jedna z bibliotek, która wymaga, ona jest darmowa, ale jakby wymaga założenia konta na jednym z serwisów i pobrania.
2: Tak, i to hasło pliku. Przychodzi do nas mailem, jak dobrze pamiętam, i tam trzeba tak. Po prostu to wpisać i pobrać.
6: Tak, i to hasło użytkownika się jakby wpisuje w adres strony. Więc no, tam jest ileś różnych rzeczy, które się robi na ileś różnych jakby sposobów. I wystarczy jedno, że zrobić źle, żeby cały proces, no może nie to, że trzeba było powtarzać, ale żeby, no, żeby coś poszło nie tak. No i wtedy trzeba wiedzieć, co poszło nie tak, a to też nie jest takie proste. No i sam proces tworzenia tych głosów, to też ma tam kilkanaście kroków. Do tego powstają powoli różne zautomatyzowane narzędzia, zresztą ja też tam mam swój mały, ale udział. Sam sobie na początku takie narzędzie, znaczy może nie, Grzesiek Złotowicz napisał takie narzędzie, potem ja je troszkę podrasowałem pod siebie, a potem jeszcze się okazało, że jeden gość, którego nie znam osobiście, też zrobił narzędzie takie ohohohoho, tam całe menu jest, jak to ma się wszystko tworzyć. W każdym razie Ciekaw jestem, jak ten notatnik będzie wyglądał, natomiast ja się boję, że iluś użytkowników może się zniechęcić do tego, dlatego że po pierwsze tam jest coś takiego, że znaczy tak, cały ten proces jest podzielony na ileś kroków i z jednej strony to dla kolaba dobrze, dlatego że te donatniki kolabowe potrafią w pewnym momencie przestać działać, bo tak, te kolaby to potrafią na przykład 2-3 godziny działać, po czym stwierdzą, że a, tego użytkowniku koniec. I wtedy może się okazać, że w połowie trening jest i po prostu sorry, odłączamy. I do widzenia. I cała praca przepadła. No i teoretycznie można to sobie wszystko pobrać, natomiast RHW tworzy milion plików różnych, w różnych lokalizacjach w trakcie tworzenia, więc teoretycznie można by to pewnie jakoś sobie zipować. Natomiast jest jeden proces, czyli sam trening, który po prostu trwa. On sobie ileś musi potrwać. W zależności od tego, jaka to jest maszyna i ile jest próbek, no to on trwa sobie bardzo różną ilość czasu. Dla takiego standardowego głosu, na przykład typu Nathan albo Michał, no to on trwa u mnie na laptopie, no to tak ze 2 godziny. Na starszym komputerze, no to tak ponad 3. Więc to trochę jest. Plus oczywiście nawet bliżej 4. W każdym razie no plus te etapy poprzednie, no to na tym starym komputerze tak od początku do końca, no to tworzenie głosu zajmowało tak 5,5 godziny. Na nowym tym laptopie, co teraz mam, to jest taki laptop raczej z górnej półki, no to tak ze 3 godziny może niecałe to zajmuje. W związku z powyższym, no jest realna szansa, że te kolaby w międzyczasie się zawalą tworzenia takiego głosu, więc to nie jest tak, że teraz nagle każdy będzie mógł tworzyć te głosy bez limitu. To znaczy, jeżeli to będzie jakiś mały głos, który składa się powiedzmy z 20 minut nagrań, no to pewnie tak, bo 20-minutowy głos, no to przynajmniej u mnie na laptopie to się tworzy, no tak, no nie wiem, 40 minut do godziny, podejrzewam. Więc no nie powinno być jeszcze większego problemu. Zresztą Google Colab to jest taki serwis, który wymaga specjalnej troski, to znaczy najlepiej by było, żeby użytkownik miał przez cały czas otwarte okno przeglądarki na tej stronie, żeby na tej stronie coś jeszcze robił, to znaczy, żeby on siedział przy komputerze i aktywnie obserwował ten proces tego, co się tam dzieje. Bo wtedy Google też wie, że to nie jest tak, że to jest coś puszczone i sobie użytkownik idzie, bo Google Colab to jest tak naprawdę projekt służący do badań różnych rzeczy, więc jakby chodzi tu o to, żeby można było się uczyć na przykład jakichś sieci neuronowych, programowania, więc no w takich przypadkach z reguły obserwuje się tę swoją pracę. No i no w związku z tym jakby Google nie chciałoby, żeby to było wykorzystywane w takich sytuacjach, że jest coś tworzone i w sumie to użytkownik to se puszcza i se idzie gdzieś i to się robi samo. W związku z czym no różnie to może wyglądać, ale możliwe, że to rzeczywiście może działać. Nie wiem właśnie, jak tutaj poradzono sobie z tym problemem, że ten kolab może sobie pójść, że tak powiem, na spacer. On tam ma możliwość chociażby dodania, znaczy zapisania czegoś na dysku Google i podmontowania dysku Google, więc możliwe, że tam jest jakiś etap, w którym to co się tam napisało, jest eksportowane na dysk. Tego nie wiem, bo jeszcze nie widziałem tego notatnika, choć chętnie bym go sobie obejrzał i sobie zobaczył, jak to wygląda. No i mam nadzieję, że rzeczywiście komuś to pomoże z tworzeniem takiego syntezatora. Też są próby stworzenia czegoś, co nazywa się Docker, czyli stworzenia takiej, no nie wiem, czy to można nazwać wirtualną maszyną, ale takiego...
2: Coś tak jakby. Technicznie rzecz biorąc, to chyba nie jest wirtualna maszyna, to są te tak zwane kontenery. One trochę inaczej tam działają, ale żeby nie komplikować, to tak. To jest po prostu wirtualne środowisko.
6: No tak, coś w rodzaju takiego wirtualnego, powiedzmy, że Linuxa już z zainstalowanymi wszystkimi bibliotekami, który w dodatku ma uruchomić konkretne komendy, czyli mamy komendę stwórz RHVoice'a z plików takich a takich, on tworzy Linuxa, znaczy RHVoice'a z plików takich a takich i to się może dziać jakoś tam w miarę automatycznie. Oczywiście taki program, jeżeli powstanie, będzie raczej duży, to nie będzie program, który ma 100 mega, to będzie program, który pewnie będzie miał, nie wiem, może 1 giga, może 2, nie wiem. To będzie raczej duże. Natomiast no, jest szansa, że to będzie jakoś działało. No i tak, zobaczymy, o nie to powstanie.
4: Co kiedyś rozmawiałem, to problemem największym było właśnie to całe HTK, czyli ten komponent, którego potrzebujemy, żeby sobie takiego archaloisa zrobić, który ma to ograniczenia licencyjne i jego nie możemy za bardzo dystrybuować. Jego nie możemy, my sobie go możemy pobrać, my sobie go możemy używać, ale my go nie możemy udostępniać.
6: Tak.
4: No i tutaj się pojawia problem.
6: To jest właśnie to coś, gdzie trzeba wpisać nazwę użytkownika, hasło. Ja gadałem zresztą, znaczy rozmawiałem z Tomkiem Kowalikiem i on mówi, że jeżeli to tak wygląda, to nie ma problemu, to znaczy można zrobić takiego dockera, w którym wpisywałoby się swój login i hasło i on po prostu na podstawie tego, co by się wpisało, on by sobie to pobierał, więc jest szansa, że byłaby możliwość stworzenia takiego dockera, który nie łamałby tych ograniczeń licencyjnych. Także tak.
2: No w każdym razie jest na to, podejrzewam, szansa i to części osób myślę, że ułatwiłoby sprawę, aczkolwiek i tak, no co by nie mówić, tworzenie takiego głosu to nie jest zabawa dla osoby, która nie ma wiedzy technicznej, bo tam trzeba i nawet jeżeli ten proces zostanie uproszczony, to stworzenie takiego głosu to nie jest przechodzenie przez jakiś kreator na zasadzie powiedz parę słów, a teraz wygeneruje się synteza. No nie.
4: Tak, no i to tyle, jeżeli by chodziło o małe newsy.
6: No to teraz w takim razie znowu Paweł. Pierwsze wrażenia po zagraniu w Skrable Prowadnicy, bo mówiliśmy o tym jakiś czas temu, że Prowadnica, Fundacja Prowadnica zaczyna sprzedawać różnego rodzaju, znaczy kilka różnych produktów, w tym Skrable. No i mamy już pierwszych, którzy te Skrable mają, w tym Paweł.
2: I ja.
5: Tak, i ty, Michale, też. I myślę, że mamy dość podobne obserwacje, ale no przekonajmy się. Ogólnie jestem bardzo zadowolony, muszę powiedzieć. To była naprawdę gra, która no, rozkręciła nam dyskusję przy stole świątecznym i budowanie słówek sprawiało nam wielką radość. Gra składa się z planszy, która jest w pięciu częściach, staje się pięciu.
2: Czterech.
5: Czterech?
2: W czterech, tak.
5: O, to, tak, w czterech, które łączy się ze sobą. I wkłada się tam te kafelki, powiedzmy, czy płytki z literkami. I na każdej płytce mamy literkę z wygrawerowanym brailem i wygrawerowanym też pod spodem czarnodrukiem. Jest to litera i punktacja, która tej literze jest przypisana. No tak, płytki trzymają się stabilnie.
2: Swoją drogą w ogóle naprawdę znaczy? Fajnie. No. Można było sobie, przynajmniej ja sobie mogłem przypomnieć, jak wyglądają co niektóre litery, no bo tak powiedzmy szczerze...
5: Przynajmniej wydrukowane.
2: Tak, nie na co dzień masz do czynienia z całym alfabetem.
5: Tak.
2: Więc to też taki walor edukacyjny, niewątpliwie.
5: Jak najbardziej. Ja nawet już miałem takie pomysły, żeby jako taki powiedzmy trik wizualny dla gości, którzy przychodzą, ułożyć na stole planszę ze skrablami w jakiś napis. I to też nie jest złe, znaczy to ma bardzo, bardzo, bardzo ograniczone zastosowania, ale mamy możliwość jakiejś komunikacji z osobami widzącymi.
2: Oczywiście.
5: Przez wkładanie liter. Więc jest to, mówię, do jakiejś takiej zabawy typu witamy kogoś na urodzinach naszych czy na jakiejś imprezie i chcemy zrobić takie pierwsze wizualne wrażenie, to możemy ułożyć w Skrable jakieś hasełko na przykład. Natomiast tak, gra się super. Rzeczywiście i widzący, i niewidomi mogą grać. Mamy tych literek dość, mamy planszę. I teraz z czym są problemy? Pierwszy podstawowy problem, i to naprawdę wiele osób zgłaszało, i ty, Michale, chyba też, kontrast.
2: Zgadza się. Kontrast. Ja nie zamawiałem planszy z kontrastem, bo są dwie wersje Skrabli. Jest wersja taka standardowa i jest wersja kontrastowa. Ona jest tam trochę droższa, natomiast Dawid w ogłoszeniu a propos Skrabli na forum Eltena, zdaje się, też, ale tam i chyba w opisie produktu na stronie Prowadnicy też jest taka informacja. W każdym razie w którymś miejscu na pewno o tym czytałem, że osoby widzące nie miały problemu z graniem w tę grę, jeżeli chodzi o ten wariant standardowy. No to skoro tak, okej, no to zamawiam standardową opcję, bo grałem z osobami, które ze wzrokiem problemu nie miały. Natomiast, no, problem był. Problem był zasadniczo w momencie, kiedy było zapalone sztuczne światło. Jeszcze kiedy grało się w takim zwykłym świetle, kiedy grało się w dzień, powiedzmy, no to większego problemu nie było, no ale powiedzmy sobie szczerze, przy obecnej porze roku to światło zapala się dość szybko i problem z czytelnością tych płytek występował.
5: U mnie to ja jeszcze mogę potwierdzić, że zauważyłem to wśród graczy 55-60 wiekowo. Była zwiększona potrzeba używania okularów, że jak założyli okulary, to było trochę lepiej, to mogli się w tym lepiej rozczytać.
2: Nie, to ale, w moim tak. przypadku to nawet młodzi, 20, po Aha. 20 parę lat też okay. był problem.
5: To tutaj rzeczywiście potwierdzają, u mnie też potwierdzają, że rzeczywiście jest z tym problem. Druga rzecz, nie widzę tego problemu, ja go aż tak nie odczuwam, co niektóre osoby zgłaszały, że ten Braille jest taki nie do końca wyraźny, że tam niektóre znaki wyglądają, tam jakiś trzeci punkt wygląda jak szósty, że te odległości między punktami są jakieś nietypowe. Nie zauważam
2: nie,
5: tego w mojej
2: Nie, ja
5: partii.
2: Też nie. Nie. Tego tak nie odczuwam. Mhm. Co prawda, no widać, że te płytki niekiedy, ale to nawet chyba nie Braille, tylko bardziej te niektóre litery czarnodrukowe, ale i te punkty brajlowskie też są w taki dziwny sposób wytłoczone, to znaczy czasem one są takie dosyć ostre, te punkty, ale to raczej kwestia faktury niż odległości między punktami.
7: Mhm. W ogóle z brajlem na drukarce 3D to są problemy i ja pamiętam, że nawet u nas kiedyś na uczelni byłem wołany do
4: gdzieś tam do laboratorium, które się zajmuje właśnie wszelkiego rodzaju dostosowaniami i mi tam pokazywano chyba z 5 różnych próbek Braille'a wydrukowanego właśnie różnymi technikami i mnie pytano, no dla mnie jako dla osoby niewidomej, to która jest najsensowniejsza i którą wolę, która lepsza, która gorsza.
5: A widzisz, no to widocznie to jest coś, co wymaga ekspertyzy i takiego trochę rozeznania, ale myślę, że tą ekspertyzę też Fundacja Prowadnica posiada, wszak sami są użytkownikami Braille'a, więc myślę, że już nie jeden test pod tym kątem przeprowadzili. Natomiast coś, co ja osobiście bardzo mile bym widział w takim zestawie, to jest instrukcja obsługi. Bo ja oczywiście wiem, i tu jest pytanie, jak to zrobić najlepiej, bo ja wiem, że można w internecie znaleźć, no to jest jasna sprawa, ale po pierwsze, no ja jestem jednak zwolennikiem tego, że produkty, które się sprzedaje i ktoś to kupuje, powinny mimo wszystko z jakąkolwiek instrukcją przyjść, tak? Bo użytkownik, który kupuje produkt komercyjny, nie powinien się domyślać, jak go używać.
2: Zgadza się. I tak samo to dotyczy jakiegoś opakowania, w którym te skrable są przechowywane. No, tu rzeczywiście opakowania nie było, natomiast mam już informację od Dawida, że te skrable, dlatego była taka sytuacja z nimi, że po prostu no, chcieli wywiązać się z tego, żeby dostarczyć je przed świętami. I istotnie przed świętami one dotarły, to jest prawda, natomiast po prostu oni zamówili opakowania, ale te opakowania nie dotarły na czas.
5: Oj, no tak bywa z drobnymi biznesami.
2: Tak, to jest niestety.
5: To nie jest hurtownia, która może prawdopodobnie kogoś zobowiązać jakoś finansowo.
2: Tak ale dalej, fakt no. faktem, jeżeli tak. gramy gdzieś tam z osobami widzącymi, no to też jakoś fajnie, gdyby to rzeczywiście wyglądało w odpowiedni sposób, że wyjmujemy te plansze z jakiegoś odpowiednio wyprofilowanego pudełka. Też w skrablach w ogóle, w opisie, który znalazłem gdzieś w internecie, no bo zgodnie z tym, co wspomniałeś, Pawle, to jest istotnie problem z tą instrukcją obsługi, instrukcją gry, zasadami gry. Powinny być podstawki jeszcze na te płytki z literami. Tych podstawek nie ma.
5: Tak, to prawda. I te podstawki są, do czego też potem przejdę później, dość praktyczne, jeżeli gramy w skrable, bo można grać w skrable na poziomie mistrzostw. Są mistrzostwa w skrable. No więc właśnie... Potem tak, mamy premie oznaczone, słowne i wyrazowe. Przepraszam, słowne i literowe, oczywiście. Podwójne i potrójne, czyli że za konkretną literę lub za całe słowo otrzymamy dwa razy lub trzy razy więcej punktów. Są to odpowiednio dla... Dobrze teraz pamiętam, dla literowych są to kwadraty, a dla słownych są to kółka.
2: Jak okręgi. Dobrze pamiętam, tak. to tak właśnie jest. Tak. Ten opis jest na stronie sklepu Prowadnicy i tak. To jest jedyne miejsce, w którym go znajdziecie.
5: Dokładnie, więc też by się przydał gdzieś przy opakowaniu. Natomiast te koła w zależności od wielkości są małe, duże, więc odpowiednio podwójne, potrójne premie. No i bywa tak, że te pola znajdują się na złączeniu plansz. I to nie jest jakiś duży problem, natomiast wymaga z początku pewnego przyzwyczajenia się, żeby odróżnić, że to jest złączenie, a nie kwadracik, który symbolizuje premię literową. Więc tutaj można to jak najbardziej, można się przyzwyczaić, natomiast jest to na początek troszkę takie, no, wymaga przyzwyczajenia się. Moja osobista preferencja byłaby też taka, żeby jakoś oznaczyć prawy, na przykład tak jak się mapy brajlowskie, ścina się prawy górny róg, to żeby też jakoś oznaczyć jeden z rogów planszy, żeby wiedzieć według czego ją orientować, bo okej, zazwyczaj jak się gra w takim uporządkowanym, powiedzmy, zestawie osób, które trzymają się zasad i chcą współpracować i pamiętają o tych zasadach współpracy, no to tą planszę się obraca, orientuje się względem następnego gracza, czyli powiedzmy ja gram do Michała, Michał do Mikołaja, ja podaję Michałowi planszę tak, żeby on miał te litery poukładane względem siebie z góry na dół, no i Mikołaj już dostanie tą planszę, bo siedzą obaj panowie obok siebie zorientowaną jak należy, więc jeżeli stój się zagina, no to warto te plansze też odpowiednio obrócić. No i fajnie by było, jakby to było jakoś zaznaczone, żeby, zwłaszcza jak grają na przykład same osoby niewidome i ktoś gdzieś się zapomni, pogubi, żeby tą planszę dużo łatwiej było zorientować. Myślę, że byłoby super. Kwestie kontrastu, tak mi się teraz przypomniało, tych literek, my rozwiązaliśmy chałupniczo, bo moja mama już się wyposażyła w czarny flamaster i zamalowała po prostu te litery, te płytki na czarno, żeby było bardziej kontrastowo.
2: Trochę zabawy miała.
5: Tak, to prawda, ale stwierdziła, że takiej się gra podoba. W ogóle moja mama na początku była bardzo nieprzekonana, że sobie nie poradzi, że nie będzie w stanie wymyślać tych wszystkich słów, po czym wygrywała partię za partią i się naprawdę wkręciła, więc myślę, że tutaj przekonaliśmy osobę nieprzekonaną. Też już wiem o jednej osobie, która no, jest w takiej sytuacji, że traci wzrok powoli, nie jest w stanie grać w skrable tradycyjne, a nie zna jeszcze Braille'a, więc tutaj te wypukłe litery bardzo, bardzo pomogą.
2: Tak, to jest bardzo dobry ruch, że one są, bo faktycznie no to może pomagać. Jeżeli ktoś nie zna Braille'a, ten wzrok traci, to...
7: Czy tam Braille jest też? Czy tam tak tylko...
2: Tam jest
5: wypukły czarnodruk.
2: Tam jest Braille, tam jest czarnodruk, ale w Braille'u i w czarnym druku masz nie dość, że literę, to jeszcze cyfrę.
5: Czyli punktację za literę.
2: Tak. Tak. Mhm.
5: No i że tak powiem, czy można jakoś to fajnie tutaj zamknąć. Dobra gra. Naprawdę świetnie się bawię, już kombinuję jak wymyśleć słowa. I tutaj właśnie przechodzę powoli do drugiego tematu, który trochę na kanwie tego, że zacząłem w te skrable grać, a trochę dlatego, że z jakichś przyczyn Hacker News ostatnio jest zalany artykułami na ten temat, przeszedłem do kwestii grania w skrable bardziej profesjonalnie. I okazuje się, że istnieją oficjalne mistrzostwa skrablowe. W różnych językach można w nie grać i są osoby, które naprawdę to wygrywają... I to niekoniecznie są rodzimi użytkownicy danego języka. Bo przykładowo zwycięzcą tytuł mistrza skrabli w języku francuskim dzierży aktualnie Nowozelandczyk. Człowiek, który po francusku potrafi powiedzieć bonjour i policzyć do 10, ale nauczył się całego słownika na pamięć. I ja sobie pomyślałem, że to jakiś jest po prostu no, ewenement, tak? No, są różni ludzie, różne dziwne rzeczy ludzie w życiu robią. Na przykład uczą się słownika na pamięć słów dopuszczalnych w grach. Natomiast okazało się, że to nie jest jakiś ewenement, bo istnieją całe techniki i na tym polega gra w skrable takie mistrzowskie, że osoby, które grają w te skrable i rzeczywiście im zależy na tym, żeby te wyniki osiągać, to nie są ludzie, którzy po prostu, nie wiem, znają dużo słów i są jacyś bardzo wygadani, elokwentni w każdym języku. To są ludzie, którzy siedli sobie do słownika gier I zaczęli się go uczyć od wyrazów dwuliterowych i to jest, w każdym języku jest konkretna określona ilość, że dwuliterowych jest tyle, trójliterowych jest tyle, czteroliterowych jest tyle. I oni się po prostu uczą tego jakimiś technikami, robią sobie w ogóle całe fiszki, w ogóle są programy komputerowe do ćwiczenia tych słów. I wtedy człowiek już ma taką wiedzę, jak, ile punktów można dostać za konkretne słowo i to wcale nie jest gwarancją, że długie słowo zapewni nam więcej punktów. Bo się może okazać, że jeżeli mamy słowo dwuliterowe nawet, ale które używa jakichś mniej spotykanych liter, bo każda litera oczywiście w zależności od języka, od częstotliwości występowania w słowach w danym języku jest wyżej punktowana, na przykład Z jest za 9 punktów w języku polskim. Z tego co pamiętam, aż za 9 chyba. To jest najwyżej punktowana litera. No to możemy ułożyć słowo składające się właśnie z takiej litery, plus jeszcze trafić na premię, bo kto nam zabroni, jeżeli oczywiście układ nam sprzyja i ruchy innych graczy. I tym nabijemy sobie bardzo dużą ilość punktów, tak naprawdę. I mistrzowie w Scrabble już działają w ten sposób, że właśnie oni znają już takie triki, które słowa, w której konfiguracji im zapewnią jak najwięcej tych różnych punktów. I na przykład w angielskie Scrabble mistrzami są Tajowie, którzy też specjalnie nie umieją jakoś po angielsku się dogadać, natomiast znają słownik i przećwiczyli go wielokrotnie z programem komputerowym. Bardzo często nawet nie są lingwiści, czy powiedzmy osoby związane z humanistycznymi naukami, tylko właśnie osoby, które rozpracowują mechanizmy. Matematycy, informatycy, muzycy, artyści i tak dalej, którzy gdzieś tam potrafią ogarnąć słownik jako pewien mechanizm. W ogóle zdaje się, że takie osoby mają też już przed oczami, w głowie mają jakby ten graficzny obraz, słowo, punkty, słowo, punkty, słowo, punkty. No, jest to niesamowite, myślę, wyczyn. I jestem ciekaw, na ile mając teraz dostępne takie Scrabble w Braille'u, byłoby nam dozwolone, ja wiem, że tam wchodzi jeszcze kwestia pewnie jakiegoś czasu, nie wiem, jak tam wygląda czas przydzielony na namysł, na myślenie się nad danym słowem, pewnie nie jest to bez znaczenia. Natomiast skoro są osoby niewidome grające w szachy, no to ja jestem ciekaw, na ile by dało się wyrobić grając w Scrabble. I na ile to byłaby, musiała być jakaś własna kategoria, a na ile moglibyśmy się zintegrować z osobami widzącymi. Ciekawe to jest, jeżeli ktoś rozbadał bardziej dogłębnie temat, to zachęcam do podzielenia się, bo bardzo by mnie to interesowało. Tak samo jak i zresztą, bo ogarnianie planszy z krabli takich brajlowskich, jak właśnie są sprowadnicy, jest możliwe, aczkolwiek wiem, że jak bardzo szybko mi zależy na tym, żeby przejrzeć, to potrafię też wytrącić płytki. Te płytki potrafią wyskoczyć mi z planszy, niestety. Zdarzyło mi się już tak raz czy dwa. Natomiast też właśnie to trochę dłużej trwa, takie opanowanie ręką tego układu i liter i tego wszystkiego, co zostało już ułożone, względem tego, jak wzrokiem to ogarnia osoba widząca. Natomiast jeżeli macie jakieś przemyślenia na ten temat, to zachęcam do dyskusji. Tak samo, jeżeli macie polecenia jakiejś aplikacji iOS, Android dostępnej ze słownikiem słów dopuszczalnych w grach. To byłoby super, bo też taki słownik często się przydaje w grze. Już nieraz się o tym przekonałem.
7: Na sjp.pl chyba jest gdzieś do pobrania TXT plik, po prostu taki duży, okay, z słownikiem słów do Scrabble i sobie po prostu można go pobrać.
5: Okej, okay, to jest dobra wskazówka, Mikołaju, dzięki. Natomiast fajnie by było, jakby to jeszcze była aplikacja, w której można potem jakoś nawigować, wyszukiwać, doczytywać jakieś tam informacje, definicje i tak dalej, bo też fajnie taką grę wykorzystać typowo edukacyjnie, czyli żeby no, dało się po prostu nauczyć jakichś nowych słów i stać się bardziej elokwentnym człowiekiem.
2: Oczywiście, że tak. Matthew tym razem, czyli Mateusz, bo już na Facebooku się okazało, kto do nas próbuje się dodzwonić, jest z nami, uporał się z mikrofonem. Witaj, Mateuszu. Bardzo cichutko cię słychać.
5: Zbliż się do mikrofonu, Mateuszu, jeżeli to możliwe.
8: No, spróbuję, ale coś, nie wiem,
5: no,
8: nie wiem, włączyłem mikrofon ze słuchawek, ale coś... Nie wiem, bardzo cicho mnie słychać.
5: Oj, Mateuszu, to brzmi trochę tak, jak gdyby ten mikrofon ci się nie przełączył. Nie przełączył, ty nie mówisz do właściwego dokładnie mikrofonu. Ty mówisz do chyba jakichś słuchawek, a...
2: Mateuszu, to ja proponuję, żebyś jednak spróbował się uporać z tym i zadzwonił do nas jeszcze może za jakiś czas, bo mamy jeszcze jednego słuchacza w kolejce, który chciałby do nas się dodzwonić i z nami porozmawiać. Po drugiej stronie jest kot, czyli sądząc po niku, to Marcel do nas dzwoni. Tylko jeszcze, żeby... O, jeszcze zgoda na nagrywanie i będzie wszystko jasne.
5: W międzyczasie Michale, czy ktoś do nas pisał może?
2: Pisał i właśnie zaraz przejrzę jeszcze.
9: Dzień dobry.
2: O, już jesteś, witaj.
9: Powinienem być teraz słyszalny.
2: Tak, słyszę.
9: Zawsze o tej zgodzie na nagrywanie zapomnę. No w każdym razie ja dzisiaj przychodzę ani z tyflo, ani z newsem. Wybaczcie za głos, jestem trochę chory jeszcze. Natomiast miałem już z tym dzwonić jakiś czas temu. Chciałem przestrzec ludzi przed wrzucaniem dużych plików na Google Drive'a. I o cóż chodzi? Generalnie no jestem obecnie w dość ciężkiej sytuacji, jak chodzi o internet, to ma duże znaczenie w tym, o czym będę mówić. No prędkość mam dość kiepską. I dostałem ostatnio do pobrania duży plik, tak około, no nie wiem, z 10 giga to ważyło na Google Drive'ie. Zacząłem to sobie pobierać, tam leciało sobie z 500 kbs, kilobajtów na sekundę i tak sobie to powoli szło. Dobra, czekałem i się nie doczekałem. Po około godzinie Google wyciął mnie, wyskoczyło 403 forbidden, że po prostu dostęp zabroniony. Linki googlowskie po kliknięciu w ten pobierz link wygasają po godzinie lub po półtorej godziny. Teraz dokładnie nie pamiętam po jakim czasie, ale coś w ten deseń. Więc jeżeli mamy kiepski transfer i ktoś wie o tym, że mamy kiepski transfer, to nie polecam, żeby wystawiać komuś duże pliki po drive'ie z uwagi na ten, jakby to powiedzieć, czas wygaszania sesji.
2: No, to jest rzeczywiście problem. W takiej sytuacji może lepiej pokusić się o jakieś rozwiązanie peer-to-peer, które po prostu bezpośredni mostek zestawia między nami a przeglądarką tej osoby. Może na przykład coś w rodzaju file pizza albo
9: tak,
2: coś podobnego.
9: Znaczy w ogóle ja bym rekomendował, żeby w takich sytuacjach dzielić pliki na części. Natomiast no, mówię tak, zadzwonię z tą informacją, bo już paru osobom to mówiłem o tym Google i były bardzo zdziwione, że tak się dzieje.
2: Tak, bo to jest rzeczywiście taki no, nietypowy przypadek. Ja akurat przez dysk Google przerzuciłem albo jeszcze więcej danych różnego rodzaju i nie miałem z tym
9: nigdy problemu. Ja
2: troszkę
9: też, tylko obstawiam, że jeżeli pobieramy od siebie samych, to może być trochę inaczej.
2: Wiesz co, ale nie tylko, bo niektóre osoby też mi wysyłają pliki po prostu jako linki do dysku Google i też to są pliki po parę giga. I nie mam problemu, ale właśnie, no tu jest kwestia jakości łącza, tak? Ja mam dobre łącze i ono działa u mnie bez większych problemów, a jeżeli masz słaby internet, który jeszcze w dodatku lubi się gdzieś tam zrywać albo po prostu to łącze ma niską przepustowość, no to może być problem, istotnie.
9: Dokładnie, dlatego mówię, zadzwonię, poinformuję, bo no jednak trochę osób nadal ma różnej jakości te łącza.
2: Oczywiście, że tak. Dzięki za ostrzeżenie i za informację.
9: Dzięki, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, trzymaj się. A tymczasem zaglądamy do naszych, a właściwie waszych wypowiedzi, bo tu mamy kilka wiadomości, więc ja teraz już przeglądam na dobry początek może Facebook, chociaż nie, do Facebooka sobie może przejdziemy za chwilkę, bo gdzieś mi się zgubił. O, a na razie wiadomości, które na nasz panel kontaktowy wysyłacie. Kuba do nas napisał. Cześć, jeżeli lubicie śpiewać, to mam aplikację specjalnie dla was. Nazywa się iSync, jest dostępna na iOS i Android oraz strona internetowa dostępna na PC. Polecam, można się tam nagrywać i udostępniać to społeczności iSync i też trenować śpiew, słuchać nagrań innych Polecam. Dzięki, Kuba.
5: To jest chyba w ogóle dość stara strona, którą ja kojarzę jeszcze sprzed 12 lat.
2: Tak.
5: Nawet, to jakoś 2010 już była.
2: Ja stronę kojarzę, ale nawet nie wiedziałem, że to ma aplikacje mobilne.
5: Ja się mogłem tego domyślić, że jakby poszli z duchem czasu i sobie taką zrobili, ale fajnie, że mówisz, Kubo, bo ja nie byłem pewien, czy to jest dostępne. Wiem, że to było bardzo popularne swego czasu. Tam w ogóle chyba są gotowe podkłady do utworów, do których my możemy śpiewać. Więc to jest fajne. Tak, kiedyś się bawiliśmy, nie wiem, pamiętacie, La Didę, prawda?
2: No tak.
5: Była taka aplikacja, tam można było wybrać sobie jeden, znaczy tam trochę bardziej już była zabawa taka, że on jakby...
2: Tam był autotune.
5: Autotune tam był i były jakieś gotowe takie, powiedzmy, quasi podkłady i można było pod ten podkład się dostosować i coś pośpiewać i to też udostępnić, ale to już dawne czasy. Jedna z pierwszych takich aplikacji, powiedzmy, które sprawiły, że ludzie chcieli korzystać z iPhone'ów jako takiej zabawki, nie, czy iPodów Touch. Natomiast no dzięki, Kuba, za informację, bo to może się rzeczywiście komuś przydać.
2: No i cóż, mamy kolejną wypowiedź tym razem od Piotra. Ostatnio

0: tylko multimedia z internetu i muzyka groove. Można mikserem Windows przekierowywać dźwięk na inne urządzenia? Jeśli tak, to jak to zrobić? Mi się wydaje, że można zmienić tylko poziom głośności. Czekam jeszcze na sugestie. Pawle, czy ty mógłbyś coś więcej na temat tego powiedzieć? Bo ja przyznam szczerze, używam sprzętowego miksera i jakoś nie było mi
1: jest
0: to nigdy
1: ta opcja.
0: Potrzebne.
1: Nawet da się to jakoś otworzyć przez uruchom. Było do tego jakieś polecenie. Nie wiem, czy je tak szybko znajdę i obawiam się, że mogę tego nie znaleźć. Natomiast wiem, że wchodzi się w ustawienia... Moment, zaraz sprawdzę, bo to jest gdzieś przy ikonce głośności oczywiście. I mam tu głośniki. Otwórz ustawienia dźwięku, zdaje się to się nazywa. I tu mamy, jak przejdziemy tabem, jest taka opcja jak preferencje głośności i urządzeń aplikacji. To jest Windows 10. Możliwe, że coś się w 11 jest inaczej albo w dalszych dziesiątkach się pozmieniało. I tu można jak najbardziej przekierowywać co się chce, na co się chce. Więc mam nadzieję, że to jakoś pomoże.
0: Też mamy taką nadzieję. No dobrze, to spróbujmy jeszcze odebrać raz połączenie od Mateusza, który miejmy nadzieję, że już sobie tym razem poradził definitywnie z ustawieniami dźwięku. Zaraz to się wszystko okaże. Przypominam, czekając jeszcze aż Mateusz włączy sobie mikrofon, że możecie do nas pisać na kontakt tyflopodcast.net, na Facebooku, na YouTubie. Możecie też do nas dzwonić właśnie na Zoomie tyflopodcast.net/zoom. Jesteśmy tam do waszej dyspozycji i staramy się w miarę możliwości odpowiadać na pytania, jakie nam zadajecie. Mateuszu, no to chwila prawdy. No i jest jak było niestety. Dobrze, jeżeli to jakaś krótka wypowiedź, to no to słuchamy.
2: No spróbuję zadzwonić z telefonu w takim razie. W takim razie spróbuję zadzwonić z telefonu.
0: Dobrze, Mateuszu, no to w takim razie próbuj, a my tymczasem, cóż, przechodzimy do
3: następnego
0: tematu.
3: Newsa.
0: Tak.
3: A następnym tematem to jest taki, można powiedzieć, ostatni dzwonek, bo NVDA 2022.4 został wydany jakoś na przełomie dosłownie grudnia i stycznia, nie wiem czy to jeszcze 31 grudnia, 1 stycznia, w każdym razie no 2022.4 wydana wersja jest. A co nowego, Mikołaju, ty wiesz?
4: Tak, nowe zmiany, a właściwie nowe funkcje. Dodano przewodnik szybki start w pomocy. Dodano nowe polecenie do sprawdzenia skrótu klawiszowego elementu, na którym jesteśmy ustawieni w danym momencie, czyli jak jesteśmy na przykład w jakimś menu lub innym podobnym miejscu, to możemy się dowiedzieć, jaki dany element ma skrót. I na komputerach typu desktop, na klawiaturach z klawiaturą numeryczną robimy to skrótem Shift i numeryczne 2. Na laptopie robimy to NVDA Ctrl Shift. Kropka. Wprowadzono polecenie do przesuwania kursora przeglądu o stronę i to poprzednia strona na desktopie NVDA plus Page Up, na laptopie NVDA Shift Page Up, no i analogicznie w dół NVDA Page Down, NVDA Shift Page Down. Dodano następujące polecenia tabeli, przeczytaj wszystko w kolumnie, Ctrl-Alt-NVDA, strzałka w dół, przeczytaj wszystko w wierszu, strzałka w prawo, przeczytaj całą kolumnę, strzałka w górę, i cały wiersz strzałka w lewo. Wydaje mi się, że tu chodzi o to, że czytaj wszystko, to jest czytaj od tego miejsca w dół albo od tego miejsca w prawo, przeczytaj całą, no to jest od samego początku do samego końca. Może to być przydatne, jeżeli, nie wiem, przeglądamy sobie jakąś tabelkę, chcemy sobie przejrzeć, powiedzmy, nazwy

0: produktów, a nie interesuje nas cena, wielkość, wysokość, szerokość i 20 innych rzeczy, które są w tej tabelce pokazane, no to do tej pory nie mogliśmy używać tutaj wszystko. Teraz sobie naciskamy jeden skrót, zapuszczamy sobie to, możemy sobie iść, nie wiem, zrobić herbatę i NVDA nam cały czas czyta. NVDA teraz ogłasza, jeżeli wychodzimy z tabelki w Excelu, ogłaszanie nagłówków tabeli można teraz dostosować osobno dla kolumn i dla wierszy. Znaczy, jak się poruszamy, czy ma nam mówić, na jaką kolumnę najechaliśmy, czy nie. No i to tyle, jeżeli chodzi o nowe funkcjonalności. Są jeszcze zmiany. Zaktualizowano SPK do najnowszej wersji. Poprawiono odczytywanie znaków łaciny, jeżeli używamy języka chińskiego. Poprawiono LibLuis, a zaktualizowano LibLuis. Dodano nowe tablice brajlowskie. Dodano brajl chiński uproszczony. Kinyarwanda Braille, Luganda Braille, szwedzki bez skrótów, szwedzki częściowo ze skrótami, szwedzki ze skrótami, chiński bieżący system dla mandaryńskiego bez tonów. I to tyle, jeżeli chodzi o nowe tablice. No i to tyle, jeżeli chodzi o nowości, o zmiany. Do tego są jeszcze oczywiście jakieś poprawki błędów. Cała lista zmian jest oczywiście dostępna w programie i na stronie producenta.
1: Mamy a propos NVDA komentarz też od naszego słuchacza Pawła, który napisał do nas tak. Witajcie, zainstalowałem najnowsze NVDA i mam problem polegający na tym, że w przeglądarce Firefox nie działają klawisze NVDA, nie można wejść do menu NVDA, nie można chodzić po nagłówkach i linkach. Po wejściu na inny ekran wszystko działa bez problemu. Cóż, Pawle, ja nie mogę tego potwierdzić, a mam dwa Firefoxy zainstalowane, bo mam zarówno Firefoxa Nightly, jak i Firefoxa stabilnego i u mnie wszystko działa bez najmniejszych problemów po aktualizacji. Sprawdziłem to jeszcze przed momentem, bo na co dzień korzystam z Chroma, więc ten Firefox to tak przy okazji gdzieś tam na moim komputerze sobie jest, ale jest i działa. Także ciekawa sprawa. Czy ktoś z was się z tym spotkał może? Nie słyszę, więc podejrzewam, że może być to jakiś odosobniony przypadek. Ja powiem szczerze, że ja kiedyś miałem taki problem przy okazji reinstalacji Adobe Readera, że rzeczywiście jakoś przeglądarki przestały mi działać, ale to tak globalnie, Chrome, Firefox, wszystko, restart pomógł. Ale przypuszczam, że Paweł to już dawno takie rzeczy robił.
0: Jeszcze ewentualnie takie problemy można spróbować w narzędziach. Jest ta opcja tam rejestracja.com, coś takiego, jakoś tak to się nazywa. Bo to czasem jest tak, że tam się coś popsuje z tym i nam NVDA czegoś nie czyta i no trzeba to po prostu zrobić jeszcze raz i jest szansa, że to zadziała wtedy.
1: Tak, to jest w narzędziach taka opcja, która nazywa się uruchom narzędzie naprawy błędów rejestracji.com. I to jest ta opcja, o której mówisz, Mikołaju. No dobrze, to odbierzmy kolejne połączenie. Dzwonicie do nas i bardzo dobrze. A kto jest z nami tym razem po drugiej stronie?
2: Cześć, dzwoni Dariusz.
1: Cześć, Darku.
2: Ja tradycyjnie dzwonię w sprawie Braintrella i nowej aktualizacji, która pojawiła się 24 grudnia.
1: A to już cię uprzedził nasz słuchacz Łukasz, który dzwonił na samym początku. Chyba, że coś jeszcze chcesz do tego dodać.
2: A o czym on mówił, tak żebym już się nie powtarzał?
1: No, o nowych aplikacjach mówił, ale szczegółów, szczegółów nie. Ja też wspominałem, że będziemy to w przyszłym tygodniu prezentować tak w ogóle.
2: To ja podam takie dwie ciekawostki, może najważniejsze. Po pierwsze, pojawił się menedżer plików, który umożliwia rozpakowywanie archiwów. To na przykład umożliwia nam pobieranie książek z BC. Teraz to jest DZDN. Możemy sobie teraz wejść na stronę biblioteki, zalogować się, pobrać książkę z internetu na telefon i z poziomu telefonu ją rozpakować, ewentualnie skopiować do jakiegoś folderu, wyciąć i normalnie odtwarzać książkę, czy to tekstową, czy to pliki MP3, więc jest to bardzo fajnie, bardzo intuicyjne, bardzo proste. To jest pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Druga rzecz jest dla mnie jeszcze ciekawsza. To jest nowa aplikacja do szachów. Chciałbym o niej troszkę opowiedzieć, to nie potrwa długo, ale powiem, dlaczego ona jest fajna. Ponieważ możemy grać z komputerem, z przeciwnikiem na 10 poziomach, ale bardzo fajnie jest związana kwestia dostępności planszy. W wielu aplikacjach, takich jak na przykład Quentin, przy takim dodatku do NVDA, mamy 4 strzałki, czyli możemy się przemieszczać góra, dół, prawo, lewo. Tutaj z uwagi na możliwości klawiatury C9 mamy też przekątne, czyli 2, 8, góra, dół, 6, 4, prawo, lewo, 1, 3, przekątne, góra, lewo, góra, prawo i 7, 9, przekątne, góra, dół, lewo, dół, prawo, dół. I to jest tyle fajne, że na przykład gramy sobie, chcemy sobie zobaczyć, kurczę, czy ja tym gońcem coś zbiję i tak patrzę, przekąta, cyk, mogę zbić albo nie mogę zbić. Niby detal, ale biorąc pod uwagę inne konkurencyjne aplikacje na komputer, to jest rozwiązanie niezawodne. Więc naprawdę gra się super. Jest jeden mały błąd, jeżeli chodzi o pionki czarne, o tym powiem za tydzień, ale już go zgłosiłem do producenta. Powiem tak, no nieprawdopodobnie fajnie zrobili tę aplikację i myślę, że na tych wyższych poziomach to tak łatwo wygrać się będzie. Więc jest to naprawdę fajna aplikacja, już troszkę sobie pograłem w te szachy i mogę to polecić.
1: Super. No i myślę, że w przyszłym tygodniu czeka nas demonstracja między innymi tego,
2: tak,
1: prawda?
2: Opowiem o tym na pewno, a teraz już nie będę przedłużał, skoro temat został na początku poruszony, ale warto właśnie przy tym nawet w znacznikach podać taką informację dla osób, które będą słuchać, że właśnie umożliwia pobieranie z DZDN. To jest bardzo ważne, bo dużo osób o to pytało.
1: Okej, super, Darku. To dzięki za potwierdzenie tego. No i cóż, do usłyszenia w takim razie. Pozdrawiamy.
2: Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć.
1: Cześć. Natomiast jeszcze tak a propos NVDA, to jedna ważna informacja, którą ja widziałem ostatnio na liście deweloperów tego czytnika ekranu. Informacja od Josepha Lee, który szuka chętnych na rozwijanie tworzonych przez niego dodatków. Tych dodatków jest kilka. Tam jest między innymi dodatek, no ja go akurat zapamiętałem najbardziej, bo to jest dodatek do oprogramowania, z którego korzystam na co dzień. To jest dodatek do oprogramowania Station Playlist, ale tych dodatków jest znacznie, znacznie więcej. I teraz to już nie są żarty, bo Joseph ma zamiar stworzyć chyba jedną albo jeszcze dwie maksymalnie wersje dodatków. Na pewno tak konwersję, która będzie kompatybilna z przyszłoroczną, a właściwie no, tegoroczną, ale przyszłą wersją NVDA i to będzie tak naprawdę już koniec. I on już nie planuje tych dodatków więcej rozwijać, nie planuje też dbać o ich kompatybilność. A od tych dodatków niekiedy zależy też praca różnych osób, jeżeli chcą pracować na aktualnym oprogramowaniu, tak jak na przykład to ma miejsce w przypadku Station Playlist. Ta aplikacja, właściwie ten zestaw programów jest uaktualniany co roku, tak w okolicy listopada SPL jest aktualizowany i no na razie mamy spokój, bo do listopada jeszcze parę miesięcy, ale ja powiem szczerze, liczę i myślę, że nie tylko ja, że ktoś te dodatki od Josepha przejmie i że ktoś będzie je jednak mimo wszystko rozwijał, a tych dodatków jest kilka.
3: To się zgadza. No to przechodzimy do kolejnego newsa, czyli nowych aplikacji PKP. Tych aplikacji to się robi strasznie dużo. I czy te nowe wnoszą coś do sprawy dla nas, Pawle?
4: No więc poniekąd tak. Poniekąd nie. Mamy dwie nowe aplikacje. Aplikacja pierwsza to jest no, PKP-ka, o której już słyszeliśmy. PKP.appka, tak się pisze tę nazwę. I PKP zapewnia, że ta nazwa ma też zagwarantować to, że będzie łatwo ją zapamiętać osobom z zagranicy. Nie wiem, śmiem polemizować, ale no okej. Natomiast druga aplikacja to aplikacja PKP Intercity. Jaka jest różnica? PKP-ka jest aplikacją taką bardziej, staje się, ogólną do wyszukiwania najróżniejszych połączeń. Ona ma zastąpić Bilkoma. Ma się w niej dać właśnie wyszukiwać połączenia, przeglądać rozkłady jazdy na dworcach.
1: Oj, to chyba czy... Tomek się czymś bawi.
4: Kurczę,
3: przepraszam,
4: to prosimy się nie bawić.
1: To... Na antenie.
4: Dokładnie.
1: Tak.
4: No. Natomiast tak, możemy wyszukiwać połączenia, jak wspomniałem, bilety kupować też, aczkolwiek na ten moment przekierowani będziemy po prostu na stronę Bilkomu, więc no wiele więcej niż tradycyjny Bilkom nam to nie da. Mają tam też być komunikaty różne z dworców, jeżeli coś miałoby się tam okazać zmienionym lub podlegać jakiejś awarii lub przenosinom lub innym pracom. Miałyby tam być informacje o udogodnieniach na dworcach, czyli gdzie są i jakie poczekalnie, jakiego rodzaju punkty różne są na dworcach, udogodnienia dla niepełnosprawnych i tak dalej. Natomiast też przycisk SOS do wzywania obsługi dworca. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to rzeczywiście ma być wykorzystywane tylko w przypadku jakiegoś zagrożenia życia lub zdrowia, czy na przykład my, jako osoby, które potrzebują często pomocy obsługi dworcowej, mogłyby też tym przyciskiem się pełnoprawnie posłużyć bez gdzieś tam wzbudzenia fałszywego alarmu. Nie wiem, jakie tam są prawidła przyjęte. I wszystko to byłoby piękne, tylko że aplikacji chyba nikt nie poświęcił dosyć czasu, jeśli chodzi o dostępność. Przynajmniej w wersji na iOS jest to aplikacja, która ma... Ona jest do użytku, bo to nie, że nie. Można jej użyć. Wszystko jest do znalezienia, łącznie z ustaleniem daty, godziny wyjazdu, co jest często newralgicznym punktem w tego typu aplikacjach. Natomiast wiele kontrolek, z tym zakładki u dołu, są to po prostu obrazki bez etykiet. Jedyne co VoiceOver nam czyta to obrazek, obrazek, obrazek. Można sobie oczywiście wypracować gdzieś tam metodą prób i błędów, co te przyciski robią, ale wiadomo, no nie o to w tym chodzi, tak? I jeżeli to jest, żyjemy już w czasach, gdzie no... Takie rzeczy dziać się nie powinny, bo mamy dyrektywy unijne, tak, o dostępności, PKP jest spółką Skarbu Państwa, więc powinno to gdzieś tam zostać uwzględnione, a jednak nie. Trochę lepiej wygląda sytuacja z... Znaczy, ta rezerwacja biletów, jeszcze tylko dodam, ma być przeniesiona z czasem na tą infrastrukturę nową PKP Intercity, więc nie wiem, czy będziemy przekierowani wtedy do PKP Intercity, czy po prostu będzie przeniesiona tam, przeszczepiona infrastruktura rezerwacji. Pożyjemy, zobaczymy. Natomiast właśnie PKP Intercity. PKP Intercity ma zastąpić starą aplikację ICE Mobile Navigator. I tu już wygląda sprawa troszkę lepiej. Tu widać, że ktoś chęci miał, z wykonaniem różnie. Jest lepiej, bo wszystko jest zaetykietowane. Możemy... Wszystkie elementy są ładnie poopisywane. Jedno przesunięcie to jest jedno połączenie na przykład, albo jeden element. Wszystko tak, jak powinno być. Problemy oczywiście są. Problemy są na przykład takie, że kiedy chcemy przenawigować po interfejsie i przesuwamy się gestami w prawo, jest taki moment, w którym jest pętla i kursor przeskakuje nam znowu do góry. I żeby dostać się do tych dolnych partii aplikacji, trzeba niestety wyeksplorować ekran. I to są najczęściej te przyciski typu anuluj, zatwierdź, zapisz, wyszukaj i tak dalej. I tutaj już jest właśnie konieczność eksploracji. To jest rzecz jedna. Rzecz druga to jest na przykład, kiedy próbujemy wyszukać stację i wpisujemy przykładowo Wrocław. WROC, za każdym razem słyszymy 350 dostępnych stacji, 50 dostępnych stacji, 27 dostępnych stacji, 3 dostępne stacje. I to słyszymy cały czas, gdy wpisujemy litery, więc nie słyszymy, co wpisujemy de facto. I to jest
1: pół biedy, jak ktoś wpisuje gdzieś tam, powiedzmy, no z klawiatury czarnodrukowej, standardowej, gwerty, tak. Ale Braille'em?
4: Tak, to jest właśnie problem. Natomiast poza wszystkim można, zarówno datę, godzinę, nawet jest wybór miejsc, który no jakoś jest rozwiązany. To znaczy możemy sobie wybrać, czy chcemy miejsce przy oknie, w przedziale tam, nie pamiętam teraz, różne typy przedziałów chyba są, ale można też obok zajętego już miejsca, no, można definiować też ręcznie numer miejsca, numer wagonu. Więc jakieś te opcje są, no schematu dalej nie mamy oczywiście, ale jakieś opcje spoza schematu dostępne są. Nie przeprowadziłem jeszcze transakcji zakupu biletu, a ponoć jest tu o tyle ciekawie, że już są dostępne metody płatności takie jak Blik, Google Pay, Apple Pay.
1: No właśnie, ja ostatnio czytałem, że nie są, ale też nie sprawdzałem. I ponoć,
4: możliwe, że to ma
1: ponoć
4: być.
1: Ponoć da się zapłacić tylko właśnie no z takich, powiedzmy sobie, nowocześniejszych metod, to jest Blik.
4: Aha, to może
1: czyli
4: to ma być dodane, bo...
1: Czyli jest to jakby to samo, co mamy na stronie biletintercity.pl. Mhm.
4: No to może być, że to dopiero dojdzie, bo co ciekawe dla tej aplikacji, no podejrzanie wiele rzeczy jest z adnotacją, że będzie w przyszłości.
1: Właśnie tak i też tego nie testowałem, bo bawiłem się wczoraj tą aplikacją. Tu podziękowania dla Michała Kasperczaka, który mi podrzucił artykuł z
4: tak,
1: recenzją.
4: Tak. Ja też Michałowi dziękuję, tak. Bo gdyby nie Michał, ja byłem teraz poza domem, nie wiedziałbym o tym.
1: Z recenzją tej aplikacji. I tam też było napisane, że ja tego nie przechodziłem, ale ktoś strasznie narzekał na to, że jak masz tam założone już wcześniej konto na intercity.pl do kupna biletów, to nie bardzo da się zalogować tymi danymi w aplikacji mobilnej, że tam się jakoś to konwertuje, ale te linki na przykład potrafią nie działać.
0: To mi znajoma w ogóle wysłała ostatnio taki zdjęcie gdzieś krąży po sieci z komunikatem, który ktoś dostał, pisząc właśnie do Intercity w tej sprawie. I komunikat był mniej więcej taki. Prosimy o ponowny reset hasła. Hasło powinno zawierać małe litery, duże litery i cyfry. Hasło nie powinno zawierać znaków specjalnych, mimo że system prosi o coś zupełnie przeciwnego.
1: To fantastycznie, zresztą informatyka w PKP niejednokrotnie już była powodem różnych memów, słynne ISPIES w kodzie strony i to chyba właśnie Intercity.
4: No cóż, zobaczymy jak to się rozwinie, jak widać dużo rzeczy jest zaplanowanych na przyszłość. Więc może te Apple Pay, Google Pay jeszcze dotrą, może lepsza dostępność tych aplikacji również dotrze, aczkolwiek jeżeli słucha nas ktoś z PKP Informatyki, dostępność jako coś, co się dodaje później, to nigdy nie jest dobry pomysł. No ale jak się już rozlało mleko, to trzeba posprzątać. Natomiast jedna rzecz, która mnie również ucieszyła, i to jest potwierdzone zarówno poprzez zapewnienia w komunikacie prasowym PKP, jak i przez coś, co przeczytałem krótko przed, między świętami a Sylwestrem, na Cashlessie jest rozpisany, znaczy no, zaoferowany przetarg na nowe systemy rezerwacji biletów. Ma to być zmodernizowane, usprawnione, przyspieszone i tak dalej. I jedna z rzeczy, która osobiście mnie ucieszyła, to, że będzie możliwe w przyszłości kupowanie przez internet biletów na połączenia międzynarodowe. No i chciałoby się powiedzieć nareszcie, aleluja, bo no jako, nie, na pewno nie jeden z niewielu, bez przesady, ale no tutaj nasi sąsiedzi wszędzie, bo i Czechy, i Niemcy, tak unijni sąsiedzi, bo mówimy o unijnych systemach, do których ma być podpięty PKP, system PKP rezerwacji, już między sobą się gdzieś tam wymieniają i można z aplikacji jednego przewoźnika kupić bilet na cały przejazd.
0: Ale Niemcy chyba są. A przynajmniej
4: właśnie ja coś,
0: wydaje, że...
4: To znaczy ja wiem, że można kupić na pewno do, z Kcashem mogłem kupić do stacji granicznej.
1: To chyba też zależy od systemu aplikacji, w jednych się dało, w innych się nie dało.
4: Na pewno jak patrzyłem na to jakieś 2 lata temu, kiedy temat mnie interesował żywo, bo korzystałem z pewnego połączenia międzynarodowego kolejowego, to nawet osoba widząca miała z tym problem. I ciężko było sprawdzić przejazdy, ciężko było zakupić bilet. Też słyszałem ostatnio, że z Czechami coś jest lepiej. Natomiast no ma to być zmodernizowane i dobrze by było, żeby było to jakoś zuniwersalizowane, bo no, podróże fajne są i czemu by się tylko koleją i czemu by się ograniczać tylko do naszego kraju. Można też zawsze gdzieś pozwiedzać, popodróżować albo po prostu ktoś z innych przyczyn jeździ często.
1: Takie no naprawdę więc... marzenie na przyszłość to, żeby był jeden unijny system, w którym możesz sobie po prostu kupić bilet na pociąg dowolnego przewoźnika, czy bilety w zależności od tego, gdzie się chcesz dostać i nie musisz się martwić o nic. No ale to...
3: I żeby jeszcze były dostępne składy wagonowe. No. Najlepiej.
1: No tak.
3: Co prawda to się może zmienić, ale przynajmniej przewidywane składy wagonowe. Bo zwłaszcza na tych mniejszych stacjach, troszkę jak to pociągi stają, Intercity, mają tam minutę i teraz nie wiadomo, czy ten nasz wagon, wiedząc, że to jest ten nowy skład, w którym można sobie wybrać miejsce, to czy pierwszy wagon będzie na początku, czy pierwszy wagon będzie na końcu składu?
1: No w przypadku Intercity to akurat dość częstą praktyką jest informowanie o tym, gdzie te wagony się znajdują przez informację pasażerską, przez komunikat na stacji. No tylko te komunikaty to są też różnie słyszalne.
3: Dokładnie, słyszalnością. Wiesz, jeżeli jesteś już z rodziną, masz 7 paczek i chlebaczek.
1: Oczywiście.
3: I teraz nie wiadomo... Czy się ustawić na początku, czy na końcu, po prostu
1: no tak.
3: Zawczasu, żeby to już nie było problemem. No ale...
0: No,
3: to było tylko w aplikacji Mój Pociąg, która została z hukiem zamknięta. Tak powiem.
0: Nie, chociaż nie. Ostatnio na przykład była, to w ogóle była ciekawa sytuacja, bo ja sobie wracałem na przykład z Wrocławia i jechał sobie taki pociąg, ja akurat nim jakby nie jechałem, jechałem właśnie tym następnym. I na tym następnym pociągu jechało dużo osób widzących, które poszły na pociąg poprzedni, bo był komunikat, że pociąg odjedzie z peronu, powiedzmy, że pierwszego, chyba pierwszego akurat on miał jechać. Wszędzie było napisane na tablicach, że z pierwszego, w aplikacjach było, że z pierwszego, komunikat był, że z pierwszego, po czym był komunikat potem, że pociąg stoi na peronie szóstym, pociąg odjedzie z peronu szóstego, pociąg pojechał. I ludzie nie. I to takie też bywają czasami. I to jakby ludzie widzący nie zdążyli przejść, więc co dopiero niewidomy.
1: No niestety, to jest problematyczne. Tymczasem Mateusz próbuje się do nas dodzwonić. Miejmy nadzieję, że już tym razem się uda, bo Mateusz teraz z telefonu widzę, że próbuje się z nami połączyć. No to miejmy nadzieję, że tu się rzeczywiście uda. Ale widzę, że jest jeszcze jakiś problem. A z racji tego, że mamy słuchacza Marcela czekającego również na to, żeby jeszcze o czymś interesującym nam powiedzieć, no to odbierzmy te oba połączenia. Marcelu, to najpierw zacznijmy od ciebie.
5: Dzień dobry, dobry wieczór ponownie. Ja właśnie do PKP się postanowiłem odnieść troszkę, że tak powiem.
1: Słuchamy.
5: Do tego, co przed momentem było mówione. Otóż zacznę może od końca. Komunikatów na stacji. No z tymi komunikatami na stacji to naprawdę bywa różnie. Szczególnie na tych małych stacjach jest największy problem, bo na przykład u mnie w pewnym momencie, tam przez długi, długi czas było tak, że komunikaty leciały z przesterowanego mikrofonu, który się sprzęgał jeszcze z dwóch głośników, które miały opóźnienie wobec siebie i zrozumieć cokolwiek to...
1: No to są problemy. Na szczęście mam wrażenie, że coraz więcej dworców też już jest wyposażona
5: tak, coraz więcej dworców
1: w automat.
5: W ogóle... Nawet jak nie jest wyposażona, zaczyna ogarniać. Ja teraz zacząłem bardziej jeździć pociągami, i u mnie na dworcu na przykład teraz już jest ładnie, teraz już wszystko jest wyraźnie słyszalne. Dalej czyta człowiek, ale wszystko można sobie ogarnąć w temacie.
1: W ławie na przykład mamy automat, który podczas wypowiadania komunikatu lubi się zaciąć w środku danej wypowiedzi, a największy problem ma z tym, żeby przeprosić za opóźnienia, bo jest za opóźnienia serdecznie przeprasza i my jest gdzieś ucięte.
5: No, może nie lubi przepraszać, no wiadomo.
1: Może.
5: Ciężka praktyka, trudna. Tak jeszcze co do przycisków SOS się wypowiem, bo miałem ostatnio okazję skorzystać z takowego. Kwestia wyglądała następująco. Asysta nie mogła mnie namierzyć. Ja akurat stałem przy przycisku SOS. Tak jakoś mnie ktoś szczęśliwie ustawił. No i ochrona dworca, jak ze mną rozmawiała przez telefon, powiedzieli, to niech pan to naciśnie i pan wyjaśni sytuację i wtedy będziemy mogli pana zlokalizować, skąd pan się do nas próbuje dobić. Zadzwoniłem, wyjaśniłem, gość mi co prawda powiedział, że on trochę nie od tego jest, ale skoro kazali zadzwonić tam z centrali, no to znaczy z centrali, no tam z od osób, które się tym konkretnym zagadnieniem zajmują, to spoko, on zaraz przekaże, przedzwoni, powie gdzie i tak dalej. No i odebrali mnie, wszystko poszło zgodnie z planem. Nie wiem, czy jakbym tak sobie z samowolki zadzwonił, nie byłoby kłopotów, ale w tym przypadku akurat wszystko poszło gładko. Jeszcze co do dostępności chciałem się odnieść PKP, może niekoniecznie ich aplikacji, ale typowo sieci Wi-Fi. Jak wiadomo, w PKP są dwie generacje routerów, z tego co się dowiedziałem, jedna jest nowsza, druga starsza i bodajże z tą starszą jest połączone coś, co się nazywa Just Wi-Fi i to jest kompletnie niedostępne dla żadnego czytnika, bo wychodzi na to, że na stronie jest zastosowana aria hidden. No i dzwoniłem, pisałem do providera w tej sprawie, oczywiście nic, nul, zero, cisza, nie dostałem żadnej odpowiedzi. Więc tak myślę, czy by nie siąść któregoś dnia, jak będę w wagonie, miał trochę więcej wygody i czasu i się nie pobawić w jakieś obchodzenie tego dodatkami.
1: No być może byłby to jakiś
0: Hammer,
1: efekt.
0: No właśnie. Myślę. To jest raczej rozwiązanie. Zainstalować sobie XS Hammer i tam jest w menu kontekstowym wtedy taka opcja, że wyłącz te tagi Aria Hidden bodajże, czy atrybucy nawet Aria Hidden. To klikamy i w tym momencie nam się cała strona powinna pokazać.
5: A to jest pod Chromem?
0: To jest pod Firefoxem.
5: Na no pewno. To właśnie...
0: No to trzeba sobie zainstalować.
1: Zainstaluj sobie Firefoxa i...
5: Znaczy mam, ale tak generalnie na telefonie na przykład mam Chroma, nie?
0: Nie, na telefonie to już nie zadziała.
1: To jeszcze kwestia właśnie, no bo to na komputerze, a z telefonem gorzej. To znaczy, ale jedna rzecz, Marcelu, to się objawia czym? Że tam możesz zrobić cokolwiek, bo teraz, żeby...
5: Nie mogę zrobić nic. Wczytuje mi się strona i mam puste okno. W syntezach czyta tylko po prostu pusta i w zasadzie tyle. Na telefonie z tego, co mi się kojarzy, jest dokładnie tak samo. W kodzie strony się próbowałem bawić. Patrzeć w kodzie strony, czy nie da się kliknąć gdzieś w przycisku po prostu, ale niestety.
1: Bo te nowsze systemy to też nie są wcale takie fajne, bo one tam wymagają podania maila, jeżeli chcemy bez ograniczeń korzystać z tego internetu i tam trzeba wpisać tego maila, pozaznaczać ewentualnie te zgody. Oczywiście ten mail nie jest w żaden sposób weryfikowany, więc można wpisać cokolwiek. Ale żeby tam wejść dalej, to trzeba nacisnąć na klawiaturze Enter. Tam nie ma żadnego przycisku ani niczego do potwierdzenia.
5: To tak samo jak przy kupowaniu biletów w pewnym momencie przez intercity.pl. Dokładnie taki sam motyw jest w jednym miejscu. Za pierwszym razem też się zastanawiałem, o co chodzi, a przy bodajże nazwisku, wpisywaniu nazwiska już tam na końcu trzeba kliknąć Enter. Właśnie.
1: A to szczerze mówiąc nawet nie pamiętam. No ale w każdym razie to taka sugestia dla kogoś, kto może miałby też jakiś właśnie z tym problem. Dobrze.
5: I jeszcze jedno pytanie. Tak w zasadzie, czy warto, żebym się za to zabrał, bo już od dłuższego czasu mi chodzi po głowie. Przynajmniej na aplikację na Androida, jak chodzi o aplikację Androida, bo ludzie... Gdzieś tam mówili niektórzy, że oni to za bardzo nie wiedzą, jak z tym mWarsem się posługiwać. W sensie mWars to jest aplikacja, w której możemy sobie zamawiać żarcie w PKP. No parokrotnie z niej korzystałem i pytanie, czy nie nagrać może jakiejś krótkiej prezentacji.
1: Myślę, że się przyda.
5: I na przykład gdzieś tutaj podesłać wam i...
1: No pewnie.
5: No okej, to w takim razie byłoby już wszystko z mojej strony.
1: Dzięki za telefon w takim razie. Pozdrawiamy.
5: Dzięki,
1: cię do usłyszenia. Trzymaj się. No dobrze, Mateuszu, to do iluś tam razy sztuka. Teraz
6: tak,
1: słuchamy ciebie.
6: Tak.
1: O, no i
6: do
1: teraz możemy
6: razy
1: rozmawiać.
6: Z iPhone'a tym razem zadzwoniłem. Tak, no cześć wam przede wszystkim. Witajcie. Chciałem tutaj nieco potłumaczyć wam i przeczytać wam listę poprawek w notatniku jakie ukazały się w grudniowym DOSie, to było gdzieś tak przed świętami, 19 grudnia to się ukazało. Paulina mówiła rzeczywiście o wersji grudniowej, ale Paulina się pomyliła, bo mówiła o wersji październikowej. Tak, o wersji październikowej, o tym pierwszym, że tak powiem, release DOSa, który się ukazał. Rzeczywiście poprawki Dela się ukazały, ale to były nie w wersji grudniowej, tylko październikowej. A to jest Pauliny, że tak powiem, błąd. Czy było mówione o grudniowych poprawkach w DOSie, czy raczej nie? Czy to,
1: no dziś nic to nie mówiliśmy.
6: Dziś nic nie mówiliście, a więc ja mam całą listę w notatniku, więc wam to przeczytam. Postaram się nie na bieżąco tłumaczyć, ale własnymi słowami bardziej. Te najważniejsze zmiany postaram się, że tak powiem, uwypuklić i przedstawić. A więc pierwsza zmiana to jest, pierwsza poprawka to jest taka. W programie Adobe Acrobat wykryliśmy, że funkcja Smart Glance spowodowała, iż ładowanie dokumentów zajmowało więcej czasu niż zwykle, dlatego wyłączyliśmy tę funkcję. Uwaga, podczas naciśnięcia kombinacji Y bądź Shift Y w programie Adobe Acrobat, JAWS powie powie, nie ma wyróżnień na tej stronie, a to się tylko tyczy aplikacji Adobe. Druga poprawka to jest taka, że znowu menedżer historii powiadomień został znów ulepszony o opcję wyłączania wybranych reguł z menu kontekstowego, gdy jesteśmy w danej regule. Wystarczy nacisnąć klawisz menu kontekstowego, a następnie wybrać opcję wyłącz regułę, aby zablokować poszczególne reguły. Wybierz opcję zarządzaj regułami, wybierz pozycję zarządzaj regułami tabulatorem, następnie gdy fokus znajdzie się na liście reguł, wybierz menu kontekstowe, a następnie wybierz pozycję wyłącz regułę. Kolejna poprawka w DOSie, która jest, dotyczy funkcji Picture Smart. Funkcja Picture Smart pozwala również na rozpoznanie zdjęć w formacie Apple'owskim HEIC. Kolejna poprawka. Dodano opcję w szybkich ustawieniach nagłówki komórek i zawartości, która kontroluje, czy która pozwala czy nagłówki tabeli mają być odczytywane przed odczytywaniem zawartości komórki, czy po odczytaniu zawartości komórki. Kolejna poprawka w aplikacji Microsoft Teams. Dodano w DOSie możliwość wsparcia funkcji naciśnij i mów, gdy jesteśmy na spotkaniu w Teams. Aha, ta opcja nagłówka w tabeli jest dostępna w aplikacji Word Outlook 365 lub we wspieranych przeglądarkach internetowych. Jeśli tak, w Teamsie to czytałem. Jeżeli ta funkcja jest wspierana, to możemy nacisnąć Ctrl spacja i przytrzymać coś w rodzaju szeptów w Eltenie, żeby po prostu szybko nacisnąć i mówić do uczestnika. I tak, zgłoszono kwestię, która powodowała, że Jones nie ogłaszał stanu kamery lub mikrofonu w najnowszych aktualizacjach programu Teams. Podczas naciskania skrótu klawiszowego Ctrl Home lub Ctrl End, Joss ogłasza gdy naciskamy kombinację klawiszy Ctrl Home lub Ctrl End, gdy znajdujemy się wewnątrz dialogu modalnego, czyli takiego standardowego dialogu ARIA, Joss ogłasza tylko początek lub koniec dialogu. Poczekajcie. Joss przenosi kursor tylko do początku lub końca dialogu. I kolejna poprawka. Gdy aktywujemy linka na liście rozwijanej, która zmienia informacje na którejkolwiek ze stron, Joss tylko Joss ogłasza od teraz region na stronie, który został zaktualizowany. Jeśli poziom oznajmiania Joss został ustawiony na początkujący, Joss ogłasza status przycisku o nazwie wciśnięty bądź niewciśnięty. Rozwiązano problemy związane z interakcją na przyciski opcji, które używały atrybutu ARIA Active Descendant Property, które używały właściwości ARIA Active Descendant Property. Rozwiązano kwestię, zgłoszono problem, gdzie Joss ogłaszał.
1: Mateuszu, to są takie bardzo szczegółowe rzeczy. Czy może jakieś takie kwestie mógłbyś wymienić, które rzeczywiście no, są istotne dla użytkownika, który będzie w stanie zauważyć?
6: Tak, rzeczywiście wymieniłem, czyli ten menedżer powiadomień, o którym już było głośno mówione w tym przeglądzie, między innymi przez Pawła, został ulepszony, to wiesz. I przede wszystkim Joss rozpoznaje już w Picture Smart zdjęcia w formacie HEIC. No i taką drugą kwestią jest ogłaszanie tabel komórek przed ogłoszeniem na
1: współrzędnych komórek,
6: tak? Tak, współrzędnych komórek przed ogłoszeniem nagłówków komórek bądź po, i można to ustawić w szybkich ustawieniach. Tak, czyli to są te trzy najważniejsze zmiany. Ja tak patrzę jeszcze. Aha, tutaj nie ma. Czyli to by były te zmiany najważniejsze. Najważniejsze trzy, myślę.
1: Okej, Mateuszu, to bardzo ci dziękujemy za te informacje.
6: Ja również dziękuję, trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy cię również, do usłyszenia.
3: No to w takim razie kolejny temat, który na dzisiaj mamy. A tematem, którym na dzisiaj mamy kolejnym, to jest czasopismo nowe dla niewidomych. Po nazwie domyślam się, że jest to prawdopodobnie wytwór, że tak powiem, ze Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, wytwór jest ze Stanów Zjednoczonych. Choć wytwór uznaje się za międzynarodowy i no właśnie World Blind Herald, czyli ma być to coś światowego i no oni się uznają za taką właśnie nie tylko skupiającą się na Ameryce gdzieś tam organizację. I no założył to Chris Hofstadter, człowiek, który jest w środowisku znany już od jakiegoś czasu, człowiek, który kiedyś zajmował jedno gdzieś tam z wyższych stanowisk w firmie Freedom Scientific, twórców JOS-a, potem też no dość słynnego bloga prowadził. Teraz człowiek właśnie zajmuje się World Blind Herald i ma to czasopismo, no dwa takie będą jakby różne typy artykułów, powiedzmy, się ukazywać. Blindness Briefs, czyli taki zbiór linków dotyczących osób niewidomych ogólnie, oraz Science Briefs, czyli kwestie typowo związane z medycyną, z jakąś naprawą wzroku, operacjami, zabiegami, badaniami i no, wszelkiego rodzaju właśnie zagadnieniami naukowo-medycznymi. No to jest już coś, co znamy z zeszłego roku z bloga właśnie Chrisa Hofstadtera. Teraz jest to na Blind Herald. Mają też się tam ukazywać artykuły twórców zewnętrznych. Właśnie Christopher pisał, że on chce, żeby ludzie z różnych stron świata i różnych krajów, którzy uważają, że mają coś ciekawego do przekazania, wypowiedzieli się w kwestii, no w jakiejkolwiek kwestii no, uznają, że powinni, mogą się skontaktować z twórcami tegoż czasopisma, tegoż serwisu internetowego. Na stronie ma się pojawić również jakaś taka podstrona z ogłoszeniami o pracę, gdzieś szuka się osób niewidomych, oraz będą się pojawiać reklamy różnych sponsorów, no, którzy coś naszej grupie docelowej mają do zaoferowania, i takie reklamy już tam faktycznie widać. Ma też się pojawić kolumna Interactive Advice, to zostało nazwane, czy jakichś takich rad, które będą dotyczyć głównie samodzielności i życia jako osoba niewidoma. I tematy, które będą tam poruszane, to między innymi nauka, medycyna, przestępczość wśród osób niewidomych, bo tam dużo się pojawiało właśnie takich artykułów na blogu Chrisa Hofstadtera, za co to różnych niewidomych zamykali, a zamykali za ciekawe rzeczy, za pornografię dziecięcą nawet kogoś kiedyś zamknęli. To też taka ciekawostka. Kwestie prawne, zatrudnienie, moda, kultura, edukacja, polityka, organizacje działające na rzecz osób niewidomych, sport oraz niewidomi sportowcy oraz biznes. No więc spektrum tematów jest szerokie, więc jeżeli kogoś interesuje taki temat i chce dostać jeszcze więcej źródeł newsów, a język angielski nie jest dla niego językiem obcym, no to może się zapoznać z tym, co na World Blind Herald będzie publikowane.
1: Tymczasem odbieramy kolejne połączenie od naszego słuchacza Krzysztofa, z którym już teraz się łączymy. No i mam nadzieję, że połączymy się już dość szybko, że Krzysztof włączy swój mikrofon i zaraz będziemy mogli
7: rozmawiać.
1: Jesteś, witaj.
7: Witajcie w nowym roku. Wszystkiego dobrego dla całej redakcji.
1: A dziękujemy i wzajemnie.
7: Dla ciebie, Michale, dużo fajnych tematów, dużo fajnych działań i no i wszystkiego dobrego w nowym roku. I chciałem powiedzieć, Tomku, że fajnie brzmiałeś na początku, tak bardzo, wiesz, fajny głos. I w sumie jakby tak na początku w każdej audycji było, to nie byłoby głupie. Taka moja drobna sugestia.
1: No na temat tego głosu to jeszcze dziś porozmawiamy.
7: Bo to bardzo ciekawe. No, natomiast ja chciałem tutaj, jeżeli oczywiście mogę i Michale, nie masz nic przeciwko temu, tym bardziej, że chcę opowiedzieć o rzeczy, o której oboje wzięliśmy udział w tym roku, a mianowicie już od 7 stycznia w TVP2 rusza drugi sezon serialu Pasjonaci Emisja, w której to Michał również miał swój udział.
1: Zgadza się, w dwóch odcinkach.
7: Tak, dokładnie. Także zachęcamy do, żeby zasiąść przed telewizorami w soboty o godzinie 17.20 w TVP2. No i serial jest dostępny z audiodeskrypcją, co myślę jest też bardzo ważne, bo jednak troszkę jest scen, gdzie jest jakaś cisza tam albo na muzyce, więc warte to jest podkreślenia, że każdy odcinek będzie w TVP z audiodeskrypcją. Nie wiem, jak będzie z aplikacją TVP VOD, ale...
1: Aplikacja TVP VOD jest tak naprawdę sromotną porażką telewizji polskiej niestety. I ja...
7: I nie tylko moje zdanie.
1: I ja ubolewam strasznie na tym, że no... Kolejne dofinansowanie, miliardy na media publiczne idą, a dostępność tej aplikacji w porównaniu do komercyjnych odpowiedników, które też nie są jakieś rewelacyjne, ale moim zdaniem nadal jest po prostu najgorsza.
7: No wydaje mi się, że Player już jest lepiej dostępny.
1: Player
7: niż...
1: tak i Player ostatnio nawet zobaczyłem, że napisy wprowadził, więc jest szansa, że też i gdzieś tam audiodeskrypcja się pojawi, chociaż z drugiej strony właśnie Player, czyli TVN, Discovery, oni bardzo mało materiałów tworzą z audiodeskrypcją.
7: A no właśnie zauważyłem też. Także no i tutaj TVP Go też nie wiem jak z tą dostępnością, bo nie testowałem, ale TVP VOD to po prostu jakaś porażka, ten fokus tak, słuchajcie, lata, voiceover głupieje i po prostu nie, z tego się nie da korzystać. No ale myślę, że duża rzesza słuchaczy da sobie z tym radę i co soboty od 7 stycznia, z tego co chyba gdzieś tam wyśledziłem, że to będzie po jednym odcinku co soboty, czyli według moich obliczeń skończy, a serial ma 13 odcinków, czyli skończy się według kalendarza jakoś w prima aprilis, coś takiego może. No zobaczymy, w każdym razie zachęcamy do oglądania i no i chyba tyle z mojej strony.
1: Ja mam taki dylemat, na co zachęcać, bo w soboty po godzinie 16 na antenie DHT jest RTV, no ale cóż, zawsze, tak jak wspominałem też i zresztą przy okazji wzmianki o pasjonatach w programie RTV, no i jedno i drugie źródło ma możliwość odtworzenia powtórek, co prawda no z tą audiodeskrypcją na antenie telewizji polskiej jest lepiej oglądać na żywo, bo potem to są z tym kłopoty, więc obawiam się, że na żywo nam parę osób może odpłynąć, ale jeżeli ktoś jest ciekaw medialnych różnych wieści, no to też potem sobie RTV można w Tyflo Podcaście odsłuchać.
7: Tak, z tym bardziej, że niestety no, mnie nie będzie chyba dane z audiodeskrypcją oglądać, bo mamy tutaj dostawcę prywatnego, lokalnego i niestety nie ma w ustawieniach dekodera ścieżki dźwiękowej dodatkowej z audiodeskrypcją.
1: Krzysztofie, zawsze możesz spróbować zainwestować w jakąś niewielkich rozmiarów pokojową antenę, podpiąć do telewizora i po prostu sobie wyszukać kanały z telewizji naziemnej. Tam będzie.
7: To już też przerabiałem. Niestety mamy taką lokalizację, że
1: o,
7: to nie zadziała.
1: To szkoda.
7: Choćbyś ją wystawiał za okno, to i tak nic nie da i łapię tylko jakieś albo czeskie, albo jakieś dziwne, no nie to, co się chce. Ale to
1: no
7: nic.
1: To szkoda.
7: Także z mojej strony to tyle na razie i jak jakiegoś newsa będę miał, to będę dzwonił również. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku i no i do usłyszenia.
1: Dzięki za telefon, pozdrawiamy cię. Do usłyszenia.
3: I kolejny temat. Tym razem Mastodon, no temat nam wraca dość często w cyfroprzeglądach Mastodona, ale tym razem Mona for Mastodon już w wersji beta, to jest news Pawła.
4: Tak, Mona, czyli klient Mastodona od twórcy klienta twitterowego Spring dla systemów Apple. Mówiliśmy o tym, że on się niebawem ma ukazać w becie. No i istotnie tak się też stało, więc mamy do dyspozycji aplikację, którą pobieramy za pomocą strony o programie aplikacji Spring. Czyli żeby mieć Monę w tym momencie jako betę, trzeba mieć Springa. I to wersję tą pro kupioną. Wtedy możemy za darmo dołączyć do TestFlighta, o ile jeszcze są w nim miejsca, i testować sobie Monę jako betę. No i co można powiedzieć? No kurczę, jest kopia Springa, tylko że z obsługą Mastodona. Aplikacja wygląda dokładnie tak samo. Nawet jeszcze określenia są stare, bo dalej mówimy o tweetach, retweetach, jakichś tam innych terminologiach ćwierkających. Natomiast wszystko działa tak, jak powinno, i doświadczenie użytkownika przede wszystkim i dostępność jest taka, jakiej spodziewalibyśmy się po Springu, czyli wszystko jest dostępne tak samo. Gesty, opcje personalizacji dostępności, z których Spring słynie, są jak najbardziej dostępne. Różne opcje inne dostępności również tam są. Mamy zakładki u dołu, ten pasek kart taki, który można spersonalizować, opcje tłumaczenia. Wiele tak naprawdę rzeczy. To, czego jeszcze nie ma, to są na przykład powiadomienia push. Pewnie one będą za jakiś czas implementowane. Można nawet sobie przetransferować ustawienia ze Springa do Mony i to jest bardzo przydatne, jak chcemy właśnie te różne nasze konfiguracje dostępności, czynności na pokrętle i czego tam jeszcze przenieść sobie do Mastodona. No, są też tego pewne efekty uboczne. Mi na przykład przeniosła się zakładka, która prawdopodobnie nie działa, a dotyczy ona listy twitterowej, którą miałem sobie przypiętą na pasku, żeby mieć do niej szybki dostęp. No ciężko, żeby lista z Twittera działała mi teraz na Mastodonie, ale mamy za to trochę nowych zakładek. Mamy zakładkę Federated Timeline i mamy zakładkę, która po polsku jest przetłumaczona jako grupa dyskusyjna, a jest to tak naprawdę lokalna oś czasu. Więc no widać, że w stronę jakiejś takiej jakiegoś takiego uczłowieczenia to troszkę idzie, żeby te terminy były trochę bardziej przystępne. Znalazłem już parę błędów. Tam na początku były problemy, nie dało się rozwinąć na przykład posta z ostrzeżeniem o zawartości wrażliwej. To już jest naprawione, aczkolwiek w taki sposób, że implementacja metatekstu podoba mi się troszkę bardziej, czyli metatekst pozwolił na stuknięcie dwukrotne na post, żeby rozwinąć treść ukrytą pod ostrzeżeniem. Tutaj otwiera nam się po prostu okienko z tym postem i całą przynależną do niego konwersacją i dopiero wtedy to ostrzeżenie się odkrywa, więc mi się to aż tak nie podoba, ale nie jest to aż tak wielka niedogodność, żeby programu nie polecać. Problem, na jaki trafiłem natomiast, to jest na ten moment to, że jak już zagłębimy się bardzo, bardzo mocno w naszą oś czasu i dotrzemy gdzieś do postów, powiedzmy z dnia poprzedniego, i będziemy chcieli je próbować gdzieś tam załadować, to nam się wyświetli niestety komunikat, że jakiś tam model czy tryb ładowania nie jest wspierany przez Mastodona. Czy to jest coś, co autor musi jeszcze dodać? Tego nie wiem. Natomiast dodał też funkcję na przykład cytowania postów, co nie jest standardowym zachowaniem Mastodona. Na Mastodonie dość krzywo, zwłaszcza ci użytkownicy z dłuższym stażem, bardziej krzywo patrzą na cytowanie tweetów, które uważane jest tam za zachowanie toksyczne, że na Twitterze było ono używane do bardziej jakby komentowania kogoś niż rozmowy z kimś, więc jakieś obgadywanie ludzi, jakieś wyżywanie się i tak dalej. Zamiast odpowiedzieć, to się robiło cytat, że patrzcie, jaki dziwny człowiek i tak dalej. Teraz się pojawia coraz więcej dziennikarzy, którzy twierdzą, że to cytowanie to była podstawa ich pracy i wnioskują o to, żeby się to pojawiło. Jakieś powstają nawet forki, gdzie to cytowanie jest wspierane. No i w tym momencie Mona jakoś to cytowanie nieoficjalnie, ale implementuje. Natomiast są jeszcze takie funkcje, których tam nie ma. Są naprawdę drobne błędy. Jak na wersję beta ta aplikacja jest bardzo stabilna i mam z nią bardzo mało problemów. Na ten moment nie ma wersji jeszcze na Maca, z tego co wiem, a planowana jest premiera oficjalna tej wersji gdzieś na wiosnę tego roku, czyli za jakieś 2-3 miesiące Mona powinna się ukazać. Nie wiem, Mikołaju, ty testowałeś jakoś tą aplikację?
0: Nie, szczerze mówiąc, ja tak używam Mastodona, bo używam, ale nie jakoś, nie pchałam miłością do tego serwisu. Trochę jestem niewidomych i trochę też i do tych przeglądu, żeby mieć newsy, a faktycznie parę newsów stamtąd dzisiaj na przykład było. To używam, ale nie.
4: Okej, no w porządku, ale ja przetestowałem i mogę powiedzieć, że no jak mówię, jak na wersję wczesną betę jest naprawdę dobrze. Wymaga to trochę takiego oczyszczenia, właśnie to dopisowanie terminologii, wyeliminowanie paru błędów, jakieś wprowadzenie może

0: że tempo wydawnicze jest optymalne i takie solidne. No więc mam nadzieję, że będziemy mogli cieszyć się tą aplikacją w pełni już dopracowaną wkrótce.
1: A teraz mapy. Mapy, otwarte mapy. Mikołaju, jakieś mapy nowe powstają, otwarte, które właśnie tak te dodatki dość ciekawe je wyglądają.
2: Tak, Overture, bo tak nazywa się fundacja, a właściwie projekt, który pod egidą The Linux Foundation, czyli fundacji zajmującej się no już teraz nie tylko Linuxem, ale wieloma otwartymi projektami i wiele tych projektów pod swoje skrzydła biorącej się pojawił. No i ma być to właśnie projekt, który da otwarty dostęp do map i udostępni wiele narzędzi, dzięki którym z tych map będzie można korzystać, czyli między innymi takie jakby ujednolicony schemat, ujednolicony standard, z którego wszelkiego rodzaju te zbiory danych mapowych będą mogły korzystać, tak, że będziemy mogli miksować sobie różne te zbiory i pisząc kod, który będzie pracował z jednym zbiorem, będziemy mogli też pracować z drugim zbiorem, bo one po prostu będą jakby wszystkie w takim samym formacie i wszystkie tak samo wyglądać. No mają być też udostępnione oczywiście też same dane, no i tam jakieś też narzędzia do wykrywania zmian w tych mapach, wandalizmu i innych tego typu, że tak powiem, aktywności pobocznych. To zaangażowani są dość duzi gracze, bo w to zaangażowany jest AWS, czyli jedna z no, takich największych chmur, na których stawia się wiele rzeczy. To jest no, pod, że tak powiem, część gdzieś tam Amazona. Jest to zaangażowana Meta, czyli firma, która ma m.in. Facebooka, WhatsAppa i Instagrama. Jest w to zaangażowany Microsoft, który no, do tej pory chociażby miał też swoje mapy Bing, więc jeżeli to miałoby kiedyś trafić do tego Overture, to myślę, że mogłoby to też być ciekawe. Jest w to zaangażowany TomTom, no, który też mapami stoi i z map słynie. Nie wiem, jaka jest strategia tych firm. Czy strategia tych firm jest taka, żeby współpracować nad mapami, zrobić jedną wielką, lepszą, otwartą mapę, bo cztery firmy razem zrobią coś lepiej niż jedna i na tej podstawie po prostu tylko zarabiać na swoich własnych aplikacjach, które map mają to samo, tą samą, ale funkcjonalności różne. Nie wiem, jaki tu jest plan, nie wiem, jaka to jest strategia, ale myślę, że z perspektywy twórców no, specjalistycznych i gdzieś tam niszowych aplikacji dla osób niewidomych może być to bardzo fajna rzecz, ponieważ no wiadomo, że twórcy takich aplikacji sami sobie mapy nie zrobią, no bo no nie ma opcji, żeby jakiś mały team cały świat objechał i wszystko zmapował. To Google to ma setki tysięcy osób, które może nie setki tysięcy, ale tysiące na pewno, które jeżdżą po tym świecie i robią wszystkiemu zdjęcia i no ustawiają, gdzie te rzeczy wszystkie są. No nie ma opcji, żeby ktoś w apce dla niewidomych coś takiego zrobił. A no firmy takie typowo z sensu stricte komercyjne no nie chcą, nie są zbyt chętne dawać mapy. Bo na przykład z mapami Google'a wiem, że jest taki problem, że wcale nie jest tak prosto dostać je jako twórca takiej apki. One są płatne, one są drogie, dostęp w ogóle do tego API jest bardzo drogi. I tam mamy duże restrykcje, jeżeli chodzi o to, co my z tymi mapami możemy zrobić. Na przykład nie możemy stworzyć, z tego co wiem, aplikacji, która jest oparta na wskazówkach głosowych jakby z nawigacją po trasie, czyli my nie możemy skopiować samej aplikacji map Google'a. No co, jeżeli chodzi o aplikacje nawigacyjne dla niewidomych, które dokładnie to robią, no jest problemem i no mapy Google'a, czyli w tym momencie najlepsze mapy, odpadają nam. Wiadomo, że jest OpenStreetMap, tylko że OpenStreetMap z kolei jest tworzony przez wolontariuszy i no ma to też swoje problemy. W niektórych miejscach tych wolontariuszy jest więcej, w niektórych mniej. Pewne rzeczy mogą być też nieaktualne, mogą być stare. Zwłaszcza na przykład po COVID-zie się troszkę no, przetasowała, że tak powiem, przetasowały pewne miejsca i to, jak w nich wygląda, bo dużo przybytków.

0: jakiego rodzaju się zamknęło z uwagi na pandemię. Po pandemii te miejsca wynajęły gdzieś tam nowe osoby i tam mogą być jakieś zupełnie inne rzeczy. U mnie na przykład w okolicy, tam gdzie ja no, mieszkam, jest parę takich miejsc, które są po prostu miejscami widmami, które na wszystkim poza Google Mapsem jeszcze są, a których naprawdę nie ma, po prostu ich już nie ma. Więc no fajnie, jeżeli będzie taka właśnie otwarta, dobra, lepszej jakości alternatywa dla Google Mapsów.
1: No, a teraz można powiedzieć maraton newsowy, bo Paweł ma teraz nowości w grach, nowości w aplikacjach i to są ostatnie no, zestawy newsów, oczywiście ostatnie z naszej tyflowieści rubryki, bo potem są jeszcze technikalia.
2: Zgadza się, no i zaczynamy od czegoś, czego już dość dawno nie było, czyli biuletyny Audio Games a propos gier, nowości w grach dostępnych dla nas, czyli w co możemy sobie w tym roku pograć. O niektórych z tych nowościach już słyszeliśmy w takich rozsianych, pojedynczych informacjach, natomiast teraz taka informacja, myślę, zbiorcza, z której mam nadzieję, że znajdziecie coś ciekawego dla siebie, żeby na nowy rok sobie jakąś gierkę zainstalować. Mamy zaległy biuletyn z listopada, który teraz początkiem roku się ukazał. No i co my takiego tutaj mamy? Evidence 111, gra czeska, o której tu już była mowa, ona się ukazała, ona dostała nawet nagrodę Applebee's, ona była już ograna na podcaście Mosen at Large przez Jonathana, grał w nią również Liam Irvin podczas swojego rocznego maratonu, aby zebrać pieniądze na to, by dalej móc streamować. No i myślę, że tu już więcej wiele nie powiem. No gra się ukazała, mówiliśmy o tym, ale mogę zamian za to wspomnieć o nowej produkcji studia Play by Ears z Czech, która na ten moment jest tylko dostępna w języku czeskim. Miejmy nadzieję, że zostanie z czasem przetłumaczona. Mowa o produkcji, która po czesku nazywa się Szachowa Gra, czyli jest to gra w szachy, The Game of Chess, i jest to znowu taka audionarratywa, gra, w której tak naprawdę opowiadana jest nam historia i od naszych decyzji zależy, jak ta historia się potoczy. Tutaj postawiono na dźwięk stereo. Dźwięk ten jest dużo bardziej ważny niż w Evidence 111, ponieważ tutaj ten dźwięk służył jedynie tak dekoracyjnie, żeby było ciekawsze doświadczenie, natomiast tu rzeczywiście musimy już w tych słuchawkach grać, żeby w pełni móc zagrać w tę grę, bo o co chodzi w grze? W grze chodzi o to, że naszą główną bohaterką jest Klara, osoba, która straciła pamięć i próbuje ją odzyskać przy wsparciu pielęgniarki. Obydwie panie grają sobie w szachy i grając w te szachy, Klara próbuje skupić swoje myśli, swoją pamięć odzyskać i dociera do różnych wspomnień. I my właśnie te wspomnienia będziemy w miarę, jak ta partia szachów jest rozgrywana, odzyskiwać, będziemy mogli do nich nawigować i właśnie tu w przestrzeni ta nawigacja będzie nam potrzebna właśnie w stereo, aby wysłyszeć, gdzie te wspomnienia się znajdują, bo trzeba będzie takie wspomnienie zlokalizować na ekranie, tam gdzie słyszymy dźwięk i przyciągnąć je bardziej do nas, żeby móc z niego wydobyć jakieś informacje. Wspomnienia są różne, bo są to fragmenty utworów muzycznych, są to jakieś rozmowy telefoniczne, jakieś odgłosy, które pomagają Klarze odzyskać jej tożsamość. Ja słyszałem pobieżnie bardzo ścieżkę dźwiękową gry w szachy. Oczywiście jak zwykle znamienita czeska obsada aktorska dla osób, które gdzieś tam znają tamtejszy rynek dubbingowy, dubbingowo-teatralno-telewizyjny, ale muzyka, którą miałem okazję usłyszeć, no myślę, że spokojnie odnalazłaby się na szczytach listy przebojów bądź w radiu jako po prostu bardzo wpisująca się w obecne trendy muzyka pop. Więc ja z niecierpliwością czekam na to, aby pograć w szachy, nie grając w szachy.
3: A swoją drogą, to tak od razu wejdę ci w słowo, Pawle, bo może ktoś będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie, które zadał Iwo. Czy tak, jest jakaś aplikacja do gry w szachy dostępna na iOS?
2: Ja mówiłem jakiś czas temu o kilku dostępnych aplikacjach na Maca, ale zdaje się, że na iOS-a też coś ostatnio się pokazało na Apple Viz. Ja będę musiał przejrzeć Apple Viz, bo ta aplikacja to jest bardziej taki ćwiczebnik, aplikacja do ćwiczenia. Natomiast myślę, że jest to bardzo fajne też narzędzie. Jak znajdę, to oczywiście dam znać i podrzucę też link, bo jest to aplikacja, która gdzieś ostatnio była na Apple Visie polecana. Nie wiem też, czy Lee Chess, to jest taka dość znana platforma do gry, ona ma różne tryby, też tryby gry dla osób niewidomych z czytnikiem ekranu, czy tam też nie ma jakiejś oficjalnej aplikacji. Trzeba będzie przejrzeć. Dzięki Iwo za pytanie, bo sam jestem w sumie ciekaw. No i dobrze, to jest Evidence 111, czyli no i gra w szachy. Zobaczmy, co tam dalej jeszcze mamy. Breu, Shadow Hunt, an interactive narrative audio game. To jest gra brazylijskiego twórcy Steam Zeroth. I jest to gra, w której w odróżnieniu od gry pierwszej mamy już pełny zestaw, pełną obsadę aktorską i ścieżkę dźwiękową zagraną przez prawdziwych muzyków. Oczywiście jest to gra w formie, z tego co tutaj czytam, takiej też również opowieści audio. Jest tłumaczenie na język angielski, gra w oryginale jest w portugalskim, brazylijskim. Gramy jako Marco, nasz bohater próbuje odnaleźć swojego zaginionego dziadka w lesie. Mamy oczywiście ludzi, którzy nas będą otaczać, będą tam różne potwory, z którymi będziemy musieli walczyć i ten dziadek okazuje się, że ma jakąś swoją historię. Musimy odnaleźć różne wskazówki, ażeby nie tylko odnaleźć dziadka, ale dowiedzieć się, co to się stało, że w tym lesie nam zaginął. Czas gry wyliczany jest na około 3 godziny. Możemy sobie chodzić po różnych obszarach strzałkami, mamy wsparcie dla screenreaderów. Po planszy przemieszczamy się w formie takiej siatki i wszystko tam jest, jakieś obiekty, wskazówki, NPC, z którymi możemy rozmawiać. Możemy czasem biec, żeby uciekać, żeby nie zostać złapanym. No i jest wspierane w pełni przez NVDA, więc gra, jak widać, na Windowsa. Dalej mamy Together in Spire. O tym już mówiliśmy. To jest mod do Slay the Spire, pozwalający nam na grę multiplayerową do 10 osób w tą karciankę, taką klimatowo-RPGową. Następnie mamy Artesnaut. Nie wiem, jak to się czyta, czy to jest Artno, czy Artesno, czy Artesnaut po prostu, albo Artnaut. Różne mogą być tutaj opcje. Natomiast jest to gra na iOS-a, tekstówka RPG w świecie fantazy. Tu mamy swoją jakby drużynę, z którą idziemy przez różne lochy, różne dungeons, jakby takie lokacje RPG-owe, w których zbieramy różne obiekty. Głównie jakiś tam sprzęt, rabujemy różne prawdopodobnie miejsca. No i każdy z tych lochów jest osobnym rozdziałem, więc tam każdy ma jakąś historię. Natomiast trzeba też walczyć, coraz dalej i coraz dalej. No i mamy różne klasy postaci. Taki typowo RPG, jak ktoś lubi fantazy średniowieczne, to można sobie tu poeksplorować. Haunted Party, czyli spin-off Crazy Party. Jeżeli graliście w Crazy Party i jest tam minigierka, która się nazywa The Zombies Mansion i ktoś stwierdził, że ta gra jest na tyle dobra sama w sobie i na tyle popularna, że trzeba zrobić osobną grę dedykowaną jakby tej mechanice i temu, co się dzieje w Zombies Mansion, więc tutaj mamy grę, zabieramy zombie mieczem i co tu mamy? Dużo różnych jednostek, którymi musimy sobie poradzić. zachowują się one wszystkie jak w świecie Crazy Party. Oczywiście mamy zombie, mrówki, jeże, komary, chciałoby się powiedzieć rysie, jelenie, jenoty, ale nie. Mamy te nietoperze. No i gdziekolwiek byśmy się nie kryli, to będą nas próbowały jakieś tam atakować. Mamy różne rzeczy, nad którymi będziemy musieli przeskakiwać. Oczywiście dziury, przepaści, firebole, działa armatnie i różne rzeczy. Musimy to przeskoczyć, żeby przetrwać. 6 odblokowywanych trybów, które pozwalają na różne inne wyzwania i tryby gry. Będzie trzeba zbierać jakieś bombelki, zbierać formularze, tak jak w przypadku chyba tej gry takiej urzędniczej, która jest też w Crazy Party. Jakieś unikanie motylków, które nas chcą zaatakować i tak dalej. Więc jak ktoś lubił Crazy Party i tą konkretną grę, no to teraz jest odbitka i gra bazująca na tym uniwersum.
3: I to jest gra na jaki system?
2: Windows.
3: Aha.
2: Tak. Następnie gra bardzo ciekawa. Gra Hansel and Gretel The Revenge. A text RPG with music and sound effects by Korax. Korax, czyli ten twórca, o którym już mówiliśmy jakiś czas temu, twórca na przykład gry Portmond, takiego dość brutalnego RPGa, którego można sobie również grać. Tylko tutaj mamy dość znane uniwersum, bo gramy sobie Jasiem i Małgosią z baśni braci Grimm. I nawet nie tylko Jaś i Małgosia są porwani i uciekają i się uwalniają od tej czarownicy, od tej swojej złej macochy, ale też potrafią oddać i będą walczyć z różnymi tu postaciami. Gra oczywiście jest po francusku, więc wskazane jest używanie translatora. Testowana jest też nowa wersja gry Fruitpot. Było kiedyś już Accessible Fruit Machine. Też taka gra, w której się odblokowywało różne rzeczy, rozwiązywało takie mini zagadki, mini gry. No to teraz powstaje wersja druga. Jest dostępny test flight. Można testować. I co? Temat, motywem przewodnim gry są lata 80., więc zarówno stylistyka graficzna, jak i dźwiękowa, jak i utwory muzyczne, które będą się pojawiać, nawiązują do lat 80., więc jeżeli lubicie taki klimat, no to możecie sobie poodblokowywać i potestować tę grę. Lifeline, Beside You, In Time, czyli znów gra, w której mamy astronautę zaginionego w kosmosie i możemy się komunikować z nim, z jego złym bratem bliźniakiem, który będzie nam utrudniał zadanie, ale od naszych działań będzie zależało przeżycie. My chyba o tej grze już coś troszkę mówiliśmy, bo ona się na Apple Viz ukazała, natomiast teraz takie jeszcze przypomnienie, że ona jest. Ona jest na iOS-a i też na Apple Watcha w ogóle, więc można pewne interakcje w tej grze podejmować z nadgarstka po prostu, co jest też zawsze mile widzianym usprawnieniem. Farm RPG, czyli prosta taka gra przeglądarkowo-aplikacyjna. Można sobie uprawiać farmę. Wszystko jest za darmo, ale można oczywiście kupować złoto, jeżeli chce się wspierać twórców i pomóc w utrzymaniu serwera. Jest też społeczność, z którą można wchodzić w kooperatywy. I jak ktoś lubi takie powolne gierki i sobie rozwijanie farmy, to można sobie rozwijać farmę. I w listopadzie to tyle z nowości, ale mamy też kilka aktualizacji. Rzeczy, które się pozmieniały. Na przykład nowa wersja Pokémon Access się ukazała, która wspiera Pokémon Emerald, wersję ROMu tego chyba Game Boyowego, więc można to teraz grać. Periphery, gra ukazała się w wersji beta. To chyba za chwileczkę się zmieni, bo już w grudniu ukazała się wersja 1.1. Więc na razie mamy wersję 1.0 w listopadzie, która dodaje nowe artefakty. Można na stronie A, bo gra jest widocznie podzielona na strony, przejrzeć, ta strona już jest kompletna i mają się pokazać nowe światy, więc tutaj mamy taką obietnicę. Ancient War Mode dla gry Sound RTS również otrzymał aktualizacje, które troszeczkę usprawniają balans gry, żeby bardziej zbalansować, i dodano opcję rozbudowy łuczników. Alterion ma różne usprawnienia odnośnie tworzenia przedmiotów i dodano cotygodniową grę quizową. Microsoft Flight Simulator otrzymał bardzo największą aktualizację roku i w tym też mnóstwo usprawnień dostępności z czytnikami ekranu. Ponoć staje się to bardzo dostępny i bardzo używalny symulator lotów, więc jeżeli kręcą was takie rzeczy, no to możecie zainteresować się tym tytułem. Skoro już o symulatorze lotów mowa, to nie bójcie się, prace nad Euroflyem trójką dalej trwają, więc niewiele o tym słyszymy, ale coś ponoć jest, coś się ponoć dzieje, więc jest szansa, że wkrótce o Euroflyu nowym również usłyszymy. Dowiedzieliśmy się też niestety, że zmarł Jason SW, czyli twórca XXL Studios. Stworzył on takie gry jak na przykład Self-Destruct, Danger City czy Giftanum. Kojarzę te gry gdzieś jeszcze ze wczesnych lat 2000, z no powiedzmy początku jakby jeszcze całego przemysłu audiogamingowego. Wiele osób grało w te gry. No kondolencje dla rodziny. Miejmy nadzieję, że w jego gry zostaną nam na zawsze w pamięci, mimo że on już z nami nie jest. I tutaj mamy też biuletyn na grudzień. No i co takiego wydarzyło się w grudniu? Mist World to, o tym już mówiliśmy przy okazji ostatniej audycji, chiński RPG 2D audio, który pojawił się teraz z oficjalnym tłumaczeniem angielskim. Jeżeli ktoś chce, no to można go sobie tam przejrzeć. Tak?
0: Tam się w ogóle ciekawe kontrowersje pojawiły, jeżeli chodzi o tego Mist Worlda. Bo z jednej strony pojawiła się no, fala krytyki od osób, które mają jakieś większe pojęcie i przejmują się takimi sprawami, że Mist World spiracił pewne rzeczy i używał muzyki z gier wideo, do której nie miał praw autorskich, co zostało potem zgonione na Chiny i na to, że tam po prostu nie ma takiej kultury jak na Zachodzie, że no, prawa autorskie i nie powinno się używać rzeczy, które nie należą do nas i że jeżeli ktoś to zrobił, to trzeba mu zapłacić za to, żeby tego używać. Tam jest to jakby jest od jakiegoś czasu też takie prawo i no, Chiny podążają za Zachodem, ale kulturowo to nie jest aż tak tam źle postrzegane, powiedzmy, jak u nas. Ale co ciekawe, twórcy Mist Worlda zauważają problem i bardzo szybko zareagowali na to, co ludzie zaczęli mówić i jak zaczęli zauważać, że ludziom na Zachodzie się takie praktyki nie podobają, to wycofali dużą ilość muzyki z gry, właśnie takiej, która była no, nie do końca legalnie pozyskana i powiedzieli, że oni postarają się wprowadzić muzykę no, na takich licencjach, które im na to pozwalają. Więc co jak co, ale chwali się to, że twórcy widzą problem i widzą to, że no, jeżeli wchodzimy na rynek zachodni, wchodzimy na rynek gdzieś tam anglojęzyczny, to wypadałoby jednak troszkę postępować zgodnie z naszymi normami i no, takie praktyki już po prostu nie będą dopuszczalne.
2: To miło słyszeć. Myślę, że chwali się taką szybką reakcję autorów. Natomiast z Chin przechodzimy do Japonii, bo tu już się pojawia Katawa Shuizo Re-Engineered Windows i Mac. Tu już jest to gra, która jest, muszę tu przeczytać, powieścią wizualną w stylu Bishujo. Chyba tak to należy czytać. Nie znam się niestety na komiksach japońskich i pewnie to jakoś nawiązuje do mangi, do tej tradycji mangi. Wcielamy się tu w bohaterkę, która w wyniku wrodzonej wady serca musi się przenieść do szkoły dla osób niepełnosprawnych. No i musi się jakoś w tym odnaleźć, musi rozegrać swoją historię tak, żeby znaleźć przyjaciół, może nawet wielką miłość. Mamy 5 postaci, którymi losami możemy kierować, ale historia jest zawsze opowiadana z perspektywy tej dziewczyny. Jest to perspektywa narratorki pierwszoosobowej. No i gra ta ostatnio ukazała się też w wersji właśnie re-engineered, w ramach której to pojawiły się też usprawnienia dostępności, wsparcie dla screenreaderów, jakieś tam dialogi, self-voicing i tak dalej, więc już powoli można zacząć w tą grę próbować grać, jeżeli was interesują takie japońskie, mangowe klimaty, to jest to prawdopodobnie coś dla was. Natomiast mamy tutaj sequel gry na Windowsa, Maca i ma niedługo się pojawić wersja mobilna Blind Quest the Ivy Queen. I tutaj kierujemy losami Nathana, najemnika, który wpada w niełaskę tyranicznej królowej bluszczu i musi się wydostać z jej, powiedzmy, tyranicznych rządów. No i tutaj pomagamy, jest to sequel gry Blind Quest, więc jeżeli graliście wcześniej, to tutaj możecie również dalej sobie poradzić. Ale mamy Endless Runnera na Windowsa, Christmas Chaos. I to kolejna gra, gra firmy Accessiware. Zdaje się, jeżeli się nie mylę, to są jest to ten sam człowiek, który stworzył też jeden z dostępnych edytorów Markdowna, którego kiedyś który kiedyś prezentowałem na łamach tego przeglądu, o tak to ujmę. No i tutaj mamy grę tym razem i musimy tutaj być po prostu pomocnikiem Mikołaja, który pomaga sterować saniami i dostarczyć wszystkie prezenty. No i możemy tutaj pomóc Mikołajowi dostarczyć prezenty. Mamy też tekstową grę RPG w stylu fantasy o otwartym świecie, która nazywa się Upheaval. Jest to gra dla Windowsa, w której jesteśmy poszukiwaczami magicznych skarbów i też przeglądamy jakąś wielką dzicz, jakiś szeroki bardzo świat. W miarę jak podejmujemy decyzję, czas idzie do przodu, możemy tworzyć lub niszczyć sojusze, możemy przygotować się na wizytę magika, który jest tutaj jakimś punktem zwrotnym w tej grze. No, znowu, jeżeli lubicie fantasy, to możecie zagrać w Upheaval. Sanctuary in Time, gra na Windowsa, która jest interesująca. Jest to gra, jest to napisane dla dorosłych, w którym jesteśmy półkrwi synem ostatnio zamordowanego Boga Czasu. I jego mordercy chcą zabić też nas, więc używając niebiańskiej technologii wypełniamy korytarze, hole naszej lochy naszej cytadeli figurami naszych pięknych sojuszniczek, kobiet, które mogą się jakoś rozbudowywać się i pomagać nam pokonać tych właśnie zbirów, którzy na nas polują. No, gdybyście chcieli w coś takiego zagrać, to gra Sanctuary in Time się poleca. Coach College Dynasty. Gra, która ukazała się na Steamie i jest to menedżer piłkarski, ale takiego amerykańskiego futbolu college'owego. Możemy tu zarządzać drużynami, robić transfery, przyglądać się grze, ustalać kto z przodu, kto z tyłu, kto jak ma grać i wcielić się w takiego właśnie trenera i troszkę menedżera college'owej drużyny piłkarskiej. Więc jeżeli takie klimaty was kręcą, to tutaj jak najbardziej jest dla was też pozycja. Elder Tale Online. Również gra, również w takim klimacie, tym razem postapokaliptycznym, bo wirus komputerowy uszkodził całą technologię i przez 7 lat nikt nie mógł z technologii korzystać, dopóki nie powstał nowy system operacyjny. Jedną z jego minigier jest właśnie Elder Tale i mamy tutaj właśnie potwory różnych graczy i możemy się z różnymi wyzwaniami tutaj mierzyć w tym systemie Ultimate, To jest nazwa tego systemu operacyjnego, który został stworzony, by zapobiec tej katastrofie technologicznej, jaka się stała. No i i tutaj możemy w dniu apokalipsy zagrać sobie w Elder Tale. No i to wszystko, jeśli chodzi o nowości, a jeśli chodzi o aktualizację. Wszyscy wiemy, jaka saga czekała mod Hearthstone Access, że on teraz znów działa. Natomiast no było mnóstwo tutaj sytuacji takich już podbramkowych, ale mimo to grać się póki co da. Mamy dostęp do areny, o tym już też ostatnio było mówione, trochę więcej przygód w single playerze jest odblokowanych, no i można w Hearthstone'a dalej grać. Slay the Spire zostało zaktualizowane do wersji 1.04 i zmiany są głównie pod maską i pozwalają, przygotowują nas do tego, żeby można było tego moda przetłumaczyć na różne języki, a dodano też opcję pod skrótem Ctrl-P do sprawdzania naszych mocy, sprawdzania uskrzydlonych jakichś ścieżek, które możemy podjąć. No i są też inne poprawki. Gra Browser Quest, czyli gra jednoosobowa, RPG, przeglądarkowa, inspirowana RPG-ami takimi planszowymi, tradycyjnymi. Ma nowy moduł z ekstra zawartością, z nowymi przygodami dla osób, które już tą grę przeszły, więc jeżeli już graliście w tą grę i chcielibyście czegoś nowego, no to można sobie w to nowe teraz pograć. Gra They'll Come From The Moon otrzymała dość dużo poprawek w Windowsie, poprawiających wydajność, wsparcie dla joysticków, dla kontrolerów, kompatybilności ze Steam Deckiem i tak dalej. Gra Text Spaced wyszła z bety i jest w wersji 1.0 i w ciągu ostatniego roku doszło dość dużo nowych przygód, nowej zawartości, nowych treści w grze i może wspierać więcej graczy naraz. No i można przeczytać troszkę więcej o tej grze. War Sim również otrzymał nową, dużą aktualizację, która wyciąga grę z trybu Early Access. I jest nowy region, który można sobie przeglądać, nazywa się Dunelands i można tam po tym świecie się rozejrzeć. Jest też trochę nowych przygód i poprawek bezpieczeństwa. Już wspominałem o grze Periphery. Tu już mamy informację, że jest wersja 1.1, w której można wspinać się na wysokie góry. Sidelines Football Manager otrzymał więcej poprawek dostępności i okienka pop-up w grze stały się bardziej dostępne. I Alterion wprowadził system narażenia i obrony w różnych broniach, więc różne postacie będą teraz na różne bronie reagować, na dźgnięcia, jakieś tam wykrwawienia i tak dalej, więc no tu można tym systemem teraz się pobawić. No i wydarzenie przesilenia zimowego trwało do wczoraj, więc już chyba się nie można pobawić. No i wiadomość, która nam jakoś umknęła na radarze, a szkoda, bo wydawałoby się, że to dla nas takie dość ważne. Gra To The Dragon's Cave czeskiego studia Kikiriki Games została przetłumaczona na polski. Jest już dostępna po polsku, więc gdybyście chcieli zagrać w coś po polsku, to od teraz możecie. No i na koniec dostajemy informację, że bardzo prawdopodobnym jest i wszystko wskazuje na to, że gdy w marcu ukaże się na PC-ta remake gry The Last of Us, no to będzie tam już zaimplementowana dostępność, ta jaką znamy z PlayStation. No i to jest tyle, jeśli chodzi o gry audio na zarówno listopad, jak i grudzień, ale jeżeli, Michale, jakieś w międzyczasie mieliśmy wiadomości...
3: Nie, na razie nie mamy.
2: Dobrze, czyli trzeba przejść.
3: Niestety, musisz, Pawle, kontynuować tak nie jednym ma ciągiem.
2: Nie ma problemu. Już nie takimi wyzwaniami sobie człowiek dawał radę. Mamy nowości w aplikacjach. Jest ich kilka, są one niektóre większe, niektóre mniejsze. No i prezentują się one w sposób następujący. Po pierwsze, mówiłem w ostatnim Tyflo-przeglądzie, w tym takim świątecznym, o aplikacji V-Radio, tudzież V-Radio. aplikacji, która jest odtwarzaczem radiowym zarówno na iOS-a, jak i Androida, z możliwością nagrywania audycji do plików. I mówiłem też o tym, że aplikacja pozwala na dodawanie własnych streamów, a jest to nawet preferowana opcja, ponieważ no, domyślny katalog aplikacji jest, co by nie powiedzieć, ubogi. A też była opcja organizowania tych stacji w foldery. No i dostałem takie też pytania, czy aplikacja będzie wspierała importowanie stacji z plików PLS i M3U. Zadałem to pytanie autorowi, okazało się, że tak, będzie wspierać. No i aktualizacja androidowa już była wtedy wypuszczona, natomiast iOS-owa dopiero teraz wyszła i tak, już można w tej aplikacji playlisty M3U i PLS importować. Niestety nie całe katalogi stacji, więc jeżeli macie na przykład playlistę wszystkich polskich stacji, bo niektórzy mają takie kolekcje, to niestety aż tak dobrze to nie zadziała. Zostaną te stacje zaimportowane jako wiele strumieni jednej stacji, więc jeżeli mamy kilka strumieni w playliście, to możemy jak najbardziej zaimportować, ale możemy sobie to, co zaimportowaliśmy z playlist, potem poorganizować w foldery, więc tej możliwości nam nie zabrano, jak najbardziej można takie rzeczy nadal robić. Jeśli mowa już o radiu, to natrafiłem na inną aplikację radiową dla iOS-a, która jest całkiem dostępna. Zdaje się, że bazuje na katalogu browser, Radio Browser. Nazywa się ona Broadcasts i jest stworzona przez kogoś takiego jak Steve Troughton Smith. To jest chyba dziennikarz jednego z tych magazynów takich amerykańskich, Apple'owych, teraz nie wiem, czy 9 to 5.
0: Jest na pewno deweloperem i on dużo aplikacji iOS-owych robi. I ja go kiedyś obserwowałem na Twitterze i on właśnie bardzo często pisał o tworzeniu apek na iOS-a. I no, to jest jeden z takich no, już słynnych, troszkę niezależnych deweloperów na platformy Apple, z których to Apple słynie zresztą, że no, jest parę takich apek. Chociażby te słynne Audio Hijack czy Loopback, chociażby Twitterific, które są robione przez jakieś takie małe firemki, które zajmują się głównie właśnie robieniem rzeczy na Apple'a i które no, robią wysokiej jakości, często płatne aplikacje.
2: No to Broadcast 3 akurat jest darmowy, wersja 3 ostatnio dopiero co wyszła. I jedną z nowości jest integracja z Shazamem, która polega na tym, że możemy sobie to aktywować i jeżeli dana stacja, której słuchamy, nie podaje nam w tym momencie nazwy utworu ani wykonawcy, to możemy z Shazamem sprawdzić, co to nam aktualnie leci na iOS-ie. Możemy też przejrzeć historię utworów, które odtwarzaliśmy. Z tego, co widziałem, jeszcze tego nie testowałem, ale chyba się da. Z tego, co pamiętam, chyba da się też dodawać własne stacje, ale katalog jest już dość obszerny. Można dodawać oczywiście do ulubionych. Jest też jakiś, z tego co pamiętam, wyłącznik czasowy. No, trochę funkcji różnych tam jest, więc jeżeli szukacie jakiegoś jeszcze, lubicie testować odbiorniki radiowe, no to możecie sobie Broadcast również przetestować. Jeżeli szukacie natomiast przetwornika dźwięku analogowo-cyfrowego, takiego ze wzmacniaczem, który oferowałby różne funkcje, a był przy okazji dostępny, to poleca się firma koreańska Kudelix. Firma, która robi takie dobrej jakości, ale w przystępnej cenie przetworniki, na przykład model 5K, który był testowany przez użytkownika Apple Viz. Ja w archiwalnej już niestety aukcji z września na Allegro znalazłem taki przetwornik za 549 zł. Nie wiem, czy one są tak szeroko i tak prosto dostępne w Polsce, natomiast widziałem już też jakieś polskie recenzje tego sprzętu, więc bardzo możliwe, że da się go jakoś nabyć. Jest to na przykład przetwornik, ten Kudelix 5K, który wspiera łączność Bluetooth, złącza 3,5 oraz 2,5 mm jackowe USB także, no i szczyci się wsparciem tych kodeków, że od początku był przy rozwoju tych kodeków Sony LDAC i tych różnych kodeków bluetoothowych niskiej przepustowości, więc no, znaczy niskich opóźnień, więc no, można się w taki sprzęt zaopatrzyć, zwłaszcza, że okazuje się, że aplikacja Kudelix jest dostępna i całym equalizerem, który jest jej najważniejszą funkcją, można bez problemu za pomocą voice-overa sterować. Dostępna jest także aplikacja Shadow Rocket na iOS-a, która pozwala nam na konfigurację przepływu transmisji danych przez różne serwery proxy i możemy tutaj sobie spersonalizować, aby konkretne aplikacje łączyły się przez konkretne serwery proxy. Jest to ponoć bardzo przydatne przy gdzieś pomijaniu reklam, ale ja myślę, że to jest też dość istotne, gdy mamy jakiś internet z ograniczonym dostępem, gdy chcemy sobie bardziej przypatrzeć się ruchowi, który jakieś tam aplikacje generują, mam jakieś swoje proxy postawione.
0: Tak, często blokady lokalizacyjne, tak, wszelkiego rodzaju.
2: Też, więc no tutaj jakbyśmy chcieli, to możemy w sposób zaawansowany gdzieś te różne proxy i VPN-y sobie za pomocą takiej aplikacji konfigurować. Ona z tego co wiem jest jakoś tam płatna, natomiast chyba jednorazowo i można sobie ją kupić i ponoć wszystko jest swoim serwerem dostępne. Dostępność jest wprowadzana w sposób świadomy. Mamy do testów aplikację BabyWise, aplikację stworzoną przez dewelopera podpisującego się jako NoWem. Czyżby ktoś miał już dość świąt i Last Christmas? Ciężko powiedzieć. Natomiast aplikacja jest przydatna dla rodziców, zwłaszcza takich świeżo upieczonych, czy po raz pierwszy, czy kolejny, bo jest to aplikacja do wprowadzania różnych danych dotyczących dziecka właśnie, czyli pory karmienia, jakieś kwestie, kiedy dziecko brało drzemki, no, kiedy sobie drzemało. Różne inne aktywności związane tutaj z dobrobytem naszego maluszka i tymi aktywnościami można się też dzielić z innymi osobami, więc jeżeli właśnie dwoje rodziców się zajmuje, mogą przez iCloud gdzieś sobie te rzeczy synchronizować i mieć zawsze pod kontrolą. Autor mówi, że uczynił aplikację tak dostępną, jak to możliwe, natomiast liczy na opinię i czeka, więc jest wątek na forum AppleWiz, który oczywiście będzie podlinkowany, no i będzie można, no, myślę, przetestować i zgłosić autorowi pewne też uwagi. No i last but not least, na sam koniec, wiadomość prawie że z ostatniej chwili, bo to dziś nasz słuchacz i też kolega redakcyjny Piotr Machacz opublikował informację, że jeżeli ktoś posiada mikser DC Helicon Go XLR, który jest chyba takim dotykowym, z tego co kojarzę, mikserem, z ekranem dotykowym, takim już mikserem cyfrowym, to powstało nieoficjalne oprogramowanie Go XLR on Linux, którego nazwa no, może być trochę myląca, że to tylko na Linuxie, ale jest też wersja na Windowsa, które powoli staje się dostępne do obsługi tych mikserów. Na razie można zarządzać wyjściami, przekierowywać sygnał z jednego miejsca w drugie. Wiele kontrolek jeszcze wymaga usprawnień, no ale jak na początek jest to już dużo bardziej dostępne niż jakiekolwiek hakowanie oprogramowania domyślnego, z tego co pisze Piotr. I na ten moment na Windowsie musimy zainstalować oficjalne sterowniki, ale upewnić się, że aplikacja oficjalna nie jest uruchomiona i wtedy tą nieoficjalną możemy tymi mikserami jak najbardziej sterować. No i to jest wszystko, co na ten moment mam tutaj do powiedzenia, więc dzięki Wam wielkie za wysłuchanie. No i przekazuję mikrofon z powrotem tam, gdzie on należy.
1: No i przechodzimy do technikaliów i w technikaliach mamy wpisany news 1, ale już wiadomo przynajmniej mi, że jest tych newsów będzie więcej. Bo chodzi o to, że pojawił się nowy, no i teraz nie wiem jak to nazwać, syntezator mowy, to w zasadzie nie jest, dlatego że jest to coś takiego, do czego trzeba... No, mówić, powiedzmy. To znaczy, działa to mniej więcej w ten sposób, że ma to wytrenowane różne modele głosowe. Ja potem sobie nagrywam coś, powiedzmy swoim głosem, albo nie wiem, daję mu jakiś plik, w każdym razie dźwiękowy, który zawiera coś powiedziane lub wyśpiewane, bo to jest tak naprawdę stworzone po to, żeby śpiewało to coś. I on będzie mówił lub śpiewał, w zasadzie śpiewał, ewentualnie mówił, tym głosem, który go nauczyliśmy. Czyli to jest tak naprawdę bardziej rzecz do zmiany głosu. W związku z powyższym, no, jak to widać, no to działa. W takim sensie, że no, to, co słyszeliście na początku audycji, no to właśnie zrobiłem, używając tego czegoś. To się nazywa DIFF SVC, D-I-F-F SVC. To trochę brzmi jak jakaś biblioteka, w sumie nie wiadomo dlaczego, jakaś bardzo programistyczna, ale to chodzi jakiś Diffusion, Singer, coś tam, już nie pamiętam tego rozwinięcia. W każdym razie to się też wzięło z jakiejś biblioteki, która wcześniej była, jakiś Virtual Singer chyba, czy coś takiego. No i generalnie to wszystko jest bibliotekami do Pythona, tego środowiska Python. W związku z czym no, trzeba mieć tego Pythona. Teoretycznie da się to uruchomić na Windowsie. Mi się to uruchomiło częściowo, to znaczy teoretycznie się robiło, ale nie zapisywało wyników, w związku z czym nie dało się tego de facto używać. Być może coś mam źle skonfigurowane, nie wiem. Aż tak się na tym nie znam, żeby tutaj jakieś tego sytuacje rozwiązywać. Udało mi się to zrobić na Linuxie, na tych maszynach typu VAST, tudzież w Google Colab, bo tam też próbowałem i to jakoś mi to wychodziło. No i nauczyłem. W zasadzie stworzyłem modele Michała. To jest zrobione z dokładnie tych samych sampli, które były wykorzystywane w RH Voice. I ten sam głos, który był wykorzystywany do głosu Nata, czyli to jest Edwin Tarka. Tutaj kilka razy się w Tyflo Podcast się pojawił. Więc ma takie dwa modele zrobione. Przy czym te modele można robić na różnych częstotliwościach próbkowania, 24 kHz i 44100 kHz. Więc to jest taki syntezator, czy w zasadzie zmieniacz głosu, który teoretycznie potrafi mówić już no, z maksymalną, w pełnym spektrum jakby słyszalnego pasma. Tu też wielkie podziękowania dla Tomka Kowalika, który mi dość mocno pomógł w tym, żeby to wszystko okiełznać, zwłaszcza na Linuxie. No i jest. Mogę tutaj jeszcze zaprezentować.
3: Ja myślę tak, zaprezentuj może Tomku, bo nie wszyscy słuchali początku, to będą mieć teraz kontekst. Co to tak naprawdę potrafi?
1: To w ogóle wszyscy będą mieli myślę nieco większy kontekst niż na początku, bo może zacznę od oryginalnej próbki, bo chciałbym jeszcze raz powiedzieć, jeżeli tego wcześniej nie powiedziałem, to coś, żeby działało, to nie wpisujemy mu tekstu, tak jak do klasycznego syntezatora mowy, tylko trzeba mu ten tekst powiedzieć, nagrać do pliku i dopiero z zapisanego pliku on ten tekst jest w stanie przekształcić na ten głos inny. To nie dzieje się w czasie rzeczywistym. To znaczy być może powstaną jakieś implementacje, które robią to w czasie rzeczywistym. Na razie nic takiego nie widziałem. No i tak to mniej więcej wygląda. Więc najpierw nagrałem Wave'a, znaczy najpierw nagrałem dźwięk, który brzmiał tak. 166. audycja Tyflo Przeglądu, a pierwsza w 2023 roku. Ja nazywam się, możecie mi wierzyć lub nie, ale Tomek Bilecki, choć mówię troszkę innym głosem. To jest oryginalna moja próbka. I teraz jeszcze raz przypomnę dla tych, którzy nie słuchali. To jest model wytrenowany na głosie Michała, przy czym model 24 kHz.
4: 166. audycja Tyflo Przeglądu, a pierwsza w 2023 roku. Ja nazywam się, możecie mi wierzyć lub nie, ale Tomek Bilecki, choć mówię troszkę innym głosem.
1: Tu można zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, ten model słabo sobie radzi z oddechami. Znaczy, on jest strasznie przygłaśny i momentami robi strasznie takie jakieś, powiedziałbym, nie do końca zdrowe. W niektórych sytuacjach sprawa wyglądała jeszcze gorzej. Teraz będzie model już wytrenowany na 44 kHz i z tych próbek, które oryginalnie tworzyły głos Nathan, czyli z głosu Edwina Tarki, przy czym to nie jest model stworzony na bazie głosu RH Voice gotowego, tylko tych próbek, które dostałem od Edwina wcześniej, żeby w ogóle stworzyć ten głos. I no, pozwoliłem sobie, że tak powiem, stworzyć właśnie głos do tego DIFF SVC w oparciu o głos Edwina. I ta sama próbka przepuszczona tego mojego głosu przez DIFF SVC w przypadku Edwina brzmi tak.
4: 166. audycja Tyflo Przeglądu, a pierwsza w 2023 roku.
5: Ja nazywam się, możecie mi wierzyć lub nie, ale Tomek Bilecki, choć mówię troszkę innym głosem.
1: Słychać, że to jest Edwin, natomiast no, w obu przypadkach troszkę słychać, że to jest jednak jakiś taki głos sztuczny, powiedziałbym.
3: Tak.
1: To też pewnie wynika z tego, że po pierwsze ten model, tam twórcy mówią, że dobrze by było, żeby tam było co najmniej 3 godziny głosu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że to jest cały ten proces w ogóle tworzenia głosu jest troszeczkę inny niż w przypadku RH Voice, bo w RH Voice, jakkolwiek ten proces jest dość skomplikowany, to się po prostu wykonuje kroki od pierwszego do ostatniego, czeka się na zakończenie tego wszystkiego i w wyniku tych wszystkich operacji tworzy się głos. Tu jest poniekąd podobnie, tylko że operacji są zasadniczo dwie, no plus oczywiście cała instalacja, ale ona też jest prostsza niż w przypadku RH Voice'a. Jest taki etap, który się nazywa preprocessing, w którym się przygotowuje poniekąd próbki do użycia ich potem, do trenowania głosu. I drugi etap to jest już trening właściwy. I tu się zaczyna cała zabawa, dlatego że można ten trening uprawiać, że tak powiem, w nieskończoność w pewnym sensie. To znaczy chodzi o to, że cały ten proces, znaczy może inaczej, może, znaczy cały, no, ten proces treningu składa się z kroków. Po każdym kroku ten model głosu się odrobinkę poprawia. Tak, jeden krok to w sumie trwa bardzo krótko, natomiast to, co ja tutaj pokazywałem, ten głos Edwina, to 114 tysięcy kroków. W dodatku to jest jeszcze wspomagane już innym wytrenowanym głosem, ale o tym za chwilę. W każdym razie tych kroków można wykonywać ile się chce. Teoretycznie za każdym krokiem będzie ten syntezator, ten głos nieco bardziej podobny do oryginału, choć mówi się o takiej wartości granicznej, gdzie przestaje to mieć sens. Jaka wartość jest dla tego modelu DIF SVC, nie wiem jeszcze, bo w ogóle usłyszałem pierwszy raz o tym syntezatorze jakoś w Wigilię, zdaje się. To taki mój prezent, się śmieje na święta. W każdym razie co pewien czas, ja mam ustawione co 2000 kroków, zapisuje się, no oni to nazywają checkpoint. Checkpoint, czyli taki model, którego można sobie użyć i ten model no już działa, teoretycznie działa, bo pierwsze modele, które składają się z 2, 4, 6 tysięcy kroków, działają raczej teoretycznie niż praktycznie. Najczęściej w ogóle nie słychać, znaczy nie da się w ogóle zrozumieć, co tam jest mówione. Ja zresztą mam takie próbki wygenerowane tym czymś takim, tylko że te próbki składają się z innego pliku wejściowego, ale to też jest mowa. Tylko tam dałem jakieś kilka książek, kilka jakichś tekstów, piosenek, natomiast i tak nie bardzo się da zrozumieć, co tam się mówi. No i dodatkowo można skorzystać z gotowego modelu, żeby on na podstawie tego już jakby zrobionego modelu sobie ułatwił sprawę. To znaczy, że on już wie, że głos powinien brzmieć mniej więcej tak, tylko teraz to, czym się charakteryzuje ten konkretny tutaj lektor, no będzie sobie próbował jakoś na to wszystko nałożyć. No i efekt jest taki, że najpierw trenowałem model Edwina bez żadnego modelu bazowego i po 40 tysiącach kroków miałem podobny rezultat, co po mniej więcej, nie wiem, 8 tysiącach, może 10 tysiącach kroków z tym modelem bazowym, jak to się mówi. Model bazowy jest trenowany na 8 godzinach mowy i śpiewu i tam jest kroków milion, więc no to już jest naprawdę konkret. Jak długo to trwa? No to zależy od posiadanej karty graficznej i od ilości tych zdań, które tam są w środku. Coś, Mikołaj, chciałeś powiedzieć?
0: Tak, a jaki jest efekt, jak weźmiesz jakby samą tę bazę bez dodawania czyjegoś głosu?
1: A to też pokażę, bo te bazy są jako modele normalnie, przynajmniej część z tych baz jest jako modele normalnie udostępnione i można sobie przepuszczać głos przez to. To jest jeden konkretny człowiek. Tam w ogóle jeszcze oprócz bazy jest coś, co się nazywa vocoder. Ten vocoder też jest trenowany, ale tym razem na jakichś 90 chyba godzinach. Nie wiem dokładnie, czym się różni vocoder. Te vocodery też można trenować samemu, więc zabawy jest z tym bardzo dużo tak naprawdę. I na przykład moje modele mają jakąś taką przypadłość. Tutaj na tych moich głosach to nie słychać, ale jak puściłem im audiobooka, to zwłaszcza w przerwach między zdaniami, on potrafi wydobywać ze siebie dźwięki dziwne, podobne trochę do piły łańcuchowej albo nie wiem czego jeszcze. Albo nie wiem, wiertarki. W każdym razie to jest dość ciekawe. Nie wiem, jak to jeszcze zrobić tak, żeby to nie generował za dużo artefaktów. W każdym razie, no tak to mniej więcej wygląda. No i właśnie teraz chciałem przejść do tych modeli, które są już wytrenowane. Najpierw chciałem pokazać właśnie ten model duży, który ma milion kroków, ma 9 godzin mowy i śpiewu. I teraz tak, wszystkie te modele są najprawdopodobniej wytrenowane na japońskich głosach. Co będzie słychać, bo nagle ten początek audycji rzeczywiście zabrzmi tak, jakby to mówił Japończyk. Mam to zrobione.
6: 166. audycja Tyflu Przeglądu, a pierwsza w 2023 roku. Ja nazywam się, może się mi wierzyć lub nie, ale Tomek Bilecki, choć mówię troszkę innym głosem.
1: I tak
3: wiesz,
1: mi...
3: Tomku, co mi to przypomina?
1: No.
3: Audycję chińskiego radia międzynarodowego. Bo tam,
1: być może.
3: Tam programy prowadzą Chińczycy, rodowici, którzy się uczyli polskiego i ten taki charakterystyczny sposób mówienia to jest właśnie dla nich. Bardzo mi się to z tym skojarzyło.
1: Tak, Japończycy też jak mówią po polsku, to oni mają takie...
3: Tak.
1: Też swoje coś, bo Chińczycy... To w związku z tym, że oni mają ten tonalny język, to oni jeszcze mają te tony swoje, które tam gdzieś, które im się gdzieś odzywają, czy chcą, czy nie chcą.
3: Zgadza się.
1: Podczas generowania tych modeli, znaczy inaczej, podczas potem generowania no, już poszczególnych wypowiedzi z wykorzystywaniem tych modeli, jest jeszcze jeden parametr, który wykorzystałem i zaraz będzie można posłuchać tego rezultatów, bo część z tych modeli to są modele na podstawie głosów kobiecych, bo ten model, który tu był, no to były wszystkie modele na podstawie głosu męskiego. Natomiast w momencie, gdy mamy model na podstawie głosu kobiecego, to gdybym ja mówił na oryginalnej wysokości, to często te modele nie są do tego jakby przystosowane i one mają swoją górną i dolną jakby granicę tych wysokości dźwięku, jaką są w stanie z siebie wydobyć. Co przejawia się tym, że jeżeli ktoś mówi zbyt nisko, to on się jakby zatrzymuje na swojej najniższej częstotliwości tak mniej więcej i mówi wszystko takim podobnym troszeczkę tonem. Czasami gdzieś tam się połamie. Natomiast jak się mówi za wysoko, to ty, Michał, to słyszałeś chyba, bo słyszałeś, jak ty żeś śpiewał teoretycznie i w pewnym momencie jakbyś tam coś się dziwnego z tym głosem działo.
3: Owszem.
1: On próbuje śpiewać wyżej, ale to mu się zdecydowanie nie udaje, więc i wtedy brzmi to w ogóle dość zabawnie. W każdym razie jest parametr, który można sobie podwyższyć tę mowę o określoną wysokość tonów. Nie wiem, jaki jest max. Ja dawałem kiedyś podwyższałem i obniżałem o oktawę ten głos, więc tyle się da. Czy da się więcej? Nie wiem. I teraz będą dwa modele żeńskie. Zresztą tu będzie słychać, zwłaszcza na jednym, dość dużo artefaktów. I nagle zrobiłem się niemęskoosobowy.
3: No, tylko że na razie nic nie słychać.
7: 166. audycja tego programu, pierwsza w 2023 roku. Ja nazywam się, możecie mi wierzyć lub nie, ale Tomek Bilecki, choć mówię troszkę innym głosem. 166 audycja Tyflu Przeglądu, a pierwsza w 2023 roku. Ja nazywam się Moritz Mieliśpiewnie, ale Tomek Bilecki, choć mówię trochę innym głosem.
1: To był ten sam, to znaczy ta sama osoba, tylko że był model zrobiony poniekąd dwa razy. Raz w 24, raz w 44 kHz. I chyba też trochę inne były ilości kroków do tych dwóch modeli. Już nie pamiętam ilości tych kroków, ale tam no i była zmiana i te modele też się troszkę inaczej rzeczywiście zachowywały. I tu było sporo różnych artefaktów. Tu było słychać bardzo, że to jest coś dziwnego z tym głosem zrobione. Ostatni głos, całkiem niezły moim zdaniem. Też głos kobiecy, głos też jakiś japoński, który brzmi tak.
8: 166 audycja Tyflo Przeglądu, była pierwsza w 2023 roku. Ja

0: głos, to możliwe, że zachowałoby to się lepiej. Teoretycznie mogę sprawdzić. No w każdym razie, no na razie mam tyle próbek takich dobrych. Będę próbował robić jeszcze jakieś głosy. Będę próbował twój, Michale, głos troszkę poprawić. Zobaczymy, czy mi się uda.
1: A proszę bardzo, wszak głos jest na Creative Commons. Powiem szczerze, nie przypuszczałem, że to będzie, że upublicznienie jego, że tak powiem, będzie miało taki efekt, ale okej, okay, no to... Coś tam zawsze Michale, zostanie.
2: Ja podejrzewam, że ty to się jeszcze za 10-15 lat w windzie gdzieś tutaj spotkasz z samym sobą.
1: Wcale się nie zdziwię, no ale to przynajmniej tyle z tego będzie.
0: Może, tak a propos jeszcze RH Voice, to niedawno widziałem na GitHubie jakieś repozytorium, które dostosowuje RH Voice'a pod tak zwany Home Assistant, czyli taki no, jeden z tych systemów do inteligentnego domu, darmowy, open source'owy, więc niektórzy tego używają i być może u kogoś w domu, jak się zapala światło, to może Michał powiedzieć, że światło zostało włączone na przykład, czy coś. Także no, tak to wygląda. Swoją drogą ten TIFF SVC bardzo nie lubi takich zachrypniętych głosów, jeżeli kilka sylab mi się wypowiedziało takim zachrypniętym głosem. Ja wtedy nie wie, jaką częstotliwość dać i daje jakąś, która mu się tam wymyśli. I to najczęściej nie brzmi najlepiej. Jak mu puszczałem audiobooka, kawałek audiobooka, który ma coś takiego, myślę, że nie będzie wielkim problemem, jak to pokażę, bo to jest fragment udostępniony publicznie na różnych serwisach typu Audioteka. Jeżeli się posłucha fragmentu książki, to można tego posłuchać, tylko będę musiał teraz tego poszukać, ale myślę, że dość krótko mi to... Dobrze, mam... Słuchajcie.
3: Dziewczynka z pożaru. Mój Boże, kto by jej nie pamiętał.
0: I tutaj no to zostało to przeczytane takim głosem właśnie także z nieokreślonej wysokości dźwięku. I bardzo dużo tych różnych algorytmów tego nie umie. Już to zaraz znajdę. Mam tutaj. Właśnie to jest ta ostatnia pani, którą pokazywałem.
3: Mój Boże, kto by jej nie pamiętał.
0: I on tu próbuje jakoś tę częstotliwość oryginalną wydobyć.
1: Ale szaleje po tych częstotliwościach.
0: Więc takich rzeczy nie lubi bardzo ten algorytm. No i nie wiem, czego jeszcze nie lubi. Na pewno czegoś jeszcze nie lubi. W każdym razie no tak to mniej więcej wygląda. No... Ja to tak tutaj opublikowałem w Tyflo Przeglądzie z taką myślą, że wiem, że są ludzie, którzy lubią robić jakieś słuchowiska domowe, jakieś takie rzeczy. No i być może coś takiego może im się przydać. No tylko, że no niestety tworzenie głosu do czegoś takiego jest dość problematyczne ze względu na to, że trzeba mieć kartę graficzną, co najmniej 6-gigową. No i ten głos... twój, to było z 10 godzin pracy takiej naprawdę niezłej karty graficznej. To był akurat Nvidia A5000. Podejrzewam, że podobne rezultaty można by było osiągnąć, znaczy podobny czas można by było osiągnąć na przykład RTX 3090. Choć nie wiem, musiałbym to sprawdzić. Nawet ostatnio udało mi się wynająć na Waście komputer z taką kartą i myślałem, że jeszcze w czasie audycji uda mi się puścić trening, ale mi się jeszcze nie udało. Ale myślę, że po audycji puszczę właśnie taki trening Michała na 44100 i zobaczymy, jak to będzie szybko szło.
1: Swoją drogą, ja tak właśnie w kontekście tego, co ty prezentujesz, Tomku, przypomniałem sobie taką swoją luźną myśl rzuconą jakieś, bo ja wiem, z 18 lat temu, może trochę więcej, może trochę mniej, że w zasadzie skoro każdy nasz głos jest

0: zapisywany cyfrowo, skoro mamy taką technologię, że możemy nasz głos zapisać w sposób cyfrowy i skoro są to po prostu dane, to tak naprawdę kiedyś będziemy w stanie zrobić tak, że uda nam się podrobić praktycznie każdy głos za pomocą komputera. No wtedy to jeszcze takich technologii nie było, teraz zaczynamy się do nich powoli zbliżać. To jeszcze jest oczywiście wszystko w powijakach, ale idziemy w tę stronę.
1: To się zgadza. To się zgadza. No i zobaczymy, co będzie się działo.
0: No dobrze, to ja proponuję, żebyśmy odebrali kolejny telefon, bo Bartek się naczekał w naszej poczekalni. Trochę dlatego, że się rozgadaliśmy, a trochę dlatego, że dość późno zauważyłem, że się Bartek podłączył. No, ale miejmy nadzieję, że już teraz sprawnie wszystko pójdzie i rzeczywiście poszło. Dobry wieczór, Bartku.
2: No witam serdecznie wszystkich prowadzących Tyflo Przeglądu w nowym roku. Zacznijmy od tego. A zacznę może od tematu, z którym w ogóle chciałem do was zadzwonić. Zacznę może od pytania, czy ktoś z was, no mniemam, że pewnie korzystał, ale kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa, prawda? Zapytam, czy ktoś z was kiedyś korzystał z OpenOffice jako otwartej aplikacji?
0: No ja korzystałem kilka razy, zdarzyło się.
2: A tutaj tak, jeżeli chodzi mi konkretnie o odpowiednik Excela, jeżeli chodzi o Microsoft Office, czyli aplikację OpenOffice
3: Calc,
2: jak dobrze pamiętam.
3: Tak, korzystałem troszkę. Bardzo minimalnie.
2: No, zarówno Pawle, jak i Michale, pytanie do was. Chociaż tutaj bardziej bym polegał na waszym zdaniu, jeżeli słyszeliście to od osób widzących, ponieważ ja też to słyszałem od osób widzących, a już mówię o co mi chodzi. Jeżeli dajmy na to w komórkę, wpiszemy na przykład jakąś datę, no nie będę tutaj przytaczał jakiegoś przykładu i NVDA tą datę nam odczyta. A graficznie jest to widziane zupełnie inaczej. Spotkaliście się może z czymś takim, że na przykład są krzyżyki widziane zamiast tej konkretnej daty?
3: Nie.
0: Ja to też znaczy... nie. Nie spotkałem się, ale pamiętaj o tym, że komórki i to w Excelu i w tym kalku prawdopodobnie też mogą mieć różnego rodzaju formatowanie. I być może on sobie sam na podstawie tego, że no niby jest to data, ale on uznaje to za coś zupełnie innego, to po prostu sobie
2: no właśnie,
0: sam
2: no właśnie, jeżeli chodzi o kalk, to przede wszystkim były te hasze, krzyżyki czy coś takiego, bo tutaj osoba widząca mi o tym napomknęła. A jeżeli chodzi o Excel, to wszystko było czyściutko. Więc no, ja tak podejrzewam, że prawdopodobnie w Excelu wszystko jest w porządku. A co byście doradzili, jeżeli chodzi o tą aplikację kalk?
3: Znaczy krzyżyki widzi osoba widząca, tak?
2: A ty NVDA, jeżeli włączymy edytowanie komórki i poruszamy się strzałkami lewo-prawo po znakach, to wszyściutko nam widzi tak, jak wpisywaliśmy.
3: A co czyta, jak podświetlisz komórkę w trybie po prostu przeglądania komórki?
2: Też czyta.
3: Okej. Okay. Wiesz co, to musi być jakiś bardziej ogólny... A próbowałeś w każdej możliwej komórce od A1 do, nie wiem, w sensie
2: tak.
3: Nie, że w ten...
2: Tak, było kilka wypełnionych komórek, też datami i wszędzie były krzyżyki.
3: Okej.
0: Okay. Ja to bym, wygląda, Bartku, poszukał...
2: Powiem wam
3: się.
2: Taką ciekawostkę, że ten dokument, który był robiony właśnie w aplikacji Calc, został do mnie przesłany na komputer odpalony w Excelu, gdzie wszystko było prawidłowo. Czyli prawdopodobnie Excel mógł sam sobie to przetworzyć, to formatowanie?
0: Wiesz co, być może. Ja natomiast poszukałbym gdzieś w samym kalku. Wybacz, nie powiem ci gdzie, bo po prostu ja używałem go parę razy w życiu, ale poszukałbym, tak jak już wspomniałem i zacząłem o tym mówić, jakiejś opcji związanej z formatowaniem komórek. Bo to moim zdaniem może gdzieś tu być problem.
2: Czyli to może być gdzieś w narzędziach?
0: W formacie prędzej.
2: Aha, albo w formacie,
0: tak.
2: Okej. Bo jeżeli dobrze pamiętam, tu mamy standardową listwę.
0: Tak. Standardowe menu, to nie jest wstążka,
2: no,
0: jak w Microsoft Office.
2: Właśnie,
0: natomiast taka ciekawostka, która mi teraz się przypomniała, że ja miałem bardzo podobny problem, o którym ty mówisz, ale W Excelu właśnie. W Excelu, kiedy importowałem dane z pliku CSV i tam były daty. I to też, co ciekawe, nie wszystkie daty.
2: Tylko, że to było importowane.
0: Tak, to było importowane.
2: To było wszystko wklejane,
0: wiem,
2: z palca, tak? Że to
0: wiem,
2: może być właśnie ta różnica.
0: Tylko właśnie o to mi chodzi, że po prostu ja sobie poradziłem z tym tak i też to, to było bardzo ciekawe, bo właśnie tam były jakieś krzyżyki, jakieś rzeczy tego typu. Ja sobie poradziłem z tym w ten sposób, że w Excelu, ale to mówię w Excelu, znalazłem niestandardowe formatowanie komórki, bo tam możesz sobie formatować ją na różne sposoby. Co ciekawe, formatowanie jako daty tu nie załatwiało sprawy. Ale ja sobie ją sformatowałem jako typ niestandardowy i tam można było używać jakichś różnych takich określeń, co w tej komórce jest, bo tam była data plus czas w tej komórce akurat wtedy. Tam był i to jeszcze tak ciekawie, że to było w sposób brytyjski sformatowany, czyli tam odwrotnie jest miesiąc z dniem, że u nas jest dzień, miesiąc, rok, a tam jest chyba miesiąc, dzień, rok.
2: Po prostu mają inną kolejność.
0: No, dokładnie. Ja sobie po prostu w ten sposób poradziłem. Więc być może u ciebie też by to rozwiązało w jakiś sposób problem.
2: Czyli mówisz jeszcze raz, Michale, jak to zrobić wtedy? Trzeba wejść format, oczywiście mówimy o kalku w tej chwili.
0: Tak, musiałbyś sobie poszukać opcji odpowiedzialnej za formatowanie komórek, bo to prawdopodobnie tam leży problem. I poeksperymentować z tym. Ja nie podam ci teraz dokładnego rozwiązania problemu.
2: A czy to będzie działać za każdym razem, jak zapiszemy, czy przy tworzeniu każdego innego, jeżeli chodzi o arkusz kalkulacyjny, to trzeba będzie to samo zrobić wtedy?
0: Prawdopodobnie Prawdopodobnie tak. Być może w Office, w OpenOffice jest jakaś opcja też zapisu jako szablon i na podstawie szablonu można by było potem to robić, ale to by najpierw trzeba było sprawdzić, czy to w ogóle działa. Więc najpierw poeksperymentuj, zanim zaczniesz tak bardzo ingerować w jakieś domyślne ustawienia, bo potem odkręcić to może być problemem.
2: W moim przypadku jest to, że tylko w jednej kolumnie, gdzie były daty, tam widział krzyżyki, a w innej kolumnie, gdzie również były daty, już nie będę mówił konkretnie, o jakie daty chodzi, to te daty były widziane.
0: Bartku, ja miałem też ten problem, że niektóre daty były widziane, niektóre nie były widziane i właśnie ten problem dotyczył Excela. Więc coś z tymi datami jest na rzeczy.
2: A tylko przepraszam, że Michale tak zapytam, co wstawiałeś między chociażby dniem, miesiącem i rokiem? To była kropka?
0: Żebym ja to pamiętał. Tam właśnie te daty były w różny sposób formatowane. Niektóre chyba były jeszcze ze slashami.
2: Bo właśnie tutaj, gdzie miałem akurat te daty wpisane, to między danymi, czyli dniem, miesiącem i rokiem były kropki.
0: Ale w tej kolumnie, w której były dobre te daty też?
2: Też. Właśnie gdzie były jakiekolwiek daty, format daty był taki sam, czyli był dzień, kropka, miesiąc, kropka, rok.
0: No, moim zdaniem to tu też może być problem. Z jakiego powodu w jednej kolumnie to działało dobrze, w innej nie?
2: Też zastanawiam się, dlaczego na przykład jak, dajmy na to, mamy dzień, no przykładowo 07/07/2022. Oczywiście taki przykład podaję.
0: Ja się zastanawiam,
2: że w dniu
0: Bartku,
2: to zero ucinało.
0: Bartku, chyba zaczynamy mniej więcej rozwiązywać twój problem. Mhm. Ja mam wrażenie, że gdzieś on sobie po prostu pomyślał, że kropka jest jakimś separatorem dziesiętnym.
2: Czyli jakby on to sugerował jako ułamek?
0: Tak, prawdopodobnie tak.
2: To i tak zapewne to się wiąże właśnie z przeformatowaniem komórki, tak wtedy?
0: Zgadza się.
2: A pamiętasz może, Michale, czy to wtedy się tyczy całego dokumentu, czy tylko danej komórki?
0: Zaznaczonych komórek.
2: Okej, czyli na przykład dajmy na to, jak mamy w jakiejś kolumnie n ilość dat, czyli można je zaznaczyć po prostu...
0: Ctrl-Shift, strzałka w dół do...
2: I wtedy wyszukać to formatowanie komórek, tak, i konkretnie wskazać, o co chodzi.
0: Tak, tak, ja bym próbował tego.
2: No ale koniec końców i tak jest nam do tego potrzebne oko tak naprawdę.
0: No żeby to zweryfikować, tak, no, obawiam się, no że właśnie. Tak.
2: No dobrze, to w tej sytuacji w ten sposób będę tutaj kombinował, jeżeli chodzi o te aplikacje. A
0: generalnie
2: tylko...
0: moim zdaniem rozdzielanie miesięcy, dni i roku kropką to jest zły pomysł, bo powinno się to rozdzielać myślnikiem. Zawsze raczej stosuje się rozdzielanie właśnie myślnikiem.
2: A też muszę właśnie to przetestować, jak to będzie za pomocą myślnika, bo tego to nie robiłem, bo tam, gdzie w dokumencie to miałem, to było właśnie kropką oddzielone.
0: Moim zdaniem Kalk właśnie tu zgłupiał po prostu, że ty chciałeś to rozdzielać kropką.
2: Aha, no i być może sam sobie gdzieś, też na to nie wpadłem.
0: Być może sam sobie gdzieś zmienił formatowanie po drodze tych komórek i dlatego w jednej było dobrze, w innej było źle, ale to jest, mówię, to jest trochę wróżenie z fusów.
2: Tak, ale tutaj metodą prób i błędów trzeba dotrzeć do tego, gdzie leży sedno sprawy tak naprawdę. Mhm. No i jeszcze właśnie tylko króciutko taki może komentarz do tego, o czym mówiliście przed chwilą, czyli ta aplikacja... DIS SVC, dobrze pamiętam?
0: Tak, DIS SVC.
2: To mogę powiedzieć, że tutaj może mieć to właśnie zastosowanie chociażby w zapowiadaniu przystanków do komunikacji miejskiej, bo przed chwilą tak mi właśnie przyszło do głowy, bo teraz bynajmniej u siebie w mieście zauważyłem, kiedy pojawiają się nazwy nowych przystanków, a z początkiem tego roku kilka nowych nazw się pojawiło. I już zauważyłem, że znowu jest to zapowiadane niestety głosem syntetycznym. Jakby to można było tak podmienić, to że tak powiem, to wydaje mi się, że w tym przypadku to miałoby swoje zastosowanie.
1: Tylko żeby to dobrze działało, ktoś by to musiał mimo wszystko przeczytać.
2: Właśnie mówię, ale wydaje mi się, że to nawet nie stanowi problemu, tak? No zawsze znajdzie się jakaś osoba, która by to przeczytała i nagrała.
1: Żebyś się nie zdziwił, dlatego że... To jest, że tak powiem, na krótko spięte z intonacją czytającego. To znaczy, że nawet jeżeli tam masz super lektora, ale przeczyta się coś, następny przystanek, centrum, to ten lektor, który będzie czytał świetnym głosem, super barwą, będzie czytał taką samą
2: oczywiście ta osoba,
1: intonacją.
2: Która ten plik wyjściowy nagra, to musi to nagrać doskonale, nie tak byle jak. Tylko to musi być zrobione perfekcyjnie.
0: I być może to jeszcze nie jest na te czasy, ale rzeczywiście to może być sposób na zastąpienie lektorów, którzy albo uzupełnienie jakiejś bazy rzeczy wypowiadanej przez lektorów, którzy chociażby nie żyją.
1: Wydaje mi się, że już prędzej do tego byłyby wykorzystywane standardowe syntezatory mowy. Dlatego syntezatory mowy już coraz prędzej, znaczy coraz lepiej oddają oryginalną barwę głosu, zwłaszcza jeżeli się nakarmi materiałem, który jest jakby tak samo nagrany jak to, co chcemy nagrać. Czyli jeżeli na przykład nagramy lektorowi bazę, no niech będzie na przykład warszawskich 2000 przystanków, to jest już konkretna ilość materiału i myślę, że na tej podstawie dobry algorytm mógłby się nauczyć, nie wiem czy taki, który teraz mam, ale rzeczywiście za 5-10 lat, mógłby się nauczyć tej syntezy w taki sposób, żeby rzeczywiście było to możliwe do wykorzystania w takich warunkach.
2: No. Tylko trzeba by było znaleźć naprawdę dobry syntezator, bo patrząc chociażby na Paulinę, to u mnie w Bydgoszczy nie jest to za bardzo zrozumiałe.
1: To znaczy to, co Microsoft daje do Windowsa, dawał zwłaszcza, to są bardzo okrojone technologie. Mi bardziej chodzi o te syntezatory, które są w Azure. Już niektórzy YouTuberzy zaczynają używać w ogóle tych syntezatorów z Azure'a do swoich produkcji.
0: Posłuchaj sobie, Bartku, poprzedniego Tyflo Przeglądu, gdzie pokazujemy, jak na przykład Microsoft jest w stanie za pomocą mowy syntetycznej imitować twój głos tam w kilku językach. Pamiętasz?
2: Wydaje mi się, że nawet, bo ja słucham każdego Tyflo Przeglądu, także wydaje mi się, że to też mi się obiło uszy, chociaż to było 2 tygodnie temu. Ale było rzeczywiście coś takiego, no ale powiem tak szczerze, tutaj tego zastosowania tak nie widzę. Oczywiście subiektywnie mówię do tego. tematu oczywiście uderzając, a tylko tak Tomku zapytam z ciekawości właśnie, jak to jest w Warszawie w tej chwili, kiedy zabrakło nam tego słynnego lektora Tomasza Knapika? Czy jeżeli jak pojawiły się jakieś nowe przystanki, jak to w tej chwili jest nagrywane?
1: Przez syna Tomasza Knapika.
2: Czyli jednak miasto stołeczne poszło w głos naturalny.
1: Ja myślę, że jeszcze długo nie pójdzie w inne rozwiązania. Ze względu
2: I to jest dobre rozwiązanie moim zdaniem.
1: Ze względu chociażby na to, że tworzenie głosów syntetycznych nie jest w ogóle objęte prawem. To jest jakby jedna rzecz. Po drugie, to wcale nie jest takie oczywiste, że to wszyscy wiedzą o tym, że to się da zrobić. Myślę, że to niewiele osób wie o tym, że...
0: A jeszcze, żeby różne... wiedzieli o tym na górze tej całej drabinki decyzyjnej, to no, to też jest kwestia...
2: Wydaje mi się, że my jako niewidomi możemy takim instytucjom nasunąć.
0: Znaczy wiesz, ja myślę, że po prostu no, to czas pokaże tego wszystkiego, bo jeszcze też właśnie tak jak słusznie Tomek zauważył, tu kwestie prawne, to musi i pewnie zostanie prędzej czy później jakoś uregulowane, bo to jeszcze do pewnego momentu nie był problem, teraz zaczyna też być.
2: Tak, tylko jeżeli chodzi o mowę syntetyczną, to co tutaj te firmy, które produkują te zapowiedzi, to one zrobią to byle jak. Ja no, jeżdżę często, więc obserwuję, jak to jest zrobione i porównuję to chociażby z natłukami w autobusach, tak, że wiem, kiedy to jest zrozumiałe, a kiedy nie jest. Jeżeli chodzi o tę mowę syntetyczną, to rzeczywiście ludzkiego głosu moim zdaniem nic nie zastąpi.
0: No to jest prawda, przynajmniej na razie. Przynajmniej na razie.
1: To znaczy zależy do czego. To znaczy ja się zastanawiam naprawdę, czy to nie będzie w jakiejś nawet niedalekiej przyszłości trochę mimo wszystko tak, tak jak było trochę z muzyką w latach 70. i 80. To znaczy w latach 70., 60. zwłaszcza w zasadzie cała muzyka, prawie cała muzyka była robiona na żywych instrumentach. I rzeczywiście mówiło się, że te syntezatory to nigdy żywych instrumentów nie zastąpią. Oczywiście był Żar, Vangelis, jakiś tam inni twórcy muzyki elektronicznej, którzy robili muzykę tylko na syntezatorach i to było wielkie wow. Natomiast w latach 80. co z tego, że te syntezatory brzmiały nadal trochę jak syntezatory, kiedy okazało się, że do pewnych gatunków muzyki
0: wystarczą.
1: Tanecznej są jak najbardziej okej.
0: Italo disco
1: chociażby.
0: Mało
1: tego, dokładnie i ja sobie nie wyobrażam, żeby w takiej muzyce grały żywe instrumenty. Znaczy brzmiałby to najprawdopodobniej gorzej, albo trzeba by się było mocno postarać, żeby to brzmiało też dobrze. I ja się wcale nie zdziwię, jak się okaże, że w pewnych przypadkach syntezator może nie to, że brzmi lepiej od głosu, ale brzmi na tyle dobrze, że po prostu no, będzie można tego użyć. Tylko no właśnie, niech...
0: Bo z tymi zapowiedziami to na chwilę obecną jest po prostu tak, że ktoś, kto tworzy te zapowiedzi, to pracuje na tym, co ma i specjalnie do tego się nie przykłada, bo to nie chodzi o to, że tak, nie ma już lepszych głosów.
1: Się to zrobić lepiej.
0: Dokładnie. Skoro
2: tak,
0: u mnie...
2: a normalny Kowalski na to nawet uwagi nie zwraca, szczerze powiedziawszy.
0: Skoro u mnie w mieście w autobusie jest, w autobusach jest, są zapowiedzi generowane Agatą z czasów Toksa, no to o czym my mówimy?
2: No to rzeczywiście, to jest słaba jakość, to trzeba przyznać.
0: Więc to możliwości już teraz są.
2: No chociażby w zeszłym roku miałem okazję być w Gdańsku i jechać gdańskim tramwajem, tam też jest Paulina i szczerze powiedziawszy, żadnego z przystanków nie byłem w stanie zrozumieć. To tak mówię oczywiście subiektywnie. Nie wiem, czy się niektórzy ze mną zgodzą.
3: Dobrze, umieć dobrać do celu też.
2: Do otoczenia też, Pawle, bo tu jeżeli mamy głośny silnik, no to wiadomo, jak synteza będzie słaba, chociażby jeżeli mówimy o Paulinie w tej chwili, no to silnik,
3: to znaczy, ja
2: głos silnika przybije zapowiedzi w tym
3: państw
2: przypadku.
3: Państw zachodnich z akapelami. Akapele plus wokalizery. Ale tam powiedzmy niemieckie, tak, czy francuskie, czy jakieś niderlandzkie. I to dobrze słychać, co by nie mówić. Jest to nudne, jest to w jakiś sposób mdłe, bo słyszysz ten sam głos w telefonie, w autobusie, gdzieś tam jeszcze. Natomiast,
2: ale przyzwyczajony jesteś do tego głosu, więc...
3: Tak, natomiast nie mogę powiedzieć, że on jest niezrozumiały, tak?
0: I... Poza tym pamiętajcie, no, że kierowcy w naszych autobusach mają taką brzydką tendencję do przyciszania tego.
2: Znaczy nieraz, się tutaj u mnie zbyt
0: wystarczyłoby
2: jest tak, że
0: po prostu
2: 20 samo się ścisza. To akurat to jest normalne, jeżeli chodzi o moje miasto. Że po 20 po prostu samo się ścisza do takiego minimalnego poziomu głośności. No ale stali bywalcy to akurat znają te przystanki, tylko tutaj miejmy na uwadze też innych pasażerów. No ale to już jest temat na bardzo długą rozmowę i wydaje mi się, że trzeba będzie, że tak powiem, może chociażby jakoś zasugerować w ten sposób, że mimo tego, że synteza, to jednak głos ludzki na razie niczego nie zastąpi.
0: Okej, okay, Bartku, czy coś jeszcze?
2: To będzie dobrze, bo tutaj się rozgadałem, a tutaj północ zaraz nas zawita.
0: Dokładnie.
2: I będzie 4 stycznia, także jeszcze raz wszystkiego dobrego na nowy rok. Jak najwięcej tych audycji i samych dobrych informacji, prawda, żeby tutaj były nam przekazywane.
0: Właśnie minęła północ i właśnie mamy czwartek,
2: no to ja
0: 5
2: wtedy...
0: stycznia.
2: A przepraszam, no 5, ono widzicie, już czas tak leci. A ostatnio był Sylwester.
0: Ano był, ale już, no już go nie mam. Dzięki Bartku za telefon.
2: Dobrze,
0: dobrej nocy.
2: To się trzymajcie serdecznie, również was pozdrawiam, do usłyszenia.
1: No i tyle, jeżeli chodzi o newsy, które mieliśmy w notatkach, ale ja przynajmniej znalazłem jeszcze w trakcie audycji 2 newsy, takie dość nie do końca związane z nami, ale myślę, że mogą być jakimiś ciekawostkami. To znaczy, pierwsza to rzeczywiście taka ciekawostka, bo podobno ktoś odkrył, gdzie to właśnie, próbuję tu sobie przypomnieć z artykułu, który znalazłem, bo odkryto, że przy pomocy sygnałów Wi-Fi można wykrywać zaburzenia oddechowe u ludzi. To znaczy, że te routery, które wysyłają sygnał Wi-Fi i jak ten sygnał jest odbijany od różnych przeszkód, to może powiedzieć nam, w związku z jakby tą charakterystyką odbijania się tego sygnału, w zależności od tego, czy człowiek robi wdech, czy człowiek robi wydech, jest na tyle już inna, że można to wykryć. I to wykryć zdaje się takim zwykłym, normalnym urządzeniem typu smartfon. W związku z powyższym smartfon może służyć nam za podobno dość niezły monitor oddechu. Na tyle jest to niezłe, że no przemyśliwa się, że tak powiem, stworzenie aplikacji na smartfona, która miałaby monitorować oddech, na przykład w czasie snu. No i w ten sposób jakoś tam czuwać nad naszym zdrowiem. Czy to się rzeczywiście okaże fajne, czy to jest mimo wszystko tylko w laboratorium? Piszą, że no, teoretycznie przynajmniej, że no, ma to bardzo dobrą wykrywalność, 99% z groszami, bardzo dużo. No ciekawe, czy to rzeczywiście takie będzie. Natomiast drugi news to jest aktualizacja aplikacji Moje IKP, czyli internetowe konto pacjenta, które doczekało się rozszerzenia historii. To znaczy, do tej pory było tak, że tylko pewne zdarzenia tam w tej aplikacji były uwzględniane w historii, teraz jest ich znacznie więcej. No przede wszystkim całe leczenie prywatne tam może się pojawić w historii. No i teraz tak, jest lista tych zdarzeń, które w tej chwili IKP obsługuje, czy tam, nie wiem, czy to są wszystkie zdarzenia, czy tylko nowe. W każdym razie mamy pobyt w szpitalu, leczenie jednego dnia, leczenie w szpitalu, które trwa do 24 godzin, ciekawe dlaczego nie dłuższe, pobyt trwający przynajmniej jedną noc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, sanatorium, prewentorium, hostelu lub innej placówce dla osób wymagających całodobowej opieki i pomocy medycznej. Porada, konsultacja u lekarza psychiatry lub dentysty w gabinecie lub przychodni. Porada patronażowa. Pierwsza wizyta lekarza u noworodka i jego rodziców w ich domu. Wizyta patronażowa, wizyta położnej lub pielęgniarki u niemowlęcia do drugiego miesiąca życia. Wizyta, kiedy konsultacja przez lekarza, dentystę lub psychiatrę ma miejsce w domu pacjenta. Cykl leczenia. Leczenia zaplanowane jako cały zestaw procedur medycznych wykonywanych w określonym czasie może obejmować na przykład cykl leczenia u lekarza specjalisty. Badania laboratoryjne lub diagnostyczne. Sesja, cykl leczenia dotyczący zdrowia psychicznego i uzależnień. Osoba leczona. Wszystkie zdarzenia medyczne, których ci udzielono, a których nie da się zakwalifikować do wcześniej wymienionych kategorii. Wyjazd ratowniczy. Pomoc udzielona przez Zespół Ratownictwa Medycznego Związkiem Ratowników Górskich i Wodnych. Akcja ratownicza. Czynności ratunkowe wykonywane przez Wodne Ratunkowe Pogotowie albo Ratownictwo Górskie. Przewóz, transport pacjenta do placówki medycznej lub z placówki do domu. Hemodializa. Hemofiltracja lub hemodiafiltracja. Bilans zdrowia profilaktyczne. Badania lekarskie dzieci i młodzieży wykonywane w określonym wieku lub w grupie wybranej ze względu na specyfikę rozwoju, których celem jest wczesne wykrycie zaburzeń i zaplanowane dalszych działań. Wyrób medyczny, to znaczy na przykład laska, protezy, aparaty słuchowe i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomańki, cewniki, sprzęt, stominy, szczepienie, tylko finansowanie ze środków publicznych, badanie, test przesiewowy, badanie lekarskie lub pielęgniarskie mające na celu identyfikację grup ryzyka, wczesne wykrycie objawów chorobowych i podjęcie w porę odpowiedniego leczenia, świadczenie profilaktyczne obejmuje niewymienione wyżej badania profilaktyczne. Osoba opieką koordynowaną, nowa od października 2022 roku, forma opieki nad pacjentem w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, która obejmuje poza zwykłymi świadczeniami dodatkowo dostęp do badań diagnostycznych z obszaru kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii oraz endokrynologii, porady edukacyjne, dietetyczne, osoba leczona w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, segregacja, no tam jest jeszcze kilka tych rzeczy. I są jeszcze dwie funkcje. Pierwsza może być ciekawa, jeszcze jej nie testowałem, bo można sobie zeskanować opakowanie leku i on na podstawie kodu ściągnie ulotkę na temat leku, co może być rzeczywiście ciekawe. Ciekawe, czy to jest dla nas dostępne. I jest jeszcze ułatwienie w teście wysiłkowym przed treningiem w ramach 8 tygodni do zdrowia. Aplikacja sama policzy odległość i czas. No i tyle. Także no.
0: Ja gdzieś czytałem o tym, że te skanowanie ulotek, co ciekawe, działa i ponoć wygląda obiecująco.
1: Aha, no to rzeczywiście to jest, no może być rzeczywiście ciekawe. Pytanie, czy ktoś z was coś jeszcze znalazł po drodze?
4: Ja myślę, że o jednej rzeczy wspomnę. I to tak dzisiaj nietypowo, bo myślę, że warto w tym momencie powiedzieć o tym, nad czym ja pracuję i jeszcze do końca projektu troszkę zostało, ale myślę, że za czas jakiś projekt się ukaże. A mianowicie pracuję nad katalogiem wszelkiego rodzaju informacji o dostępności produktów, i to produktów wszelkiego typu. Generalnie inspiracją był AppleWiz, czyli serwis, który mówi o dostępności aplikacji na platformy firmy Apple. Drugą inspiracją był audiogames.net, czyli no, taka podobna baza, tylko jeżeli chodzi o gry. No i stwierdziłem, dlaczego by nie rozszerzyć tego na więcej kategorii i nie zrobić takiej ogólnej, większej bazy, gdzie możemy ogólnie siebie nawzajem informować o dostępności wszelkiego rodzaju rzeczy dla niewidomych. I plany są duże, plany są na wszystko, od właśnie programów komputerowych, na wszelkie możliwe systemy, przez jakieś na przykład smartfony z Androidem, informacje typu, czy ten smartfon da się skonfigurować samodzielnie, przez wszelkiego rodzaju aplikacje, kuchenki, mikrofale, ekspresy do kawy i inne rzeczy z informacjami, jak one są dostępne, czy da się je obsłużyć dotykowo, czy są dostępne aplikacje i tak dalej, po rzeczy typu wtyczki VST, sprzęt krótkofalarski i no, rzeczy już bardziej specjalistyczne, gdzie też się teraz okazuje, że albo ten mikser zrobił to, albo ta wtyczka, albo ten zrobił nowego juice'a i to się nadal nawet da dostępnie obsłużyć, albo ten ma jakieś mappingi do, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Żeby takie informacje po prostu zebrać w jedno miejsce, w jedną bazę i żeby coś takiego powstało. Projekt nie jest polskocentryczny i on polskocentryczny nie będzie, bo jest jakby międzynarodowy, tworzony po angielsku i taki jest jego cel, żeby korzystali z niego wszyscy, a nie tylko Polacy. Więc jakby polskiej wersji językowej tego to ja na razie, szczerze mówiąc, nie widzę i nie wiem, czy kiedyś się doczekamy, ale no, coś takiego jest, jakby projekt jest w planach i miejmy nadzieję, że jak najszybciej uda mi się jakieś pierwsze prototypy no, zaprezentować i że coś z tego będzie.
0: No to trzymamy Mikołaju kciuki, życzymy powodzenia, no i pozostaje mieć nadzieję na to, że ludzie będą dodawać różne opisy, różne rzeczy do tej bazy, bo coś takiego to naprawdę byłoby przydatne. A powiedz jeszcze, ty planujesz to tylko jako stronę internetową, czy będzie też na przykład jakaś aplikacja?
4: Na razie strona, bo też założenie jest takie, żeby to w miarę tak napisać, żeby dało się te poszczególne produkty wyszukiwać w Google. Czyli jak piszemy sobie Accessible Microwaves, to żebyśmy my byli w stanie znaleźć naszą stronę na Enably właśnie z informacją o tym, jakie te mikrofalówki są dostępne, a jakie może niekoniecznie. I na razie właśnie będzie to strona internetowa. Co będzie potem?
1: Jakieś API na przykład, żeby ktoś mógł stworzyć
4: aplikację. API jest i to jest akurat tak pisane, że jakby klient jest trochę, jakby strona jest trochę osobno i backend tak zwany, czyli serwer jest trochę osobno, więc akurat API to tam jak najbardziej jest i no każdy, kto będzie chciał, to nie będzie większy problem, żeby sobie z tego API wziąć i skorzystać, zwłaszcza, że kod no jest jakby na GitHubie i będzie też udostępniony open source, więc to nie będzie żaden problem, żeby ktoś go jakby znalazł i sobie popatrzył na to, jak można z tego API korzystać i co można z nim zrobić. Myślę, że w ten czy inny sposób, nie wiem jeszcze jak to będzie zrobione i to nie jest pomysł na pierwszą, że tak powiem, turę funkcji, ale w pewnym momencie w jakiś sposób, czy to będzie Twitter, czy to będzie Mastodon, czy to będzie mail, czy to będzie kanał na Telegramie, informacje o tym, co stało się niedostępne. Takie alerty, ej, uwaga, nie aktualizować, bo tutaj będzie problem. To chcę zrobić. No nie wiem, czy apka, to jeszcze pomyślimy. Myślałem też, że może jakieś skille, może jakieś asystenty głosowe, coś. No bo jednak nie targetuję polskiego rynku, tylko raczej myślimy o ogólnie międzynarodowym, gdzieś tam międzynarodowej społeczności. Nie mówię, że Ameryka, bo jakby to nie tylko absolutnie, ale no na pewno cały świat. Więc zobaczymy, co też ludzie będą chcieli, jakie będzie podejście, w którą stronę to w ogóle rozwinąć, bo jeden kierunek to jest rozwinięcie tego na ogólnie inne też niepełnosprawności, na przykład na dostępność miejsc, kwestie wózków, podjazdów i tak dalej. A drugi kierunek to jest z kolei pójście typowo w niewidomych i zrobienie forum, komunikacji, zrobienie z tego potem trochę drugiego LTN-a i jakiejś takiej interakcji społecznej. Więc no, pomysłów jest dużo, ale myślę, że na razie to trzeba wyjść z wersją pierwszą i zobaczyć, no co, jaki będzie odzew, co użytkownicy powiedzą i na co jest tak naprawdę potrzeba i co warto by zrobić, a co może nie jest tak potrzebne, jak mogłoby nam się wydawać.
1: No to trzymamy kciuki rzeczywiście. No i oby się rzeczywiście udało.
3: No to ja jeszcze na koniec dwie rzeczy drobne. Takie uzupełnienie, tak trochę do tego, czym otwarłem audycję, to tym też zamknę. Tu podziękowania dla Roberta. Szybko mi dopisał, że co prawda aplikacja CG Transit jest dostępna w języku angielskim, ale opisy, jak przejść, właśnie opisy tych przystanków, stacji metra dalej są w języku czeskim, więc na ten moment nie są one przetłumaczone. Może kiedyś będą, nie wiadomo. Natomiast druga rzecz, jeszcze w uzupełnieniu do koncertów Coldplay, oprócz tych podziemnych, powiedzmy, obszarów scenografii, można też się przejść do, jest taki obszar, który jest jeszcze przed sceną, ale już jest oddzielony jakby taką ochroną specjalną od publiczności i tam można się też przejść i właśnie obejrzeć nawet te maszyny, te aparatury do rozrzucania konfetti, i inne właśnie jakieś takie, powiedzmy, stojaki na mikrofony i tak dalej, więc no, można naprawdę dużo sobie obejrzeć. Też powinienem być w stanie dowiedzieć się więcej a propos dostępności na koncertach Rammsteina. Skontaktuję się z kimś, kto na takim koncercie był i opowie mi, jak było. Z tego, co na razie wiem, to ponoć gitarzysta sam zespołu nas oprowadza po takim tour, więc to też jest, myślę, dość ciekawe przeżycie. I to tyle z mojej strony.
1: No dobrze. Mamy już mamy czwartek, 15 minut po północy. No i chyba wygląda to, że kończymy dzisiejszy Tyflą Przegląd. Dzisiaj w sumie cztery osoby. Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Tomek Bilecki.
0: Dobrej nocy.
1: A audycja długa jak rzadko. Także do usłyszenia. Do usłyszenia, no właśnie do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Piosenki, jeżeli chodzi o RTV, bywają różne. Bywa, że jest country, a bywa, że nie jest. I na przykład, że mamy do czynienia z tak zwaną piosenką dziecięcą.
6: Rozumiem, że chciałbyś, żebym poczuła się trochę jak w pracy, mimo tego, że weekend i mimo tego, że dla mnie weekend przedłużony jako dla osoby pracującej w oświacie, która będzie w poniedziałek świętować, bo się należy, a jak? Natomiast rozumiem, że chciałeś mnie nieco wybić z tego nastroju, proponując mi piosenkę z tego nurtu piosenek dziecięcych, które było, nadal, nie było, pojawiają się.
0: A wy nadal tam śpiewacie fasolki?
6: No ja czasem sięgam, bo prowadzę takie zajęcia umuzykalniające dla chętnych dzieci z klas młodszych, które jeszcze nie mają lekcji muzyki i to wtedy do mnie należy, jakie piosenki będą te dzieci śpiewać, więc dla mnie wyborem naturalnym są fasolki czy inne radiowe nutki ze względu na melodyjność tych piosenek.
0: No tak.
6: Jak najbardziej. Oczywiście w internecie jest sporo współczesnego repertuaru dziecięcego i czasami po taki też sięgam, natomiast dla mnie najważniejsza jest dobra melodia, jak wiecie, w piosence i też chciałabym u dzieci wyrobić właśnie, no nie tyle może upodobania czy gust, no bo nie mam na to wpływu, ale właśnie jakąś taką świadomość poprzez tworzenie tej ich muzykalności, a w tym pomagają takie melodie, jakie są w tamtych piosenkach, bo wtedy się właśnie starano, żeby one miały dobry tekst, który też ma sens, to jest istotne, i dobrą melodię. Współcześnie bywa oczywiście z tym różnie i wiadomo, że czasem ważniejszy jest dobry beat. Nie chcę tutaj zabrzmieć jak stara baba, która mówi, że kiedyś to było, teraz to nie ma, ale właśnie mimo to chcę na ten czynnik melodyczny uwrażliwić dzieci, stąd jak najbardziej sięgam po te starsze piosenki.
0: Z drugiej strony Baby Shark jest też melodyjny.
6: No jest, ale w ostatnim czasie to u nich popularny nie był aż tak bardzo Baby Shark jak Capybara, to też nie wiem, czy to słyszałeś.
0: A tak? To nie, Capybary...
6: Capybara. Aha. Zbyt wiele więcej się nie dzieje.
0: Za dużo Capybar.
6: Więc tego akurat nie śpiewamy. No kapibary są w ogóle takim elementem modnym też w ogóle w mediach społecznościowych. Jakieś tam memy z tymi kapibarami. No my nie zajmujemy się aż tak szeroko światem internetu w naszej audycji, chociaż przenika on do tematów, które poruszamy. Natomiast naszymi tematami nadrzędnymi są radio i telewizja, jak wynika z nazwy, którą zdecydowaliśmy się wybrać 230 wydań temu. I tak, już idziemy przez świat, prowadząc wydanie numer 230 w składzie niezmiennym, który tworzą Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska.
6: Skład niezmieniony, tematyka niezmieniona, różna długość naszych wydań. Na przykład w zeszłym tygodniu no zdecydowanie wylecieliśmy tutaj poza te widełki, jakie są wypowiadane przez naszego lektora Darka Marchewkę w naszym dżinglu oraz zapisane są w ramówce na naszej stronie internetowej, bo mamy być do 18, byliśmy
0: trochę
6: do 19
0: dłużej
6: z hakiem. Dziś zatem, aby to troszeczkę wyrównać, szykuje się wydanie mniej obszerne zdecydowanie. No tak to czasami bywa, w zeszłym tygodniu obrodziło w bardzo wiele ciekawych wieści. Dziś mam nadzieję, że wieści będą też ciekawe, choć będzie ich zdecydowanie mniej. Natomiast istotnie widać, że wchodzimy w taki okres mniej bogaty, jeżeli chodzi o te informacje radiowe i telewizyjne, o nowości, o transfery, inne takie rzeczy. Stąd nie mamy pewności, kiedy będzie kolejne nasze spotkanie z wami, bo się na razie nie zapowiada, żeby do przyszłego tygodnia wydarzyło się zbyt wiele. Aczkolwiek kto wie. No skoro zatem ta sytuacja na ten moment jest niejasna, no to cieszcie się tym naszym wydaniem numer 230, choć na początek możemy, jak sądzę, nawiązać jeszcze do wydania numer 229,
0: które
6: rozpoczęliśmy takim obszernym bardzo blokiem, dla mnie nawiązującym do tego, co ma w moim przypadku silną wartość sentymentalną, u ciebie nie, ponieważ akurat nie pamiętałeś, nie znałeś dotychczas tej rzeczy, o której mówiliśmy, no ale ze sprawą powrotu na antenę teleturnieju Awantura o Kasę miałeś okazję go obejrzeć, miałeś okazję też go porównać z tymi odcinkami poprzednimi sprzed lat 20 i więcej, mimo tego, że nie pamiętasz ich z czasu pierwotnej emisji.
0: Ale od czegoś jest internet.
6: W internecie nic nie ginie. Chociaż mi się wydaje, że jednak w tym tygodniu akurat jakoś tak na fali tych nowych odcinków ktoś postanowił pozbyć się tamtych starych. I już nie jestem w stanie ich wyszukać, zdaje się, od wtorku. Przywróćcie je, proszę, bo jednak było to fajne, żeby móc sobie właśnie takie porównanie zrobić. A ponieważ tych odcinków było ponad 200, to były one taką fajną sposobnością do chociażby wieczornego relaksu i żeby sobie to do snu puścić. A tych nowych odcinków na razie jest zbyt mało, żeby do tego się mogły nadawać, ponieważ no zaledwie dwa zostały wyemitowane.
0: A dziś będą
6: dziś trzeci, jutro czwarty. I kiedy zapowiadaliśmy powrót tego teleturnieju w zeszłym tygodniu, to przytaczałam taką wypowiedź prowadzącego, który pozostał niezmienny, czyli Krzysztofa Ibisza z konferencji ramówkowej, który powiedział o tym, że wszystkie takie najbardziej kanoniczne elementy tego teleturnieju nie zostaną zmienione względem odsłony z lat 2002-2005. Zgodnie z taką zasadą, co nie jest zepsute, tego nie naprawiaj. I Michale, pytanie moje do ciebie. Na podstawie tego, co widziałeś gdzieś tam przelotnie, jeżeli chodzi o te stare odcinki i o te najnowsze, czy Krzysztof Ibisz nas nie okłamał?
0: Krzysztof Ibisz nas nie okłamał, bo rzeczywiście te wszystkie zasady, jeżeli chodzi o awanturę o kasę, no to zostały zachowane. No różnią się kwoty, po ile bierze od każdej z drużyn.
6: Bo jak to Krzysztof Ibisz wyjaśnił, inflacja była, stąd musiał podnieść, tak jak mówiłam ostatnio, tę kwotę, którą uczestnicy dostają na konto, żeby móc w ogóle zalicytować, czyli jest to 10 tysięcy, a nie 5. No i właśnie ta kwota, od której rozpoczyna się licytacja, a więc już nie bierze po 200 zł, tylko po 500 zł.
0: Dokładnie tak. A poza tym, no to się zasadniczo wiele nie zmieniło. Nawet ta muzyka jest podobna, chociaż ona chyba została jakoś tam odświeżona.
6: Oczywiście, że została odświeżona. Na co część osób narzeka, takich już rzeczywiście bardzo przywiązanych do tych dawnych odcinków. Sądzę, że dla bardzo dużej części publiczności to nie ma znaczenia, ale jeżeli chodzi o takich freaków...
0: No widzisz, że ja się nawet musiałem zastanowić po prostu, czy ona została, czy nie została, bo ona jest bardzo podobna.
6: Tak, ale już jeżeli chodzi o takich frików na punkcie teleturniejów, czy tego konkretnego teleturnieju, oraz nie oszukujmy się, takie osoby jak my, nieco wrażliwsze czasami na tę warstwę dźwiękową, no to rzeczywiście zwrócić mogą uwagę to, że brzmi to nieco inaczej, ale to zostało rzeczywiście bardzo wiernie odtworzone względem oprawy tamtej muzycznej, tylko że zaaranżowane po nowemu. To może nie była jakaś najbardziej konieczna rzecz na świecie, bo tamta oprawa nie brzmiała jakoś strasznie, strasznie staro, jak na przykład mogłyby brzmieć oprawy z lat 90., gdyby je przetransferować bez żadnych zmian do dzisiejszych teleturniejów, bo tam czasami rzeczywiście były takie brzmienia typowe dla epoki. Tutaj aż tak nie było.
0: Z drugiej strony, w takim jednym z 10, no to tak, ta oprawa po dziś dzień została taka sama. Swoją drogą, skoro już o tym mówię, najnowszy podcastek poleca się, bo tam właśnie o jednym z 10 mowa.
6: To prawda, ale oni też tam zwracają uwagę, że w jednym z 10 nie ma za dużo muzyki, więc tam jest tylko ten jeden...
0: Motyw przewodni.
6: Motyw przewodni na początku i ta tyłówka jeszcze, tam gdzie jest mówione ewentualnie, że tam ktoś zachował po tyle i tyle szans i tak dalej, a tutaj masz oprawę muzyczną przez cały czas.
0: To prawda.
6: Element w czołówce muzyczny, element jak się kręci koło, potem tam przy licytacji, przy jakichś pertraktacjach z prowadzącym i to wszystko zostało rzeczywiście zachowane, tylko że przearanżowane z użyciem bardziej nowoczesnego instrumentarium. Oczywiście no, mam na myśli elektroniczne brzmienia, no ale dostępne w dzisiejszych czasach. Także to akurat myślę, że dobrze, że tak to zrobiono, a nie wymyślając tutaj oprawę na nowo, bo tak naprawdę, o czym też zapomnieliśmy wspomnieć ostatnio, no ale była mnogość tych informacji, naszych wspomnień, zapowiedzi, jeżeli chodzi o awanturę. No to te wszystkie pomysły, również jeżeli chodzi o oprawę muzyczną, są pomysłami Polaków, rodaków, ponieważ to jest polski format. Narzekamy często właśnie na Polaków, że nie mają własnych pomysłów i kupują te formaty z zagranicy. Tutaj tak nie było, podobnie zresztą jak w kolejnym teleturnieju Polsatu, o którym mówiliśmy, czyli o Grze w ciemno, to ten, co mi się mniej podobał, tam gdzie te koperty były i potem właśnie dyskusje z Ibiszem, czy on odkupi tę kopertę i tam co się bardziej opłaca. Więc to były polskie formaty, natomiast awantura o kasę spodobała się z zagranicą, ponieważ miała swoją wersję nowozelandzką, tam się to nazywało Cash Battle, więc został ten format sprzedany, także sięgamy znowu do naszego pomysłu, tylko właśnie go odświeżamy w bardzo niewielkim zakresie, tak jak powiedziałeś, no jedna to ta zmiana tej skrzynki z czarnej na złotą, ale to wiedzieliśmy, te kwoty, no to też już to było jasne i takie jeszcze drobiazgi, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że w tych poprzednich sezonach uczestnicy byli przedstawiani z imienia i nazwiska, teraz tylko z imienia. Być może chodzi o to, żeby oni nie byli wyszukiwani aż tak bardzo w mediach społecznościowych.
0: No tak, pewnie całkiem
6: kto
0: możliwe.
6: Będzie chciał, to ich i tak znajdzie, bo na przykład w ślubie od pierwszego wejrzenia też od paru edycji nie podaje się nazwisk i jak są śluby, to jest to po prostu wyciszane, nawet jak jest przysięga, że wstępuje w związek małżeński z Joanną i tutaj cisza, nie słychać, jakie on mówi nazwisko. A jeżeli tak, oczywiście wszyscy już znajdują tych uczestników, zawsze jakoś tam ci mistrzowie sieci dadzą radę ich namierzyć. Także to jest taki drobiazg, no bo sądzę, że po prostu chodzi o to, iż do jakiego programu, jak do jakiego, ale tutaj pewnie oni nie idą aż tak bardzo dla tej instagramowej sławy. Są programy, do których się idzie bardziej dla sławy niż dla celu samego programu, typu Top Model, ale tutaj może niekoniecznie. Co jeszcze? Wydaje mi się, że w większym zakresie niż w tamtych edycjach słyszymy dyskusję uczestników nie tyle w kontekście samego naradzania się przy pytaniach, ile w kontekście jakichś takich ich obserwacji typu ciśniemy ostro,
0: tak,
6: albo
0: tak,
6: coś takiego.
0: Tego wcześniej
6: właśnie jest ten mikrofon na nich
0: było
6: kierowany. Tak, albo gdzieś tam rzadko coś trafiało przypadkiem do mikrofonów, a tutaj...
0: Nie było to takie intencjonalne.
6: A tutaj w przerwach pomiędzy pytaniami rzeczywiście to sprawia wrażenie intencjonalnego. No i już po stronie samych uczestników, to kwestią taką mnie zastanawiającą w kontekście tych pierwszych odcinków jest to, czy to się utrzyma w odcinkach kolejnych. Wydaje mi się, że w tej dawniejszej odsłonie nie było aż tak częstej chęci wśród graczy kupowania podpowiedzi. Oni jednak próbowali tam zgadywać i kombinować, a tutaj co pytanie praktycznie, to oni pytają tego Ibisza, ile by kosztowała ich podpowiedź. No i właśnie pytanie, z czego się to bierze, czy z tego, że kiedyś to było, teraz to nie ma, kiedyś ludzie mieli większą wiedzę, a teraz potrzebują jakiegoś tam punktu zaczepienia, a może jednak starają się grać bardziej zachowawczo, bo wiedzą, że ta podpowiedź jest, to stwierdzają, że no co, by z niej nie korzystać. No ale może to jest też specyfika konkretnych drużyn. No i też pytanie, czy specyfiką konkretnych drużyn, czy w ogóle zachowania ludzi, którzy przychodzą do tego programu w roku 2024, jest styl licytowania. Oj. I o tym rozmawialiśmy poza anteną.
0: Tak.
6: Zwłaszcza w pierwszym odcinku drużyna niebieskich, która potem trafiła do finału i pani Justyna, to jest po prostu chyba najgłośniejsza osoba w Polsce i to naprawdę ogląda się już w pewnym momencie trudno, jak oni tak strasznie
0: tak krzyczą. Dokładnie.
6: Znaczy oczywiście rozumiem emocjonalność i te pierwsze, najpierwsze starsze odcinki awantury jeszcze nie miały tej emocjonalności, bo uczestnicy trochę musieli sobie rozpoznać, o co w tym chodzi, potem ta emocjonalność narastała i rozumiem, że oni mówią głośno, ale Boże drogi, nie trzeba aż tak krzyczeć.
0: Ja mam wrażenie, że im ktoś kazał. Naprawdę, to nie wygląda, przynajmniej w mojej ocenie, naturalnie. Że po prostu produkcja im powiedziała, ale słuchajcie, emocje muszą być, ciśniemy. No właśnie, a propos, ciśniemy.
6: Tak. I było takie wrażenie z mojej strony, że ten, że kapitan drużyny mistrzów trochę był taki właśnie no nie tyle, że zbity z tropu, ile nieco powątpiewał, jak właśnie słuchał tych pozostałych drużyn pani Justyny, zwłaszcza, że ona tutaj tak krzyczy i że może by się uspokoiła kobieta. I a propos mistrzów, to też nas zastanawiało, skąd ci mistrzowie się wezmą, czy Polsat zwróci się do mistrzów, którzy zakończyli swoją przygodę z programem w roku 2005 na odcinku 208 i czy może uda się ich przywrócić do programu. Nic takiego tutaj nie miało miejsca. Ciekawe, czy w ogóle podjęto taką próbę, ale no coś chyba jakoś wątpię, ponieważ postanowiono uczynić mistrzami drużynę, która była najlepsza w eliminacjach. No i jak na razie można wywnioskować z tych dwóch odcinków, które mieliśmy, że ten wynik w eliminacjach nie był przypadkiem, bo mistrzowie mistrzami pozostali przez te dwa odcinki. Na razie nikomu się nie udało ich zdetronizować, co też może mieć źródło w pewnym doświadczeniu, jakie kapitan drużyny pan Robert ma, jeżeli chodzi o udział w programie, ponieważ zostało tutaj przywołane, że już był uczestnikiem awantury i to w roku 2002, w odcinku 17, więc same początki. Wtedy mu nie poszło, to znaczy jego drużyna była w finale, ale jakoś tam się to ułożyło, że nie udało mu się pokonać ówczesnych mistrzów, bo tam nie do końca właśnie dobre decyzje strategicznie podjął, no ale już w takim razie teraz podchodzi do tej strategii w bardziej przemyślany sposób. Zobaczymy, czy będzie to podtrzymane również w kolejnych odcinkach. Czekamy na dzisiaj na 17.30. Widziałam już taki spoiler, że w ten weekend wreszcie się to wydarzy, że złota skrzynka zostanie wylicytowana, ale nie wiem, czy dziś, czy jutro, no i przede wszystkim co w niej będzie. I była też już taka zapowiedź, jacy uczestnicy będą występować w tym dzisiejszym odcinku, jakie są ich specjalności. No to będzie na przykład drużyna mistrzów karate, chyba z Krakowa, i będzie też drużyna złożona z osób, które grają w Scrabble i są w tym też świetni, więc jestem ciekawa, jak ta umiejętność, jak właśnie znajomość różnych słów przejdzie na te takie konkurencje typowo wiedzowe.
0: No właśnie, bo może oprócz tego, że znają różne słowa, to wiedzą, co one oznaczają i to też może jakoś tam ułatwiać, jeżeli masz taki
6: zwłaszcza w kategorii, co to jest.
0: Tak, no, na przykład.
6: Tak, bo to też zostało zachowane takie charakterystyczne elementy programu, o których mówiliśmy, że jest przenoszony jakiś przedmiot i pytanie, do czego on służy. I są to przedmioty, których przeznaczenia rzeczywiście trudno się domyślić na pierwszy rzut oka. Aczkolwiek niektóre nazwy tych kategorii zostały zmodyfikowane, bo faktycznie jest na przykład kategoria popkultura, no to nie pamiętam takiego brzmienia nazwy kategorii z tamtej edycji. No i chyba te pytania o przedmiot to były podciągane pod jakieś tam ciekawostki czy coś takiego, a teraz mamy wprost kategorię pod nazwą co to jest, więc jak się wylosuje co to jest, no to rzeczywiście można się spodziewać, że tutaj na stole zaraz się pojawi jakaś rzecz i się będzie trzeba domyślić co to jest, że to jest jakiś grzybek do cerowania, bo to chyba coś takiego się pojawiło w pierwszym odcinku. Być może nie wychwyciliśmy jeszcze jakichś drobniejszych różnic, ale jesteśmy też bardzo ciekawi waszych opinii na ten temat, szczególnie jeżeli macie porównanie z tymi poprzednimi odcinkami, czy na lepsze się zmieniło, czy na gorsze. Dla mnie te zmiany nie mają jakiegoś istotnego wpływu i dalej ten teleturniej się po prostu broni dramaturgią i to się dobrze ogląda.
0: To prawda.
6: Nie wiem,
0: prawda.
6: Czy podzielasz, bo no bo ja nie jestem do końca obiektywna, sentyment tutaj wchodzi, ty jesteś wolny od tego sentymentu, więc możesz ocenić na chłodno, więc rozumiem, że też podtrzymujesz.
0: Porównując to, co miałem okazję oglądać, jeżeli chodzi o te pierwsze odcinki i to, co dzieje się teraz, to naprawdę tu nie dokonano jakichś drastycznych zmian. To, co było dobre, to rzeczywiście dobre zostało. No i trzeba wykazać się nadal jakimś takim strategicznym myśleniem, to raz. No a dwa po prostu wiedzą.
6: Oj tak, no i o to właśnie chodzi. Najbardziej nie lubiłam, bo się zdarzały w tamtych starszych odcinkach takie podchwytliwe, znaczy nie tyle podchwytliwe, takie zagrania ze strony Krzysztofa Ibisza, chcącego podsycić jeszcze emocje i tutaj zamieszać. Na przykład w jakimś ostatnim pytaniu w danym etapie, w finale dajmy na to, że jest jakaś tam kwota właśnie uzbierana do puli pytania przy licytacji, a on jeszcze do tej kwoty dorzuca 5000 zł, co mogło być formą jakiegoś

0: może wydarzyć już bez takiego kombinowania. Ktoś źle pomyśli, ktoś zagrawa bank niepotrzebnie i już tutaj właśnie ta dramaturgia narasta, więc nie ma co sztucznie tego podbijać, więc liczę, że takiej sytuacji będzie jak najmniej. Przekonamy się na pewno. Jest jeszcze szansa, że się dziś wyrobimy do 17:30, bo tych informacji nie jest za dużo, tak jak powiedzieliśmy. Rozpoczniemy od wątku, który również będzie nawiązaniem do naszego poprzedniego odcinka, ponieważ wtedy mówiliśmy o stacji TVN Style, o jej kolejnych nowościach na jesień, na przykład o programach Dzieci Świata i Sztuka Rodzenia. No i już od kilku tygodni u nas tak małymi kroczkami zjawia się nowość, z której stacja TVN Style jest chyba najbardziej dumna, jeżeli chodzi o swoją jesienną ramówkę i którą anonsuje, ale jednak powoli nam zdradzał ten kanał informacje dotyczące swojego nowego wieczornego talk show, a teraz już wiemy wszystko, a taką zagadką, którą odsłaniali nam etapami, było to, kto będzie gospodarzem tego programu. No to już wam to zdradzę za moment, tytuł nie był zagadką od samego początku, brzmi on Dobry Wieczór. No i co wiemy o tym programie? No, że będzie nadawany wieczorem, nie jest to chyba żadnym zaskoczeniem. No i tutaj, jak głosi zapowiedź, w swobodnej atmosferze zostaną przedyskutowane aktualne tematy poruszające opinię publiczną. W studiu nie zabraknie gości od osobowości ze świata show biznesu po profesjonalistów i ekspertów. No ale nie wiemy z jakich dziedzin i czy te tematy poruszające opinię publiczną to będą zarówno tematy poważne, jak i takie typowo kojarzące się z TVN Style, czyli bardziej zbliżone do właśnie show biznesu, takie wiecie, jakieś relaksujące sprawy, które mogą nam towarzyszyć przy wieczornej herbatce, czy jednak tam jakiś gruby kaliber wejdzie i jakieś takie trudniejsze tematy, którym trzeba się wielotorowo przyjrzeć. No się okaże, wiemy już, kto będzie tutaj moderował tę dyskusję. W zasadzie, jeżeli chodzi o pierwszą gospodynię, to wiedzieliśmy od początku, bo oni, chcąc zachęcić, aby się zainteresowała publiczność tym programem, informowali o transferze do TVN Style, znanej z TVP i z wielu produkcji tam, że z tego, że przy kole fortuny stała, literki odsłaniała, potem do kanału Zero poszła i dalej tam jest Izabella przez 2L, ona jest, przypominam, Krzan. Będzie ona właśnie tutaj. W zeszłym tygodniu poinformowano o kolejnym prowadzącym i wam wtedy wspomniałam, że to jest youtuber, ale nie chciałam jeszcze zdradzać wszystkiego, chociaż domyślam się, że część z was śledzących portale medialne może już wiedzieć, o kim mówię, ale żeby inni mieli niespodziankę, to wtedy nie powiedziałam. Teraz, skoro już oni wszystkie karty odsłonili, to powiem, że w gronie gospodarzy znajdzie się także Karol Paciorek, którego z YouTube'a na pewno nie jedna osoba kojarzy, prawda?
1: Chociażby z Lekkostronniczych, no i z jego takiego solowego projektu Imponderabilia. I on tam potrafi naprawdę długo rozmawiać ze swoimi gośćmi, bo to w godziny idzie.
0: Tak, i mnie się zdarza zerknąć właśnie na Imponderabilia, jeżeli jest jakiś gość, który mnie interesuje. Nie mam tam subskrypcji, co prawda, na tym kanale, ale jeżeli mi się to wyświetli i właśnie gości tam ktoś, co do kogo wydaje mi się, że może powiedzieć coś ciekawego, to sprawdzam, czy tak rzeczywiście jest. Ale Karol Paciorek nie jest osobą, która swoją karierę prowadziła wyłącznie w internecie, bo jak się okazuje, był już związany z telewizją i to konkretnie z grupą TVN, gdzie prowadził takie programy jak Musisz to mieć w telewizji HGTV i program Europa na weekend z kolei w Travel Channel. Także no gdzieś tam może nie czołowe stacje, kanały tematyczne, ale już w telewizji coś robił i to w tej grupie medialnej, w tej samej, w której będzie teraz, więc już jak widać im się sprawdził, skoro go zaprosili. Ale od początku było mówione, że program będzie miał czworo gospodarzy, a zatem czekaliśmy na informacje o pozostałej dwójce. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, kto się jeszcze w niej znajdzie. A będzie to m.in. Kasia Węsierska. Jest to dziennikarka radiowa i telewizyjna. Od zeszłego roku jest już związana z TVN Style, gdzie prowadzi program Co Słychać. Węsierska znana jest także z anteny SKTV, z takich programów jak Gorąca 20 i Hity na czasie. A czwarte nazwisko było mi dotychczas zupełnie nieznane. Jest to Jakub Kosel. Być może dlatego jest mi ono nieznane, że jest on modelem i influencerem, więc świat mi cokolwiek obcy.

0: a ponadto popularność, jaką podobno posiada, ale no jakoś o mnie się jego popularność nie otarła, a więc popularność przyniósł mu udział w programie Top Model. A że Top Model nie oglądam, no to jakoś mi umknęła osoba pana Jakuba. Tak więc to jest kolejny taki przypadek, kiedy uczestnicy programu Top Model tę swoją karierę niekoniecznie prowadzą w kierunku modelingu, a za sprawą tego programu TVN zyskuje kolejnych celebrytów do prowadzenia swoich produkcji. No takim naczelnym przykładem tego jest Claudia Eldursi, czy też Sofia Konecka-Meneskal, która od uczestniczki stała się współgospodynią formatu w tym sezonie. No a pan Jakub, jak widać, trafił do TVN Style. Nie wiem jedynie, czy oni tutaj będą się pojawiać w tym składzie w ramach par wyodrębnionych już na stałe. Na przykład pani Izabela z panem Karolem i pani Kasia z panem Jakubem, czy te pary będą jakoś mieszane i sprawdzane, kto tam się z kim lepiej sprawdza. Takiej informacji nie znalazłam. Program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o godzinie 21:00 i też, co jest istotne, to będzie pierwszy program w stacji TVN Style nadawany na żywo. No, jak widać, tyle lat TVN Style na rynku jest,
1: I
0: a
1: w końcu do
0: jeszcze
1: tego
0: programu
1: doszli.
0: na żywo nie prowadzi. Nie było okazji ani potrzeby, no bo po co by mieli wszystko, co tam robili, można było nagrać. Taki dobry wieczór też można nagrać, oczywiście, ale uznali pewnie, że będzie to jeszcze bardziej
1: Może
0: widowiskowe i
1: wiesz,
0: będzie
1: może
0: dreszczyk emocji,
1: jakaś
0: jak.
1: interakcja z widzami, na przykład w
0: No,
1: mediach
0: dokładnie.
1: społecznościowych. Tego typu rzeczy. No, zawsze jeżeli nadaje się taki program na żywo, no to trochę tu można podziałać.
0: Oczywiście. Odnotujmy też, że start tego programu odbywa się o 2 tygodnie później niż to pierwotnie komunikowano, bo zapowiadano, że dniem premiery będzie 30 września, ale potem powiedziano, że jednak nie, że jednak, a może dlatego, że oni właśnie chcieli uświetnić to moje święto i z tej okazji 14 października właśnie premierowo program Dobry Wieczór zostanie pokazany, żebym jeszcze miała dobry wieczór, który mnie dobrze nastroi na ten skrócony przyszły tydzień w pracy. Tak naprawdę to nie wiem, czy skorzystam z tej propozycji, bo inne rzeczy w tym czasie oglądam, chociażby kwiat polskie. No ale może z okazji tej premiery zmienię te moje przyzwyczajenia. Tak więc 14 października, nie 30 września. Oni tutaj, tak już mówiąc serio, nie podali oficjalnego powodu, dla którego zdecydowali się to przesunąć. Być może nie wszystko było jeszcze gotowe, no ale teraz gotowe jest i my jesteśmy gotowi, aby ten temat podsumować muzycznie, aby wam się tytuł programu TVN Style Dobry Wieczór utrwalił w pamięci, no to zagramy właśnie piosenkę pod takim tytułem, choć u nas jeszcze dobre popołudnie. My wam życzymy oczywiście dobrego popołudnia w naszym towarzystwie, a o dobrym wieczorze zaśpiewa zespół WW.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Cały czas słuchacie programu RTV po raz 230. Jeżeli macie ochotę do nas coś napisać, to zapraszamy serdecznie. W końcu jesteśmy dziś na żywo. O tym jeszcze chyba nie wspomnieliśmy, ale teraz to
0: A
1: nadrabiamy.
0: rzeczywiście. Ale nie jest za późno, żeby to nadrobić, choć zachęcaliśmy was oczywiście do kontaktu z nami, do pisania o awanturze, o kasę i o wszystkich innych rzeczach, które tutaj poruszamy i których nie poruszamy, bo może nam zwrócić jeszcze uwagę na jakieś ważkie medialne kwestie, do których powinniśmy nawiązać. My natomiast pozostajemy w grupie TVN i powiemy o jeszcze jednej nowości, bo tak, już się skończył ten wrześniowy boom na nowości w tych wszystkich kanałach, zarówno głównych, jak i tematycznych, co nie oznacza, że od czasu do czasu jakaś nowość się nie pojawia. Bo się nowość pojawia i to w kanale pod nazwą TTV. I mam do ciebie, Michale, takie pytanie. Jak myślisz, ile wart, jaką kwotę byś tutaj celował, ile wart jest rynek usług ezoterycznych w Polsce?
1: Myślę, że może być wart sporo. Ciężko mi tu powiedzieć o jakiejś kwocie. No nie wiem, parę miliardów może nawet, bo myślę, że wiele osób może być zainteresowanych tym, żeby poznać
0: Dokładnie.
1: Swoją przyszłość.
0: Dokładnie, to są aż 2 miliardy złotych. Dlaczego o tym właśnie mówimy? No bo ten temat będzie się przewijał w programie, nowym programie na antenie stacji TTV. Jak oni tutaj podkreślają w zapowiedzi, duchowość przeżywa dziś boom dzięki mediom społecznościowym, które pełne są profili szamanów, uzdrowicieli i guru. Kilka kliknięć i można spróbować uzdrowić wszystko. Relacje, seks, finanse. W tym programie, który właśnie stacja TTV będzie pokazywać od najbliższego tygodnia, Karolina Kuczyńska, czyli twardo stąpająca po ziemi dziewczyna, mama, a z zawodu księgowa, wyruszy w drogę do oświecenia. Tak to podkreśliłam, bowiem droga do oświecenia to jest właśnie tytuł tej nowej propozycji stacji TTV. Karolina pozna ludzi uczących, jak odnaleźć spokój i szczęście oraz weźmie udział w niezwykłych ceremoniach i rytuałach. Przekona się, co oferują nauczyciele duchowości znalezieni w internecie. Jeżeli ktoś nie kojarzy tej prowadzącej, no to jak najbardziej to rozumiem, bo nie musicie być biegli w uniwersum TTV, natomiast mnie to rzeczywiście jest już nazwisko znane, ponieważ brała ona udział w programie Back to School, prawdziwy egzamin, no ale w tym programie, jak być może kojarzycie, uczestniczyły osoby już mające status celebrytów. Rzeczywiście pani Karolina już wcześniej tą celebrytką się stała, bo uczestniczyła w programie jakim? Top Model. Sami się zastanówcie, czy Top Model promuje osoby będące profesjonalnymi modelami, czy wszystkich innych celebrytów i gospodarzy programów TVN. No mamy kolejną taką sytuację. Więc była w Top Model w 9 sezonie, występowała też w TTV w programie Nasi w mundurach, więc kolejny taki format dla gwiazd stacji. No i Back to School, tak jak wspomniałam, była właśnie w tym gronie osób sprawdzających, jakże to dorośli mogą się zmierzyć ze szkolną rzeczywistością po latach i jak się w tym odnajdą. No i teraz z kolei zmierzy się właśnie z takimi klimatami EZO, jako ta osoba twardo stąpająca po ziemi. Przyznam, że dla mnie, która też jestem twardo stąpająca po ziemi, no to klimaty EZO byłyby zdecydowanie czymś nie do przejścia i bym nie miała pewnie siły się z tym mierzyć, bo mnie to w ogóle nigdy nie ekscytowało i odstręczało wręcz. Tak więc nigdy nie próbowałam dzięki kilku kliknięciom uzdrowić swojego życia. Może ty, Michale, masz takie doświadczenie?
1: Absolutnie nie. Absolutnie nie. Ale wiemy, że nasze jeden z kolegów redakcyjnych kiedyś dzwonił do wróżbity Macieja i pytał go o przyszłość.
0: I co, sprawdziło się to, co tam padło?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc, ale może się tu kolega ujawni i kiedyś nam powie. Na pewno nie sprawdziło się przez to, co sprawdzał kiedyś przez internet, czyli data, kiedy pożegna się z tym światem.
0: To
1: no
0: prawda.
1: Bo kolega na szczęście cały czas jest wśród
0: bo
1: nas.
0: Bo już miał już... nie żyć od
1: tak,
0: 5 lat.
1: Tak, więc...
0: A on wciąż.
1: Dokładnie.
0: Tak więc możesz, Robercie, ujawnić, jeżeli masz ochotę, jeżeli nie chcesz też oczywiście wchodzić w konkrety, to nie ma sprawy, ale czy wróżbita Maciej miał rację, czy niekoniecznie co do twojej przyszłości? No a to i owo na temat właśnie tego całego EZO świata z pewnością zostanie ujawnione w programie Droga do Oświecenia na antenie TTV, nadawanym co środę o godzinie 22, począwszy od najbliższej środy, czyli od 16 października. No i jak to zwykle u nas, postanowiliśmy znaleźć jakiś utwór, który będzie odpowiednim komentarzem do tego programu. Z pomysłami na początku było krucho.
1: Oj, było ciężko.
0: Ale jednak nasza płytoteka przepastną jest. Michał zanurkował i cóż znalazłeś?
1: I znalazłem taki zespół, który nazywa się Bez Nazwy. Tylko, że nie jest to jedno słowo, a trzy słowa, czyli bez, odstęp nas, odstęp wy. I jeszcze w dodatku znak zapytania jest na końcu, a utwór zatytułowany jest Wróżba. Zatem zapraszamy was na najbliższe 5 minut z wróżbą.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.
1: No i okazuje się, że wróżba to się też nie sprawdziła naszemu koledze Robertowi, który odezwał się przed momentem i powiedział, że wróżbita Maciej, no to niestety źle mu powróżył i że na razie to się nic nie sprawdziło z tego, o co on go pytał. Swoją drogą to był właśnie wróżbita Maciej jeszcze w tym starym Meloradiu, tym, co nie podkręcało tempa.
0: No. Ale pytanie, czy teraz to podkręcenie tempa coś by zmieniło, jeżeli chodzi o adekwatność wróżby. W każdym razie Robert, myślę, że powinien zgłosić chęć dołączenia do pani Karoliny Kuczyńskiej, aby jeżeli będzie przygotowywany kolejny sezon Drogi do Oświecenia, to wraz z nią weryfikować tych wróżbitów i zadawać różne pytania. Jak najbardziej myślę, że nasz kolega by się w tym sprawdził, chociaż pewnie on powie, że nie do końca, bo to, co jednak jemu najbardziej zawsze gra i grało w duszy, to jest radio. Z Polskim Radiem też to i owo, przy tej i owej okazji miał do czynienia. A dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że przenosimy się do Polskiego Radia, do radiowej jedynki na początek i powiemy sobie o kilku nowych propozycjach na tej antenie, dlatego, że radiowa jedynka się rozwija, tam się dzieją rzeczy, jak to się teraz mówi. Co przede wszystkim? Po pierwsze, radiowa jedynka uzupełnia swoją ramówkę dwiema nowymi audycjami muzycznymi. Będą one obie nadawane w niedzielę. I tak, pierwsza ma tytuł Na dwa głosy i będzie ona nadawana o 14:00, przypominam, niedziela to jest ten dzień. I skoro dwa głosy w tytule, no to i dwa głosy, jeżeli chodzi o gospodarzy, Marcin Kusy i Paweł Sztompkę. Audycja ta ma za zadanie łączyć dwa różne pokolenia, dwa spojrzenia na muzykę, dwóch pasjonatów i dwie godziny opowieści oraz wielkich przebojów. Muzyczna popkultura ich oczami, czyli mody, style, trendy, zjawiska, ciekawostki, anegdoty od klasycznego rock'n'rolla przez disco, britpop, elektro, aż po wiek XXI. A zatem godzina 14:00, takie dwie godziny, myślę, że jak na takie niedzielne popołudnie, no to w sam raz. Natomiast na wieczór jedynka szykuje coś jeszcze innego, a w zasadzie szykuje Ula Kaczyńska, audycję pod tytułem Portrety. Emitowana będzie ona o godzinie 21:00 i ma być poświęcona twórczości kobiet, które wpisały się w historię muzyki, a często zmieniały jej bieg. W cyklu tym autorka przyjrzy się z bliska najciekawszym, najważniejszym, najbardziej oryginalnym, ale też najbardziej wpływowym artystkom. Od zadymionych klubów jazzowych, przez studia nagrań w Nowym Jorku, Londynie i Paryżu, aż po wypełnione po brzegi stadiony. Tutaj w zapowiedzi padają takie nazwiska, które jak sądzę mogą być dla nas wskazówką, jakich portretów możemy się spodziewać, a więc Kate Bush, Kasia Kowalska, Nina Simone, Nosowska, Cyndi Lauper, Madonna, Sade, Annie Lennox czy Beyoncé, a zatem jak widać z całego świata i z polskiego międzynarodowego podwórka. Najpiękniejsze głosy właśnie kobiece, historie, których nie da się zapomnieć. Jeszcze raz za to przypomnę, aby godzina nie wyleciała Wam z głów, jeżeli Was to zainteresowało. Godzina 21:00 w niedzielę właśnie, ale przy niedzieli pozostaniemy i przy kobiecych głosach pozostaniemy, ponieważ już jakiś czas temu portale medialne dotarły do takiej informacji, że na antenie radiowej jedynki zagości pewien kobiecy głos, który jeżeli chodzi o polskie dziennikarstwo, no to jak najbardziej myślę, że jest już znany, jest rozpoznawalny, bo i w telewizji i w radiu ta pani się pojawiała, nie jeden program na nie jeden temat poprowadziła. Mam na myśli Karolinę Korwin-Piotrowską, do niedawna jeszcze związaną z Antyradiem. Ona tam współprowadziła ten poranek, później z tego zrezygnowała, mówiła
1: to
0: o
1: bardzo męczyło.
0: Swoim przemęczeniu, o zbyt małej liczbie godzin snu. Wtedy się wypowiadaliśmy w tym tonie, że rozumiemy, jak bardzo to jest istotne, żeby zachować ten balans między obowiązkami a wypoczynkiem i ilością snu potrzebnego na dobę. Natomiast pani Karolina tam została przez jakiś czas jeszcze, prowadząc audycję Kino na Podsłuchu, ale zrezygnowała z tego już. Taka też wieść się pojawiła kilka tygodni temu. No a ta rezygnacja właśnie wiąże się z pojawieniem się na nowej antenie, czyli w jedynce. Ale nie mówiliśmy Wam jeszcze o tym dotychczas, ponieważ nie wiedzieliśmy, co konkretnie w tej jedynce poprowadzi i kiedy. Teraz już mamy taką informację. ponieważ do debiutu pani Karoliny w Jedynce nie zostało już tak wiele czasu. Odbędzie się on jutro, w najbliższą niedzielę, 13 października o godzinie 16. Wtedy to na antenie radiowej Jedynki zadebiutuje audycja Karoliny Korwin-Piotrowskiej pod tytułem Nowy Wspaniały Świat. W każdym odcinku prowadząca wraz z zaproszonymi gośćmi przeanalizuje współczesne zjawiska społeczne, zwłaszcza te kształtowane przez rozwój technologii. No i to brzmi tak może trochę enigmatycznie, więc żeby Wam tutaj zasugerować, czego się można spodziewać, to przykładowa informacja o pierwszym odcinku tego programu, a w nim prowadząca wraz z gośćmi przyjrzy się zjawisku deinfluencingu. Czy Ty o takim zjawisku kiedyś słyszałeś?
1: O influencingu jak najbardziej, no to jeszcze aż za często, tam, ale deinfluencing? Nie. No,
0: widzisz, tutaj widać, influencing doczekał się swojej odwrotności. Chodzi tutaj o sytuację, w której to obserwujący próbują dyktować swoim idolom określone zachowania pod groźbą cofnięcia obserwowania lub lajka. I tutaj zostaną omówione między innymi reakcje w mediach społecznościowych na tegoroczną powódź, kiedy to część użytkowników w kontrze do zdecydowanej większości osób manifestowała niechęć do pomagania, między innymi poprzez odmawianie udostępniania zbiórek charytatywnych. O prawdopodobnych przyczynach tego zjawiska prowadząca będzie dyskutować z trójką ekspertów. Gośćmi pierwszego odcinka Nowego Wspaniałego Świata będą Katarzyna Krzywicka z Dunek, socjolożka i badaczka, współtwórczyni popularnego profilu na Instagramie. Wojciech Kardyś, myślę, że nazwisko może być Wam znane, jeżeli śledzicie media społecznościowe, bo gdzieś tam na X-ie często jego wpisy nawiązujące właśnie do tych technologicznych zagadnień mi się wyświetlają. To jest właśnie ekspert do spraw mediów społecznościowych, oraz Mariusz Sepioło, dziennikarz śledczy Telewizji Polskiej, autor książki Patoinfluencerzy, Twoje dziecko lubi to. Temat jest teraz tak nośny, tych patoinfluencerów, że to już jest kolejna książka na ten temat, bo najpierw ukazała się książka Jakuba Wontora, Influenza, a teraz jak widać mamy książkę pana Sepioło, gdzieś tam jak sugerowałaś może tytuł tematycznie zbieżną, choć być może warto zajrzeć również i do niej, nawet jeżeli ktoś czytał tę poprzednią, bo może tutaj być pogłębienie jakichś innych wątków. Szczególnie, że temat rzeczywiście jest ważny, jeżeli ktoś ma dzieci albo ma kontakt z dziećmi tak jak ja, to dobrze jest rzeczywiście wiedzieć, co tam się dzieje i kogo oni oglądają i jakie zjawiska, jakie treści mają na te dzieci wpływ. Ale to nie jest jedyne miejsce na antenie, czyli niedzielne popołudnie, niedziela godzina 16, kiedy to pani Karolina będzie obecna na antenie, bo w każdy piątek, rozpoczynając od przyszłego piątku, czyli 18 października, Karolina Korwin-Piotrowska przedstawi w sygnałach dnia Jedynki, a więc w audycji porannej, kulturalne rekomendacje, a więc opowie o książkach, filmach i, jak to tutaj napisano, więc sobie pozwolę zacytować tę konstrukcję, wszystkich innych nośnikach zasługujących na uwagę słuchaczy. A zatem udało się tutaj dyrekcji Jedynki pozyskać taki rzeczywiście głos na antenie, który może być z wielu mediów znany, więc jest to na pewno zasilenie takie bardzo istotne ekipy radiowej Jedynki, ale nie jedyne.
1: To prawda i to też taki temat, no już powiedziałbym poniedziałkowy, bo to z niedzieli na poniedziałek na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia pojawi się Paweł Sito. To dziennikarz radiowy i telewizyjny, a w radiowej Jedynce poprowadzi audycję Muzyka Nocą, Sztuka Przeżycia, w której poruszy zagadnienia dotyczące cywilizacji i współczesności, psychologii, ekologii, technologii i bezpieczeństwa. No to rzeczywiście całkiem spore spektrum różnych tematów.
0: To się trochę może pokrywać z panią Karoliną, tak, w pewnych, tak, zakresach, ale mamy tutaj, jak widać, bardzo szeroki obszar, bo też jeszcze chociażby ekologia i technologia, no, i psychologia, i to ma się wszystko połączyć.
1: Dokładnie, a wszystko to, tak jak wspomniałem, w nocy z niedzieli na poniedziałek o 12 minut po północy ta audycja wystartuje i trwać będzie do godziny trzeciej.
0: No ale przecież niedziela, poniedziałek o tej porze to jednak się śpi w większości, więc od razu mówię, że to nie dla mnie ta pora. A dlaczego taka nietypowa godzina startu, a w zasadzie minuta? No bo
1: no, hymn trzeba zagrać.
0: Tam w jedynce nie są tylko wiadomości, jest hymn, jest kalendarium, zanim to wszystko się wydarzy, tak jak widać 12 minut upłynie i wtedy audycja będzie mogła wystartować.
1: Dokładnie, a jeżeli ktoś by nie wiedział, kim jest Paweł Sito, to myślę, że warto przypomnieć pokrótce sylwetkę tego dziennikarza. Paweł Sito od drugiej połowy lat 80. był związany z Polskim Radiem. Współtworzył m.in. listę przebojów programu trzeciego, krajową scenę młodzieżową, muzykę nocą, a także prowadził listę przebojów w rozgłośni harcerskiej. Był też dziennikarzem Radia Wolna Europa w latach 1992-1995, a od 1998 do 2001 roku pełnił funkcję dyrektora programowego radiostacji. Natomiast w roku 2005 został dyrektorem i redaktorem naczelnym Radia BIS. Pracował jako dziennikarz w kanale TVP Tylko Muzyka. Ktoś jeszcze pamięta?
0: Był jakiś taki epizod, którego nikt nie pamięta poza Michałem prawdopodobnie.
1: Dokładnie.
0: Nie pamięta awantury o kasę, ale za to pamięta jakiś taki moment w historii, jeszcze przed
1: bo
0: tą całą erą tych wszystkich kanałów tematycznych, które zresztą mają być likwidowane. Teraz się o tym mówi, że tam się mają wycofywać z tych niektórych, które emitują wciąż powtórki, żeby został jakiś jeden, a porządny TVP Wiedza, a tam zlikwidować te wszystkie TVP Kultura 2, Historia 2 i tam inne takie, ale to dygresja na ten moment, bo to jest na etapie planów. Wszystko, jeszcze nie mamy jakichś takich konkretnych informacji, kiedy, co i czy na pewno, ale właśnie zanim nastąpiła ta era, że TVP Kultura i tak dalej, to był taki epizod, to koniec lat 90.
1: Tak, to prawda. Wtedy właśnie został uruchomiony ten kanał. Ja go, żeby nie było, nie miałem okazji nigdy oglądać, ale że był, to pamiętam. Jeszcze wracając do Pawła Sity, to był dyrektorem Przekroju i redaktorem programowym kanału Kino Polska i For Fun TV. W swojej karierze współpracował też z Telewizją Polską, a w 2022 roku uruchomił internetową stację radiową Radio Spacja, no czyli właśnie nawiązującą gdzieś tam do tych czasów radiostacji, kiedy to właśnie jej dyrektorował.
0: Tak jest i Radio Spacja sobie jest,
1: tak.
0: Nie wiem ile osób tego wciąż słucha, ale tam
1: coś tam się dzieje. To prawda.
0: Nie miałam też okazji zerknąć tam ostatnio, czy jaki tam jest rozwój i też pod kątem technicznym i tak dalej, ale jakoś tam, jak mają ochotę, no to sobie wciąż robią rzeczy, no a tutaj pan Paweł, jak widać, na poważnie do radiowej jedynki, jak widać, chociaż nocą, być może będą chcieli jeszcze w większym zakresie skorzystać z jego potencjału, no bo ten potencjał i doświadczenie ma, więc myślę, że byłoby szkoda, żeby tylko w nocy audycję prowadził, coś tam jeszcze mógłby na tej antenie zrobić. No ale jak na razie na antenie rzeczy w porach dziennych i wieczornych robią inni, między innymi Ula Kaczyńska, która, przypomnijmy, poprowadzi audycję w niedzielę o 21:00, audycję, w której przybliżać będzie sylwetki wybitnych artystek z Polski i ze świata. I w tej zapowiedzi, którą wam zaprezentowałam, wymienione zostały personalia artystek, których portrety zostaną namalowane przez Ulę Kaczyńską. Więc być może spodziewacie się tutaj, że zabrzmi jakiś utwór Kate Bush, czy Beyoncé, czy Kasi Kowalskiej. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo większość z tych artystek, jeżeli nie wszystkie, obecne są na antenie Radia DHT regularnie, więc możecie nasłuchiwać, a na pewno ich piosenki się tutaj pojawią. A będzie u nas w tym momencie inaczej, a ten utwór, który tutaj się pojawi, być może będzie nawiązywał w pewnym sensie do obu audycji muzycznych, o których wspomniałam, bo niewykluczone, że w programie Na Dwa Głosy Paweł Sztompkę i Marcin Kusy, chcąc przybliżyć historię polskiej muzyki, wspomną kiedyś postać pana Bogusława Meca. No a zatem, skoro po 21:00 w niedzielę będą malowane muzyczne portrety wokalistek, kobiet, no to jej portret namaluje teraz na antenie Radia DHT wspomniany Bogusław Mec.
2: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.radiodht.com.
1: No i tak, to słuchajcie, powolutku zbliżamy się do końca dzisiejszego 230 wydania magazynu RTV. No mówiliśmy, że będzie krótko.
0: No właśnie, powolutku jak powolutku. Ten czas, nie wiem jak tobie, ale mnie minął bardzo szybko, chociaż no z tym mijaniem to też bym nie przesadzała, no bo tak jak wspomniałeś, to jeszcze nie jest koniec, jeszcze nie jesteście wolni, nie idziecie, bowiem mamy dla was tak na dobrą sprawę dwie informacje. Jedna będzie nawiązywać bezpośrednio do konkretnej anteny Polskiego Radia, no a jedna do mediów narodowych, nazywajmy rzeczy po imieniu, ale po kolei. A ta antena Polskiego Radia, o której będziemy mówić, to tym razem nie trójka, o której mówimy często, nie dwójka, której też ostatnio poświęciliśmy sporo uwagi, a Polskie Radio 24, które ma w swojej ramówce kilka nowych propozycji. Jedna z nich to program Kierunek Kino. Pomyśleliście sobie, Boże, tych audycji filmowych jest wszędzie, tyle. No, ale może tutaj was przyciągnie osoba prowadzącego, który rzeczywiście jest osobą na rzeczy się znającą, bo już nie jeden program radiowy i telewizyjny o kinie poprowadził. Ta audycja będzie nadawana w Polskim Radiu 24 w sobotę o godzinie 9, a poprowadzi ją Andrzej Sołtysik, który będzie przedstawiał nowe tytuły w kinach i na platformach streamingowych oraz rozmawiał z gośćmi. Przypomnijmy do już nie całą biografię Andrzeja Sołtysika, ale ten jej ostatni okres, kiedy to po pożegnaniu w zeszłym roku z grupą TVN od początku tego roku zaczął prowadzić swój program na portalu Świat Gwiazd, a obecnie jest też wśród prowadzących popołudniowe pasmo Dobrego Dnia w TVP3 Warszawa, które to wcześniej było pasmem poradnym, nadawanym we wszystkich regionalnych trójkach, no a później jednak zredukowano to do Warszawy i przeniesiono na popołudnie. No a w sobotę rano pan Andrzej, jak widać, ma czas i przyjdzie do Polskiego Radia 24. A później nieco, natomiast również w sobotę o godzinie 12:06 w cyklu Prawda czy Fałsz, i tutaj jest znak zapytania, tak więc rozpoczynamy od pytania, co już może być frapujące. Ewa Wasążnik razem z ekspertami będzie ujawniać fałszywe informacje oraz analizować ich źródła, motywacje i cele. W pierwszym odcinku pod lupą znajdą się, czy też w zasadzie znalazły już chyba, dezinformacje dotyczące powodzi, a więc jak widać różne aspekty związane z powodzią właśnie w kontekście dezinformacji i odbioru tego tematu w mediach społecznościowych, to jest tak złożone zjawisko, że wypełniać może różne programy na antenach Polskiego Radia, a swoją drogą nie jest wykluczone, że my również do tematu powodzi, wspierania powodzian będziemy wracać, bo pojawiły się jakieś takie zapowiedzi, że Telewizja Polska ma zorganizować koncert na rzecz powodzian właśnie. Wiemy to stąd, że został ogłoszony przetarg na organizację, na obsługę tego wydarzenia i są takie wieści, że to ma być pod koniec października, ale kiedy konkretnie, na której antenie, kto wystąpi, jaki dzień, jaka godzina, nie mamy tutaj żadnych informacji, tak więc mamy nadzieję, że do naszego kolejnego wydania to się wyjaśni, ale gdyby jakoś tak to się wydarzyło, że to się odbędzie między naszym jednym wydaniem a drugim, to wybaczcie, jak coś to zasygnalizowaliśmy. Istnieje takiego koncertu, ale mamy nadzieję, że wam go zapowiemy szerzej i że będzie wtedy sposobność, żeby zagrać nową wersję piosenki Moja i Twoja Nadzieja, bo zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy, taka wersja z udziałem wielu polskich artystów powstała i jest w internecie dostępna, miała premierę w serwisie 19:30. Ale wracamy do Polskiego Radia 24, z którym będzie się można przenieść hen daleko, daleko, a to konkretnie za sprawą audycji Jabłonka na Filipinach. O co tutaj chodzi? Czy to będzie o drzewach?
1: O ogrodnictwie?
0: O ogrodnictwie, o sadownictwie właściwie. No nie do końca. Z tą jabłonką to chodzi o Annę Jabłońską, czyli gospodynię tego programu, która będzie relacjonować swoją przeprowadzkę do kraju, jakim są Filipiny. A więc od pakowania się, podróży lotniczej do urządzania się w nowym miejscu. I to nadawane ma być w soboty po godzinie 16:00 sami sobie odpowiedzcie. No, czasami życie nas zmusza do trudnych wyborów, ale mamy nadzieję, że wasz jest jeden, a gdyby jednak był inny i gdybyście jednak chcieli się wybrać na Filipiny, to jak już stamtąd wrócicie, możecie zajrzeć do serwisu Mixcloud, czy na YouTube, czy do Tyflo Podcastu i tam sobie nadrobić wydania magazynu RTV.
1: Swoją drogą, te Filipiny to jest w ogóle ostatnimi czasy, mam wrażenie, jakiś taki kierunek, gdzie też i Polacy wyjeżdżają i gdzie się przenoszą na stałe, bo na YouTubie jakiś czas temu dość intensywnie podrzucał mi algorytm różnego rodzaju filmy ludzi, którzy właśnie mieszkają na Filipinach. Także nie wiem, co
0: to
1: taka
0: moda. Ja nie miałam o tym pojęcia. Mi nie podrzuca, nie wiedziałam o tym trendzie, no ale jak taki jest, no to z czegoś się on wziął, pewnie pani Anna Jabłońska, Wel Jabłonka nam to wszystko wyjaśni. Kolejny cykl to Marzyciele i Rzemieślnicy, nadawany w soboty o godzinie 21:00 i tutaj Kuba Wygnański będzie opowiadał o ludziach, ich problemach i tych, którzy je rozwiązują. Nic nie zrozumiałam z tego opisu, nie wiem, czego mogę się spodziewać, ale może właśnie taka enigmatyczna zajawka ma jeszcze bardziej wzmóc apetyty i może wasze wzmogła. Na antenie Polskiego Radia 24 będzie się też pojawiać Studio Wiedzy, realizowane razem z Uniwersytetem Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Audycji będzie można słuchać w niedzielę po godzinie 10:00. To może coś dla ciebie, chociaż nie wiem, czy dzień i godzina są dla ciebie adekwatne, ale jeżeli tutaj mamy Studio Wiedzy wraz z Uniwersytetem, to może jakieś takie naukowe wątki się pojawią, a ty lubisz takie ciekawostki
1: tak,
0: różne z
1: to
0: tego,
1: prawda.
0: Co wiem, więc może byś wstał w niedzielę ciut wcześniej.
1: Ale może będzie gdzieś potem na stronie.
0: Podcasty, no właśnie.
1: Tak,
0: oni też rozwijają
1: tak.
0: te podcasty, więc może warto do podcastów też wrócić. Na razie wspomnienie jeszcze o Tomaszu Sajewiczu, który w niedzielę o godzinie 16:00 będzie prowadził chińskie znaki, więc o Chinach będzie się można sporo dowiedzieć, myślę, że warto. No i nawiązując do tego, co mówiłam, będzie nowa audycja pod nazwą Radio Podcast w niedzielę po godzinie 21:00, gdzie Dominik Panek i Marlena Borkowska będą rozmawiać z podcasterami. Michale, tak wiem, czekasz, będziesz teraz sprawdzał co 5 minut skrzynkę mailową i wiadomości na telefonie SMS-owe, czy nie przyszło do ciebie zaproszenie, no bo nie wiem jak wam, ale mnie się wydaje, że co by nie mówić autorowi pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych, takie zaproszenie się należy. Wiem, że teraz jest taki boom na tych podcastach.
1: Dokładnie, teraz właśnie miałem...
0: Tych, co są obecnie na bieżąco,
1: właśnie
0: ale
1: miałem o tym powiedzieć.
0: Czasy.
1: Właśnie miałem o tym powiedzieć, że wiesz, gdyby to było jakieś powiedzmy 10 lat temu, to ja bym się autentycznie takiego zaproszenia spodziewał, bo wtedy Tyflo Podcast był no takim jednym z nielicznych podcastów, które rzeczywiście były rozwijane i które były czymś, co ukazuje się regularnie. Teraz natomiast przez to, że Spotify się bardzo rozrosło i że no, jednak ludziom się podcasting przede wszystkim właśnie z tą ofertą Spotify'a kojarzy, no to z racji tego jest coraz więcej właśnie podcasterów, różnych twórców, zwłaszcza tej działki True Crime, ale i nie tylko, bo przecież też podcasty o różnej innej tematyce bardzo prężnie się rozwijają, więc no w tym momencie to już wcale nie jestem taki pewien, ale jakby coś, to dane kontaktowe są, więc zobaczymy. Może kiedyś i tam będzie okazja, żeby się pojawić.
0: No zasługi masz, więc myślę, że jak najbardziej byłby to adekwatny temat, tak więc trzymamy kciuki. Może też wtedy coś wspomnisz na temat tego, że w ramach Tyflo Podcastu publikowany jest magazyn RTV, w którym rozmawiamy o was, drogie polskie radio, więc was promujemy, tak więc bądźcie nam wdzięczni. I jeszcze kilka słów na temat Polskiego Radio 24, takich zmian w pasmach już obecnych, w paśmie porannym od poniedziałku do czwartku będzie je prowadzić Roch Kowalski, o którym my mówiliśmy, że on jak poszedł wzmacniać te odnawiające się media publiczne, no to poszedł najpierw do TVP Info, potem do Polskiego Radia 24, ale potem stwierdził, że jednak zostaje tylko w radiu i tutaj na niego czekają nowe wyzwania, no to jak widać nowym wyzwaniem jest po prostu bycie gospodarzem poranków, a w piątki z kolei na fotelu w studiu zasiądzie Grzegorz Frontczak. Wywiady z politykami będą pojawiać się o godzinie 7:33 i 8:33. trzy. No i politycy różne tam rzeczy robią, podejmują, dyskutują w różnych sprawach, czasami kogoś powołują, czasami odwołują. A dlaczego o tym mówimy? No bo była taka głośna sprawa w Sejmie wczoraj, związana z mediami.
1: Zgadza się. Otóż Sejm odwołał z Rady Mediów Narodowych jej przewodniczącego, czyli Krzysztofa Czabańskiego. Za odwołaniem pana Czabańskiego głosowało 257 posłów, przeciw było 183, natomiast nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek o odwołanie Krzysztofa Czabańskiego złożyli posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy uważają, że Czabański złamał przepisy o Radzie Mediów Narodowych. We wniosku o odwołanie Czabańskiego argumentowali to w ten sposób. Zasiadając w Radzie Instytutu Lecha Kaczyńskiego, posiada pośredni wpływ na działalność jego spółek zależnych, to jest Srebrna Spółka z o.o. i Srebrna Media, spółka z o.o., a także na kolejne spółki, czyli Geranium Spółka z o.o., Forum S.A., Słowo Niezależne Spółka z o.o. i Telewizję Republika S.A., a zatem posiada pośredni wpływ na działalność dostawców usług medialnych. Zdaniem wnioskodawców ma to naruszać zakaz posiadania przez członka Rady Mediów Narodowych udziałów albo akcji spółki lub uczestniczenia w inny sposób w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym lub telewizyjnym. Krzysztof Czabański został wybrany do Rady Mediów Narodowych w 2016 roku, gdy większość parlamentarną miało Prawo i Sprawiedliwość. W roku 2022 został wybrany na kolejną kadencję, a jak stwierdził kierujący Sejmową Komisją Kultury i Środków Przekazu poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Adamowicz, nowa osoba do Rady Mediów Narodowych może zostać wybrana już za miesiąc. No tylko po co, skoro i tak są plany, żeby tę Radę Mediów Narodowych po prostu zlikwidować?
0: Otóż to, bo wiemy, jaki jest stosunek obecnej władzy do tej instytucji, wiem, w jakich okolicznościach ona była w ogóle powołana, stąd też możemy się spodziewać, że ona przejdzie do historii prędzej czy później, jako i przechodzi do historii 230 wydanie magazynu RTV. Trudno nam powiedzieć, tak jak powiedzieliśmy, kiedy ta historia naszego programu będzie pisała się dalej, bo jak na razie nie wiemy, jak to będzie w tych kolejnych październikowych tygodniach z medialnymi wieściami. Na ten moment w naszym folderze nie ma jakichś informacji, które by czekały na wydania kolejne, tak więc po prostu czekamy, to, co nam życie przyniesie. Zawsze informujemy o tym, że nowe wydanie tuż i wyczekujcie go o 16 na naszym radiowym Facebooku, tak więc jeżeli tam się pojawi post, to znaczy, że macie nas spodziewać, a jak takiej wiadomości nie ma, no to oznacza, że macie mieć pretensje do mediów, że za mało się w nich działo i czekać do kolejnego tygodnia, a nuż wtedy odpowiednia liczba informacji się zbierze.
1: Ale tak czy inaczej sobie warto Radio DHT włączyć, warto łączyć kanał główny, bo my ładną muzyczkę gramy i do tej muzyczki za chwilę zresztą wrócimy.
0: Czyżbyś sugerował, że ta muzyczka, która zwieńczy nasze wydanie, będzie nieładną, skoro do ładnej mamy wrócić dopiero po naszym programie?
1: Ona jest całkiem sympatyczna, ale chyba jednak nie zaryzykowałbym wrzucenia jej do naszej takiej regularnej playlisty.
0: Oczywiście nie jest ona przypadkowa, bo pomyśleliśmy, że pójdziemy zgodnie z tym trendem filipińskim, który tutaj Michał mi podpowiedział, o czym nie miałam pojęcia, jest jakąś rzeczą aktualną. W związku z tym Michał tutaj wam chciał zagrać zespół Filipinki, ale pomyślałam, że może by właśnie trochę bardziej spróbować zgłębić to miejsce na ziemi, o którym wiemy tak niewiele i które pani Jabłońska będzie przybliżała w swojej audycji. Nie wiemy,
1: czy będzie swoją drogą. To już te Filipiny kiedyś i za sprawą Filipinek, a później choroby filipińskiej.
0: Ach tak, rzeczywiście właśnie. Też mi to przeszło przez myśl, więc wiele jest tych wątków filipińskich. Nie wiemy, czy w audycji pani Jabłońskiej będzie też filipińska muzyka, ale u nas będzie, bo czemu nie? Chociaż nasza wiedza na jej temat jest zerowa, natomiast może już nie tak zerowa w Twoim przypadku, ponieważ taki drobny tutaj research zrobiłeś, więc może gdzieś tam jakiś jeden punkcik w skali, jeżeli chodzi o znajomość twórczości filipińskich artystów, można Ci przyznać, bo stwierdziliśmy, że posłużymy się Googlem, co z tego, że w ogóle nie wiemy nic o Filipinach, nie znamy języka, można wpisać najpopularniejsi artyści z Filipin, a następnie poszukać jakiegoś ich repertuaru. Tak też, Michale, uczyniłeś i co udało Ci się wyszukać i kogo?
1: A no mamy takiego artystę, który się nazywa Ice Segerra i jego właśnie posłuchamy w utworze zatytułowanym Ika Flamang. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, pojęcia nie mam.
0: Ale co to znaczy? Mamy nadzieję, że to nie jest brzydkie słowo. No, także za chwilę posłuchamy tego artysty z Filipin, a wy w wydaniu magazynu RTV numer 230 słuchaliście tych samych, co zwykle prowadzących, czyli nas, a więc Michała Dziwisza
1: i Mileny Wiśniewskiej. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dzisiaj zajmiemy się toksem. Tylko kilka słów wyjaśnienia na początek. Będą efekty specjalne w postaci stukania młotkiem tudzież wiercenia wiertarką. Niestety nie jestem w stanie tego wyeliminować. A że jak wiecie, albo i nie wiecie, mam rodzinę i mam nie za duże mieszkanie, także muszę korzystać z chwili takiej, gdzie nikogo w domu nie ma, żeby ten podcast nagrać. Także z góry przepraszam za... O, właśnie za to. Ale mam nadzieję, że jakoś to przeżyjemy i uda nam się ten podcast nagrać. Dziś Tox. Był Mobile Speak. Będzie Tox. Będzie Tox na platformę 3RD. Na mojej Nokii 6120 Classic. Z Toxem pierwszy raz zetknąłem się chyba 4 lata temu dzięki uprzejmości pana Wojciecha Maja, który swego czasu użyczył mi na chwilę udźwiękowiony telefon. Był to telefon Nokia 6600 bodajże. Wówczas Tox był, że tak powiem, w powijakach, bo mówił on przy pomocy syntezatora Speaker Mobile, który miał jedną, acz dość mocno uciążliwą wadę, a mianowicie strasznie, że tak powiem, żarł baterię. Bateria wystarczała na 24 godziny, nie więcej. Poza tym nie było to dość szybkie rozwiązanie. Oczywiście ja speakera lubię syntezatory takie mechaniczne, także mi to specjalnie nie przeszkadzało, ale wówczas bardziej takim przyjaznym programem był Mobile Speak. Później Tox zaczął mówić głosem Real Speak Agata i oczywiście już zapotrzebowanie na baterię się nieco zmniejszyło, nawet bardzo się zmniejszyło, ale znam opinię i poniekąd też się z tą opinią zgadzam, że Agata Toxa zabija. Jest to syntezator, którego ja osobiście nie lubię i jest on dość mało wyraźny. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I wygląda to tak.
5: Klawiatura aktywna. Plus, czwartek, 31 lipca 2008. Szczecin, 1, zegar, 2, nowy SMS.
4: Tak, właśnie tak. Tox jest programem bardzo, ale to bardzo funkcjonalnym. Bardzo poszedł do przodu od wersji, od której ja go pamiętam, to była wersja jakaś 2. Teraz nie pomnę konkretnej nazwy tejże wersji. Ale ma on szereg ustawień.
5: Tox
4: składających się z okno ustawień składa się z 7 zakładek. Pierwszą zakładką jest powiększenie. I tak jak w przypadku Mobile Speaka, niestety tą zakładkę pominiemy z wiadomych przyczyn. Drugą zakładką jest zakładka mowa. I tutaj mamy do wyboru RSM Polish Agata. Nokia TPS, który brzmi tak. I tak jak w przypadku Mobile Speaka, głos Nokia TTS jest dość powolny w reakcji na polecenia. Co my tu jeszcze w mowie mamy ciekawego? Mamy brak. Czyli jeśli chcemy używać samego powiększenia, możemy wyłączyć mowę i pracować tylko i wyłącznie na powiększeniu. Przejdźmy na Agatę. Hagata.
5: Zakładka mowa 27. Mowa R. Głośność.
4: Głośność.
5: Szybkość.
4: Szybkość. Właśnie. Znowu to samo. Szybkość 9. Szybkość jest od 0,9 do 9. Sprawdzimy. Tak to brzmi. Kreska 9.
5: Zakładka mowa 2,7. Szybkość 6,10.
4: Tak. Dobrze. To teraz zrobimy szybkość na 0.
5: Szybkość 0.
4: Tak to brzmi na 0.
5: Zakładka mowa 2,7. Szybkość 6,10. 1 opcje. 2 wyjdź.
4: I już jest całkiem nieźle. Ja myślę, że na użytek podcastu zrobimy sobie szybkość na 3. Myślę, że